Gili-Gili i Legoland. Krasnolud Gili-Gili i Legoland. Miłość bliźniego w Sumerze? Zapytuje słuchacz. Wiadomo, że można znaleźć coś, co się nie pokrywa, co jest bardziej autorskie. W pewien sposób była to nowa jakość, tak? No, to chrześcijaństwo, bo to jest taka religia, no, taka jakby o level wyżej i poważniejsza trochę, nie? Niż, no, już samo to, że jest to monoteizm, nie? No, to już bardzo dużo zmienia. No i faktycznie, wcześniej to były takie raczej opowieści, które, no, miały nas coś tam, coś nam opowiedzieć, jakieś ciekawe wydarzenie i z niego można było coś tam wysnuć, jakieś wnioski, no ale to nie było takie, wiecie, bardzo na poważnie, nie? A tutaj mamy nagle tak jakby trochę nową jakość, jest tylko jeden Bóg i on się domaga monopolu i przekazuje takie prawdy, które są bardzo, bardzo ważne, te przykazania, nie? A wcześniej to taka bardziej, no, opowieść przygodowa była i na luzie bardziej, tak? Można było, może to, że było na luzie, było lepsze właśnie, bo poganin z poganinem, wiking ze Słowianinem sobie mogli siąść przy stole i powiedzieć, co ten twój trygław ci daje? Daje mi siłę, a tobie co daje Thor? Mnie Thor daje odporność na strach. Ha, ha, ha. Na przykład, nie? I on wtedy, o, nie zły, ale mój lepszy. No, gówno prawda, mój lepszy. Ale piwa się napili razem i poszli, nie? A tu nagle wskakuje chrześcijanin z obłędnym wzrokiem, umartwia się, jakieś szramy na plecach i mój jeno Bóg, najlepszy, a wasze bogi, to gówno jest, powiadam wam, wynocha, no i tego. No w ogóle ten chrześcijański Bóg, to on tak się z innymi bogami nie koleguje, nic, nie chodzi na imprezy. Tam Thor z Trygławem i kurczę z tym, z Zeusem przy stole se piwko obalają, a ten siedzi w domu i z nikim nie pogada nic, drzwi nie otworzy, bo jam jest jeno jedyny i kij w nery tamtym, powiadam wam. No. Koniec. Konrad coś tu pisze. W mitologii Biblii Jezus z Galilei przemieniał wodę w wino. Całkiem podobnie jak pogański grecki bóg Bacchus uciszył wzburzone wody na jeziorze, tak jak grecki bóg Posejdon. Ja myślę, że to są takie opowieści właśnie, nie wiem, może ktoś tu pozazdrościł innym opowieści, a może ktoś uznał, że to jest świetny sposób, żeby zrobić taki system religijny, żeby panować nad ludźmi. Myślę, że w ogóle powstawanie wielu religii temu służyło, że władcy chcieli kontrolować lepiej. I popularyzowali, nie? Jakieś tam wierzenia. Czy tak jak to było w Rzymie za Konstantyna, no, zrobiono z tego religię państwową i tyle. I można było potem lepiej nad ludkami władzę sprawować. Ja nie lubię chyba takich rzeczy. Przepraszam, jeśli kogoś obraziłem, ale musicie zrozumieć, że ja jako ateista muszę czasami odreagować to, co tu w Polsce się dzieje, to takie stłamszenie ateistów, bo no, co tu się oszukiwać? Wierzący mają teraz swój czas, tak? I zakaz handlu w niedzielę i wszędzie Matka Boska i włączasz Trójkę i Biblię czytają i włączasz TVP, a tam przygody księdza Pizdeusza i tak po prostu, no, jesteśmy stłamszeni i tacy uciśnieni, sponiewierani, a wierzący triumfują, mają swoją władzę, swoje media, swoje instytucje, poprzejmowali różne instytucje, często ważne i kluczowe, jak Trybunał Konstytucyjny. I teraz ktoś powie, że coś jest niekonstytucyjne, na przykład, i Duduś da to do
sprawdzenia niby do Trybunału, a tam w Trybunale Konstytucyjnym już same pisiory powiedzą, no dziękujemy, że pan prezydent nam to dał do sprawdzenia. Oczywiście wszystko się zgadza, wszystko jest konstytucyjne, a tam rozdział religii od państwa, to tam to jest rozdzielone, no nikt nie zmusza siłą przecież, żeby chodzić do kościoła. No dziękujemy. Całuję rączki, pozdrowienia dla małżonki. No i tak, taki mamy. W ogóle jakaś ta przewodnicząca tego trybunału, to teraz widziałem, ona jakieś miny robi, słuchajcie, śmieje się. Taka jakby taka paniusia wdechewarzna i tak, ale taka widać, że muł bagienny po prostu. I tam coś, jakiś reporter się pyta na konferencji o coś, a tam miny robi, oczami przewraca, patrzy się tam jeden na drugiego i się śmieją. No po prostu takich jakichś prymitywów wzięli tam, nie? Takie marionetki, żeby tylko byli tam po prostu, żeby nasi tu byli. No i tak to teraz wygląda za tej władzy. Ja mam cichą nadzieję, że jak ta władza już totalnie przegnie i zostawi ze sobą zgliszcza, to zostaną rozliczeni przez następną władzę i to srogo. Tak jak oni chcą teraz oskarżać Tuska o zdradę, oni chcą go upierdolić po prostu, tak? Totalnie chcą go upierdolić, zemścić się. Najlepiej, żeby go wsadzili do więzienia. Nie jestem absolutnie miłośnikiem Tuska, wręcz przeciwnie. Nawet mi go nie szkoda, powiem, ale widzę tą taką zagryziakowatość straszną. Oni chcą po prostu wszystko przejąć, wszystkim powywalać wszystkich niewygodnych, nieprawomyślnych. Straszna jest ta władza i mam nadzieję, że zostaną tak samo potraktowani przez kolejną władzę, bardzo, bardzo ostro, że zostaną rozliczeni z kasy, którą nakradli, bo kradną jeszcze więcej niż poprzednie rządy, chyba wszystkie razem wzięte. Te zakupy, taki ten, miał być koniec Wersalu, tak? Koniec Wersalu miał być, a co jest? Kupowanie, kancelaria, wyszło teraz, że kancelaria prezydencka jakąś biżuterię kupują tam dla swoich po prostu, za naszą kasę, wyczujecie? Biżuterię. Jakieś zapasy mięsa, jakby jak się na jakiś wielki głód szykowali, alkohole, koszmarna kasa na to wszystko idzie, nie? A co robią z przyrodą? No niby wolnościowe prawo, że każdy może sobie te drzewa wycinać, no i co? I Polacy oczywiście, jak Polacy, jak mnie wolno, to ja będę zaraz i już z siekierą i wszystko wytniemy i zgliszcza za sobą zostawią. Zdewastują kulturę, media, przyrodę, wszystko, bo tacy to są ludzie, że oni nie myślą, to jest banda idiotów po prostu, takich ciemniaków, buraków, którzy potrafią tylko niszczyć, dzielić, rozdawać nie swoje, kupować głosy za nie swoją kasę, siać populizm, ferment i pucować się temu swojemu ojczulkowi Rydzykowi. Tak. No i będą się mu pucować, będą zmieniali prawo, nawet zmienią prawo o wycince drzew tylko po to, żeby Rydzyk na swoich działkach mógł te drzewa powycinać bez problemu. Chociaż wcześniej też można było, tylko trzeba było się tam o pozwolenie ubiegać. Nie wiem w ogóle, po co oni to zmienili. A ludzie od razu wpadli w jakiś szał taki, że zaraz wszystko powycinają, bo im wolno. Jak wolno, to trzeba po prostu powycinać wszystko, bo wolno. To jest jedyny powód, nie? Bo wolno, bo mnie wolno. Tak, Krawiec, jedziesz po bandzie, gadając o tym, by wsadzić śmietniki nauczycielom na głowę, sam przyczyniłeś się do dewastowania kultury, rzeczywistości. No może i się trochę przyczyniłem, tak. Co ja mówię, że ja święty jestem? Nie, ja przesadzam z tymi śmietnikami. No chodzi mi o to, że po prostu ja uważam nauczycieli i państwowy system edukacji za mojego wroga. No to co mam z wrogiem zrobić? Go głaskać po główce i dawać się ruchać w tyłek, no i wykorzystywać i krzyczeć na siebie? No to tak się sprzeciwiam i buntuję się i mówię, że dla mnie nauczyciel to nie jest żadna świętość i żaden mój pan, tym bardziej, nie? Że będzie mną władał i mi nakazywał i mi przed nosem palcem po prostu wyciągał palec i pouczał mnie, tak? No, w życiu. Żałuję, że się wcześniej nie zbuntowałem, że nie znalazłem w sobie tej siły, żeby po prostu, no, próbowałem, no, chodziłem na wagary, zmieniałem te szkoły, z jednej mnie wyrzucili, z drugiej sam odszedłem, z trzeciej mnie znowu wywalili.
w końcu prywatną szkołę, z trudem jakoś tam zdałem, ale też tam kiblowałem, chyba 3 lata tam kiblowałem, no ale już w końcu trzeba było, bo to wiecie, no Kasiora idzie, matka tam płaci i płacze. I spotyka dyrektora szkoły i pyta się, jak postępy syna w nauce, a dyrektor, no może by i były jakieś postępy, gdyby chodził w ogóle. O! No i potem takie różne płacze, krzyki. Ile to stresu niepotrzebnego. I co ja się tam nauczyłem? Niech sobie przypomnę. Nic. Więcej się uczę teraz, przygotowując do audycji z jakiegoś tematu, to tu sobie coś poczytam, i więcej się uczę niż w tej zasranej szkole. Nie wiem, zawsze chciałem komiksy robić i grafikę komputerową, to tam nie. Masz tu pędzel i smaruj i rysuj dzbanuszek. I ja ciągle te pieprzone dzbanuszki musiałem rysować. Martwa natura, tak to się nazywa. I tu dzbanuszek, i jabłuszko, i tak weź się sraj z tym. No mogłem się typografii, ale wiecie co, też niby tej typografii mnie uczyli, ale to jest psu na budę, bo dzisiaj jak ja mam lepsze wykształcenie niż Marian Kowalski, to co on jest po podstawówce? No ja mam średnie i to bez matury, no to jak mam lepsze? Tu pisze Klot. Tak, jest po podstawówce? A to mnie nie dziwi. Ostatnio napisałem w komentarzu pod filmem Mariana Kowalskiego, zapytałem się, kim jest ten śmieszny grubas, czy to jakiś znany komik? To zaraz mnie tam, ty lewacka pyzno, kufa, ci zajebą, kufa, ty byś się o 360 stopni obrócił, kufa. I ty pedale, ty Żydzie, spierdalaj stąd, kufa. No to widać, jaki elektorat przyciąga Marian Kowalski tutaj, prawda? No to ciekawe, że muszę sprawdzić. Zdziwiłbym się, co po podstawówce? No to dlatego taki głupi. On ciągle, ale to jest też ciekawe, że ci katole, to oni tak jadą po wszystkich. Tu lewacka kurwa, tu ciota, tu pedalstwo, tu żydostwo, tu coś, nie? I tak po wszystkich jadą, a jak ktoś coś powie o nich, albo zrobi jakąś sztukę, gdzie tam krzyżem się drapie po kroczu, to pisk, wrzask i po prostu histeria, i ogień z dupy, i krew z dupy, i w oczach łzy, po prostu, i my sponiewierani, biedni, i Janek Wiśniewski padł, i już nie ma szacunku dla takich jak my. Znowu się Bajtiter zaraz obrazi, że mówię katolicy. No ale bajcie, czy to jak mam mówić? Za każdym razem mam mówić katolicy z wyjątkiem Bajtitera. No wszyscy jadą po wszystkich, no, katole, czy tam konserwatyści jadą po lewakach i po tych, zamordyści jadą po liberałach, zwolennicy monarchii jadą po zwolennikach demokracji i korwiniści po lewakach, a lewacy po katolach i wszyscy jest bardzo podzieleni. Mów katole. Jak mam mówić? Nie katolicy, tylko katole, tak? Że katol to taki... jest ten zły katolik, taki wypaczony katolik to katol, taki ciemny katol, tak? A katolik to... No dobra, to, a ja sobie życzę, żeby mówić do mnie wasza wysokość od dzisiaj na przykład. Nie wiem, co wy na to. Wasza wysokość na przykład. Taką mam prośbę. Nie wiem, jak wy się do tego ustosunkujecie. Też mam takie życzenie. No bo co mam nie mówić katolicy? Bo Bajtiter sobie nie życzy, tak? To nie wiem, co chodzi. No to jest to uogólnienie, no ale to co? Jak byli dobrzy naziści, to mam też nie mówić ogólnie o tych złych nazistach, bo był taki, co Żyda ratował też. Ja też uważam, że są dobrzy księża. Gdzieś tam się znajdzie jakiś dobry, światły, mądry ksiądz. I zwykle się takiego wystawia, żeby on wygłosił gdzieś tam w mediach takie poglądy, że tolerancja, że nie wolno zmuszać ludzi na siłę do wiary, że Pan Jezus uczył kochać.
i że lewaka też trzeba szanować. I go tak wystawiają, że takiego właśnie tego bardziej niby światłego księdza, że taki dobry, żeby tamta druga strona widziała, że tam też są tacy, a potem go tam gdzieś wywala.

0: była już gruba przesada i byli też tacy, którzy... Rudolf Hess, ostatni płomień zgasł. Dobra, Furak dzwoni. Alu?
1: Halo? O, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
1: Tak, chciałem przedstawić nazwisko dobrego, a właściwie nie nazisty, ale człowieka, który jakby, że tak powiem, siedział w tym aparacie nazistowskim, niemniej on był przeciw Hitlerowi.
0: No proszę.
1: Wilhelm Canaris.
0: I tu padło nazwisko Schindler. No właśnie, on tak knuł, żeby tych Żydów uratować, którzy tam garki mu robili. I ściemniał innych nazioli, że oni mi są tu potrzebni, bo to fachowcy. Chociaż wcale nie, tak nie było w sumie. No więc można powiedzieć, że to był taki dobry nazista nawet.
1: A Wilhelm Canaris był szefem Abwehry. I też całą wojnę knuł przeciw Hitlerowi.
0: No. A Klot to nie wiem, czy on nie prowokuje, bo mówi, a katolik pierwszy z brzegu Jan Paweł II, że dobry.
1: Co? No na pewno nie był zły, no owszem, że tak powiem, wielu rzeczy może nie zrobił, ale też wiele zrobił, więc należałoby tak, że tak powiem, ocenić po całości.
0: A za co szanujesz Jana Pawła II najbardziej?
1: Za to, że wychodził do ludzi.
0: Bo mógł nie wychodzić, mógł w ogóle się zamknąć.
1: No, przepraszam cię bardzo, Krawcze, ale wielu papieży właśnie nie wychodziło. Pierwszy papież, który cokolwiek podróżował i odwiedzał inne kraje, to był Paweł VI.
0: A Józef Stalin wziął na ręce dziecko, a mógł zabić.
1: Więc dopiero XX wiek. Więc, że tak powiem, Jan Paweł II, co by nie gadać, jednak wychodził do ludzi, ale nie w Watykanie też, owszem, ale bardziej chodzi mi o to, że jednak jeździł do różnych krajów, tak, w tym sensie.
0: Czyli jeździł sobie za nie swoją kasę po świecie, bo on to taki był turysta, on to już jak mały, to tam plecak na ramię, narty, tego i to myślę, że tu go tak ciągnęło, żeby sobie pooglądać świat za nie swoje, cwaniaczek.
1: Pytałeś mnie, co cenię dobrego w Janie Pawle II, to ci odpowiedziałem, a jak ty to widzisz, to już inna sprawa.
0: Ja go cenię, ja uważam, że był świetnym atletą.
1: Narciarzem był też dobrym.
0: Atletą był wspaniały.
1: I polecał kremówki dobre.
0: A za co jeszcze cenisz Jana Pawła II, oprócz tego, że wychodził? Że nie siedział w domu?
1: No na pewno jest to człowiek, który też, że tak powiem, był artystą.
0: Artystą?
1: No przecież tryptyk, jak to się nazywa, nie rzymski, tylko sykstyński chyba, o tak to się ładnie nazywa. To są jego poematy. I tych poematów jest znacznie więcej, nie tylko ten sam tryptyk.
0: Czyli pisał wiersze fajne, tak?
1: Znaczy, przede wszystkim trudne, bo powiem ci szczerze, że ja całej jego poezji nie przejrzałem. Ale miałem okazję usłyszeć wersję muzyczną w interpretacji jednego z teatrów lubelskich. I powiem szczerze, no niczego sobie.
0: Mówisz?
1: No.
0: To może poczytam, co on tam naskrobał. Chociaż myślę, że może mnie to za bardzo jakoś nie ruszyć, bo kiedyś coś tam przeglądałem, to takie jakieś nudne. I ale co kto lubi? Degustibus not disputantum. Czyli tak, zdolny, pisał fajne wiersze i wychodził do ludzi. No dobra.
1: Tak, ale wychodził nie w sensie, że wychodzi przed ołtarz, tylko no to też na pewno, ale chodzi o to, że wyjechał z Watykanu, tak? Że nie był tylko zamknięty w tym Watykanie.
0: O. Ja znam w sumie całkiem sporo takich, którzy wychodzą do ludzi i coś tworzą, coś na przykład.

0: piszą, to ja zacznę czcić mojego kolegę Kozira, bo on zaczął ostatnio też pisać wiersze i rap i dużo wychodzi do ludzi, no teraz może trochę mniej, to ale chyba też zacznę przed nim padać na kolana.
1: Krawcze, to nie chodzi o to, że ty znasz tam ileś osób, co wychodzą do ludzi. Owszem, każdy z nas wychodzi do ludzi, tylko chodzi o to, że złamał pewne stereotypy Kościoła, tak? Że przed papieża to należy na kolana całować mu buty i tak dalej. No, ja nie mówię, że Jan Paweł II w ogóle taki nie był. No, nie znałem go osobiście, ale trochę złamał ten stereotyp.
0: No to ale tam się tak kojarzy trochę, że po prostu, że tam, że poprzedni papieże to byli sukinkoty, często straszne, oni tam się truli, knuli, mordowali, a tu nagle się pojawia taki, co nie morduje i od razu, o, jaki wspaniały, nie morduje, a mógł zabić, ale to tak trochę mi się to kojarzy.
1: No właśnie, ale nie zabił, widzisz, znaczy nie no. Nie wiadomo, czy by chciał, wątpię.
0: Dał kremówkę, a mógł zabić.
1: Okej, na pewno wielu spraw nie załatwił, chociażby sprawę pedofilii, tak? Ale chodzi mi o to, że oczywiście każdemu Janu Pawłowi, kurde, nie umiem mówić.
0: Jasiowi, no.
1: Jaśkowi, Pawciowi. Jest sporo do zarzucenia, ale jest też sporo do uznania. Wiesz, akurat na pewno bym go nie beatyfikował i nie kanonizował, bo to nie ludzi rzecz określać, kto jest święty, tylko Boga rzecz. No, ale to moja opinia, nikomu jej absolutnie nie chcę narzucić.
0: Fakt, obrażam dzisiaj wyjątkowo obelżywie katolików, ale to można zadzwonić i poobrażać ateistów, na przykład dla równowagi, albo mnie na przykład poobrażać, powiedzieć.
1: Ja ostatnio jadę tylko po jednej osobie.
0: Ale dlaczego atakujesz moje uczucia religijne? Ja jestem kundradystą, a ty sobie kpisz po prostu z kogoś, kto jest dla mnie ważny, z Kunrada. Nie rozumiem tego. Dlaczego mnie krzywdzisz? Co się śmiejesz?
1: Prawie ci się udało.
0: Jeszcze się śmieję. Patrzcie, jak się śmieję jeszcze.
1: No oczywiście. No dobra, no to jesteś pierwszy, który wierzy. Ale co? Dobra, to...
0: Ale będzie nas kiedyś wielu.
1: Kiedyś, tak. Kiedyś się równa się nigdy, tak.
0: Ja uważam, że Kunrad jest o wiele większym myślicielem niż Jan Paweł II.
1: Wiesz co? No, wątpię.
0: Ma okularki fajne, Kunrad. Ciemne.
1: A papież miał okularki? Nawet nie wiem. Ale dobrze mówił.
0: Powiedzmy.
1: Dobrze mówił papież. Wielokrotnie. Owszem, no zdarzały mu się jakieś tam tego, że tam cały Maryi się oddaje i tak dalej. No, tutaj bym dyskutował, ale...
0: Dołączmy tutaj do naszej rozmowy.
1: Jestem ciekaw kogo.
0: Próbujemy się połączyć. O, chyba się udało. Dzwoni Katol. Halo?
2: Mam
1: okazję pogadać z Bajtiterem. Dzień dobry, witam.
2: No, witam i ojca prowadzącego Krawca i Furaka też prowadzącego audycję. Zapomniałem, jak się one nazywają, ale ciekawe. To muszę powiedzieć i z uznaniem się tutaj wyrazić o moim kompanie w trudach właśnie po tej stronie mikrofonu.
1: Właśnie powiedziałeś mi coś, co prawdopodobnie zadecyduje, że jeszcze nie odejdę z radia.
2: No tak, tak się składa, że też jestem z tej bandy, z tej grupy trzymającej władzę, to znaczy trzymającej mikrofon, która czasem nadaje audycję. No, Bajtiter jestem i jestem katolikiem, nie katolem, jak to Krawiec, hejter katolików, który wszystkich katolików wydokatoli do tej szuflady właśnie i zatrzasnął i najlepiej jeszcze wyrzucił przez okno z drugiego piętra w głębie.
1: A chrześcijan by zaliczył do chrzestoli, czyli ortodoksyjnych chrześcijan.
0: Czyli jesteś takim małym katolikiem, nie katolem wielkim, tylko małym katolikiem takim.
2: Ja, bardzo ortodoksyjnym chrześcijaninem, tak, biblijnym katolikiem. No, ale nie o tym ja tutaj chciałem. Ja chciałem po pierwsze powiedzieć, że dzisiaj między innymi powinna była być moja audycja, więc dlatego też dzwonię i dzięki ci, Krawiec, za to, że zająłeś słuchaczami, a nie osierociłeś ich, nie zostawiłeś ich jak owce nie mające pasterza na ten wieczór, że tak biblijnym cytatem znowu się posłużę, bo jak może zdążyliście zauważyć, ja tak co któreś zdanie to cytuję z Biblii, nawet jeżeli tego nie nadmieniam. No i...
0: Zaprawdę.
1: To lepsze ode mnie jest.
2: Zaprawdę. Powtórz, bo cię nie dosłyszałem.
1: Powiedziałem, że lepsze ode mnie jesteś, bo ja tak nie mam.
2: Aha, no więc jak to święty Hieronim powiedział, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Ale dobra, ja nie o tym miałem, ja chciałem, żeby tak było trochę weselej, bo Krawiec dzisiaj tak na smutno tutaj tych, katolicy, uciskają nas, a PiS równa się katolicy i dlatego nas tym bardziej uciskają. No to ja chciałem dla kontry powiedzieć i też tak w nawiązaniu do, no może nie dosłowny, bo to bardziej ból, nie wiem, istnienia. No dobra, fizyczny i nie tylko. Ale chciałem powiedzieć o bólu wierszyk. I to tak w zastępstwie audycji.
0: O bólu Komorowskim?
2: Nie. Ani nie o moim. Aczkolwiek, no, nie ma dzisiaj audycji mojej, za to jest Krawiec. No i bardzo dobrze, że jest Krawiec. I myślę, że mi pozwoli w związku z tym zadeklamować wierszyk.
0: Prosimy. To czekaj chwilę, włączę jakiś inny podkładzik, żeby sobie grał. Może nie ten, jeszcze moment. O, teraz jest podkład wal.
2: A żebyś wiedział, że to słowo tam będzie występować. O Cotrin, je m'en boule. Taki los, komu żal. O Cotrin, polisul, o madame, coulon val. Il est rosque, il est bouge, à ma crève qui pivrait. O madame, o tonuche, o madame, o tomerin. I teraz pytanie do was i do słuchaczy, w jakim to było języku?
1: Po polsku.
0: Udawałeś, że znasz francuski.
2: Znam francuski i dlatego specjalnie mówiłem to w taki sposób, z taką wymową, żeby jednocześnie można było pomyśleć, że polski jak i francuski, a to dlatego, że to jest taka gra słów właśnie międzyjęzykowa, bo napisał to Julian Tuwim i napisał to w dwóch wersjach zapisu. Jeden zapis to jest po polsku, to mogliście się domyślić, jeżeli znacie polski. No znacie, no bo audycja jest po polsku, to już kto by słuchał, nie znając, tak? Ale jeżeli znacie francuski, to moglibyście też zapisać to po francusku i to też coś znaczy, coś może innego, ale jest taka możliwość. To znaczy, są pewne podobieństwa brzmieniowe, te same słowa, znaczy są pewne słowa, które wymówione po francusku, brzmią bardzo podobnie do pewnych słów wymówionych po polsku. Dlatego to jest wiersz w dwóch wersjach, francuskiej i polskiej, znaczący co innego, ale bardzo podobnie brzmiący w wymowie. No i ja to tak właśnie specjalnie trochę interpolowałem. O.
1: To tak samo, nie wiem, czy rozszyfrujesz, ale dla ciebie to pewnie będzie pikuś, bajty te, że je vous le verrez sans. Czy wiesz, co oznacza?
2: Nie wiem.
1: Że w ulu wióry są.
2: Aha, no to jeszcze jest Cracte mia cointor mia tulis manorea nostre. Takiej rzeczy. Ale to nie jest żadny
1: kwitek. To jest Krystofa.
0: Albo ten japoński architekt na chuj mi ta chata.
2: A no. I koreański przewodnik Kajmy Sum.
0: Jeszcze był tam ten piłkarz jako tako kiwa, też to chyba też japoński.
1: A, tak, tylko że to jest, widzisz, widać, że to Polak pisał, bo w japońskim nie ma wa, tylko ła, bo się uczyłem japońskiego kiedyś.
2: No, to jest taki trochę pośredni dźwięk, bo to jest, bo po polsku masz ła, czyli unię z głoskotwórczej wa, czyli głoska językowo-zębowa, współgłoska wa, a to jest ła, takie wła, gdzie ten język tam jest w takiej pośredniej pozycji między u a w.
1: No tak, masz rację.
2: No tak samo l i r też są
1: czane ze sobą. W japońskim, w chińskim.
2: I u jest też, bo jest u takie jak, w ogóle nie jest zaokrąglone, to jest takie jak
1: brzmi trochę jak ty. Brzmi trochę jak ty.
2: Tak.
1: I na przykład nie ma na przykład, w katakanie jest ti, na przykład, ale te wszystkie ti, si, Zi to nie ma takich głosek, tam jest Si, Ci, Ci i tak dalej.
2: No tak, na przykład jest Siogun, a nie Szogun.
1: No właśnie.
2: Czyli jest przez Si i przez Y.
1: Tak, to jest taki pośrednik między Eś a Szy. Też tak.
2: No. A właśnie, a Furak, jak sądzisz, czy wszystkie języki, bo ja o tym chcę w sumie powiedzieć kiedyś w audycji, czy wszystkie języki pochodzą od jakiegoś jednego języka, to znaczy ludzkość wymyśliła język raz, czy to jest coś, co zostało wymyślone niezależnie w wielu, przez wiele grup ludzkich. A czy wszystkie języki pochodzą od jakiegoś jednego języka?
1: Okej. Wiesz co, kurczę, ja słyszałem twierdzenia, że tak, że wszystko pochodzi od sanskrytu, aczkolwiek ja, że tak powiem, nie do końca bym się z tym zgadzał, bo na przykład jeden Hindus udowadniał mi, że polski z hinduskimi językami ma dużo wspólnego. Tak samo język arabski z hinduskim, takim Hindi tak zwanym. Więc, że tak powiem, na pewno dużo języków ma wspólny rdzeń, ale nie jakby raczej stawiam na to, że to było po prostu kilka niezależnych działań.
0: Przepraszam bardzo, czemu ty takie tu herezje bajcie opowiadasz? Przecież jest napisane wyraźnie w księdze, że wieża Babel, i to Pan Bóg pomieszał języki, wtedy je stworzył, te różne języki, jest czarno na białym.
2: No, to taka alegoryczna opowieść, mająca treści teologiczne, ale...
0: Alegoryczne.
2: Wiesz, ja nie o tym tutaj chciałem, prawda? Myśmy tutaj wchodzili w bardzo merytoryczną dyskusję na ten temat. Wiesz co, właściwie to jezuita, nie uniknie się, taka nasza kultura, cywilizacja. Jezuita, misjonarz Thomas Stevens, który znał klasyczne języki europejskie, takie starożytne, grecki, starożytny i łacinę, i był misjonarzem właśnie w Indiach. No i tam w tych Indiach zaczął, żeby tak lepiej być sam lepszym misjonarzem, poznawać te teksty duchowe, Rigwedę i te inne teksty właśnie w sanskrycie, teksty święte dla hinduizmu, dla buddyzmu. I zauważył, i napisał to w liście do swojego brata, że zauważył pewne podobieństwa takie uderzające, jak gdyby to były języki pochodzące od tego samego, bo już wtedy wiedziano, że łacina i greka to są języki takie jakieś powiązane ze sobą, że dużo jest podobnych słów i gramatyki, ale nie spodziewano się, że w Indiach taki język się znajdzie. No i sanskryt okazuje się, że miał jakieś wspólnego przodka, no i nazwano go językiem właśnie praindoeuropejskim. I wiemy o nich, nie wiemy kim oni byli, znaczy jak oni sami o sobie mówili, jak oni się nazywali, w związku z tym nazywamy ich praindoeuropejczykami, ale rekonstruując to, jakim językiem oni się posługiwali, potrafimy o nich powiedzieć dość sporo, na przykład to, że mieli koło, bo jest słowo koło w językach indoeuropejskich i to jest słowo, które pochodzi od tego samego. Jak się prześledzi te zmiany brzmienia, okazuje się, że wheel, angielskie słowo, polskie koło i w sanskrycie czakra, to jest to samo słowo pochodzące od kweklos. Tak. I tak samo na przykład konie. Byli w ogóle wielkimi fanami koni, fanatykami wręcz, miłośnikami koni, udomowili konie. Mieli konie i mieli też koła, w związku z tym mieli też rydwany. No i konie, na przykład król odnawiał swoje panowanie, czy potwierdzał swoją władzę przez złożenie w ofierze białej klaczy. Najlepiej takie, co po prawej stronie była w zaprzęgu. Mieli też słowo na zaprzęg, na jarzmo. W Irlandii na przykład, taki 1000 lat temu, w Irlandii ten Walijczyk, walijski geograf opisujący w dziele Topografia Irlandii, pisze, że tam mają taki barbarzyński zwyczaj, że król kąpie się w krwi białej klaczy. Tak? I ten sam zwyczaj jest na całym tym obszarze, łącznie ze starożytnym Rzymem, gdzie był ten Equus Octavris, tak? czyli koń październikowy, taka ofiara właśnie przez cesarza składana i w Indiach. I też mamy imiona takie jak Filip, czyli Filipos, po grecku miłośnik koni. Tak, i oprócz tego mieli też obsesję na punkcie sławy. Mieli bardów na przykład, to jest typowe dla indoeuropejskiego obszaru, że królowie, władcy byli mecenasami właśnie takich wędrownych grajków, poetów, bardów, którzy pisali o nich wiersze, no bo oni nie byli niepiśmieni przez długi czas, w związku z tym niewiednąca chwała nieprzemijająca mogłaby być im dostarczona tylko przez taki przekaz ustny, który stał się popularny w kulturze, czyli jeżeli jakiś bard go uwieczni właśnie jego dzieła, jego żywot w jakiejś właśnie eposie, czy choćby jakimś krótkim wierszyku, czy piosence, i wtedy mógł sobie zapewnić coś, co się nazywało kleos, czyli chwała, i stąd bardzo podobne sformułowanie na przykład w Rigwedzie, czyli w najstarszej Wedzie, śravas akshiti, czyli nieprzemijająca sława, od tego też słowiańskie słowo sława, i w greckim w Iliadzie, czyli w starym tekście greckim, początkowo przekazywanym przynajmniej znacznej części ustnie, a potem przez Homera spisanym, jest kleos aftiton, czyli też właśnie niewiędnąca, wieczna sława.
0: Te, miodek.
1: Powiem ci, że no ciekawa byłaby taka audycja. A ty się zajmujesz tak więcej historią, czy po prostu jest to jeden z... znaczy, no ja wiem, że ty przede wszystkim jesteś programistą, ale...
2: Ja na językach programowania się bardziej znam niż na językach ludzkich, to prawda, ale jakby no z tym samym podejściem do tego przystępuję. Okay.
1: No ja też zauważyłem u siebie fiksację na punkcie języków ludzkich, że chętnie się ich uczę, jeżeli mam okazję. Kiedyś na mojej stacji mieszkała Chinka, a ona chciała się uczyć polskiego, a z angielskim słabo stała, więc kupiłem dwa audiobooki do nauki chińskiego i coś tam jeszcze pamiętam z tego, także...
0: Bajt ma łeb. Taki tu komentarz padł na czacie. Proszę tak brzydko nie pisać, bo on nie ma łba, tylko ma główkę.
2: To koń ma łeb, ten, o którym była mowa, który jest chłekłos w języku, tak jest zrekonstruowane to słowo właśnie w prawie indoeuropejskim. Ale dobra, słuchajcie, ja dłużej tutaj się nie będę wymądrzał, bo jak sam stwierdziłem, ja dzisiaj się nie nadaję do prowadzenia audycji, więc byłem w stanie tylko te kilka minut jakiegoś takiego łebskiego, jak to skomentowano, wywodu z siebie wydobyć. A tymczasem, no... Pozdrawiam wszystkich i zostawiam was w dobrych rękach Krawca zamiast moich na ten wieczór. No i Furaka, który chyba pozostaje na antenie, tak przynajmniej myślę. Trzymajcie się.
1: Tak, ale też niedługo będę uciekać.
0: Pozdróweczka, trzymaj się.
1: Dzięki bardzo, cześć.
0: Ciebie, Furaku, też już pożegnam, bo zrobię jakąś przerwę chwilową.
1: Dobrze.
0: I już powoli, i też się powoli już zbieram, więc... Ale dzięki ci wielkie, że potowarzyszyłeś dzisiaj mi tu na antenie.
1: No, tam chwilkę zawsze można było. Także tyle. No i trzymajcie się do niedzieli, do Tech Night.
0: Też się nie puszczaj. Do usłyszonka. Hej.
1: Cześć.
0: Albo jeszcze odbiorę jeszcze ostatniego słuchacza. Witaj, Kunradzie.
3: Witaj, Krawiec. Witajcie, słuchacze.
0: Zadzwonił mój pan.
3: Proszę?
0: Mówię, że zadzwonił mój pan, bo ja jestem kunradystą od dzisiaj. No właśnie, już
3: w tej pytałem tu na czat, czy są tu jacyś ludzie z Irlandii albo z Wielkiej Brytanii, z Anglii, ze Szkocji też chyba. Rzecz w tym, że ja tutaj piszę od jakiegoś czasu Jesus, albo na przykład na Skype Jesus z Galicji, a wy ciągle, witaj Kunradzie, witaj, pozdrawiam Siunię, Ksiunia pisze, witaj Kunradzie. I tak jakby, zwróćcie uwagę, jest napisane Jesus, a nikt tego nie czyta Jesus, tylko wszyscy czytają to Kunradzie, Kunrad. Więc chciałem to wyjaśnić, to nie są żarty, być może konradyzm, ale jest jesuizm też. Dlaczego? Ponieważ nie wiem, czy ty się orientujesz, ale jak jest numer kierunkowy do Wielkiej Brytanii, w której ja mieszkam?
0: Łomatko, pewnie 44.
3: Tak, plus 44 i to jest specjalne królestwo Wielkiej Brytanii i północy Irlandii i tutaj są prawa inne niż u was na kontynencie, niż te takie totalitarne prawa polskie, biurokratyczne. Jeżeli ktoś tu jest z Wielkiej Brytanii i zna jakichś Polaków z Wielkiej Brytanii albo z Irlandii, bo tam też to jest, to Claude może potwierdzić, znajdziecie sobie wpisy o tym na przykład na Wikipedii. Nazywa się to Deed Poll. Oto może ja wpiszę. I to wielu Polaków z tego korzysta. Tu jest inne prawo. Tu jest prawo tak zwane, jak oni na to mówią, common law. Nie jakieś prawo. Oni tu ponoć nawet nie mają konstytucji spisanej i tak dalej. Nie mają dowodów. To wszystko jest inne. Znaczy, może nie wszystko, ale mnóstwo rzeczy jest inne. W związku z tym tutaj w Wielkiej Brytanii można po prostu sobie iść i powiedzieć, napisać dokument, od dzisiaj przyjmuję takie i takie imię. I ludzie sobie pozmieniali różne imiona. Tym na przykład, gdybyś podjechał tu do Wielkiej Brytanii, mógłbyś sobie zmienić imię na Krawiec. Po prostu... I ja sobie formalnie u prawnika zmieniłem imię na Jezus. To nie jest, że ja żartuję z wami tutaj. To jest, ja mam tak na imię Jezus w Wielkiej Brytanii. W związku z tym no możecie mówić, że jesuizm i tak dalej. Nie musicie udawać, że tego imienia Jezus nie widzicie, bo po prostu tu formalnie to zmieniłem.
0: No wiesz, myślę, że nikogo na siłę raczej nie zmusisz i po prostu utarło się jakoś, że jesteś Kunradem i niektórym ciężko jest się przestawić, bo to nie jest, bo często jest tak, że ludzie nie będą mówili na ciebie tak, jak ty chcesz, tylko tak, jak oni chcą.
3: Ja wiem, tylko że w tym momencie, jeżeli mówimy, o, jest Claude Monet. Claude, możesz zadzwonić, możesz potwierdzić. Jest, w Irlandii jest taki gość, który działał na rzecz ochrony przyrody gdzieś tam nad jakąś zatoką w Irlandii. No i chciał zostać wybrany gdzieś tam do Rady Dublina czy czegoś, to sobie zmienił imię na nazwę tej zatoki. Po prostu. I to jest, tutaj jest to dopuszczalne. Tu nie jest tak, że po prostu idziesz do Urzędu Stanu Cywilnego i chcesz mieć na imię jakoś tam, nie wiem, typu Mieszko, czy jakiś ziemowy, jakiś bohater, czy ktoś tam. I oni mają listę i mówią, nie, nie wolno, bo cię nie ma na liście tego imienia. Nie, tutaj możesz sobie nadać imię jakieś chcesz i tak dalej. To ponoć jeden Brytyjczyk miał kłopot, bo kupił bilet na wylot za granicę i tam nastąpił błąd na bilecie, w literówkę zrobili w jego nazwisku. I w związku z tym nie mógłby wylecieć, bo ma inne nazwisko niż ta literówka. To po prostu szybko sobie zmienił nazwisko. Łatwiej mu było wyrobić paszport niż zrezygnować z tego drogiego biletu i nie lecieć. Także tutaj nie jest to ten system prawny taki sztywny jak w Polsce. I zapraszamy do kraju 44. Możecie sobie, jak nie lubicie własnych imion, no to tutaj nie ma problemu z tym. Możecie sobie tu pozmieniać.
0: Może... Byli tacy słuchacze, którzy do ciebie mówili Jezu albo tak, Jezusie. No,
3: to się zaczęło.
0: Claude, przepraszam, mówi o tobie zawsze Jezus Antichristos. Nigdy nie mówi tak, Kunrad, tak, tylko tak. Mówi Jezus Antichristos.
3: To się zaczęło w Radio na Fali. Ja najpierw do Claude'a tam dzwoniłem najpierw jako Antichristos, bo żeby tam jakoś, wiesz, ludzie tak czy tak mnie uważali za wariata, ale jak ja bym zaczął od mówienia, że jestem Jezus, no to przecież to wiadomo, że wariat i tak dalej. A potem na czacie w trakcie audycji kapitana Radia na Fali zadzwoniłem chyba do kapitana, do audycji Radio na Fali i tam zadzwoniła taka Lidia z Ameryki. I ona do mnie się zwróciła, Jezusie! I tak dalej.
0: Nazarejski.
3: Jak się dzwonisz, Jezusie? A ja takie oczy, no to mnie już przyjęto, no. To mnie zaakceptowano. No i tak
0: może,
3: się to
0: może jest trochę tak, że ci, którzy do ciebie mówią Jezu, to bardziej akceptują twoją mesjańskość, bo... No bo to nazywają cię wtedy tak samo jak inny słynny Mesjasz i jakby akceptują to, że ty się uważasz za zamiennik Jezusa taki.
3: Tak, no ale widzisz, rzecz w tym, że żyjemy w czasach apokalipsy, więc przecież nie kto inny jak właśnie chrześcijanie powinni, katolicy. Inna nazwa, ty mówisz, to co, mam nie mówić katolicy? No to mów chrześcijanie na przykład, albo chrystianie. Przecież oni sami mówią, że ma być powtórne przyjście Jezusa. To też nie ja wymyśliłem. Albo parusja. Parusja znaczy po grecku nowy pobyt, nowe przyjście Zbawiciela, parusja. Też taki termin, osobne słowo na to jest. I to przecież chrześcijanie mówią o tym. No i nagle się pojawia Jezus i wszyscy widzą imię Jezus, a wymawiają to Kunrad. No to jest troszkę dziwaczne zachowanie.
0: Słuchaj, bo ja się trochę tak boję, bo w sumie u chrześcijan, żeby... Znaczy u katolików jest taki sakrament, że kawałek Jezusa się bierze do ust i ja jako kunradzista nie będę musiał kawałka ciebie wziąć do ust, czy coś takiego? Nie wiem.
3: Chcecie uspokoić? Nie. Nie, bo nasza religia jest antychrystiana, czyli zastępczo, przeciwna i zastępcza, czyli nie taka jak chrystianie, tylko często będziemy to robić na odwrót, czyli będziemy wieczerzać, będziemy świętować, ale nie będziemy kanibalizować bogów i zbawicieli, tylko będziemy posilać się zdrową żywnością, o której była mowa w jednej z twoich najnowszych audycji kulinarnych o żywności. Będziemy propagować zdrowe żywienie, a nie żywienie się ciałem człowieka.
0: I krwią.
3: I krwią. I krwią jeszcze, popijaniem krwią. To są, jest taki, nie pamiętam, jest Paweł Szydłowski, taki nadawca YouTube'owy z Kanady, na YouTubie ma całkiem sporo słuchaczy tam i on taką teorię wysnuł, znaczy nie wiem czy teorię, on to cytował, że gdzieś to wyczytał, że chrześcijanie pierwsi to po prostu to była jakaś zwyrodniała krwiożercza, dosłownie sekta, która robiła właśnie jakieś krwawe obrzędy, ponoć nawet jedzenia dzieci czy tam czegoś i zapijania tego krwią i no to były bardzo mroczne rytuały i tak dalej. Może dlatego ci chrześcijanie byli tam prześladowani, nie dlatego, że byli wyznawcami jakiegoś tam Zbawiciela, który jest miłością, pokojem i tak dalej, tylko że wiesz, ja się sam zastanawiam kiedy, jak chorym trzeba być, żeby w ogóle wymyślić, że się je czyjeś ciało i popija krwią. Rozumiesz?
0: No, ludzko. Niektórzy to traktują symbolicznie, a niektórzy dosłownie, że to faktycznie się zmienia w ciało Jezusa. Ja tego nigdy nie rozumiałem, że to się zmienia w ciało. To jest takie jakieś pokręcone i bezsensowne, dziwne takie. A czy są jest jakaś symboliczna, no bo jakiś rytuał przejścia na kunradyzm powinien jednak być, taki nawet symboliczny, że dokonujesz wyboru, musisz się tam albo coś wykąpać w wodzie czy coś, no nie wiem. O, może trzeba się wykąpać w tej samej wodzie, co Kunrad się wykąpał wcześniej.
3: A tego się nie da zrobić, bo to nie mogę się kąpać dla tylu milionów ludzi. To byśmy zmarnowali, czy musielibyśmy zużyć. Nie, ale będziemy wykorzystywać obrzędy nie Jezusowe z Biblii, tylko Janowe. Wiesz, którego Jana?
0: Chrzciciela?
3: Nie chrzciciela, baptysty. A. Prawidłowo, to jest kolejny przekręt katolików polskich, był Johannes Baptisein, to znaczy zanurzać w wodzie, a Chrystian to jest Chrystos od pomazania olejem. Co innego jest pomazać olejem, a co innego zanurzyć w wodzie. To są dwa różne czasowniki, Baptisein i Chrystos. Jana Baptysty, który przypadek, który jest w herbie którego miasta?
0: Nie wiem.
3: Ale wtopiłeś, wow.
0: No to pewnie Wrocławia, jak wtopiłem.
3: Wrocławia, tak.
0: A oczywiście. Faktycznie jest, teraz sobie przypomniałem.
3: No, także będziemy zanurzać w wodzie, na przykład w wodzie, nie wiem, Odry, albo innej bieżącej wodzie, aby symbolicznie oczyścić duszę i ciało z tego nieczystości chrześcijańskich, wiesz, biblijnych. Oczyścić z niewoli chrześcijańskiego kościoła poprzez zanurzenie w wodzie życia, w wodzie czystej. I pozbyć się tego grzechu ciemnoty. Także tak to będziemy robić. No, a potem wieczerzać przy ognisku w gromadzie, szczególnie na przykład w czas zimy, przesilenia zimowego, jest aż 12 czy 14 dni biesiadowania, chodzenia od sąsiada do sąsiada, od przyjaciół do przyjaciół, od rodziny do rodziny. Także no, na pewno będzie mnóstwo okazji do biesiadowania i różnych, na przykład kiedy nadejdzie noc, przesilenie letnie, to będą pląsy przy ognisku, wiosenne.
0: Seks grupowy.
3: Powiedzmy, że szukanie kwiatów paproci.
0: Ale nie, ty jesteś taki właśnie trochę germański, czasem troszkę słowiański.
3: Tak.
0: I to tam były takie swawole różne, to mógłbyś też być za tym trochę.
3: No jestem, tylko że nie mogę tego polecać wszystkim. No, to są dla odpowiednich osób, to będzie, ale no, głównie te obrzędy, które ty masz na myśli, albo te elementy obrzędów, no to były dla młodzieży, która się tam ganiała po różnych gajach, powiedzmy. Ale przecież nie cała społeczność składa się z młodzieży, tak? Więc kto tam się będzie ganiał i uprawiał, no to tak.
0: To by była niezła zachęta, wiesz, mogłoby to zachęcić co po niektórych. Także jakieś umiłowanie dla środków psychoaktywnych, po których można lepiej zrozumieć Kunrada na przykład. Bo mózg wkracza trochę na inne tory, wiesz.
3: Ja tutaj napisałem właśnie wcześniej na czat, że podobnie jak inny wielki syn Wrocławia, artysta wrocławski Paweł Kukiz, być może powinien założyć własną krawcową partię polityczną i wtedy miałbyś wpływ na polską rzeczywistość i mógłbyś wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, na przykład legalizacji substancji różnych i nie być tylko biernym odbiorcą tego, co spłynie tam z rządu Beaty Szydło, tylko mieć na to wpływ. Do tej pory bardzo aktywnymi ludźmi są lewacy. Te wszystkie tam partie kobiet, to też jakieś partia Razem, kto tam jeszcze, Nowoczesne i te inne, oni się nie przejmują, oni się organizują. Być może jest ich mało, ale czasem jest o nich głośno. Robią różne marsze, no i mniej lub bardziej mają wpływ. Przynajmniej są zauważani. A partie takie postępowe typu twoich idei, niestety nie mają tego przełożenia na publicity, na publiczność, na media. No bo sobie siedzimy po cichutku i to w nocy. Znaczy po cichutku to może nie, ale sami we własnym gronie, w nocnym radio i oprócz nas nikt o tym nie słyszy. A gdyby była taka partia postępu, jaka była nazwa tej? Partia umiarkowanego postępu w granicach prawa, tak? Albo
0: ja mógłbym założyć partię
3: alternatywa.
0: Ja bym mógł założyć partię umiarkowanej głupoty na przykład.
3: No ja bym był zwolennikiem partia umiarkowanej mądrości, ale przecież we Wrocławiu była alternatywa, tak? Pomarańczowa alternatywa. Moglibyśmy założyć partię Alternatywa dla Polski. Tak, tak jak jest w sąsiedniej Saksonii jest Alternatywa dla Niemiec, Alternatywa dla Deutschlandu, to tutaj Alternatywa dla Polski. I moglibyśmy wysunąć śmiałe jakieś tam postulaty.
0: A czy ja jako taki kunradysta mogę liczyć na przykład na jakieś stanowisko, jakiś apostoł, wyższy nauczyciel?
3: Czy byś szedł po linii religijnej czy politycznej? Jeżeli byś szedł po linii religijnej, to miałbyś szansę na zostać apostołem i nawet biskupem lub nawet na przykład biskupem diecezji dolnośląskiej. To jest, wakat jest na 100%. Jest pytanie, kogo obsadzić na prymasa, prawda? Ale to musiałbyś się wykazać być może w diecezji dolnośląskiej. A jakbyś szedł po linii politycznej, no to jest wakat pierwszego sekretarza.
0: Krawiec, biskup, to brzmi dumnie. No, to coś trzeba będzie tutaj pomyśleć. Coś trzeba będzie pomyśleć.
3: Właśnie.
0: No dobra, Konradzie, ja już się będę z tobą żegnał, bo ogólnie już znikam. 2 godziny audycji, ja miałem wejść na chwilkę tylko, a się rozgadałem znowu tu z wami.
3: To podobnie jak wczoraj. Ja sobie odsłuchuję tą audycję wczorajszą. To była historyczna audycja, rekordowa, także pamiętna. Także dziękuję ci za umieszczenie w archiwum. Ciebie pozdrawiam, słuchaczy. Niechaj nocne radio rośnie w siłę, a słuchaczom żyje się dostatniej.
0: Amen, amen. No to
3: dobranoc.
0: Dobranoc. No tak, wczoraj była audycja Eksperyment Naukowy, gdzie badaliśmy wpływ alkoholu na zdolności prowadzenia audycji, na talenty radiowe. Dykcja, humorek, te sprawy, wznosiliśmy toasty. No i stało się tak, że potem tam się troszeczkę skończyła już audycja beze mnie. Gdyż będąc odurzonym alkoholem, niestety nie dałem rady, ale było fajnie. Nie stłukłem talerza, nie stłukłem. Wdepnąłem w talerze, to fakt. Nawet się zwymiotowałem, przyznam tutaj. No nie, ja już nie chcę pić, ja już nie piję. Zresztą tak nie przepadam znowu za alkoholem. Ale planuję, jako że właśnie przedkładam nad alkohol inne używki, to będzie też audycja, właśnie kolejny eksperyment naukowy, w którym będę prowadził audycję pod wpływem substancji zwanej marihuanina. Ale będzie to skoncentrowana marihuanina w postaci oleju RSO. Takiego, którego się używa m.in. do terapii antyrakowych. I już mam tutaj umówione, że dostanę trochę. I zobaczymy, jak wtedy wyjdzie. Ja myślę, że będzie chyba... No, tym razem chyba zakończę audycję, stojąc na nogach, chyba że faktycznie zasnę, bo to mocne. Ale w sumie jakąś tam wprawę mam. Zresztą to w sumie nic nowego, bo nieraz mi się zdarzyło prowadzić pod wpływem tej substancji. Dosyć często nawet. No. Tak więc teraz będzie kolejny eksperyment niebawem. Czy podgrzeje olej, pyta Skrzydla Tyżmin. No, chyba tak, nie? Nie wiem, może coś upiekę na tym oleju, czy coś usmażę. Przepraszam bardzo, placki na tym oleju. Albo co? Muszę się nauczyć, jeszcze szczerze mówiąc, nigdy nie raczyłem się tym olejem RSO, więc może mnie trochę zamieść, ale zobaczymy, jak to będzie. A jak coś nie wyjdzie, to no w sumie może oprócz tego też... No to się podgrzewa chyba, tak? Generalnie. No to jest taki po prostu olej. No to olej to trzeba chyba podgrzewać, nie? Tylko jakąś muszę specjalną chyba fajkę mieć do tego, lufkę. Olej bardzo mocny jest. No. Mam doświadczenia z plastelinką. Mam doświadczenia z listkami. No i tam grzybki. Szałwia wieszcza. O, po szałwi to ja bym tu wam audycję zrobił. To by była audycja. Zacząłbym chyba językami tutaj mówić przed wam tutaj. Trip 15 godzin, pisze Buklegolas. Wy to macie ksywy. Przygotuj problemy do rozkminienia przed i po. Doradza Kuba. No zobaczymy. No z szałwią to byłaby straszna audycja. Nie, no szałwia to zamiata, bo to się po prostu pada, nie? Czasami po prostu na wznak i ma się tripa, no to raczej bym nie poprowadził, ale po grzybach to bym się mógł wystraszyć, po prostu bym się zestresował, że takiego do dupy radiowca to nie ma na całym świecie i ja się tu błaźnię od tylu lat i wszyscy się ze mnie śmieją, wkręciłbym sobie takiego beda, że wszyscy tu przychodzą tylko tak ze mnie poszydzić i tak naprawdę nienawidzą mnie, tylko to się śmieją z takiego błazna i się potem spotykają i się dalej śmieją i tak dalej. A może tak jest? Nie wiem. Kurde, się właśnie zestresowałem, a może to tak jest? O, siła piękna. Mówisz, że Muppet zrobił kiedyś po LSD audycję. No, ciekawe, ciekawe. No, po kwasie też mogłaby być. No dobra, idę se. Idę se, dzięki, że byliście, dzięki, że słuchaliście i do następnego razu. I pamiętajcie, żeby czasem wysłać parę groszy. Bardzo dziękuję tym sponsorom, którzy odpowiedzieli na mój niedawny apel. No ale wiecie co, to nie jest tak, że kilka osób tutaj będzie cały czas sponsorowało, nie? No też się ludziom kończą pieniądze i cierpliwość. A jeszcze poobrażam wszystkich tych, co jak zwykle, tych, co najwięcej tutaj sponsorują i potem co? I potem nic. Zero wpłat, zero. Więc jak podoba wam się to, co dzieje się w Nocnym Radiu, jak miło wam się słucha, no to... O, tu już widzę deklarację, że ktoś coś podeśle. Bardzo miło, tylko nie wiem, czy ta sponsorka już nie wysyłała przynajmniej z parę razy. No są tacy, którzy właśnie dbają o te kwestie cały czas, a są wśród was pewnie i tacy zdrajcy, niewdzięcznicy, co jeszcze nigdy nic nie wysłali, nawet jakiegoś symbolicznego wdowiego grosza, kurde. No to nieładnie, wstydźcie się naprawdę. I teraz jest najlepszy czas, żeby właśnie podreperować moje troszkę finanse, żebym się tak nie stresował, czy wystarczy, czy będzie na prąd i tak dalej, i tak dalej. No, tak więc, aha, i dementuję jeszcze raz to, co powiedział Zenon ostatnio. Jeszcze się nie dzielę z nadającymi wpłatami. Jest taki plan i to już ogłosiłem na 100%. Wpływy z Patronite'a. Jak niebawem się ukaże na Patronite'cie, to tak, to 25% będę rozdzielał między nadających, to zadeklarowałem, ale teraz jeszcze nie, teraz jeszcze nie. Zresztą, gdybym to porozdzielał, to by tak dużo nie było znowu, wiecie, i by tak trochę było psu na budę w sumie. To by tak symbolicznie było, symbolicznie i mi by to zaszkodziło, bo by mi już całkiem brakowało, a nadający by się i tak za bardzo nie ucieszyli, więc to takie trochę... Chociaż no, było parę takich wpłat, które mnie naprawdę zaskoczyły i były bardzo, bardzo hojne. No ale to wiecie, tak sporadycznie jest, nie? Jak zrobię jakąś wyjątkowo dramatyczną audycję, że już zdycham z głodu, wuja, daj cukierek, daj. No to wtedy jak tak pobiadolę i zacznę żebrać na całego, na pełnych obrotach, to wtedy są takie akcje czasami. No ale nie chcę też tego robić, bo już bez przesady, nie? No, ale tak delikatnie tutaj pukam, że coś by się przydało. No, tak więc jak to radyjko jest dla was ważne, to można coś zasponsorować. O, a coś tutaj Byte Eater ma ochotę też na wora się ustawić? Czy to jest taki worek, o jakim myślę? Taki worek, który na przykład waży 1 gram? Taki worek? No, Byte Eater, z tego co wiem, jest też zwolennikiem legalizacji konopi. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby też się pisał na jakiegoś wora. Może z Byte Eaterem nawet zrobimy audycję, tak właśnie test. Piłem z furakiem, a jarał będę z Bajtem na przykład. O. Czemu nie? Wszystko dla ludzi, a tym bardziej, że to zacna używka, może nawet zacniejsza niż alkohol. No więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, czy ja coś jeszcze mam do ogłoszenia? Jutro powinna być kuźnia. Muszę się do Magdy odezwać, zobaczyć, czy ona jeszcze powróci do radia, czy będzie nadawała. No jak ma wenę, to wiecie, strach pisarce przeszkadzać, nie? I ją tam niepokoić. Ale... No i też miała tam ciężkie jakieś sprawy swoje. Różne życiowe, więc się tam za bardzo nie wtryniałem. W piątek już ma być potrzeba z panem profesorem Michalikiem, Krzysztofem. W sobotę myślę, że już zrobię spoilera własnego. W niedzielę będzie Tech Night. A w poniedziałek może mi się już uda gościa fajnego tutaj ściągnąć, bo też nie chcę za długo czekać, bo się jeszcze rozmyśli. Tak więc zobaczymy. Doszedłem do wniosku, że Skała to jednak lewak. No a jak nawet jak lewak, to co? Co teraz? Lewak się stał takim synonimem złego człowieka w ogóle, zwyrodnialca, chama i dupka i łajzy, że tak, że nawet jak trochę lewaczy, to co? A Kuba to jest też lewak przecież. I co? I niech będzie se lewak, no. A Błażej to komunista w ogóle. Na pewno wśród nas też jest wielu... Sami słuchacze często się cieszą, że jest takie radio, w którym są różni ludzie o różnych poglądach, więc niech będzie i lewak, niech sobie będzie i homoseksualista, i Żyd, i nawet może mason kiedyś przyjdzie i zrobi audycję z Klodem na przykład. Panie masonie, panie masonie, kiedy w końcu opanuje pan świat? No, już tak właśnie myślę, w środę, czwartek gdzieś tak. No i sobie pogadają, będzie fajnie. No dobra, to ja już sobie idę, trzymajcie się, cześć.

Dzień dobry, Nocne Radio. Z tej strony Max, Max Frost. I wy słuchacie Bajerów Maxa. Jako, że już mamy trzeci odcinek czytania dla was, kochani, autobiografii pięknego człowieka. Chociaż, czy był piękny? Ciężko stwierdzić, nie żyłem w tamtych czasach. Ale na pewno bardzo zaradnego. I w sumie chcielibyśmy poznać razem jego historię, więc zapraszam was do słuchania. Nie gadamy, tylko słuchamy. Gotowi? Jednakowoż zachęcony tymi wydarzeniami, napisałem i przekazałem w ten sam sposób kolejne artykuły, które także zostały dobrze przyjęte. Mój sekret utrzymywałem aż do czasu wyczerpania się zapasu moich pomysłów na taką działalność. Następnie odkryłem go. Zyskałem wtedy trochę pozycji w oczach przyjaciół mojego brata, w sposób, który nie spodobał się bratu, gdyż uważał on, do czego pewnie miał podstawy, że może to wywołać u mnie zbyt dużą próżność. Być może od tego zaczęły się między nami pewne nieporozumienia. Mój brat w dalszym ciągu uważał się za mojego nauczyciela, a mnie za ucznia i zgodnie z tym wymagał ode mnie wykonywania pewnych prac, tak jak od innych czeladników, podczas gdy ja uważałem, że żąda on ode mnie zbyt wiele, a jako brat powinien być dla mnie bardziej wyrozumiały. Nasze spory często kończyły się rozstrzygnięciami przed obliczem naszego ojca. Przypuszczalnie albo częściej miałem rację, albo lepiej umiałem uargumentować swoje racje, bo większość wyroków była po mojej myśli. Jednak mój brat był bardzo porywczy i często bił mnie, co znosiłem bardzo źle i uważałem, że moja nauka zawodu jest bardzo nużąca. Ciągle rozglądałem się za jakąś okazją do jej skrócenia, która pojawiła się w końcu w bardzo niespodziewany sposób. Jeden z artykułów w naszej gazecie na jakiś polityczny temat, nie pamiętam już jaki, został uznany za obraźliwy dla zgromadzenia. Mój brat z rozkazu przewodniczącego zgromadzenia został zatrzymany i skazany na miesiąc więzienia. Przypuszczam, że nie chciał on ujawnić autora artykułu. Ja także zostałem doprowadzony przed oblicze zgromadzenia i składałem przed nimi zeznania. Nie udzieliłem im żadnej zadowalającej ich odpowiedzi, przyznali mi za to tylko naganę, uważając prawdopodobnie, że jako uczeń powinienem dochować sekretów mojego mistrza. Podczas uwięzienia mojego brata, co pomimo naszych poróżnień, bardzo dotkliwie odczuwałem. To ja zarządzałem gazetą. Pozwoliłem wydrukować w gazecie kilka docinków dotyczących naszej władzy, co mój brat przyjął bardzo dobrze, a inne zaczęli postrzegać mnie jako młodą, zdolną osobę, która jednak zaniżyła się do satyry i oszczerstwa. Zwolnieniu mojego brata towarzyszył również rozkaz zgromadzenia, dość dziwny, mówiący: James Franklin nie ma prawa wydawać gazecie o nazwie New England Courant. W naszej drukarni odbyły się konsultacje z przyjaciółmi nad tym, co powinniśmy teraz zrobić. Niektórzy proponowali obejść zakaz, zmieniając nazwę gazety. Jednak mój brat, widząc dużo problemów z tym związanych, postawił w końcu wydawać dalej gazetę pod przewodnictwem Benjamina Franklina. Żeby uniknąć zarzutów zgromadzenia, że James drukuje dalej gazetę pod nazwiskiem swojego ucznia, umowa czeladnicza została mi zwrócona z całkowitym zwolnieniem mnie z niej, tak, aby można było to, w razie potrzeby, pokazać zgromadzeniu. Abym dalej mógł pracować z bratem, podpisać miałem nową umowę na pozostały okres, która to miała umowa pozostać tajna. Nie był to najlepszy plan, jednak został natychmiast wykonany i gazeta przez wiele miesięcy ukazywała się pod moim nazwiskiem. W końcu jednak między mną a moim bratem pojawiało się coraz więcej rozdźwięków. Wtedy postanowiłem zapewnić sobie wolność, zakładając, że mój brat nie odważy się wyciągnąć naszej nowej umowy. Użycie tej przewagi nie było zbyt uczciwe z mojej strony. Uważam to za jeden z pierwszych błędów w moim życiu. Jednak zbytnio mi on nie ciążył, gdyż pamiętam jeszcze razy, które porywczość mojego brata często mi zadawała. Chociaż nie był on złym człowiekiem, być może to ja byłem zbyt zuchwały i prowokujący. Kiedy ostatecznie przekonał się, że go opuszczę, zatroszczył się o to, abym nie dostał pracy w innych drukarniach w mieście. Odwiedził je wszystkie i załatwił z majstrami, aby żaden z nich nie chciał mnie przyjąć. Pomyślałem wtedy o Nowym Jorku. Tam była najbliższa drukarnia. Skłaniałem się również do wyjazdu do Bostonu, gdyż uświadomiłem sobie, że zadarłem z partią rządzącą i, sądząc po przebiegu sprawy mojego brata ze zgromadzeniem,
ja także mógłbym łatwo znaleźć się w opałach. Co więcej, moje otwarte dyskusje o religii zaczęły prowadzić do postrzegania mnie przez pobożnych ludzi jako niewierzącego i ateistę. Byłem niewzruszony w swym postanowieniu. Mój ojciec stanął tym razem po stronie mojego brata i spodziewałem się, że jeśli spróbuję wyjechać, oficjalnie będzie mnie chciał powstrzymać. Pomógł mi mój przyjaciel, Collins. Załatwił on z kapitanem niedużego statku pływającego do Nowego Jorku moją podróż, mówiąc mu, że załatwia wyjazd dla swojego znajomego, który ma przyjaciółkę z dzieckiem, której to przyjaciele zmuszają go do małżeństwa, więc przyjaciel ten nie może pokazywać się ani wyjechać inaczej niż w tajemnicy. Sprzedałem więc swoje książki, aby zebrać trochę pieniędzy. W tajemnicy wsiadłem na statek i dzięki przyjaznym wiatrom po 3 dniach znalazłem się w Nowym Jorku. 300 mil od domu, mając 17 lat, bez żadnych rekomendacji, bez znajomości nikogo w tym mieście i z bardzo małą sumą pieniędzy w kieszeni. Moje morskie ciągoty musiały już w tym czasie znacznie osłabnąć, bo inaczej postarałbym się je wtedy zaspokoić. Jednak mając zawód i uważając się za dobrego pracownika, zaoferowałem swoją osobę miejscowemu drukarzowi. William Bradford był pierwszym drukarzem w Pensylwanii, ale został stamtąd usunięty po kłótni z George'em Keithem. Nie mógł on mi zaoferować zatrudnienia, gdyż było u niego to zbyt mało pracy i wystarczająco dużo osób do pomocy. Ale powiedział mi: mój syn w Filadelfii stracił ostatnio z powodu śmierci swojego pomocnika, Aquila Rosa. Jeśli się tam udasz, to pewnie cię zatrudni. Filadelfia była kolejne 100 mil dalej. Wyruszyłem jednak statkiem płynącym do Amboy, zostawiając swój kufer i rzeczy, które miano mi dosłać później. W czasie pokonywania zatoki trafiliśmy na burzę, która zniszczyła nasze przegniłe żagle i uniemożliwiała wypłynięcie na kanał Kill Van Cool, wyrzucając nas na brzeg Long Island. W czasie naszej wyprawy pijany Holender wypadł za burtę, jednak gdy tonął, udało mi się go chwycić pod wodą za głowę, przytrzymać go tak, że mogliśmy wyciągnąć go z powrotem na pokład. Pobyt w wodzie trochę go otrzeźwił i poszedł się przespać, wyjmując jednak wcześniej z kieszeni książkę, którą postanowiłem dla niego wysuszyć. Okazała się to być książka mojego starego, ulubionego autora. Wędrówka pielgrzyma Baniana. Po holendersku. Pięknie wydrukowana na porządnym papierze z ozdobnymi ilustracjami. Ładniejsza niż jakiekolwiek oryginalne wydanie angielskie. Później dowiedziałem się, że dzieło to zostało przetłumaczone na większość europejskich języków. Wydaje mi się, że było chętniej czytane niż jakakolwiek inna książka z wyjątkiem Biblii. Zacny John był pierwszym autorem, którego poznałem, mieszającym narrację z dialogami. Ta metoda pisania bardzo wciąga czytelnika, który w najbardziej interesujących miejscach znajduje się w towarzystwie bohaterów i przysłuchuje się ich rozmowom. Daniel Defoe w swoim Robinsonie Crusoe, Moll Flanders, Religious Courtship, Family Instructor i innych swoich dziełach z dużym sukcesem zastosował tę metodę. Samuel Richardson w swojej noweli Pamela uczynił tak samo. Gdy znaleźliśmy się blisko wyspy, zobaczyliśmy, że nie ma tam miejsca na przybicie do brzegu, bo wszędzie wielkie fale uderzały w kamienisty brzeg. Rzuciliśmy więc kotwicę po przypłynięciu w stronę brzegu. Jacyś ludzie podeszli do morskiego brzegu i coś do nas krzyczeli. A my krzyczeliśmy do nich. Jednak wiatr był tak silny, a fale tak hałasowały, że nie mogliśmy się porozumieć. Na brzegu znajdowały się łodzie. Dawaliśmy im znaki i krzyczeliśmy, aby nam pomogli. Jednak albo nas nie zrozumieli, albo uznali, że nie dadzą rady, więc odeszli. Nadeszła noc, więc nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko oczekiwać na ustanie wiatru. Razem z Bosmanem postanowiliśmy, że trzeba spróbować zasnąć, jeśli tylko się nam uda. Stłoczyliśmy się więc wciąż z mokrym holendrem na dnie szalupy, a rozbryzgi z morskich fal moczyły nas tak, że wkrótce byliśmy tak samo mokrzy jak on. W ten sposób leżeliśmy

się przez większą część nocy. Jednak rankiem gorączka mnie opuściła. Wsiadłem więc na prom i następnie kontynuowałem moją podróż pieszo, mając do przejścia 50 mil do Burlington, gdzie, jak mnie zapewniano, znajdę statek, który zawiezie mnie do Filadelfii. Mocno padało przez cały dzień, więc byłem całkowicie przemoczony i kompletnie wyczerpany. Już około południa, dlatego trzymałem się w jakimś marnym zajeździe, gdzie spędziłem także noc. Zaczynałem wtedy żałować opuszczenia domu. Wyglądałem tak żałośnie, że z pytań, jakie zadawali mi ludzie, zorientowałem się, że brano mnie za zbiega służącego, co mogło się skończyć moim zatrzymaniem. Następnego dnia kontynuowałem moją podróż i wieczorem dotarłem do zajazdu położonego 8 lub 10 mil od Burlington, prowadzonego przez niejakiego doktora Browna. Rozpoczął on ze mną rozmowę, gdy się posilałem i gdy zorientował się, że jestem trochę oczytany, stał się bardzo przyjacielski. Nasza znajomość trwała aż do końca jego życia. Był on, jak mi się wydaje, wędrownym lekarzem, gdyż nie było miasta w Anglii ani kraju w Europie, o którym nie znałby wielu szczegółów. Umiał on pisać i był uzdolniony. Jednak jako niewierzący kilka lat później napisał on niegodziwą, rymowaną trawestację Biblii, tak jak Cotton uczynił to z Wergiliuszem. Przedstawił on tam wiele zdarzeń w takim świetle, że mogłoby to spowodować wiele szkód wśród słabszych umysłów, jednak nigdy nie została ona wydana. W jego domu spędziłem całą noc i następnego dnia przybyłem do Burlington. Jednak z przerażeniem stwierdziłem tam, że wszystkie regularnie pływające statki odpłynęły tuż przed moim przybyciem. Żaden nie miał płynąć w tym kierunku aż do wtorku, a była dopiero sobota. Zwróciłem się w mieście do pewnej staruszki, od której kupiłem pierniczki do jedzenia w podróży i poprosiłem ją o radę. Zaprosiła mnie ona do swojego domu na czas oczekiwania na kolejny statek, ponieważ byłem już bardzo zmęczony pieszą wędrówką, przyjąłem jej zaproszenie. Gdy dowiedziała się, że jestem drukarzem, namawiała mnie do pozostania w tym mieście i rozpoczęcia tutaj swojej działalności. Nie wiedziała jednak, że dużo rzeczy potrzebne jest do tego typu przedsięwzięcia. Była za to bardzo gościnna. Poczęstowała mnie na obiad ozorkiem wołowym i nie chciała niczego przyjąć w zamian, oprócz kufla piwa. Zakładałem, że zostanę u niej do wtorku, jednak spacerując wieczorem nad rzeką spostrzegłem łódź z wieloma ludźmi płynącą do Filadelfii. Przyjęli mnie oni na pokład. Z powodu braku wiatru musieliśmy wiosłować całą drogę. Około północy, gdy nie było widać jeszcze miasta, część osób doszła do wniosku, że musieliśmy je już minąć i odmówiła dalszego wiosłowania. Nikt nie wiedział, gdzie się znajdowaliśmy, więc skierowaliśmy się do brzegu. Wypłynęliśmy na mały strumień i wylądowaliśmy obok jakiegoś starego ogrodzenia. Z jego desek rozpaliliśmy ognisko, gdyż październikowa noc była bardzo zimna. Tak to trwaliśmy do ranka. Wtedy jeden z pasażerów poznał to miejsce. Nazywał się Cooper's Creek i położone było tuż obok Filadelfii, którą zobaczyliśmy, jak tylko wróciliśmy nad rzekę. Przybyliśmy do miasta około 8 lub 9 w niedzielny poranek, przybijając do przystani na Market Street. Opisałem podróż bardzo szczegółowo i tak samo opiszę moje pierwsze wejście do miasta, abyś mógł je później porównać z rolą, jaką tam później odegrałem. Byłem w moim roboczym ubraniu, gdyż lepsze rzeczy miały dopiero dostać dosłane morzem. Po podróży byłem brudny, moje kieszenie wypchane były brudnymi ubraniami. W mieście nie znałem nikogo, nie wiedziałem, gdzie szukać schronienia. Po podróży i wiosłowaniu marzyłem tylko o odpoczynku i byłem strasznie głodny, a mój zapas gotówki składał się tylko z holenderskiego guldena i około szlinga w miedziakach. Miedziaki oddałem ludziom z łódki za moją podróż, którzy z początku nie chcieli ich przyjąć, uważając, że nie muszę płacić, skoro wiosłowałem. Ja jednak stanowczo nalegałem. Człowiek czasem jest hojniejszy, gdy sam mało ma pieniędzy, niż wtedy, gdy ma dużo. Może z obawy, żeby nie zostać wziętym za biedaka. Spacerowałem więc po mieście, rozglądając się, aż spotkałem niedaleko targu chłopaka niosącego chleb. Stanowił on dla mnie często cały posiłek, więc spytałem chłopaka, gdzie tutaj można kupić chleb. Natychmiast udałem się do piekarni na Second Street, do której mnie skierował i poprosiłem o suchary. Takie, jakie daliśmy w Bostonie. Jednak najwyraźniej w Filadelfii takich nie wytwarzano. Następnie poprosiłem o bochenek za 3 pensy, ale powiedziano mi, że takich nie ma. Więc nie znając różnic w cenach i nazwach pieczywa, poprosiłem o cokolwiek za 3 pensy. Dostałem 3 duże, puszyste bułki.
Byłem zdziwiony ich wielkością.

0: wielkością, jednak wziąłem je i nie mając miejsca w kieszeniach, maszerowałem niosąc po jednej bułce pod każdą pachą i spożywając trzecią. Podszedłem z Market Street aż na 4th Street, mijając po drodze drzwi pana Reeda, ojca mojej przyszłej żony. Ona sama stała w drzwiach i uznała mój widok, zgodnie z prawdą, za wyjątkowo dziwny i śmieszny. Następnie skręciłem i poszedłem wzdłuż Chestnut Street i kawałek Walnut Street, cały czas jedząc moje bułki i kręcąc tak, że znalazłem się z powrotem na przystani przy Market Street, niedaleko łodzi, którą przypłynąłem. Napiłem się wody z rzeki i będąc już dobrze najedzony bułką, oddałem dwie pozostałe kobiecie z dzieckiem, która przypłynęła z nami na łodzi i czekała na wyruszenie w dalszą drogę. Tak odświeżony, ponownie wyruszyłem ulicami, na których znajdowało się teraz wiele schludnie ubranych osób idących w tym samym kierunku. Dołączyłem do nich i trafiłem do dużego zboru kwakrów stojącego obok targu. Usiadłem na ławce pomiędzy ludźmi, rozejrzałem się dookoła i ponieważ nic się nie działo, a ja byłem bardzo zmęczony, natychmiast zasnąłem. Spałem aż do końca spotkania, kiedy jakaś życzliwa dusza obudziła mnie. To był pierwszy budynek w Filadelfii, do którego trafiłem i w którym spałem. Poszedłem znów nad rzekę, przypatrując się twarzom mijanych osób, gdy spotkałem młodego kwakra, którego twarz wydała mi się miła. Zagadałem go, pytając, gdzie można znaleźć miejsce noclegu. Znajdowaliśmy się blisko szyldu oberży pod trzema marynarzami.
1: Tutaj, rzekł on, to jest miejsce, gdzie przyjmują podróżnych, ale ma złą reputację. Chodź ze mną, to wskażę ci lepsze miejsce.
0: Zaprowadził mnie do krzywej kwatery na Water Street. Zjadłem tam obiad, w czasie którego zadano mi wiele podstępnych pytań, gdyż podejrzewano z powodu mojego wieku i wyglądu, że jestem zbiegiem. Po obiedzie powróciła do mnie senność. Gdy wskazano mi łóżko, zasnąłem bez rozbierania się i spałem do 6 po południu. Wtedy zadzwoniono na kolację, po której znów powróciłem do spania, aż do następnego poranka. Wówczas wyczyściłem się jak tylko mogłem i udałem do drukarza Andrewa Bradforda. Zastałem tam również jego ojca, który podróżując konno przybył do Filadelfii przede mną. Przedstawił mnie on swojemu synowi, który przyjął mnie bardzo uprzejmie i poczęstował mnie śniadaniem. Powiedział jednak, że nie potrzebuje pomocnika, gdyż już zatrudnił jednego. Ale dodał również, że w mieście jest jeszcze jedna drukarnia, niedawno otwarta przez pana Keimera, który może mnie zatrudni. Jeśli tam nie znajdę pracy, to Bradford przyjmie mnie w domu i zaoferuje mi wszelkie drobne prace, jakie będą do wykonania do czasu, kiedy będzie dla mnie więcej pracy. Starszy pan zaofiarował się pójść ze mną do nowego drukarza i gdy tam dotarliśmy, Bradford powiedział: Sąsiedzie, przyprowadziłem ci młodego człowieka z naszego fachu. Może ci się przyda. Keimer zadał mi kilka pytań, dał mi do ręki wierszownik, aby zobaczyć, jak pracuje. Powiedział, że zatrudni mnie niedługo, ale na razie nie ma dla mnie nic do roboty. Wziąwszy starego Bradforda, którego nigdy wcześniej nie widział, po prostu za jednego z dobrze życzących mu mieszkańców miasta. Rozpoczął z nim rozmowę o swojej pracy i planach. Bradford, nie zdradzając, że jest ojcem tutejszego drukarza, podpuścił go z myślnymi pytaniami do jej wyjawienia i dokładnego opisania, w jaki sposób zamierza przejąć większą część interesów w mieście. Przysłuchując się temu, szybko zorientowałem się, że jeden z nich jest przebiegłym, doświadczonym spryciarzem, a drugi niewprawnym nowicjuszem. Bradford zostawił mnie z Keimerem, który był bardzo zaskoczony, gdy wyjaśniłem mu, kim był jego rozmówca. No, moi drodzy, to jest na razie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj jesteśmy z kamerą, więc jest całkiem dziwnie, ale może być tak wkrótce, tego coraz więcej. Zobaczymy po prostu, jak wam się to podoba. Mi się bardzo podoba, natomiast wiem, że nie mogę dłużej czytać niż jakieś 20 minut. I to wam też polecam, właśnie słuchać moich podcastów takich 20-30 minutowych, albo sami najlepiej trochę poczytajcie w wolnym czasie. Wiadomo, że naszą uwagę nie jest łatwo podtrzymać przez 20-30 minut. Natomiast mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteśmy na stronie 29 książki Autobiografia Benjamina Franklina. Ja wam dziękuję za słuchanie i oglądanie. I co? Do następnego razu. korzystając z okazji, chciałem jeszcze podziękować za komentarze pod zeszłą audycją, czyli częścią drugą autobiografii Benjamina Franklina. Cieszę się, że w ogóle ta forma Wam się podoba. Ja lubię eksperymentować i to jest jeden z moich eksperymentów. Wrzuciłem już poprawioną wersję, więc jeżeli jeszcze tego nie słuchaliście, to koniecznie przesłuchajcie drugą część, bo nie puszczę Was do słuchania tej części bez czytania części drugiej. No to co, zapraszamy.

0: Proszę mnie słuchaj, że ktoś tu potrzebuje pomocy przy prowadzeniu audycji.
1: Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszej nietypowej, bo zarówno nie w piątek, jak i w niecodziennym składzie przerwie technicznej. A dzisiaj dalej wakacyjnie, będziemy mieli bardzo lekki, bardzo wakacyjny temat. Porozmawiamy sobie, jak wyglądaliby superbohaterowie z komiksów, filmów, Marvela, DC. Jak to, no właśnie, tak jak napisałem w zajawce na fejsie, każdy ma za sobą jakąś swego rodzaju historię, która jest w jakiś sposób wyjaśniona, gdzieś tam w tle jest jakiś szalony naukowiec, który coś wymyślił, wpłynął na jakoś na człowieka i zrobił z niego superbohatera. Jakieś mutacje, czasami nawet nie mutacje, ale też nowoczesna technologia, jak mieliśmy w przypadku Ironmana. Dzisiaj spróbujemy ich wziąć sobie wszystkich na warsztat i zastanowić się, Który z nich tak naprawdę będzie się bronił wobec nauki, a który jest kompletnie wyssaną z palca postacią, zmyśloną tak bardzo, że aż głowa boli. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Krawcze, jaki jest twój ulubiony bohater z tych mainstreamowych bohaterów, o którymi będziemy dzisiaj mówić?
2: Hulk Smash!
3: Nie, Hulk nie.
1: Może... Szkoda, bo mu intelektem dorównujesz.
3: Nie, może raczej Superman! Superman! Nie, ale Superman też nie. Ja się ciebie miałem zapytać, czy Supergirl, czy Wonder Woman, czy Czarna Wdowa może?
1: Supergirl jest taka słodka, że aż boli. Ale wiesz co, troszkę jestem w stanie się wczuć i to w żadnym perwersyjnym sensie w postać Supergirl, także myślę, że tak, myślę, że Supergirl tutaj jak najbardziej spośród tych trzech wymienionych będzie grała na moich nutach.
3: No proszę, nie wiedziałem, że w wolnych chwilach wczuwasz się w Supergirl i biegasz w czerwonych kozaczkach po domu. To widzicie, ciągle się czegoś nowego dowiadujemy.
1: Ale to ważne, żeby ludzie nie nagrywali. Na szczęście swoim laserowym wzrokiem spalam wszystkie telefony.
3: A wiesz co, o ile Scarlett Johansson, czy tam Johansson, nie wiem jak to się czyta, to nazwisko, niezbyt pasuje mi urodą tak bez charakteryzacji, to jako Czarna Wdowa bardzo mnie się podobuje i chyba wybrałbym ją, ponieważ Supergirl jakby mnie ścisnęła udami, to mogłaby głowę rozwalić. To samo Wonder Woman. A jeśli chodzi o superbohaterów, no właściwie to tak się mówi, superbohaterowie, ale właściwie to są po prostu bohaterowie, bo tam są też i zwyczajni. Bardziej zwyczajni, bardziej niezwykli, i kosmici, i półbogowie, i ci, których trafił piorun, i ci, którzy się urodzili ze zmutowanym DNA. Przeróżni są ci bohaterowie, właściwie wszelkie możliwe pomysły i patenty science fiction są tutaj zebrane. To jest trochę taki dla mnie odpowiednik japońskiej mangi i anime, bo to też są takie niesamowite same obrazy, tak? Niesamowite epickie walki. Te filmy można oglądać po wiele razy, są tak fajne i niesamowite, bo tam się dużo dzieje. A zaczęło się tak bardzo skromnie, bo kiedyś te licencje, przypuszczam, były tańsze po prostu na superbohaterów i powstawały takie krapy różne, gdzie pomalowany na zielono kulturysta wrzeszczał i wcielał się w Hulka i bił się z Thorem, który wyglądał jakby sobie kostium kupił na Amazonie jakimś. No a dzisiaj mamy superprodukcje, naprawdę filmy, które zapierają dech w piersiach. Tak się stało, od kiedy Warner Bros. Przygarnęło już na stałe bohaterów DC Comics, Detective Comics, a z kolei Marvel został wchłonięty przez Disneya. No i dzięki temu możemy sobie obejrzeć takiego Antonego Hopkinsa, a nie jakiegoś pana Juska, dziada spod sklepu. No i naprawdę fajnie się to ogląda. Początkowo sobie trochę drwiłem z tych filmów i się nawet sobie tak mówiłem w którymś spoilerze, że jak to jest, że taki Iron Man ma 8,5/10, a jakiś tam fajny i ambitny film tylko 7. Ale te filmy zasługują moim zdaniem na wysokie oceny. W ogóle zaczęło się jakoś tak, myślę, od Batmana Tima Burtona. O Batmanie pewnie też powiemy. Słuchajcie, ja dzisiaj tu jestem jako sidekick i pomocnik bardziej od superbohaterskich spraw. Będę tutaj podpytywał i się dziwował jak Marceli Szpak. a potrzeba z kolei będzie brał na warsztat różne aspekty superbohaterstwa, różne gadżety, różne zdolności i od strony naukowej je omawiał.
1: No tak, dokładnie. Tutaj jeżeli chodzi, wiesz, jeżeli jeszcze chodzi o sam wstęp, to jednak te wcześniejsze seriale, czy też kreskówki dotyczące superbohaterów, na komiksach się nie znam, więc komiksy zostawię tobie, ale były takie przaśne, były takie, no do dnia dzisiejszego się z tego starego Batmana i Robina po prostu śmiejemy. Są jakieś nawet nie tyle przeróbki na YouTube, co faktyczne fragmenty tego serialu, tego starego Batmana, kiedy tam Batman sobie biegnie z bombą, taką wiesz, taką też komiks bombą okrągłą z palącym się lądem, gdzieś tutaj podbiega, tu jakaś zakonnica, tu jakieś dziecko i to było takie strasznie naiwne, no ale oczywiście też było tanie. I w pewnym momencie zwyczajnie pojawił się ogarnięty inwestor, który stwierdził, że warto w to jednak włożyć odrobinkę więcej pieniędzy i mimo, że też ta historia jest w jakiś sposób taka naiwna. Tutaj trzeba to jasno przyznać, że jest ona targetowana też na widza młodszego, ale nie do końca, ale tak na zasadzie, żeby z takiego Spidermana wyciągnął coś zarówno tam 12-latek, ale i też jego tam 35-letni ojciec, jeżeli pójdą sobie razem do kina na ten film. I też faktem jest, że oni zauważą zupełnie różne rzeczy w tym filmie i na zupełnie różne rzeczy będą zwracać uwagę. Zresztą my też jako lekko już panowie z grochem ciwizny na czele, jednak troszkę jest fajnie się wczuć w takie dziecko i dać się oszukać, dać się naiwnie podejść jakiejś takiej pięknej historii, podejść się i wyobrazić sobie, jak to by było, gdyby tutaj na przykład wybuchnął jakiś reaktor jądrowy albo jakiś tajemniczy rozbłysk czegoś by spowodował i co to, że nagle zamieniamy się w takiego dziwnego superbohatera. Nie wiem, każdy pewnie kiedyś tam marzył, żeby latać jak Superman. Superman miał jedną właściwość, podglądanie rentgenowskie, więc myślę, że wszyscy chłopcy mniej więcej tak w wieku kilkunastu lat bardzo marzyli o tym, żeby coś takiego w swoich oczach mieć. I nawet w dniu dzisiejszym aż z takim rozrzewieniem można wrócić i z taką siłą nostalgii przypomnieć sobie, jak to by było tak, kurczę, w takim troszkę alternatywnym świecie. No ale właśnie, czy do końca alternatywnym? Tutaj jeżeli chodzi o Za każdą z tych postaci stoi coś, co uczyniło tę postać wyjątkową. Oczywiście jest tutaj pewne duże rozgraniczenie, bo niektórzy, jak właśnie Hulk, zostali poddani promieniowaniu gamma i przez co doszło do pewnej mutacji, tak? Inni z kolei zostali, że tak powiem, genetycznie zmodyfikowani i dopasowani do tego, żeby byli superbohaterami. Tutaj akurat bardziej piję w stronę X-Menów. Czy w końcu mamy postać, która przeżyła traumatyczne przeżycie za młodu, następnie dokonała swego rodzaju treningu, przygotowania, żeby zrobić swego rodzaju zemstę i pięknie psychologicznie buduje się nam ten bohater. Tutaj akurat mówię o Batmanie, moim ulubionym, po raz kolejny wspomnę, jak już w paru ostatnich audycjach o superbohaterach, które się przejawiały na antenie nocnego radia, się pojawiało, że Batman jest moim absolutnym faworytem, ponieważ on właśnie tak za bardzo tych supermocy nie ma, ale troszkę jest za nim tej technologii i ta technologia też nie zawsze jest taka, jaką byśmy sobie wyobrażali, patrząc na nasz świat codzienny, mimo że jeżeli wyjdzie jakiś smutny pan w smutnym laboratorium i powie, słuchaj, tu masz takie coś, co robi to, to i to, tutaj ten twój kombinezon robi takie rzeczy, on to brzmi mądrze, tylko pytanie, na ile to zostało wyssane z palca? I zacznę może od Hulka, bo to jest naprawdę niesamowita postać, bo nie wiem, jak dawno Hulk był stworzony, ale on należy do takiego panteonu, można powiedzieć, tych komiksowych superbohaterów, postać, która została napromieniowana i wskutek czego doszło w jej organizmie do mutacji. Jeżeli się przyjrzymy samemu promieniowaniu gamma, które jest dokładnie wylistowane, które jest wspomniane jako przyczyna tejże mutacji, ona potrafi oddziaływać z ludzką tkanką. Swoją drogą promieniowanie gamma jest zasadniczo dla nas zabójcze. A dlaczego zabójcze, o tym za chwilkę. Musimy sobie tutaj wprowadzić pojęcie epigenetyki, czyli mechanizmów zmiany ekspresji genów. Ponieważ jeżeli się rodzimy, mamy jakieś ustalone DNA, mamy zakodowany kod genetyczny, który nam mówi, że nasze oczy będą piwne, niebieskie, zielone, czerwone, różowe, zielone ciapki i tak dalej, tak? I na podstawie tej informacji całe nasze ciało jest budowane i następnie żyjąc, zwyczajnie żyjąc, my się w jakiś sposób będziemy dopasowywali. Jest jeszcze, oprócz genotypu, jest fenotyp, czyli wpływ otoczenia na to, czyli jeżeli po prostu będziemy jedli beznadziejne żarcie, no to będziemy grubi, jeżeli będziemy, nie będziemy myli zębów, to nam powypadają i tak dalej. O tym nie będziemy mówili. Epigenetyka zajmuje się wpływem swego rodzaju mutacji na łańcuch DNA, tak, żeby wpasować, żeby się pojawiły pewne nowe cechy w nas. I jest to między innymi bardzo istotne zagadnienie związane z genetycznie modyfikowanymi organizmami, gorącym tematem z kwestii żywieniowej. I można powiedzieć, że Hulk jest takim protoplastą genetycznie zmodyfikowanego organizmu, ponieważ jeżeli wystawimy tkankę na działanie promieniowania gamma, zachodzi pewien proces zwany chromotrypsją. Działa to mniej więcej tak, że promieniowanie to rozrywa łańcuch DNA. Tak jak sobie wyobrazisz tę podwójną helicę DNA, w postaci takiej drabinki, skręconej drabinki ze szczebelkami, to działa mniej więcej tak, że wkładasz dynamit do tej drabinki i to jest rozsadzane. Część tego łańcucha zostaje zachowana, oprócz tego nasze chromosomy zawierają informacje, w jaki sposób samodzielnie się naprawiać. I dopóki to zniszczenie, ta laska dynamitu była odpowiednio niewielka, no to wtedy komórka jest w stanie sama sobie naprawić to DNA, ale będą pewne błędy i te błędy prowadzą do mutacji i te mutacje dzieją się u nas praktycznie codziennie, bo jeżeli, nie wiem, nawet się oparzymy, to wtedy to DNA na naszej skórze zostanie w jakiś sposób zmanipulowane i zostanie zarośnięte, ale ta skóra nie będzie wyglądała tak idealnie, tak jak wyglądała wcześniej. Czyli tutaj mamy do czynienia z pewną drobną mutacją, z pewnym błędem, który powstał dlatego, że trzeba było zrekreować ten łańcuch DNA. A dlaczego mówimy o genetycznie modyfikowanych organizmach? Ponieważ jeżeli mamy przede wszystkim tak. Najfajniejsze, taką najprostszą metodą modyfikacji genetycznych jest odpowiednie dobieranie osobników, czyli, nie wiem, krzyżowanie takich pomidorów, które są wielkie, soczyste, pyszne i wtedy uzyskujesz taką odmianę wielkiego, soczystego pomidora, ale to wymaga wielu setek pokoleń tych pomidorów, wobec czego, jeżeli chcemy uzyskać te zmiany szybko, a wśród bohaterów zazwyczaj te zmiany uzyskujemy bardzo szybko, musimy odrobinkę przycisnąć, musimy odrobinkę się pospieszyć. Więc musimy zmusić nasze komórki do tego, żeby sobie zresekwencjonowały to DNA, żeby je odbudowały, a nie możemy tego zrobić, dopóki nie wsadzimy im laski dynamitu i tego nie rozwalimy. Problem w tej metodzie, którą zastosowano u Hulka, jest to, że nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób ta zmiana genetyczna zostanie dokonana. Możemy mniej więcej wycelować nawet tą laską dynamitu, rozerwiemy kilka tysięcy połączeń, kilka tysięcy wiązań, ale one się pozlepiają, nie wiemy, które będą naprawione poprawnie, nie wiemy, które będą naprawione niepoprawnie, co też się troszkę dodaje, ponieważ Hulk jest taką odrobinkę pokraczną kreaturą, jeżeli się zdenerwuje, a o tym też będzie za chwilę.
3: Ja bym powiedział bardziej, że to jest taka bomba atomowa trochę w świecie Marvela, że Hulka się wyciąga jak jest ciężka sytuacja, on jest bardzo niebezpieczny dla świata. Tutaj może wtrącę szybko swoje 3 grosze. Hulk to jest faktycznie bardzo stary bohater, bo powstał w latach 60. Został wymyślony oczywiście przez Stana Lee. Zresztą sam ten kultowy twórca komiksów pojawia się gościnnie w prawie że wszystkich tych nowszych filmach z bohaterami Marvela i pojawia się w bardzo fajnych rolach, bo a to jest jakimś tam stróżem, a to listonoszem, a to jakimś dziadkiem, który przyjechał, aby spróbować podnieść młot Thora i to są takie zabawne role. No Hulk jest praktycznie niezniszczalny. Nie wiem, jak to się ma, to promieniowanie gamma, czy ono mu twardą skórę dało, czy co, no, ale jest niesamowicie silny, przyrost tkanki mięśniowej niesamowity i występuje w różnych odmianach, bo mamy i czerwonego Hulka, który się pojawia w komiksach, który jest jeszcze bardziej agresywny i brutalny, z tego co pamiętam. Jest szary Hulk, który jest i inteligentny. W ogóle słuchajcie, jak będę wtrącał różne informacje o superbohaterach, to nie zarzucajcie mi tutaj braku wiedzy, jak przyłapiecie na jakichś nieścisłościach, bo te nieścisłości mogą wynikać i pewnie będą wynikały z tego, że te komiksy, te filmy, one się różnią od siebie. Trochę inaczej wszystko wygląda w starszych komiksach, inaczej wygląda w nowszych komiksach, gdzie cała historia została zresetowana, a jeszcze inaczej w uniwersum filmowym. Marvel to wytłumaczył tak, że są różne rzeczywistości alternatywne i ta, w której się rozgrywają wydarzenia z filmów, to jest jedna rzeczywistość alternatywna, a ta komiksowa to z kolei jest inna i to są jakby tam różne ziemie, tak? No, to tak tylko wtrąciłem...
4: Tak, kontynuując wątek tej radiacji tutaj, nie wiem, chyba to do mnie było, że odrobinkę popadam w dygresję. No właśnie nie, ponieważ możemy zmodyfikować, poddać nasz organizm temu, tej eksplozji, ponieważ ten Hulk był napromieniowany cały i możemy założyć, że naprawdę spora część jego ciała, jego komórek musiała się zregenerować i musiała się zregenerować w dość brzydki sposób. Ponieważ on został poddany dość dużej traumie, można założyć optymistycznie, tutaj naprawdę cudem by było, żeby się tak stało, naprawdę cudem, ale jest to wykonalne, że mechanizmy odbudowy komórki najpierw by właśnie postawiły na siłę, na wytrzymałość, ponieważ celem życia jest przetrwanie przede wszystkim. Jest to fundamentalna zasada, wbrew temu, co Corwin mówi, jeżeli mówimy o organizmach żywych, a nie o życiu w znaczeniu, jakie my mamy, czyli czerpanie tam korzyści i całej piramidy Masłowa, no nie, przede wszystkim należy przetrwać, wobec czego właśnie te dwa punkty. Po pierwsze super siła, super wytrzymałość, a po drugie aktywowanie tych supermocy przy użyciu zwiększonej irytacji, zwiększonej adrenaliny, tak? To jest reakcja, która jest niezależna od nas. Jeżeli się zdenerwujemy, jeżeli coś nas zaskoczy, jeżeli kot nam coś zrobi, wtedy automatycznie najpierw nam serce do gardła podchodzi, a dopiero potem to zauważamy. Jest to mechanizm, dzięki któremu tak naprawdę człowiek istnieje, dzięki któremu udało mu się przetrwać, że bardzo często, jeżeli jest sytuacja zagrożenia, najpierw robi, a potem myśli na zasadzie jakiegoś automatu, co również tłumaczy to, że Hulk po tym, jak już się zmieni, jest lekko głupawy, jest po prostu napompowany adrenaliną, jest wielki, jest pewien siebie, jest naprawdę silny. Ale kurde, ale on jest zielony. I to mnie strasznie gryzło. To jest...
3: No, ja dodam jeszcze, że Stan Lee i Jack Kirby, twórcy Hulka, nie kryli swoich inspiracji doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. No i to taka postać trochę jest.
4: Mhm. Natomiast weźmy sobie taką... Wyobraźmy sobie przez chwilkę, że Hulk nie robi się zielony, a jedynie wszystko mu przyrasta. Oczywiście zakładam, nie wiem, czy jego masa się zmienia, czy nie. Nie powinna, ponieważ nie można zrobić czegoś z niczego. Jeżeli mamy jakiegoś tam kogoś, no to żeby sobie zwiększył swoją masę, no to wtedy musimy mu dać odpowiednie zasoby, które będą budowały jego ciało. Natomiast, no tak samo jak napinamy swój mięsień, on tak wizualnie urośnie, tak? Ze względu na to, w jaki sposób organizm działa. Słuchajcie, miałeś kiedyś krawy z taką sytuację, że się uderzyłeś w coś i ci się zrobił taki szaro-zielony siniak?
3: Albo to raz. Najgorzej jest, jak się uderzysz w paluszek mały u nogi.
4: No właśnie, i słuchaj, to jest, polega, dlaczego to tak wygląda, ten szary kolor to jest po prostu krew, która się rozlała i która tam została. Oprócz tego, czerwone ciałka krwi w momencie, kiedy umierają, hemoglobina na nich zaczyna się rozkładać. Jednym z produktów rozkładu tej hemoglobiny jest biliverdyna, lekko zielony organiczny związek chemiczny, odpowiedzialny za ten zielonkawy kolor siniaków, czyli trauma, jaką doznaje ciało w momencie, kiedy się maksymalnie powiększa, napręża i tak dalej, może doprowadzić do wystąpienia takiej sytuacji, że to ciało nie jest tyle zielone, co ono jest całe posiniaczone i tutaj jak najbardziej uzasadnione naukowo jest, że po takim krótkim i gwałtownym procesie Hulk będzie zielony. Oczywiście nie możemy wykluczyć, ponieważ jedną ważną rzecz trzeba zauważyć, że dużo większe ciało, dużo większe natężenie mięśni będzie potrzebowało więcej energii, będzie po prostu potrzebowało więcej krwi. Więc nie możemy wykluczyć, że tutaj jest jakaś taka zielona hemoglobina, nazwijmy ją halkoglobiną, która się jest produkowana dopiero, kiedy dojdzie do tej przemiany. Jednakże sama przemiana, jeżeli byś się poddał temu i faktycznie rozrósł się tak gwałtownie, jest bardzo prawdopodobne, że byłbyś całkiem zielony. Jest jedna, tak, Hulk jest jednym wielkim siniakiem i to naprawdę się trzyma kupy wbrew pozorom. Jest jedna rzecz, którą kompletnie nie rozgryzłem w przypadku postaci Hulka. Jakim cudem przy każdej transformacji spodnie pozostają mu na dupie?
3: Tak, słynne fioletowe gacie. No, w tych nowszych Marvelach dr Bruce Banner nosi bardzo szerokie spodnie, może na wszelki wypadek właśnie. Ale wiesz co, właśnie też o tym myślałem i zaraziłeś mnie taką niezbyt fajną myślą. Sobie wyobraziłem, co by było, gdyby Hulk był, no tak brzydko mówiąc, gwałcił przy okazji, tam rozwalał wszystko i gwałcił wszystkich. To by był straszny obraz nędzy i rozpaczy.
4: Wiesz co, w ten weekend byłem ze znajomymi na grillu i właśnie znajomy opowiadał mi historię, że jakiś czas temu zastanawiał się nad piosenką tytułową ze Spidermana i pierwszymi słowami Spider-Man, does whatever Spider can. Spider-Man robi wszystko, co może pająk. No i tutaj już on wtedy zadał kłam temu, ponieważ stwierdził, że no nie może Spider-Man zrobić wszystko, czego robi pająk, ponieważ nie może odbyć stosunku seksualnego z pajęczycą, a przynajmniej w jakiś skutek. Sposób. Więc już tutaj superbohaterowie na samym początku okłamują. Ale właśnie, tutaj jeszcze trzymając się tych mutacji, warto wspomnieć o całym świecie X-Menów, gdzie te mutacje są w pewien sposób, i tutaj będę potrzebował od ciebie odrobinkę wstępu, ponieważ nie znam się aż tak dobrze na X-Menach, oprócz jednego, którego sobie tutaj opisałem bardzo dokładnie. Są to postacie, które zostały przygotowane, jeżeli dobrze zrozumiałem, przez jakąś jednostkę rządowo-wojskową czy coś takiego, poprzez odpowiedni dobór, poprzez odpowiednie badania, modyfikacje, które wykonywano na nich. Jak to dokładnie było?
3: Nie, X-Meni to była taka seria, w której została postawiona, znaczy zwykle superbohaterowie to były osoby, które na przykład jakiś piorun trafił albo ulegli jakiemuś wypadkowi innemu, a tutaj to zostało, ten świat X-Menów to jest właśnie trochę inaczej, że oni się rodzą ze zmutowanym DNA. No i X-Meni to jest właściwie szkoła dla mutantów, czyli dla osób właśnie tych będących posiadaczami supermocy wrodzonych. Tą szkołę założył Charles Xavier, chyba tak to się czyta, taki łysy skurwiel na wózku, telepata.
4: Jean-Luc Picard.
3: No właśnie, Jean-Luc Picard, ciężko sobie wyobrazić teraz kogoś innego w tej roli. I tak samo z tymi innymi bohaterami od Marvela, że no strasznie się przyzwyczailiśmy do tych aktorów. Jeszcze dodam na koniec o Hulku, że w którymś komiksie było wytłumaczone, że siła tych jego ciosów wynika także z tego, że on, kiedy wali tymi piąchami, to wywołuje takie mini rozbłyski gamma. No a słyszałem, że rozbłyski gamma to jest najbardziej jakaś destrukcyjna siła we wszechświecie, prawda?
4: No więc... Jest destrukcyjna, ale nie byłby w stanie. Nie ma po prostu opcji, ponieważ siła, o której mówimy, możemy ją osiągnąć w wielkim zderzaczu hadronów. Przy użyciu takiego machnięcia ręką, nawet jeżeli ono byłoby z prędkością połowy prędkości światła, a dzisiaj jeszcze o prędkości światła sobie porozmawiamy, to nie jesteśmy w stanie, nie wiem, rozbić jąder czy czegoś takiego. To znaczy jądra możemy, ale nie atomowe. Tak, żeby faktycznie do takiego rozbłysku gamma doszło. Także to promieniowanie, nie wiem, czy to wynika z tego, że on został poddany tej mutacji na podstawie promieniowania gamma, czy to dlatego, że faktycznie ma tak dużą siłę, ale to by było nieosiągalne. Zresztą też pamiętajmy o tym, co jest bardzo często zapominane wśród superbohaterów, że ci superbohaterowie też muszą być w jakiś sposób chronieni przed ich własną mocą. Wobec czego, jeżeli Hulk, waląc piąchą, by wywoływał takie promieniowanie gamma, doprowadzałby do kolejnych, nieokreślonych, zupełnie nieprzewidywalnych mutacji w swoim ciele i po każdym takim walnięciu by się zmieniał w sposób nieprzewidywalny i po paru takich walnięciach mógłby się stać królikiem.
3: To takie buty. No a tak wracając do X-Menów, to jest też bardzo stara grupa, jedna chyba z pierwszych takich grup superbohaterów, no bo oni pierw występowali bardziej solo, potem ktoś wpadł na pomysł, żeby tworzyć takie grupy właśnie w stylu X-Men czy Avengers, tak bardzo popularni dzisiaj. No i pierwszy skład to był jeszcze taki śmieszny, bo to były lata 60., oni mieli te fryzury, stroje charakterystyczne dla tamtych czasów, stąd też wzięły się te resety później i opowiadanie tej historii na nowo. Zostało to po prostu uwspółcześnione i przerobione na opowieść bardziej strawną dla współczesnego widza. No i pierwszy skład to był Cyclops, czyli Scott Summers, czyli ten, po polsku Szymon Lato, może jakoś tak, ja sobie kiedyś tak przetłumaczyłem te imiona bohaterów i one wtedy się tam śmiesznie brzmią, Janina Szara, tam Szymon Lato, byśmy się śmiali, jakby to po polsku było. No i on wystrzeliwuje jakieś promienie czerwone z oczu, które rozwalają wszystko, musi nosić przez to tak cały czas takie okulary specjalne, one chyba z rubinu były zrobione, bo tylko rubin zatrzymywał te promienie. Była jeszcze Marvel Girl, czyli taka telepatka i telekinetyczka. Beast, czyli kolejna wariacja, kolejna wersja doktora Jekylla i Mr. Hyde'a, bo on jest raz w takiej ludzkiej formie, raz jako taka bestia niebieska o małpiej sile i zręczności. Był Angel, który się potem zmienił w Archanioła, gość ze skrzydłami po prostu, taka no, postać trochę mało ciekawa w stylu Aquamana, że mało to jest ciekawe. No i Iceman, człowiek, który potrafi tworzyć z niczego lód w powietrzu. Jakbyś się do takiej mocy ustosunkowywał? Czy można by lód tworzyć? Może się da, no bo cząsteczki wody niby są w powietrzu, chyba tak, czy nie ma?
4: Przede wszystkim nie da się tworzyć czegoś z niczego. To absolutnie, to jest złamanie zasady zachowania energii, a fizyka jest wszędzie taka sama w całym obserwowalnym wszechświecie, więc nawet jeżeli, nie wiem, jeżeli mówimy o takim Supermanie, jeżeli on byłby w stanie istnieć w naszym świecie, to jego będą, to znaczy, że na jego rodzimej planecie, na Kryptonie, obowiązują dokładnie te same prawa fizyki. Nie ma opcji, żeby... Mamy w fizyce pewne stałe, mamy stałą Plancka, mamy pewne stałe matematyczne, które wynikają, które opisują nasz świat. Mamy liczbę pi, która opisuje stosunek obwodu do promienia okręgu i nie ma po prostu opcji, żeby... Oczywiście mogą być inne światy, gdzie to będzie działało zupełnie inaczej, ale nie jest możliwe, żeby istniał świat, w którym są inne zasady fizyki i żeby ta postać przeniosła inne zasady fizyki do nas, przenosząc się do naszego świata. To jest absolutnie niewykonalne, przynajmniej według współczesnej nauki, no i ponieważ nie ma absolutnie żadnych przesłanek, by w to wierzyć, no to po prostu nie można stworzyć czegoś z niczego. Musielibyśmy, żeby zamrozić, oczywiście para wodna jest jak najbardziej w naszej atmosferze, musielibyśmy w jakiś sposób pozbawić, nie wiem, telekinetycznie tego, musielibyśmy pozbawić telekinetycznie tych cząstek energii, jakoś tę energię wyciągnąć, odessać, nie wiem, czy gdzie ona by się miała znaleźć, ale jeżeli chodzi o mrożenie, to tutaj tego Icemana kompletnie bym na bok odłożył, ale Superman miał ten lodowy oddech, który tak bardzo by się nam dzisiaj przydał i wyobraź sobie, że ten lodowy oddech w ten sposób, jak to robi Superman, byłby wykonalny.
3: Oj, przydałby się teraz, ja po prostu ledwo co oddycham i mówię i nadaję, jest taki skwar i duchota tutaj, słuchajcie, we Wrocławiu, że... Przydałby się Superman, tylko żeby umył zęby, zanim dmuchnie, bo zabije nas jeszcze tutaj. No a z kolei druga generacja X-Menów, no to jest właśnie Logan, James Logan alias Wolverine, co do którego udało ci się zebrać z tajnych źródeł rządowych, z komputerów rządowych. Tu miałem nie mówić, że potrzeba się włamał do... No dobra, ja już nic nie mówię.
4: Srebro korzystałem, do Cerebro się włamałem.
1: Wolverine jest ogólnie ciekawą postacią. On ma parę fajnych cech, które przede wszystkim ma super regenerację, także on się nie starzeje, tak? Bardzo szybko mu odrastają włosy, bardzo szybko mu odrastają kończyny, nawet trafiłem na źródło z jakiegoś komiksu, gdzie udało mu się odrosnąć całe ciało tylko i wyłącznie z obciętej głowy. Natomiast, kurczę, z jednej strony jest to fajne, tak? Bardzo byśmy chcieli, że jeżeli nam jakiś zbój utnie rękę, czy jakiś profesor Leniuch młotkiem nam w głowie dziurę zrobi, żeby to się nam natychmiast zasklepiło. Normalnie, jeżeli mamy bliznę, jeżeli się zatniemy nożem czy cokolwiek, to wtedy jak to działa u człowieka? Najpierw organizm pompuje krew do miejsca rany, tam najpierw walczymy z infekcją, żeby po prostu wytruć wszystko, co tam jest. I tutaj jedna ważna uwaga, co prawda w Wolverine to ładnie udało się obejść, ale o tym za chwilę. Dobrze, żeby sobie taką świeżą ranę zostawić, nie zalepiać jej od razu plastrem, tylko żeby ona przez chwilę sobie popracowała na świeżym powietrzu, ponieważ w powietrzu jest tlen, a tlen potrafi całkiem ładnie sobie ze wszelkimi drobnoustrojami radzić. Dlatego też nie mamy zbyt szybkich mechanizmów regeneracji w swoim organizmie. Dopiero potem, jak ta rana zostanie stosunkowo odkażona, te wszystkie białe ciałka krwi stwierdzą, że zrobią robotę, no to dopiero organizm się zaczyna brać za odbudowę tej tkanki. No to oczywiście trwa dużo dłużej, no ale jak już mówiłem, zostaje tutaj pewna blizna. To nie jest tak doskonałe jak skóra, która została w jakiś taki naturalny sposób nam wykształcona. U Wolverina natomiast mamy też jeszcze jedną bardzo istotną cechę, mianowicie on ma niesamowicie dobry układ odpornościowy, który jest w stanie bardzo szybko zidentyfikować na przykład każdą toksynę i sobie od razu z tym poradzić. Dzięki czemu wydaje się właśnie taki bardzo... bardzo odporny na wszelkie zniszczenia, może nie właśnie pod względem, że jest chwilowo na nie odporny, ale że potrafi się bardzo szybko zregenerować i przywrócić do działania, więc mogę mu tutaj wybaczyć to, że ta rana mu się od razu zasklepia i te wszystkie bakterie, drobnoustroje i tak dalej zostają w jego krwiobiegu.
3: A przepraszam bardzo, czy takiej regeneracji nie dałoby się przyspieszyć u człowieka za pomocą jakiejś specjalnej operacji, naświetlania czymś, żeby tak zmienić człowieka, żeby po prostu, no bo skoro mamy tą regenerację, to dlaczego nie można by jej w jakiś sposób stuningować, przyspieszyć, wzmocnić?
1: Wiesz co, ta regeneracja jest wolna nie bez powodu, ponieważ szybka regeneracja daje nam brzydkie blizny, natomiast oczywiście możemy nawet miejscowo, to są takie maści, które się stosuje po operacjach, które po pierwsze mają na celu najpierw ci zasklepić tę ranę szybko, a później odpowiedni budulec, odpowiednie białka, które są potrzebne przez te trombocyty, które będą odbudowywały twoją tkankę, żeby one zwyczajnie miały paliwo do tego, żeby tę tkankę odbudować, możemy nawet bez jakiejś takiej promieniotwórczej ingerencji zadziałać, bo żeby zadziałać w ten sposób, żeby na przykład zastąpić to, żeby już te leukocyty już tam nie goniły, już olać to, sobie później poradzimy jakoś z zakażeniem, wypijemy, opijemy się gansem, czy coś takiego, tylko tutaj musielibyśmy zmodyfikować rzeczy, na które nie mamy świadomie wpływu, jakieś takie automatyczne zachowania naszego organizmu. Współcześnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to znaczy po części jesteśmy, ponieważ istnieje, musielibyśmy zmodyfikować cały genom człowieka, co by oznaczało, że my w pewien sposób wprowadzimy jako my do naszej cywilizacji człowieka, który został zmodyfikowany w ten moim zdaniem nieoptymalny sposób i każde tam nasze dzieci i tak dalej również będą miały jakiś ślad tego genu i będą również podatne na to samo. Oczywiście w warunkach bitewnych jest to jak najbardziej słuszne i można przymknąć oko na to, że się blizny brzydko pogoją, natomiast dla takiego zwykłego, szarego człowieka jest to zwyczajnie nieopłacalne, dlatego też no tutaj albo jakiś tam chów wsobny, albo jakieś, wiesz, coś w tym stylu, tak? Zasadniczo to by musiała być bardzo mocna, bardzo intensywna zmiana, która też nie wiemy do końca, w jaki sposób by sobie poradziła, bo pamiętaj też, że oprócz tych obrażeń zewnętrznych, z którymi sobie radzimy, też mamy swego różnego rodzaju obrażenia wewnętrzne, uszkodzenia płuc, zapalenia wątroby, czy coś takiego, gdzie nasz organizm w środku zaczyna się psuć i możemy to zrobić albo szybko, albo dobrze.
4: jeżeli postawimy bardziej na szybko, wtedy może się relatywnie bardzo skrócić czas życia człowieka. I tutaj też troszkę kontynuując, ponieważ ten mechanizm, o którym mówiłem wcześniej u Wolverine'a, że on sobie regeneruje te swoje komórki, w ten sposób, że bardzo szybko tworzy tę samą pulę genową i tak dalej. Natomiast jeżeli byśmy sobie wzięli ciało dowolnego człowieka, okaże się, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę genu z małego palca prawej stopy i z małego palca lewej ręki, no to ten genom nie będzie taki w 100% idealnie dokładny, ponieważ na to wpływa cała epigenetyka, czyli to, co mówiłem, czyli wszystko to, co jemy, czym oddychamy, jakie narkotyki bierzemy, jakie alkohol pijemy, jakie papierosy palimy, to wszystko na to wpływa i my się zmieniamy w trakcie naszego życia i mogłoby dojść do takiej sytuacji, że nasz genom w obrębie naszego ciała się różni, tak? Tu i teraz, w tym momencie. I jeżeli system odpornościowy byłby nadgorliwy, są takie sytuacje, dochodzi do różnego rodzaju chorób autoimmunologicznych. Czyli nasz system odpornościowy ma to do siebie, że ma pewną tolerancję na zmiany. Zanim stwierdzi, że ta komórka tutaj jest jakaś B i ją należy zabić, najpierw sobie porównuje i sprawdza, czy ta komórka jest mniej więcej zgodna z tym, ale podkreślam mniej więcej, z tym, co ma zapisane u siebie. Jeżeli ta różnica jest niewielka, to zostawia ją w spokoju. Po prawdzie, jeżeli takiego Wolverine'a by wziąć, to po pierwszym lepszym posiłku trzeba by mu było wymienić tak 20% komórek. Krótko mówiąc, odpadłyby mu nogi i musiałby poczekać, aż mu odrosną, wobec czego Wolverine by zwyczajnie nie był za bardzo w stanie funkcjonować w żaden sposób, ponieważ te wszystkie zmiany i tutaj nawet jakieś promieniowanie kosmiczne, promieniowanie skądś tam, słońce, wyjście nawet na słońce powoduje drobne mutacje w naszej skórze, drobne zmiany, drobne przestawienia tych maleńkich łańcuchów, wobec czego Wolverine by po prostu cały czas musiał siedzieć w piwnicy na wózku inwalidzkim i broń Boże, nic nigdy nie robić, ponieważ jeżeli by zrobił, dopuściłby do doprowadzenia do swojego organizmu jakiegoś obcego czynnika, co by spowodowało drobną mutację, którą trzeba by było natychmiast odrzucić i zregenerować od zera.
3: Logan jest jednym z najbardziej znanych bohaterów z uniwersum Marvela i jednocześnie jest jedną z najstarszych postaci superbohaterskich, bo on pamięta jeszcze lata 30. i 40. ubiegłego wieku. Tak, i to XIX wieku, przepraszam, i fanom tej postaci zdecydowanie polecam film Logan, który niedawno wyszedł, jest naprawdę świetny i przedstawia starego Wolverine'a, który jest już siwy, który już z trudem wysuwa swoje szpony. Była to też jedna z takich postaci, która jako jedna z pierwszych została pokazana tak na mroczno, ponieważ James początkowo był mutantem, który miał tylko te wysuwane szpony i regenerację i porwany został do tajnego rządowego programu Weapon X, gdzie zostało mu wtłoczone adamantium, czyli taki stop żelaza i metali jakichś tam dziwnych, niezniszczalny stop i zostały pokryte tym jego kości. Tak, potem zwiał, leczył się psychicznie, przeżywał traumy. Taki bardzo traumatyczny bohater, on ciągle cierpi. No cierpi też dlatego, że bardzo długo żyje, bardzo dużo widział i pożegnał też wiele osób, które obok niego były. Więc to taka troszkę bardziej mroczna historia, która pokazuje, że opowieści o superbohaterach nie muszą być płytkie i naiwne i głupkowate. Mogą być też smutne i mroczne. Ale dołączył do nas Jacek Blacha, witam cię.
5: Dobry wieczór.
4: Czołem.
5: Tak, dobry wieczór. Tak, to prawda, są takie historie, takich może nie superbohaterów, ale bohaterów, które są na potęgę smutne, a jednocześnie wywołują przynajmniej we mnie jakiś taki dziwny rozdźwięk. Ja już chyba o tym mówiłem na antenie z rok temu albo półtora roku temu. Ostatni odcinek kolorowej serii Punisher był takim... Teraz będzie spoiler, więc ci, którzy jeszcze go nie czytali, to niech zatkają uszy albo rzucą słuchawkami, albo nie wiem, zaczną szukać dla Krawca nowego kota na OLX-ie. Ostatni odcinek pani Szera wywołał we mnie taki dysonans, bo ostatni odcinek był o tym, że generalnie jakaś grupa New World Order zapanowała nad światem, no i Frank Castle, prawda, jakby poruszał się już tylko i wyłącznie w podziemiach, bo cała, że tak powiem, górna część, czyli ta część, po której normalnie mieszkańcy się poruszali, była napromieniowana, trwała jakaś tam wojna, już nie pamiętam, nuklearna czy jakaś biologiczna wojna. No i finał był taki bardzo antykapitalistyczny, bo on tam wpadł, tam przedzierając się przez ileś bunkrów, wpadł po prostu do tej siedziby tej grupy New World Order. I no, finał był taki, że tam, prawda, zaczął do nich strzelać i rzucać nożami, cholerni sprzedawcy, kapitaliści pierdoleni, tak? I troszeczkę miałem taki wewnętrzny rozdźwięk, tak? Bo co teraz stwierdzić, że Punisher to jest lewackie ścierwo, tak? Czy stwierdzić, że nie, to się ktoś pomylił, ten komiks to w ogóle nie jest z tej serii, to Marvel tam, czy w ogóle to jakieś tam jest dziwne coś, czy z kolei stwierdzić, że dobra, to mi jest bliżej do pani Shera i może troszeczkę ten wolny rynek odstawić na bok. No, nie wiedziałem, co miałem z tym faktem zrobić i do dnia dzisiejszego trochę nie wiem. A finał był taki i tak sobie wyobrażam potrzebę jako superbohatera w momencie, kiedy ktokolwiek by zrobił krzywdę jego siostrze, że po prostu podpalił jakby cały świat, może nie tyle cały świat, ale to tak wyglądało w tym komiksie, dużą część miasta, tych szefów tego New World Order i cywilów też, i taki napromieniowany, po prostu cały podpalony w tym płonącym mieście, poszedł po prostu szukać, i taką ostatnią sekwencją tego komiksu jest to, jak przyłącza się do jakiejś matki z córką, czyli takiej iluzorycznej swojej rodziny. Oczywiście to były zupełnie obce osoby, które również były napromieniowane i również płonęły, i w ostatniej sekwencji tego komiksu ta dziewczynka podaje mu rękę. Oczywiście już jest martwa, on też jest martwy, ale no koniec jest taki właśnie traumatyczny, dosyć taki.
1: Wiesz co, tutaj bym się zatrzymał sekundkę na tym, bo...
5: Ale ja myślę, że mam rację, że z tym, że
3: tak,
5: potrzeba, jakby ktoś zrobił krzywdę twojej siostrze, to podpaliłbyś cały świat, a na końcu wysrał się do naszej galaktyki, żeby nawet obcy się tu nie raczyli pokazać.
6: Planet w tym wszechświecie by zabrakło, które byłbym gotów zniszczyć.
5: No właśnie, okay, to jest ten poziom.
3: Dziękujemy za opowiedzenie nam komiksu, który ostatnio przeczytałeś.
1: Ale wiesz co, tutaj bym się sekundkę nad tym zatrzymał, bo mimo, że nie do końca naukowe, ale odrobinkę też warto się z takiego bardziej przyziemnego poziomu. Jacku, z którego roku to był komiks?
5: Nie powiem ci.
1: Epoka, mniej więcej dziesięciolecie.
5: Ostatni komiks pani Shera był gdzieś w 2015 roku. 2015-2016, coś takiego.
1: Bo jednak wiesz, jednak fabuła wynikała z tego, i zresztą fabuły wszelkiej fikcji bardzo często są odzwierciedleniem tego, co dzisiaj widzimy, tak? Z czasów zimnej wojny mamy opowiadania o zimnej wojnie. Polskie opowiadania science fiction z lat 70. mówią o opresyjnym systemie kosmitów, którzy tutaj przylecieli na Ziemię i zrobią tutaj po swojemu z nami co chcą, a nas tutaj cenzurują. Także podejrzewam, że właśnie ten taki wkurw na kapitalistów, o którym mówiłeś, był zwyczajnie ekspresją kryzysu, który się zaczął jakiś czas temu, i no chyba już jest troszkę lepiej, ale póki co jeszcze ta sytuacja gospodarcza nie jest stabilna, także ekspresja naszych codziennych obaw przeniesiona na rysunek autora, która właśnie w ten sposób zadziałała, tak? Tak, żebym jakoś tutaj, nie wiem, był spokojniejszy wobec tego.
5: Okay. Znajdzie się czas na wrzucenie jeszcze jednego superbohatera z zupełnie innej bajki? czy też może nie super bohatera, ale pewnego motywu, który zostawię wam do dyskusji.
1: Wiesz co, dzisiaj się bardziej będziemy skupiali nie właśnie na polityczno-psychologicznych motywach, tylko na technologicznych osiągnięciach, także pytanie, czy to jest z tej bajki.
3: I nie za bardzo, no, wiesz, na historiach, mówić. Bo historię to ja też mógłbym opowiadać i chętnie bym poopowiadał tutaj przez pół godziny historię każdego bohatera.
5: A mamy tego nie tych,
3: bo zostawiam czas dla potrzeby, bo on się fajnie przygotował z informacji naukowych i dlatego też unikam tego, więc raczej podziękujemy za opowiadanie kolejnej historii.
1: Okay.
3: I nie pożegnał się nawet, co za ham.
1: No ale niecne radio, no tutaj wiesz, trole z nocnego radia nie takie rzeczy już wyczyniały.
3: Ja go nie odbieram już. Ani do widzenia, ani pocałuj mnie w dupę.
1: Natomiast tak, byliśmy przy tym adamantowym szkielecie Wolverine. To było pokrycie jego szkieletu tak naprawdę, które nie było jego własną mutacją, tylko zostało mu, że tak powiem, dorzucone w trakcie życia, tak?
3: Adamantowy szkielet powstał w ramach właśnie tego eksperymentu i został ten szkielet jego naturalny pokryty tym stopem. Mhm. On bardzo cierpiał, wiesz, bo to był straszliwy eksperyment a przeżył go dzięki tym swoim zdolnościom regeneracyjnym. Mhm.
1: Tutaj miałbym jeszcze jedno do ciebie techniczne pytanie, bo od tej strony nie kopałem w archiwach, ponieważ mamy dwa takie bardzo istotne stopy w tym świecie, mianowicie stopę lewą i stopę prawą. Stop adamantium i, jak to było drugie, vibranium, tak? Powiedz mi, czy przypadkiem adamantium nie pojawiło się przed vibranium w komiksach?
3: Oj, tego ci nie powiem. Wiem, że obawiam się, że vibranium mogło być pierwsze, ponieważ tarcza Kapitana Ameryki jest właśnie zrobiona z vibranium, czyli z takiego metalu, który ma rzekomo pochłaniać wibracje też.
1: Dobra, to jeszcze do tego przejdę, ponieważ miałem takie przeczucie, jeżeli faktycznie jest tak, jak mówisz, czyli vibranium było przed adamantium, to by znaczyło, że osoba, która je wymyśliła, była naprawdę fantastycznym futurystą, fantastycznym wręcz jasnowidzem, ale najpierw adamantium, czyli stop, czyli coś niesamowicie twardego. Dlaczego stal jest taka twarda i fajna? Ponieważ mamy bardzo dużo atomów upakowane w bardzo małej przestrzeni. Żeby coś takiego zrobić, trzeba sobie pomyśleć o temperaturze topnienia, o tych wszystkich trzech stanach skupienia, które znamy z fizyki. Im wyższa temperatura topnienia, jak wam już paręnaście razy mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze, stan skupienia zasadniczo ma to do siebie, że rozrzedza się z każdym kolejnym stanem i im bardziej jest to stan stały, tym bardziej te cząstki są gęsto upakowane. Czyli jeżeli mamy jakieś właśnie takie żelazo, które jakąś stal, która topnieje w 2000 stopni Celsjusza, to ona w temperaturze pokojowej będzie strasznie zbita, bo te cząsteczki będą bardzo, bardzo, bardzo blisko siebie. I właśnie tutaj udało mi się znaleźć właśnie coś, co twór naukowców, który na razie ma taką nazwę, której zapisałem sobie, ale nie będę w stanie jej powtórzyć, więc nawet nie będę próbował, żeby się nie kompromitować, gdzie udało się stworzyć stop, który przechodzi w stan płynny dopiero powyżej temperatury 3200 stopni Celsjusza, wobec czego konsekwentnie im będzie się bardziej zbijać, im niższa temperatura. Natomiast jest tutaj jedna bardzo poważna wada tego wszystkiego, ponieważ kruchość. Jeżeli mamy coś bardzo, bardzo ciasno zbitego, to jest to bardzo ciężko złamać i tak dalej, ale jeżeli już się pojawi rysa, no to wtedy ta rysa idzie bardzo, bardzo szybko i to jest właśnie główny ten problem. I tutaj Wolverine, już tutaj ten biedny Wolverine, który siedzi w naszej piwnicy na wózku inwalidzkim, ponieważ nie może wyjść, żeby broń Boże się nie zmutował, nasze ciało jest stosunkowo elastyczne. Jeżeli szybko na przykład szarpniemy głową w tył i w przód,
7: to zauważcie, że czaszka ludzka też składa się z kilku kości, które oczywiście jako dziecko one nie są tam za bardzo połączone, one się robią coraz bardziej mocne z wiekiem, coraz twardsze, natomiast pozwala nam to zapobiec wstrząsowi mózgu, bo sobie wyobraźcie taką prostą sytuację, każdy z was widział kiedyś filmik Crash Testu, gdzie manekiny siedzące w samochodzie w tej takiej powłoce wpadają na jakąś przeszkodę i lecą do przodu i się zgniatają. Wyobraźcie sobie, jak zachowuje się mózg, który jest taką płynną, takim budyniem troszkę, tak? Taką płynną papką. W momencie takiego uderzenia, oczywiście on pójdzie do przodu, odbije się, połowa naszej czaszki stanie się nagle pusta i z powrotem się odbije do tyłu. Jeżeli się odbijemy wystarczająco boleśnie, dochodzi do wstrząsienia.

0: zabójczo-sztywnym, odbiera tak naprawdę nam naturalną możliwość, naturalną osłonę, tak? Także tutaj moja kolejna wrzutka i ten biedny Wolverine już sobie siedzi w piwnicy na wózku inwalidzkim, ma przytroczone pasy do rąk i nóg i ma taką, wiesz, taki pas jeszcze na czoło założony, żeby przypadkiem zbyt intensywnie głową nie kiwnął. Ale jak mi napisałeś, ten szkielet adamantowy przyniósł kiedyś straszną szkodę Wolverine'owi, kiedy to, jak on miał, Magneto, coś takiego, tak? Załatwił go.
1: Tak, tak. W jednym z komiksów X-Meni walczyli właśnie z Magneto i jego bandą złych mutantów i wkurwiony Magneto, który jest mistrzem magnetyzmu, jak wiadomo, wyssał to adamantium z ciała Logana, czym zmasakrował go strasznie. Wtedy Logan po tym dochodził do siebie bardzo długo i przeżył tylko dzięki temu, że Jean Grey, właśnie telepatka, go utrzymywała, wykasowywała mu ten ból w ogóle z głowy i jakoś nie zwariował. No i to było wtedy taka trauma. I właśnie potem Logan był w komiksach przedstawiany, że już nie miał tego adamantium na sobie, tylko miał zwykły szkielet i szkieletowe szpony. Z kolei Laura, czyli córka Logana, która się pojawia właśnie w filmie Logan, to jest zresztą film też na podstawie pewnej serii komiksowej, to ona z kolei ma pokryte tylko szpony, które ma tylko dwa, nie tak jak Logan 3, bo samica. Zostało to przyrównane, te postacie ogólnie, Logan i Laura, zostały przyrównane chyba tam do lwów, bo podobno samica lwa jako jedyna ma szpony z tyłu, jakieś takie, które służą jej do obrony, jak zwiewa, to ona tymi szponami jakoś tam ciacha, czy coś w tym stylu.
0: No, nawet nie wiedziałem, mimo że jestem specjalistą do spraw kotów, pierwsze słyszę.
1: No coś takiego było w tym filmie powiedziane właśnie i Laurze oszczędzono tego pokrycia, bo ona też była właśnie wychowana w laboratorium i powstała z DNA Logana i jej oszczędzono pokrycia szkieletu adamantium, ponieważ to miało zwiększyć jej zdolności regeneracyjne i mobilność.
0: Ja tutaj jeszcze chciałem się odnieść do historii z Magneto, ponieważ on, wysysając to całe adamantium z jego ciała, tak naprawdę zrobił mu jakąś tam szkodę, z której on później się spokojnie, no dobra, może nie do końca spokojnie, ale udało mu się wykaraskać. Jest jednak, mógł go załatwić jednak w dużo skuteczniejszy sposób. Na pewno znane jest ci zjawisko maglev, lewitacji magnetycznej. Wystarczyłoby naszego kochanego Wolverina zwabić do jakiegoś kontenera, w którym byłyby odpowiednio ułożone magnesy, które by zawiesiły go w powietrzu, pomiędzy, idealnie po środku, tak żeby nie mógł sięgnąć łapką w żadną stronę, ponieważ adamantium oddziałuje magnetycznie, złapanie go w taką pułapkę byłoby stosunkowo proste. To jest, wiesz, magnesy możesz ukryć wszędzie, w jakimś dowolnym korytarzu i tak dalej, i zostawić go tam, niech tam sobie zdycha z głodu, niech tam nawet sobie przeżyje, się regeneruje i tak dalej. No właśnie, jeszcze jedna istotna rzecz, którą też tutaj miałem na boku, że ta cała regeneracja Wolverina wymagałaby dostarczania naprawdę obrzydliwie wielkich ilości środków odżywczych. Nie wiem, czy to kiedykolwiek zostało pokazane, ale regeneracja na tym poziomie zabiera dużo energii, a energię bierzemy skąd? Oprócz magrawów?
1: Z kalorii?
0: Z jedzenia, dokładnie.
1: No ale wiesz, to co powiedziałeś, to Magneto właśnie miotał Loganem wiele razy, nawet sterował nim, nie? I nawet, wiesz, kierował nim jak marionetką. I atakował, wiesz, jego sprzymierzeńców właśnie za pomocą tego magnetyzmu, no bo po co miałby Wolverine'a gdzieś tam w magnesy jakieś coś, skoro sam potrafi sterować magnetyzmem. No i dodajmy tutaj, że Magneto jest jednym z najpotężniejszych mutantów w całym świecie i no, wygląda na to, że właśnie ta moc magnetyzmu jest przepotężna, nie?
0: Tak, ale tutaj akurat nie do końca, bo mógł nim miotać, kiedy był w pobliżu, natomiast jeżeli by sobie zbudował taki kontener i umieścił w nim te magnesy i tylko go tam wciągnął, mógłby wpuścić ten kontener gdzieś na dno oceanu, gdzie nikt by nie słyszał jego krzyku i mieć go kompletnie z głowy przez następnych kilkaset lat. kompletnie się nim nie przejmując, zawieszając

0: go w tej pułapce, której nie musiałby świadomie kontrolować, bo on Magneto, będąc, używając tych swoich sił, no nie mógł sobie założyć jakiejś tam czujki na ziomeczku i sobie pójść zrobić kawkę, tylko musiał przychodzić i tam pilnować, wiesz, bawić się tymi magnetycznymi siłami, także Wolverine był bardzo podatny. Nie dość, że go zamknęliśmy na wózku, przepięliśmy pasami w ciemnym pomieszczeniu, gdzie nie daj Boże nikt nie może wejść, no to jeszcze do tego stopnia możemy to podnieść, że Wolverine jest na tyle nieudany, że jeżeli byśmy go spróbowali odtworzyć w dzisiejszym świecie, no to wtedy to byłby do pokonania naprawdę łatwiej niż reprezentacja Polski w piłkę nożną.
1: W sumie to Magneto mógłby po prostu Logana zgnieść, zwinąć go w kulkę jakąś taką, nie? I tak go załatwić. Nie wiem, czemu uciekał się do sposobów takich, że na przykład sterował ręką Logana, żeby ten chciał zranić samego siebie i sobie te szpony wbić tam w gardło, Logan tam siłował się. No po co to? Trzeba było go w kulkę zwinąć, skoro potrafił to samo zrobić z samochodem, na przykład czy z czymś
0: innym. No niestety Logan jest tutaj białym charakterem, który musi przeżyć, który musi wrócić do życia i nie możemy go tak po prostu zwinąć w kulkę i odłożyć na wysypisko.
1: No właśnie, jest też ciekawa historia, która jest niekanoniczna. Powstała sobie jako taki żart może, albo jako taka ciekawostka. The Punisher Kills Marvel Universum. Tam jest przedstawiona alternatywna historia, w której Frank Castle traci swoich bliskich nie w walce gangów, tylko podczas wojny super bohaterów, którzy tam się trachają i przy okazji są ofiary. No i Punisher się potem mści na przeróżnych super bohaterach i wykańcza praktycznie wszystkich i pokazuje to, jak można sobie poradzić właśnie. Na przykład taki Hulk, niby taki niepokonany, a wystarczy mu przyczepić jakiegoś GPS-a, jak jest właśnie w formie Hulka. On tego nawet nie zauważy, no bo co tam, Hulk rozwala wszystko dookoła i co się tam przejmuje, że mu ktoś przyczepił coś do gaci, nie? I potem odczekać trochę i znaleźć Bruce'a Bannera, jak sobie śpi gdzieś tam na śmietniku i strzelić mu w łeb. Ale to jest też, bo to widać, że to jest niekanoniczne, ponieważ sam Bruce Banner próbował się zabić już, próbował popełnić samobójstwo, nie mogąc znieść tych wszystkich ofiar, które ma na koncie, no bo jak on niszczy całe miasto, no to wiadomo, że tam zabija. I próbował sobie strzelić w gardło, ale i skończyło się tak, że Hulk wypluł nabój, nie?
0: Wiesz co, jeszcze do jednej rzeczy chciałbym wrócić, bo w trakcie naszej rozmowy, chyba jeszcze przed telefonem Jacka, Jar na czacie wspomniał, że mutacje, czyli nowotwory. I to też jest stosunkowo istotne, ponieważ to, co wam mówiłem w przypadku tego oddziaływania promieniowania gamma i w jaki sposób działa ta metoda, że ona rozbija te łańcuchy i jeżeli ten łańcuch DNA rozbijemy za bardzo, no to wtedy ta komórka już nie zostanie odratowana. Ona jest traktowana jako martwa, ona jest traktowana jako odrzut i zostanie z organizmu wydalona i mniej więcej w bardzo dużym uproszczeniu, nie rozliczajcie mnie proszę z tego, działa radioterapia, że bombardujemy miejsce nowotworowe takim promieniowaniem, które właśnie rozbija te zmutowane łańcuchy DNA, no bo nowotwór jest niczym innym, jak faktycznie mutacją, która nie została odpowiednio wcześnie przez nasz organizm zidentyfikowana jako coś niefajnego, no i coś takiego, taki nasz zły brat bliźniak rośnie i korzysta z naszego życia. I jeszcze z naszych substancji odżywczych i tak dalej. Jeszcze wracając do kwestii Wolverina, którego już wsadziliśmy i tak dalej, do piwnicy, siedzi sobie biedny.
1: Zmaltretowaliśmy go całkowicie.
0: Ale go jeszcze dobije, bo tak jak mówiłem, ta jego regeneracja nie mogłaby polegać aż tak dokładnie. On musiałby mieć pewien poziom tolerancji i sobie wyobraź nagle, że taki Wolverine w wyniku tego swojego niskiego, ale poziomu tolerancji, dostaje białaczki. No i trzeba mu zrobić przeszczep szpiku. I tak się próbujesz mu zrobić przeszczep szpiku, a tu na kościach jest pokryte adamantium i... Nie, sorry, dobra, zdychaj.
1: No właśnie, właśnie.
2: Także łopatą klątwa. W dupę i do piachu.
1: Pod wieloma względami klątwa, bo żyjesz bardzo długo, cierpisz, nie mogą ci zastrzyku zrobić, no, wpadasz w szał, bo on wpada też w szał. To jest w ogóle jakaś taka klątwa. Myślę, że z kolei Wolverine był zainspirowany jakoś tam legendą wilkołaka trochę. No on taki jest właśnie trochę wilkołakowaty. Zarośnięty, wpada w szał, ma te szpony, żyje gdzieś tam dziko sobie, bo on lubi dzicz. No, taki właśnie wilkołak trochę.
0: Okej, to może tak wróćmy odrobinkę bardziej do kanonu, bo chyba najbardziej popularną postacią byłby Superman. I ta jego super siła, super szybkość i tak dalej, ale o szybkości to bardziej przy Flashu opowiem. Ale odrobinkę o tym Supermanie, bo o ile zasadniczo Superman się kupy nie trzyma, ma jedną fajną cechę i ten kurde, bo ten mój wiatrak za bardzo nie daje z siebie, chciałbym, żeby był Supermanem i mi tutaj taką bryzą tutaj dmuchnął. No właśnie, z tą bryzą, z tym lodowym oddechem, który posiada Superman, słuchajcie, to jest bardzo proste doświadczenie, które, uwaga, wykonaliście już wiele razy w swoim życiu. Jest taka, jak wracając jeszcze do stanu skupienia cząsteczek. Jeżeli chodzi o lód, już przerabialiśmy przy Icemanie, że para wodna znajduje się w powietrzu, wobec czego wystarczy zrobić głęboki wdech, no i mamy tę parę wodną gdzieś tam u nas w płucach. Jeżeli Superman posiadałby taki jakiś malutki woreczek w swoich płucach, do którego by był w stanie wstrzyknąć to powietrze, następnie ścisnąć je, wrzucić na naprawdę ogromne ciśnienie, ściskanie materiału powoduje jego rozgrzanie. Gdyby miał jakieś radiatory, jakiś system, który odprowadziłby całą tę temperaturę i doprowadził, powiedzmy, to ściśnięte powietrze do temperatury pokojowej i następnie wydmuchnął je, to wtedy to, rozprężając się, byłoby naprawdę cholernie zimne do punktu takiego, że mogłoby naprawdę zamrażać. A doświadczenie, o którym mówiłem, to jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z dezodorantu w sprayu i odpowiednio długo go wciśniecie, zauważycie, że puszka robi się coraz zimniejsza. Coraz zimniejsza, tak samo im dłużej się psikamy, tym zimniejszy jest strumień tej substancji, która się wydobywa. Dlaczego? Dlatego, że cząsteczki, rozprężając się, tracą swoją energię i jeżeli tracą swoją energię, są zwyczajnie zimniejsze. Także tutaj nie wiem, czy to faktycznie zainspirowało autorów, ale lodowy oddech Supermana się trzyma jak najbardziej logiki. Oczywiście, jeżeli założymy, że odpowiednio wcześniej pobawił się w ciśnienie.
1: Superman czerpie swoje moce ze Słońca, z naszego ziemskiego Słońca. Słońce na Kryptonie, czyli na rodzimej planecie Kal-Ela, bo tak się naprawdę nazywa ten jegomość, było czerwone i nie dawało żadnych supermocy i wręcz odbiera Supermanowi jego moc, którą daje mu to nasze ziemskie Słońce. Kiedy Superman jest już taki wykończony i pobity, to leci sobie w pobliże Słońca i ładuje się niczym bateryjka. I ten bohater to jest też jeden z najstarszych bohaterów. On jeszcze się pojawiał w czarno-białych filmach i w komiksach z lat 30. 38 rok, to jest dokładnie wydanie pierwszego numeru Action Comics. Charakterystyczna okładka. On ma jeszcze inny strój. W ogóle ci bohaterowie bardzo mocno ewoluowali i zmieniali swoje stroje. Początkowo one były śmieszne. Na przykład Flash, na przykład pierwszy Flash miał taki jakiś hełm, jak z pierwszej wojny światowej i skrzydełka Hermesa do niego przyczepione. Ja myślę, że w ogóle superbohaterowie zostali pomyślani początkowo jako tacy półbogowie, jakiś taki uwspółcześniony Herkules, te sprawy. No, tak to wyglądało. No, Superman ma jeszcze laserowy wzrok, wystrzeliwuje czerwony promień energii z oczu.
0: To jest akurat fajne, wiesz co, bo Wiele organizmów, nawet na naszej planecie, ma coś takiego jak bioluminescencja, może świecić. Czy to będą świetliki, czy to będą jakieś ryby, które żyją na dnie oceanu i muszą samodzielnie wystosować takie źródło światła, żeby cokolwiek widzieć. Wszyscy pewnie pamiętamy jakieś takie zdjęcia tych rybek z taką wędeczką, z takim świecącym jajeczkiem na przodzie, więc wiemy, że jest biologicznie możliwe, żeby ktoś emanował światło. No a co to jest laser? To jest światło. Tylko że skupione. No ale kurczę, czym jest nasze oko, jak nie właśnie zespołem soczewek? teoretycznie byłoby możliwe takie skonstruowanie tych soczewek w naszych oczach, żeby to bioluminescencyjne światło faktycznie się skupiało i przepalało wszystko, co popadnie. Jest tutaj jednak jeden pewien problem. Ponieważ światło, przechodząc przez dowolny ośrodek, ono pozostawia tam odrobinkę energii. Krótko mówiąc, głowa Supermana w momencie, kiedy by korzystał z tego laserowego wzroku, rozgrzewałaby się do tak niebotycznych temperatur, że wszystko wokół by dosłownie płonęło. Dokładnie tak samo jak miejsce, w które by tymi laserami strzelał. Największym problemem współczesnych laserów stosowanych w różnych laboratoriach naukowych nie jest, nie wiem, tutaj nie ma za dużego problemu w tym, żeby to była określona moc, żebyśmy się przebijali na drugi koniec Ziemi, czy dziurawili inne planety. Problem zasadniczo się sprowadza do ochłodzenia naszego emitera światła tak, żeby on się zwyczajnie nie stopił. A jak niestety wiemy, zresztą tutaj jest taka moja mała teoria spiskowa prywatna, o której jeszcze za chwilkę powiem, mianowicie, że Superman nie może być zbudowany z komórek, jakie znamy, a jak wiemy, białko się ścina gdzieś w temperaturze 60 paru stopni, więc no niestety ta temperatura musiałaby być stosunkowo niska, on jest zbudowany z czegoś innego.
1: No ciekawe z czego.
0: Prawdopodobnie z gumy.
1: To by wiele wyjaśniało też tą odporność na ciosy, bo on sprężynuje po prostu, jak go
0: dokładnie,
1: walisz,
0: dokładnie, bo to jest znowu ten punkt, że musimy przyjąć tę energię i przykładowo materiały, które znamy, kamizelki kuloodporne z kewlaru, one nie są mocne dlatego, że one są, wiesz, zajebiście twarde i niczego nie przejmują, bo zwyczajnie przyjęłyby tę energię na siebie i oddały dalej. Kewlar ma taką fajną właściwość, że w momencie, jeżeli otrzymasz uderzenie, on działa troszkę właśnie, rozprowadza tę energię po całym swoim płacie i jeżeli Superman byłby z gumy, no to faktycznie mógłby się odrobinkę cofnąć, rozprowadzić, oczywiście tak zacząłby falować w momencie, kiedy by jakiś tam pocisk go trafił albo coś takiego i wtedy by się wszystko zgadzało, coś pomiędzy gumą a budyniem.
1: A fanom Supermana możemy polecić, no może ja polecę, bo potrzeba, nie wiem czy poleci, Batman vs. Superman.
0: Bardzo.
1: Dawn of Justice i tytuł tutaj oczywiście sugeruje, że mamy tutaj wstęp do kolejnej produkcji, czyli do Ligi Sprawiedliwości, Justice League, która się niedługo pojawi, ale po trailerze widziałem, że tam Supermana chyba nie będzie, chyba go wykolegowali, a on jest jednym, przecież on razem z Batmanem są założycielami tej grupy super bohaterów. No,
0: Już powstrzymuję się przed dowcipem, jak kończą współzałożyciele. Nie będę tak złośliwy. Wiedzący będą wiedzieć, ale kurczę, na taką najpierwszą cechą Supermana jest co?
1: Latanie.
0: No oczywiście. A żeby latać, aerodynamika, rozpatrując w ogóle latanie, musimy się opierać zawsze, bezwzględnie, w całej naszej znanej fizyce, to co wam mówiłem o fizyce na innych planetach, ta fizyka będzie taka sama. Siła nośna, ciężar, siła ciągu i opór. I one tworzą taką dwuwymiarową strukturę. Jedno ciągnie w górę, drugie ciągnie w dół, trzecie ciągnie w przód, czwarte ciągnie w tył. Ponieważ Superman ani nie ma skrzydeł, więc nie ma siły nośnej, ani nie jest lżejszy od powietrza, no to sorry, Gregory, ale coś takiego latać nie będzie. Jeżeli on nie byłby w stanie... Właśnie, tu jest taka moja teoria spiskowa, która odrobinkę się chyli ku technologii Kesze. Dziękuję wszystkim sponsorom radia. Ponieważ mam taką teorię, którą sam uknąłem odnośnie wzroku tego X-rayowego, tego prześwietlania, przenikania przez ściany, podglądania bielizny ładnych dziewczyn i... poniosło mnie trochę. Problem z, oczywiście, coś takiego jak rentgen istnieje i wszyscy pewnie mieliśmy tam, nie wiem, prześwietlenie ręki, zęba, nogi, mózgu na ścianie i tak dalej. Wiemy, jak to wygląda. Natomiast problem jest w tym, że z jednej strony musi stać emiter tych fal, a z drugiej strony odbiornik tych fal, który jest zazwyczaj współcześnie kliszą. I ponieważ te promienie rentgena są w stanie przeniknąć przez naszą strukturę, no to zostawiają taki ślad. Więc problem, który jest w przypadku Supermana, polega na tym, że jego oczy są zarówno emiterem tych fal, tego promieniowania, jak i odbiornikiem, a za bardzo nie da się w jakiś cudowny sposób nagle tam postawić takiego rentgenowskiego lusterka, które by to nam odbiło, bo jeżeli by się dało tam, wiesz, postawić takie lusterko, no to czemu by tam nie przenieść swojego oka na przykład i nie podejrzeć normalnie, co się dzieje. I zastanowiłem się nad tym chwilę. Jest jedna opcja. Mamy jedną bardzo istotną siłę w dzisiejszej fizyce, którą znamy wszyscy bardzo dobrze, ale tak naprawdę nie wiemy o niej za bardzo nic. Nazywa się grawitacja, która przenika przez wszystko i tak dalej. Jeżeli udałoby się Supermanowi wykształcić w swoich oczach receptory, które pozwoliłyby mu na oglądanie sił grawitacyjnych, no to wówczas na tej podstawie byłby w stanie może nie do końca zobaczyć, no ale nawet wiesz, nie mamy żadnych podstaw, żeby stwierdzić, jak to może działać, ale zobaczyć, że na przykład tam się znajduje postać o takim kształcie, która waży 80 kilo i ona jest w tym konkretnym miejscu, ponieważ zakrzywia pole grawitacyjne Ziemi tak i jednocześnie sama oddziałowuje grawitacyjnie. Także jeżeli udało się na Kryptonie rozgryźć siły grawitacyjne, no to naprawdę szacun, no i wtedy teoretycznie moglibyśmy się zacząć bawić we wszelkiego rodzaju antygrawitację, która niestety jest dzisiaj tylko i wyłącznie science fiction i nie znajduje żadnego potwierdzenia w jakichkolwiek badaniach.
1: Radek z Brzegu ma teorię, że Supermana napędzają piardy cichacze, a ja z kolei pomyślałem sobie, że być może Superman jest po prostu ambasadorem marki Red Bull. Zauważ, że kolorystyka ta sama. On powinien przy każdym wystartowaniu krzyczeć: Red Bull, doda ci skrzydeł! A nie jak kiedyś to zwykł pokrzykiwać na kreskówkach jeszcze starych.
0: Up, up and away!
1: Tak, albo this is a job for the Superman. Dobre było. No dobra, słuchajcie, to my zrobimy może małą przerwę do złapania oddechu i wracamy do was za chwilę z nowymi informacjami o superbohaterach.

0: Może to właśnie jest dobry moment, żeby przejść płynnie do Ironmana, który jest no, chyba moim jednym z ulubionych bohaterów, ponieważ podobnie jak Batman, twój ukochany nietoperek...
1: Batman!
0: Batman! Batman! No to też zawdzięcza swoje super zdolności intelektowi i ciężkiej pracy, a nie dostał wszystko za darmo.
1: Przede wszystkim Iron Man jest kimś, kto jest najbliżej technologii Keshe. Dziękuję wszystkim sponsorom. Głównie dlatego, że on ma ten swój śmieszny reaktor, tak, który jest oparty na palladzie. Reaktor łukowy, jeżeli mnie pamięć nie myli?
0: Tak, reaktor łukowy. Mhm.
1: Który jest, nie wiem czy to, właśnie się zastanawiam, bo tutaj przy tym punkcie wylistowałeś mi, że będziemy mówili o perpetuum debile i nie zamierzam tego nazywać nigdy inaczej.
0: No i wolna energia oczywiście, bo właściwie ten reaktor daje nieskończoną energię, ale ja tam się nie znam, jest tylko jakieś maksymalne napięcie, tak, które może w danej chwili zasilić określone funkcje tego superstroju i na przykład latanie pochłania 3% mocy tego reaktora łukowego, który notabene przypomina trochę taki mały akcelerator cząstek.
1: Okej, ale powiedz mi, ale to wymaga paliwa, które się zużywa, ten jego kostium?
0: Te reaktorki, one się jakoś wypalają po prostu.
1: Właśnie no właśnie, ten czyli nie mamy do czynienia z perpetuum debile, tylko mamy do czynienia z czymś, co działa na pewne paliwo. Wiąże się to z historią zimnej fuzji. Niewyjaśnione zjawisko, mutacja, alternatywne źródła energii, już dzisiaj w paranienormalnym nocnym radiu, gdzie w 1989 roku dwóch fizyków przedstawiło swój prototypowy generator zimnej fuzji. Zimna fuzja mniej więcej polega na tym, że jeżeli udałoby nam się zebrać do kupy dwa atomy wodoru i z nich zmajstrować atom helu, tam oczywiście jeżeli chodzi o liczby atomowe, to jak najbardziej się będzie dodawało, a przy okazji pozwoli na wydobycie niesamowitej ilości energii. Problem jest w tym, że oprócz tego, że ta niesamowita energia się wydobędzie, trzeba by było te reakcje przeprowadzić w niemożebnie wysokiej temperaturze, wobec czego zimna fuzja jest zwyczajnie nieopłacalna, ponieważ musimy więcej włożyć do tego układu energii, żeby go rozgrzać, niż z niego wyciągniemy. Dlatego takim świętym graalem pseudofizyków jednak powiem, ale też fizyków, bo jednak jest to bardzo blisko nauki, ale nie wystarczająco blisko, żeby nazwać to metodą naukową, jest właśnie przeprowadzenie tej reakcji w niskiej temperaturze, tak zwanej zimnej fuzji. Gdy mówimy o zimnej, mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach stopni zamiast paru milionach stopni. Tak dla jasności. Co to znaczy zimna dla fizyków? Tak, fizycy. W każdym razie w roku 89 przedstawiono pewien prototyp takiego reaktora zimnej fuzji, gdzie przy użyciu elektrolizy ciężkiej wody z użyciem elektrody palladowej rzekomo udało się właśnie dokonać to w stosunkowo niskich temperaturach. Eksperyment był fantastycznie opisany. Mnóstwo ludzi próbowało go powtórzyć, dokładnie po prostu skręcając te cewki, tak samo jak ci dwaj naukowcy zaproponowali. Ale mimo kilkuset różnych prób nie udało się powtórzyć tego eksperymentu, wobec czego jest on dzisiaj uznawany za fałszerstwo i pseudonaukę. Czegoś tam brakowało, ale twórcy tego pomysłu nigdy nie powiedzieli czego. Ale co więcej, w 2008 roku Yoshiaki Arata, profesor fizyki z Uniwersytetu w Osace w Japonii, przeprowadził udany i powtarzalny eksperyment. Przy użyciu, uwaga, proszku palladowego i tlenku cyrkonu na działanie deuteru pod wysokim ciśnieniem udało mu się syntezować atomy helu. Co prawda jeszcze, że tak powiem, jest to zbyt młode, żeby to było obalone lub nieobalone. Są pewne instalacje, które potrafią, nie wiem, zbudować ciepłownię o mocy tam 500 kW i tak dalej, które oczywiście są niesamowicie kosztowne w budowie, ale coś w tym teoretycznie może być. Natomiast wydaje mi się jednak, że Iron Man i ten cały pomysł powstał dużo wcześniej, ale czy to było po 89 roku, kiedy ten pierwszy fałszywy, jak już dzisiaj wiemy, eksperyment został wystosowany?
0: Oj, nie pamiętam dokładnie, kiedy Iron Man się pierwszy raz pojawił, ale widzę tutaj, że 63 rok. Nie wiedziałem nawet, że to jest aż tak stary bohater, ale to by się zgadzało, ponieważ te pierwsze projekty zbroi były takie też śmieszne, jakiś taki garnek na głowie. No śmiesznie to wyglądało. I w ogóle Tony Stark jeździł na wózku, dopiero ten reaktor łukowy pozwolił mu jakby odzyskać sprawność. W nowszej wersji on jakby pozwala nie dotrzeć do serca jakimś odłamkom bomby, które w oryginale pochodziły ze szrapnela jakiegoś, czy z jakiejś miny, na którą wpadł Stark podczas wojny w Wietnamie. W nowszej wersji jest to oczywiście Bliski Wschód, bardziej tak prawda...
1: Allahu Akbar!
2: Tak, to jest Tureta, przepraszam.
0: Na czasie bardziej. No i to jest fajny bohater też z tego powodu, że te zbroje Starka występują w bardzo różnych odmianach. Jedna się składa do walizki, druga jest specjalnie zrobiona do walki z Hulkiem, walka z Hulkiem, posypanym talkiem. No, inna z kolei ma jakiś specjalny promień laserowy jednokrotnego użytku, który przecina wszystko. Inna pozwala pływać i latać po kosmosie. No przeróżne te zbroje są i dają różne możliwości. Jedna ze zbroi War Machine została ofiarowana rządowi i wojsku i lata w niej sobie kumpel Starka, pułkownik James Roddy, Rhodes. Ten czarnoskóry,
2: wiadomość. Jest to o tyle fajnie, że te wszelkie bajery związane ze zbrojami, one, jeżeli przymkniemy oko na źródło zasilania, które, że tak powiem, mamy już z grubsza wyjaśnione, a to jest, że tak powiem, fundament całej pseudonauki, czyli przymknijmy oko na coś ważnego, a potem wszystko staje się proste. Okazuje się, że te wszystkie dodatkowe pierdoły są stosunkowo proste i jak najbardziej wykonalne, no bo przecież mamy skafandry kosmiczne, tak, w skafandrze kosmicznym możemy się znaleźć pod wodą, mamy przeróżne materiały, które są jednocześnie lekkie i wytrzymałe, a przy okazji obrzydliwie kosztowne, mianowicie włókno węglowe i wszelkiego rodzaju nanotechnologie. Tutaj odsyłam i mrugam wam oczkiem do dwóch audycji o Formule 1 i o nanotechnologii, gdzie więcej na ten temat mówiliśmy. Jak najbardziej ten promień laserowy trzyma się kupy, szczególnie jeżeli ten promień laserowy, on był do walki z Asgardczykami, jeżeli dobrze pamiętam, ale to jest ta fajna cecha, że musimy wrzucić ogromną ilość energii, czyli na przykład, nie wiem, jeden wielki naładowany kondensator, który raz będzie w stanie, wystrzelić tą energią i to będzie, nawet te soczewki, które będą musiały skupić ten laser, one się tam mogą przepalić. Nieważne, trudno, okej, było, strzeliliśmy raz, wrócimy sobie do bazy, założymy sobie nowy moduł, będzie wszystko ładnie, pięknie. Te wszystkie dodatkowe moduły, które się pojawiają w zbroi, są naprawdę przyjemne. Jedno, co mi do końca nie gra, to sposób latania zbroi Ironmana, gdzie mamy jak najbardziej do czynienia ze zjawiskiem odrzutu, które jest nam dzisiaj znane tylko i wyłącznie przy użyciu paliwa chemicznego. Nie możemy włożyć do promu kosmicznego tam, 10 magrawów czy 20 baterii i przy użyciu tego uzyskać ciąg. Musimy coś spalić, tak? Musimy coś sfajczyć, żeby dokonała się eksplozja i żeby ta siła odrzutu nam się pojawiła, a najfajniejszą cechą z całej historii Ironmana jest system Jarvis. Jest system sztucznej inteligencji, który asystuje, który jest takim, można powiedzieć, personalnym asystentem tego kombinezonu, użytkownika tego kombinezonu. I słuchajcie, to jest coś, co dzieje się tak naprawdę już dzisiaj. Jest to coś, co mamy w ograniczony sposób oczywiście, ale w swoich smartfonach czy w urządzeniach typu Alexa. Przepraszam, gdzie faktycznie nawiązujemy komunikację głosową i wybieramy sobie pewne informacje, prosimy komputer o wyciągnięcie pewnej informacji, dostarczamy ją. Bardzo mi się podoba w filmie przedstawienie heads-up display, czyli tego ekranu, który Stark ma przed sobą, co jest stosowane na przykład w lotnictwie, w myśliwcach. Mamy właśnie taką szybkę, na której wyświetlamy pewną informację. Nawet były prototypy
1: samochodów. Nie wiem, czy to kiedykolwiek weszło do seryjnej produkcji. Także samochód był pozbawiony jako takiej deski rozdzielczej, ale były emitery światła, które wyświetlały informacje o prędkości, obrotach, posiadanym paliwie, temperaturze oleju, po prostu jako coś na szybie, na co już i tak patrzy. To jest genialny pomysł. To jest współczesne, to są lata 80. To nie jest inżynieria rakietowa, ale to jest przyszłość. To jest coś naprawdę fajnego. No i jeżeli ten eksperyment z 2008 roku udał się, został potwierdzony, no to panie Stark, czekamy na pana.
0: Dokładnie taki sam system ma w samochodzie Nick Fury, czyli szef organizacji Tarcza, SHIELD. Mamy fajną scenę w jednym właśnie z filmów, to był bodajże albo Kapitan Ameryka, albo Avengersi, w której organizacja Hydra chce dorwać Nicka Fury'ego i pod przebraniem gliniarzy atakują jego samochód, który ma też w ogóle jakiś tam, ma sztuczną inteligencję, na szybie mu się coś wyświetla, ma działka, no fenomenalny samochód, chyba każdy facet chciałby taki mieć i mu się marzy w nocy i budzi się i musi majtki sobie zmienić. No i pościg sam jest bardzo fajnie zrobiony, ten samochód na bieżąco informuje o zniszczeniach, potrafi sam jeździć. No faktycznie to wszystko się dzieje, no bo samochody Google'a, tak, samojeżdżące i inne jakieś Tesle, no to wszystko, to właśnie sprawia chyba, że te historie są atrakcyjne, ponieważ one są bardzo współczesne i poruszają te różne tematy, które no, nas na przykład interesują, czyli sztuczna inteligencja, wolna energia, samobieżne samochody i tak dalej, prawda?
1: Wiesz co, jeszcze o jednym prototypie chciałbym wspomnieć, który zainicjował się bodajże w roku 2014, pierwszy raz o nim usłyszałem, mianowicie te wszystkie wyświetlacze to są swego rodzaju hologramy, tak? Hologram to nie jest coś, co wyświetlasz gdzieś w zupełnie losowym miejscu. Potrzebujesz do tego pewnego nośnika, takim nośnikiem może być mgła, czy sztuczny dym, jak to Ozzy Osbourne sobie robił hologramy na koncertach odwróconego krzyża nad sobą, super widok, polecam. Czy właśnie szyba, tak jak mówiłem o samolotach, czy przednich szybach samochodu, czy o koncercie Hatsune Miku, gdzie wokalistka całkowicie wyrenderowana przy użyciu syntezatora mowy śpiewa na takiej wielkiej, wielkiej, wielkiej szybie. To jest hologram. Natomiast prototyp, o którym mówię, wykorzystuje jako nośnik twoją źrenicę. To jest taka, zakładasz coś takiego do okularów i to zaświeca ci i używa twojej soczewki jako właśnie tego nośnika, dzięki czemu masz naprawdę fajną przewagę, mianowicie nikt nie widzi tego, co widzisz. Wystarczy, że sobie, wiesz, założysz okularki i tutaj masz, wiesz, i tutaj ci się drukują informacje, drukują i tak dalej. To jest naprawdę, to jest coś, co uderzy na rynek dojrzale w niedługim czasie. Takie właśnie, no pomijmy tutaj Google Glass, bo to jeszcze była bardzo niedojrzała technologia, gdzie jednak był ten maleńki wyświetlacz o rozdzielczości 640x480, ale użycie naszego oka jako właśnie takiej szklanej tafli, jako nośnika do wyświetlania tych informacji jest faktycznie przyszłością. No i co więcej, jeżeli jak widzieliśmy filmach z Iron Manem, no niestety te biedne wyświetlacze, które miał tak po bokach w tym swoim hełmie, potrafią się potłuc. Jedno, co mi się nie podoba i co mi się kompletnie nie dodaje w tej całej zbroi, jest to, w jaki sposób ona reaguje na uszkodzenia. Bo jeżeli sobie weźmiemy taki komputer, krawiec, zdejmij obudowę teraz, weź młotek i przywal w płytę główną.
0: Obawiam się, że wtedy nie dokończymy audycji.
1: No właśnie, no to jest ten problem, że komputer albo działa, albo nie, i tutaj jest zaprzeczenie ideologii deterministycznego automatu skończonego, że ten komputer się wyłącza powoli i zaczyna gadać coraz dziwniej, troszkę jak Hal śpiewając swoją piosenkę. Daisy.
0: Nie umieraj, potrzeba.
1: Co jest jak najbardziej uzasadnione, żeby to było jednak kino akcji, bo to jest kino akcji i tego kina, i tego od takiego filmu oczekujemy, ale to się akurat kupy nie trzyma, także sytuacja, w której ta zbroja byłaby na... Da się to osiągnąć, tak? Da się to osiągnąć pewnymi redundantnymi, czyli nadmiarowymi obwodami, natomiast ta zbroja musiałaby ważyć trzy razy tyle, co działa, żeby na przykład
2: przykład zapewnić odrzut z lewej łapki, kiedy prawa łapka ci się popsuje, tak? Także tutaj byłoby to zwyczajnie nieopłacalne w ten sposób. Ale tak, ale Iron Man zasadniczo kupy się trzyma, jeżeli przymkniemy oko na całą tę mitologię, ale kurczę, aż to będę musiał zbadać, czy były pewne, co za tym paladem stoi, tak? Bo spodziewałem się, że Iron Man jest dużo młodszy, ale jeżeli mówisz mi o końcówce lat 60., 70., początku lat 70., no to wtedy mówimy o czymś, co się wydarzyło dobre 20 lat przed tym pierwszym eksperymentem, który, jak powiedzieliśmy sobie, został sfałszowany, także tutaj był kolejny wizjoner.
0: Właśnie. A no, jak widzicie, skupiamy się dzisiaj na takich bardziej może nierealistycznych gadżetach, technologiach i mocach, no bo nie rozmawiamy na przykład, czy możliwe jest spotkanie czarnoksiężnika, który da nam siłę Herkulesa, szybkość Hermesa i jak
2: to
0: krzykniemy...
2: wystarczy wejść na stronę Kesza.
0: I jak krzykniemy Shazam! To zamieniamy się w siłacza, super. No to tak o takich rzeczach nie gadamy. Tylko o bardziej o technologicznych, ale też to, co mi się bardzo podoba w tych historiach, to to, że ci wszyscy superbohaterowie są fajnie wpleceni w historię świata, no bo mamy tą organizację Hydra, która omamiła Hitlera i nazistów, tak? I stała za tym wszystkim i która przenika wszelkie w ogóle struktury do dzisiaj. Mamy tą organizację SHIELD, która przypomina trochę facetów w czerni. I w ogóle wczoraj tak sobie o tym trochę rozmyślałem i pomyślałem sobie, wpadłem na taką rzecz, że istnienie jakiejkolwiek takiej właśnie tajnej organizacji, która by zajmowała się na przykład zjawiskami nadprzyrodzonymi, czymś takim, byłoby świetnym dowodem, czy bardzo mocną poszlaką na to, że te zjawiska faktycznie istnieją, bo taka organizacja by nie powstała bez przyczyny, gdyby nie było warto, tak? Gdyby nie było się czym
2: nie do końca.
0: Zajmować.
2: Słuchaj, wydaliśmy naprawdę chore pieniądze na SETI po to, żeby sobie szukać kosmitów, którzy akurat pomyślą, żeby nadawać się w formie radia tutaj do nas, co moim zdaniem było bzdurą i marnotrawstwem pomysłów, marnotrawstwem też siły roboczej, która za tym stała. To było fajne na swój sposób, ale wyszliśmy z bardzo naiwnego założenia. Takich projektów było dużo więcej, tak? Choćby ten legendarny projekt MK Ultra, o którym mówiłem w audycji o Mind Control, gdzie CIA wydało naprawdę niebotyczne pieniądze na to, żeby, wiesz, żeby się bawić w telepatię, żeby czytać ludziom mózgi, a skończyło się tak, że po prostu ich uśpiewali, dawali kolesiowi kilo LSD, albo przeżył, albo nie, i tak gówno z tego wyszło, tak? Także to, że coś badamy, jeszcze nie dowodzi tego, że to się uda, tak?
0: No będę się upierał, że nie poświęcono by, wiesz, miliardów dolarów na...
2: Stary, to była zimna
0: bzdurę.
2: Wojna! A urzędnicy akceptują te... urzędnicy akceptują te budżety, nie naukowcy. Ile pieniędzy wyciągnąłeś z dotacji unijnych?
0: Nie powiem, bo...
2: No właśnie,
0: bo
2: ja
0: mnie
2: dwa razy
0: tyle.
2: Tak?
0: No, proszę. Kurczę, właśnie zauważyłem, że jeden z aktorów z Ironmana wygląda zupełnie jak Mehran Keshe i się wystraszyłem. Co to może oznaczać?
2: Może być i on, ale wiesz co, chciałbym ja jeszcze tutaj poruszyć jednego superbohatera, którego może poświęcić chwilkę i wprowadzisz, skąd on się wziął, bo nie zająłem się nim, ale oglądałem film dosłownie 2 miesiące temu, jak na Netflixie się pokazał, nie spodobał mi się absolutnie. I bardzo chętnie bym go rozjechał, ten biedny Wolverine, który już tutaj na tym wózku inwalidzkim w piwnicy umarł na raka, będzie się mógł przy nim schować, ponieważ będzie to człowiek rozjechany całkowicie przez walec drogowy, a trzeba go rozjechać bardzo dokładnie, bo jest malutki Ant-Man. Kto to jest? Skąd on się wziął?
0: Ant-Man to był taki złodziejaszek, który wszedł w posiadanie kostiumu wynalezionego przez genialnego naukowca i ten specjalny kostium pozwala mu zmniejszać się do rozmiaru owada, a w nowszych odsłonach też i powiększać się. Stąd też ma dwie ksywki, Ant-Man i Giant-Man. No i bardzo fajny był film właśnie też współczesny, nowy, Ant-Man, bardzo mi się spodobał, gdzie główny bohater się zmniejsza w pewnym momencie nawet do struktury nanoatomowej, czy jak to tam się mówi. I pięknie jest to pokazane, są naprawdę świetne efekty. To jest wspaniale zwizualizowane. Przepraszam, tak samo jak w Doktorze Strange, gdzie rzeczywistość się w ogóle załamuje, zakrzywia. Całe miasto się nagle zwija w jakąś tubę, prawda? Domy się do góry nogami nagle są, jakieś kształty się zmieniają tej rzeczywistości. Fantastycznie są zrobione te filmy. No, Ant-Man pojawia się też w Civil War, bardzo dobry film, wojna super bohaterów, gdzie mamy całą plejadę super bohaterów. Mamy Ironmana, Spidermana, mamy Zimowego Żołnierza, mamy Panterę, Pantera wychodzi. Mamy, kogo tam mamy? Kapitana Amerykę. No i oni się tam leją ze sobą, bo stoją po różnych stronach konfliktu, czy barykady, jak to powiedzieć. I tam mamy z kolei poruszony problem super, znaczy poruszoną taką kwestię super żołnierza, a właściwie coś związanego z programami MK Ultra, gdzie programuje się człowieka, żeby wykonywał jakieś zadania. Ale zostańmy przy Ant-Manie. No, czy twoim zdaniem taki kostium jest możliwy do zrobienia, który będzie się powiększał?
1: Wiesz co, przy każdej postaci i przy każdej technologii, którą dzisiaj miałem w planach omówić, najpierw przy nazwie wypisałem sobie tak 2-3 słowa, które będą mniej więcej opowiadały o tym, jak mam się nastroić do tej postaci, kiedy będę o niej mówił. Przy Ant-Manie napisałem chodząca katastrofa.
0: Ale film jest świetny, on potrafi się kontaktować z owadami.
1: I to jest jedyna jego faktyczna supermoc, którą tak bardzo nie docenia, że sobie nawet nie wyobrażasz. Ale słuchaj, po kolei. Jesteśmy zbudowani z atomów. I te atomy, tak jak sobie mówiliśmy, przy stanach skupienia, one są bardzo ciasne, one są tak bardzo upakowane między sobą, że one się praktycznie dotykają. Oczywiście jest trochę miejsca między elektronami a jądrem atomu, ale elektron nie może w żaden sposób zająć sobie dowolnego miejsca w tej przestrzeni. Po prostu nie może. Fizyka na to nie pozwala, stała Plancka nam na to nie pozwala, może zająć jeden z orbitali, oczywiście. Więc siłą rzeczy, no, nie możemy zmienić tego atomu, bo nawet jeżeli to upakujemy i powiedzmy weźmiemy atom tlenu i go upakujemy wszystko na pierwszą powłokę, no to nie, to wtedy on zmieni swoje właściwości, on się posypie, on się rozwali i spowoduje wielkie boom. Jedno, co możemy zrobić teoretycznie, ponieważ jesteśmy w świecie science fiction, to pobawić się z pewnymi stałymi. Mianowicie możemy sobie zmniejszyć stałą Plancka, wobec czego te odległości pomiędzy jądrem atomu a pierwszym elektronem, między elektronem pierwszym a drugim i tak dalej, będą dużo mniejsze, no ale tak jak mówiłem, on nie może współistnieć w naszym świecie wówczas. Teoretycznie, ponieważ mówimy tutaj o kombinezonie, który stanowi ci pełną izolację wobec tego, co jest na zewnątrz, można by było, żeby z jakimś polu go zawiesić, gdzie ta stała Plancka teoretycznie byłaby zmieniona. Nie jest to możliwe według dzisiejszej wiedzy, ale załóżmy, że ten kombinezon działa, ale on tym kombinezonem wchodził w reakcję z przedmiotami naszego świata. Także ilekroć by postawił stopę na ziemi, ilekroć by czegoś dotknął, ilekroć by sobie coś wsadził do kieszeni, no to niestety dochodziłoby do jakiejś dziwnej anomalii, której fizyka nie jest w stanie wyjaśnić.
0: No faktycznie, ten Ant-Man jest bardziej przegięty niż Superman nawet, można powiedzieć.
1: I właśnie nawet idąc dalej, ponieważ załóżmy już, że ten kombinezon jest tak bardzo hermetyczny, że on stanowi barierę między fizyką mrówczą a fizyką naszą, bo pamiętajmy, że jednak te mrówki są zbudowane z dużo mniejszej ilości atomów niż my, więc te wszystkie atomy są maleńko upakowane, ale ten Ant-Man oddycha powietrzem, prawda? On musi je skądś brać. Więc ta reakcja cały czas zachodzi. Ale dalej, słuchaj, jeżeli weźmiesz sobie, zrobisz takie małe wahadełko ze sznurka i kamienia, je zaczniesz rozkołysać, po czym weźmiesz ten sznurek i go skrócisz. Wtedy to wahadełko zacznie się kołysać dużo szybciej, mimo że nie działałeś żadną dodatkową energią, jedynie skróciłeś długość wahadła, to jest czysta fizyka, ta sama energia na mniejszej odległości w ten sposób zadziała. W podobny sposób działają nam struny głosowe, wobec czego Ant-Man by brzmiał, gdyby mówił przez radio, tak jakby brzmiał, jakby się helu nawdychał.
0: Ale jakby był wielki, to by brzmiał...
3: Z kolei tak. Rozdepczę no, was, mikroby.
0: A potem...
4: Ale szybko, szybko, uciekajmy!
1: I dokładnie, ale to już strzał pies. No to jeszcze idzie wytrzymać, bo to jak sobie przeliczyłem, jest częstotliwość około 7 razy wyższa, więc jeszcze mieściłoby się w możliwości, którą człowiek słyszy. Więc to jeszcze pół biedy. Możemy takiego bez jajca Antmana wytrzymać na radio. A pamiętajmy, był przecież w stałej komunikacji przez te komputery, które tam istniały w tym skafandrze z tym profesorem, wynalazcą tego kostiumu. Ale druga istotna rzecz, skąd się bierze głośność naszego głosu? Z ilości powietrza, które wydychamy, które przechodzą przez nasze struny głosowe. A ten Antman zmniejszony do wielkości mrówki, no to ile tego powietrza z siebie wypierdzi? Dlaczego mrówki nie miauczą? Dlaczego owady nie miauczą? Dlaczego nie wydają z siebie dźwięków? Ponieważ gdyby nawet spróbowały, to jest, mają tak mało powietrza, że to się nie obroni, że to się kompletnie nie uda. Nie ma absolutnie szans, bo będzie tego za mało, żeby wzbudzić falę w powietrzu na jakąś większą odległość, żeby ktokolwiek to usłyszał. I jeszcze gnoja dobije i jeszcze go, kurczę, butem przygniotę, ponieważ oczy. Dlaczego zwierzęta, ludzie mają tak duże oczy? No, żeby więcej światła do nich wpadało. Jeżeli te oczka zmniejszymy do rozmiarów łebki od szpilki, a nawet mniejszych, jak jest u mrówki, no to mamy Antmana, który nie dość, że nie żyje, nie oddycha, jest ślepy, głuchy i nie może mówić. Super bohater!
0: No właśnie, przypuszczam, że jak on by był taki zmniejszony bardzo, bardzo, no to można i dostałby jakiś cios, no to by go rozdeptano jak mrówkę właśnie, a on wytrzymuje tam ciosy, zachowuje siłę ogromną, bo łapie tam kogoś za palec i wywija nim. No zupełnie jest głupszy jeszcze niż tarcza Kapitana Ameryki, która mimo że jest okrągła, to wraca do niego jak bumerang.
1: Zanon zaznacza, że pająki mają małe i dobrze widzą. Jak widzą pająki, nie wiemy. Wiemy, że mają więcej niż jedną parę oczu i zazwyczaj mają tak, że mają jedną taką główną parę oczu i kilka par oczu dookoła. W jednym filmie dokumentalnym widziałem eksperymenty, gdzie zamalowywano barwnikiem pewne różne oczy tego pająka i sprawdzano, jak on się będzie zachowywał. I nawet pająk całkowicie oślepiony, jeżeli tam mu nóżka zadrgała na sznurku, no to wtedy podbiegał, bo bardziej one bazują na właśnie tym odczuciu fizycznym. Ale o pająkach szerzej będzie przy Spider-Manie. Jeszcze chciałbym Antmana pochwalić za jedno, ale do tego niestety, no kurde, nie trzeba się zmniejszyć do rozmiarów mrówki, mianowicie kontrola nad biomasą mrówek. Słuchaj, to jest tak absolutnie genialne. To jest tak fantastyczne. Słuchaj, możemy to zrobić. Możemy to zrobić przy użyciu feromonów. Możemy, używając mrówek, taki też prosty eksperyment, który robiłem w dzieciństwie. Dostałem kiedyś od rodziców takie, nazywało się to Wielka Księga Eksperymentów. I tam były różne takie bajerki, które mogłeś sobie zrobić u siebie w domu. Jednym z eksperymentów było dwa patyczki od lodów i postaw kostkę cukru na talerzyku, który pływa w misce. I postaw ten patyczek od lodów tak, żeby mrówki mogły przejść przez nad tą wodą i dojść do kostki cukru. No i oczywiście udało mi się znaleźć mrowisko, mieszkałem na wsi, nie trudno to było, dzięki mamo, dzięki tato. Udało mi się znaleźć mrowisko. Kolejnym punktem tego eksperymentu było zamienienie patyczków. Dawałeś surowy patyczek, który nie był wcześniej używany przez mrówki, a drugi patyczek kładłeś po drugiej stronie. Także mrówki musiały obejść całą miskę dookoła i dopiero dochodziły do tego patyczka. I słuchaj, żadna mrówka nawet się nie zająknęła, żadna nie wybrała najkrótszej drogi. Wszystkie popitalały dookoła, ponieważ mrówki wcześniej na tym patyczku zostawiły feromony, które były w stanie wyczuć i którymi podążały. I każda mrówka, która kawałek cukru przynosiła z powrotem do gniazda, zostawiała jeszcze więcej tego feromonu. Więc takimi mrówkami możemy manipulować. I to jest naprawdę fajne, kurde. Sobie wyobraź scenę, gdzie jesteś w stanie sobie przywołać dowolne jakiegoś owada, jakiegokolwiek, i to w ilości 20 kg i rzucić go na jakiegokolwiek przeciwnika. No ale do tego nie musimy gwałcić fizyki i zmniejszać się do rozmiarów mrówki.
0: No właśnie, teraz jest taki trend, żeby niektóre historie o superbohaterów opowiadać na mroczno, no to wyobrażam sobie, że taki wkurwiony Ant-Man, któremu zabili dzieci, zgwałcili żonę i tak dalej, to on przywołuje jakieś koszmarne robactwo, które zjada żywcem tego, kto to zrobił.
1: Wiesz co, teoretycznie tak, natomiast często jest tak, że jeżeli chodzi o feromony, one nie są wymienialne między gatunkami i jeżeli jesteś w stanie ściągnąć sobie mrówki, no to wtedy już żuki czy inne robactwo tam ci zwyczajnie nie przyjdzie, tak?
0: No on się faktycznie skupiał na mrówkach w zasadzie, z tego co pamiętam, tylko to były, no mrówki też są niektóre skrzydlate, bo on latał na jakichś skrzydlatych mrówkach, inne mrówki,
1: tak,
0: coś
1: to są,
0: tam innego.
1: To są królowe w momencie, kiedy szukają nowego gniazda, także jest to jak najbardziej wykonalne, ale to jest, że tak powiem, rzadki przypadek, także Ant-Man dzisiaj tutaj pod moim butem ginie.
0: Flokiwik tutaj wyraża swoje oburzenie, że nie omówiliśmy takiego bohatera jak Lobo, no ale Lobo jest taki zupełnie bajkowy, no bo to jest kosmita z planety Czarnia, międzygalaktyczny łowca nagród, Ham, Boots, Obibok i tak dalej, który no, posiada zdolność regeneracji, ogromną siłę, brutalność, no i, ale ma...
1: Poczucie humoru.
0: Poczucie humoru ma, to jest jego supermoc. Ale inna sprawa, że w Polsce się ukazały same te najlepsze historie z Lobo, a było ich więcej i nie wszystkie były tak fajne, jak nieamerykańscy bogowie, czy... no, już nie pamiętam tytułów, Ostatni Czarnian, właśnie coś tam u Boga, i paramilitarne święta były też dobre, gdzie walczy ze świętym Mikołajem, który się okazuje z wyrolem jakimś, który gwałci te elfy.
1: Ja jeszcze lubiłem, jeszcze z Lobo bardzo czule wspominam Lobo versus Maska.
0: Lobo versus Maska też był i Lobo versus Batman był też całkiem niezły, gdzie Batmana tak zeszmacono trochę, bo pokazano go jako takiego dramatyzującego i patetycznego mięśniaka, który jakieś tam kwestie wygłasza, prawda? I na tym tle Lobo wygląda jako taki swój chłop, nie? Po prostu fajnie, Lobo sobie robi jaja z superbohaterów, ale zaznaczam tutaj, bardzo szanuję Supermana, mimo że wy go nie szanujecie za to, że jest gejowaty i loczek ma i tak dalej i harcerzykiem
1: jest. Majtki na spodniach nosisz?
0: Majtki na spodniach. No teraz już nie nosi, już go trochę zmodernizowano. No ale Lobo szanuje Supermana, bo się z nim trachał i podziwia go za siłę. Był nawet na pogrzebie Supermana.
1: Pogrzebie albo nie pogrzebie, ale skoro jesteśmy przy stawonogach, grzechem by było nie przejść do Spidermana.
0: O, jeden z najsłynniejszych bohaterów. Też Stan Lee znowu, ile on wymyślił tych fajnych superbohaterów. No facet ma łeb.
1: Wiesz co, ze Spidermanem jest, on chyba jest bohaterem największej ilości analiz naukowych, które powstały, szczególnie po tym pierwszym filmie. The Amazing Spider-Man, z tego już można powiedzieć nowego nurtu superbohaterów. Zupełnie na bok odłóżmy to, w jaki sposób Spider-Man uzyskał swoje siły,
0: możliwości. A czemu odłóżmy? Czemu? To jest bardzo ważna informacja. Ugryzł go radioaktywny pająk i on wtedy zyskał moc przylepiania się do ścian absurdalną.
1: A kiedy Kasia cię ugryzła, to wtedy uzyskałeś moc kradzenia telefonów?
0: Jeszcze nie wiem, czy coś... uzyskałem.
1: No właśnie, także wiesz, także to możemy kompletnie między bajki włożyć. Ze Spider-Manem, wiesz co, jest jedna fajna rzecz, bo bardzo wszyscy lubimy sieci pajęcze, ponieważ wiemy, że one są super mocne, super elastyczne i tak dalej. One się naprawdę sprawdzają. Tak naprawdę sieć pajęcza składa się z dwóch bardzo długich białek, dzięki czemu jedno z tych białek jest właśnie takie silne, mocne, odpowiada za odporność na uszkodzenia, z drugiej strony zaś pomiędzy tymi silnymi nitkami jest mnóstwo takich maleńkich, cieniutkich niteczek, które odpowiadają za całą elastyczność, a jednocześnie wpływają na to, że jeżeli tylko część tej sieci się rozwali, ta część mikrosieci, to wtedy mimo wszystko to jeszcze będzie miało kapitalny zapas, zanim się faktycznie rozwali całkowicie. I co więcej, znalazłem analizę, bo tam właśnie w pierwszym filmie było coś takiego, że Spider-Man przy użyciu swojej sieci udało mu się zatrzymać jakiś pędzący pociąg czy coś takiego. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale na pewno coś było z wagonem. Czy to był wagon metra, czy to był pociąg, nie jestem pewien.
0: Do

0: ale jeżeli weźmiemy takie typowe sieci pajęcze, okazuje się, że w zależności od gatunku pająka mają one przy takiej ilości wytrzymałość od 1,5 do 12 gigapaskali, wobec czego było to spokojnie z palcem w dupie do osiągnięcia.
1: Tak, to jest niesamowita rzecz. Też właśnie czytałem kiedyś, jak się naukowcy zachwycali właśnie siecią pajęczą, bo ona w swojej skali jest faktycznie niesamowicie wytrzymała i jednocześnie elastyczna, a Peter Parker za wynalezienie tej sieci właśnie powinien dostać Nobla.
0: No, gdyby się udało, bo wiesz, tej sieci, tych połączeń peptydowych nie jesteśmy w stanie syntetyzować. Możemy wziąć pająka, szarpnąć go za dupkę i wyciągnąć tę nić, wyciągnąć z niego 12 metrów do 12 metrów z takiego małego pajączka i sobie ją nawinąć na szpulkę, ale to jest ciągle za mało, żebyśmy mogli sobie, wiesz, zrobić jakieś takie faktyczne zastosowanie praktyczne. Co mi się nie podoba natomiast w Spider-Manie, on ma takie coś, że pająk lubi sobie łazić po ścianach, po suficie, przyłożyć kawałek swojej łapki i on się tam przykleja. Okej, tylko problem jest taki, że pająk jest lekki, składa się głównie z łap i to się wtedy jakoś broni. Jeżeli byśmy sobie wzięli wagę typowego człowieka, no Parker akurat należał do szczuplejszych, więc załóżmy, że waży 60 kg, gdzie naprawdę mężczyzna ważący 60 kg to powinien być w podstawówce, no ale okej, no to wtedy musiałby przyłożyć około 40 do 50% powierzchni swojego ciała, tak żeby będąc wyposażonym w te włoski, które mają pająki na swoich odnóżach, żeby się faktycznie przylepić. Więc sobie wyobraź takiego Spidermana glonojada, który zapitala po szybie.
1: No nie klei mi się ten Spider-Man, nie klei.
0: I jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie boli, i to autentycznie bardzo mnie boli, jeszcze z czasów, kiedy byłem małym chłopcem i Spider-Mana oglądałem kreskówkowanego, to kiedy on wystrzeliwuje tę nić, to w momencie, kiedy ta nić się przykleja, to tam się tworzy taka automatycznie strukturka pajęcza. Tak znikąd, tak? Gdzie jeżeli weźmiemy pająka, no to on to musi utkać, zabawić się i tak dalej, dookoła polecieć. Nie ma sposobu. Są oczywiście, jest jeden gatunek pająka, który potrafi splunąć się swoją nitką. On ma bodajże 6 gruczołów, które potrafią, wiesz, założyć sieć i tak dalej, no ale on potrafi omieść ofiarę, która znajduje się w odległości 6 do 8 długości jego pajęczego ciała od niego, tak? On nie jest w stanie się przylepić i, wiesz, pociągnąć się. Ta struktura jest wzięta kompletnie z czapy.
1: A jeszcze ciekawsze jest, jak Spider-Man, do czego on przyczepia tą sieć, jak wystrzeliwuje w górę i niczym na lianie się przemieszcza po mieście. Jakieś niewidzialne tam belki są nad miastem.
0: Nie, no zawsze widać, że jest pochylony w jedną, w drugą stronę. W kreskówkach mniej, ale akurat w filmach fabularnych zadbano dość dobrze o to, że on zawsze jest troszkę pochylony w jedną stronę.
1: No, dobra, powiedzmy, a pajęczy zmysł ostrzegający przed niebezpieczeństwem chwilę przed...
0: Wiesz co, akurat żadnych doniesień naukowych na ten temat nie zebrałem, ale pochwalę się moją historią z dzieciństwa, ponieważ myślę, że wszyscy my tutaj zgromadzeni ten pajęczy zmysł posiadamy. Ponieważ miałem coś takiego, kiedy byłem dzieckiem, miałem swój pokój na końcu mieszkania i moi rodzice spali 2 pokoje dalej i ilekroć byłem u siebie w pokoju, to wtedy w jakiś dziwny sposób byłem w stanie przeczuć, że ktoś za chwilkę podejdzie do tego mojego pokoju. Nie wiem, prawdopodobnie jakoś, wiesz, jakoś tak intuicyjnie wyczuwając pewne wibracje, kroki i tak dalej, ponieważ to było miejsce, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, które całkowicie naprawdę dobrze rozumiałem. I wiesz, i tutaj mi się wydaje, że coś takiego jest naprawdę w zasięgu każdego z nas, bo jednak mi się wydaje, że słyszymy te infradźwięki, w jakiś sposób je odczuwamy. I drugi przykład też z mojego życia, jest to mój kochany kot. Mój kochany kot Magraf, który jeżeli ktoś inny przychodzi do mieszkania, w żaden sposób nie reaguje, jest spokojny. Natomiast jeżeli przychodzę ja, to on jest w stanie mnie rozpoznać jeszcze daleko na klatce schodowej. Nie wiem, czy potem w jakiś sposób chodzę.
1: Po krokach.
0: Czy na pewno nie po zapachu, bo nawet jeżeli, wiesz, jeżeli nie wyjdę z windy czy coś takiego, on wie, że to idę ja, że to jest coś, co zna, wobec czego myślę, że tę supermoc tak naprawdę posiada każdy z nas.

0: po dudnieniu, słuchaj. Po dudnieniu, bo jak ty idziesz, to jest takie, wiesz, łup, łup. A jak ktoś inny idzie, to tak cichutko, tylko takie tup, tup, tup.
1: Nie, naprawdę, to jest, wiesz, to jest dość charakterystyczne, jeżeli, wiesz, jeżeli ktoś inny jest w mieszkaniu, a mnie akurat nie ma, to kot sobie leży, siedzi spokojnie, nikt mu nie wadzi i tak dalej, a jeżeli tylko gdzieś tam się pojawię parę pięter niżej na klatce schodowej, to już jest miau, miau, miau, miau, miau, gdzie byłeś, masz coś dla mnie, miau. Także, nie wiem, myślę, że tutaj takiego wewnętrznego Spidermana akurat jesteśmy wszyscy w stanie w sobie odkryć, szczególnie, że jak mówię, no sam też na własnej skórze tego doświadczyłem.
0: Być może, no kiedyś się już chwaliłem, że z kolei mój pies, Boss, kiedyś potrafił rozpoznawać silnik samochodu mojego ojca, który podjeżdżał pod dom i zaraz tam wyglądał przez okno, ale to polonez był i nie każdy wtedy miał, więc...
1: No tak, to jest też dość, to też jest dość charakterystyczne, ale wiesz, wydaje mi się, Spider-Man jak najbardziej jest bardzo osadzony na naszych, ta umiejętność jest bardzo osadzona na naszych biologicznych umiejętnościach, tak, bo też spójrzmy na nas ewolucyjnie, jeszcze w czasach, kiedy siedzieliśmy w jaskiniach, byliśmy na drzewach i tak dalej, nasze przetrwanie zależało od tego, czy zwyczajnie wychwycimy naszego przeciwnika wcześniej. Właśnie myślę, że to jest jednak zmysł słuchu przede wszystkim, który powoduje, że jesteśmy w stanie gdzieś wychwycić albo jakiś taki równy krok, albo coś w tym stylu. Także tutaj jak najbardziej zachęcam, tak? Nawet w ramach takiego własnego psychologicznego eksperymentu, taka chwila medytacji, gans, wyciszcie się. Słuchajcie, to jest naprawdę do osiągnięcia.
0: Okej, to co, mała przerwa?
1: Okej, mała przerwa i będziemy za chwilkę powoli kończyć.
0: No tak, no to teraz poleci Epic Rap Battles of History, lubiana przeze mnie seria. I jako, że dzisiaj o superbohaterach, to będzie Goku vs. Superman.

0: Wielu twierdzi, że Ray William Johnson, znany youtuber, został tutaj lepiej ucharakteryzowany i bardziej przypominał Goku 100 razy niż ten nieszczęsny Goku z ekranizacji filmowej Dragon Balla, który w ogóle jakoś był
1: kiepszczak. A weź mnie nawet kiepszczak, nie
0: wkurgaj. Kiepszczak. A w ogóle jeszcze były wcześniejsze próby z ekranizowania Dragon Balla, gdzie był taki małpi chłopiec, to też było trochę wykręcone i takie nieprzypominające komiksu, co złości fanów, i myślę, że producenci filmowi w końcu skumali i zrozumieli to, że trzeba jednak zadowolić tych geeków, tych przywiązanych do danego bohatera fanów, którzy chcą zobaczyć dokładnie tego bohatera, którego lubią, a nie jakąś nową wizję zupełnie, jak sobie to wyobraża ktoś, jakiś starszy pan Włodek, który przeczytał jeden odcinek, jedną mangę Dragon Balla i chce nam tu coś od siebie przekazać. To co, to którego bohatera teraz byśmy wzięli?
1: Wiesz co, domkniemy chyba Flashem, bo Flash też jest dość ciekawy, a jednocześnie leży gdzieś w tej samej trumnie co Ant-Man, bo się zmieścił do tej samej trumny, do którego włożyłem wcześniej Wolverine'a.
0: No co ty? Serio? Aż tak? A ja myślałem, że on się w miarę trzyma kupy, no bo koleś, którego piorun trafił i się stał bardzo szybki. Nie, tak naprawdę, słuchajcie, tych Flashów wielu było i pierwszy, kiedy go ten piorun trafił, to podobno coś się wtedy niesamowitego jeszcze bardziej wydarzyło, bo rozszerzyła się rzeczywistość i przestrzenie synfazowe się zamanifestowały.
1: A krowy mleko zaczęły dawać, a kury jajka znosić.
0: I wtedy podobno w ogóle powstali inni Flashe w różnych innych rzeczywistościach. Coś dziwnego się zaczęło dziać. Zagadkową postacią jest Black Flash, który się pojawia w serialu. To jest taki Flash zombie. To są w ogóle speederzy, nie chodzi tu o naspidowanych amfetaminą kolesi, tylko właśnie o tych wszystkich, którzy się potrafią bardzo szybko poruszać. Mamy Reverse Flasha, który po prostu, który jest takim antagonistą, złym Flashem, z tego co pamiętam. Mamy tych oryginalnych czerwonych Flashów w kilku wariacjach. Mamy tego Black Flasha, który, no, znalazłem takie pogłoski, że tu chodzi o to, że nawet śmierć nie jest w stanie dogonić Flasha i że on się pojawia w ogóle zwykle, kiedy ginie jakiś Flash. No taki i strasznie wygląda, taki, no wyobraźcie sobie zombiaka, który porusza się z prędkością pioruna. Szybkość Flasha też się zmieniała w różnych komiksach, w różnych odsłonach. On raz się ściga ze Supermanem, który, no owszem, też się porusza się szybko, no ale co najwyżej z szybkością dźwięku jakąś tam, tak? A raz w ogóle Flash okrąża całą Ziemię w parę sekund, więc to raczej prędkość światła bardziej chyba, nie?
1: I tym mnie właśnie wkurwił, ale wszystko po kolei. Powiedz mi, czy, bo w tym Flashu, który znam z Netflixa, kojarzę kostium i tam Flash nie miał gogli. Czy Flash ma jakąś ochronę na gałki oczne w swoim kombinezonie?
0: Nie, zwykle nie.
1: No to sobie wyobraźcie ten cały opór powietrza, z którym on musi sobie radzić. Jak bardzo musi mu to wbijać te gałki oczne. Też brak ochrony na usta. Zauważ, że jeżeli mamy, nie wiem, bolid Formuły 1, gdzie jednak ta główka wystaje z kokpitu i jest poddawana tym prędkościom rzędu 300 km na godzinę, mamy nie tylko osłonięte oczy, ale mamy osłoniętą całą głowę, dlatego że jeżeli by taki rajdowiec, taki kierowca otworzył usta, to zwyczajnie powietrze, które by mu się wbiło do ust, rozsadziłoby mu policzki o gałkach ocznych wciśniętych w tył mózgu, absolutnie już nie wspominając. Także tutaj jest pierwszy punkt, mamy już Flasha, który ma rozwaloną szczękę i tak sobie biega z taką latającą szczęką i gałki oczne kompletnie dziurawe, gdzieś tam szumi z tyłu głowy i tak latają jeszcze z tyłu, bo się czaszkę też pewnie przebiły.
0: Ale... I że on się, słuchaj, nie potyka, jaką on percepcję, jakie on musi mieć odświeżanie w mózgu, że on omija z taką szybkością wszystkie przeszkody, a co by było, jak Flash by się wywalił na głupi ryj sobie rozwalił?
1: A to też jest ten kolejny problem, tak? Bo jeżeli sobie jedziemy samochodem, autostradą z prędkością 140 km na godzinę, przejedziemy 200 km i spojrzymy na przedni zderzak, to widzimy tam miliony, absolutnie miliony zdechłych much. A nie daj Boże, by tam się pojawił, nie wiem, piasek, kamień czy cokolwiek. Okej, jedno ziarnko piasku ci krzywdy nie zrobi, ale milion ziarnek piasku, którymi obrywasz po ryju cały czas, zwyczajnie zdarłyby z niego ten kostium, zdarłyby z niego skórę, szkielet i tak dalej, to nic by z niego absolutnie nie zostało, zostałby dosłownie wypiaskowany. Tylko, bo to, wiesz co, fajnie to rozwiązano w Star Treku, gdzie jeżeli przechodziliśmy w tę wysoką, nadświetlną prędkość, no to mieliśmy ten deflektor. Deflektor, czyli swego rodzaju pole siłowe, które odbijało te wszystkie nieczystości, które znajdowały się w przestrzeni kosmicznej, dzięki czemu nie dochodziło do penetracji kadłuba i dzięki czemu to się jakoś jeszcze kupy trzymało. Był dodatkowy, cały, bardzo skomplikowany mechanizm, który odpowiadał tylko i wyłącznie za to, żeby to wszystko, co, z czym się spotykamy, zwyczajnie od nas odbijać. Także tutaj Flash, który przebiegł 200 km z prędkością nawet tych 300 km na godzinę i załóżmy, że jeszcze żyje, że jeszcze te oczy z tyłu głowy gdzieś tam działają, mózg nie został za bardzo spenetrowany i tylko szczękę sobie zbiera, bo tak mu swobodnie wisi, jakimś cudem się nie urwała, to jednak ten kostium powinien być upstrzony muchami i innym robactwem. Ale nie tym mnie Flash wkurwił.
0: No właśnie, a czym najbardziej? Może tym, że przenosi się w czasie?
1: Nie, nawet nie. Flash mnie wkurwił prędkością światła, ponieważ jak wiemy, nie możesz, jeżeli masz masę, nie możesz osiągnąć prędkości światła, ponieważ wtedy się pojawia symbol nieoznaczoności, ponieważ wtedy pojawia się osobliwość i to nie jest dostępne w naszych warunkach fizycznych. Drugim problemem Flasha jest to, że jego ruch jest pochodną biegania. Jeżeli on by się na przykład teleportował, to jeszcze pół biedy. To jeszcze bym był w stanie zrozumieć. Natomiast jeżeli to jest jakaś pochodna biegu, czyli załóżmy, że poruszasz się z prędkością bliską światłu i wystawiasz nogę do przodu, to wtedy ta noga porusza się odrobinkę szybciej i ona wchodzi w tę prędkość światła, przekracza prędkość światła i wraca do ciebie, ponieważ jest to pochodna biegania, a nie teleportacja, którą znamy, nie wiem, z Wiedźmina Trójki, jak Ciri miała taki skill, że się właśnie z takim promieniem potrafiła przeteleportować. To jest jeszcze spoko. Tutaj w ten sposób możemy się bawić z prędkością światła, ale nie jako pochodna biegania.
0: A czy możliwe jest na przykład wprowadzenie swojego ciała w takie wibracje, jak to robi Flash, że przenikasz na przykład ręką czyjeś ciało?
1: Zasadniczo nie. Istnieje coś takiego, że jest teoretycznie możliwe, że przy odpowiednich warunkach jesteśmy w stanie zamienić ze sobą dwie cząsteczki miejscami. To jest jeszcze pół biedy, ale żeby wprowadzić swoje całe ciało w taki ciało, które jest strukturą niejednolitą, które się składa z miliona różnych białek, z miliona różnych cząsteczek, które każde z nich ma inne właściwości fizyczne i chemiczne, w jakąś strukturę, która choćby będzie tym ceglanym murem, gdzie ten mur też jest niejednolity, ponieważ każda z tych cząsteczek też jest odrobinkę inna, to nie jest, wiesz, to nie jest takie samo, to w ten sposób się nie broni, no i jeszcze dobijając te nieszczęsne podróże w czasie. Tutaj warto przytoczyć taką anegdotkę Einsteina, że jeżeli byśmy się znaleźli teraz, powiedzmy, siedzę sobie naprzeciw takiego wielkiego zegara i widzę na nim godzinę 23:11 i jeżeli zacząłbym się oddalać od tego z prędkością światła, no to wtedy bym cały czas widział na tym zegarze 23:11 bez względu na to, ile czasu subiektywnie dla mnie by minęło, cały czas będę widział 23:11. I to jest, można powiedzieć, takie wprowadzenie do ogólnej teorii względności i względnego czasu, który jak najbardziej ma potwierdzenie w eksperymentach. Tutaj warto przytoczyć historię, kiedy to, ponieważ było takie założenie, że jeżeli się poruszamy stosunkowo szybko, to ten czas płynie dla nas wolniej. Przeprowadzono eksperyment, gdzie zsynchronizowano dwa zegary atomowe, z czego jeden z nich wystrzelono na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ISS, i ten zegar sobie tam leżał przez jakiś czas, no i ściągnięto go z powrotem, no i się okazało, że ten zegar, który był na ISS, się późnił w stosunku do tego, który został na Ziemi i poruszał się z mniejszą prędkością, wobec czego faktem jest, że ta, że upływ czasu zmniejsza się proporcjonalnie do prędkości przez nas rozwiniętej. Natomiast to, co możemy potwierdzić, to jest to, że to będzie się zmniejszało proporcjonalnie do punktu, kiedy osiągniemy prędkość światła, czy będziemy blisko prędkości światła. Natomiast nie ma absolutnie żadnych przesłanek ku temu, byśmy, to są tylko i wyłącznie hipotezy, że jeżeli tę prędkość światła uda nam się przekroczyć, to w jakiś sposób byśmy się cofnęli w czasie. Zresztą same podróże w czasie powodują tyle paradoksów, że to się też kupy nie trzyma.
0: Ale wiesz, man, po prostu Einstein, wiesz, był debilem, może nie wiedział o czymś takim jak pole magnetyczno-grawitacyjne.
1: Amen, ale przyjedź do mnie tutaj, ja ci pokażę tutaj moją cewkę, wypolerujesz ją, man, i słuchaj, nie, man, to nie moja bajka, Einstein był sobie i tylko został, bo to był dobry człowiek, a ty co w życiu osiągnąłeś? Skręciłeś kiedyś magrawa? Zrobiłeś kiedyś cewkę? Napiłeś się gansu? I don't know, man, I don't know.
0: Kurde, poczułem się teraz taki mały jak Ant-Man.
1: Ale to nie masz głosika Antmana i nie jesteś ślepy.
2: Poczułem się teraz taki mały.
0: No właśnie, to to Flash wychodzi na to, że większość z tych superbohaterów to są postacie bajkowe jednak, prawie że całkowicie, ale ile możliwości, ile różnych przygód można z nimi powymyślać dzięki tym niesamowitym zdolnościom. Gdybyś miał sobie wybrać jakąś taką jedną zdolność jednego właśnie superbohatera, to co by to było? Szybkość Flasha, mózg Ironmana, Starka, żeby konstruować fantastyczne zbroje, siła Supermana.
1: Konto Starka, jeżeli już.
0: Heł?
1: Konto Starka.
0: Konto Starka. No właśnie, to pozdrawiamy pana Starka, zapraszamy do sponsorowania.
1: Dziękujemy za dotację. A jeszcze tutaj tylko wspomnę, że dzisiaj odebrałem książki z księgarni i spośród wszystkich osób, które zasponsorują Nocne Radio w miesiącu sierpniu, wśród nich zostanie rozlosowana biografia Ilona Maska. Polskie wydanie jak najbardziej z roku 2016. Wizjoner, taki troszkę Tony Stark, bo koleś się dobił naprawdę. Zresztą będzie o nim osobna audycja jeszcze w sierpniu, gdzie też będzie jeszcze osobny konkurs, ale też się to sprowadza do tego, że mamy coś od was i chcielibyśmy się też czymś dla was odwdzięczyć. Także pamiętajcie, wspierajcie Nocne Radio. Do zgarnięcia wyjątkowo książka, bo czemu nie?
0: Dokładnie. I słuchajcie nas, przychodźcie tutaj, wpadajcie na czacika, dzwońcie. No dzisiaj mało telefonów, ale tyle mieliśmy tutaj do powiedzenia. Nawet nie wszystkich superbohaterów wymieniliśmy. Może kiedyś jakąś dogrywkę zrobimy jeszcze i opowiemy jeszcze o innych.
1: Tak, jutra jeszcze nie zapowiem, bo nie mam jeszcze potwierdzenia od gościa, czy się pojawi, czy nie. Także jutro na pewno będę, ale co będzie na tapecie, jeszcze wam nie powiem.
0: Będą też różne, dalej będzie kontynuowanie tematów niesamowitości różnych też o 12 w nocy. także będzie ciekawie. No, zobaczymy, na razie tak wakacyjnie trochę, wiecie, więc bez spiny.
1: Tak jest, a ja tymczasem się z wami żegnam. Dzięki wam wielkie, że jesteście i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
0: No, ty też się nie puszczaj, nara. To był Potrzeba, a ja jestem Krawiec i gadaliśmy dzisiaj do was o różnych superbohaterach i naukowe różne ciekawostki, ale się Potrzeba naumiał. On, nie wiem, czy on się tak przygotowywał, czy on to wszystko wie. No, ciekawe informacje nawet. No dobra, to ja też się już z wami żegnam, bo mam tu jeszcze sprawy do załatwienia i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.

0: Witajcie w ten piątkowy wieczór. Za oknem ciemno. Atmosfera jak najbardziej sprzyjająca do tego, żebyśmy sobie usiedli na spokojnie i pogadali o rzeczach ciekawych, mrocznych, intrygujących, tajemniczych, magicznych. Przypominam, że nadajemy jednocześnie na YouTube, taka nowa świecka tradycja, a można też słuchać w radio, ale ja zalecam, żeby dzisiaj na YouTubie nas oglądać i słuchać, bo będą różne rzeczy się w międzyczasie pokazywały i jakieś nagrania, myślę, że też jakieś obrazy wskoczą, no to lepiej mieć wgląd na to, że coś się dzieje. I właśnie tutaj piszę na czacie słuchacz, aby odpalić YouTube'a i to jest Illuminata, Mason chce mnie tu zmylić, że niby nie działa YouTube, ja się wtedy zdezorientuję i wpadnę i spanikuję, tak? No, co nie, że tak jest?
1: Wiesz co, a podałeś linka do tego YouTube'a, bo jeżeli ktoś nie subskrybuje, to może wklej na czacie. Natomiast nie wiem, czy my tutaj dzisiaj aż tak dużo będziemy ujawniać, bo wszystko napisałeś w zapowiedzi audycji. 21. Satanistyczne elity prowadzą krawiec i potrzeba. Ujawniłeś nasz sekret.
0: Faktycznie. Wygadałem się.
1: Więc skoro już przeszliśmy do puenty, no to zacznijmy historię od tego. No właśnie, dzisiaj będzie bardzo ciekawie, bo mój udział dzisiejszy, wpadliśmy na to całkiem niedawno, jestem niezwykle nieprzygotowany, a krawiec zaś dokonał pewnego researchu, no i ciekaw jestem, jak to nam się okaże, ale też wymyśliłem sobie swego rodzaju eksperyment myślowy, który przeprowadzę na tutaj zgromadzonym krawcu, no i zobaczymy, spróbujemy podejść do tematu, no, każdy na swój sposób. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie jesteśmy tutaj, żeby przekonywać siebie nawzajem czy was, tylko też, żeby sobie pogadać, przedstawić nasze podejście, dlaczego tak myślimy, czy miałoby to sens. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No właśnie, satanistyczne elity, to jest ich dużo? Tak w ogóle? Bo tak się pogubiłem. O, odpalę sobie też YouTube na wszelki wypadek, bo coś tam będziesz puszczał.
0: Ja chciałem zauważyć, że potrzeba wcześniej powiedział zgromadzony tutaj krawiec, to skoro ja się gromadzę, to może i rozejść się też mogę sam, na przykład to dziwnie zabrzmiało trochę. Jest nas wielu, to jak bogowie też, nie wiem czy wiecie, ale w Biblii Bóg występuje w liczbie mnogiej często. My bogowie, mówi o sobie, sam jeden, więc tak się poczułem trochę bosko w sumie. Z tym researchem to bym tak nie przesadzał, wiecie, to jest audycja na żywo. To nie jest 15-minutowe nagranie na YouTube, gdzie ktoś po prostu czyta z kartki to, co wcześniej przygotował. My tutaj będziemy sobie dyskutować, rozmawiać. No, temat jest taki właśnie, jak potrzeba przedstawił. Chciałbym na pewno przyglądnąć się jeszcze raz filmikowi iPad Goat. Słynny filmik, bardzo mroczna animacja. Być może też zahaczymy o temat otwarcia tunelu świętego Gotarda i sławetnej
1: ceremonii
0: satanistycznej, zdaniem wielu, zdaniem chyba większości ludzi, którzy to oglądają, czy wierzący, czy niewierzący, to wszyscy twierdzą, że coś w tym jest bardzo mrocznego i satanistycznego. No ale też się nad tym zastanowimy. No, o samych iluminatach, o satanistycznych elitach właśnie, też o symbolice iluminati, o słynnym klubie 27, czyli o gwiazdach, które zmarły właśnie w tym wieku, 27 lat, też może wspomnimy o tego typu rzeczach, o znamionach szatana, o chipach, taka jest tematyka. Przypominam, że możecie też brać udział w dyskusji, oczywiście jak najbardziej, zachęcamy do tego, czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Można dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Grunt, żeby się tutaj do nas jakoś nie uprzedzać, bo jest taka tendencja też, że jak ktoś zaczyna tutaj kontestować i być sceptyczny, to zaraz u niektórych to budzi agresję i takie przeświadczenie, przeświadczenie, że ta osoba jest za tymi złymi. To nie można tak myśleć. No, my tutaj jesteśmy po prostu ciekawi, jak jest naprawdę. Potrzeba jest bardziej trochę sceptyczny niż ja. Jestem trochę bardziej otwarty na taką tematykę i bardziej, jak w sumie... przeciwieństwem sceptyka jest łatwowierny. Ja jestem łatwowierny.
1: Coś w tym jest, ale też łatwowierność, naiwność wręcz, no, ma też w sobie coś takiego, nie wiem, miłego, takiego ułatwiającego odrobinkę życie, tak? Tak jak czasami sobie w Nocnym Marku rozmawiamy o różnych rzeczach, tak? I jeżeli, nie wiem, cierpisz na jakąś terminalną chorobę, ale wierzysz, że tam soczki z witaminy C ci uleczą tego raka, to nieważne, czy ten rak będzie, czy nie, ale ty się będziesz sam lepiej czuł, tak? I wiem na przykład, że sam na takie wsparcie nie mogę liczyć, tak? Sam też będąc nihilistą, codziennie muszę się liczyć z tym, że pewnego dnia umrę i wtedy nic ze mnie nie zostanie, ale jestem akurat wyznawcą optymistycznego bardzo nihilizmu i bardzo się cieszę, że to tak będzie wyglądało, no ale brakuje tego jakiegoś... Zazdroszczę. Czasami naprawdę zazdroszczę, że w trudnych chwilach ludzie właśnie, może i naiwni, ale znajdą w jakiś sposób jakieś takie fajne oparcie. A jedną rzecz, na którą chciałbym też dzisiaj zwrócić bardzo uwagę, co zresztą na pewno już widzieliście w naszych pogadankach na antenie Nocnego Radia. No z Krawcem będziemy się dzisiaj bardzo nie zgadzać, ale to też pokazuje, że nie zgadzamy się już tyle lat i to niezgadzanie się idzie nam coraz lepiej i w ogóle jest fajnie, jesteśmy kumplami i nie ma co się obrażać. Także bardzo mi się też podoba to, że wy również tutaj zgromadzeni na czacie, czy słuchacze offline, po komentarzach, również... bardzo często nie tracicie tej umiejętności nieobrażania się, takie, no dobra, zostań sobie przy swoich poglądach i jedź sobie dalej zadowolony. Do której potrwa audycja? No nie wiem, bo tutaj dostałem telefon od Sorosza, żebym tutaj prostował wszystkie kłamstwa na temat i oszczerstwa na temat nieistniejących stowarzyszeń i to może się nam troszkę zejść, a czas mam nawet dłużej niż do północy, więc nie wiem jak ty, Krawcze.
0: Wpadło trochę grosza od Sorosza. No też myślę, tak minimum do 12 posiedzę, a może posiedzimy i dłużej. Dzięki wielkie dla was za donaty. Ostatnio wpadło całkiem sporo. Myślę, że podziękowania jakieś takie imienne to przygotuję na poniedziałek, czyli już niedługo w Nocnym Marku. Tu podziękujemy wszystkim hojnym sponsorom. Dzisiaj, gdyby ktoś miał chęć nam wpłacić jakiegoś donata, to oczywiście też można znaleźć takiego linka na stronie głównej Nocnego Radia. Dla pewności, żeby nikt nie przeoczył, to jeszcze wkleję zaraz tutaj na czata YouTube'owego. Już się zbierają ludzie na YouTubie, na naszym czacie też jak zwykle sporo stałych bywalców. A ja już tutaj wklejam donejcika. No właśnie, słuchajcie, bo to nie chodzi, że my na przykład uważamy, że ktoś jest głupi, bo w coś wierzy. Ja rozumiem trochę nerw. Znaczy, no czasami ktoś jest głupi, jak wierzy zbyt bardzo w zbyt głupie rzeczy, no to pewnie tak. Ale to też, no, może tak trochę na chrześcijańską modłę można powiedzieć, że nie krytykujemy grzesznika, tylko grzech, no nie wiem, coś takiego, no kurde. Poza tym, o co się tu obrażać? Ja wiem, że to są rzeczy niby bardzo ważne, bardzo istotne, bo chyba cała ta teoria o satanistycznych elitach, o spisku Illuminati, o wolnomularzach, o tej tajnej symbolice, która jest nam przekazywana przez filmy, o gwiazdach, które są marionetkami iluminatów i tak dalej, to wszystko, gdyby, no, to jest dla ludzi ważne, bo to się łączy i z wiarą, tak, i z szatanem samym, i z tymi, którzy rządzą światem, czyli od nich jesteśmy zależni i skazani na to, co oni dla nas przyszykują. Jednocześnie no to jest chyba najbardziej mroczna historia i jedna z ważniejszych takich opowieści, które dzieją się we współczesności, no bo bardzo wielu jest ludzi, którzy się tym interesują dzisiaj. To jakoś tak wybuchło, nie wiem dokładnie kiedy, może 10 lat temu, może 5 lat temu, mówię o Polsce. I w pewnym momencie coś, co wcześniej było dosyć hermetyczne i czym mało kto się interesował, dzisiaj to o tym są, kurczę, filmiki, cała masa proponowanych nam się pojawia. Top teorie spiskowe, top 10 teorii spiskowych, najbardziej mroczne historie, Illuminati, Bezgaci, część druga. I tych filmików jest zatrzęsienie po prostu i wszyscy się tym interesują. To się stało takim hobby nawet dla przeciętnego Kowalskiego, który, kurczę, może się niewieloma rzeczami interesuje, a o spiskach chętnie sobie pogada przy obiadku. Czy ty nie czujesz, że to się stało takim masowym hobby w sumie dla każdego?
1: Wiesz co, zawsze było. To, co się zmieniło, to dużo łatwiejszy dostęp do informacji, do danych. Przed rokiem 90, czy nawet w ostatniej dekadzie XX wieku nie mogliśmy sobie ściągnąć gdzieś PDF-a z książką wydaną w 73 roku, która została wydana w zakładzie 5000 egzemplarzy i jest dostępna tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych w prywatnych kolekcjach, tak? A mamy też bardzo dużo łatwiej jest nam coś produkować. Mamy technologię, która umożliwia prowadzenie blogów, wideoblogów, podcastów i tak dalej. To się wszystko bardzo rozprzestrzenia i nie jestem pewien, czy może w naszej bańce informacyjnej może się wydawać to aż takie super popularne, ale na tle całego YouTube'a, no tutaj myślę, że Ator też zrobił bardzo dużo, popularyzując różne dziwne pomysły. No, tylko że teraz mamy możliwość, tak? Teraz mamy możliwość łatwego komentowania, łatwego wymieniania się informacjami. Pamiętam Usenet z lat 90., gdzie tam o tych teoriach spiskowych mówiło się całkiem sporo, tak? Tylko to była rozrywka dla nielicznych. Komputery nie miały aż takiego znaczenia jak dzisiaj. No przede wszystkim dzisiaj komputer z internetem każdy z nas ma w kieszeni w postaci telefonu komórkowego, więc może łatwo, jeszcze łatwiej, tak? Jadąc, nie wiem, czekając u fryzjera czy u lekarza, zarówno tworzyć kontent, jak i odbierać kontent, więc ten przemiał jest znacznie większy, więc nie wiem, czy to aż tak bardzo wybuchło. Też wspominając lata 90. i pisemko Faktor X, legendarne, tak, które rzucało wszystkimi możliwymi teoriami spiskowymi. No to też żarło, tak? Co prawda ten Faktor X w końcu się znudził, skończył i przejadł, ale myślę, że redaktorom aż też się aż tak bardzo nie chciało robić nowych rzeczy, a mimo wszystko nawet teorie spiskowe to nie jest worek bez dna i w końcu wchodzisz w jakąś powtarzalność albo zaczynasz tworzyć coś nowego, więc nie sądzę, żeby to była jakaś taka eksplozja, ale rzecz jest faktycznie ważna. Przede wszystkim hipoteza takiego jakiegoś sekretnego rządu jest bardzo baśniowa, jest bardzo plastyczna i co więcej, my w tej baśni możemy zagrać jakąś istotną rolę. Jako wielki obrońca uciśnionych, który tutaj będzie głosił prawdę o wielkiej, złej czarownicy, która czyha gdzieś w lesie i widać tylko jej ślady. Jest to jakieś takie magiczne, jak wiesz, jak wczuwając się w bajkę o Jasiu i Małgosi.
0: No, po pierwsze jest to coś, co dotyczy bardzo wielu dziedzin życia, bo i zdrowia, i polityki, i bankowości, i gospodarki, to jest cholernie ważne, wojen, władzy takiej, no też dyktatorskiej, a zaczyna się to gdzieś w ogóle w starożytnym Egipcie, albo jeszcze i wcześniej, zdaniem niektórych, gdzie mieliby pojawić się, no właśnie, albo bogowie z kosmosu, albo kosmici boscy, albo reptilianie, albo wszczepili nam DNA. No tych teorii jest bardzo dużo, to jest bardzo wiele odmian tego, na pewno o tym dzisiaj będziemy wspominać. Jednocześnie jest to niesamowita opowieść, taka fantastyka, która dzieje się tu i teraz i ona, no zdaniem niektórych, To się dzieje naprawdę, czyli science fiction na wyciągnięcie ręki, które może być prawdą. Jednocześnie jest bardzo wiele wydarzeń, o którym ciężko zaprzeczyć i które nakierowują nas, nawet sceptyków, na taki tor myślenia, że kurczę, coś w tym jest, tylko pytanie ile. No bo słuchaj, jak w Detroit się pojawia posąg Bafometa z wpatrzonymi w niego dziećmi, no właśnie taki, jaki widzicie na coverze dzisiejszym, do dzisiejszego nagrania, Kiedy gwiazdy opowiadają wprost, że przechodziły przez rytuał iluminatów, były zaprogramowane i doświadczały strasznych rzeczy, takich jak podpisanie paktu ze złym i tortury i inne jeszcze rzeczy, i pokazują dziwne znaki te gwiazdy, zasłaniają sobie jedno oko, co ma nawiązywać oczywiście do oka, no właśnie, oko Horusa, wszystko widzące oko, oko opatrzności, różnie się to nazywa. No ten sam znak potem widzimy na dolarze, nie? Mówi się o tym, że Stany Zjednoczone były zakładane przez masonów. Jednocześnie bardzo dużo jest teorii, kim są ci właściwie wolnomularze, jaki jest ich związek z iluminatami. I tutaj też bardzo to co jest charakterystyczne, to ogromna różnorodność wersji tej opowieści, kim oni właściwie są, bo są tacy, którzy w ogóle uważają, że to nie są źli ludzie i że to, co nam szykują, to wcale niekoniecznie jest jakaś mroczna sprawa, nie? Jak ty w ogóle uważasz? Bo kiedyś nagrałeś odcinek, sprawdzam, w którym, popraw mnie, jeśli skłamię, przedstawiłeś taką wersję, że nasze dzisiejsze rozumienie zakonu iluminatów zostało, to wzięło się z fantazji, których źródłem było opowiadanie, które się ukazało pierw w Playboyu, a tak naprawdę iluminaci byli tylko ci iluminaci bawarscy od Weishaupta. I to miała być alternatywa z tego, co wyczytałem, dla wolnomularstwa takiego, które zaczęło iść, zdaniem tego właśnie jego mościa, w złym kierunku. Zbyt dużo ezoteryki, zbyt dużo magii i rytuałów, a to miało być coś takiego jak wolnomularstwo, mówię tu o iluminatach bawarskich, tyle że pozbawione, wykastrowane z tej magii, z rytuałów ciemnych, i bardziej miało to polegać na oświeceniu. Ale tam były też takie treści komunistyczne, no bo pozbawienie ludzi prywatnej własności, zerwanie z religią, to wszystko mi się kojarzy z komunizmem.
1: No prawie tak, z tym, że jeżeli chodzi jeszcze o współczesną wizję iluminatów, to się wzięło, ponieważ autor książki, która zapoczątkowała większość współczesnych rzeczy, które mówi się o iluminatach, pracował wówczas w Playboyu i między innymi był odpowiedzialny za redakcję listów, za pracę nad listami do redakcji. No jak sobie możemy wyobrażać, w takich pismach jak w innych, bardzo często te rzeczy są zwyczajnie wymyślone przez dziennikarzy pracujących w danym piśmie. No i tam się zaczęło, tam zaczął właśnie pisać fałszywe listy, niby do redakcji, potem odpowiadać, i tak przez kilka numerów to szło, że jeden właśnie mówi, że słyszał o takim stowarzyszeniu, w następnym wydaniu Playboya pisał ktoś inny, że to jest w ogóle nieprawda i proszę tutaj nas nie obrażać. Natomiast później ta sama osoba napisała potężną książkę, trylogię Illuminatus, którą sam reklamował jako bajeczka dla naiwniaków, gdzie pojawiły się między innymi powiązania Illuminatów ze śmiercią Kennedy'ego, z II wojną światową, i ogólnie przedstawił ich jako potężnie wpływowych i robiących absolutnie wszystko. Jeszcze istotna rzecz w całej historii jest to, że zanim do tego doszło, to sam pomysł Illuminatów był wielokrotnie brany i mieszany z różnymi innymi teoriami spiskowymi. Przykładowo w mędrcach protokołach mędrców Syjonu też się pojawiają Żydzi w kontekście Illuminatów i jest to wszystko po prostu tak rozmemłane, rozmieszane i tak dalej. Sam zaś klub tych iluminatów bawarskich został bardzo szybko rozwiązany, ponieważ nie spodobało się to lokalnemu księciu. No i właśnie poprzez to, że był też wykorzystywany między innymi do walki politycznej na początku uzarania dziejów Stanów Zjednoczonych, prawdopodobnie to wpłynęło troszkę na fakt, że ta historia zwyczajnie przetrwała. Dzisiaj bardzo ciężko i sam na pewno nie powiem, że nie wiem, że wiem wszystko o iluminatach, że wiem wszystko o całej historii i wszystkich tych elementach, które są z nią związane, ponieważ za każdym razem, kiedy opowiada się tę historię, ktoś coś dodaje od siebie. Czasami celowo, czasami niecelowo, ale tak to po prostu jest. Więc to się tak bardzo rozrosło, że moglibyśmy sobie, nie wiem, porozmawiać teraz o tym, jak wygląda Wrocław i jakie cechy ma Wrocław, nie? No, moglibyśmy, każdy z nas był przynajmniej raz we Wrocławiu, mniej więcej wygląda, jak to wie, jak to miasto wygląda, ale kiedy dochodzimy do istotnych szczegółów, tak, no to zależy, gdzie spojrzymy, czy spojrzymy na okolice rzeki, czy spojrzymy na jakąś biedną dzielnicę, czy na jakąś uliczkę, czy na jakiś budynek, ta opowieść będzie się zmieniała, ponieważ Wrocław się zmieniał w trakcie, jak był budowany i każde inne miasto ewoluowało, tak? I to się wszystko wymieszało, więc ciężko jest przedstawić taką ideę, kompletną wizję Wrocławia. Tak samo ciężko jest przedstawić kompletną wizję iluminatów i nawet jeżeli w jakichś elementach tej historii jest prawda i to nawet bardzo wiele prawdy, to jeszcze nie znaczy, że w kolejnym zdaniu na przykład się nie wyłożymy na ten głupi ryj i go sobie nie rozbijemy, bo weźmiemy jakiegoś fejka, który został napisany przez jakiegoś nazistowskiego dziennikarza krótko przed II wojną światową, bo i również wówczas ta historia była dość popularna w Niemczech, szczególnie żeby przekonywać do tego, że jest tutaj taki spisek i że za wszystkim stoją Żydzi i trzeba ostatecznie tę sprawę rozwiązać.
0: Żydzi się pojawiają w całej tej teorii o iluminatach. Taka jedna z bardziej fantastycznych i niesamowitych teorii, jakie spotkałem, to, że to się wszystko zaczęło w Egipcie, gdzie rasa Draco przybyła właśnie tam z konstelacji Smoka i w ogóle, już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale sobie możecie na pewno gdzieś to znaleźć. I to są rzeczy pokrewne temu, co mówi na przykład David Icke. I że oni stworzyli rasę super ludzi, tutaj mieszając swoje DNA z nami, no to tak brzmi trochę Dragon Ballowo, z połączenia kosmitów i nas powstał super kosmita, super Saiyan 5. I że oni stworzyli fałszywe religie, poczynając od tych egipskich, potem przenosząc to na hinduizm, ostatecznie tworząc też i chrześcijaństwo, to się pewnie wielu tu nie spodoba. No wcześniej tam jeszcze był mitraizm, z którego potem to się przekształcało. No o wpływach starszych religii na chrześcijaństwo już opowiadałem w jednym odcinku i to by miało trwać do dzisiaj. W międzyczasie posłużyli się właśnie Żydami do tego, żeby opanować światową finansjerę i za pomocą tego pieniądza właśnie sprawować tutaj, używać tego pieniądza jako narzędzia do przejęcia władzy nad światem. I coś w tym w sumie jest, bo pieniądz rządzi światem, otwiera wszystkie drzwi, korumpuje, za łapówki można w sumie załatwić wszystko i tak naprawdę jest jakaś silna grupa, która dysponuje właściwie nieograniczonymi funduszami, to kto im się sprzeciwi i w jaki sposób i jakiego narzędzia do tego użyje? No ciężko, prawda? Też tutaj można takie mistyczne, różne opowieści snuć nawet odnośnie symboliki. W filmiku, który pokażemy dzisiaj wam, iPad Goat, to też pojawia się taka szponiasta ręka, która trzyma na sznurkach prezydenta Busha jak marionetkę i ta ręka ma na palcu pierścień S, dolar. No S wygląda jak wąż trochę, nie? No miałem kiedyś taką głupawą teorię, że wszystko, co się zaczyna na S, to jest szatańskie. Ale właśnie, a propos szatańskości, czy ja sobie pomyślałem teraz, że donate wpadł, momencik. O, 5 zł wpadło.
2: Mutator, hej, witam, słucham was od lata, ale pierwszy raz na żywo, kropka, więc pomyślałem, że się dołożę. 5
0: dzięki,
2: złotych.
0: Dzięki, Lutatorze, za piątaczka. Słucha nas pierwszy raz na żywo i pomyślał, że się dołoży. No, rewelacyjny pomysł. Bardzo, bardzo kreatywny człowiek, bardzo wspaniały pomysł. Podziwiam za inwencję. I dziękujemy za piątaczka.
1: I witamy serdecznie.
0: I prosimy o jeszcze. I co tu... Aha, no i wiesz, co sobie pomyślałem? Że być może my nazywamy tych ludzi iluminatami, ale to może to są po prostu czciciele szatana i starych religii pogańskich. A my nazywamy ich iluminatami, bo w pewnym momencie to zostało skojarzone. Iluminacja i Lucyfer, tak? Czyli ten, niosący światło. Pytanie, czy, no właśnie, jak to rozumieć? Niosący oświecenie, może, światło wiedzy, czy może niosący takie światło, które jest fałszywe, które jest sztuczne, które światło, nie wiem, mówi się też czasami o iluminacji jako o zjawisku światła odbitego. To nie jest coś, co świeci samo z siebie, tylko coś, co odbija inne światło, czyli takie nawiązanie trochę do kłamstwa, do iluzji. No wiecie, to wszystko jest tak, że ciężko to wytłumaczyć, bo te różne opowieści je się bierze trochę na czuja, to nie jest coś, co się rozumie. Tego się nie wytłumaczy tak, kurczę, naukowo, czy... Ciężko to nawet często ubrać w jakąś logiczną całość, ponieważ są właśnie różne wersje, różne opcje i dużo to zależy od percepcji. No, jak macie jakieś zioło pod ręką, to zjarajcie się, to wtedy wszystko zrozumiecie w ogóle, co mówię, doskonale i wam się wszystko to ułoży w fantastyczną historię, która niestety, jak wytrzeźwiejecie, wyda się trochę mniej składna, mniej logiczna i trochę przestaną te puzzle pasować do siebie, no, co prawda, ale no właśnie...
1: Ale wiesz co, tutaj zaspoileruję i zacytuję nienagrany jeszcze odcinek Sprawdzam, w którym przez chwilkę, no zobaczycie jak odcinek powstanie, o czym to będzie, o co będzie chodziło. W każdym razie chciałem się skupić na oczach. Dlaczego oczy są dla człowieka tak ważne? No jest to zmysł dominujący i no przede wszystkim patrzymy, przede wszystkim na tym się opieramy. Przyglądając się naszej kulturze, łatwo można dostrzec, jak bardzo wyjątkowo traktujemy zmysł wzroku. Przyjrzę się czemuś, rzucę okiem na to, będę miał na to oko, obraz nędzy i rozpaczy, obraz... tego nie mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić. Mało tego, boski symbol to wszechwidzące oko, a nie wszechwęszący nos. Symbolika związana z widzeniem splata się mocno z bóstwami na przestrzeni wieków naszej historii. Więc... To wszystko dzieje się tylko i wyłącznie, to znaczy może źle to ująłem, ale to się dzieje przede wszystkim, że to oko tak bardzo wraca, bo oko jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Jest to zmysł, bez którego no, czujemy, jesteśmy no, bardzo upośledzeni, więc będzie się przejawiał i to zarówno w kontekście bóstwa, czegoś bardzo ważnego, coś o co trzeba dbać, ale też właśnie iluminacja, oświecenie kojarzy się nam z czymś pozytywnym, tak? Nieść kaganek oświaty, oświata, tak? Też światło, widzenie. Więc myślę, że tutaj tak, patrząc na naszą historię, na naszą kulturę, spokojnie można jednak uznać, że widzenie jest dobre, że światło jest dobre, że oczka są dobre i będą właśnie występowały w kontekście boskości.
0: Jak bardzo te historie czasami są wykrzywiane, jak jest szum informacyjny i jak ludzie mają skłonność do konfabulacji, to widać na takich z pozoru głupkowatych może przykładach. Na pewno słyszeliście o mrocznym kotku Hello Kitty, ale i właśnie ten kotek fajnie pokazuje, jak różne opowieści ewoluują, jak... ile jest zmyślonych różnych informacji w danym temacie, no i też jak następuje zjawisko, można powiedzieć, samospełniającej się przepowiedni trochę, tak mówię to w przenośni, bo tutaj jest sama spełniająca się wizja pewnego takiego powiązania z mrocznymi rzeczami. O co chodzi? Tą kotkę, słynną rysunkową kotkę bez ust, to już tak trochę mrocznie się zaczyna robić, nie? Że kotka bez ust miał wymyślić rzekomo ojciec córeczki chorej na nowotwór ust, jamy gębowej, która umierała, i ten ojciec podpisał pakt z diabłem, żeby dostać kasę, prawda, żeby to, co stworzy, stało się mega popularne, żeby on zarobił i żeby go było stać na leczenie tej córeczki. No i stąd ta kotka Kitty miałaby nie mieć ust. To tak szatan przypomniał, że o sobie i o tym pakcie, że z czego to się wzięło niby. Okazało się, że cała ta opowieść jest wzięta z pewnego serwisu internetowego, który przedstawia różne takie opowiastki zmyślone i wcale się z tym nawet nie kryją. A tak naprawdę to tą postać wymyśliła kobieta, nie facet, Yuko Shimizu w 74. I ona zrobiła to dla jakiejś spółki Sanrio i tam była współpraca z psychologami, z takimi różnymi specjalistami od tworzenia różnych rzeczy, i brak tych ust miał sprawić, że ta kotka będzie nie miała żadnych emocji, po to, aby oglądający czuł, że ona jest w takim samym nastroju jak ty, no tak mówiąc najprościej, że jak się patrzysz na nią i jesteś smutny, to ona też jest smutna, jak jesteś wesoły, to ona też jest wesoła, ta kotka rysunkowa, bo tak została zaprojektowana i tutaj okazuje się, że po prostu została zmyślona cała ta historia, ale kiedy twórcy zauważyli, że wokół tej postaci zaczynają jakieś ciemne chmury krążyć i ludzie opowiadają sobie mroczne rzeczy, to sami rozbujali to trochę w tym kierunku, nawiązując na przykład współpracę z rockowym, takim rockowo-metalowym zespołem Kiss. No bardziej rockowy chyba, tylko że oni tak wyglądają strasznie, bo malują się jakieś makijaże, kruka mają jak black metalowcy, no ale śpiewają, ale grają muzykę, która nie jest taka ostra, no ale wszystko to ma taki mroczny posmaczek i wyszła jakaś seria koszulek Demon z wizerunkiem tej Hello Kitty. Ludzie, słuchając tych różnych dziwnych teorii, zaczęli też robić przeróbki. Znowu donajcik za 3 złote.
2: Szanowny panie, potrzebę uprzejmie proszę o nieparkowanie na moim miejscu postojowym. Momencik. Proszę natychmiast przeparkować swój samochód. W przeciwnym razie będę zmuszony nazwać pana chujem. Dziękuję. 3 złote.
0: Ty potrzeba tego pewnie nie słyszałeś, nie?
1: Nie, ale widzę na YouTube.
0: Aha, no to odczytałeś sobie. No to jak przeczytałeś, to przeparkuj.
1: Dobra, jak będziemy robić jakąś przerwę, to zejdę i... Sorry, panie sąsiedzie.
0: No i pojawiły się jakieś mroczne przeróbki tej kotki, że ona faktycznie jest taka szatańska, ale to ludzie sami zrobili, bo no po prostu zostali tak nakręceni, nie? A chodziło mi właśnie o to, że często sami zaczynamy układać jakieś mroczne historie i to po prostu się rozwija i pączkuje i stąd się biorą. Ale widzisz, no ale co powiesz na przykład na posąg Bafometa w Detroit? Ja słyszałem, że w USA jest w ogóle bardzo prężny ruch satanistyczny i wiesz, i podczas tego otwarcia też się działy ciekawe rzeczy, bo tam jakieś geje się całowały, ludzie, chrześcijanie oczywiście zaprotestowali i zjawili się tłumnie i krzyczeli, wiesz, precz z tym, ale jednocześnie przyszli i sataniści, którzy krzyczeli chwała szatanowi. Ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że po prostu ci sataniści też jakoś od czasu do czasu chcą zakomunikować, że istnieją, że są, domagają się dla siebie jakichś praw, no i jakoś tam lobbowali tak, że powstał ten pomnik Bafometa, w którego małe dzieciaczki są wpatrzone. Bafomet to jest taka jedno z wcieleń diabła, jakby to jest to takie bardzo starodawny wizerunek diabła z kozią głową, ma skrzydła, no upadły anioł w końcu. Takie animalistyczne motywy mocno, myślę, że z pogaństwa się trochę wywodzące, bo tam właśnie byli różni zwierzoludzie, to może to jakaś taka geneza jest wymieszaniem może całej tej koncepcji szatana biblijnego z jakimiś pogańskimi, ale to nie jestem specjalistą, zgaduję tylko, że tak było. No ale jest w tym oczywiście coś jawnie niepokojącego i w oczywisty sposób mrocznego. Tutaj też pisze Furiat, że jest obupłciowy, a ja tu nie widzę cycków, no ale też nie widzę i pindolka, no nie wiem. No, widzicie, ale on pokazuje ciekawy znak, tak jak się patrzycie, to jest taki znak, który mówi obecny, tak dwa paluszki, obecny, tak jakby w szkole był i te dzieci, no to Bafomet, obecny.
1: Lucyfer, jestem.
0: Jestem, który jestem, obecny.
1: Jeszcze chciałem wrócić na chwilkę do tej historii, zmyślonej historii o tym, skąd się Hello Kitty wziął. I tak jak słuchałem, jak to opowiadałeś, to jestem w niemałym szoku, że to się w ogóle przebiło do jakiejś większej świadomości, ponieważ ta historia jest niewyobrażalnie głupia. Wyobraź sobie, że masz chorą córkę, śmiertelnie chorą, i masz możliwość podpisania kontraktu z szatanem. Ale podpisujesz ten kontrakt na leczenie, żeby dostać pieniądze na leczenie, które jest długotrwałe, które jest bolesne, które bardzo często sprawia, że twoje życie nie będzie już do końca wyglądało tak jak życie innych ludzi, będziesz musiał, nie wiem, umrzesz wcześniej, będziesz musiał mieć specjalną dietę, coś ci tam, nie wiem, wytną albo... No, nie jest to fajne, tak? To z poważnych chorób się wychodzi niestety z ranami bitewnymi. No, ja bym w takiej sytuacji poprosił ludzka, żeby mi córkę wyzdrowiał. No kurde, no... Czemu pieniądze? Czemu się męczyć? Czemu nie pójść po... Skoro już i tak idziemy w tak tragicznym sposób, czyli sięgamy po pomoc złego, no to czemu sensownie nie wykorzystać tej pomocy? No i myślę, że takie małe detale często mogą nam pomóc w zweryfikowaniu, czy ta historia w ogóle mogła się wydarzyć. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie przesłanka, a nie żaden dowód, ale jednak powoduje, że zapala się jakaś czerwona, no przynajmniej żółta lampka. Co do samego pomnika w Detroit, stoi za tym satanistyczna świątynia. Satanic Temple, organizacja ze Stanów Zjednoczonych. Sam pomnik zaś on miał wcześniej stanąć gdzieś w Alabamie i jest efektem

0: Ich miejsce jest gdzieś indziej. No i udało się fajnie, kontrowersyjnie, tak? No ale ludzie dzięki temu też się zastanowili swoją drogą później, no szczególnie, że konstytucja, tak, Stanów Zjednoczonych daje pełną wolność wyznania, no i ten pomnik w Alabamie, z tego co wiem, został, czy w Oklahomie, kurde, nie pamiętam już, ale został usunięty jako niezgodny z prawem. Przyglądając się samej organizacji The Satanic Temple, oni się nazywają satanistami, ale są mało teologiczni, a satanizm jest bardziej chwytliwą nazwą niż ateizm. Jednym z innych projektów, które realizuje The Satanic Temple, jest dążenie do zniesienia kar cielesnych w szkołach, które, jak się okazuje, są w 11 stanach, w USA. Oprócz tego mieli też, no właśnie, to Heil Satan i tak dalej, no to chodzi o to, żeby było głośno, żeby prowokować. Zrobili to bardzo konkretni ludzie, przedstawiający się z imienia i nazwiska, zwrócili się na ten pomnik i postawili go w bardzo konkretnym celu, w opozycji do symbolu, teraz nie pamiętam, nie wiem co to był za symbol w Detroit, w opozycji do symbolu jakiejś mainstreamowej religii, który zajmował przestrzeń publiczną. Jako forma protestu. Nie ma tutaj żadnego tła. Tych ludzi można sobie znaleźć w internecie, napisać do nich maila, pogadać z nimi, zapytać, o co tutaj chodzi. Nie ma, wiesz, nie ma nic... Nie mogę powiedzieć, że nie ma na pewno nic, ale jest to bardzo transparentne z ich strony. I bez problemu można do tych informacji, dlaczego to powstało, dojść, zamiast wymyślać jakieś teorie spiskowe. Całość, sam pomnik, sama wizja Bafometa była zrobiona bodajże na podstawie jakiegoś starego obrazu, a dzieciaki zapatrzone, zachwycone zostały dodane właśnie dla kontrowersji. I całe to odsłonięcie pomnika, Hail Satan i tak dalej, to również miało na celu przyciągnąć uwagę mediów do tego pomnika, no i w efekcie przypomnieć troszkę o tym, że w Stanach Zjednoczonych jest rozdział kościoła od państwa i że czas najwyższy troszkę się o ten rozdział upomnieć.
1: Czyli taki troll. Może tu powinny, zamiast głowy kozła, powinien być troll face. Może nawet zaraz uda mi się tutaj nałożyć troll face'a. Ja myślę, że można by się na spokojnie po prostu też zastanowić, kim właściwie jest, co symbolizuje szatan, jacy są sataniści, jak oni się dzielą na różne grupy. No bo takie krytykowanie i negowanie tego szatana, za którym nic nie stoi, jest trochę bezsensowne. Musimy wiedzieć, czemu uważamy go za zło wcielone i za coś szkodliwego, złego i tak dalej. No bo jeśli zostanie nam tylko dogmat pod tytułem, bo to jest przeciwnik Boga, no to, no wiecie, to tak samo jak mnie byście negowali, bo jestem przeciwnikiem Kloda na przykład, ale nie powiedzielibyście czemu i za co i co złego powiedziałem, tylko po prostu, bo to jest przeciwnik właśnie tego, co ja go lubię. No to tak bez sensu trochę, nie? Więc zastanówmy się, no mówi się pan kłamstwa, no to rozwiniemy to. Czemu pan kłamstwa i na czym polega ta maestria w kłamaniu i jakieś przykłady tego kłamania? Sataniści w ogóle dzielą się, zacznijmy od tego, na takie jakby dwie grupy. Ci, którzy są bardziej w okultyzmie, którzy traktują tego szatana jako realny byt, i tacy, którzy podchodzą, traktują to jako filozofię skupioną wokół jakiegoś tam egoizmu, przyjemności, robienia tego, co chcemy, jako nurt filozoficzny. Nie wiem, czy właściwie będzie tutaj przyporządkowanie na satanizm, znaczy do postaci Antona Szandora Laveya i Alistaira Crowleya, jako reprezentantów dwóch nurtów, tu się pewnie niektórzy nie zgodzą, no ale tak kiedyś słyszałem, że właśnie ten satanizm lawejański to bardziej taki filozoficzny, a ten crowleyowski to bardziej taki okultystyczny, z rytuałami różnymi i tak dalej. No można też po prostu by sięgnąć po statystyki jakieś i zobaczyć, ile jest jakichś mordów faktycznie, dręczenia tych zwierząt, a ile jest na przykład u chrześcijan tego?

0: taki właśnie dorobek, nie? Bo może się okazać, że tutaj jest troszeczkę tak jak z tą Biblią, w której Bóg wymordował całą cywilizację, tam miliony, co, bo nas wtedy było mniej oczywiście, no to możemy tu mówić o milionach, a szatan zabił tam 5 osób chyba, nie? Czy coś, i część z nich jeszcze na zlecenie samego Boga, więc tutaj no, trzeba by też sprawdzić, czemu on jest taki zły. Ktoś może, osoba wierząca ja staram się tutaj wejść w skórę chrześcijanina, mogłaby powiedzieć, że właśnie o to chodzi, żebyśmy zaczęli uważać tego szatana za fajnego, inteligentnego, przystojnego kolesia, który popija sobie winko i który tak właściwie chce nas tylko odciągnąć od tego Boga, którego uważa za złośliwca, hipokrytę, mizogina i tutaj 100 innych jeszcze za mordercę. Donejcik wpadł, przepraszam bardzo.
1: Pomocy, jak się pozbyć szatana spod brodzika, siedzi tam już 15 minut i się ze mnie śmieje. Groźba, że pójdę po księdza, nie dziatrze złote.
0: Zdesperowany słuchacz chce się pozbyć szatana spod brodzika i grożenie księdzem nie działa. No co ja ci mogę powiedzieć? Znasz potrzeba jakiś sposób na pozbycie się szatana?
2: Można puścić Arkę Noego, ale to wtedy wszyscy mogą pouciekać z mieszkania.
0: Ty, ale to faktycznie może tak być, że ten szatan sobie istnieje i że jego strasznie drażnią takie infantylne, wiesz, on taki jest faktycznie, wiesz, mroczny i poważny, inteligentny, a tu widzi takiego chrześcijanina, który sobie tam tańczy z księdzem i taki mały, taki duzi, moi święci mili. I on wtedy, wiesz, krzyczy, nie, ja nie mogę na to patrzeć, to jest takie głupie. Czemu ci ludzie są tacy głupi, tacy infantylni, dziecinni z tym księdzem za rączkę? I ucieka.
2: Jeszcze tutaj wracając do tego podziału, Satanic Temple jest też, można powiedzieć, takim bardziej humanistycznym nurtem odchodzącym od...
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale 30 zł.
1: ...naszych wspólnych audycji Krawca i Potrzeby. Pozdrawiam Magrawa i mamy Krawca 30 zł.
0: Pozdrowienia dla... Porfiry 30 zł wpłacił. Pozdrawiam moją mamę i twojego kota Magrawa. I to wspaniały ogółem człowiek i cieszy się, że razem nadajemy. No to tym bardziej w ogóle jestem w piekło wzięty.
2: No i uważaj, bo to się może różnie skończyć. Przyjdzie po nas smutny pan z rogami i zobaczysz, jak to się skończy. No właśnie, lawejanizm też mi się w mojej prywatnej ocenie w dalszym ciągu jest za bardzo okultystyczny. W porównaniu do Crowleya z kolei, no Crowley to są czasy początku XX wieku, gdzie okultyzm był trendy, tak jak dzisiaj trendy jest, nie wiem, bycie fit, to wtedy było trendy okultyzm. Jeżeli dzisiaj ludzie się spotykają na domówkach, żeby się napić i pograć w planszówki, to wtedy się spotykali, żeby się napić i wywoływać duchy. No właśnie, i Satanic Temple odchodzi jeszcze bardziej od tego lawejańskiego podejścia, zwracając się bardziej w stronę człowieka. Mam tutaj wypisane ich fundamentalne zasady, które też są tutaj opisane, że to jest raczej taka wskazówka, jak żyć, a nie coś, do czego musisz zostać przymuszany. No i w tych cytatach, w tych zasadach widzimy między innymi, że każdy powinien zachowywać się z współczuciem i empatią wobec wszystkich żywych kreatur, wszystkich żywych stworzeń.
0: Kreatur. Ale to po angielsku zwierzę, to tak, czasami creature. Się mówi creature, nie?
2: No stworzeń, tak, bo tutaj wiesz, ludzie, zwierzęta i tak dalej. Walka o sprawiedliwość jest ciągłym i koniecznym czynem, który powinien być istotniejszy niż spisane prawa i instytucje. Ciało danej osoby jest nienaruszalne i jedynie ona ma prawo decydować o nim. Wolności innych muszą być respektowane, wliczając w to wolność do obrażania. Brzmi to źle po polsku, natomiast chodzi o to prawo do krytyki. Wolność do krytyki. żeby świadomie i sprawiedliwie walczyć o wolności innych. Że wiara nie może stać ponad faktami. Że ludzie popełniają błędy. Jeżeli zrobisz błąd, postaraj się jak najlepiej, żeby go naprawić i rozwiązać wszelkie ewentualne szkody, które mógł spowodować. Każda z tych zasad jest wskazówką zaprojektowaną, żeby inspirować szlachetność w działaniach i myślach. Więc no, taki straszny ten szatan, nie? W ogóle jak sobie spojrzymy nawet na szatana, tego biblijnego, to on jest taki, wiesz, taki troszkę zagryziak, ale całkiem dobry zagryziak, tak? Wtedy, co towarzyszył tam Jezusowi przy jego 40-dniowej, tam, jak to się nazywało? No, co na pustyni poszedł na 40.
0: No, tak.
2: To wtedy to, co on tam robił, no to tam go podpuszczał, ale on jednocześnie w ten sposób sprawdzał jego wiarę, tak? No, zakładając, że to się wszystko wydarzyło, czy nawet niech to będzie jakaś historyjka z morałem, to zrobił pewien test, tak? I to jest test dużo łagodniejszy niż na przykład, gdy starotestamentowy Bóg nakazał Abrahamowi zabić swojego syna. I potem w ostatniej chwili go powstrzymał. To mi tłumaczył ksiądz katecheta. Zapytałem, no o co tutaj chodzi, że tutaj niby taki miłosierny, a tutaj syna każe zabijać i w ostatniej chwili powstrzymuje go przed mordercem. A bo widzisz, no bo on w ten sposób pokazał Abrahamowi, jak wielka jest jego wiara, bo on, jakby mu tylko powiedział, to by on nie zauważył, nie? I zrobił to w bardzo brutalny sposób. Szatan jest, kurde, fajniejszy w tym przypadku, nie? Co jeszcze, tak? No, gdyby nie szatan, to byśmy nigdy nie zjedli jabłka z drzewa poznania dobra i zła i byśmy się kisili w tym Edenie. Może i byłoby nam całkiem fajnie, ale Eden też był pewnie skończony terytorialnie. Zaczęlibyśmy się mnożyć jak króliki, zjedlibyśmy wszystko. No i co? No i łopatą w dupę i do piachu i tyle by było z naszej cywilizacji. Więc może się okazuje, że służymy, że wzięliśmy nie tę stronę, tak? No i w końcu historię piszą zwycięzcy. Wyobraź sobie, że nie wiem, ktoś ci przez całe... O, bardzo dobry przykład. Czasami mówię o pogadankach, które miałem z policją w czasie szkoły podstawowej o narkotykach. Narkotyki są złe, nie bierzcie narkotyków, bo one są złe i one robią same złe rzeczy. No i tak samo jest o tym szatanie. Wiesz, to szatan jest zły, on robi same złe rzeczy, nie bierzcie szatana. Opowiedz mi o nim, dlaczego jest zły? Co jest w nim takiego złego? A nie, kurde, jak się odwrócisz, no to będzie, kurde, piekło i swędziało.
0: Będzie piekło. No właśnie. W ogóle sama wizja piekła przez wieki się zmieniała. To takie piekło z ogniami, z torturami, to właściwie Kościół stworzył. W Biblii w Starym Testamencie mamy Szeol, które jakoś nawiązuje do greckiego Hadesu i to jest właśnie taka kraina umarłych lub grób po prostu. Kiedy mowa jest o Gehennie, to z kolei dotyczyło takiego po prostu wstrętnego miejsca, gdzie palono różne nieczystości, odpadki i to było przyrównanie, że, że możesz się znaleźć jakby tak na śmietniku historii, coś takiego, w takiej kloace historii, coś takiego. To wszystko się bardzo zmieniało. Z Biblii można też wywnioskować, że zmarli nie są ani jeszcze ani w niebie, ani w piekle, tylko oni czekają dopiero na sąd ostateczny i dopiero zostanie zadecydowane, czy oni pójdą do piekła, czy do nieba, więc nawet jeśli przyjmiemy, że takie piekło z opowieści tych mrocznych, gdzie jesteśmy karani przez już w nieskończoność właściwie za nasze grzechy, co jest straszną karą, być karanym nie przez rok, nie przez 100 lat, nie przez 1000 lat, tylko przez nieskończoność. To taka kara, którą trudno sobie wyobrazić, nie? No to, no, że taka wizja jest po pierwsze niekoniecznie prawdziwa, a po drugie, nawet jeśli takie miejsce jest, to ono jest puste, tam jeszcze nikogo nie ma. Dopiero się tam możemy znaleźć, jak powróci Jezus na ziemię i zacznie sądzić żywych i umarłych, jak będzie Armagedon, no to dopiero wtedy się przekonamy, kto gdzie idzie, więc ciężko tu mówić o jakimś królestwie szatana. No, może taka wizja jak z komiksu Lucifer. który doczekał się ekranizacji, że ten pan zniszczenia, ojciec kłamstwa, przechuj nad wszystkie chuje i tak dalej, to on sobie tu po ziemi chodzi na przykład tak naprawdę, bo został tu strącony, tak, niby na tą ziemię, tak wynika też z opowieści biblijnych. No więc skoro został tu strącony na ziemię, to co on potem stworzył swoje, gdzieś pofrunął z powrotem, tak został strącony, pach, spadł i tak posiedział chwilę i pofrunął znowu gdzieś tam tworzyć swoje królestwo piekielne, gdzie nawet łaska boska nie dochodzi. Gdzie światło nie dochodzi, jest tam ciemno jak w dupie u doktora Albana. I no i co? I to w ogóle mieszają się te różne historie, jakie naprawdę jest to piekło, jaki naprawdę jest ten szatan łamany przez Lucyfer, łamany przez Bafomet, Belial. W ogóle tych odmian diabła jest pewnie z kilkanaście różnych, popularnych, Azazel i tak dalej, przecież który jest prawdziwy. To jest wszystko tak zamieszane i tak płynne, tak mgliste, niejednoznaczne, jak te różne opowieści, być może też o iluminatach, o satanistycznych elitach. A jak ty byś się odniósł na przykład do tych opowieści, według których Bush i jego rodzina, Hillary Clinton, Obama, to są wszystko właśnie czciciele szatana, bo tak twierdzą różni właśnie ci wierzący to.
2: No dobra, no niech sobie wierzą w szatana. Zresztą katolik też powinien pierwszy wierzyć w szatana, bo to też mi katecheta powiedział, że największym sukcesem szatana jest to, że ludzie myślą, że nie istnieje. Więc przede wszystkim tak. No właśnie, czy wiara w szatana jest gorsza od, nie wiem, wiary w Jahwe, w Buddę, w Jehowę, czy od jakiejkolwiek innej religii. Nawet na tym poziomie mistycznym. Dlaczego miałoby być tak, że właśnie to ten szatan jest ten zły? No, czy on nie jest jakąś po prostu uciskaną mniejszością, tak? Zauważ, że jak, nie wiem, z 10 lat temu była głośna afera związana z rekonstrukcją Ewangelii Judasza, która opowiadała historię Ostatniej Wieczerzy w miarę mniej więcej spójnie z tymi czterema Ewangeliami, ale pokazywała Judasza w zupełnie inny sposób, tak, że oni tam się dogadali i tak dalej, i że Judasz tutaj był bardzo, można powiedzieć, na czysto i był kryty.
0: Że on po prostu wziął na siebie jakby bycie tym zdrajcą, ale to celowe było, nie?
2: Tak, miał czemu służyć. I że to było właśnie z Jezusem dogadane, no ale mniejsza o to. Mamy mnóstwo jakichś apokryfów, tak? Mamy mnóstwo ksiąg, które nigdy nie zostały odnalezione i prawdopodobnie nigdy nie zostaną odnalezione. W końcu mamy wielkie katakumby watykańskie, w których nie mamy pojęcia, ile alternatywnych wersji Pisma Świętego się znajduje, więc jest nam prezentowany pewien rodzaj rzeczywistości, który nie jest spisany przez ludzi, tylko przez instytucje, bo tych opowieści było dużo, dużo więcej, a my zwyczajnie nie wiemy, nie znamy tych innych historii.
0: Oj, tu takie brzydkie rzeczy pisze Jan Paweł 666. Zastanawiam się, czy wykasować. No nic, no pójdziemy może tutaj w wolność słowa, chociaż mi się takie rzeczy nie podobają.
2: Ale ja nie Pawle, szanuj słowa.
0: No też, widzicie, my się staramy tak prowadzić, mówimy kontrowersyjne rzeczy, przedstawiamy tutaj wizje, które są nie do zaakceptowania dla wielu, ale jest tak w miarę kulturalnie, nie, z kulturką. No jednak trzeba jakoś tam wziąć pod uwagę, że ten Jezus, Bóg, wiara chrześcijańska to są dla wielu ludzi rzeczy cholernie ważne, nie? I to takie przyrównywanie, a jakby twoją matkę obraził, to nie jest takie bezzasadne. No to dla niektórych to faktycznie może być mega ważne. No i tutaj jakieś takie obrażanie czy tam coś, no też czasami przeginam, ale tu się starajmy jednak troszkę tam stonować. No właśnie, czyli co, gadamy o tym szatanie i cały czas nam wychodzi, że jakbyśmy się nie starali, to ciężko tutaj jakieś mroczne, może spróbujmy jakieś, wiesz, mroczne, no na pewno jest wielu psychopatów i morderców znanych nawet, typu, kto tam był ten, kurczę, wyszedł mi z głowy, no był ten na przykład Bundy, był Night Stalker, ten Ramirez.
2: Oni byli satanistami?
0: No ten Ramirez, Nightstalker to miał w ogóle i pentagramy chyba na czole w ogóle jakieś. No w każdym razie dużo jest, czy tam ten Manson, no to wszyscy są czciciele szatana, nie?
2: Niby tak, ale jakbyśmy, wiesz, to jest ten problem, że sataniści nie organizują się, nie robią chrztów i nie mają kurii, żeby było ich łatwo policzyć. A tak to mielibyśmy prostą statystykę, że na przykład wśród wyznawców islamu jest tyle procent morderców, a tyle procent pedofilii, że wśród wyznawców chrześcijaństwa jest tyle procent tego, wśród satanistów jest tylu morderców i tylu pedofilii. I byśmy mieli sprawę jasną, no ale ciężko by było, ciężko coś takiego sobie wyciągnąć. Jeżeli ktoś ma popieprzony, ma nawalone w głowie i jest gotów zabijać, nie wiem, mordować kotki, pieski, małe dzieci, to nie dlatego taki się stał, bo nie wiem, przeczytał Biblię szatana, ale raczej przyczepił się do tego szatana jako dodatek całego swojego wariactwa, tak? I równie dobrze mógłby się przyczepić do Mahometa, czy do Jahwe, czy do świnki Pepy. To nie ma w tym momencie znaczenia. Tak samo możemy mówić, że to gry powodują przemoc, bo ktoś tam grał dużo w GTA, a potem zaczął strzelać. Nie, on bez GTA i tak by zaczął zabijać, no.
0: Na pewno Kościół zdemonizował wiele różnych wierzeń, w tym i pogańskie wierzenia, i być może i ten satanizm mocno demonizuje. Pomimo tego, że on jest jakoś kompatybilny z taką ideologią, która może być odpowiednia właśnie dla jakiegoś psychopaty, no bo tam jest ten hedonizm, jest rób to, na co masz ochotę. Oczywiście no to te jakieś tam wytyczne tego kościoła szatana, które ty przeczytałeś, oczywiście brzmią dużo lepiej, ale znajdą się też i mroczniejsze jakieś dyrektywy dla satanistów, w zależności od tego, na jaką stronę wejdziesz sobie internetową i o jakiej grupie satanistów. Byli i tacy, którzy mordowali, byli tacy, co palili kościoły, na przykład wokalista zespołu Burzum, zdaje się, był skazany za zapalenie kościółków i tak dalej. No tam w ogóle w Skandynawii się...
2: Znaczy on zamordował basistę bodajże. Za to został skazany. Tam kościoły to swoją drogą.
0: Aha. No widzisz, no to też... No ale faktycznie w samym islamie to pedofilia jest wręcz na porządku dziennym. Tam sam Mahomet wskazuje, który jest wyznacznikiem tego, jak należy żyć. No to skonsumował swoje małżeństwo z tą Aiszą, jak miała 9 lat, tak?
2: Mhm. Ale wiesz, ale to też bardzo ważne pytanie, czy to z tego wynika, tak? Czy pedofil się zainspirował Mahometem, czy może wykorzystuje sytuację prawną i system patriarchalny, gdzie kobieta jest na samym końcu łańcuszka ewolucji i może sobie z takim dzieciakiem zrobić bezkarnie co chce.
0: Moim zdaniem tu może następować takie zjawisko, które często widzimy, przypisywanie innym swoich własnych niecnych uczynków i próba odwrócenia kota ogonem na zasadzie, że to, co my mamy za uszami, to oskarżamy innych. No bo tak często ludzie związani z niby z tą jasną stroną mocy mówią o tych elitach, gdzie tam gwałcą dzieci, torturują, zabijają i tak dalej. A tak naprawdę ile było afer w kościele katolickim tego typu? Jak wygląda sytuacja w islamie czy w judaizmie, gdzie też się mówi o pedofilii rabinów sporo? Te rytuały dziwne tam, no już nie będę już wspominałem, tak, o dziwnych zachowaniach tam, obrządkach, gdzie się robi z dziećmi dziwne rzeczy i jest to jakby normalka wtedy. A tu nagle słyszymy cały czas opowieści o tym, że to ci tamci są źli i to oni robią to tym dzieciom, co pozostaje właściwie w sferze opowieści, bo nie dysponujemy jakimiś materiałami wideo, gdzie byśmy sobie to pooglądali. Było co prawda to spotkanie elit, bardzo ważnych osobistości, takich już z najwyższej półki, gdzie oni się poprzebierali w mroczne szaty, To, co Alex Jones to sfilmował, tak?
2: Bohemian Grove, tak?
0: Bohemian Grove, tak, tak. No to, to do dzisiaj mi to nie daje spokoju. Ty jakoś starasz się to przedstawić jako takie role-playing, taki LARP, w którego się bawią starsi faceci. No ale wiesz, dla mnie to w dalszym ciągu pozostaje mega niepokojące i bardzo dziwne, tajemnicze i jakoś nie przyjmuję takiej retoryki, że to no, się poszli się pobawić, się poubierali w szaty magów. Słuchaj, gdyby to była jakaś grupka ekscentrycznych celebrytów, spoko. Gdyby to była jakiś klub aktorów, gwiazd, nawet większy, gdzie oni się tam w Hollywood zapoznali i wyszło, że ich interesują mroczne rzeczy i się bawią, spoko. A jeżeli tam się pojawiają osobistości takie najważniejsze, prezydenci, wiesz, jacyś i politycy najważniejsi w ogóle, którzy rządzą światem i oni nagle odprawiają rytuały przed jakimiś rzeźbami Bafometa, to nie, to naprawdę, to jest hardcore.
2: Ale z kim taki prezydent ma się bawić? Co, pojedzie sobie do Amsterdamu, kupi jointa i pójdzie na imprezę? Nie, bo zaraz go tutaj zaczną rozchwytywać, krzyczeć, pytać i tak dalej. To są ludzie, którzy mają swoje własne kręgi, nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że są popularni i się dla własnego takiego bezpieczeństwa w głowie muszą w pewien sposób kryć. Jeżeli wiesz, jeżeli każdego dnia ubierasz ten cholerny garnitur, krawat i tak dalej, wsiadasz do limuzyny, jedziesz do ambasady, podpisujesz jakieś tam ustawy, rozmawiasz z ludźmi, a załatwiasz codziennie kontrakty na grube miliardy dolarów, i w końcu ktoś ci mówi, a wiesz, co jest taki pomysł, że się pobawimy w czarodziejów. Kuźwa, ja bym pojechał.
0: Zupełnie mnie to nie przekonuje. Zresztą to tym bardziej mi się głupie wydaje, że oni chyba zdawali sobie sprawę, że ryzyko, iż znajdzie się tam jakiś dziennikarz, że jakiś paparazzi, którzy mają takie sposoby, żeby czasami nakręcić znaną gwiazdę, jak ona się tam kąpie na basenie, niby ukryta gdzieś, a on i tak się prześlizgnie, i tak wejdzie, to oni liczyli na to, że nikt się o tym nie dowie, że nikt się tam nie wkradnie, I że tego nie nakręci. Może tutaj jest coś takiego, że oni liczyli na to, że to wyjdzie i że to będzie taki pokaz siły jakby, że my powoli już tutaj się szykujemy do ujawnienia i popatrzcie sobie, tak się bawimy, tym właśnie jesteśmy, to nas bawi i odprawiamy sobie mroczne rytuały pod pomnikiem Bafometa, a wy i tak z tym nic nie zrobicie. No tak czasami się przedstawia. Słucham?
2: To był pomnik Sowy, Minerwy.
0: Aha, Sowa Minerwa. No to widzisz, no nie Bafomet. Ale to też pokazuje, jak ja przerabiam tą opowieść, nie? Mógłbym teraz napisać na swoim blogu artykuł, w którym było, że modlili się pod pomnikiem Bafometa, a nie pod symbolem mądrości w sumie, masońskim.
2: No i symbolem bawarskich iluminatów, jakby nie patrzeć, tak? Natomiast no, czy na pewno pokaz siły, tak? Jeżeli byśmy sobie zobaczyli, w jaki sposób imprezuje, a nie wiem, Doda czy Cezary Pazura, no to by nam szczęki poopadały i to też byśmy nazwali, że to jest pokaz siły. No jeżeli masz pieniądze, to twój wypoczynek będzie wyglądał w zupełnie inny sposób. I wiesz, gdyby faktycznie im zależało na tym, żeby nie zostać wykrytym, no to by się, nie wiem, tam obstawili czołgami, puścili jakieś śmigłowce, 10 snajperów, stać ich przecież na to. Mają wojska swoje własne, tak? Oprócz tego prywatne armie, które za pieniądze zrobią absolutnie wszystko. A tu przychodzi sobie taki Alex Jones i sobie robi zdjęcia, filmuje i tak dalej. No ja mam pytanie, jakim cudem ten człowiek wyszedł stamtąd żywy, jeżeli tak bardzo by im zależało na tym, żeby nikt nie dowiedział. Nie wiem, jakie były tam później echa i komentarze, czy ktoś na przykład z tych nagranych mówił, że nie, mnie tam wcale nie było i to jest oszustwo. Czy po prostu skwitowali temat chłodnym uśmieszkiem? No dobra, no stało się, no są takie zdjęcia, no i co z tego, tak? Wiesz, więc w dalszym, no nie, kompletnie nie przekonuje mnie, że mogło to by być cokolwiek innego niż LARP. Bo jeżeli miałoby to właśnie być takie tajne i tak dalej, no to są fizyczne możliwości, żeby zrobić, nie wiem, ogrodzenie pod prądem właśnie, żeby postawić ludzi z bronią, tak? No nikt jakoś się do hoteli, gdzie są zorganizowane spotkanie grupy Bilderberg, jednak nie prześlizguje, więc da się to zrobić, a im wyraźnie na tym nie zależało. Nie tyle, że wiesz, że nie mieli, że nie chcieli, nie mieli nic do ukrycia, nie chcieli, żeby im przeszkadzano. To jest ich prywatny czas i to jest ich sposób na odreagowanie. Też właśnie też wyobrażam sobie, że jeżeli jesteś takim gryziebiórkiem, który, no jeżeli należysz do tych elit, jeżeli jesteś tam ambasadorem czy prezydentem, to jednak tej roboty jest ciężką cholerę i stresu jest bardzo dużo, no i żeby to potem odreagować, to też potrzebujesz zupełnie innych bodźców.
1: Że rzekome potrzeba 19 jest streptoidem przykrytym hologramem. Uważajcie na niego. 3 złote.
0: To chyba od Podleckiego przyszła wiadomość, że jesteś reptoidem, wahadełko wskazało i masz hologram nałożony. No, może coś jest na rzeczy. Nie wolno niczego przekreślać. Trzeba wszystko sprawdzić. Musimy przy najbliższej okazji sprawdzić za pomocą wahadełka, czy potrzeba jest faktycznie podmienionym parchem, czy nie. Ja tutaj kupiłem winogronka. Potrzeba też już raz sprawdził, że można za pomocą winogronka zrobić wahadełko. Kupiłem dzisiaj winogrona specjalnie na tą okazję. No, będę tutaj sprawdzał, weryfikował. Kurczę, no wiesz co, troszkę mnie przekonujesz, bo w sumie gdybyśmy obcowali z takimi rytuałami od małego, tak samo jak obcujemy z katolickim obrządkiem, z tą symboliką, krzyża, to być może człowiek przybity do krzyża gwoździami, zakrwawiony i umęczony, wydawałby nam się czymś koszmarnym i mrocznym, a sowa wydawałaby się nam fajnym symbolem mądrości na przykład i wisiałaby wszędzie sobie ta sowa i byśmy ją czcili i w ogóle się tym nie przejmowali i by nam się nie kojarzyło, nie kojarzyło źle, nawet te rytuały. Wiesz, no kiedyś przecież za pogańskich czasów to ludzie świętowali i odprawiali różne rytuały przy ogniskach, w nocy, nawet składali ofiary z ludzi i pewnie nie wydawało im się to aż takie straszne, jak dzisiaj nam się wydaje, bo jesteśmy zupełnie do czegoś innego przyzwyczajeni. Z czym innym obcujemy, co inne jest nam wpajane od małego. Sami jezuici mówili, dajcie mi dziecko, a ulepię je tak jak trzeba, kurczę, w 2 tygodnie, czy coś takiego, nie? I to faktycznie jest, słuchajcie, takie małe dziecko chłonie wszystko i to, czym skorupka za młodu nasiąknie, no tym na starość trąci, to jest oczywista oczywistość. I nie ma w tym nic niezwykłego, że gdyby nas od małego przyzwyczajali do tego, że na przykład szatan jest postacią fajną i pozytywną, a ten straszny Bóg, bo to ja na przykład mimo całej tej edukacji i przesiąknięcia klimatem chrześcijaństwa, katolicyzmu, byłem tam z komunii i tak dalej, chrzczony, chodziłem na religię przez jakiś czas, to mi i tak się ten Bóg Jahwe wydaje o wiele bardziej mroczny i złowrogi niż ten szatan. Ja wiem, że to dla niektórych będzie szok i niedowierzanie i coś takiego, ale ten Lucyfer, może bardziej Lucyfer, wydaje mi się całkiem normalną postacią, z którą nawet mogę się jakoś identyfikować, bo też jestem buntownikiem. Ilu z was jest buntownikami, więc dlaczego mamy tego Lucyfera za sam bunt, bo to jest jego główną winą, jego największym grzechem i właściwie jednym z niewielu, że się zbuntował przeciwko, no właściwie takiej dyktaturze trochę, tak, bo on przed tym buntem był takim wysłannikiem Boga, takim można powiedzieć aniołem od brudnej roboty, czyli takim... No, musiał ostro pracować, brać na siebie, zajmować się najgorszymi rzeczami, jak tam trzeba kogoś trupić, ukarać, przestrzec, na posyłki taki, mimo że Bóg stworzył go jako istotę bardzo silną i potężną, czyli usposobił go jakby do tego, żeby ten czuł się ważny. Potem Bóg tworzy człowieka i daje wskazówki aniołom, że ten człowiek jest ważniejszy od nich, że mają się go słuchać, że to jest jego jakby nowy ulubieniec i mają mu służyć de facto. Więc sam Bóg stworzył sytuację, która idealnie wkomponowała się w ten cały bunt i sprowokowała go tak jakby. I to ma być jedyny grzech. No a postawcie się może na miejscu tego Lucyfera, że musicie komuś przez lata służyć wiernie i robicie to. że czujecie się ważni, bo tak zostaliście stworzeni, a tu nagle sobie wasz pan i władca tworzy nową jakąś nowego człowieczka, który jest od was słabszy, gorszy, głupszy i tak dalej i każe wam mu służyć w ogóle i nie znosi żadnego sprzeciwu. Czulibyście się jak w jakiejś dyktaturze, za Stalina czy za Hitlera pewnie, nie? No to nie byłaby to fajna sytuacja. No i wy się buntujecie i czy uważacie, że coś takiego strasznego zrobiliście, że się nie zgadzaliście i od razu nie ma żadnych, zauważcie, nie ma żadnych dyskusji, żadnych negocjacji, tylko po prostu kiedy wasz pan i władca się dowiaduje, że wam się coś, że wam coś nie pasi, to daje wam takiego kopa w dupę, że wyrzuca was w ogóle z tego świata gdzieś na świat ludzi, spadacie paląc się w ogóle, obcina wam skrzydła i w ogóle wszystko wam robi co najgorsze i nie chce mieć z wami już nic wspólnego, po jednym sprzeciwie. No ja miałem parę razy do czynienia w życiu z takimi sytuacjami, że po pierwszym jakimś sprzeciwie czy buncie małym od razu ktoś nie chciał ze mną na przykład gadać i wyszło tak, że po prostu kopa w dupę i do widzenia. No i ja nie, takich sytuacji też nie lubię i też nie czuję się jakoś winny, że na przykład przestaję kogoś takiego mniej lubię na przykład, nie? No wiecie o co mi chodzi chyba, nie? Do czego zmierzam.
2: No wiesz co, tak wpadłem na pomysł jeszcze jednego eksperymentu myślowego, czy w zasadzie próby stworzenia mitu, tudzież legendy. Kilka tysięcy lat temu przy bujnych lasach w okolicach rzeki Eufrat i Tygrys, gdzie ludzka rasa dopiero się zawiązywała, było wielkie, potężne plemię. W tym plemieniu był pewien szaman, który miał na imię Jahwe i który znany był z tego, że każdego dnia siadali wspólnie przy ognisku, a koleś był niesamowicie charyzmatyczny. Wszyscy uwielbiali jego historie i potem powtarzali je. Był znany naprawdę w całym regionie. W tym samym plemieniu był pewien młody myśliwy o imieniu Lucyfer. No i piękny, młody, umięśniony, tak się zdarzyło, że przeleciał mu córkę, temu szamanowi. Jahwe, jak się dowiedział, poszedł do niego i mówi: ej, Lucek, to ty? No tak, co mi zrobisz? A zobaczysz, co ci, sukinsynu, zrobię. I zaczął opowiadać i na tej podstawie powstała cała ta mitologia. Oczywiście wszystko w tym momencie zostało przeze mnie zmyślone, wyssane z palca, no ale na zasadzie trochę głupiej, tak? Udowodnij mi, że tak nie było. To jest jakiś logiczny ciąg wydarzeń.
0: Zabrzmiało trochę jak jakaś indiańska opowieść. I wtedy młody wilk spytał się starego wilka, który człowiek jest dobry? Ten bardziej nakarmiony, synu. No. A Indianin uśmiechnął się smutno i poszedł spać.
2: Tak. No, więc tutaj przez tysiące lat szatan symbolizuje zło, Bóg symbolizuje dobro, jest to jakaś taka naturalna, organiczna, ludzka potrzeba, żeby sobie budować takie, wiesz, takie dwa światy, że jest słońce, to musi być księżyc, że jest niebo, jest ziemia, że jest ogień, jest woda, my to lubimy. Takie binarne opisywanie rzeczywistości bardzo lubimy i też może nam się zdarzać je personifikować. Tak? Więc tutaj no właśnie kolejne pytanie, czy ktoś mógł w pewnym momencie zauważyć, że ten podział zła i dobra no nie do końca się jednak sprawdza i zaczął kontestować i zaczął się zastanawiać, czy ten szatan faktycznie jest taki zły i tak dalej, czy może to nie jest pewna forma takiej nihilistycznej wolności. Więc Jeżeli się czegoś boisz, to już jesteś, jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem, tak? A jak mawiał Szczęść Boże Brown. Więc jeżeli się boisz szatana, no to już w pewien sposób coś sobie ograniczasz. Czy Jezus bał się szatana, kiedy ten go kusił na pustyni? Nie. Stawił mu czoła z podniesioną głową.
0: Tak naprawdę to, jak się zastanowimy, to ani ten Bóg, ani Jezus, ani szatan za bardzo się do nas nie odzywają, nie dają nam za bardzo znaków. No, wyłączając te sytuacje, o których mówią osoby wierzące, że coś tam myślałem o czymś, bardzo chciałem i to mi się po dwóch tygodniach tam spotkałem kogoś i znalazłem pieniążek. Ale to wszystko jest takie, wiecie, na granicy wiary i niewiary. Autosugestii, wmawiania sobie, no nigdy nie wiemy za bardzo, czy coś faktycznie była jakaś ingerencja. Rozmawiałem z wieloma chrześcijanami, którzy tak, jak się ich pociągnęło za język, to się okazywało, że tak naprawdę Bóg do nich nigdy nie przemówił, nigdy nie usłyszeli niczego wprost, tylko gdzieś tam czuli, że coś muszą zrobić, tak? No to spokojnie można to wytłumaczyć jakąś autosugestią, autoprogramowaniem się, czy po prostu oczekiwaniem czegoś, co w końcu gdzieś tam następuje i powiązujemy, że o, to była odpowiedź na moje modlitwy i tak dalej, więc mnie to zupełnie nie przekonuje ani szatan, ani Bóg, ani Jezus, ale bez wątpienia faktycznie nasz świat jest taki dualistyczny i mamy te dwie siły. Sama ta masońska szachownica ponoć ma symbolizować też i tą binarność. Niekoniecznie, bo widzicie, to można skojarzyć sobie, że to jest szachownica do gry w szachy, na której oni, ci źli, rozstawiają te pionki i grają sobie tutaj światem. A może się okazać, że to zupełnie co innego oznacza w ich mniemaniu. I to tak często jest, że popatrzcie, ile wśród ludzi jest różnych plotek, jak informacja jest przekłamywana w bardzo, bardzo szybko, tak? Zabawa w głuchy telefon, znamy to wszystko z przedszkola jeszcze. I trudno, żeby tutaj też to zjawisko nie następowało, że strasznie jest duży szum informacyjny. Dzisiaj można na tym też biznes zbić, na opowiadaniu takich historii. Najpopularniejsze kanały na YouTube dotyczą różnych teorii spiskowych i też tych mistycznych, różnych rzeczy ezoterycznych. Na chrześcijaństwie to już dawno na YouTubie można było spory ruch wygenerować, a jeżeli się to połączy jeszcze, bo samo chrześcijaństwo może się okazać nudne w pewnym momencie, ciągle opowiadanie o tym, że Jezus nas kocha, tak, to potrzebny jest jakiś wróg, jakiś oponent, jakieś złe siły, które chcą nas opętać i myślę, że księża czują się jak ryba w wodzie, kiedy opowiadają nam, że Harry Potter zły, że Hello Kitty. Te opowieści o Hello Kitty, że ojciec chciał uratować córeczkę i podpisał pakt z szatanem, to księża też opowiadają, nie? Czyli oni też ulegają tym zmyślonym różnym historyjkom, które i mają to do siebie, no, zarówno księża, jak i ci różni badacze spisków, że bardzo słabo weryfikują te wszelkie informacje. Łapią się czegoś, gdzieś coś usłyszą i jeszcze mało, że nie sprawdzą, czy to jest prawdziwe, to jeszcze dodadzą od siebie dużo różnych bzdur. Zapowiadałem, że puścimy tutaj ten słynny film.
2: Tylko jeszcze jedną rzecz chciałem dopowiedzieć.
0: No, a co chciałeś powiedzieć?
2: Że tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej właściwości ludzkiego mózgu czy ludzkiej psychiki, dzięki której tak naprawdę żyjemy, przetrwaliśmy i praktycznie przyporządkowaliśmy sobie całą planetę. Jest to ciekawość. To właśnie ciekawość nam jest taką cechą, która, dzięki której, nie wiem, możemy się rozmnożyć na przykład i puścić nasze geny dalej, więc ta ciekawość w jakiś sposób tutaj w nas zostaje. Jeżeli człowiek się nie interesuje, nie jest ciekawy, nie lubi wiedzieć jakichś nowych rzeczy i się zamyka, no to bardzo często zdarzają się takie osoby oczywiście, ale ich życie szczególnie ciekawie nie wygląda. No i właśnie ta popularność, czy to teorii spiskowych, czy właśnie powtarzania tego całego bajzlu, karmi naszą ciekawość, bo wiesz, mamy jakieś tam pojęcie o wychowaniu w Polsce, mamy jakieś tam pojęcie każdy o katolicyzmie, tak, nie wiem, o innych cechach naszej wrodzonej polskości i nagle się pojawia ktoś, kto mówi: a wiesz co, a ja ci opowiem taką historię, której na pewno nie wiesz. Takie, wiesz, top 10 rzeczy, o których na pewno nie miałeś pojęcia, nie? Jest to ciekawe, bo to nam daje naszemu mózgowi nowe informacje, dzięki czemu mózg sobie może zrobić nowe fajne rzeczy i jeszcze nas nakarmi dopaminą za to, że myśmy mu tutaj dali dodatkowe informacje. Nie mamy natomiast takiej biologicznej, a przynajmniej nie na tak prostym poziomie, biologicznej potrzeby do weryfikowania i opowiadania prawdy. Co więcej, mózg będzie nas... Jest to takie niemiłe uczucie, kiedy dowiadujesz się czegoś nowego, co jest kompletnie sprzeczne z tym, co myślałeś do tej pory. To jest bardzo niemiłe uczucie. To tak jak zjedzenie jakiegoś, wiesz, nieświeżego ziemniaka, niedogotowanego, nie? No i jeden to wypluje, tak, a drugi przeżuje i połknie i stanie się to częścią niego. To jest, dążenie do prawdy jest czymś, czego się musimy nauczyć, bo nasz mózg każe nam odrzucić to, co nie pasuje do wszystkiego, czego się wcześniej nauczył, więc no, jest to trudna sztuka. Dlatego też nie zawsze bym zakładał złą wolę osób, które powielają takie bzdury, no ale raz poprawieni nie powinni robić tego ani troszkę więcej, bo w takim wypadku, jeżeli cały czas brną w to i nawet jeżeli im się wyjaśni, tak, że to wcale nie było tak, jeżeli zostanie im przedstawiona ta informacja, a oni nie będą w stanie jej obalić, no to przykro mi, ale jesteście tylko pasażerem w swoim ciele.
0: No to z tym zgniłym ziemniakiem, wiesz, z próbą zjedzenia zgniłego ziemniaka, to potwierdza się reakcja mojego kiedyś dawnego kolegi, chrześcijanina, który tak właśnie to określił. Powiedział: krawiec, to co ty teraz opowiadasz mi, te wszystkie straszne rzeczy, to jak i jakieś jedzenie zgniłego jedzenia jest dla mnie. Coś takiego, tak to właśnie określił. Ja to doskonale rozumiem, że jeśli wierzysz w coś całe życie, czymś żyjesz, coś jest dla ciebie ważne i nagle się pojawia ktoś, kto to przedstawia nawet dobre argumenty, ale w bardzo taki chamski sposób, kawa na ławę, w sposób, który ciebie jeszcze obraża i wiesz, i ty czujesz, że coś w tym może być, dla ciebie to może być straszne uczucie, faktycznie, i całym sobą wtedy krzyczysz, że takiego kogoś trzeba zbanować, wywalić. A jeszcze, kiedy dodatkowo ktoś ci psuje interes, bo wiesz, ty masz swoich słuchaczy, którzy nagle słuchają tego twojego oponenta, który mówi całkiem rozsądnie, to wiesz, ty czujesz, że on ci tak niszczy twoją ideologię, obraża ciebie i to, co w ty wierzysz, jednocześnie psuje ci biznes jeszcze, to wcale mnie nie dziwi, że wroga reakcja się budzi w człowieku. Czego ja bym nie powiedział, to zawsze będzie taka sama reakcja. Dlatego dałem sobie trochę spokój z przekonywaniem ludzi wierzących, że to, w co oni wierzą, jest jakieś niemądre czy coś, bo raz, że nie czuję, że to jest jakimś moim celem, że coś na tym wygram, że będę się lepiej czuł od tego, jak ich przekonam w końcu. A jak ich przekonam? No jak ich przekonam, skoro to jest naprawdę syzyfowa praca i nie widzę tu jakichkolwiek szans na powodzenie. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek, jakiś wierzący podczas rozmów ze mną się dał do czegokolwiek przekonać, kiedykolwiek. To jest dla ludzi zbyt ważne, zbyt są mocno tym przesiąknięci, żeby jakiś jeden typek, który sobie tutaj robi jajca i żartuje sobie, nagle na nich wpłynął. To jest zupełnie jak zawracanie rzeki kijkiem, nie? To zupełnie. A jeszcze tylko dodam, że te różne wizerunki diabłów, szatanów, weźcie pod uwagę, że kiedyś, jak Europa była zdominowana przez chrześcijaństwo na przykład, no to żyli sobie jeszcze ci ludzie, którzy wierzyli w starych bogów i oni mieli swoje rytuały, na przykład z jakimś typem przebranym za kozła, który miał głowę kozła nałożoną. Ten kozioł dla nich symbolizował jakąś płodność czy coś. Oni, będąc już tacy przytłamszeni i kiedy groziła im za takie rzeczy śmierć, zaczęli się gdzieś tam spotykać w lasach, gdzieś po tajniaku na partyzanta trochę odprawiać te rytuały swoje. No i byli i tak wyłapywani przez inkwizycję i na torturach musieli się przyznawać. Gwarantuję, że każdy z was by opowiedział to, co chcą od was usłyszeć, jakby wam robili takie straszne rzeczy, jak wtedy kobietom na przykład robili, że sadzano je na piramidzie jakieś, tam, no, wiecie w jaki sposób, albo z rozżarzonymi obcęgami z sutki wyrywano, no to byście powiedzieli wszystko. No i te kobiety, różne tam wieszczki, babiny leczące znachorki, które często też wierzyły w tych starych bogów, no mówiły, tak, to szatan był, tak, całowałam go w penisa, tak, i to diabeł był, ale wtedy Pan Jezus mi powiedział, nie rób tego, bo cię inkwizycja złapie, a ja głupia byłam i mówiłam, nie słucham cię, Panie Jezusie. Mówili to, co... No, i stąd te wizerunki właśnie rogatego diabła być może się wzięły, bo były różne rogate bóstwa, starzy bogowie często, no jak sięgniemy do Egiptu, to mamy w ogóle bogów ze zwierzęcymi głowami, głowami ptaków, głowami różne Anubisy i tak dalej. No i potem też to dalej było obecne. No i być może dzisiaj się boimy jakiegoś Bafometa, który jest wynikiem różnych tych zdarzeń właśnie, przesłuchań inkwizycyjnych, starych rytuałów i tak dalej. To co, może ty będziesz miał możliwość sobie odtworzyć YouTube'a i też zobaczyć ten filmik, który bym odtworzył?
2: Tak, to znaczy ja go dzisiaj sobie obejrzałem, bo nie wiedziałem o nim, także spokojnie możesz włączyć.
0: Dobra, to jeśli chcecie zobaczyć, to jest naprawdę niesamowita animacja, wspaniale zrobiona. Tutaj się naprawdę nie ma do czego przyczepić. No, zdobyła wiele nagród w kategorii krótkometrażowy film. Bardzo mroczna produkcja, świetnie udźwiękowiona, świetnie zanimowana, tam światło, te modele 3D, to wszystko jest na najwyższym poziomie. No dobra, to spróbuję tutaj przełączyć w takim razie na ten filmik i potem sobie go skomentujemy. Już tutaj odtwarzamy.

0: Halo, halo?
1: Tak, jesteśmy z powrotem. To był właśnie ten filmik.
0: Teraz przez ciebie furiat nie będzie mógł spać w nocy.
1: No, bardzo mroczna produkcja, w której jest bardzo dużo symboliki biblijnej, new age'owej, apokaliptycznej. Mamy tutaj, no i polityki. Mamy tutaj nawiązanie do obozów FEMA. Mamy tutaj Busha i Obamę. Mamy dwie wieże, nawet dwukrotnie się pojawiają. Mamy nierządnicę babilońską powiązaną z Watykanem. Mamy antychrysta. Przynajmniej tak wygląda. No, nie wygląda to na prawdziwego Jezusa, tylko właśnie na antychrysta. Mamy boga Shiwę, boga zniszczenia, który odprawia swój taniec. Mamy dziewczynkę, która protestuje przeciwko wojnie. To pacyfistka chyba, jakaś taka młoda anarchistka. Mamy tutaj, co my jeszcze mamy? Mamy symbol grzechu, to jabłko, z którego wyrasta lotos. To wszystko można rozumieć różnorako. Mamy tą szponiastą dłoń, która pociąga za sznurki, tą właśnie z pierścieniem z dolarem. Tego jest tyle tutaj, że powstało bardzo wiele interpretacji filmu i one się różnią od siebie. Ja dotarłem do jednej bardzo ciekawej, która jakby mówi nam całkiem sporo. Po prostu czasami najprościej zapytać samego autora, co miał na myśli, a nie samemu sobie interpretować. Autorem jest Louis Lefebvre. Takie ma tutaj ciężkie do wymówienia nazwisko. I studio Heliophant. Okazuje się, że ten człowiek, mimo że u Alexa Jonesa około miesiąc po publikacji tego filmu,

0: nie?
1: To znaczy, wiesz, no, przede wszystkim jeżeli chodzi o analizy, bo też kilka próbowałem kliknąć i zobaczyć, ale wszystkie były tak troszkę, a to dziecięce, a to nie wiem. Natomiast sam film bardzo fajnie się oglądało. Co do samej treści, no to jest taki przywilej artysty, że może on wziąć jakąś baśń czy jakieś właśnie niestworzone historie i powiedzieć, co by było gdyby. Przykładowo całe uniwersum Archiwum X to tak naprawdę jest zebranie tych wszystkich teorii spiskowych, czy wielu tych teorii spiskowych i stworzenie świata co by było gdyby to było prawdziwe. Jakieś tam podróże w czasie, kosmici, strefa 51 i tak dalej. To jest przywilej artysty, ale to, co mnie najbardziej dobiło, że w którejś z tych analiz, i to odrzuciłem po samym tytule, było coś, że jaki jest przekaz i jakie są przepowiednie w tej produkcji. No to już w tym momencie, no ludzie kochani, no jeżeli ktoś sobie zrobi film o gadającym żółwiu, to nie znaczy, że jest to przepowiednia, że żółwie kiedyś będą gadać po angielsku, tak? A więc jest to fajne, jest oczywiście przesączone dziwną, tą, no w zasadzie już taką popularną w zasadzie symboliką. Jest wiele rzeczy, które nie są dostrzegalne na pierwszy rzut oka, no bo mamy już możliwości robienia tego w wysokiej rozdzielczości, tak, filmik jest chyba Full HD, więc jest sporo, można sporo ukryć w różnych pikselach, no ale to kiedyś o tym rozmawialiśmy przy okazji Nocnego Marka, że to też jest taki przywilej artysty, żeby schować coś, tak, żeby nie było widoczne na sam początek. A czy jest to w jakiś sposób, nie wiem, niepokojące czy coś? Nie, no to jest fajne dzieło. Fajne dzieło, które nie jest, wiesz, ono nie każe mi nic. Ono pokazuje mi alternatywny świat, który jest, wiesz, surrealistyczny bardzo, tak? Te postacie przecież nie są idealnie anatomiczne, mimo że gdyby autor chciał, no to spokojnie miał możliwości techniczne, żeby poprawnie anatomicznie je zrobić. Mamy właśnie jakiś taki chory sen. Mamy choćby te dwie wieże, ta animacja, te dwie wieże, które runęły, no to po prostu siedziałem z otwartą gębą i dwa razy sobie cofnąłem, bo naprawdę fajnie to zrobił. Musiał długo nasiedzieć i przeanalizować, w jaki sposób te szczątki z wież World Trade Center opadały, no ale jak się też dobrze przyjrzeć, to wtedy można zauważyć, że tam w tych wieżach, tam poniżej są wybuchy i to takie ordynarne dość wybuchy, które miejsca nie miały, tak? No ale mówię, no to jest pewna taka interpretacja, wizja świata. Co by było, gdyby to wszystko było prawda?
0: Tam dwie wieże są burzone dwa razy i jedno to wyburzenie to jest, że się składają te wieże. To, co zdaniem wielu badaczy spisków właśnie było tym nienaturalnym wyburzeniem tych wież, że one się złożyły jak domek z kart, jak harmonijka, a za drugim razem wieża się przechyla i spada w sposób, no wydawałoby się, bardziej naturalny. To ma nawiązywać do tego, że są dwie wersje właśnie tego, jak te wieże runęły, a jak miałyby runąć, gdyby to naprawdę był atak terrorystyczny. Tam jest tyle różnych detali, tyle szczegółów, no ale to tak to jest właśnie z twórcami, że oni zdają sobie sprawę z tego, że jak coś ukryją, to wtedy ktoś to wcześniej czy później znajdzie i będzie bardzo dumny z tego, że to znalazł, że to rozszyfrował i to będzie dla niego bardziej autentyczne i prawdziwe ten przekaz, bo on go odkrył sam. No tak działa nasz mózg, że jak coś nam się uda wyszperać, znaleźć, to traktujemy to jako taką zdobycz troszeczkę, tak? Czyli zdobyliśmy właśnie prawdę, doszliśmy do prawdy. Troszeczkę tak na skróty, jak zwykle ten mózg stara się dojść, podsuwać nam jakieś wnioski. No i tutaj tak idąc na skróty, no skoro my coś wygrzebaliśmy i znaleźliśmy, to coś rozszyfrowaliśmy. A skoro coś rozszyfrowaliśmy, to doszliśmy do prawdy. No właśnie.
1: To jest właśnie ten problem z klasyfikacją tego, co jest prawdziwe, co nie. Tutaj już na czacie adwokat zapytuje, skąd wiem, że wybuchy nie miały miejsca, ponieważ hipotezę o wybuchach wymyślają ludzie, kurde, nie wiem, po wyższej szkole żonglerki ryżem, a sam ten model został zaprojektowany, model matematyczny i przedstawiony, jak również architekci, ludzie, którzy zawodowo zjedli zęby na projektowaniu budynków, po prostu pokazali, w jaki sposób

0: sposób mogło się to tak zdarzyć, że wyglądało to tak, a nie inaczej. Jest to udowodnione po prostu przez specjalistów. A dla wielu, znam wielu ludzi, widok World Trade Center to był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy w ogóle z wyburzaniem z zawaleniem się budynku, tak? I mogło nam, nie wiem, może widzieliśmy jakieś filmy na National Geographic czy gdzieś w TVN-ie, jak coś tam, jak dużo mniejsze budynki składali, no nie mieliśmy nigdy wcześniej aż tak potężnej katastrofy, jak ta, która miała miejsce w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. No i nie bardzo jest do czego porównywać, dlatego w tej sytuacji bardziej zaufam architektowi, który wie, w jaki sposób ten budynek został skonstruowany i który tłumaczy, w jaki sposób mogło dojść właśnie do tego, niż osobie, która no, nie ma żadnych kwalifikacji, nawet o samej konstrukcji dwóch wież World Trade Center nie ma bladego pojęcia.
1: No, te bardziej konspiracyjne teorie zakładają, że USA, rząd USA chciał, zrobił taką mistyfikację po to, żeby móc potem się mścić niby i napadać na inne kraje, żeby zyskiwać surowce, a ma służyć to niekoniecznie temu, żeby zdobyć kasę za tą ropę i tak dalej, żeby się wzbogacić, tylko żeby żeby zdobyć energię potrzebną do władzy nad światem, a żeby inni, żebyśmy my mieli i wtedy już nikt nam nie podskoczy, bo inni nie mają, prawda, energii, my mamy energię, jesteśmy monopolistami i no, to kolejny etap w przejmowaniu władzy nad światem, takie znalazłem interpretacje też, a nawet i takie, że to było takie okultystyczne rozpoczęcie następnego etapu, pewien taki symbol, złożenie ofiary z ludzi, z wielkiej ilości ludzi, żeby się przypodobać temu złemu i żeby, no bo tym demonom, różnym szatanom się niby składa ofiary i to jest dla nich bardzo ważne, dla tych diabłów. Im ofiara bardziej cierpi, im bardziej jest niewinna, tym bardziej sprzeciwiasz się tutaj Bogu, bo no, dla Boga też są najbardziej miłe te właśnie te ci słabi, te dzieci. Sam Jezus mówił, że to, co zrobicie temu najmniejszemu spośród was, to tak jakbyście mi zrobili. I to jest takie plucie w twarz temu Bogu właśnie, dokonywanie tych rytuałów, gdzie się dręczy dzieci albo je zabija, albo też składanie tych ofiar z ludzi demonom, co jest zawsze wynagradzane. I dostajemy za to władzę, pieniądze. Zacznijmy może od początku tego filmu. Na początku mamy kozła z kodem kreskowym na czole, zamkniętego w klatce. No to są obozy FEMA. Jak to jest z tymi obozami FEMA? One faktycznie są i rząd USA buduje je na potęgę, jest ich bardzo dużo. To ma być takie miejsce, gdzie w sytuacji kryzysowej, gdzie nastąpi jakaś wielka katastrofa, no to ludzi się tam będzie przechowywało, nawet takie trumny są przygotowywane specjalne, w których można po 4 sztuki zwłok umieścić i taką trumnę z plastiku szybko zakopać, żeby tam choroba się nie rozprzestrzeniała, coś takiego. No to budzi w nas oczywiście negatywne skojarzenia, ale pytanie, czy ja bym się chyba cieszył, gdyby nasz rząd coś takiego przygotował na wypadek jakiejś wojny, jakieś bunkry, coś, to raczej by to we mnie dobre odczucia budziło, że jesteśmy przygotowani na coś, ale to jest logiczne i wiadome, że jeśli rząd robi coś takiego, a musi to robić trochę skrycie, bo nie może gadać, słuchajcie, budujemy na wypadek jakiegoś kataklizmu tutaj dla was takie obozy. Przecież no, ludzie by tego nie przyjęli. Jak byśmy tego pięknie ludziom nie starali się przedstawić, to wiadomo, że ludzie zaraz będą albo się wystraszą strasznie i spanikują, bo skoro rząd coś takiego robi i powiedział nam o tym, to coś się kroi, coś się szykuje.
0: jeżeli rząd powiedział, że coś się ten, to na pewno coś się kraj, coś się szykuje. Jeżeli nie powiedział, a robi, to jeszcze, to też źle, bo coś pewnie kombinuje. Z obozami FEMA jest sprawa, okazuje się, banalnie prosta. Co mogliśmy zaobserwować przy okazji zeszłorocznego huraganu piątej kategorii, którego nazwy, którego imienia nie pamiętam. Bo wyobraź sobie, no teraz klimat nam się zmienia, te huragany mamy dużo, dużo częstsze, ponieważ wyższa temperatura nad oceanem znaczy, że więcej energii ten huragan sobie może wchłonąć. No i, bo też był taki problem, że te obozy są tak bardzo ogromne i że tam 3 miliony osób się nawet mogą zmieścić. No i właśnie huragan ruszył w kierunku Florydy, przywalił, tak, w Miami i w okolice. I wiesz, gdzie ewakuowano, gdzie przetrzymano tych ludzi, którzy nie mieli babci w Oregonie, żeby się u niej zamknąć? Właśnie w obozach FEMA. Właśnie na tym to polega, ponieważ Stany Zjednoczone są na tyle duże i mają położenie, że będą obrywały tymi huraganami i nie daj Boże, nie wiem, wybuchnie jakiś podwodny wulkan i w zachodnie wybrzeże przywali wielka fala tsunami i będziesz musiał ewakuować aglomerację. No to tutaj nie ma za bardzo, nie wiem, za bardzo jakiś sekretów. FEMA to jest troszkę odpowiednik naszego sanepidu, jeżeli chodzi o jurysdykcję, tylko że faktycznie ma większe prawa, wręcz można powiedzieć, że w przypadku jakiegoś stanu wyjątkowego, no to mają uprawnienia bliskie wojsku. No ale z drugiej strony też pytanie, czy gdzie się zaczyna wolność, gdzie się kończy dbałość o ludzi, no bo jeżeli dojdzie nawet do takiego tsunami, no to się może okazać, że ktoś nie będzie, tak, że będzie siedział i nie wiem, i będzie ryzykował życie swojej rodziny. Tak, tylko dlatego, że on stwierdzi, że on tutaj jest Amerykanin na zagrodzie i może sobie decydować o swoim życiu. No ale to nie zawsze jest decydowanie o życiu tylko swoim, ale też choćby o dzieciach, o życiu swoich dzieci, które niekoniecznie musiałyby umrzeć, gdyby nie miały ojca idioty. Więc cały pomysł, cały spisek, rozdmuchany zresztą i wymyślony przez Alexa Jonesa, dotyczące obozów FEMA, no to jest takie no słabe, tak? No tak samo jak była jakaś afera, że Pentagon kupuje maski gazowe i tych masek gazowych jest bardzo dużo, no to na pewno coś się będzie kroiło. Nie, może po prostu są jakieś maski, które mają lepsze filtry, które lepiej bronią przed bronią chemiczną, a w sytuacji, kiedy dojdzie do ataku, to wtedy będzie już za późno na kupno takich masek. Więc kompletnie nie rozumiem teorii spiskowej o FEMA, daje solidne 0 na 10.
1: No ja chyba też, ponieważ no czemu właściwie miałoby to służyć, że pozamykają tam ludzi, no a kto będzie robił za kapo? Wiadomo, że wielu się nie zgodzi, no i ilu znajdą chętnych do pilnowania takiego tłumu? No wiadomo, że nie znajdą tylu chętnych. Czemu mieliby ich tam w ogóle trzymać? Gdyby chcieli nas tu zdepopulować, czy zrobić z nas niewolników, to jakoś w inny sposób by to zrobić. No, po prostu mi się to też jakoś kupy nie trzyma, że nas tam trzymają, ale właściwie to po co?
0: Teoria spiskowa mówi, że będą to obozy reedukacyjne dla ludzi, którzy są niewygodni dla systemu, tam będą właśnie wysyłani. Ale po cholerę im, jeżeli mają Guantanamo i klewki.
1: No a skoro dysponują niesamowitą, jak się mówi, technologią do programowania, to może mogliby nas w inny sposób jakoś zaprogramować, przyczepić nam jakieś diody, nakarmić nas jakimiś obrazami, jakieś MK Ultra nam zafundować i już, no może w tych obozach by to robili, ale to nie wiem, czemu akurat w obozach zamkniętych drutem kolczastym.
0: A tak... Już mają coś takiego, co jest dużo łatwiejsze i dużo skuteczniejsze i nazywa się CNN. I szeroko pojęta telewizja.
1: Następna scena jest trochę bardziej dla mnie niepokojąca, ponieważ ona się wiąże z pewnymi dziwnymi faktami. Mamy tutaj George'a Busha w szkole, w której on, no George Bush faktycznie przebywał z wizytą w jakiejś tam szkole, z dzieciakami się spotykał, czytali tam książeczki i recytowali jakieś słowa z tablicy, no w tym czasie, kiedy nastąpił atak na dwie wieże, World Trade Center. I znalazłem takie materiały, według których dzieci, ja widziałem te nagrania, faktycznie dzieci recytowały z tablicy takie słowa jak samolot, uderzyć stal musi, wiesz, no ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale mi tak nie jest do śmiechu. A George Bush czytał książkę o koziołku, o tym mrocznym koźle. Kozioł ofiarny, kozioł szatański kozioł. Wiesz, to wszystko niby śmieszne, niby przypadek, ale jak się weźmie pod uwagę, że to faktycznie się działo, no to jest dla mnie niepokojące znowu.
0: Ja bym sprawdził wiarygodność tego nagrania, na którym dzieci mówią tam samolot, stal i tak dalej.
1: No widziałem, to naprawdę czytały takie słowa.
0: Dobra, czytały, ale to była na pewno ta sama szkoła, tam dźwięk nie był podmieniony, nie było tam nic pomontowane.
1: A to się zapytam tak, a gdybym jak potem poszperam i wyjdzie, że to prawda, to cię to zaniepokoi, czy też znajdziesz jakieś wytłumaczenie fajne, że to sobie o koziołku czytał i tam o samolot uderzyć?
0: Wiesz co, nie wiem, wtedy się po prostu zastanowię, natomiast mam często takie wrażenie, że jeżeli coś brzmi zbyt absurdalnie, by było prawdziwe, to zazwyczaj nie jest prawdziwe. Nie mówię nie, dlatego zostawimy to do weryfikacji. Najlepiej po prostu podrzuć mi któregoś dnia ten filmik i zobaczę, czy będę w stanie jakoś tutaj to zweryfikować, no bo na ścieżce audio też montaże bardzo dobrze widać, że czytał o koziołku, to wiem, ale to jest takie, wiesz, no koziołek matołek czy cokolwiek innego, no to mi się wydaje całkiem spokojne, normalne, no przypadek. Spokojnie mogę to nazwać przypadkiem, bo akurat było o koziołku. Co te kurde biedne dzieci miały, dla kogo miał ten przekaz w ogóle być? No, że poza tym też wycelować czasowo, jeżeli chodzi o pierwszy atak. Przecież ci ludzie no, nie mieli za bardzo doświadczenia w pilotowaniu samolotów, a jeżeli porywasz samolot i masz 200 czy 100 mil do przelecenia, no to może trwać, nie wiem, godzinę, może trwać półtorej. Więc to musiałoby być naprawdę niesamowicie złożona operacja. I po co? Po co coś takiego robić?
1: No ponoć ci sataniści u władzy, względnie iluminaci, ci których nazywamy iluminatami, oni lubią nam przemycać takie różne treści, żebyśmy się po pierwsze zastanawiali, czy coś w tym jest i że tak się troszeczkę bali, po drugie, żeby zamanifestować, że oni tu są i oni działają i gówno nam zrobicie, żeby tak pokazywać swoją siłę, że są wszechobecni, trochę żeby dawać sygnały tym, którzy ewentualnie mogą być kandydatami, żeby ich tam, wiesz, przyjąć, żeby ich kontrolować też, tych, których właśnie kontrolują, żeby pokazywać, że jesteśmy wszędzie, w mediach, wiadomościach, nagrywamy filmy, proszę bardzo, tu masz, tu. I wtedy, wiesz, ktoś może być przygwożdżony takim przekazem i nagle sobie pomyśleć, kurczę, oni rządzą światem, faktycznie. I nikt z tym nic nie może zrobić, mimo że oni krzyczą, a kuku, tu jesteśmy. To i tak ludzie są za głupi, żeby to przyjąć do wiadomości, bo no nie oszukujmy się, jak przeszukamy sobie jakieś popularne strony, jakieś portale, coś, to ludzie się raczej z tych rzeczy, o których my teraz mówimy, śmieją. Wczoraj sobie tak szukałem właśnie jakichś informacji o tym filmie, czy o innych rzeczach na portalach popularnych, jakieś antyradio, coś. No jest po prostu beka z tego, nie? I taki iluminata czy satanista może powiedzieć, popatrz, wszystko tu dajemy kawę na ławę, jest tu bogata symbolika, przedstawiamy nasze plany, śmiejemy się ludziom w twarz, a oni są i tak za głupi, żeby w to uwierzyć, więc jest tak, jak mówimy, są jak bydło, a bydło trzeba kontrolować i je oznakować i tak dalej.
0: Wiesz co, użyję tutaj innego przykładu, który przynajmniej jest w 100% pewny. Wiemy, że się zdarzył i jest cholernie niepokojący i jest dokładnie pokazem siły. Putin, krótko po tym, jak Rosja dokonała inwazji na Krym i go anektowała, miał jakąś taką konferencję prasową czy coś takiego, usiadł na krześle, założył nogę na nogę i bez mrugnięcia okiem powiedział, no tak, to jest nasze. I w ogóle ci, co tutaj próbowali walczyć, to byli szkoleni w obozach w Polsce. No i co zrobicie? wiesz, tak usiadł przed kamerami, nie? I na bezczela, no tak, no nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? To w tym momencie iluminaci powinni się osrać na zielono, no bo on pokazał jaja. A oni tutaj jakieś, wiesz, jakieś przemycanki w bajeczkach, kurde, w Kaczorze Donaldzie, cały czas robią to źle. Jeżeli są faktycznie tak silni i doszłoby do takiego coming outu, bo nie ukrywam, że nie twierdzę, że nie jest możliwe, żeby istniało jakieś sekretne stowarzyszenie, które rządzi światem. I jeżeli ono by chciało naprawdę, żebyśmy się bali, to Putin pokazał, jak to się robi.
1: No, dobra. Co my tu mamy dalej? Ten nielubiany Bush, antypatyczny trochę taki człowiek, którego łatwo jest krytykować i łatwo znaleźć jakieś jego wady, na przykład, że jest głupi, coś, nagle się zmienia w lubianego, sympatycznego, śmiejącego się Obamę, który to Obama śmieje się, ale ma na prompterze napisane LOL,
0: tak.
1: I się śmieje. No i to miałoby znaczyć, że ci sataniści wymienili po prostu, znaleźli sobie nową maskotkę, trochę taką. No dobra, dalej mamy dziewczynkę. To raczej taki typ dziewicy, jakiejś takiej czystej, no biała sukienka, blond włoski. Ona trzyma jabłko. Nie wiem, czy to jabłko może symbolizować owoc, grzech, ten owoc zerwany w Edenie. Może jakąś taką dziewica, grzech. Potem z tego jabłka wyrasta lotos, ono się przepaławia. Może to jest zastępowanie na przykład ideologii wiary chrześcijańskiej religią wschodu. Coś takiego. Nie wiem dokładnie, o co może tu chodzić.
0: To też nie mam pojęcia i bardzo dlatego mi się ta scena spodobała ze względu na to, że uwielbiam surrealizm.
1: Znalazłem też takie interpretacje, że tu chodzi o rozrodczość, że kobieta nie będzie już potrzebna do rozmnażania, że zostanie wynaleziony sposób taki, że można tworzyć ludzi z niczego. Coś takiego, że po prostu kobiece łono już nie będzie, wiesz, potrzebne. No mamy te dwie wieże potem rozpadające się, ale one mają dziwne kształty, jakieś takie faliczne, obłe. To coś miało niby symbolizować. Ty mówisz, że widziałeś wybuchy tutaj?
0: Tak, takie wybuchy dosłownie tak po cztery wybuchy z każdej strony, nie? Bo tam faktycznie powietrze, ściśnięte powietrze wywalało tu i ówdzie okna, no i zostało to zinterpretowane właśnie jako kontrolowane wyburzenie. No tutaj to jest, mam takie wrażenie, że ktoś chce mi coś włożyć do głowy i na tej scenie stwierdziłem właśnie, że autor musi być foliarzem. Co do samego zaś kształtu, moja interpretacja jest troszkę prostsza, ponieważ kształt tych wież bardzo się wpasowuje do tego świata, takiego troszkę z gry komputerowej, troszkę z baśni właśnie, i on optycznie, wizualnie, tak estetycznie dodaje się do innych kształtów terenów, które się pojawiają w filmie.
1: Ta zamaskowana postać, która tu skacze do wody, to jest chyba Shiva w masce, który potem się pojawia, Bóg zniszczenia. Mamy tutaj następnie Antychrysta. Wygląda jak Jezus, ale widać, że coś tu jest nie tak. Ma trzecie oko, ma jakieś dziwne symbole.
0: Ja myślę, że to
1: oczy.
0: Kosmita.
1: Że to kto?
0: Kosmita. Zauważ, jaki ma dziwny łeb, jakie wielkie oczy.
1: No, jest to ewidentnie jezusowata taka postać. Mi się wydaje, że to Antychryst na łodzi Ozyrysa z jakiejś krainy, wiesz, mroku przybywa tutaj, płynie w kierunku naszego świata. Nadchodzi jakby Antychryst. Jest też Osama Bin Laden, Czerwony Księżyc. Tu znalazłem jakieś interpretacje, że to jakiś rok, miesiąc księżycowy, że to ma coś wspólnego z judaizmem, coś, ale mi się wydaje, że tutaj księżyc symbolizuje po prostu islam, no bo...
0: No tak.
1: I tyle, no. jest ten Osama wpatrzony w ten księżyc, no i tyle.
0: Tak, mam poudawać troszkę foliarza. No tutaj daje się zauważyć, że mundur, który ma na sobie Osama, jest to mundur Stanów Zjednoczonych i tam są jakieś naszywki, więc tutaj można by się było przyjrzeć. I on gdzieś płynie, on prowadzi gdzieś właśnie jakąś armię i mi się wydaje, że to może potwierdzać hipotezę, że Osama został zwyczajnie gdzieś schowany, tak jak kiedyś Hitler poleciał na czarną stronę księżyca, ciemną, drugą.
1: A ta jego armia tutaj, która stoi za nim, mają takie czapeczki, jakby taka czapeczka głąba, co w szkole się nakłada na głowę.
0: Zwróciłem uwagi na to.
1: Czyli to tacy pożyteczni idioci, może głąby jakieś, które też udają, że są islamistami, a to są Amerykanie. No faktycznie,
0: ale
1: to znaczy.
0: Ale to by było dobre, bo mogłoby pokazywać, że tak naprawdę ISIS, które według podejrzeń jest finansowane przecież przez CIA. Swoją drogą muszę, bo uwielbiam ten dowcip. W Afganistanie nie było wojny, ponieważ w wojnie walczą dwie strony, a nie jedna. W każdym razie, że tutaj Osama ze swoimi pobratymcami, właśnie takimi debilami, sobie gdzieś płynie, a prawdziwą walkę grają żołnierze amerykańscy kontra żołnierze amerykańscy.
1: No właśnie. Patrzymy, co tutaj jest dalej. No w tle szyby naftowe. Ropa sobie płynie. No właśnie to miało to być, gdzieś ktoś mówił, że to chodzi o to, aby zdobyć te złoża naturalne i zdobyć dzięki temu dominację energetyczną jakby nad światem. Inni już wtedy nie mają troszeczkę ruchu, no bo kto ma energię, kto ma surowce, no ten właściwie rządzi. Statua wolności się rozpada, czyli Ameryka zostaje jakby zniszczona, rozpada się Ameryka.
0: Ale statua wolności stoi na gwieździe Dawida.
1: A ja słyszałem, że to Pentagon, ale sprawdźmy, czy to gwiazda Dawida. No mówi się, że zażydzona.
0: Pentagon 5. Penta.
1: A tu jest 6, faktycznie.
0: No.
1: No, gwiazda
0: Dawida. No to kurde, na super interpretację trafiłeś. Ludzie, którzy nie potrafią do 6 policzyć.
1: Faktycznie. A dzisiaj nawet słuchałem i to taki, wydawało mi się, że mądry człowiek mówi, o, tu mamy Pentagon. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to jak?
0: Ma rogi i ma ich 6, więc to równie dobrze mogą być 3 kozły.
1: Nieważne, co mówię. Słuchajcie, się nie znacie, to jest Pentagon, tylko ktoś dodał tutaj, żeby zmylić. No, jeden. Mamy tutaj jakiś płód, no i jak w Nowym Wspaniałym Świecie, tutaj płód jest, ogląda go jakiś robot. I
0: te maszynki są super, kurde, ale fajnie, fajne. Wiesz co, słuchaj, a jak tak sobie przewijasz, to może rzuć to na OBS-a?
1: Nie bardzo teraz już wiesz, musiałbym tutaj... A będę wam mówił, co się dzieje na ekranie. No tutaj fałszywy Mesjasz nadciąga. I ma tutaj chyba iluminackie oko właśnie na czole. W ogóle ta szponiasta dłoń, która na początku ciągnęła za sznurki marionetki, którą był Bush, to zaczyna się to układać w wizję, która faktycznie przyświecała twórcy, no bo wyszło jak po takim małym śledztwie, że on będąc wielkim fanem takiego Davida Icke'a i kilku innych, którzy twierdzą, że rasa Draco nas tutaj dręczy, od wieków, no to była reptiliańska, a nie szatańska dłoń. Po prostu reptilianie tym wszystkim sterują. Chociaż z tymi reptilianami ja kiedyś mówiłem, że mi się to... Nie stawiałbym tego na równi z tym, co pan Marek opowiada o parchach. Nie wydaje mi się to tak samo głupie, cała idea reptilian, ponieważ no, kiedyś się pytałem was, czemu jakaś wroga rasa nie miałaby tutaj... nam, kurczę, robić koło pióra, nie? I czemu nie miałyby to być wyewoluowane gady? Takie gady mogłyby wyewoluować. Popatrzcie, jak różny jest kod domowy od lwa i tygrysa. Jak różnorodne potrafią być formy z tej samej rodziny, nie? No to czemu nie miałyby być humanoidalne reptole, jaszczury humanoidalne, które po prostu przybyły tu i nie chcą otwarcie nas zaatakować, tylko po prostu przejmują stopniowo władzę, czerpiąc jeszcze z tego jakąś frajdę, że mogą tutaj spiskować, układać jakieś plany i przejmować władzę nad planetą, nie niszcząc jej, tylko po prostu robiąc to po cichutku.
0: A, dlatego, że jeżeli ktoś by się wyewoluował na zupełnie innej planecie przez parę miliardów lat, gdzie każdego roku byłyby miliardy miliardów czynników wpływających na to, jak się rozwijasz, to by nie był kompletnie podobny do niczego, co znamy. Tak? To, że u nas się przyjęło, że mamy te cztery kończyny i ogon, to jeszcze nie znaczy, że coś takiego jest powszechne, tak? Tutaj u nas się tak udało, no chyba, że jesteśmy, nie wiem, mamy jakiś tam wspólny kod genetyczny, no i kiedyś coś gruchnęło w ziemię, co zawierało materiał biologiczny, co zapoczątkowało życie na Ziemi. Więc no i przede wszystkim o reptilianach nikt nie słyszał, dopóki David Icke ich nie wymyślił. To jest bardzo świeże, tak? To się zdarzyło gdzieś za naszego życia, to zostało wymyślone. Jeżeli tak jest, to czemu nie mamy, nie wiem, jakichś wcześniejszych przebąkiwań, tak? Że choćby ta historia iluminatów. Ta historia się od XVI bodajże wieku cały czas gdzieś przewija. Coś tutaj ktoś znalazł, coś tutaj ktoś napisał, jest jakaś książka, jest jakiś rysunek, są materiały źródłowe, na których możemy się oprzeć. A tu nie, nikt nie wiedział, nagle przyszedł pan David Icke, dostał channelinga prosto w tył głowy i stwierdził, że reptyliany tutaj rządzą. No. Na pewno reptylianin jest dużo bardziej prawdopodobną kreaturą niż taki szarak.
1: Niż
0: szarak, bo o szaraku będzie najbliższe, sprawdzam. No, wziąłem go sobie na tapetę od strony biologicznej, więc będzie ciekawie. Jest bardziej prawdopodobny, zresztą właśnie ulema szczególnie można było zauważyć, że te gatunki kosmitów były takie bardziej kosmiczne, nie? Jakieś myślące oceany, tak? Stwory, które mieszkają na powierzchni gwiazdy. A tutaj nie, weźmy sobie takiego człowieka, ale weźmy troszkę z jaszczurki i weźmy jeszcze zęby od aligatora. I Bóg jest obcy. To już kurwa w Star Treku się bardziej starali.
1: Ja się nie zgodzę. Jednak udało mi się wrzucić na ekran, no całkiem prosto mogłem to zrobić, sorry, więc teraz już widzicie na ekranie kadry z filmu iPad Goat. No, a co to znaczy po polsku? Ja zwierzak koziołek?
0: Coś w tym stylu,
1: koziołeczek.
0: Tak?
1: Jak koziołeczek do Pacanowa?
0: No, to znaczy, wiesz, pet to jest zwierzę domowe. Czyli takie coś, co trzymasz, jeżeli kogoś trzymasz na przykład na ubój, to nie nazwiesz go pet. Nazwiesz go tak królika, kotka, pieska, rybkę.
1: To tak czule, no bo też były takie teorie, że tą animację zrobili sami iluminaci, też były takie, no to by tak czule o nas mówili, że takie koziołeczki domowe tutaj do tego, no.
0: Zresztą sam tytuł mi się nawet tutaj za bardzo nie podoba, ponieważ jeżeli faktycznie jest tak źle, jak jest pokazane w tym filmie, albo przynajmniej w połowie jest tak źle, no to... To nie, my powinniśmy być jakimiś zwierzątkami na ubój, a nie pet. Pet to jest coś, co karmisz, co głaszczesz, co się do ciebie przytula, kiedy idziesz spać.
1: No właśnie, statua wolności obraca się w pył. Mamy tutaj sztuczne tworzenie życia. I tutaj niby Anubis, ale to chyba łódź Ozyrysa. I z jakiegoś Hadesu mrocznego się tu wyłania antychryst.
0: Zanieczyszczonego
1: kosmosu. Tak. No i tutaj ciekawa postać. Dziecko, które ma rozbitą głowę, jakby taki Humpty Dumpty, człowiek jajko troszeczkę i chyba się przewrócił i sobie jajowaty łeb rozwalił. Coś z tego tutaj wychodzi, jakiś wąż. No to oczywiście chyba chodzi o tematykę I tu jakiś inżynier, jakiś naukowiec zły, skorumpowany, albo jakiś ekspert może od mediów, może pracuje nad tym, aby dzieciom wszczepić w głowę tego węża, czyli ten okultyzm, magię, tak wszechobecną dzisiaj w bajkach. W ogóle podam wam fajną ciekawostkę, którą znalazłem. Mówiło się tak niby pół żartem, że Harry Potter to był inspirowany panem Kleksem. Okazuje się, że J.K. Rowling swego czasu tłumaczyła pana Kleksa na angielski. Ty wiedziałeś o tym?
0: Nie.
1: No stary, naprawdę. I wygląda na to, że ona faktycznie się mocno zainspirowała Akademią pana Kleksa i przerobiła to. I stworzyła szkołę czarodziejów.
0: Całkiem podoba mi się ten pomysł, no bo jednak pan Kleks się troszkę zestarzał i nie jest już tym samym, co wtedy, kiedy my byliśmy dziećmi.
1: No i taki Dumbledore to mocno przypomina takiego Kleksa nawet.
0: No, tak, trochę Kleks, trochę Gandalf, no tutaj myślę, że z wielu...
1: Żyd. Ortodoks z brodą, żydostwo. No, Kleks, no w sumie Kleks to wyglądał jak Żyd. No, toczka w toczkę taki Żyd ortodoks, wiesz, długa broda, jakiś frak. No, Żyd to napisał, no i Żyd stworzył Żyda, bohatera, super Żyda, czarodzieja. A inna Żydówka to podpatrzyła i zrobiła żydowską opowieść o szkole czarodziejów, okultystów mrocznych. Nie, ale coś w tym jest, że dzisiaj tej magii jest bardzo dużo w bajkach. Kiedyś czarownica to była zawsze zła postać. No, a dzisiaj
0: hola,
1: wiesz...
0: Hola, dobre wróżki, jakieś elfy, skrzaty.
1: No to wróżki, a nie... A nie czarownica. A dzisiaj czarownice się pokazuje jako dobre bohaterki i to jest stricte czarownica, nie żadna wróżka, nie żadna czarodziejka, tylko czarownica.
0: Czarownica odczarowana.
1: Wiesz, z tymi treściami, z tym seksualizowaniem dzieci w tych bajkach, to coś jest na rzeczy, bo no, jest dużo kadrów. O Sknerusie kiedyś już gadaliśmy, Ask About Illuminati, ale tam jest dużo. W ogóle samo to, że Disney wziął na warsztat te dosyć mroczne opowieści, może nawet te opowieści same w sobie nie są jakieś mega mroczne, ale często autorzy czy autorki to, wiesz, to towarzyszyły temu inspiracji i powstawaniu tych dzieł jakieś straszne rzeczy. Tak było z Piotrusiem Panem, tak było z Alicją w Krainie Czarów. No i wiesz, i czemu akurat Disney bierze na warsztat te jakieś takie dziwne, mroczne historie, które ten mrok mają gdzieś tam u podłoża powstawania tego, albo bierze na warsztat stare baśnie braci Grimm, które były w ogóle mega okrutne i w oryginale taka Śnieżka czy Śpiąca Królewna to są bardzo mroczne bajki czy Czerwony Kapturek i Disney to wszystko jakby kastruje z tego mroku i przedstawia w nowej, takiej cukierkowej, grzecznej formie, która się nadaje dla dzieci. Mi się to kojarzy z taką sytuacją, jakby wziąć teraz opowieść o Hannibalu Lecterze czy o Charlie Mansonie i zrobić z tego bajkę, że taki Charlie Manson.
0: Wiesz co, wydaje mi się jednak, że przyczyna jest dużo prostsza, mianowicie psychologia dziecięca te 70 lat temu nie była aż tak bardzo rozwinięta i po prostu 40-latków się sobie siadło i się zastanawiało, jak zrobić coś, co będzie atrakcyjne dla dziecka. Sam pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to kiedyś marzyłem, że jak będę duży, to ja sobie zapamiętam, jak dzieci myślą i będę pisał coś tam, jak robił jakieś filmy dla dzieci właśnie, zapamiętam, jak dzieci myślą. A gówno tam, nie zapamiętałem, nikt nie zapamiętał.
1: A wiesz na przykład, że w oryginale Piotruś Pan tych chłopców, z których tam się pojawiała banda, którzy tam z nim się szlajali, to jak ci chłopcy dorastali, to on ich zabijał. Serio? To było tak ładnie napisane, że nie zabijał ich, tylko ich przetrzebiał. O, dokładnie. Przetrzebiał.
0: Uroczo.
1: W ogóle akurat... Piotruś Pan był dosyć taki złowieszczy. To był jego imię pochodzi oczywiście od Bożka bożka pana, takiego z diablimi nogami, huncwota, z fletnią pana, tak? I ten pan, to on tam ruchał jakieś kobiety, jak tam się nachylały do studni, psoty robił i taki był złośliwy bardzo. I Piotruś Pan faktycznie w oryginale jest bardzo złośliwy, bardzo egoistyczny. No, zabija tych chłopców, jak dorastają. On po prostu nienawidzi dorosłości i dorosłych. W ogóle to taka dosyć posępna opowieść, ten dzwoneczek, który ma stracił głos, tak, jakoś. A w ogóle powstała ta historia na podstawie jakiejś, na skutek jakiejś traumy, bo autor, gdzieś tam dziecko wpadło pod lód, coś tam, i to zostało ułożone, to zostało napisane pierwsze jako sztuka jakaś teatralna, coś takiego, żeby tak, wiesz, złagodzić i wytłumaczyć, że te dzieci, które wpadają pod lód, które wpadają do szamba, coś, to one gdzieś do jakiejś mistycznej krainy się niby przenoszą, coś takiego, i one tam se żyją. Czyli taka próba oswojenia się z traumą troszeczkę, i to leżało u podłoża. No, było też o tych rysunkach różnych, gdzie myszka Miki trzyma myszkę Mini, a tam ręka tej Mini i jej sukienka układają się w kształt, przepraszam za wyrażenie, jest po 23, wielkiego kutasa. I to naprawdę tak widać, to jest wielki kutas. Ja się tak wczoraj zastanawiałem, czy ktoś, kto to zatwierdzał, jakiś tam dyrektor, czy jakiś szef grafików, jakiś project manager, czy oni tego nie zauważyli, że tam jest wielki kutas, i to tak, na pewno to zauważyli, więc musieli to zauważyć i powiedzieć, dobra, niech będzie ten wielki kutas.
0: O, tutaj musielibyśmy, no, nie można założyć, że na pewno musieliby zauważyć. Wiemy przecież, że były historie, że coś po prostu już po release zostało odkryte i potem ktoś został z tego powodu zwolniony, bo właśnie, nie wiem, na butelce Coca-Coli się pojawił obrazek robienia loda i później z tego były jakieś problemy. Nie wiem, myślę, że takie założenie, że to na pewno ktoś musiał zauważyć, jest nadużyciem. No, ale wróćmy tutaj do naszego.
1: Ale czekaj, bo ja jeszcze tylko dwa słowa o bajkach. Podam wam kilka innych przykładów. Wszystkie księżniczki ze świata Disneya są seksowne. Są super, super sexy. I z tego, co zauważyłem, to jakoś tak od Disneya się zaczęła ta idea przerabiania kreskówek na porno. Bo po prostu te dziewczynki były takie, wiesz, seksowne, że to aż się tak ciągnęło do tego, żeby ktoś zrobił taką przeróbkę. Ta Jasmina z Aladyna, no, te baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy w oryginale też są dosyć takie przepojone seksem, brutalnością i tak dalej. Disney znowu to musiał wziąć na warsztat. Ta 15-letnia księżniczka Jasmina, to ona wygląda, jakby ten stanik, co nosi, miał jej zaraz spaść po prostu. Tak się, nie wiadomo, na czym on się trzyma. Aladyn się, pierw jest czarny, potem się robi biały, tak jakby, wiesz, z tego czarnego murzynka, z dzikuska się nagle stał, wiesz, białym człowiekiem.
0: Ewolucja, jak w Pokémonach.
1: Ewolucja. Tam są, znalazłem też taki fragment, że Piotruś Pan ściga swój własny cień i ten cień ma pindola, po prostu, który mu się dynda. Tam jest, i tego można dziesiątki takich przykładów podawać. W Alicji w Krainie Czarów jest jakiś taki biskup, który ma wzwód, normalnie, wiesz, i po prostu widać, no, ma takiego wzwoda po prostu.
0: To klucz od plebanii.
1: Może się cieszył na widok Alicji po prostu, nie wiem, zbyt dużo tego jest i zaczynam rozumieć tych księży i pastorów, którzy to oglądają i podają taki, pokazują małą dziewczynkę w stroju tej Jasminy i się pytają, czy chcielibyście, żeby wasza córka wyglądała jak prostytutka i wiesz, pokazują te różne stroje od Disneya, nie? Mhm. W ogóle tam jest dużo mrocznych historii, na przykład z Piratami z Karaibów jest taka historia, że Piraci z Karaibów to była pierw jedna z atrakcji w Disneylandzie, tak to się nazywało, Piraci z Karaibów, to była inspiracja dla filmu właśnie i tam swego czasu znaleziono prawdziwe szczątki ludzkie, z których ktoś zrobił dekoracje, jakieś tam czachy, okazało się, że to jest prawdziwa czacha i prawdziwe kości. Są jakieś dziwne historie, że ludzie popełniają samobójstwa w tym Disneylandzie, to jest ulubione miejsce dla tam amerykańskich samobójców. Stanów zabić się w Disneylandzie i swoje prochy, nie, przepraszam, samobójstwa to jedno, ale dwa, że tam wyrzucają prochy swoich zmarłych do jakiejś rzeki czy jeziorka w tym Disneylandzie i swego czasu nawet ogłoszono jakiś alarm epidemiologiczny w związku z tym, bo tam po prostu te prochy wrzucali. Cała masa mrocznych historii towarzyszących temu Disneyowi, który był masonem 33 stopnia zresztą.
0: No, on miał wiele różnych innych dziwnych rzeczy za pazurami. Przecież nawet kiedyś Kaczor Donald pracował w fabryce bomb w kreskówce, która była wydana w okolicach II wojny światowej.
1: No, rozumiem, że dla ciebie to wszystko, te treści, ta magia, te czary i ta seksualność, która się pojawia tak w takiej ilości w dzisiejszych bajkach, i to, że kiedyś jak była jakaś pszczółka Maja, która była zupełnie aseksualna, jakieś misie, wiesz, a dzisiaj same takie wiotkie, wiesz, półnagie, prawie że tego sutka widać, jak się przyglądniesz, to nawet tam jeden piksel z tego sutka już widać, to ciebie to w ogóle tak nie niepokoi i uważasz to za normalne zjawisko, że jakieś takie wyzwolenie seksualne, które też dotyka też i najmłodszych, tak?
0: Znaczy, wiesz, dzieciaki na pewno inaczej patrzą na te treści w porównaniu do dorosłych, a z drugiej strony też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy udawać przed dziećmi, że coś takiego jak cycki nie istnieje. Bo jest, z drugiej strony mamy gdzieś jakiś taki szaleńczy purytanizm, tak? A jednak mimo wszystko tak wygląda nasz świat. Oczywiście bajkowa forma opowiedzenia tego świata wygląda nieco inaczej, no ale też nie ma co popadać w jakąś przesadę. No i oczywiście, jeżeli Piotruś Pan gdzieś biega z pindolem, no to ktoś tutaj faktycznie przegiął, tak? Że to jest taka bardzo silna seksualizacja.
1: No on nie biega z pindolem, tylko ten cień ma pindola, ale jak się zastanowisz, to mógł to być mieczyk, który mu się dynda, wiesz, gdzieś tam przy pasku, bo miał taki sztylecik, ale sam na przykład chłopiec, który odtwarzał rolę Piotrusia Pana w przedstawieniu teatralnym, popełnił samobójstwo. Ten autor Alicji w Krainie Czarów jest posądzany o pedofilię, bo on się tam strasznie fascynował córką sąsiadów, Alicją, do tego stopnia, że napisał o niej opowiadanie i zrobił z niej bohaterkę. I jest cała masa takich mrocznych, różnych dziwnych faktów i Disney przypadkowo zawsze sięga po te opowieści, tak jakby, wiesz, miało to znaczenie jakieś, że bierzemy kubkę gówna i opakowujemy ją w piękne, lśniące sreberko i dajemy to dzieciom, nie?
0: Ale wiesz, ale też zauważ, że nawet w filmach fabularnych, tak, i to tych starszych, tam właśnie lata 50., 60., dajmy na to, no to tam wszyscy byli piękni, mężczyźni o silnie zarysowanej linii szczęki, wszyscy wysportowani, kobiety biuściaste i tak dalej. To ludzkość się uczyła i w sumie cały czas uczy samej sztuki filmowej, bo nie oszukujmy się, jest to dość nowa sztuka. No i próbuje różnych rzeczy. No i oczywiście pewne błędy mogły zostać popełnione. Teraz, gdy możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić fotorealistyczny render postaci, to jednak starają się twórcy animacji trójwymiarowych, tych skierowanych dla dzieci, pokazać, że tutaj jest jakiś nieproporcjonalnie wielki łeb, że tutaj jest coś nie tak, żeby nie było tego wrażenia, że oglądamy rzeczywistość, tylko jakiś alternatywny wszechświat. A przecież nie ma jakiegoś takiego jednego wielkiego podręcznika do wszechświata, w którym jest napisany rozdział 423, podpunkt 1, a filmy dla dzieci należy robić tak. Nie, eksperymentujemy, uczymy się. Popełniamy błędy, ale nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi.
1: Ja bym to wszystko, wiesz, na wiele z tych rzeczy machnął ręką, gdyby tego nie było aż tyle, nie? I te gwiazdy dzisiejsze, które zasłaniają sobie oko i opowiadają wprost, że przechodziły przez rytuały iluminatów i że są z nimi związani, że są marionetkami iluminati, mają tego dość. Machnąłbym ręką na ten Klub 27, to chodzi o różne znane gwiazdy, które umierały w wieku 27 lat. I tutaj znalazłem 50 takich gwiazd, mówi się, że jest ich nawet 70. Można by to uznać. No mamy tutaj na przykład Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Alan Wilson, Amy Winehouse, Brian Jones, Kurt Cobain. Matka Kurta Cobaina powiedziała swego czasu, że dołączył do klubu 27 i wtedy to się znowu stało głośne, bo to jakoś tak przycichało. Potem znowu się o tym mówiło. No bo to faktycznie, no biorąc pod uwagę, ile jest różnych gwiazd, no to można znaleźć spokojnie kilkadziesiąt takich, które zmarły w wieku 27 lat, ale jak się wszystko to pododaje, tą symbolikę w kreskówkach, możecie sobie wpisać Illuminati Cartoons na przykład i zobaczycie bardzo dużo przykładów dziwnych treści. Mówi się w Simpsonach, ile jest przykładów tego, że coś tam przewidzieli, a tak na dwie wieże. Wczoraj widziałem przykład nowy, którego nie znałem. Tom i Jerry przybywają do Hollywood, chcą zostać gwiazdorami i jakiś tam szef studia, który ich z nimi rozmawia, nie jest w ogóle zainteresowany, ale nagle właśnie na stole ma piramidkę, która z okiem, ostrzy żyletki. Piramidkę z okiem, która ostrzy żyletki ma, i ta piramidka zaczyna jakieś dźwięki wydawać, i on taki wystraszony mówi: dobra, zrobię z was gwiazdy. I za chwilę tu się pojawi szef całego Hollywood. I się pojawia jakiś taki szatan z rogami, po prostu mroczny cień. Tom i Jerry tam w ogóle wystraszeni. Jak chcecie sobie naprawdę hardkorową kreskówkę zobaczyć, to sobie Rena i Stimpiego zobaczcie. To gwarantuję wam, że tak zrytej, popieprzonej kreskówki to nie widzieliście jeszcze. W ogóle te różne, te wszystkie dziwne rzeczy, jak pozbierać do kupy, to zbyt dużo jest tych, jak dla mnie, przypadków, żeby nic nie było na rzeczy. I kiedyś się pytałem ciebie, czy sam teraz to powiedziałeś, że dopuszczasz taką możliwość, że jest jakaś grupa dziwnych ludzi, którzy dochrapali się przez wieki takich majątków, no bo przekazują te majątki z pokolenia na pokolenie, zajmują się tylko tym zarabianiem i te pieniądze, które mają, pozwalają im coraz więcej mieć jeszcze i coraz większe wpływy mieć. No to skoro dopuszczasz taką możliwość, to pewnie i dopuszczasz taką, że są to ludzie zafascynowani mrokiem, seksem, bo tak to jakoś jest, że po prostu jak już masz wszystko, to zaczynają cię interesować takie hardkorowe bodźce, typu właśnie seks, czary, rytuały. No sam mówiłeś, że nie jest dla ciebie niczym niezwykłym, że ci ludzie, ci politycy, ci prezydenci się spotykają i sobie odprawiają rytuały mroczne. No to skoro już wiemy, że tak robią, to właściwie gdzie tu jest jakieś zaprzeczenie? Gdzie tu coś się nie zgadza?
0: Jedna ważna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to jest to, że jak mówisz, że mamy tutaj to poskładane do kupy, no i tego jest za dużo. Ale jeżeli byśmy wzięli i sobie policzyli na przykład, ile każdego roku wychodzi kreskówek w formie seriali czy w formie filmów, i w jakim procencie z nich są jakieś takie właśnie dziwne rzeczy, których jest bardzo dużo. Bo teraz, kiedy mamy właśnie rozwinięty internet i mamy bardzo rozwiniętą kulturę, no to mamy setki miliardów godzin już wyprodukowanych kreskówek, tak? I jeżeli sobie weźmiesz jakiś tam wycinek, który właśnie mówi o takich dziwnych rzeczach, a to seksualizacja, a to, nie wiem, dajmy na to niepoprawne użycie jakiegoś słowa, tak, to się okazuje, że jeżeli zbierzemy to do kupy, to nagle wygląda to, ja pierdzielę, jak bardzo tego jest dużo. Ale jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład to, co jemy, tak, i sobie zrobili, nie wiem, kilka wagonów tego, co zjadamy w ciągu roku, no to ja pierdzielę, ile tego jest. Nie mam, wiesz, chodzi mi o takie fałszywe poczucie zaburzenia skali. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli, że bardzo łatwo jest przy tak ogromnej bazie, z której sobie wybieramy rzeczy, które chcemy przedstawić, znaleźć, przyczepić się do czegokolwiek tak naprawdę i pokazać to w jakiejś jednej skompilowanej formie, tak, w filmiku na YouTube, który będzie trwał 10 minut, I wtedy masz takie wrażenie, tak? Wow, tego jest naprawdę bardzo dużo, ale nie bierzemy i nie myślimy o tym, że zostało to wybrane z 10 tysięcy dni nagrań wideo. I wtedy już nie wygląda na to, żeby to było aż tak bardzo duże.
1: No tak, ale dziwnym trafem te gwiazdy, których to dotyczy, to są te największe gwiazdy. Dziwnym trafem te kreskówki, o których gadamy, to jest największa korporacja rozrywkowa w tej chwili na świecie, Disney, która rządzi światem rozrywki. I kiedy już tak sobie myślimy, że a może to faktycznie jest jakiś efekt skali tutaj i po prostu się nazbierało, ktoś to skompilował, robi to takie wrażenie, to nagle pojawia się taka impreza jak otwarcie tunelu świętego Gotarda, gdzie właściwie wszyscy jednogłośnie twierdzą, że jest to mroczne przedstawienie z treściami satanistycznymi, gdzie pojawiają się kopulujący ze sobą tancerze, facet z głową kozła, jakieś maszkarony, cherubinki maszkaronowate. Mrok się z tego wylewa, treści jakieś takie mroczne, demoniczne są tam wszędzie, jacyś ludzie zniewoleni w łańcuchach, robotnicy, niczym ludzie, wiesz, zniewoleni przez rząd światowy. I to też nie robi na tobie wrażenia? Wszyscy dookoła są, wiesz, jacyś wystraszeni i widzą w tym jakiś straszny mrok, a ty wytłumaczysz to jak? Że się bawią?
0: Wokół tunelu Gotarda. Wokół tego regionu jest pewna legenda. Długo zanim ten tunel powstał, jedynym sposobem na to, żeby się tam przedostać, był most. Legenda mówi, że ten most był niesamowicie trudny do wybudowania, no ale pewien pasterz szwajcarski bardzo chciał, żeby sam szatan zbudował ten most, bo ten most był bardzo potrzebny. Szatan się pojawił, ale zażądał, żeby ów pasterz oddał mu duszę pierwszego człowieka, pierwszego człowieka, który przekroczy ten most. Koleś się zgodził, bo on sam jako pierwszy miał skorzystać z tego mostu, który został wybudowany przez szatana, ale idąc przez ten most puścił kozła przed sobą i w ten sposób zrobił w jajo szatana, no bo pierwszym, który przeszedł przez most, był właśnie ten kozioł. Szatan wkurzony wziął potężny kamień i chciał rzucić tym kamieniem w ten most, żeby go zniszczyć, ale pojawiła się kobieta, która nakreśliła na tym kamieniu znak krzyża i szatan już nie mógł go wtedy podnieść. W 1977 roku wydano 300 tysięcy franków szwajcarskich, dzięki którym ten 220-tonowy kamień przełożono o 127 metrów, co pozwoliło na wybudowanie tego tunelu. Bo taki kamień, faktycznie ten wielki kamień, jak najbardziej tam jest. Dlatego szatan, dlatego właśnie kozioł. I same media szwajcarskie stwierdziły, że no kogoś tutaj powaliło, jeżeli chodzi o samą formę tego teatrzyku. Natomiast ona znajduje swoją bazę w historii, w lokalnym folklorze. A oprócz tego tam też się pojawiają takie sceny związane z robotnikami, bo podczas budowy tego tunelu bodajże 9 osób zginęło. I reżyser czy scenarzysta tego spektaklu stwierdził, że zechce je w ten sposób uhonorować. Ja się na chwilkę wyciszę, ale będę cały czas cię słuchał.
1: Okej, no w sumie nawet mnie to przekonuje. Zwykłe przedstawienia teatralne też są często bardzo mroczne i tam pojawiają się różne nawet diabły. W sumie też i rozumiem, dlaczego to zrobiło na ludziach takie wrażenie, ale czy nie jest dla artysty też największą nagrodą, że na ludziach coś robi wrażenie właśnie i że to przedstawienie odbija się szerokim echem na świecie, że wszyscy o tym mówią. No artysta jest w niebo albo w piekło wzięty w tym przypadku. Ja sobie obejrzałem całość dzisiaj, to znaczy przeglądałem takie dalsze fragmenty, które nie znalazły się w różnych kompilacjach. I tam potem się robi bardziej optymistycznie. Pojawia się, no z czego będą zadowoleni, pewnie wierzący katolicy, pojawia się jakiś biskup, który tam święci i wszystko się tak rozpromienia, ale łatwo było tutaj wziąć tylko tą mroczną część, tą pokazującą faktycznie trud robotników, śmierć, tragedie, które towarzyszyły budowie tego najdłuższego na świecie tunelu i wyciąć to z kontekstu trochę, nie? Myślę, że wycinanie z kontekstu to jest takie trochę nieuczciwy sposób pokazywania właśnie takich rzeczy. No, jak ktoś się uważa za badacza spisków, to chyba też się uważa za poszukiwacza prawdy. Przynajmniej tak powinno być. I powinien też pokazać jakby dalszą część tego przedstawienia, gdzie już się robi fajnie i pozytywnie. Jakby zło zostało zwyciężone. Więc no, niestety, trochę tak to wygląda, że ci, którzy uważają się za poszukiwaczy prawdy i którzy twierdzą, że mają dobre intencje, to często w nieuczciwą grę trochę z nami grają, bo nas straszą i trochę populizm sieją i trochę przekłamują i trochę wycinają z kontekstu, więc to trochę nie fair jest, nie? Albo staramy się dojść tutaj, o co chodzi, albo chcemy ludzi straszyć i jeszcze zbijać na tym jakiś sobie kapitał. Odsłony, lajki, kasiorę i tak dalej. To jest to, co mnie odrzuciło trochę od tego świadka badaczy spisków, teoretyków spisku, różnych mistyków, to, że po prostu zbyt często przyłapuje ich na nieuczciwej grze i na tym wycinaniu z kontekstu i kłamaniu. To jest w sumie zwykłe kłamstwo, jeśli się przedstawia w tak

0: mogło się nawet nie zaznajomić z całym nagraniem, które jednak było dostępne na YouTube z tego co pamiętam, ale to, co jest karygodne, to jest to, że kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, nie wiedziałem jeszcze o tej legendzie i faktycznie to było takie, no ej ludzie, to jest tylko tunel, kurde, co wy tutaj jakieś kuźwa kozły noszące kamienie, co wy odpierdzielacie, nie? Tylko, że to mnie to tutaj uruchomiło dalsze poszukiwania, żeby zobaczyć właśnie jak wygląda lokalny folklor. Dlaczego? Co reprezentowała postać tego szatana? Bo tam są jak najbardziej szatańskie jakieś konotacje, no ale się okazuje, że są szatańskie konotacje, ponieważ sam szatan, sam diabeł występuje w legendzie, która dotyczy tunelu, który zastępuje dokładnie ten most i jeszcze właśnie, że ten kamień został przeniesiony. Ten kamień, którego kiedyś podniósł sam szatan, więc to jest właśnie takie dziadostwo, że nie mamy pojęcia o pewnej rzeczy i nie przyznamy się sami przed sobą, czy przed innymi, że wiesz co, kurde, nie wiem czemu to tak jest, zastanowię się, zobaczę. Niektórzy ludzie mają coś takiego, że jeżeli dowiedzą się czegoś nowego, to natychmiast próbują, nie wiem, wyjaśnić innym, w jaki sposób to działa i wiesz, i zmyślają wszystko na sam tak, to co im ślina na język przyniesie. Próbują przy użyciu intuicji zbudować sobie pewną wizję, pewne wytłumaczenie, no i puszczają to dalej. A jeżeli już to zostanie przemielone, sam powiedziałeś, że wiesz, że wszyscy mówią, że to jest jakiś tam spisek masońsko jakiś tam. No nie wszyscy, bo najpierw to zostało obśmiane przez BBC i potem właśnie szwajcarskie media tak troszkę niepewnie stwierdziły, że no faktycznie to było takie trochę głupie i przegięte i też się zaczęli z tego brechtać, ale potem przyszli, ale jednocześnie przyszli foliarze i powiedzieli, że no słuchajcie, to są iluminaci, bo nam to pasuje do iluminatów, czy tam do czegoś tam.
1: No, ludzie lubią mroczne historie i w ogóle być może to zjawisko dzisiejszego szukania diabła wszędzie, to jest analogiczne do tego, jak ludzie w średniowieczu podchodzili do rzeczywistości i też sobie prosty człowiek tłumaczył wszystko, praktycznie coś, co się działo, że to są czary, że to wpływ złego, jak meteoryt, to, że tutaj zły duch nadciąga, ognisty i tak dalej, za to, wiesz, po prostu wszędzie te czary były, magia i dzisiaj mamy dokładnie to samo, tylko ubrane w trochę bardziej współczesne ubranko i ludzie też opowiadają sobie nadal zmyślone często fantastyczne historie mroczne i to dokładnie jest to samo. Jak się posłucha różnych ludzi, którzy się zajmują taką tematyką, to oni po prostu z rumieńcami, z wypiekami na twarzy snują dokładnie te same opowieści o diabłach, o czarach, o demonach. Tylko że dzisiaj to są bardziej właśnie satanistyczne elity, no bo potrzebujemy coś, co bardziej pasuje do dzisiejszej rzeczywistości, do polityki, do gospodarki, więc no tak na logikę, człowiek się tak bardzo nie zmienił. To, że mamy lepsze wynalazki, że mamy internet, to nie sprawiło, że nagle utraciliśmy swoją chęć do ubarwiania rzeczywistości, że jak czegoś nie rozumiemy, to wypełniamy luki w tej wiedzy różnymi opowieściami niesamowitymi i tak dalej, nie?
0: No ale wiesz, ale to jest fajne, przecież cała nasza sztuka się opiera na tym, że tworzymy pewien alternatywny, no może nie cała, ale kawał naszej sztuki opiera się na tym, że tworzymy jakąś alternatywną wizję świata z jakąś, wiesz, wartością dodaną, tak, jakiegoś królika z rogami kozła, czy coś takiego, czy jakieś dziwne światy, czy właśnie jakiś surrealistyczny świat Salwadora Dalego. I to jest fajne, tak? Ale to jest fajne tak długo, jeżeli nie próbujemy robić z tego prawdy objawionej. I to jest właśnie ten problem, że tworzymy legendy, okej, tacy właśnie jesteśmy, tworzymy legendy, tworzymy mity, ale nazywajmy je legendami i mitami, nazywajmy je naszą własną interpretacją, tak, ale nie rzeczywistości, tylko legendy.
1: Żeby tylko się nie stało tak, że w pewnym momencie jacyś możni tego świata wpadną, faktycznie się zainspirują tymi całymi opowieściami o rządzie światowym, o Illuminati, o masonach, czarnoksiężnikach odprawiających rytuały i że to ich nie pociągnie do tego, żeby to wprowadzić w czyn. Znowu taka samospełniająca się opowieść.

0: iść trochę może tutaj nastąpić, bo to się stało tak atrakcyjne, tak po prostu ciekawe, że wszyscy to chłoną, wszyscy to lubią o tym słuchać, tym się interesują, wiesz, dzisiaj wszyscy, i dla tych elit może to też zacząć być atrakcyjne, taka wizja, w której oni robią z ludzi niewolników, odprawiają jakieś rytuały. Samo to gadanie takie ciągłe o tym pcha też jakiś kierunek w rozwoju kinematografii, kreskówek być może, i może to, że o tym tyle gadamy, wpłynęło na to, że dzisiaj te bajki robią się mroczne, po prostu zainteresowanie ludzi. Przemysł, czy to filmowy, czy to inny, zawsze jakoś tam stara się odpowiadać na to, na zapotrzebowanie, na to, co ludzi kręci. A skoro ludzi to tak kręci, to być może ma to wpływ właśnie na to, jak wyglądają dzisiejsze filmy, kreskówki. Zauważ, że dzisiejszy film jest właśnie taka próba robienia wszystkiego na poważnie i na mroczno, nie? Kiedyś Batman sobie biegał w fioletowych rajtuzach, a dzisiaj, wiesz, zmaga się z mroczną przeszłością, cierpi, jest noc, pada deszcz i psychopata z nożem się czai, Joker. A, właśnie, jakaś nowa produkcja o Jokerze jest, po prostu Joker się nazywa, i to może być dobre z tego, co widziałem.
1: No to wiesz, no tutaj takie jakieś kluczowe, bardzo wiele tych elementów kultury jest, jakby to powiedzieć po polsku, jest łatwa do zrecyklowania, tak? Do opowiedzenia na nowo, pojawia się wiele filmów, remake'ów, rzeczy, które znamy z naszego dzieciństwa, jak Fahrenheit 451, jak Pamięć Absolutna, jak Ghost in the Shell. Są to opowieści, które korzystają właśnie z tego całego lore, z tego całego fundamentu jakiejś wcześniejszej opowieści, ale one są napisane i opowiedziane całkowicie na nowo. Dobrą kontrą do takiego Batmana właśnie, do tego strasznego, mrocznego Batmana jest Lego Batman, o którym mówiłem parę nocnych marków temu, który jest strasznie prześmiewczy i naprawdę przez pierwsze 15 minut się śmiałem do rozpuku, a potem wyłączyłem, bo jednak się okazało, że jest gówniane, ale początek jest naprawdę, naprawdę fantastyczny. I twórcy biorą rzeczy właśnie z kultury. Archiwum X, tak, który jest pięknym przykładem, nie powstało dlatego, nie przyjęło takiej formy dlatego, że to opowiada jakąś faktyczną wizję świata, bo to nie jest film dokumentalny. Jest to film, gdzie wzięto z kultury właśnie parę ciekawych historii i zaadaptowano, stworzono alternatywny świat, co by było, gdyby wszystko, co mówią foliarze, okazało się prawdą. I co? I mamy kasę. Sukces, tak? Mamy przecież Gillian Anderson i Duchowny wybili się właśnie na tym serialu i odnieśli potężny sukces. A co do pojawiania się różnych dziwnych przekazów w produkcjach typu Simpsonowie, czy South Park, czy nawet Tom i Jerry, gdzie...
0: Czy Family Guy, no on z tego słynie. Family Guy jest wręcz brany za kreskówkę Illuminati.
1: Tylko dokończę. Jeżeli coś jest z definicji komediowego, to takim, wiesz, takim wzięcie czegoś i obśmianie, albo nawet wzięcie czegoś śmiesznego i przedstawienie to na poważnie, jest fantastycznym żartem.
0: No, fantastyczny sposób też na zostanie buntownikiem, bez wychodzenia z domu i bez jakiegokolwiek ryzyka. To są te różne teorie spiskowe, no bo można być właśnie wojownikiem o wolność i walczyć ze złymi siłami, jeszcze sobie na tym zarobić i mieć fajne hobby. Dla księży fantastyczny sposób, żeby mieć wroga i przestrzegać przed czymś cały czas i robić wykłady i tak dalej. Dla wielu ludzi będzie to narzędzie świetne, no i też i dla mnie, że mogę nagrywać audycję dla was teraz sobie na przykład tutaj z potrzebą.
1: No bo to jest, wiesz, to jest naprawdę potężne coś, na czym można bardzo wiele zbudować, tak? Opowiedzieć jakiś właśnie fragment historii, czegoś nie dopowiedzieć. Nie zakładam, że zawsze to jest zła wola. Natomiast na pewno złą wolą, i tutaj pozdrawiam wszystkich badaczy spisków, i nie mówię tutaj o takich twardych foliarzach, ale ludzi zwyczajnie ciekawskich, że jeżeli się, nie wiem, zaczynamy bronić przed poznaniem informacji dodatkowych, czy odrzucamy informacje, bo one burzą nam nasz światopogląd, ja rozumiem, że to jest naturalne, natomiast człowiek oświecony, człowiek, który faktycznie chce dążyć do prawdy, no to nie ma prawa odrzucić czegoś takiego. Ja sam nie mam problemu z tym, żeby sobie obejrzeć jakiś film z żółtymi napisami i na tej podstawie też coś wnioskować, ale przynajmniej popełniłem to, że go obejrzałem, a nie stwierdziłem, że tutaj ten film broni szczepionek, to ja nie mogę go obejrzeć. Albo ten film chwali szczepionki, to ja, przepraszam, a ten mówi, że szczepionki powodują autyzm, to ja go nie mogę obejrzeć, bo to zburzy mój światopogląd. A niech burzy! Nie ma nic słodszego niż światło prawdy.
0: Jestem trochę fanem takiej teorii, dziwnej może troszkę, że większość różnych zjawisk, trendów, mód, które są obecne w naszym życiu, że to nie powstało bez powodu, że to jest jakieś zjawisko, które czemuś służy i odgrywa jakąś rolę w naszym rozwoju. Być może tak jest też z tematyką właśnie spisków, ezoteryki, że może to jest jakiś mechanizm obronny na przykład, który nas zabezpiecza przed tym, żeby to się naprawdę nie stało. Być może to się przeje za jakiś czas i zdewaluuje i spowszednieje ludziom na tyle, że zaczną się godzić z taką wizją wszechświata, że on jest bardziej zwyczajny niż nam się wydaje. I pogodzimy się z tym, co musi nastąpić na przykład. Wiesz, o co mi chodzi, że my, po prostu jest jakieś drugie dno w tym wszystkim, bardzo ważne, i że tak musiało po prostu być. Po pierwsze, musiało być tak, że człowiek pierw zagłębi się w religię, kiedy po raz pierwszy popatrzył w gwiazdy, nie? Że musiał po prostu tam zauważyć bogów, różne nadprzyrodzone istoty, a to jest kolejny etap, że eksplozja różnych fantazji na temat, jak jeszcze by mogło być, jakie jeszcze niestworzone rzeczy mogą się dziać, próba pogodzenia tego z rozwojem technologicznym, z tym, że coraz więcej wiemy o świecie, a w końcu takie zamienienie się trochę, no to taka może niefajna zbyt wizja, że pozbędziemy się takich dziwnych marzeń, właściwie można powiedzieć, o tym, że świat jest bardziej niezwykły niż nam się wydaje, i pogodzimy się z faktem, ze smutnym trochę faktem, że jest to wszystko bardziej zwyczajne niż jest.
1: Świat właśnie przestał być zwyczajny. I dosłownie w tym momencie wrzucam link na czaty YouTube i Nocnego Radia. Wikileaks opublikował dokumenty, które miały być opublikowane w razie zatrzymania Juliana Assange'a, co się właśnie stało. I mam teraz przed oczami raport ze spotkania grupy Bilderberg z 1980 roku. Jest to najnowszy raport, który jest dostępny na tej liście. I możemy sobie zobaczyć, jakie faktycznie były tematy. No i mamy pierwszą część, aspekty polityczne, dyskusje. Iran, Afganistan, relacje między no, allies, no, no, sprzymierzeńcami, aktualny humor w Ameryce, polityczna ewolucja Europy, kraje trzeciego świata, konflikt arabsko-izraelski. Część druga, aspekt bezpieczeństwa. Obecna sytuacja wojskowa NATO, potrzeba silniejszej broni konwencjonalnej, zagrożenia bezpieczeństwa poza krajami sprzymierzonymi. No podejrzewam, że tutaj chodzi o szeroko pojęty Zachód. Część trzecia, aspekt ekonomiczny, zarządzanie naszymi ekonomiami, zależności pieniężne, rozważania dotyczące energii i wpływie na i wpływie zwiększenia cen ropy, mniej rozwinięte kraje i stosunki handlowe. Raport ma 114 stron i jest publicznie dostępny.
0: Wrzuciłem wam na ekran linka i screena z tej właśnie strony. No, jak ty to oceniasz w ogóle? Bo wiesz, ja troszkę się w tym nie znam się na tym po prostu. Myślisz, że co to teraz będzie z tymi dokumentami?
1: Wiesz co, nie wiem, bo strasznie nie lubię WikiLeaks i Assange'a, ale troszkę nam to odkłamie rzeczywistość. Przykładowo właśnie ten papier z Bilderbergów dokładnie potwierdza to, o czym przypuszczałem, że tam się mówi za zamkniętymi drzwiami, a mówi się za zamkniętymi drzwiami dlatego, żeby ludzie, którzy faktycznie rządzą światem, mogli zwyczajnie porozmawiać na temat, porozmawiać o problemach, z którymi ich kraje się borykają, czy właśnie my jako taki jeden wielki globalny kraj się borykamy, bez ryzyka tego, że będzie to w świetle kamer, że od razu zacznie się ocenianie, że gadające głowy w TVN nie będą tutaj wieszać na ciebie psy, że wpłynie to na wyniki wyborów. Przed chwilą się dowiedziałem o tym linku, więc nie wiem, co tam jeszcze jest. Widzę, że jest bardzo dużo na przykład o scjentologii, więc będzie bardzo wesoło. Mamy tutaj jakiś dokument odnośnie Bayera, firmy Bayer i Chin w 2002. Może jakiś skandalik bardzo fajny wyjdzie. Co tu jeszcze mamy? Kosowo. Jakieś... Cards 911?
0: Bayer? To ci, tak, co Cyklon B robili?
1: No, chyba tak. Nie, to był IG Farben chyba.
0: Ale to Bayer wykupił chyba IG Farben później.
1: Jest możliwe.
0: No, w każdym razie nie ma też niczego niezwykłego w tym, że wielkie firmy mają bardzo wiele grzeszków na sumieniu. I to nawet może nie powinienem mówić grzeszków, co na przykład zbrodni czasami.
1: FBI, Ramadan, FBI, snajperzy. Kuźwa. O ja pierdolę. FIMA, mamy dużo o FIMA.
0: No proszę.
1: Puerto Rico Facility Closes.
0: No to ciekawe, dobra, ciekawe rzeczy, naprawdę. To tyle różnych materiałów. Trzeba będzie wrócić tutaj do tych źródeł jeszcze i je omówić może, nie? Bo my tu sobie dzisiaj tak na luźno gadamy o różnych spiskach, o różnych diabłach, a tu mamy konkret.
1: No nieźle się trafiło, ale tak na podstawie tego pierwszego dokumentu jeszcze sobie zobaczę FBI Snipers, co to jest, czy to nie jest czasami taktyka nie tajne, ale tylko... For official use only. A no to można. Można zobaczyć sobie, jakie FBI ma rady dla snajperów.
0: Żeby nie pili za dużo, bo im się ręce trzęsą na przykład.
1: Nie, no to taka kamasutra snajperza troszkę, bo widzę tutaj pozycję i tak dalej.
0: No, także macie linka na ekranie, możecie sobie sami te źródła poprzeglądać.
1: No, ale gówno wpadło w wentylator, to będzie... Tylko, że to jest właśnie ten problem, że tego jest bardzo dużo i na przykład jak Donald Trump upublicznił dokumenty związane z zabójstwem Kennedy'ego, chciałem zrobić o tym, sprawdzam, ale chciałem tak się uczciwie przez te wszystkie dokumenty przebić. Ściągnąłem je, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, po czym sobie przeliczyłem, tak, ile mniej więcej zajmuje mi przeczytanie jednej strony maszynopisu w języku angielskim, no i się okazało, że musiałbym poświęcić jakieś 130 lat, żeby wszystko przeczytać.
0: Trochę się obawiam tego, że takie dokumenty to są dla ludzi, wiesz, nudne i to jakoś bez większego echa może...
1: Foliarze będą foliarzyć, na pewno wezmą tutaj, znajdą jakąś jedną informację i się okaże, że parę dokumentów dalej będzie jakieś coś zupełnie innego, ale nikt tego kuźwa nie przeczyta.
0: No bo to nudne takie dokumenty, lepiej snuć sobie niesamowite opowieści, nie? Niż... Poza tym na przeanalizowanie takich dokumentów to potrzeba sporo wysiłku, trochę wiedzy, a opowiadać o satanistycznych elitach, o tym, co nam zrobią, jak nas już zdepopulują i o tym, gdzie tam myszka Miki pindolem biegała, no to może każdy w sumie, i więc obawiam się, że ludzie pozostaną przy fantazjach bardziej, bo fantazje są ciekawsze niż fakty. I
1: przede wszystkim straszyć jest bardzo łatwo, tak? Wymyślenie jakiejś bzdurnej teorii spiskowej to 20 minut, a żeby potem poznajdywać źródła, które wskażą, że to jest jednak kompletna bujda na resorach, to są długie godziny pracy.
0: No, to może właśnie taki news z opublikowaniem tego, to będzie tak już jako podsumowanie na koniec i będziemy powoli kończyli. 3 godziny audycji, to może styknie już. No, a tak w sumie zauważyłem, że się też ludzie zastanawiają, co z kotem tego Juliana Assange, bo miał jakiegoś kota,
1: tak.
0: Takiego fajnego w krawacie, który sobie tam przez okienko widziałem, patrzy na zdjęciu. Ponoć ten kotek gdzieś tam do rodziny wywędrował, ale zaraz, ja słyszałem, że tego Juliana to przetrzymywali cały czas gdzieś tam uwięzionego, o tym mówił.
1: Nie, no, on był, to znaczy uwięziony, on był w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, więc wiesz, i siedział tam bodajże 7 lat, nie mógł wyjść wynieść śmieci, bo zaraz by go służby angielskie zdybały, które mają podpisaną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi i mają bardzo podobne prawo, wobec czego ekstradycja w takiej postaci jest bardzo, bardzo łatwa. Swoją drogą, mała taka ciekawostka odnośnie samego procesu ekstradycji, bo oczywiście pojawiły się opowieści o tym, że Julian Assange teraz trafi do Guantanamo albo na krzesło elektryczne. Jeżeli popełniasz przestępstwo w innym kraju, czy powiedzmy popełniasz przestępstwo w innym kraju i jesteś, nie wiem, zamordowałem kogoś w USA, ale udało mi się uciec do Polski. I wtedy prokurator z USA próbuje się dogadać z ambasadorem Polski, żeby mnie wydalić, tak? Tylko że nie można tego zrobić, ponieważ na przykład w stanie, w którym tego dokonałem, okazuje się, że jest kara śmierci. A nie można, nawet jeżeli jest umowa ekstradycyjna, wydać takiego przestępcy, jeżeli kara w kraju, w który chce go skazać i ukarać, jest wyższa niż w kraju, w którym aktualnie się znajduje. No i wszystko niby ładnie, pięknie, ale jeżeli prokurator powie naszemu ambasadorowi, że nie, on dostanie co najwyżej 25 lat, tak jak u was, no okej, no to spoko, no to lecisz. Tylko fun fact, ta obietnica złożona przez prokuratora nie jest wiążąca. Więc może być niezwykle ciekawie.
0: No, ja mam oczywiście ambiwalentne uczucia co do Assange'a, no bo z jednej strony ujawnił, wiesz, bardzo niewygodne rzeczy dla rządu i takie rzeczy, o których ludzie w zasadzie powinni wiedzieć. I wiesz, i taki trochę faktycznie wojownik o prawdę, a z drugiej strony, no, prawo jest prawo, no i za ujawnianie tajemnic państwowych to jest czasami traktowane jako zdrada, bo to można troszkę przyrównać może odrobinę do takiego Macierewicza i do jego ekipy, że tam ujawniają jakichś agentów w imię prawdy też, nie? Czy w imię swoich jakichś tam swojej niechęci do poprzedniego obozu, czy do czyszczenia pewnych urzędów, że przy okazji po prostu robią dużo smrodu i narażają innych na przykład na wielkie niebezpieczeństwo, tak? Bo takie przecieki mogą często zdekonspirować jakichś agentów, na przykład, których potem ktoś zabije z zemsty jakiejś. No, wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest takie jednoznaczne, że odkrywajmy wszystko i wszystko dla ludzi ujawniajmy, bo to często po prostu mogą z tego być wielkie tragedie. Trzeba ostrożnie trochę. No, ale to nie znam dokładnie wszystkich tych przecieków, co WikiLeaks publikowało. Nie wiem, ile z tego może być właśnie, ile w jakim stopniu ujawnianie tych rzeczy mogło się przyczynić do jakichś problemów dla ludzi. No nie wiem, musiałbym to przeanalizować, ale zawsze ten, kto gdzieś tam walczy o prawdę i daje ludziom, takim zwykłym, informacje, to gdzieś tam czuje sympatię, nie? A mniejszą sympatię czuje do rządu, do władzy, bo tutaj jakoś nic dobrego mnie nigdy nie spotkało. Z tej strony jakoś taką mam niechęć.
1: Dobrym kontrprzykładem jest tutaj Edward Snowden, który rzucił bardzo konkretne informacje, a informacje wewnętrzne od NSA, podstawowego szpiega naszej planety, opisy systemów, opisy algorytmów, bardzo dokładnie wyjaśnił, o co tutaj chodzi. WikiLeaks miało taki problem, że to był w zasadzie taki, można powiedzieć, pośrednik, że ty daj nam dokumenty, a my tutaj je w anonimowy sposób, żebyś miał ukrytą dupę, upublicznimy. Tylko że problem jest w tym, że oni nie do końca też przeglądali te dokumenty, no i między innymi właśnie wyciekły takie rzeczy jak prywatne adresy zamieszkania zgwałconych dzieci, czy na przykład lista osób w jakimś tam projekcie homoseksualnych, które mieszkają w Arabii Saudyjskiej, co niestety w tym kraju może się bardzo źle skończyć. Oprócz tego Julian Assange był umoczony w politykę wraz ze sztabem wyborczym i to jest właśnie punkt, w którym przestałem go lubić i w którym zacząłem troszkę bardziej mu patrzeć na ręce. WikiLeaks było w kontakcie z tym, z, jak to się, z komitetem wyborczym Donalda Trumpa i dogadali się wspólnie, kiedy upublicznić te maile Clintonowej, żeby to było dzień przed wielką konferencją, żeby nie miała czasu na to, żeby zrobić jakąś, wiesz, jakiś backstory do tego, nie? Oprócz tego udowodniono, że Assange miał powiązania i współpracował mniej więcej na tej samej zasadzie z Russia Today, tak? Więc to jest... Ten cały chwyt, że daj nam tajne dokumenty, a my je upublicznimy, okazuje się nagle, że daj nam tajne dokumenty, a my je upublicznimy, jeżeli będzie nam się chciało i będzie nam to politycznie pasowało, albo będziemy mogli na tym zarobić. I to jest, za to ich nie lubię. Głównie właśnie za zaangażowanie w politykę, ale też za to, że no, robili to bardzo wybiórczo, tak jak im pasowało do aktualnych stanów umysłu na świecie.
0: Na pewno bardzo mi się nie podoba to, że jeśli dzisiaj ktoś jest niewygodny dla władzy i tą władzę torpeduje, to znaleziono taki sposób, nie skazujemy tego kogoś na śmierć czy na 25 lat, tylko go na przykład trzymamy w zamknięciu przez 10 lat. Albo no po prostu jak można tak długo kogoś trzymać, nie udowodniając mu kary, albo zmuszać kogoś, żeby się ukrywał przez całe życie. No i okazuje się, że ludzie za bardzo nie protestują i chyba nie za bardzo też mogą coś z tym zrobić. I taki Stonoga na przykład, to ile on już siedzi w pierdlu?
1: No trochę już siedzi, ale procesu. Z tego co pamiętam, został skazany. Tutaj już Porfiry mnie punktuje odnośnie umów ekstradycyjnych i ma rację, bo ten człowiek się na tym zna. Także dzięki wielkie za sprostowanie. Natomiast no, to, że Stonoga siedzi, on miał bardzo poważne zarzuty, tak? Jakieś defraudacje, coś tam z pieniążkami i tak dalej. On nie jest niewinny. W przypadku takiego Assange'a, no to jest sytuacja troszkę dużo trudniejsza, ponieważ no, wsiadł tam, gdzie miał okazję. No i taki Snowden, powiedzmy, jest teraz na garnuszku Putina, ale może bardzo dużo mu fajnych rzeczy odnośnie Stanów Zjednoczonych po prostu mu dał, tak? Rzeczy, które na przykład nie zostały upublicznione, ponieważ byłoby to ryzykowne przykładowo dla jakiegoś tam agenta, który był tam podpisany z imienia i nazwiska, no i mogłoby się to skończyć tak, że ktoś by przyjechał i zabił mu rodzinę na przykład. No i być może Putin takie informacje dostał i z czystej wdzięczności, ludzkiej wdzięczności tam go trzyma. A co Ekwador ma z tego, że trzymał tego Assange'a przez 7 lat? I kurde, zajmuje pomieszczenie, śmieci nie wynosi, obiadki mu trzeba robić, no to wszystko kurde kosztuje.
0: W sumie to nie wiem, czy sam bym nie chciał gdzieś tak sobie, żeby mnie ktoś utrzymywał przez 10 lat, przynosił mi obiadki, sprzątał za mnie, a ja bym sobie leżał, czytał książki i jeszcze cały świat by mnie uważał za bohatera. W sumie dosyć wygodne życie. I dla kogoś, kto jest trochę takim alienem i piwniczakiem, to w ogóle spełnienie marzeń. Co to może być?
1: No właśnie, tylko to jest ten problem, żeby wiesz, żeby dać też coś w zamian. Co Ekwador zyskał na tym, że trzymał go przez 7 lat? No, może jakieś tam dokumenty, tak, ale ich jest tyle, że nawet wątpię, że samo Wikileaks w jakiś sposób nad tym panuje, patrząc na sposób, w jaki to udostępniają. Więc wydaje mi się, że no zwyczajnie ambasador się wkurwił. Zresztą o to właśnie ambasador zaprosił policję, żeby go wyniosła.
0: Tak któregoś dnia przynoszą mu te obiadki, a gdzie oliwki? I w ogóle proszę mi tu posprzątać. I dlaczego mam konsolę PS3, a nie PS4? I tak się w końcu wkurwili na niego. I go tam wyprowadzili. Nie mogło tak być.
1: Julian, posprzątaj wreszcie pokój, bo jak nie, to przyjdą po ciebie policjanci i cię zabiorą.
0: Może się zamienił w takiego faktycznie Juliana i tak sobie żył, leżał, se popijał winko cały czas i w końcu mieli go dosyć.
1: Właśnie można było przypuszczać na podstawie tej historii z kotem, jak się okazuje, ponieważ ambasador też stwierdził, że to nie jest zoo, tylko to jest ambasada i kot ma wypierdalać.
0: No ale dziwnym trafem stonogę też przyskrzyniono w momencie, kiedy ujawnił, krótko po tym, jak ujawnił rozmowy tych polityków w tej knajpie Sowa i Przyjaciele, tak? To tak było?
1: Tak, ale... Tak krótko po tym. Nie pamiętam już tak dokładnie. Natomiast mówię, no on brał udział w jakichś tam machlojkach finansowych, tak? To ciągle nad nim ciążyło. No i to był taki truteń tak naprawdę. To był pasożyt, tak? Który żerował na naiwności polskiego społeczeństwa, który wymyślał różne dziwne rzeczy, który coś tam czasem robił jakieś takie akcje, robimy akcję przeciwko pedofilom, bach, złapany jeden pedofil, bo się chciał umówić z 14-latką, nie? Takie jakieś pozorowane akcje, bardziej właśnie pod publiczkę, pod media, pod to, żeby być bardziej znanym. To jest biznesmen i to taki straszny Janusz biznesu, zabawny, nie ukrywam, natomiast no, ma swoje na sumieniu.
0: W sumie to on przypomina trochę takiego typa, co tygrysa ciągnie za ogon cały czas i tak długo ten tygrys zachowywał cierpliwość, bo on przecież jechał na Kaczyńskiego, na tak te, wiesz, te wypowiedzi jego tam, Kaczyński, chuj, śmieć, wiesz, i tak no za każdą z tych drobnych rzeczy mogli go przyskrzynić, a on tak na wolności był dosyć długo, a w końcu zaczął się faktycznie ciągnąć za nim smród, że komuś tam pieniędzy nie oddał, że tam czegoś nie zapłacił, no to obraza głowy państwa, niepłacenie, obraza funkcjonariuszy i tak dalej, no w końcu go przyskrzynili, no to też ciężko tutaj jakoś bronić i oczekiwać, że państwo zrobi dla niego wyjątek i na przykład on w końcu wejdzie i zrobi kupę gdzieś tam u posła na podłogę, a drugiemu da w cymbał i w ogóle za nic nie będzie płacił i nadal będą go... I nadal włos mu z głowy nie spadnie. No w końcu musiała przyjść kryska na matyska. No jak jesteś taki wojowniczy, wszystkich obrażasz i jeszcze jakieś machloje, no to w końcu cię przyskrzynią. No słuchajcie, może tych po prostu zarzutów dla niego jest tyle, że dlatego tak długo tam czeka i siedzi i w ogóle, bo zbierają to do kupy. Tutaj obraził 1523 razy, musimy tutaj protokół sporządzić i to tyle trwa. No.
1: No z jednej strony tak, ale z drugiej też na pewno coś tam się musiał ukrywać. No na pewno pod wieloma względami przegiął. I nie wiem, nie mam takiego wrażenia, żeby ten aparat państwowy był jakiś taki strasznie, strasznie agresywny, tak? Bo ty nie poszedłeś do pierdla, tylko dostałeś zawiasy, tak? Ja kiedyś dostałem, nie wiem, za picie pod chmurką mandat 20 zł, a nie 100 zł, bo kiedy podjechali mi praktycznie pod stopy, to tylko uj, Ojej, nie, żadnych problemów, dokumenty, cyk, cyk, par, do widzenia i tyle. I nie jest aż tak źle, jakby to chciano nam malować, tak? No a jeżeli 10 razy, 10 po prostu ciągle pokazujesz, jaki to jesteś kozak i oj, jak bardzo mi nic nie zrobią, no to się w końcu bagiety wkurzyły i stwierdziły, co, my nie zrobimy? No to patrz.
0: No tak mówisz, że ludzki pan, że mnie nie wsadzili do pierdla za ten susz roślinny, co miałem przy sobie. No dziękuję, no faktycznie ludzki pan. Nie wsadzili mnie do pierdla może dlatego, że nie karany byłem jeszcze, ale sorry, nie mam szacunku dla naszego wymiaru niesprawiedliwości, jak kolejny raz czytam, że ktoś za gwałt, za pobicie tam dostaje 1,5 roku, a ja dostaję 2 lata za to, że sobie trawkę chciałem zapalić. To widzę w tym wielką niesprawiedliwość. Sprawiedliwość i zupełnie jest to jakieś, wiesz, z kosmosu zanieczyszczonego.
1: Ale to też, jeżeli nie znamy kontekstu, to też ciężko ustalić, tak? Czy na jakiej podstawie było to pobicie. No nie wiem, no nie jestem tutaj prawnikiem, bo tutaj Porfiry mnie za chwilkę zabije i będzie musiał pisać kolejny elaborat, więc może ten temat już sobie zostawmy.
0: No, Porfiri twierdzi tutaj, że no umówmy się, krawiec, że miałeś tego suszu dużo. Przepraszam bardzo, 11 gram można spokojnie uznać za nieznaczną ilość. To zależy, u nas to nie jest po prostu określone. Stworzono tak to prawo, żeby móc w pewnym momencie powiedzieć, że nawet 3 gramy to jest znaczna ilość. A są też takie interpretacje i zapadały takie wyroki, gdzie udało się przekonać sąd, że znaczna ilość to jest taka, która posłuży do odurzenia kilkuset osób, że to no, jak plantację masz, to masz znaczną ilość, tak? I można też i tak to rozpatrywać. A można też i tak, że ktoś miał 3 gramy i miał znaczną ilość. Jest to po prostu takie gówniane prawo, że specjalnie zostało tak zrobione, żeby można było każdego przymknąć. A to jest wielka tragedia, bo zauważcie, na przykład kiedyś, no nie wiem, będzie hipotetyczna sytuacja, że stanę się kimś znanym, będę tutaj walczył z systemem, na przykład coś, i podrzucą mi woreczek marihuany, stwierdzą, że to znaczna ilość i na 7 lat dopierdla, tak? Czy na ileś tam?
1: Oj, z tymi podrzuceniami to też tak jakoś nie do końca mnie przekonuje w dzisiejszych czasach, gdzie mamy wszędzie monitoringi, czujniki i tak dalej. Podrzucenie komuś jest niezwykle trudne, a na przeszukanie mieszkania też trzeba sobie zasłużyć. Słuchaj, Krawcze, może zrobimy jakieś 5 minut przerwy?
0: Może skończymy, bo to w sumie
1: a może, może skończymy.
0: No, kończymy już powoli. Już to zaraz będzie 3 godziny i 20 minut. To
1: jak się czujesz po pierwszej rundzie o iluminatach? Czy czujesz się zilluminacony, oświecony?
0: Oświecony może troszkę tak, bo to znaczy cały czas się nad tym zastanawiam, od wielu lat się nad tym zastanawiam i troszkę mnie do paru rzeczy dzisiaj przekonałeś. Parę też przemyśleń jakichś tam własnych mam, takich, że się robię nieco bardziej sceptyczny i po prostu, wiesz, zwalczam w sobie taką naturalną chęć, żeby fantazjować, żeby opowiadać ludziom straszne historie i tutaj bić na alarm i szukać wroga i pokazywać siebie jako tutaj wojownika o prawdę, bo no, nie chcę tego robić po prostu tak na siłę i kłamliwie trochę i populistycznie, bo to jest nieuczciwe i to wiem, że o wiele mniejsze jest wtedy zainteresowanie, jak my nagrywamy tego typu audycje, że wielu nas znienawidzi nawet, że powiedzą, że tu sługusy systemu, pachołki,
1: że cię przeprogramowałem w trakcie audycji ultra dźwiękami. No,
0: krawiec miękka faja, spotkał się z potrzebą, ten mu coś tam nagadał, a ten już, mistrzu, tak, masz rację, no jasne, ja wiem, że tak będzie, ale w ogóle się tym nie przejmuję, no bo ważne jest to, czy ja się dobrze sam czuję ze sobą w sumie, a nie tam, czy ktoś będzie mnie wielbił i czy będę miał więcej lajków. No, to możecie reagować jak chcecie, też wybaczę wam, jak trochę tam w komentarzach możecie się wyżyć, jak chcecie na nas tutaj, proszę bardzo. Im więcej komentarzy, to też tym więcej jakoś tam w algorytmie możemy zapunktować, więc możecie pisać, możecie dawać, no jak wam się podoba, dajcie łapkę w górę, a jak się nie podoba, to róbcie tam co chcecie, możecie nawet nas wyzywać i tutaj i zadeklarować, że już nigdy nie zasponsorujecie radia, no i tak dalej, i tak dalej. No cóż, dzięki, że słuchaliście, mam nadzieję, że spędziliście miło wieczór.
1: Ja się bawię znakomicie.
0: No, no to co, spotykamy się w poniedziałek w nocnym tak Marku i no, tymczasem do usłyszenia. Cześć.
1: Na razie, do usłyszenia, cześć.

już to za spokojny start. W twoich uszach brzmią bajery Maxa. Ja jestem Max, no i dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy. Dzisiejszym tematem jest networking. Ogólnie troszkę na luzie. Troszkę opowiem mniej więcej o tym, jak wygląda moje podejście do networkingu. Jak staram się to polepszyć, jak to robić, no i po co. No i w ogóle czym jest networking, tak? Po co to komu?

0: It's networking, w mojej opinii, jest takim łączeniem się, tak? Pochodzi to z angielskiego, czyli sieciowanie się, tak? Network, sieć. I łączenie się oczywiście ludzi, tak? Bo mniej więcej na tym to polega. To łączenie zawsze musi być po coś, tak? Więc jeżeli chciałbyś zająć się networkingiem, musisz mieć jakiś wyższy cel. Najlepiej jak po prostu zaczniesz od pytania samego siebie. Dlaczego? Dlaczego powinienem to robić? Tak. Nie robią tego ludzie, którzy po prostu chodzą do pracy od 9 do 17, czy od tam 6
1: szychta do 14 albo 15, a potem panie, nic mnie nie interesuje, nic. Ja chcę po grubiej iść do chaty, żona ugotuje ryż, a ja se oglądam telewizję, co tam w Polsce go dają.
0: No więc należałoby się skupić powoli też. Na tym, po co ci to, tak? Czyli, więc jeżeli na przykład chciałbyś zrobić jakiś biznes, chciałbyś czegoś więcej się nauczyć, uważasz, że jednak nie jesteś najlepszy w tym, co robisz, no to myślę, że coś w tym może być. Bo na pewno są ludzie, którzy są coś w czymś lepsi od ciebie, więc trzeba tych ludzi znaleźć, tak? Po pierwsze, po prostu gdzie takich ludzi znaleźć? No, trzeba trochę poszukać. Tak. Kiedy przyjechałem tutaj do Finlandii, z której nadaję, troszkę biłem się w pierś, że jeszcze nie znałem tego języka. No, angielski znałem po prostu jak zapan brat, no ale nie jestem w Anglii, tak? To nie jest Wielka Brytania, więc jest troszkę trudniej. No ale ludzie tu ogarniają angielski. I no, stwierdziłem, że trzeba coś zrobić. No, ale tak naprawdę tylko się myślał i gadał i tak dalej. I wracamy do punktu pierwszego. Nie miałem tego swojego dlaczego. Nie miałem tego swojego powodu, dla którego musiałbym się z kimś networkingować. Dostałem jakąś tam pracę i sobie pracowałem. No, a po pracy sobie przechodziłem. Może nie przechodziłem z gruby i ryż nie był ugotowany na stole, no ale telewizorek był. No więc jejku, telewizorek albo gry. A teraz mówię do was z perspektywy, w której musiałem sprzedać swoją musiałem. Tak, coś w głowie mi powiedziało: Max, przestań tracić swój czas, tylko sprzedaj swoją konsolę i zajmij się czymś poza pracą, tak? Więc zacząłem myśleć po prostu o przedsiębiorczości i zadawałem sobie pytanie na początku, czyli trzeba poznać też siebie, tak? Do tego później wrócę. Jeżeli na przykład interesujesz się jakimś biznesem, albo jeszcze nie wiesz, co chcesz robić, ale wiesz, że chciałbyś robić coś z kimś. Zależy, czy właśnie sam chciałbyś robić, czy z kimś. Jeżeli chciałbyś robić sam, okej, kup sobie parę książek. Może sam fakt, że jesteś no mieszkasz tam w innym kraju, może troszkę to utrudnić, ale dla chcącego nic trudnego. Albo przynajmniej znajdź taką osobę, która nie musi z tobą współpracować, ale może ci parę rzeczy potłumaczyć. Jeżeli ktoś słucha z Finlandii, to niech po prostu do mnie zagada. No więc tak, jeżeli już masz ten swój pomysł, no to trzeba znaleźć tą osobę, z którą można przegadać przynajmniej ten pomysł, albo po prostu wziąć się do roboty, tak? Jak już mniej więcej masz jakieś podstawy ogarnięte, typu to, co wszyscy się martwią, czyli podatki. Tak naprawdę podatki to jest ostatnia rzecz, o którą trzeba się martwić. Bo jeżeli jesteś pewny swego, albo po prostu chciałbyś się poduczyć w przedsiębiorczości, no to trzeba próbować. No dobra, więc lecimy. Jaki jesteś? Jaka jesteś? Więc od tego należy zacząć za każdym razem, kiedy podchodzimy do networkingu. Networking, jeszcze raz mówię, po prostu spotkania, meetingi, na których ludzie mają jakiś mindset, czyli postawę myślową, mają jakiś taki wspólny cel i po prostu dobierają się charakterowo, zgodnie ze swoimi charakterami, i ludzie wybierają tak naprawdę, z kim chcą mieć do czynienia. Więc jeżeli zapytaj sam siebie, jeżeli na przykład jesteś mega negatywny albo smutny, albo nie wiesz po prostu, no nie wiesz, co masz zrobić ze swoim życiem i jakoś się tam mega martwisz, to chciałbyś poznać siebie? Jeżeli już odpowiedziałeś sobie na to pytanie, no to lecimy dalej. Więc jeżeli masz przynajmniej coś w sobie, czym chciałbyś kogoś zarazić, albo przynajmniej masz w sobie głód, że okej, może jeszcze nic nie wiem, ale mam taki głód, że chciałbym komuś pomóc i może wtedy to przyjdzie, tak? To nie musi być tak, że musisz być nagle wizjonerem. Ci wizjonerzy też mają tak naprawdę swoich ludzi, bez których nic by nie zrobili, tak? Sam ten Steve Jobs, on właśnie był takim wizjonerem, ale bez tego drugiego woźniaka, czyli takiego troszkę grubego chłopaka z brodą, który był takim geekiem, po prostu, no i robolem, nic by nie zrobił, tak? Byłby tylko wizjonerem cały czas i cały czas, więc żeby wiedzieć, jakim się jest, no to przede wszystkim trzeba być szczerym ze sobą, tak? Albo popatrz, jak ludzie na ciebie reagują. Ja akurat, żeby odkryć te cechy, za namową pewnego fajnego podcastera, którego pewnie niektórzy znają już, Michał Szafrański, zainwestowałem w poznanie siebie, tak? Czyli zakupiłem usługę w postaci poznania swoich silnych stron, czyli po prostu taki Gallup Strength Center, czyli centrum strength siły, no coś w tym stylu, ogarniajcie, jesteście na pewno sprytni, jak już to słuchasz, to na pewno. No więc po takim teście, które kosztuje akurat w moim przypadku 20 euro, 80-90 zł, dostajesz kupę materiału, tak? Przede wszystkim 6 twoich według tego testu, 6 twoich najsilniejszych cech. No i najlepiej po prostu zaakceptować to, nie zmieniać, nie próbować być kimś tam innym, tylko po prostu zaimplementować i przeczytać mniej więcej też porady dla takich osób. Bo to jest coś w tym stylu, dam wam przykład. Jeżeli jesteś osobą typu activator, tak, test dostajecie w ogóle w języku angielskim i results, wyniki, więc należy przeczytać te porady, tak, czyli jeżeli jesteście activator, to znaczy, że po prostu musicie ruszyć z miejsca, no bo jak nie, no to po prostu zakopiecie się, no trzeba coś ruszyć, trzeba coś zrobić, tak? Więc tam są mniej więcej porady, okej, jeżeli to jest twoja dominująca cecha, no to w tym momencie zwracaj uwagę na takie rzeczy, kiedy rozmawiasz z ludźmi, bo nie każdy jest taki jak ty. Zwracaj uwagę na niektóre słowa czy czyny, jakie robisz. Jeżeli to nie jest dominująca cecha w tobie, według ciebie, no to mniej więcej rób tak i tak. No na koniec też w wyniku tego testu mówi, jak to można wykorzystać na swoją korzyść. Więc mniej więcej tak można poznać siebie. No i tak zakończamy pozytywnie punkt numer 2. No dobra. To już przeszedłem na ten networking, wiem, czego chcę, no albo nie wiem, czego chcę, w każdym razie znam siebie. No i tak, i teraz z kim ja mam w ogóle gadać? Bo przychodzę, mogę nikogo nie znać. I no tak, wszyscy wydają się ok. Niektórzy są nieśmiali, niektórzy mniej. I tak, nie wiem, kto jest na tyle dobry. Nie wiem, kto ma jakie cechy i tak dalej. No, no jeszcze jak każdy oczekuje, że w końcu ktoś zagada, no to robi się jakaś taka dziwna cisza. Tak, robi się. Pod warunkiem, że nikt nie ma na tyle jaj, żeby się odezwać, ok? Więc jeżeli masz taką cechę w sobie, że po prostu jesteś aktywatorem, no to zacznij to. Najważniej spalisz się ze wstydu i co z tego, ale przynajmniej ludzie będą widzieć to, że miałeś na tyle jaj, żeby odezwać się pierwszy. Ok, może powiesz jakieś głupstwo, no i co z tego? Ale potem może zawsze to obrócić w żart. Hej, pamiętasz, ale się wygłupiłem. No, były jaja. No, ale przynajmniej w ten sposób się poznaliśmy, tak? Ile było takich sytuacji, w których ktoś nawet się wywalił na ulicy, ktoś mu pomógł i tak mogli się poznać, tak? No więc nawet przez takie losowe sytuacje. A co dopiero wtedy, kiedy masz jeszcze na to wpływ? Zastanów się. No więc należy najlepiej odszukać osoby, które nie są do końca takie jak ty. Jeżeli mają, powiedzmy, podobne poczucie humoru, okej. Okay. Że mają podobny sposób wysławiania się, jeszcze lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o ich, wracamy teraz do ich silnych stron, tak? Do tego, w czym się specjalizują, jak myślą, że kim są, no to najlepiej też, jeżeli to będą osoby troszkę inne od ciebie. Tak troszkę zasłuchałem się w tą muzykę, bo jest strasznie klimatyczna. Mam ochotę zatańczyć, ale trzeba z wami gadać. Jejku. No dobra, lecimy. Kolejny temat. Więc skończyliśmy z tym, z kim mam zagadać. Po prostu z ludźmi innymi od siebie, żebyście się uzupełniali, tak? Jasne? Jasne? No, więc teraz jak zagadać? Oj, jacie. Po prostu to jest temat teoretycznie rzeka, ale można to też streścić w dwóch zdaniach. Okej, okay, najpierw streszczę, a potem to rozwinę. Jasne? Mówimy się? Więc tak, jak zagadać? Po prostu otworzyć usta i reagować. Jeżeli nie działa, no to zastanowić się, pójść do innej grupki, bo tak ludzie na networkingach dzielą się na grupki i tak masz na to, do tego wolność, żeby wybierać, w której grupce jesteś. I tak, możesz po ewentualnej niesnasce, czy po prostu tak jak nie wyszło za pierwszym razem, wrócić. Ważne, żebyś miał dobro w sobie, a przede wszystkim wewnętrzny uśmiech, bo jesteś tam, żeby polepszyć swoją sytuację, a przy okazji może też kogoś innego. No, ewentualnie możesz siedzieć na chacie i oglądać TV albo kompa, no bo teraz oglądanie TV, musimy się zgodzić, że to już trochę przechodzi do lamusa. Teraz po prostu siedzi na kompie. Też mogę powiedzieć, nie oglądam TV, no ale na kompie jednak siedzę. To po prostu zależy, co też na nim robisz. Koniec dygresji. Więc tak, jak mamy zagadać? Rusz usta i reaguj. Okej, okay, może lekko rozwinę, więc zastanów się chwilowo, po prostu o czym chcesz do kogoś powiedzieć, tak? Możesz zahaczyć o to, co ktoś mówi już. Może ktoś mówi na jakiś temat, słuchaj, staraj się zapamiętać, zastanów się, czy to jest coś, co mogłoby również ciebie zainteresować, czy jest to coś, co jest złączone też z twoim projektem, tak, z twoją pracą. Jeżeli tak, po prostu poczekaj, aż ktoś skończy zdanie i zagadaj. Albo jeżeli to jest osoba, która jest już w rozmowie, można zawsze złapać za ramię i powiedzieć, wow, to jest bardzo interesujące. I od razu masz jego attention, masz jego uwagę, tak? Więc i on teraz wie, że więcej osób go słucha, więc z przyjemnością obróci też przynajmniej kawałek głowy w twoją stronę i będzie nawet otwarty na jakieś tam sugestie. Po prostu to wymaga tego jednego małego kroku, tego dotyku, czy może nawet nie dotyku, ale wypowiedzenia paru słów. Nawet jeżeli mu przerwiesz, zawsze można powiedzieć: hej, przepraszam, że ci przerwę, ale muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo interesujące i proszę mów dalej, ok? No teoretycznie jest, było to niegrzeczne przerwać, ale byłeś grzeczny i nawet powiedziałeś komplement, więc myślę, że ci wybaczy, ok? Jedziemy dalej. No właśnie. Kolejna sprawa, która akurat jest, w moim przypadku w sumie zawsze działa. Jeżeli na przykład się nudzisz albo chciałbyś sprawdzić, czy jest pewna osoba godna twojego zainteresowania, a inne osoby są zajęte, sprawdź w grupie poprzez swoje zmysły, tym razem wzrok, jaka osoba jest najmniej zainteresowana konwersacją, albo jaka osoba jest z boku, tak? No więc po prostu podejdź i zagadaj. Cześć, no, powiedz swoje imię. Zastanów się dobrze, jakie na przykład pytanie chciałbyś zadać tej osobie. Czy rzeczywiście pytanie, na przykład co studiujesz, albo coś w tym stylu, jest istotne? Czy jesteś osobą, która od razu przechodzi do konkretów i chciałaby to po prostu o tym gadać? Czy wolałbyś na początku small talk, czyli taka rozgrzewka gadkowa? Jeżeli nadaje cię na tych samych falach, no to przechodzisz do konkretów. No dobra, no i co potem? Okej, to powiedzmy, że wychodzisz z takiego spotkania z paroma kontaktami. No i co potem, tak? No co robić, jak to robić? Przede wszystkim zorganizuj to wszystko. Zależy od ciebie, jak lubisz organizować. Ja myślałem wcześniej, że lubię to organizować w punktach. No to jest akurat zawsze fajne, takie punkty. To też zależy od informacji. Jeżeli lubisz 1, 2, 3, 4, 5 na Facebooku, można się też dodawać, to okej, rób tak, w zależności od tego, czy to działa. Ja też myślałem, że to działa u mnie, tak, ale jeżeli mam jakiś esej do napisania albo coś konkretnego do powiedzenia, po prostu taką mowę rzekę, ale w innych przypadkach, szczególnie w projektach, zauważyłem, że są bardzo przydatne mapy myśli. I na przykład teraz mówię do was po prostu z mojej mapy myśli, bo jest po prostu łatwiej mi to ogarnąć. Więc tak, co potem? Organizujemy myśli, organizujemy ludzi. Na przykład ta osoba, Ania, jest od marketingu. Janusz jest od PR-u, tak? Nie, to nie jest to samo. I tak, to był specjalny żart. Janusz i PR, Jezus Maria. Dobrze, więc na przykład Kasia może być tutaj managerem, bo ma jakieś takie umiejętności przywódcze, tak? Ty możesz, jak się widzisz po prostu w tej grupie, czy ta grupa odpowiada ci, czy trzeba inaczej ją dobrać? Możesz zrobić różne takie przesortowywania. Ty wybierasz na przykład, jeżeli masz umysł lidera, no to ty wybierasz po prostu tych ludzi do swojej grupy. Jeżeli nie masz umysłu lidera, nie ma się co po prostu siłować z tym, tak? Jeżeli nie masz umysłu lidera, po prostu daj się wziąć, tak? I daj z siebie wszystko, a na pewno zostanie to docenione. Jeżeli nie zostanie, to oznacza, że grupa nie jest dla ciebie. No i lecisz dalej. No więc, jeżeli masz już tą grupę i zaczynacie

inne. No ale to już jest temat organizacji samego siebie, o którym też powiem później. A na koniec taki punkcik. A co jeśli nie wyjdzie? A co jeśli wyjdzie? No właśnie. Więc jeżeli masz jakiś projekt przed sobą, to po prostu, no, jeśli nie wyjdzie, no to jejku. Pamiętasz, jak byłeś w szkole? Byłaś w szkole? Rozwiązywałeś zadanie z matematyki? No i akurat te 5 plus 2 to u ciebie by było 12. No dobra, no to co wtedy? No to nauczyciel cię poprawił albo dał ci tam, nie wiem, dwóje, no ale świat się nie kończył, tak? Na następnej kartkówce czy coś w tym stylu. Już wiedziałaś, że wynik był inny, więc ze względu na to po prostu możesz to traktować jako naukę. I tym optymistycznym akcentem... Nie, jeszcze nie zakończę. Pobawię się trochę z wami. Więc na koniec mogę powiedzieć, jak to wyglądało... Na koniec mogę powiedzieć, jak to wyglądało u mnie. No więc byłem dzisiaj na networkingu. No i tak. Ogólnie znam już parę osób, ponieważ byłem na tym networkingu wcześniej. Jest to kółko przedsiębiorcze uniwersytetu. Pomimo tego, że na tym uniwersytecie nie studiuję. Da się. Max sprawdził. Uczę się akurat w innej szkole, ale to... Drzwi są zawsze otwarte. Nawet zainspirował mnie do tego, no może to być pretensjonalne, ale zainspirował mnie do tego Steve Jobs, bo kiedy słuchałem jego autobiografii, tak, audiobooka, to była taka sytuacja, że pomimo tego, że on nie studiował na, tam rzucił studia czy coś w tym stylu, i tak interesował się niektórymi wykładami, po prostu poprosił władze wydziału, czy może chodzić na niektóre wykłady. No i zgodzili się. Więc jeżeli nie zapytasz, to nie dowiesz się. A kto pyta, nie... Kto puta? I chodę puta. Kto pyta, nie błądzi. Tak? Więc byłem tam. Załapałem parę kontaktów. Wykorzystałem wszystkie winki. Wskazówki, o których teraz ci mówię. Tak, czyli streszczając, zacznij od dlaczego, potem jaki jesteś, kolejny, z kim mam w ogóle gadać, jak zagadać, co potem, no i co, a jeśli nie wyjdzie? Jeśli za każdym razem, kiedy zadawałem te pytania, już zaczynała pojawiać się odpowiedź w twojej głowie, to znaczy, że bardzo uważnie słuchaliście tego podcastu. No i co? Ja dopiero zaczynam. Pomimo tego, że miałem trochę już nagrań za sobą, to jeszcze daję sobie trochę luzu. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku.

No więc tak. Pytania są zadane, odpowiedzi są wspomniane. Teraz należy to tylko zastosować. To od ciebie zależy po prostu, czy zrobisz z tym coś, czy nie. Nie musisz od razu wszystkiego naraz próbować. Zobacz też na... Obserwuj też innych, którym się udaje. Możesz nawet po prostu zapytać: hej, jak to jest, że po prostu tak świetnie gadasz z ludźmi? No i od razu macie temat do rozmowy.

zawsze jest powód. Zawsze jest pretekst do rozmowy z innymi. I od tego networking jest. Życzę ci powodzenia w słuchaniu i cóż, dobrej nocy, dobrego dnia, gdziekolwiek słuchasz. To były Bajery Maxa.

Dzień dobry wieczór się z Państwem w ten piękny, ciepły, czwartkowy wieczorek. Ja się nazywam Marcin Zaborski, a my się widzimy w cotygodniowej audycji pod tytułem Luźne Gadki i powiem Wam szczerze, że naprawdę macie dzisiaj niesamowite szczęście, że wczoraj na Discordzie przy okazji podejrzewam nowego roku szkolnego, ewentualnie z okazji rozpoczęcia kolejnej rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, pojawił się temat o traumach, ponieważ już chciałem Was dzisiaj ubogacić moją opowieścią na temat neutralnych genderowo interfejsów użytkownika, ale zostawię to sobie na któryś zupełnie inny raz. Mam nadzieję, że interko Wam się spodobało, przynajmniej tak bardzo jak mi. Natomiast tak, uwielbiam robić takie głupoty. Także no właśnie sobie od razu może dzisiaj zamiast bawić się w jakieś głupoty, no oczywiście przypominam o projekcie Tysiąca Maślanek, już za chwilkę w ogóle dojdziemy do 100 maślanek, już z tego co widzę jesteśmy w 2/3 w drodze do 100 maślanek, a co będzie przy 1000 maślanek to się sami dowiecie w linku w opisie, możecie się oczywiście dorzucić jak również znaleźć Skype Nocne Radio, a dzisiaj taka luźniejsza audycja, bo dawno nie było i może przynajmniej ten jedyny raz uda mi się Was pociągnąć za język, tak jak się zapowiadałem i jak się zapowiadaliście wczoraj na Discordzie, także jak najbardziej będzie można dzwonić, a dzisiaj sobie porozmawiamy na temat jakże ciekawy, jakże wartki, jakże bardzo aktualny, mianowicie trauma. Trauma oczywiście, pierwsze moje skojarzenie to oczywiście jest wojna. Dlaczego? Myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy. Dlaczego wojna w Wietnamie? Dlaczego wybrałem wojnę w Wietnamie jako materiał przewodni do intro? No z bardzo oczywistego powodu, ponieważ mamy do tego bardzo dużo fajnych materiałów i mniej więcej sobie ją kojarzymy z tego słynnego utworu intra do serialu Masz, który polecam szczególnie młodszym widzom, którzy nie mieli okazji się z tym zapoznać, ale tak jak sobie wracam do niego, muszę przyznać, że serial się zestarzał bardzo pięknie. To też pokazuje trochę dość ciekawe spojrzenie na wojnę, bo mimo, że mamy do czynienia z serialem jak najbardziej komediowym, gdzie wręcz czasami humor jest nawet slapstickowy, to trudno odeprzeć jakieś takie wrażenie, że to wcale nie jest aż takie śmieszne tym biednym ludziom, którzy są uwięzieni w tej polowej bazie medycznej. Zwyczajnie peron ujechał i korba już kompletnie puściła tylko i wyłącznie dlatego, że byli otoczeni przez obce wojska na obcym terenie, mieli do czynienia cały czas z jakimiś traumatycznymi przeżyciami, ale nie o takich traumach będę dzisiaj mówił, mam nadzieję, bo bardzo wiele oczywiście zależy od Was, o jakich traumach będziemy mówili. Bardziej właśnie wolałbym się skupić na temat traum, trałemek i trałem. Traum? Traum? Traum? Traum? Traumatycznych przeżyć z dzieci.

0: dzieciństwa, o których właśnie wczoraj dość sporo rozpisaliście się na naszym Discordzie niebożym, lecz już oficjalnym. Sam zacząłem się tak zastanawiać, mimo że zaczekałem się, że nie mam szczególnie dobrej pamięci, że nie jestem pewien i tak dalej. Powiem wam szczerze, że faktycznie, muszę jedno przyznać, nie pamiętam szczególnie dużo z mojego dzieciństwa i to zarówno rzeczy pozytywnych, jak i rzeczy negatywnych. No oczywiście pytanie, czy to jest już uraz mózgu, czy jakiś sposób na wyparcie, a może mieszanka jednego i drugiego, bo raczej pamięć wydaje mi się mam całkiem dobrą, więc wydaje mi się, że coś pomiędzy urazem mózgu a jakimś potężnym wyparciem mogło mieć tu miejsce. No i oczywiście zachęcam was do podzielenia się swoimi traumami i traumkami tutaj zarówno na czacie, tylko sobie jeszcze przełączę stop czatu na wszystkich naszych słuchaczy, podglądaczy i tak dalej. No właśnie, oczywiście wypadałoby na sam początek opowiedzieć coś o swoich własnych traumach, ale tak się kurde, naprawdę, podrapałem się po główce, zastanawiałem, nie znaczy, że nie będzie żadnych, na pewno jakieś się oczywiście pojawią, oczywiście liczę na was, oczywiście mam nadzieję, bo słuchajcie, warto czasami i tak zrobić coś raz inaczej i nie tylko i wyłącznie nawijać wam ten makaron na uszy, ale również z wami porozmawiać. To jest właśnie to takie trudne pytanie, które zadaję za każdym razem, kiedy nadaję solo. Czy ludzie nie dzwonią dlatego, że im się tak bardzo podoba i mam dobry flow i nie chcą przerywać? Czy ludzie nie dzwonią dlatego, że mają mnie w dupie? Także dzisiaj mam nadzieję, może jeszcze sobie zmienię za chwilę tytuł na można dzwonić, zobaczymy. Jakieś głupotki na pewno sobie gdzieś tutaj w międzyczasie spokojnie wymyślimy. A tak z drugiej strony też się zastanawiałem tak bardziej modelowo, dlaczego właśnie tak bardzo skupiamy się na tych traumach właśnie dotyczących dzieciństwa. Mam pewną roboczą hipotezę, która tego oczywiście dotyczy. Mianowicie te traumki, które przeżywamy później, one są, to znaczy później w dorosłym życiu czy coś takiego, to one przede wszystkim nie są śmieszne. Do nich nie chcemy wracać. Nie chcemy wracać do tego, że nie wiem, podjęliśmy jakąś głupią decyzję, która wpłynęła na nasze życie i nam zmarnowała kilka ładnych lat naszego życia, albo że coś nam się faktycznie stało. Już jesteśmy jako dzieci na tyle uodpornieni na te wszystkie pierdoły, na te wszystkie głupoty, które w życiu można popełnić, że zostało nam jako dorosłym do popełnienia tylko i wyłącznie karygodne i beznadziejne, tragiczne, fatalne w skutkach błędy, które odbijają się echem naprawdę bardzo długo, bardzo ciężko i spodziewam się, że niełatwo jest o tym mówić, ale może mi się też uda samemu coś, może nie tyle nawet wymyślić, co gdzieś jakoś przedstawić w jakiś sensowny sposób, o ile nie lubię w radyjku za bardzo mówić o swoich prywatnych doświadczeniach, bo mimo wszystko mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że za każdym razem kończy się to dokładnie w ten sam sposób, czyli przychodzą złodupce, którzy będą pragnęli to w jakiś dziwny sposób wykorzystać i obrócić i potem gdzieś, nie wiem, nawet jako argument gdzieś tam w komentarzach, czy w jakichś innych rozmowach i rozliczać mnie z tego, albo ty tutaj też, albo ty tutaj. Ale tak w sumie myślę, czym ja się tak bardzo przejmuję? Przecież powinienem już się do tego przyzwyczaić. No i chyba to moje przyzwyczajenie i taka moja trauma właśnie związana z radiem to jest to, że im więcej mówię o rzeczach osobistych, tak, to tym większy jest, można powiedzieć, opór materii. Ja tutaj też wielokrotnie przytaczana historia, kiedy tam jeden z nocników, z którym tam w pewnym momencie rozpocząłem współpracę, no i tam wymieniliśmy się danymi do umowy, no i tak, że tak powiem, przedoksował mnie, przyjrzał się mojej postaci i nagle się okazało, że kurde, wszystko się zgadza, że wszystko pasuje, że czy choćby to, co też jest dla mnie dużym szokiem, że dla ludzi jest to dużym szokiem, że na żywo brzmię dokładnie tak samo jak przed mikrofonem, no ale staram się i to, nie wiem, jest to jakieś takie... W momencie, kiedy gadam sobie głupoty, kiedy coś tam sobie wymyślam, no to mogę do tego podejść kompletnie na luzie. Natomiast w momencie, jeżeli jakiś oszołem będzie, nie wiem, kontestował, podważał coś, co faktycznie, nie wiem, wpłynęło na moje życie, coś, co faktycznie było jakimś moim potknięciem, coś, co, nie wiem, co podbija się czkawką nawet do tego czasu i przychodzi, nie, to wcale tak nie było, ty pierdolisz głupoty, typ trzeba, nie? Ej, a kim ty jesteś, żeby lepiej wiedzieć, co przeżyłem? To też były takie śmieszne sytuacje, a kilka takich śmiesznych sytuacji. Pamiętam jedną taką piątkową nocną audycję, gdzie opowiadałem właśnie o jakiejś swojej historii ze szkoły podstawowej, no i ktoś tam do mnie pisze na priv, ej, potrzeba, a weź ty nie gadaj taki głupot, bo to na pewno tak nie było. No, no nie, no opowiadam to, co było, tak, więc... Lukas Kukas, sam rozliczasz przeca. No oczywiście, że rozliczam, tak? No oczywiście, że rozliczam. No i jeżeli komuś odjedzie korba i zaczyna opowiadać o tym, jak to on, jaki to nie on, jakich to cudów nie dokonał, ile to kierunków nie skończył, mając tak naprawdę ledwo co zdaną maturę, no to są to rzeczy w bardzo łatwy sposób weryfikowalne. Natomiast co do osobistych takich rzeczy, które nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia, które są tylko i wyłącznie swego rodzaju anegdotką, nie niosą ze sobą żadnej pouczającej historii. Przecież te rzeczy nie muszą nas wcale pouczać. One są zwyczajnie zabawne. No to to jest trochę inna historia, tak? Jeżeli bym stwierdził, że pracowałem dla Ilona Muska i on ukradł ode mnie projekt baterii do Tesli, no to wtedy wiadomo, że wystawiam się sam na pośmiewisko. I oczywiście jak najbardziej powinienem być rozliczany i za takie rzeczy oczywiście też będę rozliczał. Natomiast w momencie, gdy będę opowiadał o swoich koloniach w Kołobrzegu, kiedy byłem w trzeciej czy czwartej klasie szkoły podstawowej, no to tutaj jakieś zabawy w podważanie, czy to było tak, czy to było inaczej, no mijają się z celem i nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo tak naprawdę w naszym życiu dużo mniej rzeczy ma znaczenie, niż by nam się mogło wydawać, ale nie przeciągajmy tego jakże zacnego i zdecydowanie zbyt długiego zdania. Ja sobie jeszcze tutaj zerknę tam i ówdzie i zobaczę. Bosak został na głosowym. Fałszywiec, kurde, mnie nie słucha, cwaniak jeden. Zobaczymy, będziesz coś chciał. Będziesz chciał, żeby ci nagrać audycję. Albo będziesz chciał, żeby ci pomóc w RPG-u. Ja to sobie zapamiętam. A ja to kiedyś wykorzystam przeciwko tobie. O, dokładnie tak. Tak powinniśmy robić, kochani. Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Ale wracając do traumek, może tak na sam początek przywalę sobie z grubej rury, mianowicie mam strasznie dziwną relację z pięknym nadmorskim miastem o nazwie Kołobrzeg, ponieważ mam z tym miastem związane aż dwie traumy, jako że całe dzieciństwo wychowywałem się gdzieś, no powiedzmy, w całkiem niemałej odległości. O, przyszedł fałszywiec, a ja widzę, że siedzi na roratach, się jeszcze modli. Ja cię przejrzałem, ty cwaniaku, ty, a już se poszedł, już mu donieśli. No właśnie, Kołobrzeg. Nie jestem natomiast pewien, które wydarzenie miało miejsce wcześniej, natomiast podejrzewam, że mogło się to dziać mniej więcej w odstępie jednego roku, tak wakacje po wakacjach, ze względu na to, że oczywiście Kołobrzeg jest miejscowością bardzo, bardzo, bardzo wakacyjną. Natomiast pierwsze takie moje spotkanie z Kołobrzegiem, które zakończyło się mocnym uderzeniem w pamięć, myślę, że można to jakoś mapować na okolice drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej. Czołem, Grzesiu! Czołem wszystkim na czacie, czołem wszystkim, którzy słuchają mnie gdzieś tam hen daleko z offline'u, czołem przybysze z przyszłości. No właśnie, więc to była taka dość zabawna, to znaczy zabawna z tej perspektywy czasu, w dalszym ciągu zabawna historia, kiedy to moi rodzice wraz z rodziną mojego chrzestnego wybraliśmy się właśnie do Kołobrzegu, żeby tam sobie, nie wiem, coś tam, co się robi w Kołobrzegu, no się łazi, się idzie, kurde, na plażę i się wraca i się kupuje dużo za drogie i zdecydowanie zbyt tłuste ryby. Pamiętajcie, jedzcie dorsze, gówno gorsze. No właśnie, więc pierwsza moja trauma jest związana z Kołobrzegiem, kiedy to na czymś, co można przyrównać trochę do krupówek, czyli jakiejś takiej, nie wiem, uliczce handlowej, gdzie jest mnóstwo różnego rodzaju pamiątek, pamiątek oczywiście made in China i tylko z napisem doklejonym, a Kołobrzeg tudzież właśnie jakiekolwiek inne miasteczko turystyczne, gdzie mały Potrzebiks się zgubił. Tylko że Potrzebiks nie wiedział, że się zgubił, no i tak sobie radośnie małym chłopięciem będąc, szedł bardzo zatłoczonymi uliczkami, no i tak się rozglądał, patrzył sobie tutaj może jakąś pamiątkę sobie kupić, to znaczy wiecie, kupić, nie, oczywiście starego naciągnąć, nie? Z oczywistych względów. Ja o swojej traumie nie powiem, bo ktoś jeszcze by na policję zgłosił. Zawsze możesz kurtce opowiedzieć, że to oglądałeś takie anime, albo czytałeś taką mangę, w której główna postać, czy tam jakaś poboczna postać, miała taką oto trałemkę. O Jezu, flądry. Okej, to mam jeszcze jedną traumę związaną z morzem i to są flądry, ale o tym za chwilkę. Natomiast tak, pamiętam sytuację, że po prostu gdzieś nagle rodzice mi gdzieś zniknęli z pola widzenia, ale nawet za bardzo nie zwracałem na to w ogóle uwagi. No i w pewnym momencie odwracam się i żona mojego chrzestnego patrzy, wkurwiona jak 150 i świdruje mnie tak oczami, nie? Pamiętam, że właśnie wcześniej ich córka gdzieś tego samego dnia, gdzieś też ją wcięło, gdzieś nie wiem, czy w tym samym miejscu, czy gdzieś, ale gdzieś właśnie podczas tej wycieczki nad morze. No i tak świdruje mnie tymi oczami, nie? Ja tak sobie idę, nie? Kurde, pewnie mnie pomyliła ze swoją córką, no bo tam... córę mają mniej więcej w tym samym wieku, co ja. A tak sobie idę, nie? A tam mnie, kurde, zabety i ciągnie i krzyczy, woła moją matkę, woła mojego ojca, ja zupełnie nie wiem, o co chodzi, ona mnie ciągnie za jakąś tam, nie wiem, za kurtkę, czy jakieś tam bluzę, czy coś takiego i drze pizdy na całą ulicę, jeszcze miała taki, wiecie, babka w ogóle ma na imię Grażyna i ma taki strasznie grażynowy głos, taki czajcie, taki bardzo skrzeczący, co może się kojarzyć na przykład z nauczycielką języka polskiego z 30-letnim stażem, która papierosy przepija jabolami mniej więcej taki poziom, na pewno kojarzycie, taki model kobiecego głosu, taki właśnie strasznie skrzyczony. Sorry, to było niezamierzone, ale to jest właśnie mniej więcej ten model głosu. Przepraszam, aż się zakrztusiłem. Tak, coś gardło mi ostatnio nie domaga, więc muszę trochę mniej skrzeczeć. No i drze te japy, ja nie wiem w ogóle, o co jej chodzi, nie? No i się okazało, że faktycznie szukali mnie tam, nie wiem, czy 10 minut, czy 2 godziny. Bo to wiecie, tak jak właśnie rodzice mają w zwyczaju, jeżeli mają cię obudzić o 7, tak, to o 6.50 przyjdą do ciebie i powiedzą, że 7.20, wobec czego nie można ani w jedno słowo wierzyć. Ej, napieprzają tutaj na mnie, że się oddaliłem, że się zgubiłem, że nie uważam, że ktoś mógłby mnie porwać i w ogóle... I tak wtedy na miejscu się po prostu poryczałem, no bo kurde, no idę sobie normalnie, tak, no tłum jak tłum. No dobra, no może i się oddaliłem, ale tak z perspektywy, kurwa, czy to była moja wina? Sorry, byłem pieprzonym dzieckiem, miałem prawo nie zwracać uwagi na coś takiego, ale nie, do końca dnia cały czas albo za rękę ktoś mnie prowadził, albo gdzieś tam za kołnierz trzymał, jeszcze brakowało, nie, Zenek, na imię miała Grażyna dla odmiany, więc zapamiętałem bardzo, bardzo niefajnie właśnie tę wycieczkę, że tak, no tutaj sobie fajnie, tutaj sobie pochodzę, a nie, kurma, skrocamy smycz i za łapkę i tak dalej. Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na gorsze, ponieważ oczywiście ta wycieczka do Kołobrzegu kompletnie się dla mnie nie udała, no ale potem... No właśnie, musiałbym się dobrze zastanowić, kiedy to było. Prawdopodobnie było to, nie wiem, coś w okolicach czwartej klasy szkoły podstawowej, może po czwartej klasie szkoły podstawowej, albo przed czwartą klasą szkoły podstawowej, natomiast były to wakacje. No i hasło, jedziemy na kolonie. Jest opcja, żeby pojechać na kolonie do Kołobrzegu. się wyleczyłem trochę z tej traumy. A ja zasadniczo byłem dzieciakiem bardzo stacjonarnym. Już wolałem sobie spędzić wakacje gdzieś tam u nas w ogrodzie, gdzieś z książką, czy gdzieś tam sobie w kąpie podłubać, czy coś tam porozkręcać, coś właśnie tak, no generalnie właśnie raczej takie stacjonarne podejście do wypoczynku, a tu buchnie, dwa tygodnie w Kołobrzegu, będzie fajnie. Kurde, no w sumie to czemu nie? Nigdy wcześniej na takim wyjeździe bez rodziny nie byłem, bo tam jak sobie jechaliśmy gdzieś tam na wakacje, no to oczywiście zawsze razem. Gdzieś tam zawsze mama, tata gdzieś tam w tle byli. A nawet jeżeli nie mama, tata, no to też się zdarzało tak, że rodzeństwo moich rodziców tak sobie przerzucali te dzieci, że powiedzmy ja z bratem pakowaliśmy się, jechaliśmy na dwa tygodnie tam do wujka, potem wujek wysyłał swoje dzieci do nas, dzięki czemu rodzice mieli po prostu nas z głowy dzięki temu, że opiekowali się i robili za przedszkole jako jakiejś właśnie większej grupie. No i całkiem spoko, a tu pomysł, kurde, no kolonie, w Kołobrzegu i tak se myślę, tak se wspominam, no Kołobrzeg jest taki, co można tam robić, no dobra, no straw to pies, no dobra, spróbujemy, no do odważnych świat należy. Odstawili mnie tam chyba samochodem mnie odstawili, wszystko ładnie, pięknie, w ogóle lokalizacja była w jakiejś szkole, czy w jakimś internacie, czy coś takiego. Pamiętam, jak się przez okno wyglądało, to straszna betonoza w ogóle z każdej strony, nad morze, na plaży absolutnie nie było opcji, żeby sobie samemu pójść, więc z rozrywek zostawało boisko do koszykówki, boisko do siatkówki I salon z automatami niedaleko. Zgadnijcie, co młody potrzebuś sobie wybrał. Ale kurde, w Metal Sluga to kosiłem. Normalnie kosiłem wszystkich, tak. Wtedy poznałem Metal Sluga całkowicie na pamięć. I to faktycznie z tych dwutygodniowych kolonii, które trwały, za chwilkę się przekonacie, jak długo. Zaraz wam wszystko opowiem, no to faktycznie jedyne pozytywne wspomnienie. No i właśnie kontakt z rodzicami, no bo to nie były jeszcze czasy telefonów komórkowych i tak dalej, no to kontakt z rodzicami był poprzez automaty telefoniczne, gdzie się wrzucało żetonik, wybierało numer i się dzwoniło, bo nawet nie było telefonu, żeby móc tak sobie skorzystać w tym, nie wiem, internacie czy czymś takim. No i usiedliśmy, tak, pokój był, z tego co pamiętam, sześcioosobowy. Ja tam zająłem sobie miejsce najbliżej okna, bo tak mi mama powiedziała, że słuchaj, zajmij miejsce najbliżej okna, bo tak będzie fajnie. Władowałem się tam, no i przychodzi takich trzech wypłoszy z zupełnie innej gminy, z zupełnie innego zadupia. No i dwóch takich chłopków roztropków właśnie z mojego miotu, tak, mniej więcej równolatków, tak, tylko że z innej szkoły podstawowej, ale właśnie z mojego terenu, więc tak mniej więcej, nie znaliśmy się osobiście, ale mniej więcej powiedzmy się wychowywaliśmy będąc, nie wiem, kilkanaście góra kilometrów od siebie. No i ci dwaj chłopacy się znali, dzięki czemu od razu zdominowali całą grupę, tak? Tych trzech wypłoszy nie pamiętam, skąd oni się tam wzięli, nie? No i tych dwóch mówi, ej, słuchaj, nie? Bo tam chwilę pogadaliśmy, ej, słuchaj, a może byśmy tak zrobili, bo my tych typków nie znamy, a my mamy takich trzech kolegów, oni są co prawda starsi, ale właśnie to, że tutaj się wymienimy, że oni przyjdą tutaj do nas do pokoju, tamtych się gdzieś wykopie i będzie wszystko fajnie, pięknie, super, memciu, okej, cool. No dobra, tak, wiesz, no, sobie, kurde, no, powinno mi trochę do głowy przyjść, że no, oni się tutaj zdają, tak, więc sam się ustawię w mało fajnej pozycji. Do tego jeszcze chłopcy starsi, bo tam mniej więcej 7-8 klasa podstawówki, więc dla takiego szczeniaka to jest gigantyczna różnica, no ale niewiele myśląc, no i też będąc, podejrzewam, pod wpływem grupy, tak, no się okazało, że dwie osoby to już wystarczająco dużo, żeby uformować grupę, no to nie stanąłem okoniem, tylko no dobra, no co tam mogę stracić. No i przyszło, trzech takich. Jeden wysoki jak jasna cholera, no znaczy jak na tamte standardy, nie wiem ile on tam miał, ale tak właśnie go zapamiętałem jako bardzo wysokiego. Drugi tłusty, Prawie, że tak jak ja, a trzeci w ogóle jakiś taki stylizowany na Kurta Cobaina, jakiś taki grunge'owiec, nie? I pierwsze, zapamiętałem, pierwsze pytanie, po którym wiedziałem, o kurwa, teraz będzie przejebane. Żadnego, jak masz na imię, żadnego, skąd jesteś, tylko pierwsze pytanie, wąchasz klej? Oczywiście było to w formie żartu ze strony tych chłopaków, a ja już, o kurde, w co ja się wpieprzyłem, no ja pierdzielę, nie? No dobra, no to się okazało, że faktycznie ci starsi chłopcy, no to tutaj sobie przyjechali pobawić się na zasadzie, tutaj sobie coś wypić, tutaj sobie coś popalić, tutaj okraść sklep ze słodyczami, mieli w ogóle taki właśnie zajebisty motyw, że ten gruby niedaleko tego naszego obozu koncentracyjnego, w którym stacjonowaliśmy, był taki sklepik na zasadzie takiej budy, że towary były też wyłożone na takich po bokach. No i ten gruby tam przychodził, tak się rozkładał bardzo szeroko tymi barami, żeby facet, który stał, siedział w tej budce, nie widział, co się dookoła dzieje, a w tym czasie ci młodsi tam biegali, sobie zgarniali jakieś tam spodycze, chipsy i tak dalej z tego powykładanego dookoła. Także to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy zobaczyłem kradzież na żywo i byłem w bardzo dużym szoku, jakie to jest w ogóle łatwe, banalne, ale myślę, że szok kulturowy był dla mnie zdecydowanie zbyt duży. No i tak od słowa do słowa, no się okazało, nie wiem, tam bardzo dużo właśnie jakichś momentów bardziej dziwnych powypierałem gdzieś tam z pamięci, jak pamiętam właśnie, że gdzieś w pewnym momencie ten wysoki gdzieś tam mnie zdybał, coś mnie zaczął mnie szarpać, groził mi, ja już nie pamiętam nawet do końca o co wtedy poszło, no i właśnie to, co jedyne, co pamiętam z tamtego czasu, że chyba czwartego dnia, czy coś takiego, a właśnie idąc do salonu gier, który był dla mnie jedynym takim przystanią bezpieczeństwa. Właśnie tam przed tym stały takie żetony, automaty telefoniczne, no i właśnie zadzwoniłem do rodziców i dosłownie ze łzami w oczach, przyjeżdżajcie po mnie, zabierzcie mnie stamtąd, ja nie chcę tutaj być, ja żałuję, że tu przyjechałem, ale słuchaj, ale może pogadamy z wychowawcą, nie, zabierzcie mnie natychmiast, przyjedźcie już teraz, no to może chociaż do jutra, nie, zabierzcie mnie już teraz i wy do tej słuchawki, nie? Nie wiem czemu, ale przyjechali w ogóle dopiero następnego dnia, mimo że spokojnie mogliby to zrobić jeszcze tego mogliby spokojnie jeszcze tego samego wieczoru mnie odebrać. Może mieli jakąś taką nadzieję, że to jest jakiś chwilowy kryzys, ale nie, już byłem przyparty do muru. Nie, zabierzcie mnie stamtąd. No i powiem wam szczerze, że od tamtego momentu, i to był ostatni moment, w którym odwiedziłem Kołobrzeg w ogóle, i jakoś nie mogę powiedzieć, żebym szczególnie za tym miastem tęsknił, ze względu na to, że ta podwójna trauma, która wybiła mi się gdzieś z tyłu głowy. A, i w ogóle jeszcze największy przypał był taki, że ani wychowawcy, ani rodzicom nie powiedziałem dlaczego. Po prostu nie, zabierzcie mnie i tyle. Ja nie chcę nigdy więcej żadnych kolonii. I muszę przyznać, że dotrzymałem słowa w takich zorganizowanych koloniach, nigdy więcej udziału nie brałem, zdarzały się jakieś, nie wiem, jakieś biwaki, rajdy rowerowe czy coś takiego, ale takie kolonie, że siedzimy na dupie w jednym miejscu, no to absolutnie nie. Zresztą też pamiętam, ładnych parę lat minęło, zanim się w ogóle zdecydowałem podobnie na taki wspólny wypad, powiedzmy, w grupie bardziej rówieśniczej. I żeby było śmieszniej, to był rajd rowerowy połączony z czuwaniem modlitewnym zorganizowanym przez mojego wspaniałego księdza proboszcza wówczas, który lubował się w organizowaniu takich fajnych rzeczy. No cóż, rowery, nawet tam trasa, nie wiem, nie była jakaś tam duża, tam chyba 30 km dziennie czy coś takiego robiliśmy. I się rozwalaliśmy po jakichś gospodarstwach agroturystycznych. Oczywiście wszystko za free, w sensie na koszt parafii, także całkiem nieźle na tym wyszliśmy. Poznałem bardzo dobrze teren okoliczne miejscowości wobec miejsca, gdzie się wychowywałem, i całkiem na zdrowie mi to wyszło. Plus właśnie rowerek, fajna, tam nie wiem, 20 20 czy tam 20-paroosobowa grupa, fajni kumple, fajne dziewczyny, działo się dużo, także tutaj absolutnie żałować nie mam czego, ale tutaj, no właśnie, kurde, no jednak nie każdy ksiądz to pedofil, to trzeba uczciwie przyznać, że zdarzają się również dobrzy księża, którzy potem będą przenoszeni karnie do jakichś innych placówek, z oczywistych względów, ponieważ nie zabawa dozwolona i nie wolno się tutaj bawić, wolno tylko i wyłącznie cierpieć i się zastanawiać nad swoimi błędami, nad swoim cierpieniem i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, więc to tyle, jeżeli chodzi o moje takie podstawowe traumy, trałemki, które, powiem szczerze, no tak na szybko przyszły mi do głowy, no może nie tak na szybko, bo to ten kołobrzeg to naprawdę przez długie lata siedział mi w głowie. I się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że jest to pierwsza sytuacja, że komuś opowiadam o tym, co się działo na tych koloniach w Kołobrzegu. Także jest to mój wielki, ale to mój absolutnie wielki coming out. A wiecie co, że nawet będzie można... Ja nigdy nie byłem na żadnej kolonii, chyba mam traumę z tego powodu. No wiesz, no zawsze mogło... Kolonia, obóz, tak. Jak zwał, tak zwał. No w harcerskich obozach też nie byłem, bo mnie wyjebali z harcerstwa. No znaczy nie przyjęli mnie do harcerstwa, bo byłem w Zuchach. A to akurat nie będzie trauma, tylko taka bardziej ciekawa anegdotka. I potem jak trzeba było złożyć przysięgę harcerską, no to tam było coś takiego, że harcerz kocha Boga i Polskę. I zacząłem pytać, a dlaczego Boga? A dlaczego najpierw Boga, a potem Polskę? Czy przypadkiem harcerz jako taki prawie że żołnierz, patriota, bo tam miałem wpojone tam, już wiecie, żołnierze wyklęci, żyli prawem wilka i tak dalej, powstańcy warszawscy i tak dalej. No kurde, no to co Boga i Polskę? Chyba Polska, a potem ewentualnie Boga, no i ustalmy każdego. Nie gówniarzu, tak jest na karterstwo, możesz w ten sposób powiedzieć. A takiego chuja nie powiem, a to cię nie przyjmiemy do harcerstwa, no to nie. No i tak się skończyła, tak się skończyła moja przygoda z harcerstwem, a w sumie myślę, że szkoda, bo jak później rozmawiałem z licznymi moimi znajomymi, którzy mimo tego, że byli zaangażowani przez długie lata w harcerstwo, a zazwyczaj toczyłem z takich ludzi bekę, no to powiedzmy działo się i myślę, że każda osoba, która wyciągnęła i patrzy na to z perspektywy dorosłego człowieka, to myślę, że przyzna... Myślę, że tutaj się zgodzi, że faktycznie jest to coś fajnego, jakiś ciekawy etap w życiu, którego warto zaznać, a ja tylko przypomnę, moi drodzy, że oczywiście można dzwonić Skype Nocne Radio, a dlaczego? Dlatego, że nie chcę tutaj wyciągać waszych traum i trałemek, o których pisaliście wczoraj na Discordzie, bo co się dzieje na Discordzie, zostaje na Discordzie, może to coś tam sobie jeszcze przytoczę anonimowo, ale w międzyczasie zajrzę sobie lewym okiem na czacik. Pogadanki Etama. Miałem podobnie na plaży w Świnoujściu jako dwulatek. Pomaszerowałem wzdłuż brzegu w kierunku granicy niemieckiej i po około 10 minutach marszu zorientowałem się, że w tłumie nie wiem, gdzie są rodzice. A to miałem taką sytuację, wiesz co... To jest trauma, o której opowiadałem kiedyś na radiu, więc to nie będzie aż taka informacja świeża, kiedy to byłem już chyba na początku studiów, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tak, to chyba było po pierwszym roku studiów. No i tam przyjechałem na wakacje, czy tam na kawałek wakacji. Nie, to musiało być przed studiami, bo tak już później nie przyjeżdżałem do domu. A do rodziców, kiedy to właśnie wybraliśmy się na jakąś plażę, no ja tak patrzę, kurde, zatłoczone, patrzę po lewo, luz, dobra, zdejmuję buty, podciągam spodnie, no i sobie idę tą plażą. O i tak sobie idę, oczywiście słuchawki w uszach, gdzieś tam torba na ramieniu, nie, w ogóle już wtedy kuca mnie zaczynałem nosić, więc trochę kosmita na tej plaży, ale mniejsza o to, no i taki chill tutaj, muzyczka w uszach, nic nie przeszkadza, coraz mniej ludzi. Słoneczko praży, ale tak wiecie, tak fajnie, tutaj trochę wiaterku, całkiem przyjemnie, nie za gorąco, nie za zimno, ja tak w trochę rozmarzony nastrój, no i tak Patrzę i idzie naprzeciwko mnie facet, nie? Z taką zajebiście dużą lornetką. A tak wiecie, taką naprawdę zajebiście dużą lornetką i jeszcze do tego ma koszulę. Bez gaci. Więc ów mężczyzna ubrany w koszulę i lornetkę minął mnie, nie zwrócił na mnie najmniejszej uwagi. Ja tak rozglądam się. Patrzę za siebie. No nie przewidziało mi się. Widziałem wielkiego ptaka. Odszedłem od rodziców jakieś, nie wiem, z kilometr co najmniej, jeżeli nie więcej. Patrzę przed siebie. Tam faktycznie, kurde, na plaży leżą wieloryby. Nagusieńkie. Średnia wieku z 50-60 lat. Mimo, że byłem kilkaset metrów, widać było te pomarszczone cielska. Szkoda, że byłem sam, tak to bym podbiegł, krzycząc Greenpeace, zepchnąłbym je z powrotem do morza. Takiego, proszę mi to natychmiast wytłumaczyć. Dlaczego mam... Coś mi się tutaj chyba stało, ale już jesteśmy z powrotem, więc... obawiam się, że YouTube mógł nie wytrzymać tejże historii. Ale nie było to jakoś dla mnie, nie wiem, traumatyczne, może już, nie wiem, jakoś ani mnie to nie obrzydziło, nie było to, nie wiem, jakoś tam wyjątkowo atrakcyjne męskie ciało, po prostu jakiś taki facet w wieku 40 paru lat, z fajfusem na wierzchu, życie, no jejku, no, też kiedyś będę miał 40 parę lat i 44 słuchaczy, tak jak teraz, więc nawet, no właśnie, nawet nie mogę powiedzieć, żeby to było w jakimkolwiek stopniu traumatyczne, aczkolwiek zapadło mi w pamięć. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Ciekawe, czy zadzwoni Etam. Dzwoni Etam. Jak tam chcesz, to dzwoń. Zapraszamy Skype, Nos Radio. Zapraszamy każdego z was. Tylko pamiętajcie, audycja tematyczna, więc będziemy sobie rozmawiać o naszych traumach, o naszych ciężkich wspomnieniach z dzieciństwa i okolic. Uwielbiałem jeździć do Międzyzdrojów, bo tam salon gier, bla, bla, bla, bla. Najlepszy salon gier. Potrzeba, ja w życiu nie pojechał. No gdzie wasze traumy? Ja nigdy nie byłem na żadnej kolonii, chyba mam traumę z tego powodu. Mnie nad morzem zawsze wnerwiały wydmy i drut stalowy z wiszącym zakazem wchodzenia. A tymczasem dodzwonił się do nas pierwszy traumotron, mianowicie Zenon. Czołem, czołem.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Jak tam z twoimi traumami u ciebie? Tak z drugiego końca Polski, ja na dobrą sprawę.
1: To miałem tak, dwie traumy, a jedna niech będzie taka ostrzejsza, którą nawet wyciągną przeciwko mnie. Pierwsza trauma była taka, że pływać chcieli mnie nauczyć, nie? Chcieli mnie nauczyć pływać, poszliśmy na taką cegielnię, jak to się mówi, gliniankę czy coś takiego, niedaleko naszej wsi, z moim wujkiem i no, to były lata 90. wczesne, więc stosowano metody takie, jakby to powiedzieć, bardzo bezpośrednie, nie?
0: Spartańskie.
1: Tak, zostałem normalnie rzucony do wody, nie? I prawie by się to udało, gdyby nie ten fakt, że to po prostu właśnie była ta wstrętna glinianka. I efekt tego jest taki, że moje ręce po prostu na tej dosyć płytkiej wodzie się zatopiły w tym dnie. I mogłem się wydostać, ani się w ogóle ruszyć. No, oczywiście skończyło się to tym, że prawie straciłem przytomność i trzeba było mi robić ten, trzeba było trochę wykaszlić ze mnie tego syfu. I od tej pory ciężko cholernie mi było się do jakiejkolwiek wody zdobyć i w ogóle pływać, to już w ogóle była dla mnie totalna abstrakcja. Bałem się jak cholera jezior przez następne 20 lat. Dopiero kiedyś tam pewnego pięknego dnia na basenie w Sosnowcu, wybrałem się na basen w Sosnowcu i stwierdziłem, pierniczę to, idę się nauczyć pływać. No i pływam stylem rozpaczliwym, nie mam już takiego strachu przed wodą jak kiedyś, no ale było nie było, przez wiele, wiele lat na mojej wsi to była wśród moich znajomych duża taka rozrywka, wybrać się na jakiś tam, nie wiem, od przeczycz po jakieś tam inne hechła, inne ciustwa, żeby się wykąpać. No ja byłem z tego wykluczony, a nawet jeżeli się tam przytygowałem, to zawsze miałem jakąś taką dziwną traumę i się bałem wody. Tą traumę mi się udało przezwyciężyć.
0: Tutaj pozwolę sobie sparafrazować Kurta z czata i wtedy mówię do Zenka, pływaj żabką.
1: No żabko mi najlepiej idzie pływanie, nie? Ale ten... A druga trauma, to już widzę, jak mi katolicy wyciągną. Komunia. I ten, komunia święta, po komunii oczywiście w najlepszych tam religiantów i innych tam, z dwóch kluczy, że tak powiem, z reguły ksiądz wybierał, kto ma iść na ministranta, to byli tacy i tacy bardzo miłożeni i tacy ułożeni, że tak powiem, i bardziej kumaci, nie? Mieli iść na ministranta. No to wziął mnie, ja też poszedłem z wiadomo którego klucza, nie tych szukających dymu. I mieliśmy tam te wszystkie wstawania rano, żeby zostać ministrantem, jakieś tam chuje muje, dzikie węże, no i no już na sam koniec imprezy, jak już miałeś być przytegowany, to przyszło do tak zwanej kocówy. No nic strasznego, trzeba było tam jakieś chwile wytrzymać w szafie, że tak powiem. No tak, w szafie, wyobraźcie sobie, jak na tych tym, nie? No koledzy spoko, nie? Ale ja stwierdziłem, że kurwa, to chyba się pojebało, nie? Nikt mnie nie będzie w szafie zamykał, nie? Pierdolnęli mnie do tej szafy w zakrystii. No i ją rozpieprzyłem, nie? Po prostu zwyczajnie z kopa, nie? I się poszedłem, że jesteście popierdoleni, nie? I chuj wam w dupę, nie? I tyle tego było. Owszem, ksiądz tam później mnie jeszcze cały czas naganiał, żebym się bawił w to wszystko. Cały czas mnie ciśnięto, żebym został księdzem. To niekoniecznie mi się to nie podobało, no ale wiecie, jakie są skutki, nie? Jak się czyta Biblia, to jest spora szansa, że zobaczycie, że to nie ma sensu i będzie taki Zenon później, nie? Mhm. No to są takie moje dwie traumy, że tak powiem, z dzieciństwa. I ta trauma, jakbym już miał tą ministrancką do czegoś przyporządkować, to właśnie do jakiejś takiej dziwnych, uniformistycznych organizacji, myślę, że mi narobiła wstrętu, nie? Sporego. Bo jak widzę jakieś takie kretyńskie zabawy, to mi się dźwiga zwyczajnie. Albo to miałem w sobie od początku, albo to mi jakoś to po prostu tą traumę przytegowało. No niemniej jednak na pewno ta pierwsza trauma przez jakiś czas mojego życia miała na mnie wpływ. Tomu pisze, że Zenon miał dyżur w szafie. Nie, nie miał dyżuru w szafie, szafę rozpierdzielił, nie? No.
0: Tak, tak się ruszał, że szafa nie przetrwała. W momencie, kiedy opowiadałeś o tej pierwszej traumie, przyszło mi do głowy tylko, kurde, powiem ci szczerze, że jest to na tyle mgliste wspomnienie, że sam nie ufam swojej pamięci bardziej niż zwykle. Natomiast kojarzy mi się gdzieś właśnie, nawet nie jestem w stanie przyczepić do wieku, na pewno było to mniej niż 10 lat, jestem w stanie przyczepić natomiast to do lokalizacji, do bardzo konkretnego pomostu nad bardzo konkretnym jeziorem, które miałem w zasięgu roweru, kiedy to właśnie mój starszy kuzyn z drugim moim starszym kuzynem wpadli na pomysł, że mnie nauczą pływać, zrzucając mnie z tego pomostu. Natomiast jest to dla mnie tak bardzo mgliste, że ja nie jestem w stanie nawet powiedzieć, czy to się faktycznie zdarzyło, czy gdzieś obejrzałem to w jakimś filmie i sobie gdzieś tak wdrukowałem. Natomiast do dnia dzisiejszego nie tylko nie umiem pływać, nie tylko wręcz boję się wody głębszej niż w wannie, ale też mam problem z mostami, pomostami czy czymś takim. Nawet nie tak dawno temu byłem na molo w Sopocie i kiedy tak sobie szedłem, patrzyłem na te szpary pomiędzy drewnianą, w tej drewnianej podłodze, jak czułem, jak te deski chodzą mi pod stopami, to buzia w ciup, głowa nisko, rozglądaj się na boki i udawaj, że wszystko jest okej, okay. Ale kurde, ale serducho zapierdala, już tutaj pewna niepewność i ten okej, to sobie pójdę, sobie tutaj popatrzę, ale nie jest to przyjemne. Może kiedyś mi się uda przezwyciężyć tę traumę, ale co do samego pływania, no bo być może jest to umiejętność przydatna, być może to jest fajny sposób na spędzanie czasu, no ale wielu ludzi obiecywało, że się mną zajmie i że mnie jakoś tutaj przekona z powrotem do wody, ale póki co nikomu się nie udało, więc być może niczym ta księżniczka, czekam na swojego księcia, który pocałuje i się zmienię, przecież jak to było tam ze zmianami w ropuchy, w coś tam, w kredyt. Więc być może jeszcze na to czekam. A może jakaś taka, nie wiem, taka może nie tyle trauma, ale jakaś właśnie taka zabawna anegdotka, która ci utkwiła gdzieś właśnie tak z tyłu głowy, że być może ktoś inny by to skąsał jako traumę, ty to zapamiętałeś tak właśnie na wzór tej historii z facetem ubranym jedynie w lornetkę i koszulę. Coś takiego, jakaś taka fajna anegdotka. Masz coś takiego może gdzieś z tyłu głowy?
1: Ni cholery, teraz nie mam z tyłu głowy, bo mi się przypomniało 15 innych traum takich, które się się boję na głos powiedzieć, że tak powiem, nie?
0: Kurde, tutaj wenersami straumatyzowani, tutaj już były takie głosy, no ja nie będę mówił, bo zaraz policja przyjedzie tutaj, coś. Także wiesz, także tutaj, tutaj widzę całkiem srogo.
1: Nie, ja jeszcze rowerem też taką akcję, że przez długie lata nie jeździłem na rowerze, bo też za gówniarza jechałem i rozpieprzyłem się na asfalcie w jakiś taki mega perfidny sposób, że prawie straciłem zęby, ale przeharatało mnie tak, że przez chyba tydzień z rękami do góry spędziłem, cały poharatany, kolana, nie kolana, łokcie, ręce, całe wszystko. No później przez parę lat na rower nie wsiadłem i wręcz szła taka fama, że nie potrafię jeździć na rowerze. I w pewnym momencie po prostu się wkurwiłem zwyczajnie, na niezwyczajnie w świecie. Najzwyczajniej wsiadłem na ten rower i pokazałem. To taki jeden mój wujek, Żul. Znaczy pół Żul, pół Kowal.
0: To jest jakaś ta nowa postać z uniwersum DC. Pół Żul, pół Kowal.
1: A wiesz, jak wujek miał na nazwisko?
0: O?
1: Koza. No i ten pół Żul, pół Kowal miał ze mnie taką bekę straszną. No to wziąłem po prostu rower, siadłem i pokazałem, że pierniczy głupoty. Nawet się wtedy szarpnął i mi dał 5 dych, wyobraź sobie, nie? I mnie przeprosił. No bo faktycznie, gdybym nie potrafił, to bym tak po prostu nie wsiadł i nie pojechał, nie? Mhm. Ale no to była niezła trauma. To była niezła trauma, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No w sumie większość traum, muszę powiedzieć, że przepracowałem. Udało mi się i myślę, że to jest ważne, jeżeli się ma jakieś traumy, żeby je pokonać. Nawet niekoniecznie w tym samym straumatyzowanym polu. Co istotne jest, że to jakoś tak ogólnie na głowę pomaga i samoocenę, kiedy się te swoje jakieś dziwne blokady pokona.
0: A to też swoją drogą tutaj też a propos historii związanych z dwukółkami, no to pamiętam czasy, to miałem jakieś, nie chyba, czy ten podreguluję, kiedy to, coś mi się tu dziwnego dzisiaj z OBS-em dzieje, no ale mniejsza o to, z tego co widzę jest na zielono, mam nadzieję, że nie rwie, a jeżeli rwie, no to YouTube to wszystko ładnie nam poskleja. Kiedy to zrobiliśmy sobie wszyscy karty motorowerowe, no i ja właśnie miałem ten, po ojcu i po bracie taką 50-centymetrową jawkę, tutaj ktoś miał komara, tutaj ktoś miał ogara, no i kiedyś przyjechał tam taki znajomy, który też miał starszego brata, który miał MZ-kę, 250 centymetrów sześciennych. To było bydle. No to co? No to dawaj, każdy się musi przejechać, nie? No i jak sam wsiadłem i to nie było na drogach asfaltowych, tylko gdzieś tam na jakichś tam drogach polnych, ale tak powiedzmy znaliśmy bardzo dobrze te drogi. No ale ta MZ-ka 250 w porównaniu do jawki, no to był demon prędkości. Pojechałem pierwszy raz może 8 sekund. Czy ile to mi zajęło? Wpadłem w jakieś krzaczory, motocykl pojechał jeszcze dalej, ja wpadłem, jakiś patyk w ogóle wbił mi się w nogę i przedziurawił ją niemal na wylot. Wyciągam ten patyk, nie, tutaj krwawie, szybko mi tam pomogli, opatrzyli, nie. Więcej, ja chcę jeszcze, taki całkowicie zajarany, ja pierdzielę, jakie to było fajne, dawajcie jeszcze raz, więc to też coś, co powinno teoretycznie mnie straumatyzować, a jednak nie wiem, czy ta adrenalina zrobiła swoje, czy może też jakieś, nie wiem, takie poczucie, że chcę się popisać przed kolegami, bo czemu nie, tak też mogło być, ale całkiem fajnie to się później wypracowało. A jeszcze dalej, na koloniach, Mika pisze, na koloniach w latach 90. też były jakieś takie męczenia, w szkołach mnie to nie spotkało, ale zawsze tym gardziłam, patologia, chorzy ludzie, którzy to robili za aprobatą dorosłych. A pamiętam takie kocowanie, kiedy, takie kocenie w zasadzie to się nazywało, a kiedy poszedłem do internatu, ale to było, powiem szczerze, całkiem zabawne, to nie było jakieś tam, nie wiem, faktycznie męczenie, może jakieś tam żarty w stylu wazeliny i łokcia, dajmy na to, co zostałem bardzo szybko zaakceptowany przez grupę, kiedy rzuciłem paroma mięsnymi dowcipami przy tej okazji. O, więc jakoś źle tego nie wspominam. Wydaje mi się, że przerobienie tego w sposób odpowiedni jest całkiem zdrową sytuacją, takim, nie wiem, takim włączeniem, zintegrowaniem się z daną grupą, która oczywiście będzie się, tak jak uciekinierzy z Afganistanu, no nie będą się asymilować w naszej grupie, tylko będą się asymilować w swojej, więc być może tak jak gdybyśmy ich przyjęli chlebem, solą i schabowym, no to faktycznie ten proces asymilacji byśmy w ten sposób rozpoczęli, a w międzyczasie pogadanki etama potrzeba, ja nie wiem, czy umiem, nigdy nie próbowałem, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj chodzi o pływanie. Etam, jakby ci to wyjaśnić? Wiesz co, nie wiem, czy potrafiłbym sterować reaktorem RBMK, ponieważ nigdy nie próbowałem. Nie, po prostu nie umiem, to jest oczywiste, tak? To chyba, nie wiem, nie wydaje mi się, chyba że tak to działa, że rzucamy dziecko i potrafi pływać, albo się topi. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
1: Ja też nie wiem. Bo to wiesz, dziecko małe pewnie jak się wrzuci, to też jest kwestia tego, że może być inna wyporność, tam strata tata i tak dalej, nie? Chociaż na pewno część się utopi, ale ogólnie to sobie jakoś radzą. Ciężko jest się na pewno nauczyć dobrze pływać, jak się jest starszym, wiem to po sobie, bo pływam marnie i jakoś tak nie kwapię się szczególnie. Zawsze jest fajnie, jak pójdę na ten basen, ale jakoś nie umiem się zebrać. O, tak to ujmę.
0: No. Tak jeszcze się zastanawiałem w ramach przygotowań do audycji, pomyślałem sobie o podejściu dzieci, czy też ludzi dorosłych do pająków na przykład, tak? I gdyby, i tak sobie taki eksperyment myślowy zrobiłem, czy przypadkiem nie jest tak, że dziecko oglądając filmy przyrodnicze czytała Krystyna Czubówna, gdzie jest pokazywane, że te pająki są mordercze, czy jakieś filmy, że tutaj jad pająka i tak dalej, gdyby pozbawić dzieciaka tego całego wpływu kulturowego, to czy faktycznie miałby problem z pająkami, tak? I czy nie wiem, czy... Bo wysokość to jeszcze pół biedy. Wysokość jest czymś, co będziemy mieli tak bardziej w genach, tak? Pająki może trochę, ale wydaje mi się, że tutaj ten motyw kulturowy, który buduje te traumy poprzez właśnie filmy, nawet filmy przyrodnicze opisujące nasz świat, no może w amazońskiej dżungli, ale w dalszym ciągu nasz świat, no to wydaje mi się, że być może to też jest takie wdrukowywanie tych traum i trałemek, co potem owocuje różnymi dziwnymi fobiami.
1: Ja tam nie wiem, wydaje mi się, że to wrodzone, przynajmniej jak dwie takie znałem kobiety, które coś takiego miały, to jest tak silny strach, że ciężko by powiedzieć, że to jest jakoś kulturowo wtłoczone. To wiesz, no to nie wiem, czy spotkałeś naprawdę takiego arachnofoba pełną gębą, to jest paraliż, nie?
0: Dwóch kotofobów, którzy strasznie nie lubią kotów i w ogóle doplują na lewo i prawo tylko na samą myśl o kocie. I w obu przypadkach udało mi się na tyle ich pociągnąć za język, że mają gdzieś jakąś traumę z kotem. Jedną felinofobką jest moja matka. Oj, coś mi się tu...
1: No nawet... Nie słyszałem, nawet na Skype'ie nie słyszałem.
0: No właśnie, coś się tutaj dziwnego dzieje. A mam tutaj wszystko niby ładnie, pięknie.
1: Cwany gapa,
0: kurde, zapomniałem się podpiąć po kabelku, wiesz, no ale to zobaczymy później. W każdym razie OBS i Skype sobie to później poskleja tego pieroga.
1: To jest trochę lipa, dobrze to na pewno poskleja, to trochę lipa z tym Wi-Fi, muszę powiedzieć, jest, że ten, że tak to się... Chodzi średnio, muszę powiedzieć. O, już słychać, dobra, fajnie tego. A to ja myślę, że zejdę. Mam nadzieję, że ktoś inny teraz zadzwoni, bo nie chcę tutaj, że tak powiem, współprowadzić. Nie, żebym tak ogółem nie lubił tego robić, jak się nam zdarza. Natomiast myślę, że są inni ludzie, którzy mają jakieś ciekawe rzeczy do powiedzenia, a ja teraz idę się zamknąć w sobie, bo tak sobie przypomniałem tyle traum.
0: Okej, dzięki wielkie za ten i do usłyszenia. Okay. Bez strasi, trzymaj się. To był Zenon ze swoimi traumami. Ja tutaj mam maleńkie problemy z internetem, ale na następny raz już się tutaj trochę lepiej przygotuję, bo mi się nie chciało podpinać kabla. Zresztą też za bardzo nie miałem nawet czasu, żeby usiąść normalnie do komputera. Ale takie czasy nastały, a my dzisiaj rozmawiamy, opowiadamy sobie o traumach różnego rodzaju, o traumach z dzieciństwa, o traumach z życia bardziej dorosłego, które na nas wpłynęły. Tutaj przed chwilą pojawił się z nami i podzielił się swoimi traumami Zenon, opowiadający o chyba traumie, która mnie bardzo właśnie osobiście interesuje, mianowicie traumie związanej z pływaniem, jako że to faktycznie jest moja pięta Achillesowa i spokojnie... No nie wiem, myślę, że waterboarding bardzo szybko mógłby bardzo szybko mnie złamać. A ja oczywiście zapraszam was do dzwonienia na Skype Nocne Radio i mamy kolejnego straumatyzowanego słuchacza, a jest im nie kto inny, a nasz okrąglutki Gumball.
2: Dzień dobry. No zastanawiałem się przez jakiś czas, czy mam jakąś traumę, którą chciałbym zdradzić. No i jest. Związana z cyberatakami, policją oraz zdradzieckim kurwa kumplem.
0: Okej. Zaczyna się jak dobre anime.
2: Zaczyna się jak dobre każde anime, a zaczyna się to pewnego letniego wieczoru.

0: Facebooku i tutaj powiem, że już nie z kumplem jeden, tylko kumplem debilem, bo on już jest kumplem debilem, on już nie zostanie tym kumplem dwa, on zostanie tym zgardzonym do najgorszych możliwych nazw i dzieje się coś niesłychanego, albowiem okazuje się, że ktoś włamał się na jego Facebooka i niesłychanie napisał różne straszne rzeczy, takie jak wal się na matę, suko, albo jeb się paszteciarzu, czy inne takie bardzo straszne słowa, które mogą zniszczyć samoocenę tej osoby. On, jako osoba bardzo odpowiedzialna, pierwsze co, zanim nawet zablokował swoje konto, zmienił hasło, nie, on powiedział to swojej matce, która powiedziała to swojej koleżance, która to właśnie dowiedziała się, że jej syn, czyli kumpel numer jeden, owego dnia, kiedy graliśmy w Lego, pisał wiadomość. Wiadomość pod tytułem naciśnij kapsoka, umrzesz, kurwa. Do tego debila kumpla. I on stwierdził, że to on musiał mu zhakować, ale przecież to nie mógł być on, bo on jest zbytnim debilem. Kwestia komputerowych. A kto przychodził do kumpla debila w tym w wielu dniach naprawiać konsole, naprawiać komputery tylko dlatego, bo nie miał zbyt wielu kolegów i w sumie lubiał sobie pograć na Xboxie 360, ale to jest inna sprawa. Przychodził, naprawiał, robił różne rzeczy. No oczywiście ja, dobry człowiek, dobry Samarytanin, ale co dostaję w zamian? No oskarżenia o to, że włamałem się na Facebooka, że zrobiłem krzywdę, że zrobiłem jakieś rzeczy, że będę musiał płacić pieniądze. Na początku myślę, dobra, jakieś chuje, moje dzikie węże. Pamiętam, że byłem wtedy w gimnazjum, chyba pierwsze gimnazjum, no myślałem, a jebać, w sumie pewnie i tak wyjdzie z tego nic, ale nie, przychodzi policja. Przychodzi policja, robią kurwa sprawdzanie, komputerek i pierdoły, kurwa, jebany chuj, kurwa, naprawdę na mnie nasłał policję. Zrobili mi kurwa skan wszystkiego, miałem szczęście, że nie korzystałem wtedy z mojego głównego komputera, tylko brata. Brat był kurwa sprawnym skurwysynem i powiedzmy rozjebał dysk. Także nie było czego tam nawet sprawdzać. Powiem tak, no było parę pirackiego oprogramowania, jakichś rzeczy, ale wiesz, no wszystko za co mógłbyś zapłacić pewien hajs. No dobrze, że w sumie nie ogarnęli tego, bo to w sumie trochę debile. No i to okazało się, no jest pan czysty, no ale jeszcze to nie znaczy, że tutaj, wiesz, rzucamy to wszystko, będziemy sprawdzać. Was sprawdzali, a się okazało, kurwa, że ten kumpel debil zostawił zalogowane konto w swojej szkole i wcale nie podejrzewał kurwa tego, wcale nie podejrzewał swojego kurwa autyzmu, debilostwa, tylko po prostu tego, że jakiś człowiek, który trochę się zna, włamał mu się na konto. No tak kurwa. I potem oczywiście jeszcze było to przepraszanie, ale jak by nie mogli. W ogóle. Ja w tym momencie, kurwa, mogłem zrobić wiele rzeczy. Nie zrobiłem nic, ale wiem jedno. Od tamtego momentu, kurwa, byłem tak przerażony, bo jak już wpadła do mnie policja, byłem tak... Jestem dzisiaj praktycznie przerażony policją, bo wiem jedno, że skurwysyny mogą wejść i zrobić ci co chcą pod, kurwa, byle głupim pretekstem. Już nawet nie mówię, że jestem teraz bardzo nastawiony na pewnych ludzi, bo widzę, jak bardzo łatwo mogą ciebie podpierdolić, bo przecież tamten gościu stwierdził, no przecież to ja musiałem być, bo on wysłał wiadomość tylko, ale to ja musiałem być. I jak bardzo ludzie, kurwa, to Judasze, kiedy tylko muszą wyprać swoje czyste imię.
1: Żaden dobry uczynek nie uchodzi bezkarnie. W nocnym radiu bardzo dobrze o tym wiemy, ale jeżeli już tutaj policja się włączyła, to wydaje mi się, Gumball, że przebiłeś absolutnie sufit, jeżeli chodzi o taką zawiść człowieka do człowieka, wobec czego trzymać łapy z dala od cudzych maszyn. bo to się może tylko

0: A tylko źle skończyć, aczkolwiek naprawdę, to w ogóle angażować policję ja rozumiem, jeżeli to by było, nie wiem, konto bankowe i by mu zginęło tam kilkaset złotych, no to spoko, nie? Ale jeżeli to były wyzwiska pisane z jego konta i to jeszcze w tak durny sposób, ja sam pamiętam w ogólniaku, bardzo często się zdarzało, że ktoś na przykład sobie zostawił sesję na gadu-gadu, bo to jeszcze czasy prefacebookowe bardzo były, a to bardzo często się zdarzało, że ktoś sobie zostawił otwartą sesję na gadu-gadu, no to wiadomo, może gdy nie ma kota, to myszy harcują a ludzie szybko się tego oduczali, przynajmniej niektórzy, a z niektórymi były ogromne jaja. No ale tutaj, kurde, wiesz co, przypomina mi się to taka historia z zeszłego roku bodajże, gdzie na jakiejś właśnie młodzieżowej imprezie, na jakiejś młodzieżowej imprezie młodzież się śmiała z jakiegoś tam zerwanego plakatu pewnego prezydenta, który bardzo nie lubi, jak jest nazywany pewnym słowem na D i nie jest to jego nazwisko. I właśnie synek powiedział swojej mamie, że koledzy tak brzydko postępowali i tak sobie żarty stroili z jego ekscelencji pana prezydenta i powiedział to mamie, która jest radną PiS-u i która zgłosiła ich na policję i faktycznie chyba proces jeszcze trwa, czy coś takiego, to się niedawno rozpędziło, no ale myślę, że jest to pewna taka granica, nie wiem, jakiejś ludzkiej przyzwoitości.
1: No powiem jedno, ja na pewno nie jestem konfidentem i to już udowodniłem sobie, bo mogłem tego człowieka zniszczyć. Miałem nagrania, pamiętam, kurwa, były sytuacje, kiedy kolega debil, jeszcze za podstawówki, robił akcję pokroju brania sterty kamieni i napierdalania mnie nimi. Oczywiście potem miał problem ze mną. To już nie powiem, co ja zrobiłem, bo wtedy ja mógłbym mieć problem, ale powiedzmy, że wtedy miał problem ze mną. I mogłem pokazać te wszystkie rzeczy, bo miałem wiele dowodów na to, że ten człowiek po prostu miał nierówno pod sufitem, pod względem i tam psychicznym i jakimiś innymi rzeczami. Ja mogłem mu zrobić wielki problem. Zresztą, ile on mi w sumie takich trochę mentalnie rzeczy zrobił, to jego, ale z drugiej strony, co powiedzmy tak, gry z konsoli PlayStation 3 oraz nie, Playaka 4 nie miał chyba, ale gry z PlayStation 3 do dziś są na mojej półce jego.
0: Kurde, jak słucham tej historii, to naprawdę jestem w ogromnym szoku, że nigdy mnie policja nie odwiedziła, przynajmniej nie w sprawie związanej z komputerami. No może tutaj postawię kropkę i opowiem wszystko za jakiś czas, kiedy wszystko się przedawni, albo nawet książkę napiszę, bo to będą bardzo ciekawe opowieści. Ale to na to jeszcze trzeba trochę poczekać, bo tak miałem taki okres w życiu, że no, byłem bardzo łobuzem i nie zwracałem uwagi na zbyt wiele rzeczy. No ale to mówię, jak się przedawni, to zrobię, to chyba faktycznie książkę napiszę, bo zrobić z tego audycję to by było naprawdę mało. Kurde, nie, naprawdę, podpierdalanie na policję to już jest zbyt głęboki problem.
1: Miałem. Ten człowiek, najlepsze jest to, powiem tak niechlubnie, on wyjechał w niedługim czasie do Wielkiej Brytanii z matką. Z powodów wielu, głównym powodem było to, że wielu ludzi już go znienawidziło na rejonie. No i nie ma tutaj się dziwić czemu, bo kurwa okazał się pieprzonym konfidentem. Ale wrócił niedawno i teraz cały czas, kurwa ironia życia. Ja Facebooka już prawie nie używam, ale mam go zainstalowanego i kurwa próbuje mnie dodać do znajomych. Ja teraz tylko się śmieję z tego, jak bardzo ironiczne jest to, jak człowiek, który pierwszy oskarża mnie o takie rzeczy, teraz próbuje mnie znowu zakumplować się. Powiem jedno, dobrze, że się z nim nie kumpluje i to nie dlatego, że dobrze dla mnie, tylko dobrze dla niego. Może tak.
0: A może wiesz, a może dawno, dawno nie wzywał policji i szuka zwyczajnie zadry, szuka zwyczajnie zaczepki tam. Oj, kliknął mi tutaj dodanie do znajomych, wobec czego na pewno mi się tutaj włamał, korzysta z mojego konta i tak dalej, bo to wiesz, to jest w ogóle mi się wydaje taki model osobowości. Tego się nie da oduczyć, tak? Kto się chujem urodził, no to z kowronkiem nie zdechnie. No i wydaje.
1: A co jak ci powiem, nie lubię zdradzać na temat ludzi informacji, ale na temat jego mi nie żal. Zresztą on nawet nie będzie nawet wiedział, gdzie mnie szukać, bo jego poziom IQ to jest sardynki może. A chociaż nie będę obrażał sardynek. To nie, to jest kurwa gleba ziemska, taka... Naprawdę, jak widziałeś Sebastianów, to tacy Sebastianie, to przy nim to są kurwa inteligentni ludzie. I w każdym wypadku jego ojciec, pamiętam, że była impreza urodzinowa tego gościa, kurwa wiózł nas pieprzonym vanem, gdzie miał 1,5 promila. Kurwa, 15 dzieciaków. Najebanym, kurwa, na bar. Ja pierdolę. Nie, tam takie akcje się odpierdalały. Jego ojciec to był technicznie, miał jakieś wyroki, jakieś inne rzeczy. Tam, kurwa, takie rzeczy się działy w tej rodzinie, że można, kurwa, opowiadać latami. I jakim cudem oni są na wolności do dzisiaj? Po prostu,
0: no cóż, to patologia jest dziedziczna i to wiesz, i a z drugiej strony, no to też jestem ciekaw, na ile jest to powszechne, no ale z drugiej strony, jeżeli wiózł te 15 dzieciaków będąc na prutym, no to też pytanie, kto mu te 15 dzieciaków oddał pod opiekę, no i czemu te dzieciaki na przykład, bo dzieciaki już są, wiesz, już są, mi się wydaje, coraz bardziej ogarnięte i reagują na takie rzeczy całkiem proaktywnie.
1: Dzieciaki tak, ale nie rodzice. Właśnie większość rodziców do momentu oczywiście tej sytuacji z policją, bo to była praktycznie już ostatni moment, kiedy ktokolwiek tam już miał respekt, to większość osób szanowało tą rodzinę i twierdziła, że to jest normalna rodzina. Normalna rzecz, no wszystko się tam świetnie dzieje.
0: No wiesz, no zawsze można na różne sposoby sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, tak, powiedzieć, że no przecież, nie wiem, nie gwałci swoich dzieci, no to przecież mogą mieć gorzej, a że czasami jeździ po pijaku z nimi, no to co za problem?
1: Kurde, życie na kredyt mieli, powiem ci, w takim stopniu, że ja w sumie nigdy nie mógłbym sobie wyobrazić takiego życia. Szczególnie mnie zawsze to bawiło, że oni uznawali się za bogatą rodzinę, to znaczy mieli tam wszystko, a kurwa nie potrafili opłacić kablówki. No, ja nie wiem, jak można udawać kogoś bogatego, że tam ma się pieniądze, że ma się wszystko, a kurwa nie mieć pieniędzy na podstawowe rzeczy, czyli wiesz, wydawać kasę na samochody, kasę z kredytów tylko po to, żeby pokazać dom, jakiś samochód, ale kurwa nawet nie mieć na podstawowe rzeczy i cały czas mieć przejebane z tymi nawet komornikami. Nie wiem, jak można takie życie prowadzić. Dla mnie to jest bezsens i trochę komedia taka, bo no, ja raczej bym nigdy do czegoś takiego nie prowadził.
0: A to wiesz co, to też jest, że tak powiem, jest to bardzo terytorialne, bo powiedzmy, kręcąc się w różnych czasach swojego życia, w różnych otoczeniach, pamiętam jak, i to było bardzo charakterystyczne dla całej miejscowości, która tam miała kilkanaście tysięcy mieszkańców, taka w sumie kilkanaście czy kilka tysięcy, trudno powiedzieć, w każdym razie jest to taka niewielka miejscowość pod Łodzią, gdzie zasadniczo, jeżeli się dorobiłeś, no to tam wyjeżdżasz, kupujesz działkę i budujesz sobie dom. I stary, ile ja tam znam sytuacji, że jest, nie wiem, jakaś gigantyczna chałupa i wchodzisz, tak, i powiedzmy jest tutaj zrobiony salon, jest zrobiony kawałek kuchni, ale tam na górę nie idź, tak, a jak łazienka to tylko tutaj, nie, bo wiesz, i przechodzisz i tak widzisz, że gołe ściany, że nawet tam żadnego tynku nie ma, tylko gołe cegły są, że tutaj zamiast okna jest zwyczajnie, nie wiem, folia walnięta, no ale wiesz, ale masz dom, tak, który z zewnątrz pięknie wygląda, który ogród przypomina bardziej Puszczę Białowieską niż cokolwiek inne, ale masz dom, tak, więc tutaj się postawisz, no i oczywiście taką wspólną cechą tych wszystkich domów jest gigantyczny telewizor. Teraz to już wiesz, teraz to duży telewizor to nawet nie jest wcale taki drogi, tak, bo to te LED-owe, najtańsze telewizory to jakoś szczególnie drogie nie są. No ale jeszcze pamiętam w dawniejszych czasach, kiedy kiedy rządziły kineskopowce, no to taka wielka dosłownie landara wielkości wielkiego zderzacza hadronów, wielki, jeden skórzany fotel, żeby można sobie było usiąść, no jeżeli rodzina była grzeczna, no to też skórzana kanapa mniej więcej z tego samego rodzaju, no ale jak goście przychodzili, to trzeba było od sąsiadów pożyczać sztućce i talerze, bo nie było, nie?
1: No, ja tu jeszcze tak powiem ogólnie, tak się zastanawiam, bo kurde, traumy, to jest ciekawa sprawa ogólnie, tylko problem u mnie jest taki, że większość traum, które ja przeżyłem, nie traktuję w ogóle jako traumy, raczej jako coś, co ludzie mogą traktować jako traumę. Ja rzeczy takie naprawdę traumatyczne dla mnie, to są rzeczy, które były debilne, takie jak na przykład rodzice, kiedy, nie wiem, też chyba podobnie w Kołobrzegu, ale to akurat ja się rozbeczałem, bo gdzieś tam rodzice mnie zgubili, ale to byłem baby, taki naprawdę babik, nie wiem ile miałem lat, 6-7, to taka rzecz była dla mnie traumatyczna, albo jak kurwa kumpel. Dzisiaj jest moim najlepszym kumplem. Wtedy to była traumatyczna sytuacja, dzisiaj praktycznie nic. Zrobił mi kręcioła i praktycznie wyjebałem się o beton. I pamiętam, że no nie miałem z nim lekko, a dzisiaj to jest jeden z moich najlepszych kumpli, na których mogę liczyć dzień w dzień. Także no traumy dosyć taka dziwna rzecz, bo dla mnie wiele rzeczy, które są traumatyczne, dla wielu rzeczy nie są. Ale dobra, widzę, że tu przyszła Agi, to nie będę głosu zabierał.
2: No cześć.
0: Witamy. Coraz więcej straumatyzowanych na antenie Nocnego Radia. Temat widzę chwycił tutaj właśnie wczoraj podczas dyskusji wieczornej. Tam za bardzo nawet nie czytałem, ale widziałem, że się zaangażowałaś całkiem sporo w dyskusję, więc z jaką traumą tutaj do nas przychodzisz? Weź tutaj tego pluszaka i powiedz, gdzie cię ksiądz dotykał.
2: No a propos, właśnie bardzo fajny temat, fajnie, że go poruszyłeś. Wczoraj sobie rozmawialiśmy, rzeczywiście to jest tak, że jak się pisze, czy z kimś rozmawia tak na bieżąco, to się różne rzeczy przypominają. Mi się przypomniały wczoraj różne rzeczy a propos szkoły, chociaż nie powiem, żeby to były jakieś tam specjalne traumy, raczej wesołe rzeczy. Dzisiaj fajna sytuacja u mnie, dlatego że przyjechała siostra, której nie widziałam półtora roku przez tą pandemię. I przywiozła mi pudło zdjęć, które zabrała z domu moich rodziców. Już dawno ją o to prosiłam, żeby te zdjęcia tutaj do mnie trafiły, no bo oni teraz tutaj mieszkają, więc niech te zdjęcia też tutaj będą. I tak przeglądając sobie te zdjęcia, kilka różnych fajnych wspomnień mi się przypomniało i również takie traumatyczne przeżycia, które jako dziecko bardzo przeżywałam. I pytanie było o sukienkę komunijną, więc o tym opowiem, bo do dzisiaj to pamiętam już jako bardzo dojrzała osoba. Wtedy miałam 8 lat i oczywiście szłam do komunii i takie przygotowania komunijne u nas trwały już od zerówki albo pierwszej klasy przynajmniej. Mówię po dziewczyńsku, bo wszystkie dziewczyny zapuszczały włosy, żeby mieć loki. To były czasy, kiedy było trudno, sukienki jakieś ładne, komunijne. To się jechało na bazar Różyckiego, gdzie były jakieś od tych jakichś tam zakładów specjalnie, które szyły te sukienki z jakimiś brokacikami, dżecikami błyszczącymi. No i oczywiście też rodzice mnie zabrali, żeby mi kupić buciki, bo wtedy w sklepach niestety było, nie wiem, na kartki wszystko, butów do komunii też nie można było kupić. Jako dzieciak ja to pamiętam do dzisiaj, jak ja przeżywałam to, jak będę wyglądała, jak to wszystko. Chłopcy pewnie mają inaczej, ale dziewczyny to naprawdę, dziewczynki przeżywają ten swój wygląd. No i no i wszystkie koleżanki zapuszczały włosy. Ja miałam to nieszczęście właśnie, że rodzice zawsze obcinali mi włosy na krótko. Ja nigdy nie miałam długich włosów, dopiero miałam długie włosy jak zaczęłam jakoś tak sama o sobie stanowić, czyli jak miałam tam 15-16 lat, wcześniej zawsze te włosy mi obcinali, nie wiem z jakiego powodu, prawdopodobnie dlatego, że mama uważała, że będą gęstsze.
0: Aha,
2: taki był przesąd, że jak się obcina dużo włosy, to one potem rosną gęstsze. Zapewniam, że jest to bzdura, nie są gęstsze. Natomiast było mi bardzo przykro, bo wszystkie koleżanki miały właśnie długie loki, a ja miałam krótkie włosy, takie za ucho. I ciotka, fryzjerka, pamiętam, że rano przyjechała przed tą komunią na lokówkę, mi te jeszcze włosy kretyńsko zakręciła. Ja wyglądałam jak idiotka. Także do dzisiaj pamiętam, jak potwornie się wstydziłam za włosy, to raz. A dwa, że miałam jako jedyna krótką sukienkę do komunii. Wrzuciłam zdjęcie właśnie, nawet nie wiedząc, że jest audycja, bo zaczęłam oglądać te zdjęcia i tak się wciągnęłam w te rodzinne, wiesz, pamiątki, że siedziałam dosłownie, nie wiem, 2 godziny przeglądając te zdjęcia. I akurat wrzuciłam nawet na Discorda cały stół zawalony tymi zdjęciami. Na pierwszym planie są moje nogi w krótkiej sukience komunijnej. Jedynej w całej parafii prawdopodobnie przez kilka lat. Szkopuł polegał na tym, ja do dzisiaj do rodziców tego nie mogę wybaczyć, że ja miałam tą sukienkę, no ale nie miałam nic do gadania, no oni rządzili. Teraz jakby rozumiem ich myślenie, bo ta sukienka była wzorowana, okazuje się. Faktycznie myśmy jeździli do krawcowej na jakieś tam przymiarki, to było jakieś ściągane specjalne koroneczki, falbaneczki gdzieś z zagranicy do tej sukienki. Jakaś tam stara ciotka z Częstochowy robiła mi pelerynę na szydełku. Oczywiście nikt takiej peleryny tam nie miał, tylko ja musiałam wystąpić, już mi się chciało przekląć, w pelerynie.
0: Trauma w tobie silna.
2: No siedzi, powiem ci, wiesz, naprawdę było mi potwornie wstyd i było mi potwornie przykro i na tych zdjęciach, ja tam tylko pokazałam nogi akurat na tym, ale ta moja mina mówi wszystko, może kiedyś odważę się jakby pokazać te zdjęcia. Jeszcze mało tego, to chyba nie miałam zęba z przodu czy coś, jakiegoś tam dwójki czy trójki, bo one rosły. No i tą sukienkę pół roku to były... Jezu, ja pamiętam te... Do dzisiaj pamiętam, jak jeździłyśmy do tej ciotki, której ja nawet wcześniej nigdy na oczy nie widziałam. Okazało się właśnie, że jej jakaś tam córka 30 lat wcześniej miała piękną sukienkę na czarno-białym zdjęciu i moja mama zobaczyła to zdjęcie, zakochała się w tej sukience i musiała być taka sama. Po prostu. No i była wyjątkowa, oczywiście była wyjątkowa, była szyta przez krawcową, była wzorowana na starym zdjęciu, była peleryna, pamiętam jak dzisiaj, był ten pierdolony wianek ze stokrotek, który się moczył 2 dni, wiesz, z żywych stokrotek, wszystkie miały z bazaru, takie ładne, z brylancikami, a ja miałam stokrotki świeże we włosach, które 2 dni moczyły się w lodówce w jakimś pudełeczku. I do tego bukiecik z tych żywych stokrotek. No, po prostu, sorry, że tak po babsku, ale to było, kiedy miałam 8 lat. No teraz mam dużo, dużo, dużo lat więcej, ale powiem ci, że pamiętam, jak dzisiaj, tą traumę, kiedy zobaczyłam te wszystkie moje koleżanki z klasy i z religii, no bo wtedy religia była w tych salkach przykościelnych, to niekoniecznie była ta sama klasa. I ja, krótkie włosy, brak zęba, stokrotki we włosach i krótka sukienka przed kolanko, sandałki jakieś z bazaru Różyckiego. No to jedyna rzecz, z której byłam zadowolona. Wtedy było tak dobrze mieć właśnie coś z tego bazaru, bo nic ładnego w sklepach nie było. Ale zostało mi do dzisiaj i nawet kiedyś wygarnęłam rodzicom, że im się podobała ta sukienka i w ogóle wszystko im się podobało. Ja byłam tak potwornie nieszczęśliwa, że coś okropnego. Do dzisiaj to pamiętam, to nieszczęście, a właśnie te całe pudło zdjęć przeglądam i tam jest chyba z 20 tych zdjęć tej sukience i za każdym razem, jak to widzę, tą krótką przed kolanko, a inne koleżanki do kostek, takie powłóczyste, wspaniałe, białe, no nimfy po prostu, a ja taki kargul bez zęba w tych stokrotkach i w tej krótkiej sukience. Powiem ci, że zostało mi to. No i tyle, no. To taka trauma, która mi teraz, dzisiaj się nasunęła przy oglądaniu tych starych zdjęć. Trochę nie o policji, trochę nie ja, jest jakaś to ta straszna trauma, że wpłynęła jakoś na moje życie, chociaż ja nie wiem.
0: No, nie wiem, no kurde, zapamiętać ja to taki kawał.
2: To.
0: Dokładnie tak. Przecież słychać po tobie, tak, że to cały czas, wiesz, cały czas budzi emocje.
2: Jakbyś, siedzi we mnie,
0: tak,
2: naprawdę.
0: Jakbyś cały czas siedziała z tymi stokrotkami, patrzyła z zazdrością na te wszystkie koleżanki, które nie wiem, czy...
2: Jak one się błyszczały, ale wiesz co, to teraz właśnie z Olą miałam taką rozmowę kilka dni temu, że ona nie znosi jakichś tam brokatów, cekinów, wiesz, a ja właśnie teraz uwielbiam. Chyba robię sobie takie, wiesz, wyrównanie za to, co było kiedyś. W związku z tym dzisiaj, jak widzę w sklepie sukienkę z cekinami, czy torebkę, czy coś, co się błyszczy, to ja po prostu muszę to mieć i kolekcjonuję takie rzeczy. Uwielbiam błyskotki, uwielbiam być sroką, bardzo lubię, jak na kimś coś się błyszczy, widzisz. Widocznie zawsze tak było. Ale to być może jest, tu psycholog musiałby się, by się wypowiedzieć, być może to jest właśnie to, wiesz.
0: Tutaj Kurt zauważa, rzucił bardzo ciekawą myśl, że matki to tak naprawdę małe dziewczynki, tylko lalki zamieniły na swoje dzieci. I to tak też z perspektywy obserwacji i też z perspektywy mojej własnej komunii, gdzie byłem jedynym chłopcem w białym garniturze.
2: Widzisz.
0: Czego kompletnie nie rozumiałem, tak? No ale skoro się uparli, no to co? No, wie, to przecież tu i tak chodzi tylko o rower, a nie tam o jakieś ciało Chrystusa, tak? No przecież każdy głupi to wie, że chodziło tylko o rower, tak? No ale to nie wiem, no jakoś ani tego jakoś nie odebrałem. No przyznam, że ta, ani tak pozytywnie, ani negatywnie. Na pewno jestem przekonany, że moi rodzice i w ogóle moi dziadkowie byli gigantycznie rozczarowani, że nie doceniłem tej ich ciężkiej pracy, żeby ten garniturek zdobyć. Nie pamiętam, czy to jakieś tam przymiarki były, czy coś. Bo zawsze dużym chłopięciem byłem, więc z rozmiarami to niemalże od urodzenia problemy łatwo nie było, więc podejrzewam, że nie było to jakoś tak szczególnie, no ale sobie ubzdurali, no to okej, no co to za problem, raz na jakiś czas się przebrać w taki mundurek, no i tyle, tak, no nie jest to, no wiadomo, no, dla chłopca nie będzie to jakoś w żaden sposób interesujące, chociaż tam pamiętam, że chyba kumple tak się trochę podśmiewali, że ten że jak dziewczynka się ubrał, nie? I że całe na biało, no ale tam akurat całkiem spoko ekipę miałem, zresztą to też mały wiejski kościółek, bardzo mała tam grupa dzieci, nie wiem, tam może z 15 chłopców, 15 dziewczynek, coś koło tego, więc każdy znał każdego i te złośliwości nawet nie były jakieś tam za bardzo przesadzone, jakoś to wyszło, no tylko, że wiesz, tylko, że to nie było dla mnie, to było dla rodziców, podejrzewam, że nawet bardziej dla dziadków niż dla rodziców, tak samo tutaj, nie, no ta sukieneczka z jakąś historią, gdzieś tam dziergana przez nie wiadomo kogo, a co cię to wtedy wówczas obchodziło?
2: To było poniżenie całkowite dla mnie, wiesz, ja się czułam tak poniżona w oczach koleżanek, bo kolegów to pewnie nie, wiesz, to widzisz, to jest punkt widzenia kobiety i mężczyzny. Kobieta to zrozumie, a facet raczej nie, no dla ciebie to był tam biały garniturek, wsiora w no, a dla mnie to było olbrzymie przeżycie. Ja pamiętam do dzisiaj, ja nawet teraz jak te zdjęcia przeglądam, pamiętam jakaś tam zakonnica, która mnie przytulała mocno na tych zdjęciach. Pamiętam do dzisiaj, że ona miała na imię Lukrecja. Autentycznie, to była siostra Lukrecja, która nas tylko w zasadzie przyszła do parafii i tylko nas przygotowywała do tej komunii. To było w kościele Świętej Katarzyny w Warszawie. No takie wspomnienia mnie naszły, wiesz, i to była trauma, rzeczywiście jakaś taka, no taka dziwna, nie jakaś tam koszmarna, ale była trauma. I teraz jeszcze mi się przypomniało, że a propos urody i wyglądu kobiecego, to byłam taką egzaltowaną w pewnym momencie nastolatką i pamiętam wyjazd na grzyby gdzieś tam do jakiegoś domku moich, jakiegoś tam wujostwa. No i ja wyruszyłam, a przygotowywałam się, to musiała być ósma klasa, bo ja się przygotowywałam do egzaminów, do liceum, no i pod pachą z panem Tadeuszem, egzaltowana nastolatka taka, wiesz, pojechałam, leżałam na kocu, na trawie, patrząc w obłoki, czytałam pana Tadeusza, nawet nie w głowie mi było tam siedzenie ze starymi, dorosłymi i pamiętam, że to był taki moment, że bardzo krótki moment w moim życiu, kiedy szłam do liceum i chciałam być aktorką. Postanowiłam, że będę aktorką. Lubiłam czytać, lubiłam dramaty, chociaż nigdy nie brałam udziału w żadnych tam występach, ale tak pomyślałam, że byłabym doskonałą aktorką, wiesz? I tak pod tym kątem tego pana Tadeusza tam sobie czytam i cała rodzina tam piła wódkę po tych grzybach, jakieś tam żarli coś, jakąś nyską tam pojechaliśmy w wujkę. Takie, pamiętam takie dziwne rzeczy, szczegóły. No i jak oni tam sobie już pochlali porządnie, jakieś tam im się tematy włączyły, a ja dalej na tej trawie czytam pana Tadeusza, wiesz, uskrzydlona, wzniosłe wersety. No i ciotka się mnie pyta tak, a co ty tak tego pana Tadeusza czytasz? Ja mówię, wiesz ciociu, bo ja chcę być aktorką. I po prostu uczę się i tak sobie w myślach, tak sobie jakąś tam rolę tam tej Telimeny czy jakiejś tam Zosi tak sobie przetwarzam. Aha, ciocia powiedziała, aha. No i pili dalej. I potem przechodziłam obok już późnym wieczorem i moja mama tam po kilku głębszych z ciocią rozmawia i usłyszałam takie zdanie. No wiesz, Renia, no ona chce być tą aktorką. Mówi, wiesz, no jest inteligentna, no nie głupia, ale ona jest za brzydka.
0: Oj, oj.
2: Ona nie zostanie nigdy żadną aktorką, ona jest za brzydka. I w tym momencie, jak pierdolnęłam tym panem Tadeuszem, po prostu... Byłam zdruzgotana. Oczywiście żadną aktorką nigdy nie zostałam.
0: No ale przynajmniej pamiętam, wiesz czemu.
2: Ale ja własna matka do ciotki tłumaczy, że ja jestem po prostu, na aktorkę się nie nadaję. Wiesz?
0: No tak, myślę, że każda nastolatka marzy o tym, żeby usłyszeć od z ust własnej matki, że jest za brzydka.
2: O Jezu, to było straszne po prostu.
0: O. Nie, no nawet sobie nie wyobrażam. Może jakoś tak wręcz czuję empatycznie, że tutaj takie jeszcze po takim, wiesz, po całym takim nastrajaniu się i w ogóle z taką dumą trochę niemalże, tak jak wiesz, tak jak mówisz, to tak czuć było, nie? Że tutaj planuję sobie być aktorką, tutaj ten pan Tadeusz tutaj sobie odgrywam gdzieś z tyłu głowy. Takie jeb, zderzenie z brutalnym brukiem rzeczywistości. Nie, jesteś za brzydka, sorry.
2: I to własna matka.
0: No.
2: Ona wiesz, no może i jest niegłupia, może jest inteligentna, może dobrze się uczy, ale na aktorkę to ona jest za brzydka. To takie traumy moje. Może ktoś jeszcze zadzwoni i opowie. Chyba, że coś jeszcze mi się zaraz przypomni, ale...
0: No okej, okay. jak coś to zapraszamy. Także dzięki wielkie za podzielenie się traumą. Trzymaj się i do usłyszonka. Na razie. To była Agnieszka z... Tutaj w ogóle tak się zastanawiam, żeby może zrobić jakiś ranking tych traum, bo w momencie, kiedy Gumball zadzwonił i opowiadał o tej traumie związanej z tym, że koleś nawet nie straszył policją, bo tam wiecie, no straszenie policją, no to każdy z nas był pewnie straszony przez jakiegoś frajera policją, ale żeby doszło do faktycznie wizyty smutnych panów, a i to jeszcze przetrzepania komputera, czyli czegoś no naprawdę niesamowicie intymnego, niczym dyżur w szafie, tak, no tutaj też możemy przypomnieć szafiarski debiut Zenka, no to jest naprawdę grubo, ale właśnie tutaj z drugiej, trzeciej strony ta historia, matko bosko kochano, nie, ja naprawdę, jeżeli mielibyśmy się tutaj nagle zacząć próbować licytować na traumy, to kurczę, mi się wydaje, że Agnieszka całkiem nieźle do pieca tutaj dołożyła. W międzyczasie jeszcze sobie tutaj zerknę, rzucę okiem na czacik i oczywiście można dzwonić, moi drodzy straumatyzowani, Skype Nocne Radio. Co my tu mamy? Tomu, jego traumatyczny, brzydki magraf, wychowawczyni, która drze się na klasę o brak kultury, sama obcinająca paznokcie, które lecą losowo na siedzących w pierwszych, drugich i trzecich ławkach. A to jest akurat dość charakterystyczne, że im więcej ktoś drze o coś japy, tym bardziej poprzez jakąś projekcję jest również sam sobie temu winien. To ja, mi to też się przypomina jedna taka historia ze szkoły podstawowej, taka traumatyczna, nietraumatyczna. No dla mnie to było dość ciężko to odebrałem ze względu na to, że Moja matka była nauczycielką języka polskiego i co gorsza, przez pewien krótki czas uczyła również mnie. I kiedyś to chyba dotyczyło cytatu łacińskiego, że wszystko płynie i tam i ten, jak będzie po łacinie, wszystko płynie, bo no to mówię, no, że Pantarei. Nie. No jak? O nie. I tam się zaczyna wykłócać. Nie. I coś tam wymyśliła, że festina lente to jest wszystko płynie i tak się wykłóca przez tam, nie wiem, 5 minut, w końcu odpuściłem. I tak siedzę sobie, taki zdruzgotany w zasadzie, no bo normalnie w takiej sytuacji, gdyby to nie była moja matka, poszedłbym do biblioteki, wziął sobie jakikolwiek słownik, tak, wziął i pokazał, ej, zobacz, jesteś głupia i brniesz w tę głupotę, tak, no a to był problem, nie, bo to moja matka i w końcu odpuściłem jej. Przyznam szczerze, że nie najlepiej się z tym czuję, aczkolwiek to była taka szkolna trauma właśnie, która udowodniła mi, że nauczyciel i to nawet jeszcze co gorsza rodzic absolutnie nie są nieomylnym autorytetem i nie ma tak naprawdę nieomylnych autorytetów i myślę, że gdzieś wtedy w to wydarzenie sporo całkiem mnie nauczyło, jeżeli chodzi o bezkrytyczne podchodzenie do czegokolwiek, z czym mamy do czynienia na naszym świecie. A telewizory, dlatego też wymusiłem na matkach alby dla wszystkich, tak, alby na komuniach to jest bardzo dobry pomysł, tak samo jak paradoksalnie mundurki, które wprowadził minister edukator Roman Giertych i które w niektórych szkołach przez dłuższy czas zostały, są naprawdę zajebistym pomysłem, dlatego że ta cała rewia mody zostaje anulowana, ta cała rewia mody nie ma miejsca, ta cała rewia mody zostaje po prostu zduszona i to takie porównywanie i na którym tak naprawdę wydaje mi się cierpi tylko i wyłącznie dziecko, które nie rozumie, które jest za młode, żeby wiedzieć, co się dookoła niego dzieje. No tak jak właśnie Agi mówiła, że okej, teraz zna historię tej sukienki, teraz wie, jak to wyglądało, a teraz wszystko jest oczywiście dużo bardziej jasne, no ale wtedy niestety tak to nie wyglądało. No i niestety tak to wygląda. Tutaj mógłbym też rzucić kawałek mojej traumy, może nie tyle traumy, ale traumą mogłoby się to trochę stać w momencie, kiedy przygotowywałem się do swojego wesela. Kiedy to moja rodzina miała zupełnie inną koncepcję, jeżeli chodzi o wesele, tak? Tylko, że wiecie, no wesele weselem, no ale kto za to wesele zapłaci, no to wiadomo. No oczywiście, że wiadomo, kto potem dostanie koperty, tak? No ale to też, no można powiedzieć, że poszliśmy na bardzo daleko idący kompromis, czego powiem szczerze, że w tym momencie dzisiaj żałuję i też dużo rzadziej mi się zdarza podejmować takie decyzje pod wpływem kogoś, że ojejku, co by tam ktoś powiedział. I choćby taką rzeczą, którą postawiłem absolutnie nie, to była kwestia ślubu kościelnego. Ja ateista, małżonka ateistka, a nie, musicie wziąć kościelny, no bo babci serce pęknie. A babcia żyje do dzisiaj jakoś serducho ma, kurde, chyba zdrowsze jeszcze niż ja. A więc to jest takie, no właśnie, to jest takie coś dziwnego, czego nie do końca rozumiem, wymuszanie na ludziach rzeczy, które ich nie obchodzą, które ich nie interesują, które nie chcą, żeby ich dotyczyły, ale mamy coś, może nie my jako ja, ty, jako ktokolwiek z nas tutaj obecnych, no ale wymuszamy coś, bo wiemy, tak, wiemy, że to dla drugiej osoby to będzie lepsze, tak, bo my wiemy ze swojego doświadczenia, a gówno, jesteśmy dorosłymi ludźmi, tak, przynajmniej jeżeli chodzi o dorosłych ludzi, tak, no bo w sytuacji, kiedy mówimy właśnie o rewi mody, żeby dziecko się pokazało na komunii, czego absolutnie nie rozumiem, gdzie naprawdę nikogo nie obchodzi to, jak wasze dziecko ubierzecie na komunię. To jest tylko jakiś, nie wiem, jakiś sposób na po pierwsze straumatyzowanie swojego dziecka, a drugie postawienie się przed rodzicami innych dzieci. No nie wiem, czy warto używać niczym somalijski terrorysta swojego dziecka jako takiej zasłony. Zawsze mówiłem, że powinno być kosmo dla brzydkich dziewczyn z rozkładówką. Agi jest potwornie atrakcyjna, Zenek potwierdza, więc tak jest. Zawsze tłumaczę, że powinno potwornie ładna. Potrzeba wyobrazić sobie, co by było, jakbyś brał rozwód kościelny. Ale po co mam sobie wyobrażać? Wiem, jak to wygląda, że tak powiem, bo dość bliska mi osoba przez to przechodziła. Jest to kolejny w ogóle To by mnie, to może nie tyle straumatyzowało, co uruchomiłoby we mnie niezwykłe pokłady pogardy wobec kościoła. Coś, czego nawet teraz sobie nie wyobrażam, tak? Bo jeżeli słyszę historię, że kobieta, która przystępuje do tego rozwodu kościelnego, rozmawia z kościelnym prawnikiem, który też oczywiście kosztuje, a taki z niego prawnik jak Zetama, i słyszę, no tak, no może i ma pani faktycznie tutaj rację, no ale jest pani kobietą, więc musi sobie pani zdawać sprawę z tego, że to przez tutaj sąd kościelny będzie traktowane zupełnie inaczej, tak? No ale na szczęście mam spokój z tym i nie miałem z tym absolutnie żadnego problemu. Ziemski sąd sprawę wystarczająco załatwił i wystarczająco, może nawet nie tyle sąd mnie straumatyzował, co cały ten proces. Ale to są już właśnie takie bardziej bieżące rzeczy, z których oczywiście, z którymi sobie za bardzo nie będę miał ochoty się dzielić publicznie, bo po co miałoby to iść w eter, jeszcze potem się ktoś, jakiś zagryziak znajdzie, a nie jest mi to absolutnie do niczego potrzebne. Etamowi mama mówiła, że jest ładny, więc nie zrozumie mojej traumy. Nie tak w sumie dawno młoda usłyszała od motuli, że się ubrała jak prostytutka. Protestantka? Nie, prostytutka. Może to nie ten sam kaliber, ale jednak za to tata mówił, że to tak ładne, a takie niedobre. Potrzeba zna kogoś, kto wziął rozwód kościelny, czyli jest kumplem Kurskiego. Nie, wszystko ma swoje granice, stary. A tak się składa, że tak, że obracam się wśród różnych dziwnych ludzi i ich wierzenia, że tak powiem, nie są szczególnie istotne w tym miejscu. Natomiast absolutnie nie polecam rozwodów kościelnych, tyle co ja się nasłuchałem. Matko Bosko, kochano, to jest naprawdę, że to w ogóle jeszcze istnieje ta instytucja, to jest... Nawet nie chce mi się uruchamiać. Nawet nie chce mi się uruchamiać. No właśnie, jeszcze tutaj wracając do kwestii tego, że się pewne rzeczy przypominają, tak? Jak Zenek właśnie opowiadał o tej wodzie, to mi się te parę rzeczy przypomniały. Przypomniało tutaj Gumball, tak... Może nawet nie tyle terapeutycznie, bo podejrzewam, że już my wszyscy te traumy z dzieciństwa mamy na tyle przepracowane, że mamy je mniej więcej rozwiązane, a jeżeli nie mamy, to będąc w naszym wieku mamy naprawdę przejebane. Etam oczywiście jest sobie etamem. No właśnie, no ale to są takie drobne rzeczy, które gdzieś tam się wkradają do naszego młodego umysłu, tak? Przecież który nie do końca wie, o co chodzi, nie do końca rozumie, w jaki sposób działa świat, nie do końca jest w stanie połączyć jedno z drugim, jakoś sensownie zrobić wynikanie i zauważyć, że pewne rzeczy, no nie wiem, może warto docenić, czy może nie są aż tak istotne, jak choćby właśnie ta historia tejże sukieneczki, która nie pasowała do reszty, bo raczej nie sądzę, żeby to było jakieś, nie wiem, ordynarne, brzydkie czy coś takiego, tylko zwyczajnie. Ale zostaje nam w pamięci na bardzo długo. I to też charakterystyczne jest, jak wracamy sobie pamięcią do tych trałemek. Oho, znowu Wi-Fi się buntuje. Znowu Wi-Fi się buntuje, ale może za chwilkę się odbuntuje. Już prawie tak. No i tak, zdecydowanie muszę sobie znaleźć wolne miejsce w routerze. Na kabelek, a takiego nie posiadam, ale na następny raz... Się tym na pewno zaopiekuję. A to było 21:37, czyli klątwa mnie dopadła. No właśnie, więc tutaj sobie żartujemy. Tutaj tyle tych trałem i trałemek, o których możemy sobie pogadać, z których możemy się spokojnie pośmiać, które już mamy sobie spokojnie przepracowane. Ale ile tutaj jest pod spodem rzeczy, których sobie dzisiaj nie powiedzieliśmy i rzeczy, których sobie nigdy nie powiemy, ze względu na to, że gdzieś one cały czas się nam gdzieś z tyłu głowy tlą. I choćby taki Zenek, tak, który wręcz otwarcie się przyznał, że idzie sobie prawie, że nie wiem, pomyśleć o tych swoich trałemkach, bo sobie nagle przypominał to wszystko, kołacze się gdzieś tam siedzi w naszych głowach i cały czas wpływa na nasze codzienne życie, na nasze codzienne decyzje, jak choćby to, czy umiesz pływać, czy nie, będzie wpływało na to, w jaki sobie sposób zorganizujesz wypoczynek, czy urlop, czy coś w tym stylu, czy jakieś słowo rzucone przez rodzica hen daleko lat temu może wpłynąć na to, czy wybierzesz karierę aktorską, czy nie. Ja się już będę powoli zwijał, chyba że ktoś jeszcze chce się ostatnim rzutem na taśmę wbić i podzielić ze mną swoją traumą. Natomiast mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia i jutro rano muszę wstać, więc będziemy powoli kończyć. Natomiast to, do czego zmierzałem i taka, powiedzmy, myśl, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak morał, który sobie zazwyczaj, tylko raczej jakieś takie podsumowanie. Bo w sumie nie chciałbym was tutaj umoralniać, jesteście dorosłymi ludźmi i robicie ze swoim życiem, co chcecie, więc jest spoko. Wszyscy mamy jakieś te traumy i na dobrą sprawę, jak sobie spojrzysz i gdziekolwiek rzucisz żwirem, to trafisz na człowieka straumatyzowanego, który ma jakieś rzeczy jeszcze i jeszcze ich sporo do przetworzenia, do przetrawienia, do pogodzenia się z nimi, do znalezienia pewnych odpowiedzi na bardzo trudne pytania. I nie jest niczym wyjątkowym być dorosłym człowiekiem i mieć jakąś taką traumę, z którą nie chcesz się podzielić, bo nie jesteś na to gotowy, bo masz jeszcze bardzo dużo pracy z tym związanej. Być może zostanie ona z tobą do końca twoich dni. Poradzenie sobie z czymś nie znaczy, że zapominamy o danej rzeczy, tylko akceptujemy sytuację taką, jaka była i ruszamy dalej. I myślę, że podobnie jak tutaj Zenon, który wspominał o tej traumie pływaczej, którą udało mu się wypracować i jakoś ruszyć tutaj dalej z nią. Nie każdą traumę, wydaje mi się, trzeba aż tak bardzo przepracowywać. To jest cecha życia. Traumy po prostu są i może wystarczy czasami je polubić, bo one tutaj zostaną. One tutaj zostaną. Więc ja prywatnie może wybiorę sobie drogę, w której pogodzę się ze swoimi traumami, zaakceptuję je. Może mi się uda z którąś coś wypracować. Może nie, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Najważniejsze to być w życiu szczęśliwym i robić to, co się chce. I żadna trauma niech wam nigdy tego nie utrudnia. Trzymajcie się serduszka, do usłyszonka, bystrości.

Cześć dzieciaki, witam was jak w każdy piątek o 21:00. Dlatego mnie denerwują takie pytania. Będzie audycja w piątek? No, zawsze jest, nie? I zawsze, już od, nie wiem od kiedy są te audycje piątkowe. A tu ktoś się pyta, będzie audycja w piątek? To jest pytanie z serii, a jaki temat dzisiaj? Albo takie pytanie, które Kazika denerwuje. Jak powstają twoje teksty? Gdy się ktoś tak zapyta, to zakurwię z laczka i poprawię z kopyta. Dobry wieczór, dobry wieczór. Trochę jestem dzisiaj taki anemiczny cały dzień. Nie wiem, czy to ciśnienie, czy ogólne. No, to też takie dobre pytanie, na przykład, co taki jesteś markotny? O, wiesz, widmo wojny nuklearnej, piekarze bankrutują, nie wiadomo, czy prąd będzie, na węgiel już nikogo nie stać, takie tam ceny z kosmosu, ceny wszystkiego. Nawet umierać teraz strach, bo takie ceny za pochówek, znicze mają teraz bardzo drogie być ze względu na drastyczny wzrost ceny szkła i parafiny, no i ludzie się wieszają, wyskakują przez okna, kryzys.

0: wojna, choroby, wojny, rozpacz, jesienna deprecha. No i dlatego taki markotny jestem. Trochę. A ktoś wtedy odpowiada, co się przejmujesz, zawsze może być gorzej. I w tym momencie grzyb atomowy widać w tle. A ja mówię, wykrakałeś. No, także kolejna audycja Luźne Gadki, w której sobie rozmawiamy na przeróżne tematy. Nie ma jednego tematu wiodącego. Jest za to dużo różnych newsików, ciekawostek, telefonów od wspaniałych ludzi. Nie chcę mówić, że słuchaczy, bo i słuchaczek też. W ogóle jest dobrze, no, u nas jest dobrze. O, dawno niewidziane osoby tutaj widzę, się pojawiły. Tym bardziej, to już mi się humor trochę poprawił. Bo na przykład Arę Lamsona nie widziałem chyba dłuższy czas. Joli też nie widziałem dłuższy czas. No, czasami was widuję u konkurencji, na przykład na pogadankach Etama. Strasznie, moim zdaniem Etam to jest arcyciekawy nudziarz. I bardzo zaradny pierdoła. I bardzo cierpliwy i spokojny furiat. Taki człowiek pełen sprzeczności, można by powiedzieć. Składający się może z samych sprzeczności. No, a ja nie wiem, akurat jesień to mnie wprawia w dość dobry humor. Nienawidzę. To za mocne słowo. Wolę po prostu taką stonowaną, czasem chłodnawą, czasem słoneczną pogodę, a nie takie lato, gdzie wszystko paruje i pot śmierdzi spod pach i wszyscy rozwrzeszczani biegają. Akwaparki jakieś, na golasa chodzą i te kobiety kuszą wdziękami swoimi, ja wtedy nie wiem, co zrobić. Święty Mikołaj został przyłapany na grzechu, bo kupiłem sobie dzisiaj jedno piwo, kasztelan, niepasteryzowany. Co ja ich reklamuję? Powinienem powiedzieć jakieś piwo, a nie wymieniać tutaj marki, nazwy. Po drugie, z jednej strony mam piwo i z drugiej herbatka ciepła, gorąca z miodem, bo też lekkie takie przeziębionko jakieś jest. No, także powodów do radochy jest cała masa. Mówiłem już, że Środa Śląska przygotowana jest na atak nuklearny. 14 tysięcy dawek jakiegoś preparatu z jodem. Tableteczki będą rozdawane. Tylko czy my się wszyscy zmieścimy w szkole tutaj? Bo do szkoły trzeba iść. Mówiłem już, że mam z tym problem, bo brzydzę się szkoły i nie wiem, czy po prostu pójdę do tej szkoły.
1: Uśmiechnięta buźka. 20 zł. Pozdrowionka dla wszystkich. Uśmiechnięta buźka.
0: No właśnie, uśmiechnięta buźka. To jest wesoła osoba właśnie, a tutaj jak widzicie na planszy All you need is LOL. LOL to jest skrót, jakby ktoś nie wiedział od... Żebym dobrze wymówił. Laughing on the... Nie, to jest love on the floor. LOL. Co właściwie oznacza skrót LOL? Wszyscy tego używają, a... Wujek Google, pomóż. Co oznacza skrót LOL? Spodziewaliście się, że będziemy mieli tak, że pytamy się komputera po prostu o coś i on nam odpowiada. Laughing out loud. Śmiejąc się głośno. Albo lots of laugh. Dużo śmiechu, kupa śmiechu. No, właśnie bardzo dowcipny okazał się niespodziewanie prezes Kaczyński. On teraz jeździ po Polsce, bryluje. W Oleśnicy na przykład jak był, to powiedział coś takiego, że wyborcy PiS wpadli w taką lekką konsternację, bo nie wiedzieli, czy się wypada śmiać, czy nie. Tak to jest właśnie z dyktatorkami, że dyktatorek coś zażartuje i ludzie się boją zaśmiać, bo nie wiedzą, czy wypada, czy nie, czy się nie będzie mścił po prostu. My mamy takich bardzo mściwych tych rządzących. Jak oni się dowiadują, że ktoś ich tam obgaduje, czy źle o nich mówi, czy coś, to potrafią się okrutnie mścić i są bardzo pamiętliwi. Erkat pisze, że zapytał komputera, czy jest głupi, ale to rozumiem, czy głupi jest Erkat, a nie komputer, tak? I nie potrafił odpowiedzieć jednoznacznie. Czy zapytałeś się, czy komputer jest głupi?

0: Kasia. 100 zł. Dawno nie donejtowałam, bo pieniążków nie miałam, ale już mam i na dobry początek dam, uśmiechnięta buźka.
1: O proszę. I jak się tak zrymowało, i jaka piękna kwota. Kasiu, dziękuję tobie. To... Kasia to jest cudowna istota po prostu. I walczy o to, aby krawiec nie był goły i wesoły. No, rząd stara się, abyśmy wszyscy byli goli i wesoli. Goli i wesoli, bo wtedy wzrasta właśnie dzietność. Jak są ludzie goli, no to... Ale to się nawet rymuje jakoś. Dawno nie donejtowałam, bo pieniążków nie miałam, ale już mam i na dobry początek dam. Łajdyna, dyna, dyna, hop, siop, siop. Jak słyszycie, trochę jestem przeziębiony. Dziękuję, Kasiu, to bardzo miłe dla mojego portfela. Dla mojej głowy też. Nie ukrywam, że jestem spłukany, a teraz już nie jestem spłukany, bo 100 zł w dzisiejszych czasach to, nawet w dzisiejszych czasach, to jest bardzo dużo pieniędzy dla mnie. Można za to kupić tyle rzeczy, makaronu, kaszy. Akurat celuję teraz w takie towary, które się nie psują. Miód zauważyłem, że się w ogóle nie psuje na przykład, więc dużo miodu kupować. Konserwy, miód, kasza, ryż. Szybko, bo możecie nie zdążyć. Po ataku nuklearnym macie 6 godzin. Ale co z tym Kaczyńskim? No właśnie, wyborcy nie wiedzieli, czy się śmiać. Ja też wam się przyznam, że nie wiedziałem, czy się śmiać z dowcipu Kaczyńskiego. Taki trochę smutny dowcip, katolicki, pisowski, no ale... Znalazłem w internecie informację, że to był jednak żart. Ale to nie jest jeszcze informacja potwierdzona na 100%, że to był żart. I... Na chwilę obecną większość ludzi jest jednak przekonana, że tak, że to był żart i że należało się śmiać, że śmiech był wskazany w tym momencie. Być może niedorzecznik rządu wystosuje jakiś oficjalny komentarz na ten temat, bo co powiedziała głowa... Właściwie głowa państwa, bo to wiadomo, że on tu jest najważniejszy. Powiedział, że są na tym ludzie, na tym świecie, są na tym świecie ludzie prawdopodobnie mądrzejsi ode mnie, ale nie ma ich zbyt wielu. Ubolewam, że nadal nie dostałem Nagrody Nobla. Coś takiego powiedział, to chyba nie jest dokładny cytat. No nie mamy pewności, czy Kaczyński faktycznie tak uważa. Dużo ostatnio narcyzów, megalomanów różnych. No Patryk Wega wszystkich prześcignął. Zrobił film w hołdzie samemu sobie, o sobie, wyprodukował i się przedstawił w samych superlatywach jako podrywacz świetny, walący znakomite teksty do kobiet. Jako niedoceniony geniusz, który pisze wspaniałe dzieła o renesansie, kiedy inni się głupawo śmieją, bawią. Gość, który potrafi się bawić, potrafi żartować, potrafi robić pieniądze. Od małego potrafił manipulować ludźmi świetnie, bo czytał książki Machiavelli, te sprawy. Najlepsze filmy zrobił, ale nie został doceniony w kraju. Wszyscy mówili: Patryk, nie rób tych filmów. Nie rób, bo cię zabiją. Ale on się nie bał, bo jest odważny.

0: zostać, na przykład jak prezes twierdzi, że jesteśmy bardzo kulturalni, to możemy zostać ministrem kultury. Albo jak mamy smykałę do biznesu i tam respiratory, coś. Słuchajcie, a w ogóle z tym handlarzem bronią są jaja na wirtualnej Polsce. Ukazał się w końcu niespodziewanie wywiad z żoną tego niby już nieżyjącego świętej pamięci handlarza bronią i respiratorami. I to jest taki hardcore, wychodzi na to, że jeśli prawdą jest to, co mówi ta kobieta, co nie jest takie pewne, bo ona się też dziwnie zachowuje, w ogóle nic nie wiedziała, że jej mąż prawdopodobnie miał związki ze służbami, że nie ma żadnych pieniędzy, na remont ją nie stać, w ogóle niestworzone rzeczy, ale ona dosyć otwarcie oskarża polski rząd, że tu łapówy, wały, że po prostu ktoś tam nachachmęcił ostro. No musielibyście sobie poczytać, to jest bardzo długi wywiad. No ale to, co do Kaczyńskiego, to nadal nie mamy pewności, czy po prostu żartował. Czy się uważa za bardzo mądrego, czy nie. Jak już kiedyś mówiliśmy, wiadomo na 100%, znaczy my to wiemy, my osoby wtajemniczone, bo jest to najpilniej jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic państwowych, że prezydent tego kraju jest debilem. To jest bardzo pilnie strzeżona tajemnica, ale no my, ludzie przebudzeni, świadomi, myślę, chyba to widzimy, nie? No, jaś fasola po prostu. No. Ja go pierwszy raz widziałem, jak się nie uśmiechał głupawo, tak od ucha do ucha, nie? Na pogrzebie królowej Elżbiety II. No, to zdziwiłem się. Może na Photoshopie mu tak... Ja to umiem tak myszką zrobić. Na przykład umiem zrobić, że ktoś się uśmiecha. To się po prostu tak... ten obraz modyfikuje, jakby to powiedzieć. Nie rozmazuje, tylko się go deformuje po prostu, odpowiednio tak myszką. Robi się taki... uśmieszek, nie? Z jednej, z drugiej. No i myślę, że mogli mu tak w drugą stronę zrobić, bo on też tam się głupawo uśmiechał, bo on ma jakiś taki przyklejony ten głupawy uśmiech cały czas. To jeśli chodzi o prezesa, wszystkich prezesów, o prezesa Kaczyniaka. Czy ja nie mam tutaj przypadkiem tego gdzieś nagranego? Czy Kaczyński? No jest.
1: Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja.
0: No to tylko fragment w sumie. A jeszcze ciekawą wam puszczę wypowiedź prezesa.
1: I zapytam na przykład o dochody pana Krawca, no.
0: No, nie wiem, czy to... Robi się niebezpiecznie, no. Zaczynam się trochę czuć zagrożony. Do tej pory nie podzielałem obaw kolegów, bo często słyszę, jak przez telefon z kimś gadam, Krawiec, nie mówmy przez telefon, wiesz, kto rządzi teraz, nie? Wiesz, to pogadamy w cztery oczy, nie? Wiesz, rozumiesz.
1: I zapytam na przykład o dochody pana Krawca, no.
2: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
0: No, a z kolei prezes Google'a, którym się okazał, to chyba jest jakiś Hindus, bo się nazywa Sundar Pichai. Sundar Pichai. Dziwne imię i nazwisko. Takie brzmi trochę jak hinduskie. I wygląda jak Hindus, chociaż wygląda jakby miał tureckie zęby, ale to chyba nie są tureckie zęby, bo tureckie zęby takie śnieżno-białe, tak białe jak biel cynkowa. No to robią ci, którzy chcą po taniości troszkę sobie zrobić, nie? Te ząbki, to jadą do Turcji. A no to nie sądzę, żeby prezes Google'a obecny, który zarabia 6 milionów dolarów rocznie, to żeby on miał tureckie zęby, ale tak trochę wyglądały. No i on swoim pracownikom udzielił ojcowskiej rady, że można się znakomicie bawić bez pieniędzy. To właśnie... Tak, to bardzo cenna, świetna rada, wuju. No, nasz prezes z kolei też nam ostatnio udzielił podobnej rady, że możecie teraz palić wszystkim, byle nie oponami. No, a jak was nie stać na chleb, to możecie jeść ciastka, przypominam.

0: Może oszczędza. No tak, to... No, nie wiem, Etam. No tak, tak się tłumaczą polscy biznesmeni, jak się ich urząd skarbowy pyta, skąd masz tu nagle 100 milionów? Oszczędzałem. To nie sądzę, żeby prezes Google'a tak się tłumaczył. Także można się świetnie bawić bez pieniędzy. Jak sobie wyobrażacie taką imprezę bez pieniędzy? Przypominam, że to jest audycja interaktywna, więc rzucam takie pytanie. Jak można się świetnie bawić bez pieniędzy? Woda z kranu do szklanek na przykład. No, TVP sobie bez pieniędzy nie pooglądamy, bo trzeba płacić abonament. Ja na szczęście nie mam telewizora. Bo to nie wystarczy nie oglądać TVP, żeby nie płacić za TVP. Jak masz telewizor, to jesteś potencjalnym oglądaczem. Potencjalnym oglądaczom mówimy nie.
1: Der Angriff Steiners war Befehl! Verschütze! Jeder hat mit der Logik zu der SS!
0: No, mówiłem, że listonosze mają uprawnienia, będą teraz fotografować telefonami samochody wasze w środku, więc zakrywajcie te radia, wyjmujcie je, zanoście do domu, chowajcie pod łóżko te radia, bo jak znajdą, to macie przesrane, mogą wam nagle... W Polsce wszystko jest możliwe, mogą wam naliczyć na przykład zaległy abonament za 10 lat, to nagle będziecie musieli płacić tam tysiaka czy coś. Można się bawić bez pieniędzy, jak wydasz pieniądze na narkotyki, pisze pan prezes. No, nie wiem, taka przypomina mi się impreza Jasia Fasoli, gdzie on w ogóle się nie przygotował na przyjście takich dwóch smutnych kolegów z pracy, przyszli do niego na Nowy Rok się bawić i on tak strasznie kombinował, jak tu właśnie im przygotować coś. I paluszki miał tylko dwa, jednego tak od razu zjadł, drugiego położył na talerzyk, a tak łysą trochę ten jeden paluszek i tam kombinuje. I za okna obciął kawałek gałązki, znalazł jakąś tam melasę, to w tej melasie tą gałązkę tak obtoczył, no i tak kombinował na wszelkie możliwe sposoby. Słuchajcie, a dodzwonił się no, znany ekspert od darmochy.
2: Bawienia się za darmo.
0: Od wszystkiego w ogóle, no tak żyć na 60% właśnie, to, ale to nie jest złe, słuchaj, ty jesteś człowiekiem na te czasy właśnie, Etam, bo drożyzna, wszystko.
2: Ja jeszcze mam 40% rezerw z tych 100, co 60 robię, także spokojnie. Przyszło mi wczoraj z Pegeniga, nie wiem dlaczego, słuchaj, nie wiem dlaczego, czy zauważyłeś to i czy słuchacze zauważyli, że na PGNiG, Państwowe Górnictwo i tam Gazownictwo, mówią teraz PGNiG. To brzmi jak to miasto, co tam V2 próbowali, nie? Zauważyłeś to może?
0: PGNiG? To było
2: no tak... Mówią na to PGNiG normalnie. Na PGNiG. Wszystkich kanałach, gdzie jacyś eksperci się wypowiadają, czy tam jakieś komentatorzy, to PGNiG. Fuzja PGNiG z Orlenem, nie?
0: Same fuzje ostatnio jakieś. Same fuzje ostatnio. Etam, a czy ty w ogóle robiłeś... No właśnie.
2: Bo zaraz wyleci mi to z głowy.
0: No, dawaj.
2: Ta zabawa bez pieniędzy odbywa się w tej chwili, tutaj widzisz, na twoim kanale i na tym.
0: Co widzę na kanale?
2: To jest uczciwie. No ty jakieś już tutaj dostałeś, tkacz.
0: No. Trochę cię rwie, wiesz? Trochę cię rwie w boku.
2: Coś rwie.
0: Nie, to ciebie rwie, bo masz internet wytaniony od sąsiada i to jest odpowiedź, jak można się, częściowa odpowiedź, jak można się bawić za darmo, nie. Czyli można sobie na internecie od sąsiada coś puścić i nie płacić już za internet. Pić wodę z kranu, od sąsiada internet, grzeją cię po bokach ściany nagrzane, bo sąsiedzi nagrzali, ty nie musisz już.
2: Nie, nic z tych rzeczy.
0: Nie?
2: Na rurach tych, które są, doprowadzają ciepło, zainstalowałem radiatory. Także to troszeczkę inaczej to się odbywa, ale nikt nie... Jedni zabudowują rury, drudzy malują, a trzeci okleją radiatorami. Dlaczego nie można sobie ozdobić radiatorami? Jest tak bardzo retro, wtedy wyglądają te rury, jak procesor, nie? Także spokojnie. Wszystko dla ludzi, można powiesić sobie półki, tak, i oni wieszają radiatora, że to przy okazji, że tak powiem, grzeje.
3: Pan prezes,
2: to
3: jest 5 złotych. No. Pozdrawiam, na zabawę z pieniędzmi.
0: Pan prezes, 5 zł na zabawę z pieniędzmi z kolei. No, jak zrobić imprezę za 5 zł? Są takie sklepy, wszystko za 5 zł. Pan prezes chyba lubi takie sklepy, bo ta kwota się często pojawia i pan prezes też tak słucha radiów, gdzie masz wszystko za 5 zł. Ja jestem nadającym za 5 zł. O, i kolejny donate, ale mnie rozpieszczacie. Ja aż się głupio czuję, bo Etam ostatnio taki niedoceniony, a ja tu dostaję, przykro mi, głupio się, łysą.
2: Zaraz, jak to niedoceniony?
0: Niedoceniony, taki wybitny geniusz.
2: Dostałem przedwczoraj, czy tam przedwczoraj chyba 40 zł, wczoraj 30 zł, to też jest forsa konkretna. No także także ja tam nie mam jakichś tam super wygórowanych wymagań. Powolutku do celu. Nie od razu tablet krawcowi dano. Etamowi zbudowano. No
0: właśnie. Spokojnie. Dziękuję Jolu, dziękuję panie prezesie. Kasia, to ja. No jesteście po prostu cudowni, cudowni. Takich słuchaczy na ciężkie czasy nam potrzeba. Zapytałem w radiu, pomożecie? Odpowiedź przyszła. Pomożemy. Jakieś przemówienie muszę.
2: Myślę, że wiesz, że ludzie tak jak ty mówisz, że ja taki biedny, to może ludzie po prostu mi chcą w rublach wpłacać, nie? Za to, co mówię, to może chcą mi w rublach wpłacać, a rubla u nas trudno kupić teraz, nie? W kantorze.
0: We wrublach. Będziemy sobie płacili we wrublach. Jak już tak będzie strasznie źle, to na wróble będziesz z procy polował. Procy zrobionej z PCV i pyk we wróbelka i potem przynosisz. I handel wymienny, jak w Falloutie. 2 wróble dam za maszynkę do golenia, jednorazówkę i za tą szczoteczkę do zębów, niezbyt używaną jeszcze. I dorzuci pan ten papier toaletowy. Wiesz, że jakiś papier toaletowy wielokrotnego użytku czytałem, że nie wiem, czy to żart, czy no takie czasy.
2: Nie,
0: wiesz.
2: Nie, ja 2 lata temu czy 3 mówiłem u ciebie na kanale, że wynalazłem jednotygodniowe gadki i wielorazowy papier toaletowy. Znaczy wynalazłem go ponownie, bo kiedyś były tak zwane buławy, czyli taka szmata przyklejona na kiju, tak jakby pochodnie ktoś chciał zrobić i buławy się używało w łaźniach rzymskich, żeby podcierać sobie tyłek, nie? No ale ja wymyśliłem wielokrotnego użytku papier toaletowy, on jest taki foliowy, nie? Że po prostu z takiej miękkiej folii, jak podpaski są pakowane, i jak wytrzesz, to po prostu zmywasz z papieru i wieszasz go z powrotem, oczywiście wcześniej wysuszywszy.
0: No takie czasy, to jest na te czasy właśnie. Ja kiedyś podawałem sposób na podcieranie się biletem autobusowym, ale nie wiem, czy to nie jest zbyt obrzydliwe. No, nabijamy na palec bilet po prostu autobusowy. Robimy co trzeba, a potem zginamy na końcu ten bilet jeszcze w pół i z zapaznokci sobie wydłubujemy to i owo. No tak, przepraszam.
2: Ale zdarzyło ci się kiedyś ten, że bez biletu miałeś? To znaczy, rozumiesz, to toaleta jakaś u przewoźnika albo jakaś miejska, gdzie po prostu, wiadomo, no musimy przykucnąć, bo przecież nikt nie będzie siadał na taką deskę. Robisz swoje, sięgasz po papier, a tam tylko pusta końcówka brązowa, jeszcze pół biedy, bo tą brązową końcówką można się jakoś tam wytrzeć delikatnie, ale że nie ma nic po prostu, nie? Pod ręką. Ja tak miałem w pociągu, kiedyś mi się tak zdarzyło. No i po prostu, no co to miałem zrobić? Podciągłem gacie i usiadłem. No.
0: No cóż.
2: Możecie sobie zwizualizować, co było dalej, nie?
0: No, tak. Był taki widok, jak w samolotach, które lecą do Rosji, że 10 zł. Tylko... O, 10 proszę, znowu donate.
3: Drogą nie chodzi, łap chłopcze, wdowi grosz.
0: Wdowi grosz. To muszę zapisać w Świętej Księdze Krawczystów, że błogosławieni ci, co dali, przeklęci ci, co nie dali, także błogosławię was. No, wdowi grosz. Czy właśnie najcenniejszy to jest ten, co sam nic prawie nie miał i dał, bo ten, co miał dużo i dał dużo, to będzie i tak do piekła pójdzie. No,
2: nie widzę podglądu tych donate'ów, ale powiem ci takie przysłowie. Miarka do miarka zbierze się ziarka.
0: no, jeśli chodzi o podcieranie się, to sobie przypomniałem, że starożytni Rzymianie się ponoć używali jakichś gąbek specjalnych do tego, więc
2: to
0: też chyba...
2: Buławy.
0: A to coś na kiju, taka jakby gąbka, nie? I to wyglądało faktycznie jak buława. No, to też chyba było wielokrotnego użytku. To trochę takie obrzydliwe, że wchodzisz i po kimś tak się...
2: Znaczy, wcale nie. Wiesz, kiedy papier toaletowy się wszedł do użytku? Podobno, kiedyś czytałem o tym artykuł, że jeszcze cowboye, akurat tak się to fajnie nazywa, cowboy, to właśnie oni jeszcze nie mieli, dopiero jakoś tak po wojnie secesyjnej gdzieś tam wpadli na pomysł, żeby papier toaletowy. No a potem oczywiście w miarę rozwoju cywilizacji, teraz Anglicy podobno się śmieją, że Polacy to naród, który sobie rozciera gówno po tyłku papierem, nie? Bo tam są te wiesz, te takie z natryskami, co tego, co ci od razu myją, nie?
0: Lepszy jednak bidet. Bidet. A w ogóle, no tak a propos właśnie jeszcze pieniędzy, zanotowałem sobie, znalazłem taką informację, to też kiedyś o tym było. Rafał Trzaskowski, no mimo tego, że jest zamożnym posłem PO, 300 tysięcy na koncie, kilka mieszkań, to jak taka biedna babcia kiedyś do niego podeszła, to zostało nagrane, ofotografowane, słynna sprawa była i poprosiła o wsparcie, taka starowinka, nie wiem, na leki może brakuje, to jej dał, uwaga, 20 groszy. No ma się ten gest, ludzki pan, nie? 20 groszy.
2: No, może to były jakieś takie specjalne 20 groszy, odpowiedni rocznik i ten, żeby sobie babcia na Allegro wystawiła. Kto wie? Wiesz, to tak, plotek takich, to ja bym tam specjalnie nie wierzył.
0: No. To nie jest plotka, nie jest, właśnie ci mówię, że to zostało ofotografowane, ta babcia się wypowiadała, a sam Trzaskowski ją, no przeprosił, że tak mało, no mógłby więcej dać, ale tyle miał, wygrzebał gdzieś z kieszeni, dał 20 groszy. No mógł nic nie dać, więc docenimy.
2: Ale wiesz, to też musisz wziąć pod uwagę, że taki człowiek, jak Trzask Kostki, to on nie robi zakupów, bo wiesz, to jemu na pewno majordomus albo jakaś służka robi i on po prostu może nie mieć pieniędzy zwyczajnie, nie? To nie jest żart, tak może naprawdę być.
0: 20 groszy, tylko nie płacz, proszę. A tak się dzisiaj, wiesz o czym, co mi dzisiaj do głowy przyszło, że straszne są takie koszty energii, grzania, to co to się w piekle dzieje. Taka mnie myśl właśnie naszła, że tam to muszą być kosmiczne rachunki. Diabeł musi płacić kosmiczne po prostu rachunki. Przecież ile to z tych dusz przeklętych, potępionych trzeba, musi się smażyć w tym ogniu. Ja myślę, że być może piekło zamarznie w końcu niebawem.
2: No albo będzie, tak jak powiedziała pani Moskwa, między 17 a 19 stopni. Kryzysowo.
0: No, w piekle będzie, słuchajcie, 17 stopni tylko w piekle. Ale znalazłem tutaj właśnie bardzo ciekawy aforyzm napisany przez Tadeusza Józefa Maryniaka. Uwaga, za ogień w piekle płaci się śmiertelnym grzechem, czyli grzechami się płaci w piekle, grzeszkami. Drobna waluta to takie grzeszki, takie małe grzeszki, że tam się masturbowałeś, czy przeszedłeś na czerwonym świetle, a ciężkie grzechy, no to wiadomo, nie? Jakie mogą być inne, jakieś tam zabójstwo.
2: No na przykład grzech antykoncepcji, nie? Czy coś takiego, nie?
0: Jakie?
2: No grzech antykoncepcji.
0: Grzech antykoncepcji. To taki malutki grzeszek, takie drobniaki, czy wielki grzech, gruba waluta grzeszna?
2: No wiesz, no uważam, że no, to tak się nie powinno robić, nie? No, czy po prostu dać chociaż szansę tym, wiesz, tym nasionkom, bo przecież do jaja, nie? Nawet kiedyś, jak Woody Allen kręcił swój film, to chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boicie się zapytać. Tam jest pokazane tak z poziomu jak gdyby aktorów, którzy grają plemniki, że jeden drugiemu mówi, wiecie, że jest taka legenda, że niektórzy rozwalają sobie łeb o gumową ścianę, nie? I oni się zaczynają bać tego wzwodu, nie? Który tam, to wszystko jako ludzie są pokazani w środku. Nie? Polecam tą scenę, bo to jest śmieszne nawet śmieszne.
0: ciekawe, czy śmieszniejsze niż żarty Kaczyńskiego. No, a co się stanie, jak diabeł zbankrutuje w końcu? Czy on ma jakiegoś komornika potem nad sobą? Przychodzi jakiś tam jeszcze ważniejszy demon? No nie ma nikogo ważniejszego, to nikt go tam nie zwindykuje. Kto ma przyjść? Jakiś demon? Zdzisław Behemoth, witam, ma pan niezapłacone 100 trylionów grzechów. Proszę pana, no to za mało tych grzechów, żeby to wszystko opłacić, bo to, no, doszliśmy do tego, że się grzechami płaci za ognie piekielne. No wy tu mi tłumaczycie, że to jest inny wymiar, że to inaczej jakoś działa. No nie wiem. Czy to... Ale to co to są za ognie? No jak palą? Ja nie wiem. No te kotły, wszystko, to przecież ogrzać, to... Nie wiem. No.
2: Nie wiem, nie znam się na tych takich przypowieściach biblijnych, także...
0: Ponoć katolikiem
2: jesteś. Powiedzieć to, co jest realne dla nas, to wczoraj przyszło właśnie z Pegenige, już będę tak się wyrażał, tymi fachową nazwą ostatnio krążącą obwieszczenie. Myślałem, że już rachunki przyszły, bo powinny być we wrześniu, a przyszło na razie obwieszczenie z podpisami tam jakimiś prezesów czy kogoś tam, że dla odbiorcy końcowego cena paliwa drożeje o prawie tam 90%, nie?
0: W ogóle te podwyżki prądu teraz... mają jakoś tak na początku roku, w styczniu, się pojawić jakieś mega podwyżki.
2: Nie, no to za gaz już teraz przyszło. Za gaz już teraz przyszło, bo obwieszczenie, bo pamiętaj, że za gaz dostarczają 6 faktur za 12 miesięcy od razu, z góry, nie? Bo to jest tak zwana wartość estymowana, uśredniona z ostatniego roku zużycia, nie? Oni po prostu szacują. I potem dostajesz taką fakturę jedną za poprzedni rok wyrównawczą, gdzie masz albo plus, czyli musisz od razu rozrzucone masz to na następny rok, że zużyłeś mniej niż to, co oni tam przewidywali, albo masz dopłatę, czyli minus dla ciebie i musisz jednorazowo zapłacić za cały rok dopłatę, nie? No także tutaj z gazem jest troszeczkę inaczej niż z prądem, bo z prądem się dostaje co 2 miesiące, no przynajmniej taka jest tradycja tutaj w Szczecinie, nie? Nie wiem, jak to w innych regionach wygląda.
0: Wiesz co, ja sobie na przykład ostatnio gotowe rzeczy kupuję, bo jakoś tak taniej wychodzi. Za połówkę kurczaka, którą się najadam najadam na full, płacę 16 zł. A jak miałbym sobie przygotować obiad, no to ile wydam? No sam, kurczę, bochenek chleba dziś kosztuje 6 zł. Konserwa 10 zł. To kupię sobie chleb, konserwę i wyjdzie tyle samo, co za pół kurczaka. To ja wolę pół kurczaka, fajnie przypieczonego. No.
2: Znaczy wiesz, też tak drogo to nie kosztuje, ale to trzeba mieć trochę układów na zapyciu sklepu. Natomiast i co polecam zresztą, żebyście troszkę pogłówkowali, ale tutaj nie będę, że tak powiem, sprzedawał tego patentu. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o wyżywienie, ono takie bardzo drogie nie jest, tylko umówmy się, że to wyżywienie jest teraz też walą nas nie tylko na cenach, ale i na masie. Netto te opakowania są mniejsze, na przykład napoje mają dna takie bardziej wklęsłe tam pod spodem, czy butelkę taką bardziej wąską. Nie? No widać, że kombinują, żeby tylko wydawało się, że jest to ten sam produkt, a cena trochę tylko podskoczyła, nie? No, także no niestety, no tak to wygląda i będzie wyglądało jeszcze gorzej. Znaczy jest nieźle, ale będzie jeszcze gorzej, tak jak mówię, nie? Dużo gorzej.
0: Patrzę sobie na obrazy Hieronima Boscha, bo tu jest dosyć dokładnie to piekło namalowane. Widzę, że ostro grzeją, bo no, rachunki muszą być kosmiczne. Nie wiem jak z żywieniem, bo to tam chyba nie trzeba już jeść, a i ubierać też nie trzeba ludzi, bo widzę wszyscy nadzy. Tutaj też taka ciekawostka. Właśnie znowu przychodzi tutaj z pomocą fraszka pana Maryniaka. Kiedy naród jest nagi, wtedy jest większy przyrost naturalny. Czyli ja zaczynam, już wiemy dlaczego rząd PiS i inne rządy też, żeby tutaj nikogo nie faworyzować, tak bardzo się stara doprowadzić do sytuacji, że Polak będzie goły i wesoły, bo będzie, jak będzie goły i wesoły, to wzrośnie, będzie większy przyrost naturalny w końcu, mamy z tym problem, wiadomo, inne kraje też. A teraz się wzięli za walkę z pornografią na nowo, bardzo ważny temat, walka z pornografią. I to ktoś powie, że bigoci, że dewoci, że w papieskim sandale, bujani, świętojebliwi, kościółkowi, ale nie, oni właśnie chcą, żebyśmy byli goli, żebyśmy się rozmnażali. No, nie kręciłaby cię, nie kręciłoby cię to, jakby po ulicy chodziły gołe panie, to byś się rozmnażał chyba, nie?
2: Znaczy, jak to Ferengi zrobili, rasa Ferengi w tym, w swoim świecie w Star Treku, tam kobiety musiały chodzić w ciepłe dni nago, chyba czy w ogóle nago chodzić. Także to takie coś było, to już nie jest nowość, a zresztą to, co ty też mówisz teraz w tej chwili, to ja już mówiłem 3 lata temu, nie wiem, czy pamiętasz, że ja bym zamiast 500+ po prostu wyłączał światło o 20, nie? To efekt byłby nie dokładnie ten sam, czyli tylko... oczywiście celem 500+ jest prokreacja ze skutkiem, że tak powiem, ze skutkiem dziecięcym, natomiast nie, 500+ nie chodzi o to. To jest zasiłek dla korporacji, no bo wiadomo, że wydawane 500+ jest w marketach i w sklepach wielkopowierzchniowych, a tych jak wiadomo zarządcami są, czyli grupa kapitałowa jakaś zagraniczna, nie?
0: No to słuchaj, to wykrakałeś tak jakby etam, bo niewykluczone, że będzie wyłączane światło, po której ty chcesz wyłączać, po 23, tak? Chcesz wyłączać?
2: Nie, ja mówiłem o 20, że zimą...
0: Już 20, o 20 nie? Byś wyłączał. Aha, no żeby jeszcze był czas na barabara, bo to już tak za późno o 23. Przecież trzeba z rana do tyry wstać, nie? To, a jeszcze trzeba pobaraszkować trochę. No to o 20 wyłączamy światło. Czyli słuchaj, może dochodzimy tu do czegoś. Może jest taka spiskowa teoria, bo jedni chcą nas zdepopulować. To iluminaci łamane przez masoni, łamane przez... źli ludzie i inni chcą nas zdepopulować, wszystko to, co się teraz dzieje z cenami prądu, to nasz rząd chce zrobić, żeby nam właśnie wyłączać to światło o 20 i żebyśmy się rozmnażali z kolei. To jest walka tych jak to powiedzieć? Jak
2: depopularyzatorów.
0: No właśnie nie, to jest złe słowo, bo depopularyzator to będzie ten, kto chce, żeby ktoś był mniej popularny i go depopularyzuje. Depopuluje, o! Depopulujących, depopulów,
2: depopulpy.
0: Depopularzy. Walka depopularzy, wolnomularzy jak to? A jak nazwać tych, którzy chcą, żebyśmy się właśnie rozmnażali na potęgę?
2: Prokreatorzy.
0: Prokreatorzy. Depopulerzy? Depopulanci.
2: Depopulanci i prokreatorzy. O tak, może być.
0: Depopulanci i prokreatorzy. To jest, wiesz co, to jest dobry ten tytuł na audycję. Czekaj, zapiszę sobie.
2: Ale zawsze pamiętaj, że są trzy, także trzeba jeszcze wymyślić ten taki rodzaj, który będzie równowaga, czyli będą jeszcze depopulanci i depopulatorzy i prokreatorzy i jeszcze tacy, którzy chcą, żeby było równo, czyli homeostacio. Homeostaza, czyli równowaga.
0: Homeostaci bez gaci.
2: Czyli
0: depopulanci i prokreatorzy oraz homeostaci bez gaci.
2: Homeostaci, którzy nie chodzi o homeopatię, tylko homeostat, czyli coś, co dąży do sprężeniu zwrotnym, ujemnym do równowagi. No, także to tak wiesz, pasuje akurat, nawet jest modne teraz, bo to jest ten zrównoważony rozwój. Ja to nazywam niezrównoważonym rozwojem. Ze względu na to, że to ludzie są, ci, którzy to propagują, są niezrównoważeni, nie? Po prostu pizdy zwykłe, nie? No, natomiast warto tak po prostu na trzy zawsze, bo wszystko jest właśnie w trzech. Trzy stany właśnie takie typowo właśnie, jakby to nazwać, tej równowagi, czyli sprzężenie dotatnie ujemnej homeostat, dawcy, biorcy, rewanżyści, co tam jeszcze jest takiego, no jeszcze kilka takich było właśnie, po trzy.
0: Zimni, ciepli i letni na przykład, nie?
2: To też trzy masz.
0: No czyli mamy też tych trzecich homeostatów, którzy chcą, żeby było nas w sam raz. Ja bym chyba za tymi był, żeby było nas w sam raz. No gdzie to tyle tych Chińczyków? Ile ich już jest tam? Kilka miliardów, tak?
2: Nie, no Chińczyków jest 1,2 mld.
0: Nie, czytałem, że 1,5 mld.
2: Nie, to Indusów będzie w przyszłym roku 1,5 mld. Oni już wyprzedzili Chiny. Indusów zaznaczam, nie Hindusów, bo Hindusi są w Pakistanie.
0: Jakby wziąć Hindusów tu, sprowadzić i pomalować ich na biało.
2: Znaczy to wiesz...
0: I nauczyć ich jeść bigos, nauczyć ich jeść bigos, oglądać serial Klan, nie wiem, co jeszcze.
2: I nie wiem, czy Klan jeszcze kręcą w ogóle to. To chyba już jest, wiesz, my jesteśmy nie na bieżąco, jeśli chodzi o seriale kompletnie. No, ale tak powiem ci tak szczerze, no myślałem, szczerze mówiąc, bo dostałem to, wracam do tego rachunku, ja się spodziewałem rachunku. Dostałem piękną książeczkę z drukiem, żebyś ty widział ten druk. No pod lupą go ciężko czytać, taka książeczka z drobnym druczkiem, jakimś regulaminem rozliczenia tych taryf. Do tego pismo, jeszcze do tego, uwaga, pismo od prezesa Rady Ministrów z taką tarczą narysowaną i taką fajeczką jakby, że to jest okej, okay, nie? Znakiem okej okay. I tarcza anty tam ta, pod ta, nie pamiętam jak ona tam się nazywa.
0: Tarcza kapitana tak państwo, kapitan państwo i jego no. Tarcza.
2: Nie wiem, może tak się na to spuścić, kurde, włożyć do koperty i odesłać tam do tego gabinetu prezesa Rady Ministrów.
0: Kapitan państwo nas doi, nowe haracze cały czas, opłaty, daniny, haracze solidarnościowe i mówi, mogę tak cały dzień. I z tą tarczą zapierdala. I skacze, i gwiazdki z dupy wypierduje, i fikołka robi, i mówi, mogę tak cały dzień.
2: Muszę przyznać, że z moją fantazją ja wymyślałbym więcej danin niż pan minister nasz.
0: Nie podpowiadaj, bo może słucha jakiś, to usłyszy.
2: No to nie mówię rodzajów i sposobów, bo to trzeba mnie zatrudnić za odpowiednio wysoką garzę dla mnie, tak, żebym mógł sobie ubogacić swoje menu w restauracji, do której nie chodzę, zaznaczam. Natomiast pomysły miałbym lepsze uważam. I bardziej uzasadnione, tak? Byłoby to nawet, ludzie by nawet by klaskali na widok tych podatków, które ja bym wprowadzał, nie? No, ale nie martw się, i tak klaskają. Wczoraj opowiadałem, nie wiem, czy tam nie słuchałeś, pewnie mnie nie słuchałeś, ale opowiadałem właśnie, jak spotkałem takiego, no nie chcę powiedzieć lemminga, bo facet był dosyć inteligentny, ale tak zacząłem opowiadać to, co my tutaj opowiadamy, przez około pół godzinki staliśmy, może 15 minut, trudno czas liczyć, jak się prowadzi monolog głównie. I tak po prostu mówię, spróbuję, co on na to, nie? I tak zacząłem mówić tak pobieżnie tylko te tematy, które tutaj są czasami na ludzie poruszane. I widziałem po prostu, jak ta mina mu rzedła. Po prostu zmieniałem mu optykę, nie? I gościu po prostu bladł na moich oczach. I na sam koniec, jak już doszedłem do kwestii zastrzyków, czyli tych, nie? No to spytałem go tak grzecznie, bo widziałem, że już jest że tak powiem, bram wytrzymałości swoich. To znaczy, no widziałem, że jeszcze moment po prostu nie, ja chcę już stąd się wyrwać, bo to po prostu odwracało całkowicie jego optykę, bo to był dorosły człowiek, tak? A mówiłem faktami, które mógł zaobserwować i może nawet mu się coś tam w tej głowie rozświeciło. I mówię, wie pan co, może pan mnie nie chce słuchać. Ja mówię, wie pan co, się śpieszę. W tym momencie taka ulga była, takie zejście powietrza z balonika po prostu widać było. Nie? No, ale na koniec mu powiedziałem, mam nadzieję, żeście nie wzięli, bo on był chyba z córką czy z żoną, nie, trudno powiedzieć, taka osoba trochę młoda, ale mogła nie być aż tak młoda, jak wyglądała. Mam nadzieję, że jeszcze nie wzięli tych substancji. No, jeżeli wzięliście, no to wam współczuję, nie? No i tyle.
0: Było no, tak, dobra, na pewno tam. To może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni, żeby tutaj troszkę się tego dać szansę innym. Dziękuję ci za.
2: No, mam nadzieję, rozmowę. Że nie zgwałciłem niczyjego umysłu tym, co dzisiaj gadałem.
0: Zawsze gwałcisz nasze umysły, ale my to lubimy. Lubimy, jak gwałcisz nasze umysły.
2: Staram się być racjonalny ostatnio, do bólu racjonalny, a swoją drogą pod swoją wczorajszą poranną, bo przecież taka poranna to. Ja nie słuchałem wcześniej.
0: O 14.
2: Audycją napisałem ci parę komentarzy, że tak powiem, bo tam, że tak powiem, chcę cię wyprowadzić z błędu. Taki zarzut teraz ci na koniec powiedziałem. Dobra. Co potem przeczytasz zresztą.
0: No, dobra.
2: Trzymaj się. Hej.
0: No hej, hej. Ale wiecie co, z tymi cenami nie jest nawet tak źle. Przyjechał obcokrajowiec, Amerykanin, do Polski, do Warszawy konkretnie. I tak z tej racji planowałem, bo staram się ćwiczyć swój angielski. Poprawcie mnie, ale będę starał się po angielsku wam opowiedzieć. One guy has come to Poland, you know. He has come to Warsaw and he tried to spend some dollars, $30. His head, w czasie przeszłym to jest have head. His head $30 and he wants to check how much he can buy for $30 in Warsaw. Dobrze mówię po angielsku w miarę? I think my English so good. I can speak English with you guys. I think I can change name of our radio from Nocne Radio to Night Radio, maybe. What do you think? It is good idea? What do you think? No. And he buy for this $30 so much. Kurwa. Jednak nie będę chyba zmieniał jeszcze nazwy radia na Night Radio. To za wcześnie jeszcze jest. Jeszcze muszę się trochę podszkolić. Ale w każdym razie całkiem sporo sobie kupił za te $30. Zjadł sobie pizzę, kupił lody, kawka, jakiś bilet, przejechał się gdzieś autobusem i był w szoku, bo $30 dla Amerykanina. To tak, on tyle na pizzę chyba wydaje, nie? A w Szwajcarii jakie ceny są? Ludzie, tam się na przykład wpłaci w przeliczeniu na nasze 50 zł za taką pierś z kurczaka, nie? Tak czytałem. O, słuchacz z Persji wrócił. Prince of Persia, ja na niego mówię. O proszę, po dłuższej przerwie. Welcome! No, piaski czasu go tu przywiały. Skakał tak jak Prince of Persia właśnie po różnych radiach, robił szusy, skoki i w końcu tu spadł, wylądował, podciągnął się na rękach i z powrotem jest w nocnym radio. Pięknie. No, tylko że w Szwajcarii sprzątaczka zarabia w przeliczeniu na nasze 16 tysięcy. Tak się sam zastanawiam, czy nie wyjechać do Szwajcarii. W Norwegii też nieźle zarabiają. Ogólnie w tej Skandynawii to, kurczę, nieźle, nie? I tak relatywnie powiem wam, że chyba jest nieźle, skoro taka sprzątaczka może sobie za dwie pensje kupić jakiś tam używany kilkuletni samochód. No weźcie sobie, gdzie u nas sprzątaczka kupi? U nas, na naszej sprzątaczce to jeszcze zabraknie na leki i jak se kupi ciepły koc na tą zimę, to będzie zadowolona. Witam cię, Gambolu.
4: Hello, dear Kravis. Is this Night Radio I call to?
5: Yes, it is Night Radio. What do you want to say?
4: I wanted to say that maybe you should change your name to like Captain Borat, maybe DJ Borat, then maybe Kravis, because from what I can hear, you're pretty like Borat. You know that English is very good, my friend. Your English, top notch. You can go to any place and communicate with everyone.
5: Maybe Captain Taylor is good nickname for me.
4: Taylor Swift.
0: Albo
5: Or maybe Lenny Kravitz. Mm.
4: Yes, yes. Very good England. Very good England.
5: Kurde, zapytałbym się coś Gambola po angielsku, ale tak mi wszystko wyszło z głowy. Is your family big?
4: Yes, big. Just like my dick.
5: What is your favorite color and what do you come from?
4: My favorite color is the red, just like the blood from the enemies of my country.
5: Good. Good.
4: Good, yes, very good.
5: Kurczę, no nie wiem już co powiedzieć po angielsku. Już nic więcej nie umiem, tylko to.
4: Polska trudna język być. Polska trudna język być.
5: Trudna, trudna. No niektórzy nasi ministrowie, posłowie, to widać, że dopiero się uczą polskiego języka, bo polska język trudna być, no.
4: No ale wiesz o tym, no słuchaj, no nie ma mądrzejszego człowieka niż Kaczyński, więc jeśli nie ma mądrzejszego człowieka niż Kaczyński, a bynajmniej w Sejmie, no to czy ty masz jeszcze jakieś pytania?
5: I have no questions.
4: No ja też nie mam pytań, no. No co ja powiem, DJ Zero wpierdala wszystkich do puchy, jaro sobie jara z kotami, a DJ Mateusz, no to zaraz wypierdoli nas z podatkami, a węgla jak nie ma, tak nie było.
5: No co tam z węgiel, co, po ile już węgiel, po 4000 za tonę?
4: Nie wiem, ale chwalę.
5: Wiesz, ale wiesz, to jest też zabawne, że podatek, który płacisz kupując ten węgiel za 4000, to wynosi jakieś 750 zł i to jest tyle, ile jeszcze niedawno wydawałeś na ten węgiel.
4: Słuchaj, ja nie wiem, bo się tego węgla nie da kupić. Mówią, no kupisz go za 1500. No gdzie? Pokażcie mi, gdzie ja go za tyle kupię. Raczej nie sądzę.
5: Kiedyś na węgiel, na węgiel mówiono czarne złoto, ale to popatrz, jak to się zmienia. Kiedyś sól była, wiesz, wielkim rarytasem, była bardzo cenna, droga i stąd się wzięło, że zapłacisz słono za węgiel, bo kiedyś sól była bardzo droga. No a na węgiel mówiono czarne złoto.
4: Kiedyś gówno ptasie było drogie.
5: Tak?
4: No, to był tak zwany, tam był ten, czekaj. Żebym cię teraz nie skłamał, kurde. No to co masz w nawozach? No ten. Kurde, wypadł mi pierwiastek z głowy, ale jest taki pierwiastek, który
5: nawozach?
4: Jest w naszym łajnie, który azot? Bardzo dobrze nawozi.
5: Może azot? Tak się nazywa
4: no,
5: pies...
4: To chyba azot, azot. Chyba
5: tak się nazywa pies, pies chemika, azot. Właśnie. Jestem dowcipny jak no, Kaczyński dzisiaj.
4: Nie no, ale bo powiem ci, przez pewnego Niemca, który wymyślił trochę fajnych rzeczy i niefajnych, bo też gaz dla Niemiec wymyślił i cyklon B, jeszcze zanim go używali do gazowania, tylko on był jako do deratyzacji, no to ten typek wymyślił właśnie sposób na skraplanie tego azotu i innych rzeczy z powietrza po prostu. Znalazł sposób i przez to te gówno ptasie stało się już no, mniej wartościowe. A może kiedyś to było białe złoto.
5: Może wrócą takie zawody, zbieracz ptasiego gówna, szczurołap, to będą teraz najbardziej rozchwytywane zawody na rynku. Szczurołap, zbieracz łajna.
4: Mogę nawet sprawdzić, kurczę, bo nawet jest w USA, w ich prawie, że jak znajdziesz sobie wysepkę obsraną gównem, to możesz zawołać armię USA, żeby oni ją tą wysepkę właśnie zdobyli dla USA. Właśnie tak to było cenne.
5: Proszę. No u nas może wprowadzą takie prawo, że jak znajdziesz ptasie gówno, to gówno należy do państwa. Nie masz prawa go wziąć.
4: A proszę, niech to umierają. bardzo dobrze. Mogą tego malucha mojego sąsiada tam wyskrobać.
0: I będziemy to gówno sprzedawać na czarno. To będzie czarna strefa i rząd będzie walczył z nielegalnymi sprzedawcami gówna. Będziesz podchodził do kogoś na ulicy. Mam gówno. Chcesz kupić? Dawaj, to chodź, idziemy tutaj. Chodź, idziemy, pogadamy.
4: Teraz właśnie zdałem sobie sprawę, jak to zabrzmiało. Obsrany maluch do wyskrobania. Ojej.
0: Ja jestem przeciwko skrobankom maluchów. Maluch do wyskrobania. No za straszne rzeczy mówisz. Bardzo by się to nie spodobało, co mówisz Ordo Iuris. Maluch do wyskrobania.
4: Wiesz co? Ja ci powiem, dzisiaj oglądałem coś, co mnie trochę zmroziło, czyli wystąpienie Putina. Pewnie już o tym mówiłeś, ale ja też coś powiem. Może nic odkrywczego, ale to, w jaki sposób on do ludzi przemawia, bo on to tak mówi, jakby to Rosja była imperium, a wszyscy inni głodowali i zdychali.
0: No, to Łukaszenka się od niego nauczył i też będzie nas... bratnia pomoc od Łukaszenki może jakaś się pojawi, da nam cukier, sól, drewno. No, on tam się przechwalał właśnie, że biednym Polakom. Oni tam opowiadają na Białorusi, taka propaganda jest, bo wiesz, jak żyjesz, jak jesteś dyktatorem jakiegoś biednego kraju, to zawsze musisz wskazać biedniejszych od siebie i wymyślasz różne historie, legendy, jak to się źle. No to u nas komuchy też opowiadali, że tam no, wysyłali jakieś koce dla bezdomnych w USA i wiesz, to trzeba tak właśnie robić taką propagandę.
4: Dla powodzian, kurde. No ale jeszcze tak mówili, bo wiadomo, powiem ci pewną rzecz, powiedzieli dokładnie jak PiS. Bo Putin stwierdził, że nie chce wartości typowo amerykańskich, a mówimy tu o LGBT. On nie powiedział wprost nazwy, ale powiedział, że nie chce, żeby rodzinne wartości zostały zachwiane i był rodzic jeden, rodzic dwa. Ja w pewnym sensie nie tyle się z nim zgadzam, co gdzieś to powiedzmy ma sens, ale nie chodzi o LGBT, tylko co on tam mówił, ale to walić to, bo to pokazuje tylko, że w pewnych aspektach PiS ma bardzo podobną linię, co w sumie pan Putin.
0: Wiesz co, bo to są trochę tematy zastępcze, dlatego teraz PiS się bierze za walkę z Pornhubem i innymi tam stop pornografii w internecie, no bo to są takie tematy, które ludzi ruszają, elektryzują i można przykryć nimi to, że nie ma prądu, gazu, jedzenia, cukru i innych rzeczy, ale za to walczysz z grzechem. I czymże jest cukier, czymże jest drogi cukier, jak my tu z grzechem walczymy? Ale to ja przewiduję, że to może sprawić, że Polacy wyjdą w końcu na ulicę. Pamiętam, że jak były plany wprowadzenia akta, no to Polacy się wystraszyli, że pornoli nie będzie i piratów. I wyszli masowo, to było bardzo dużo ludzi wyszło, więc... kibicuję PiS-owi, żeby zaczął walczyć z pornografią, to wtedy Polacy się wkurwią w końcu. Co tam węgiel, co tam wojna, ale jak pornoli zabronią oglądać, to Polak będzie zły i wyjdzie w końcu na ulicę.
4: Ja kocham te nowe reklamy o cukrze. Ja chciałem zamówić 2 cheeseburgery, Big Maci, coś tam, a babka mówi... A to przyząbienie się zgadza? Zamówił pan cukrzycę, raka trzustki, otyłość, nadwagę. Pisowskie życie. Pierdolę. Te reklamy, to jest taka ciekawa sprawa. Ja czekam aż na coli będą ten, tak jak na papierosek, wiesz, kupywał kolej, będzie ten, naklejka tam z dzieckiem otyłym, albo kurwa z trumną.
0: Jak na fajkach, tak? Na Coca-Coli, no. To dobre by było, no. Taki jakiś człowiek chory, nie? Jakieś wrzody, jakiś taki bez ręki, bez stopy, bo dostał cukrzycy i cukrzycowej stopy i stopę mu amputowali, taki bez stopy na Coca-Coli, nie? Na połowie naklejki. Dobry pomysł, stary.
4: Pierdolę. Zbierałbym, kolekcjonuję, tak jak kumpel kiedyś mówił. No, a ty tam masz dziecko bez tego, dziecko z aborcji, czy tego, czy spalone w płuce? Kurwa, karty będzie się kolekcjonowało, który obrazek masz. Ale ja czekam, aż wejdą takie rzeczy, a wejdą jeszcze bardziej hardkorowe opcje. Bo ja się pytam, dlaczego na przykład na alkoholu tego nie ma? Dlaczego kurwa alkohol jest w sumie... W sumie zobacz sobie tak, fajki od cholery. Inne tam wejpy, sranie w banie nie można, ale alkohol. Najbardziej praktycznie niszcząca rzecz Polaków w tym momencie. Bardziej powiedziałbym niż cukier. Bo on doprowadza często do sytuacji... Bo wiesz, cukier to zabije ciebie, okej. Okay. Alkohol może zabić niewinnych. Bo no co, jedziesz po alkoholu, możesz kogoś zabić. Napierdolisz się, możesz zacząć się z kimś bić, jakieś różne inne opcje się dziać. No wiadomo, każdy powie, że to jest tylko twoja wina, ale fakt faktem, alkohol to wzmacnia. Ja nie mówię, żeby zakazać alkoholu, tylko dlaczego pytam się, no nikt nie robi, nie wiem, jakiejś kampanii alkoholu, a kurwa cukrze tak. Ja, wydaje mi się, że to ma dwa dna. Pierwsze, wiadomo, że chcą jakoś tam służbę zdrowia trochę ratować, żeby ludzie mniej, nie że tyle umierali, bo w sumie nim na rękę nawet, żeby umierali niż na służbę zdrowia, tylko żeby mniej szli na tą służbę zdrowia. Ale wydaje mi się drugie, że powoli przyzwyczajają ludzi, że po prostu będzie brakowało takich rzeczy jak cukier, bo niedługo to będą dobra luksusowe.
0: No, za tego znienawidzonego PRL-u to akurat były takie różne kampanie właśnie, żeby nie pić. Dzieci w szkołach, pamiętam jak sam dostałem, był taki konkurs plastyczny i było zadanie, żeby zrobić plakat antyalkoholowy, nie? Zniechęcający do picia. I ludzie wymyślali różne tam, że leży człowiek na dnie kieliszka albo jakaś czacha się unosi nad butelką. Rysowaliśmy takie rzeczy. Nie wszystko w PRL-u było złe. Były też takie fajne, szlachetne, chwalebne, wartościowe może.
4: No wiadomo,
0: tak powiem,
4: że pokazali,
0: rzeczy.
4: Jak gościu chodzi po flachę i go krytykują. No jak to tak tutaj pracownik wywozów odpadów komunalnych idzie po alkohol w trakcie swojej pracy, zajmuje mu to 15 minut. 15 minut, za które zostanie zapłacone. Takich osób w mieście jest przynajmniej 10. Pomnóżmy to razy 10, wychodzi 150 minut dziennie, które płacicie wy i które ponoszą koszty, które ponosi każdy koszty. No i takie, wiesz, były wiadomości, takie opcje. I to było zawsze pięknie pokazane, że to nie wina rządu, że wszystko jest takie, a nie inne. To nie wina rządu, że są kolejki. To wina ludzi, bo ludzie nie umią się ogarnąć, ludzie nie umieją tego, tamtego. To zawsze była wina ludzi, a nie rządu. I zobacz sobie, że to też z alkoholem tak było, że zawsze rzucali winę na ludzi, a na przykład nie na to, że powiedzmy rząd czegoś nie robi z tym, bo rząd w sumie miał wyjebane.
0: No, ludzie z tych kręgów spiskowych, alternatywnych często powtarzają, że lekarze nie są od tego, żeby nas wyleczyć, tylko żeby nas leczyć. I to właściwie można powiedzieć, że nie jest żadna teoria spiskowa, tylko to jest syćko prawda, panocku, ale nie, posłuchaj, chodzi o to, że musi być utrzymywana branża medyczna. Muszą mieć lekarze co robić. Gdyby tak nagle ludzie byli zdrowsi, nagle się stali o wiele zdrowsi, to by się załamał cały rynek leków, lekarzy by wielu straciło pracę. No jak ze wszystkim. To wiadomo, że trzeba utrzymywać pewien status quo, żeby się nie rozsypało i muszą być klienci. Wiesz, mówiąc najprościej, muszą być klienci. No.
4: Tak. Ja myślę, że zostanie to w przyszłości rozwiązane, tak jak rozwiązany został problem automatyzacji w cudzysłowie, bo nie jest automatyzacja robotyczna, tylko ludzka. O czym mówimy? O przemyśle i różnych manufakturach, które były robione w czasie industrializacji. Wtedy rzemieślnicy zostali zastąpieni przez maszyny, które były obsługiwane przez ludzi. Te maszyny produkowały znacznie więcej, były bardziej efektywne, ale nadal dawały pracę, dawały zyski, pewne rzeczy, to w moim zdaniem, oczywiście to jest moje zdanie, nic co jest pewne, po prostu zostanie stworzony lek, który będzie dawał ci efekty, ale będziesz musiał go kupować miesięcznie, tam tygodniowo, nie wiem. I po prostu będziesz go musiał kupować, albo będziesz chujowo żył. I ja uważam, że do tego to dojdzie, że faktycznie będziesz czuł się dobrze, ale będziesz za to cały czas płacił.
0: Ale, ale ty opowiadasz o tym jako jakimś science fiction, a przecież można powiedzieć, że szczepionki stały się czymś takim. Ludzie się teraz regularnie, co roku szczepią, kupują, a koncerny farmaceutyczne, te różne Pfizery i te inne, no to notują rekordowe, tak, kosmiczne zyski i sprzedają ludziom teraz takie zdrowie na abonament.
4: Tak. I lekarze zostaną zastąpieni takimi właśnie rzeczami.
0: Czyli wszystko trochę jak w cyberpunku idzie w kierunku tego, że korporacje coraz bardziej się bogacą, a zwykły człowiek staje się takim ulicznym śmieciem i może se hot dogi co najwyżej z budki sprzedawać, a nawet jak mu za dobrze będzie szło, to zaraz pałą dostanie, jak korporacja stwierdzi, że jest to nie na rękę, że za dużo tych hot dogów ktoś sprzedaje, to pałą w łeb i już. A podoba ci się taki świat rodem z cyberpunka? Widziałeś w ogóle tego animowanego cyberpunka?
4: Widziałem dosyć sporo z niego, jeszcze nic nie chcę mówić, bo nie widziałem całego, ale fajnie, podoba mi się, ja sobie Cyberpunk też grę widziałem, więc nie musisz pytać się mnie tylko anime. Ja uważam, że taki świat jak jest w Cyberpunku to jest dystopia, to po prostu jest koszmar. Myślę, że to jest coś, czego ludzie chyba się najbardziej boją w iść do przodu. Że po prostu pójdziemy w takim kierunku, który będzie bezpowrotny. Bo to jest bezpowrotny kierunek, który jest w Cyberpunku pokazany. Tam już są tak mocno konekcje zawiązane, że nieważne co byś zrobił, nic się nie zmieni.
0: Tak, tam już walczą ze sobą tylko te korporacje, bo tam są jakieś takie historyczne wydarzenia, że czwarta wojna korporacji. Już korporacje tylko walczą o wpływy. Faktycznie, no to już jest droga bez powrotu, ale to dużo jest takich, myślę, dróg bez powrotu. A tutaj Maciesław pisze ciekawą rzecz, że Pfizer zainwestował 7 miliardów dolarów w marihuanę leczniczą. I to też jest dokładnie ta sama droga, bo to, co wam mówiłem, że drobniejsi, różni hodowcy, sprzedawcy, którzy przed legalizacją całkiem nieźle prosperowali, se fajnie żyli, teraz po tej legalizacji wszystko się zmieniło. Raz, że konkurencja się zwiększyła i marnie im idzie. Teraz ceny prądu. Wiadomo, że to dużo prądu zżera taka hodowla, więc jest coraz mniej to opłacalne. A i trzeci etap, przejmują to korporacje. Jak jest coś legalne, to korporacje mogą w świetle prawa zainwestować właśnie w to 7 miliardów sobie i będą wykaszać konkurencję, czyli
4: pamiętaj,
0: tych drobniejszych.
4: Pamiętaj, że korpo mają jedną najlepszą opcję dla nich, dumping. Znasz to słowo?
0: No oczywiście, no. Ustalacie taką cenę po prostu, że po kosztach coś sprzedajecie przez jakiś czas, żeby wykosić konkurencję, a potem przywracacie cenę i już.
4: Nawet większo. No. I to jest biznes. Najpierw trochę stracicie, ale i tak macie ten fundusz ogromny, bo przecież korpo zwykle w tych dzisiejszych czasach, na przykład taka Coca-Cola, to jest worek bez dna. Oni mogą sobie pozwolić na przykład na wejście do kraju, no oczywiście w każdym są, ale gdyby nie byli, na przykład powrót do Rosji, w ich wypadku to będzie pstryknięcie palcem, bo oni sobie wejdą, jak będą chcieli, będą mogli wykończyć konkurencję. No chyba, że Putin coś tam powie, ale ja uważam, że i tak wejdą, jak będą już mieli zielone światło, bo tu nie chodzi o politykę, tylko PR. Bo bardziej im zależy na tym, żeby ludzie cały czas patrzyli na Coca-Colę jako dobrego człowieka, firmę, przepraszam, bo to żaden człowiek. Firmę, jako dobrą firmę, korporację. Więc jeśli chodzi o politykę, gdyby ludzie dobrze się patrzyli na Coca-Colę, po tym jak będą sprzedawać nadal w Rosji, to niby nadal to robili.
0: Tylko ja bym stawiał na to, że korporacje będą inwestowały w te substancje psychoaktywne, które nie zmieniają świadomości. Marihuana tak bardzo nie zmienia, to znaczy sprawia, że człowiek staje się trochę bardziej buntowniczy, ma pewne przemyślenia co do tego świata, takie niepoprawne może dla rządów, dla korporacji. staje się takim buntownikiem, punkiem troszeczkę czasem, co by mogło być nie na rękę właśnie całemu temu światu, właśnie rządom, korporacjom, mediom, że człowiek się staje bardziej w pewnym sensie świadomy, bo no jak człowiek się rozpali za bardzo, to się głupkowaty z kolei robi i zapomina, ile to jest 2 plus 2, nie? I jak się nazywa, ale ja bym stawiał na to, że nadal będą nielegalne takie rzeczy jak jakaś szałwia, ayahuasca, LSD, muchomor, wiesz, dawkowany w małych ilościach.
4: Nie mówi, że szałwią można się opierdolić.
0: Szałwia właśnie, wiesz, to są wszystko substancje nie do upierdolenia się, bo kwas to też jest nie po to, żeby się upierdolić.

0: mam inne przeczucia, tak jak grałeś może w grę We Happy Few?
1: Nie, co to?
0: No to my, paru szczęśliwych, takie tłumaczenie. To jest też dystopia, tylko raczej taki steampunk trochę, a raczej stęchły steampunk, czyli świat rodem z post-apo, tylko bez niuków. Wszystko rozpierdolone jak się da i ludzie żyją prawie jak w ściekach, pomimo że są na zewnątrz. A dlaczego w ogóle tolerują to? Bo biorą tableteczkę, która nazywa się szczęście. I po niej są szczęśliwi.
1: W tych ściekach.
0: To jest mały myk, że jeśli ty nie bierzesz tej tabletki, to jesteś nieszczęśliwcem. A wiesz, co się robi z nieszczęśliwcami?
1: Domyślam się, że to jest myśl o zbrodnia, bycie nieszczęśliwym.
0: Dokładnie, dokładnie. Jest to bardzo zła rzecz. I musisz wziąć tabletkę, bo przecież musisz być szczęśliwy.
1: No, w nowym wspaniałym świecie trzeba było kupować nowe, bo tylko wtedy utrzymujesz gospodarkę, a jak kupujesz stare rzeczy, to jesteś dywersantem, sabotującym w ogóle gospodarkę i niszczącym miejsca pracy.
0: A kiedyś tak było. W USA, to chyba Ford coś o tym mówił. Kurczę.
1: Tak, było coś takiego. Było coś takiego, że Ford stwierdził, że różne tam rozwiązania, znaczy to Ford wprowadził, można powiedzieć, jest to trochę takim ojcem planet obsolescence, czyli planowanego starzenia produktów. To jest trochę nieprecyzyjne, bo tu chodzi o planowaną przydatność bardziej produktu, o projektowanie przydatności. O, i Ford był tutaj prekursorem, on miał takie pomysły jako pierwszy, jeden z pierwszych w każdym razie, no.
0: Jak zniszczyć planetę 101? Myślimy o kapitalizmie, zapominamy o tym, że no pod kapitalizmem jeszcze mamy planetę. Tak jak bardzo wszyscy nienawidzą tego forum z Davos, czy gdzie to oni są, tego ładnego miejsca, no to jest pewien problem, który faktycznie trochę mają rację, że kapitalizm nie może iść w nieskończoność. To znaczy, no nie mamy nieskończonych ilości zasobów i trzeba po prostu w pewnym momencie zastanowić się, co zrobić tak, żeby nadal móc żyć w dobrych warunkach, ale po prostu nie zniszczyć tego, co mamy.
1: No, to się wydaje proste, ale ludzie jakby chyba tego tak nie do końca rozumieją. Mają takie przekonanie, że złoża są nieskończone, że może być nas nieograniczona ilość, że planeta jeszcze nas pomieści tyle, że ho-ho, że klimat to są szulskie bzdury wszystko, że nam się zmienia klimat przez naszą ingerencję, bo sama natura go jeszcze mocniej zmienia. No jedno nie wyklucza drugiego i natura może zmieniać i są pewne cykle, nie wiem, ziemia się może się zmienić klimat, może się zmieniać okresowo, ale człowiek też ma swoją rolę w tym. Ludzie mają taką tendencję do wybierania opcji albo, a bo wiesz czemu tak robią? Bo ego, bo lubią postawić na swoim i udowodnić, że właśnie moja racja jest racja najmojsza. Tu dżingla puszczę. O.
2: Moja racja jest racja!
1: Czemu się zatrzymało? Jeszcze raz.
2: Moja racja jest racja najmojsza!
1: O. Właśnie.
0: No to prawda, ludzie mają pewien problem z łapaniem faktów. To znaczy, jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy, planeta ma problem, jest problem z zasobami. To będzie. Znaczy, on będzie. To jest problem przyszłych pokoleń, ale to nie znaczy, że powinniśmy go zignorować. To nie wyklucza tego, że ci z Davos chcą to też wykorzystać do pretekstu, żeby przejąć kontrolę. No i powiedzmy jedno. Jedno jest złe i drugie jest złe. My jako ludzie powinniśmy wiedzieć, że powinniśmy rzeczywiście iść w stronę jakby tej dywersyfikacji, tej energii, różnych rzeczy, ale też nie powinniśmy oddawać kontrolę no, takim ludziom, którzy ewidentnie no, chcą robić na nas hajs i po prostu zostać overlordami, jak to się mówi. Więc powinniśmy po prostu mieć rozum i, jak to się mówi, myśleć.
1: Słuchaj, a może tak zaryzykujmy, może rządy korporacji nie byłyby takie złe, może byłyby lepsze niż rządy, te, które mamy, narodowe.

0: po prostu takie tradycyjne. Może tam są łebscy ludzie i trochę zrobią z nas konsumentów, oczywiście wiecznych konsumentów, zrobią tak, żeby mnożyć swoje zyski i tak dalej, ale to niekoniecznie muszą być takie demony, które chcą zniszczyć świat, bo jak zniszczą ten świat, to nic nie zarobią już w ogóle. I może są, wiesz, lepszymi fachowcami, są bardziej kumaci, nie przepychają się o pierdoły, nie będą rzucać tematów zastępczych i nie będą tak jak nasze partie tu w Polsce, czego się nie tkną, to spierdolą, tylko będą efektywni w tym, co robią. I może dla nich będą takie wartości jak wolność ważniejsze niż dla tych rządzących, których mamy. Wiesz, może ludzie zdemonizowali trochę te korporacje na zasadzie, że biednemu chłopkowi i plebsowi to zawsze ta arystokracja, ci bogacze to kojarzą się źle, jako wcielenie wszelkiego zła. Wiesz, wiele buntów chłopskich to... znaczy, bywały takie bunty chłopskie, gdzie się brano za możnych i dewastowano im domy, palono, mordowano, na przykład na skutek plotki, że oni chcą nam coś zrobić, wiesz, że się zbroją. Szła taka plota, że będą nas ciąć, będą te bogacze nas ciąć. I szły chłopy. I wiesz, może my też trochę tacy jesteśmy. Tak zaryzykuję taką myśl. Co myślisz
1: o tym? Ja powiem, że ani nie. Tak trochę masz rację, bo tutaj ani oni nie są święci, ani my. My też mamy swoje za uszami. A co do takiego przejęcia władzy przez korpo, jest taka myśl filozoficzna, trochę psychologiczna też, że mimo wszystko, patrząc na historię, ludzie pomimo swojego egoizmu, to w całym rozrachunku, i może to ma być z korzyścią tylko dla jednostki, jakimś cudem i tak to przekuwają w korzyść dla ogółu. Czyli jest to rozwój ludzkości, no bo on jednak istnieje, można go widzieć, da się go skwantyfikować. Można spojrzeć na naszą historię sprzed 2000 lat, że to jednak szło do przodu, a byli egoiści na świecie i nadal są. No więc pytanie też, czy rzeczywiście, tak jak ty mówisz, że może byłoby lepiej. Ale ja na to nie mam odpowiedzi, ja tylko mówię, że po prostu powinniśmy uważać na to, co się dzieje. I nie dawać też sobie w kaszę dmuchać. W sumie nie dajemy, chociaż są też tacy, którzy dają, no ale nie każdy, wiadomo, ma problemy z tym, jak żyje. Dla niektórych to, że dostanie trochę żarcia i to byle jakiego, pierwszego lepszego i włączy mu się TVP1 z panem Kaczyńskim, czy kto, nie wiem, co to teraz tam w TVP1. A, te drony magiczne pokazywali, co to w wodzie eksplodują, że to tam PO jest złe i różne inne rzeczy. No to im wystarczy do życia, a są ludzie, którzy chcą jednak trochę więcej.
0: W sumie... W dużej mierze może rządzą właśnie już korporacje. Tu piszecie na czacie, Pablo pisze, ale przecież rządzą nami przedstawiciele korporacji, głównie bankowych. No tak niektórzy uważają, że to banksterzy rządzą światem, że są te rządy narodowe, a nad nimi są ci, którzy ciągną tak naprawdę za sznurki, czyli właśnie korporacje, czy to bankowe, czy producenci broni, którzy prowokują wojny i tak dalej. U nas w rządzie są interesy, a nie ludzie, pisze Hektor. Od dawna korpo władają rządami państw, pisze Tom Dratew. Krawiec, przespałeś dekady w bryle lodu. No właśnie, to taka głupota trochę, uważanie, że to już się nie stało, faktycznie. Znaczy, ja bym powiedział, że to się stało tak w połowie, nie? Że jeszcze nie do końca tak jest, że za wszystkie sznurki ciągną korpo i że używają jako marionetek swoich tych różnych rządzących polityków, prezydentów, to tak może pół na pół, nie wiem, czy się zgodzicie, że to idzie bardzo wyraźnie w tym kierunku. Już została pokonana pewna droga i pewna praca została wykonana. Nie wiem, taki świat z cyberpunka w sumie nie jest taki zły. Tam jest to Night City, to był eksperyment bogaczy właśnie, którzy stworzyli to miasto cyberpunkowe, najbardziej znane. I to był eksperyment społeczny trochę, polegający na tym, że dano właśnie ludziom maksimum wolności, ale też maksimum odpowiedzialności za swoje czyny. Złapią cię gdzieś, że se strzelasz, to zaraz cię rozpierdalają. Przyjeżdża jakiś tam cyberskład, nie? Cyberpsychol i tam cię rozwalają na kawałki. Jak gdzieś leżysz zaszczany na ulicy, to przyjedzie trauma team, czyli taka... no pogotowie takie, nie? I zobaczy, czy masz pakiet premium. Jak nie masz, to zostawią cię. Jak masz pakiet premium, to cię tam będą dbali o ciebie i jeszcze ostrzelają tych bandytów, którzy cię zaatakowali, jeszcze ich ostrzelają, zabiorą cię do szpitala, no, uratują cię życie.
1: Zdrowia, ktoś powiedział dawno, że nigdy nie jest darmowa. Płacisz nią w jeden czy w drugi sposób. Podatkami albo sam. I pytanie, czy faktycznie darmowa służba zdrowia jest czymś, w cudzysłowie oczywiście darmowa służba zdrowia, bo to wiadomo, że płacimy podatkami, czy jest czymś, co rzeczywiście działa, no bo ty tak mówisz, no zostawią cię, no spróbuj teraz dostać się przykładowo na jakiś zabieg, który ma ci uratować życie, no może nie tak jakiś tam, wiesz, bardzo super ważny, ale powiedzmy, no nie wiem, jakiś zabieg serca albo czegoś tam, serca to już w ogóle. Jak nie jesteś na, jak to się mówi, nie wiem, po zawale, tylko jeszcze żyjesz i nie jesteś w szpitalu, to pewnie z rok czasu może zająć, albo więcej. A kto wie, czy do tego czasu nie zezwonujesz.
0: No czyli to de facto już się stało wszystko. Te ciemne, te mrocznawe trochę wizje, no mroczne dla tych biednych i wspaniałe dla bogaczy. No masz ten pakiet premium, to przyjedzie Trauma Team, cię zabiorą AV-ką. Ale to wszystko mamy faktycznie już, tylko mamy to tak na pół gwizdka i tak w mniej ciekawej formie. Trochę niż w tym cyberpunku, bo wiadomo, że na filmach, w grach to jest wszystko mega widowiskowe, a my mamy to samo, tylko że takie szare i nieciekawe, że właśnie będziesz czekał 2 lata na zabieg i tak dalej. No ale to się dzieje, to już się stało, to nie, że teraz się dzieje. I faktycznie płacimy w tych podatkach, to jest niewydolne, w jakimś tam stopniu rząd zaczyna dodrukowywać pieniądze, jest inflacja i potem płacimy za towary dużo, dużo więcej i tak czy owak, jak mówisz, płacimy ostatecznie i tak za wszystko. Nie ma cudów nie ma w ekonomii, w gospodarce cudów nie ma, jest tylko udawanie, że cuda są, że PiS da, a potem się okazuje, że właśnie, no, że pizda się robi z tego wszystkiego.
1: No chuja da. Ale pytanie jeszcze, zanim pójdę, bo już chciałbym się rozłączyć, kompletnie z innej beczki, ale nadal w temacie, bo wiesz, co dzisiaj się stało, już o tym mówiłem, zresztą każdy wie. Pytanie, czy Rosja twoim zdaniem zastosuje broń ABC? A jeżeli tak, to którą?
0: Broń ABC?
1: Atom, biologiczna, chemiczna.
0: Rosja już stosuje broń zakazaną konwencją genewską, na przykład amunicję kasetową, jakieś rakiety, jakieś fosforowe.
1: Tak, ale mówimy tutaj już na takim pokaźnym, to znaczy, wiesz, coś, co jednak będzie, jak to się mówi, jak w Japonii było, broń przeciwko, kurczę, nieludzką broń, o właśnie.
0: To już się dzieje. Już sobie, co tam coś z bronią chemiczną było. Cały czas to robią. Rosjan nie stosuje się do żadnych reguł gry. Ona lubi mieć swoje popierdolone reguły. Wiesz, samo to, jak dana armia, jak dany naród traktuje swoich jeńców, jest jakimś wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego, moim zdaniem. I wiesz, te tortury, gwałty, rabowanie i ostrzeliwanie cywilów, to wszystko pokazuje, że to jest totalnie, że to jest antycywilizacja, nie? I no nie wiem, można się wszystkiego spodziewać. Ja się autentycznie boję teraz, że Putin zrobi prowokację, to znaczy odpali atomówkę na peryferiach gdzieś tam Rosji, poświęci iluś tam obywateli, oskarży NATO, że to był atak NATO i będzie miał już będzie mógł sobie, wiesz, robić wtedy, co chce i atakować, i że zależy mu na tej, żeby sprowokować tą wojnę z NATO, bo chce odejść z hukiem. On już jest stary, on już ma jakąś lekką demencję, schorowany i chce zasłynąć jako ktoś.
1: Niszczyciel świata.
0: Nieważne kto, jako ktoś, żeby odejść z hukiem, żeby nie odejść jako taki, co mu nie wyszła ta wojna, doprowadził Rosję do poziomu zimnej wojny znowu, ludzie spierdalają, nie chcą do wojska i uciekają z kraju. On chce zrobić coś spektakularnego, co będzie zapamiętane, nie? Że zostanie zapamiętany jak Adolf Hitler albo jak Józef Stalin, którego zresztą bardzo szanuje. On jest wielkim i wielkim fanem. Józef Stalin jest jego idolem.
1: Czekaj, bo ja muszę sobie wytłumaczyć. Zamojskie drogi, mi chodziło tylko o cytat, kiedy to cesarz Japonii podczas II wojny światowej, kiedy już praktycznie przegrali i zostały rzucone dwie bomby atomowe, stwierdził, że została użyta nieludzka broń przeciw Japonii. Tu tylko cytowałem to, więc to nie chodziło, że jakakolwiek broń jest ludzka, tylko to był cytat. Ale jeszcze powiem ci krawiec jedną rzecz. Tych czterech typów, co ja tam widziałem, widziałeś tych typów tam na tym podpisywaniu?
0: Nie.
1: No to byli czterech typków, którzy byli głowami tych państw, w cudzysłowie, no tych jak to się mówi, no tych regionów, whatever, tych Ukrainy. Nie wierzę, że to są ci ludzie i zastanawiam się, skąd ich wziął. Jeszcze zastanawiam się, czy oni długo pożyją, ale to już mam nadzieję, że niedługo, że tak ktoś ich znajdzie i tak ktoś im tam coś zrobi. No ale dobra, dzięki, że mogłem sobie trochę pogadać. No, dobrego wieczorku ci życzę.
0: A nawzajem, trzym się.
1: Cześć.
0: Jebać Putina, zbrodniarza wojennego. Japonia, podobno te atomówki to był taki gwóźdź do trumny trochę, że tam chodziło jeszcze o stopniowe pozbawianie tej Japonii ważnych w prowadzeniu wojny surowców, czyli no, taka wojna hybrydowa na wielu polach, nie? Ekonomiczna też, właśnie surowcowa. No. Mówi się, że teraz Rosja przejdzie na ten etap wojny 21-wiecznej, o czym już mówiłem, że to już, że teraz to właśnie nastąpi. Więcej wojny ekonomicznej, więcej wojny takiej nowoczesnej, z nowoczesną strategią, drony, komputery, a mniej taka wojna 20-wieczna, trochę już archaiczna, nie? No zobaczymy, co to będzie. Słuchałem sobie wywiadu z Mike'iem Pondsmithem, autorem Cyberpunka, i opowiadał, zapytano się go o wizję Polski w Cyberpunku i ponoć jest jakiś podręcznik, który opisuje dość dobrze Europę, w tym Polskę. No i to jest taka, wychodzi na to, alternatywna rzeczywistość, ponieważ Lech Wałęsa tam dużo robi. Lech Wałęsa wprowadza stan wojenny w Polsce na przykład, bo jest bardzo źle. Powstają i Polska jest przedstawiona jako taki kraj właśnie, który ważną rolę odgrywa tam u nas w tym cyberpunkowym świecie religia nadal. No, to dobrze wymyślili, nie? I kościół, na przykład powstaje kościół katolicki warszawski, który się odłącza od Watykanu w ogóle i po swojemu robi trochę różne rzeczy. Taka schizma jest. Wałęsa właśnie wprowadza stan wojenny, bo jest bardzo krucho. Powstają jacyś inkwizytorzy, też jakaś taka religijna nazwa, którzy walczą z korupcją, która jest potworna po prostu. W Polsce można kupić wszelkie nielegalne oprogramowanie, sprzęt, cyberwszczepy nielegalne. To jest taki czarny rynek i z tym walczą właśnie. Wałęsa z tym walczy. Tak se wymyślili jakoś to w tym... No bo czasami się zastanawiamy, a co w tym cyberpunkowym świecie z Polską? Nie? No to możecie znaleźć odpowiedź, kupując sobie jakiś już współczesny podręcznik właśnie z tego co pamiętam, już kompatybilny z tym Cyberpunkiem 2077, nie z tym 2020, tylko z tym nowszym, już taki unowocześniony. I tam jest opisana Europa. Gdyby ktoś chciał dodatek taki i poprowadzić sobie w Polsce Cyberpunka, to sobie możecie kupić. No a tutaj Zamojskie Drogi się nie zgadza, że jest jakaś ludzka i nieludzka broń, a ja się właśnie z Zamojskimi Drogami z kolei nie zgodzę, bo uważam, że jest coś takiego jak wojna bardziej cywilizowana, toczona według pewnych reguł, i jest wojna, w której już nie masz żadnych hamulców, w których stosujesz na szeroką skalę zakazaną, bardzo okrutną broń, gdzie pierwsza wojna światowa dała ludziom taką nauczkę, co się wtedy dzieje, tak? Stosowano właśnie bardzo dużo broni, typu broń chemiczna, straszne gazy jakieś, nie? Że tam się rozpuszcza twarz i w ogóle horror, i doszli ludzie do wniosku, że to nie ma sensu, bo robi się chaos, rozpierducha i że więcej jest z tego szkody, niż że jest to nieprzewidywalne, jest to chaos, jest to okrucieństwo jakieś ponad miarę, a jednak wojna prowadzona według jakichś reguł, no to jest coś jak gra w szachy trochę, nie? A co się dzieje, jak ktoś zaczyna kopać te szachy, nasra na szachownicę i wydłubie widelcem oko swojemu przeciwnikowi? To już nie jest gra, nie? To jest barbarzyństwo wtedy, nie? Znamy takie pojęcie jak barbarzyństwo. No i nie chcemy chyba barbarzyństwa totalnego, nie? Chcemy, jeśli już ma być ta wojna, to zło, to największe zło, to niech chociaż ona będzie w miarę cywilizowana. I tylko niektórzy nie potrafią może przegrywać, nie? I jakiś dyktator, na przykład Władimir Putin, dochodzi do wniosku, że on bardzo nie chce przegrać i zaczyna kopać po jajach. No nie wiem, czy ma sens walka MMA na ringu, gdzie się możemy kopać po jajach? No nie ma sensu za bardzo. Albo wsadzać sobie palce w oko. Nie ma sensu taka walka. To już nie jest sport, to już nie jest walka. Jak nie oceniamy tego MMA, tych walk w klatkach, to jednak, jeśli toczą się one według jakichś reguł, to jest to jeszcze sport. No ktoś się nie zgodzi, powie, że już to nie jest sport, ale ja uważam, że jeśli są pewne zasady, rywalizacja, jeśli ludzie się doskonalą, żeby wygrać według jakichś reguł, to jest to jeszcze sport. No i tak to z tą wojną jest. Okej, na wojnie bardzo często łamane są reguły, tylko mówimy, na ile są łamane te reguły. Jeśli będzie to powszechne, jeśli wszyscy zaczną do siebie strzelać z atomówek, stosować broń chemiczną, tortury, gwałty, to jest to barbarzyństwo, chaos, rozpierducha.
2: Za moje zdrowie, bo imieniny od wczoraj świętuję.
0: O!
2: Jebana autokorekta.
0: O proszę. Mister M, no to zdrówko twoje w gardło nasze, obiecuję się uchlać, z ręką na sercu obiecuję się uchlać za te pieniążki. No może nie, no może lepiej nie, nie służy mi wódka, staję się agresywny, staję się zaczepny, chamski, obrażam słuchaczy, nadających, redaktorów, redaktorki. Co z tego, że przez chwilę jest błogość, jak potem jest awantura, rozpierducha. Ale dzięki. Napiję się piwa za twoje zdrowie. Mister Kotkiewicz in the house. Witam.
3: Witam bardzo serdecznie. Wiesz co, trochę skusiła mnie twoja wizja tej cyberpunkowej Polski i wiesz co, chciałbym tak przez chwilkę zarysować ten świat. Otóż Steve, ponieważ Steve jest takim moim ulubionym imieniem, które jest tak bardzo neutralne, czy idealnie pasuje się do tego, żeby pasować się w to całe cyberpunkowe tło. Steve'owi zawsze mówili, po pierwsze nie jedź do Europy, ale jeżeli już pojedziesz do Europy, to broń Boże nie jedź do Polski, a jeżeli już pojedziesz do Polski, to potem się nie dziw. Jednak Steve pojechał do Polski. Polska, podobnie jak każdy inny kraj, który w tym bieżącym świecie był zarządzany przez korporacje, Polska była zarządzana przez trzy korporacje. Był to Złomrex, korporacja zajmująca się przetwórstwem metali, Zbychpol, która się zajmowała przede wszystkim handlem zagranicznym i lokalnym, a także Jajkonur, która zajmowała się z kolei rolnictwem. Kiedy pojawił się, każdy kraj, który istniał w tym całym świecie, miał swój pewien przydział energii elektrycznej, która definiowała cały świat. I tak na przykład jak Tokio inwestowało tę energię elektryczną w super nowoczesne komputery, jak zresztą cała Japonia, z kolei Stany Zjednoczone, no Stany Zjednoczone były duże, były bardzo podzielone, niektórzy inwestowali w rolnictwo, inni inwestowali w przemysł, to akurat w Polsce się zdarzyło tak, że cały ten naddatek energii szedł w rybołówstwo, ale dość niekonwencjonalne, ponieważ Polacy, jak tylko dostali te wielkie przesyłowe, grube, miedziane kable, od razu wkładali je do jeziora, żeby wykusować sobie trochę ryb.
0: No, twoja wizja jest taka prześmiewcza, oczywiście, ale też jest w niej trochę jakby prawdy, no, odnośnie tego, jaka jest faktycznie ta wizja Europy i Polski przedstawiona, bo było tam o tym, że Polska nie była zbyt atrakcyjna dla tych największych korporacji Arasaka czy Militech. Nie mieli tam, nie interesowało ich to, bo tam nie było o co walczyć, nie? I Polska została tak oszczędzona przez te korporacje trochę, nie walczyli tam o swoje wpływy, więc mogłyby powstać faktycznie jakieś zdzich korp, wiesz.
3: Tak, jakby się Zbychpol, ojciec Zbigniew, syn Zdzisław, to faktycznie na Zdzichkorp, tak bardziej nowocześnie, tak sobie pomyślał, usiadł. Nie, ten Zbychpol taki jakiś trochę wieśniacki. Zróbmy sobie albo Zdzichmech, o.
0: No, albo czekaj, było coś takiego jak Polmozbyt, to jakiś ten cyberzbyt, nie wiem. Albo po prostu Cyberpol. To już nie brzmi tak źle.
3: Tutaj już widać tutaj doświadczenie w branży kreatywnej.
0: Jesteście z Cyberpolu? Nie, ze Zdzichnetu. Zdzichnet.
3: A jakby się Polska Służba Zdrowia, jakiś taki właśnie polski trauma team nazywał. Taxi Populon, o.
0: Tak, przyjeżdżają, jak pakietu premium nie masz, to pawulonik od razu tam i do śmietnika cię.
3: I tylko wizytówkę takiej zaprzyjaźnionej firmy pogrzebowej, a będzie pani miała 5% zniżki za usługę.
0: I taki ranny, bez ręki, spierdala przed karetką, żeby go tylko nie zgarnęli. Nie, to łódzkie pogotowie, spierdalamy, chłopaki. I gdzieś tam się wspina tą jedną pozostałą ręką. No tak można by zrobić, tak prześmiewczo troszeczkę właśnie.
3: Znaczy, wiesz, no cała Polska jest tak na tyle prześmiewcza, że wypadało ją by robić tylko i wyłącznie prześmiewczo. A mi się wydaje, zresztą te wszystkie AKP-owe memy się zaczęły od takich, wiesz, past pisanych na zasadzie jak będzie właśnie w AKP-ie, jak to będzie wyglądało, że potykasz się, że dostajesz zawał na ulicy, upadasz na prywatny chodnik, podjeżdża karetka, nie może wjechać, bo ten chodnik jest prywatny, umierasz. Jeszcze twoja rodzina jest pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej za koszt zabrania twoich zwłok.
0: Albo taka scena, stoi taki cyberpsychol, taki cały wyposażony, cyberwszczepy, mięśnie, 2 metry ma, a taki gliniarz z wąsem przychodzi. Przepraszam bardzo, wyrazy uważane za wulgarne, słyszałem tutaj, będzie mandacik chyba i notesik wyciąga, ten tak się patrzy na niego z góry. No, albo ja to myślę, że Orlen by wszystko wchłonął i byś sobie szedł i tak, hot dogi, Orlen książki, Orlen służba medyczna, Orlen, włączasz telewizję, a tam reklama Orlenu, wiesz.
3: A czym to się różni od bieżącej rzeczywistości?
0: Dlatego tak mi do głowy przyszło.
3: Tylko brakuje takiego, wiesz, takiego wielkiego, wielkiego orła z rozpiętością skrzydeł na 2 kilometry, takiej, który faktycznie byłby w stanie podnieść się wilka i rzucić go o skały, a żeby tak sobie latał i tak, wiesz, i tak patrzył na tę piękną Rzeczypospolitą i tak tylko śledził i tak patrzył. Taki, wiesz, taki dron z nowoczesną technologią stealth, nie? Tylko, że mierzy 2 kilometry na 1,5 kilometra i wszyscy go widzą. Ale to Swagier robił te technologie, to wiesz, musisz zrozumieć.
0: No, ciekawe, że w tych prawdziwych opisach to Wałęsan naprawdę był i tam dużo działał i wywołał stan wojenny. To taki fajny żart, nie? Że Wałęsa powołuje stan, ogłasza stan wojenny, to mieli poczucie humoru i coś tam, bo wiesz, bo myślę, że Pond Smith zaczął współpracować z Redsami, to dostał jakichś konsultantów z Polski, wiesz, oni mu wytłumaczyli pewne rzeczy, jakieś materiały mu przygotowali, na których bazował sobie i tworzył, nie? Dalej, więc z głową to zrobili pewnie. No można powiedzieć, kto by się spodziewał, że cyberpunk stanie się właściwie polski. Tak na dobrą sprawę. No bo też to anime, nie wiem, czy podobało ci się, czy nie, bo pewnie widziałeś, chyba jesteś trochę fanem cyberpunka.
3: Nie, jeszcze nie oglądałem, jestem bardzo do tyłu z wieloma rzeczami, także jeszcze nie.
0: Mhm. Jakby ktoś nie zauważył, to cyberpunk to fikcja, nie rzeczywistość, a Krawiec i Kotkiewicz myśli, że to prawda, pisze Zamojskie Drogi. No nie, no aż tacy odrealnieni to nie jesteśmy. Jeszcze nie mamy jakiejś cyberpsychozy, że myślimy, że to wszystko naprawdę się dzieje. Chociaż może
3: jest
0: kiedyś...
3: To dość ciekawa, taka całkiem przyzwoita wizja rzeczy, które nas niepokoją, tak jak zresztą każde pokolenie science fiction, każde pokolenie gatunku, taki duch epoki się przez to wywiera, tak? W momencie, jak sobie spojrzymy na pisarzy science fiction czasu komunizmu, to wtedy bardziej pisali o pewnych obawach, jeżeli sobie spojrzymy na osiemnastowiecznych przykładach science fiction, to też bardziej to myśmy kolonizowali inne planety, a nie one nas, a w momencie, kiedy faktycznie zaczęliśmy mieć tam jakieś teleskopy, bardziej zaczęliśmy patrzeć i zauważyliśmy, jak bardzo jesteśmy jedną taką wielką pizdeczką w tym całym kosmosie, no to wtedy science fiction się przestawiło na zupełnie inne obawy, że to do nas przylecą i nas tutaj zdenazyfikują.
0: Grzesiu tu napisał, że w cyberpolsce Obajtek z Orlenu będzie megabajtkiem. Megabajtek, to dobre. Megabajtek. Zawołajcie megabajtka prezesa. Powiadomcie prezesa. No i taki cyber Kaczyński AV-ką se frunie nad miastem i powie, co ci ludzie mówią, że jest tak źle. Proszę bardzo, tutaj 2 złote kurtka, 5 złotych spodnie. A...
3: Panie prezesie, to jest pralnia.
0: No właśnie.
3: Ale coś w tym jest. Być może te wszystkie sytuacje, gdzie tak Kaczyński się obstawiał tą całą policją, to być może on jest jakimś takim, wiesz, takim transformersem, że on z któryś z tych suk policyjnych, on się tam schował, jak tam, wiesz, były zaparkowane te wszystkie Volkswageny dostawcze, nie? I on tam jeden siedział, nie? I tylko wiesz, potem jak wszyscy poszli, on sobie wstał, tutaj kółeczko w jedną stronę, kółeczko w drugą stronę i sobie poszedł. A no jednak, no wiesz, no Kaczyński, no to bardziej lot niż nie lot. Chociaż wiesz co, to pamiętam taką jedną scenę właśnie z Dnia Katastrofy Smoleńskiej. Minęło już tyle lat, że można się z tego pośmiać, że akurat byłem na dworcu Łódź Fabryczna i jechałem do swojej późniejszej byłej żony. Jezu, jakie to jest piękne zdanie, do swojej późniejszej byłej żony. No i tak widzę, pewne poruszenie się pojawia na dworcu, tak między właśnie pracownikami a taksówkarzami. No i tak zanim w ogóle czegokolwiek się dowiedziałem, bo tam jeszcze za bardzo internetu w komórkach nie było, to jedno takie zdanie zapamiętałem, jak taksówkarz właśnie poszedł do takiej, wiesz, do takiej budki z mydłem, powidłem, hot dogami i zapiekankami na dworcu. I tak wychodzi, a słyszałaś nowe newsy? A żeby kaczka nie umiała lądować.
0: To jest okrutne.
3: Ale to była... W ten sposób dowiedziałem się o katastrofie smoleńskiej. I shit you not. To jest bardzo szczera relacja.
0: No widzisz, każdy się dowiedział po swojemu. No. Ja się normalnie dowiedziałem. Znaczy telefony się rozdzwoniły. To było takie wydarzenie, że, wiesz, że kumple dzwonili do ciebie, że ludzie się przekazywali z ust do ust, zanim portale jeszcze się przeczytało, bo to było coś naprawdę wielkiego. No kurczę, skoro ty już od jakiegoś czasu prowadzisz takie prześmiewcze RPG, to może i takiego prześmiewczego cyberpunka zrobisz kiedyś.
4: Wiesz co, kiedyś tak, do tego cyberpunka się już przykładałem, tam nawet tam się z tobą i z Wudzem dogadałem, natomiast system cyberpunka jest bardzo mało radiowy i nie udało mi się jak dotąd na tyle go przebudować, żeby on był zwyczajnie atrakcyjny do tego, żeby sobie posłuchać, bo to wiesz, pograć sobie zawsze możemy, jeżeli ktoś zna system, jeżeli ktoś zna turlanie, jest super, jest fajnie, ale tutaj wiesz, jeżeli chodzi na przykład o sam schemat walki, on jest bardzo trudny, on jest bardzo turlający, który dla osoby, która nigdy w RPGa nie grała, która tylko sobie słucha, albo nawet pierwszy raz sobie tutaj weszła, to będzie całkowicie niezrozumiałe, a tego na puli kości nie chce robić. A więc być może kiedyś coś wymyślę na ten temat, póki co jestem zwyczajnie na to za głupi.
0: Spróbuj kiedyś w ogóle zrobić narracyjny całkowicie system. O nie! Tutaj słuchacz perski się pyta, o co chodzi z tym orłem i wilkiem? Jakiś inside joke? Bo jego długo nie było tu w radio. Nie, proszę, nie. Proszę, pan wybaczy, się nie tłumaczy. No to jest taki... Dużo cię ominęło, słuchaczu z Persji.
4: Powiem tak, a kto umarł, ten nie żyje.
0: A ja nadal uważam, że orzeł może.
4: Naprawdę chcesz? Mam tutaj się wznieść na wyżyny niż orzeł?
0: Jeśli wilk będzie niezbyt okazały, duży, malutki taki.
4: Czyli taki szczeniaczek.
0: Niekoniecznie szczeniaczek, taki trochę taki podrostek taki.
4: Takie niemowlę wilcze.
0: A orzeł będzie wyjątkowo silny, prężny, zabójczy. Taki orzeł wśród orłów.
4: Spójrz na tę całą historię z perspektywy orła. Masz tutaj wiewiórkę, masz tutaj, nie wiem, jakiegoś bobra, dajmy na to nawet. Masz tutaj jakiegoś małego ptaszka. Masz małego ptaszka? Nieważne. Możesz sobie upolować absolutnie wszystko, więc po co wkurwiać wilka?
0: O, to się teraz na filozofię przeszedł, że orzeł nie chce wkurwiać tego wilka. Może to jego kumpel jest? Może się dogadali. Ty rządzisz w lasach, ja rządzę na niebie. Może się spotkali kiedyś i się dogadali w taki sposób.
4: Pamiętam kiedyś sobie jakoś zupełnie przypadkowo coś tak w stylu otwartej ramy sobie oglądasz zupełnie losowe filmy na YouTubie, a i oglądałem jakiś materiał, który właśnie dotyczył wilków i tego, że pewnym grupą wilków, które to chyba z Ameryki Północnej, nie pamiętam czy z USA, czy z Kanady to pochodziło, ale zawiązano takie opaski z GPS-em, żeby śledzić ich ruchy. I się okazało, że te różne watahy wilcze bardzo szanują swoje granice nawzajem i się poruszają tylko i wyłącznie według pewnego określonego terenu. Nie wchodzą sobie w teren, tak jak wiesz, tak jak gangi na Brooklynie, nie? Czy na Bałdach, tak? Nie wchodzą sobie, tak? Robią sobie tak, tutaj zabijają, mordują i tak dalej, rządzą małym kawałkiem swojego świata, ale co do innych wilków, nie? Tak podchodzą do granicy, tak, salut, stary? Nie, sorry, robisz zajebistą robotę, ale to jest moje miejsce, to jest swoje i tyle. I tam nie było absolutnie żadnego przecięcia, bo tam na tym rysunku z tej mapy było po prostu zaznaczone, jak ten wilk się poruszał i tak mniej więcej tam z odległością powiedzmy tam 15 minut, nie? Że co 15 minut ta opaska wysyłała przez internet tak informacje o tym, gdzie ten wilk się znajdował i te ścieżki tych wilków nigdy się nie pokryły. One też mają tak, zaryzykuję, nie? Ale jakieś takie swoje narody terytorialne, jakieś plemiona, tak? I szanują nawzajem swoje terytorium.
0: Ale orzeł może jest tak, jak pisze słuchacz perski, że orzeł jest głupi. No ptasi mużdżek ma, no to on coś tam przestrzega, myślisz? Widzi zdobycz i ewentualnie jest w stanie ocenić, czy jest sens. No i przypominam, że cały czas nie mówimy o orle, który chwyta wilka i unosi się gdzieś tam z nim i frunie gdzieś z nim do gniazda, tylko go łapie i miota nim siłą pędu, po prostu miota nim i ten wilk się tam o skały przewraca, spada z górki łbem o kamień i orzeł wtedy zlatuje i go zjada. Mówimy bardziej o takiej sytuacji od początku.
4: No tak, chociaż nie tego dotyczył pierwotny temat, bo zawsze było podkreślane, że wilk unosi...
0: Na chwilę!
4: Tak, że orzeł unosi, tak.
0: Na chwilę!
4: Nie. Dobra, ale podnieść, a strącić to jest coś zupełnie innego. To jest, wiesz, to jest fizyka na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej, tak? Czy łatwiej ci będzie przesunąć kamień, który leży sobie, nie wiem, gdzieś tam na ziemi czy na plaży, czy podnieść ten kamień i przenieść go do innego punktu?
0: To wyobraź sobie zawodnika MMA, który się rozbiega, ma ten pęd i właśnie łapie swojego przeciwnika i podnosi go, tak wykorzystując też ten swój pęd i no, rzuca, i rzuca tym drugim. Mówimy o czymś takim, a nie, że on go chwyta zawodnika, podnosi go nad głowę i idzie z nim.
4: No to jest strącenie i tutaj jak najbardziej masz rację, tak? Coś takiego jest do wykonania, tylko że łapy orła są zdecydowanie za małe, żeby takiego wilka faktycznie podnieść. On może uderzyć, wiesz, wytrącić go z równowagi, zaburzyć mu błędnik, żeby ten wilk się naturalnie, grawitacyjnie z tej skały spierdolił, nie? Ale nie, że podnosi, bo to o to była cała drama od samego początku. Że zostało powiedziane, że wilk unosi tego wilka i rzuca nim o skały. Nie. Uderza w niego i wstawia go w jakiś, nie wiem, jakiś chaotyczny ruch. Tym bardziej, jeżeli wilk jest gdzieś tam na skałach, no to tym łatwiej. No i wtedy faktycznie mogłoby się zdarzyć, ale było bronione. I tutaj specjalnie, bo nie szukam dramy, dlatego nie mówię, o kogo chodziło i tak dalej. Było wielokrotnie podkreślane, bo o to szło w całej krytyce, że może uderzyć i go tak, wiesz, tak strącić, a nie podnieść i rzucić o skały. A proponent cały czas twierdził, że orzeł może podnieść tego wilka i go rzucić o skały. Tymi swoimi, wiesz, takimi kurduplawymi, nie, takimi kurzymi głowkami, nie? No, niestety. Nie.
0: Jola pisze tutaj, że orzeł przedni. Taki przedni, o. Jest w stanie...
4: To są orły tylnie?
0: No właśnie, no, a, że jest w stanie upolować wilka, orzeł przedni, a Chris pisze, że orzeł tylny jest w stanie upolować żubra. Śmieje się, żartuje sobie, drwi po prostu z poważnego tematu.
4: A przepraszam, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, a orzeł lewy i orzeł prawy, bo skoro tak już robimy po kierunkach, to orzeł lewy to tam, wiesz co, najwyżej sobie flagę jakąś tęczową wywiesi, a orzeł prawy zorganizuje manifestację.
0: Tak popatrzyłem na swojego, mój jest taki lekko lewoskrętny. Orzeł.
4: Ale co twój? Orzeł?
0: Orzeł. Zaglądnąłem i taki lekko właśnie w lewo. Podobno tak mężczyźni, wielu mężczyzn ma.
4: To znaczy, nie wiem, ja się mało znam na ornitologii, ale natychmiast dzwoń do zięby.
0: Myślisz, że wyprostuje? Witaminą C? Witamina C to na wszystko jest i może też i orła wyprostuje. Ale muszę pierw panu doktorowi wysłać próbkę kału, bo on z kału po kale rozpoznaje wszystko, wszystkie dolegliwości chyba też, po tym jakiej jakości.
4: A może to właśnie o to chodziło, że wiesz, że ten orzeł go rzuca o skały, to nie o skały, tylko o kały.
0: Tu też się pojawiła taka opinia, że orzeł chwyta, łapie wilka, chowa do plecaka, odlatuje. No nie, już nie przesadzajmy.
4: HWDP, chowaj wilka do plecaka.
0: Przepraszam bardzo.
2: Jak chodziło o siłę pędu i na mocy tej właśnie siły orzeł,
0: Michał. Się
2: wilka kilka metrów, po czym zrzuca go w dół. O to chodziło od samego początku.
0: Nosił wilk razy kilka, no właśnie. Michał, sam zainteresowany, sam twórca tej całej, no, tego tematu, który właśnie ten temat on na początku poruszył, pisze, nie chodziło o siłę pędu i na mocy tej właśnie... Nie, przepraszam, nie, przecinek, chodziło o siłę pędu. I na mocy tej właśnie siły orzeł niesie, w cudzysłowie, wilka kilka metrów, po czym zrzuca go w dół. O to chodziło od samego początku. No to się rozumiemy, no to po co się kłócimy, jak to właściwie mówimy o tym samym i zgadzamy się poniekąd, no, z grubsza.
4: Nie wiem.
0: A afera z tego wyszła taka, to jest nocno-radiowa afera Orlen, właśnie nasza afera Orlen. No ale to jest w ogóle wspaniała sprawa, te dwie siły, ten orzeł, król niebios i król lasu właśnie zmierzyli się ze sobą na antenie nocnego radia. Tyle emocji z tym związanych było.
4: No A to się czy ja wiem, no wiesz co, ja jestem wielkim fanem mówienia precyzyjnie. Jeżeli chcemy coś powiedzieć, tak, to wtedy powinniśmy, tak, to moim obowiązkiem, jeżeli chcę coś przekazać, to jest to, żeby moja mowa była czysta i zrozumiała dla każdego. Bo jest taki mem, zresztą pamiętam jakiś czas temu, jakoś nie dalej niż w zeszłym tygodniu, a Korwin tam używał jakichś dziwnych skrótów i zaczął się tłumaczyć, że FR to jest Federacja Rosyjska, a RU to jest Republika Ukraińska. I sobie wyobraź, nie, że mówi FR i RU, mówiąc o konflikcie dwóch krajów. No zupełnie bez sensu, tego ludzie nie rozumieją i to jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich ludzi, którzy chcą nam trochę tak, wiesz, tak trochę w głowie namieszać, że próbują wprowadzić swój własny słownik, że nie używają słów prostych, nie używają zdań prostych, nie starają się, żebyś ty to zrozumiał, żeby ktoś, kto nawet nie ma jakiegoś, nie wiem, wykształcenia czy coś, tylko wprowadzają swój język, a w momencie, jeżeli ty zaczniesz go rozumieć i zaczniesz stosować, jesteś dostatecznie głupi, jesteś dostatecznie niedouczony, to wówczas będziesz się czuł trochę bardziej elitarny, bo ty rozmawiasz na tym samym poziomie, na którym rozmawia Janusz Korwin-Mikke, więc ty jesteś lepszy, tak, niż ci wszyscy inni idioci. Tylko problem polega na tym, że to jest mój obowiązek, żeby wam to przekazać, tak? No i też tak samo tak z pewną odpowiedzialnością i z pewnym pomyślunkiem kreować całą rozmowę, czy to będzie rozmowa, czy to będzie dyskusja, czy to będzie debata. W języku polskim mamy właśnie te piękne trzy określenia. Każdy znaczy coś zupełnie innego. Z krawcem sobie mogę porozmawiać, tak? Mogę sobie z nim na przykład podebatować, bo jeżeli dochodzi do debaty, to wtedy mamy pewne... Próbujemy się tak trochę do czegoś przekonać, tak? Jeżeli dyskutujemy, to wówczas to też nie jest aż tak bardzo szczere, tylko mamy pewien pomysł, tak? Pewien zamysł, który chcemy sobie tutaj wrzucić i używamy pewnych trochę retorycznych argumentów, żeby tak nieczysto sobie zagrać, bardziej dyskusja to jest coś bardziej dla publiczności niż dla kogokolwiek innego, tak? Rozmowa jest dla nas i to bardzo zresztą Krawiec w tobie cenię, że z tobą mogę zwyczajnie porozmawiać, a nie podyskutować albo podebatować.
0: A tam cicho byś się nagadał pan profesor, cholera, mądrala. Z wykładem przyszedł. O, przepraszam, znowu donate. O,
2: a cały
0: dobrze,
2: temat wziął się
0: dobrze.
2: Z tego, że wilk nie jest apex predatorem, bo ma naturalnych wrogów w swoim środowisku i jako przykład takiego wroga naturalnego zaproponowałem właśnie orła, choć równie dobrze mógłby być to inny drapieżnik.
0: No, Michał pisze tutaj, że cały temat się wziął z tego, że wilk nie jest apex predatorem, bo ma naturalnych wrogów w swoim środowisku. Jako przykład takiego wroga naturalnego zaproponowałem właśnie orła, choć równie dobrze mógłby być inny drapieżnik. A tu ja się z kolei chyba nie zgodzę, bo orzeł chyba nie jest naturalnym, za naturalnego wroga danego stworzenia uznajemy takie stworzenie, które się specjalizuje jakby w napadaniu na inne zwierzę. No wiecie, o co chodzi, że to jest taki standard, a to są jakieś sytuacje sporadyczne, więc ciężko tu mówić o naturalnym wrogu, że orzeł jest naturalnym wrogiem wilka. To tak mi się wydaje. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy źle?
4: No bardzo dobrze mówisz, tym bardziej, że wiesz, no, zależy też od miejsca, zależy też od skali, tak, czy ten nieszczęsny orzeł, no to nie jest tak, że orły polują na wilki i to też był pewne clue tej całej rozmowy, ale zauważ, że już na tej całej dyskusji zarobiłeś dwie dyszki, więc idzie dobrze, nie?
0: Pomówmy o tym jeszcze, bo mnie to bardzo interesuje właśnie. A jakiej wielkości był kamień? I tak może idąc trochę torem Monty Pythona, a orzeł zwykły czy afrykański? Tego nie wiem. Nie wiem. Rozwijmy ten temat, rozwijmy.
4: Nie no, słuchaj, no już ustaliliśmy, że to był orzeł przedni. To nie był tylny, ani lewy, ani prawy, tak?
0: Zwisły, to był orzeł zwisły.
4: A to ten, co ma 2 złote?
0: No, tak patrzę na swojego właśnie teraz, orzeł zwisły. Nie no, ludzie, no to jest normalne, no potrzeba też, by mnie nie uniósł nad głowę i nie zaniósł do gniazda, tylko, ale mógłby mnie się rozbiec, mnie chwycić i rzucić o skały na przykład.
4: No tak, tylko tutaj definiowanie sobie Apex Predatora, tych Apex Predatorów jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest coś takiego w całej biologii, nazywa się kotek mały. Kotek mały występuje na bardzo ograniczonym terenie Afryki i jest jednym z najmniejszych kotowatek, które istnieją w ogóle na świecie. Jest piękny, jest uroczy, ma wielkie futrzaste uszka, ma wielgachne oczy. Natomiast jako jedyny z kotowatych ma największy współczynnik zabić na prób polowania. Że wiesz, że próbujesz sobie coś, że zwierzę podejmuje próbę polowania, tak, i udaje mu się, i to polowanie kończy się śmiercią ofiary. Kotek mały, jakiś taki wiesz, taki 600-gramowy kurdupel, jest najbardziej skutecznym skurwysynem, bardziej skuteczny niż gepard, niż lew, niż tygrys, niż wszystkie kotowate, które tylko istnieją.
0: Tygrys, jagrys, czy ongrys? To jest właśnie to pytanie. A o pustynnym kocie słyszałeś? To jest niesamowity drapieżnik. Jego z kolei naturalnym wrogiem są węże i on na nie bardzo sprawnie poluje, się wyspecjalizował w tym. Jest niesamowicie wytrzymały. On na pustyni, wiesz, normalnie sobie żyje, nie?
4: Wydaje mi się, że mówimy o tym samym zwierzęciu.
0: Być może. On faktycznie jest piękny, bo on jest przeuroczy. On wygląda jak maskotka. Tylko, że jest zabójczy.
4: Malutki, wielkie uszy, taki rudy, nie?
0: Tak. To chyba ten.
4: No to on się w języku polskim nazywa według klasyfikacji kotek mały.
0: Aha. Tylko nie próbujcie nigdy sobie takiego kotka sprowadzać, bo nasz klimat mu bardzo nie służy. Te kotki się męczą. On jest tak wyewoluowany, że on na pustyni se żyje, nie? I on jest taki dziki trochę. To nie jest kot, który już taki, no, te nasze koty, co po ulicach chodzą, to są często już koty, które gdzieś tam z człowiekiem mają kontakt i tak dalej. Można je udomowić, ale a te kotki właśnie ciężko jest udomowić. One się w mieszkaniach męczą i zamożni ludzie sobie te kotki sprowadzają, bo one są faktycznie przepiękne i przeurocze, no a potem są nieszczęścia z tego, bo on może też was dotkliwie poharatać, bo to nie jest przyzwyczajony, że ktoś go przytula. To nie jest taka rasa, nie? No, ludzie są głupi, się nie dowiedzą.
4: Znaczy, to nie jest rasa, to jest gatunek, tak? To...
0: No, gatunek, dobra.
4: Okej, teraz będzie lepiej. To nie jest rasa, to jest gatunek, tak? I na przykład kot domowy, czy wszystkie rasy psów, tak? Ten pies domowy, nie wiem, jak to się w biologii, w klasyfikacji gatunków zwierząt nazywa. To są zwierzęta, które miały parę tysięcy lat na to, żeby się do nas dostosować, tak? I to jest ta różnica. W języku polskim nie mamy na tego dobrego słowa, mamy w języku angielskim różnicę między stray a feral, tak? Jeżeli widzę sobie, tam jakiś czas temu była historia, że koleś sobie przygarnął pumę do domu i miał dla tej pumy wolierę, ta puma miała gdzie się wybiegać, tam mieszkała z nim razem, nie, sam sobie tam zrobił takie małe zoo z tą pumą, to chyba była puma. No i w pewnym momencie się okazało, że bodajże ta puma finalnie trafiła do wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Tylko że to zwierzę, my się wszyscy rodzimy, wiesz, w pewnym takim standardzie. Jeżeli byśmy sobie znaleźli ludzkie plemię, które jest oderwane w ogóle od jakiejkolwiek cywilizacji, są takie przypadki, wzięli to ludzkie szczenie i wychowali tak po naszemu, to dziecko będzie cały czas dzikie. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, tam parę lat temu krążył taki dokument o tych dzieciach psach gdzieś tam z Rosji czy z Ukrainy, które mimo, że się właśnie, wiesz, wychowały gdzieś tam, tak? To całe postrzeganie było w pewien sposób zaburzone. Nie jesteś w stanie przyzwyczaić dzikiego zwierzęcia do istnienia z dziki i udomowiony. To jest bardzo dobra różnica między feral a stray. Więc branie sobie takiego kotka małego, czy to fenek, Wandas? Nie jestem pewien. No, ale
0: nie, fenek to nie jest kotowaty, to jest lisowaty. No.
4: Także jeżeli tego kotka małego sobie weźmiemy, to nawet on będzie już taki milutki, fajniutki i tak dalej, to kiedyś się może zdarzyć, że będziesz miał gorszy dzień, trochę dłużej sobie pośpisz, a on ci wyżre gałkę oczną. Bo nie będzie miał co jeść, więc sobie stwierdzi, o, świeże mięso, jeszcze ciepłe, ale mi się trafiło.
0: No albo po prostu instynkty wezmą górę i wiesz, coś tam się rusza. No sam taki nawet domowy kot, jak mocno jest uwarunkowany instynktami. Więc tu, a tu mogą być u bardziej dzikiego zwierza instynkty są silniejsze pewnie.
4: No dokładnie tak, tam gdzieś sobie przejmie, gdzieś od matki na przykład, tak, ale to też jest w naszej genetyce. Dlaczego ucinamy kotom jaja? Dlatego, że jeżeli im nie utniemy, to one są zbyt agresywne, ale koniec końców krócej żyją, tak? Kot na wsi żyje 2 lata, taka średnia wieku, tak? Kot udomowiony żyje od 14 do 18 lat średnio. Więc sobie wyobraź, tak? Żyj sobie 2 lata, 14-18. Tak, taka po prostu skala, nie? Wyobraźcie to sobie. Postawcie sobie, nie wiem, nawet takiego, nie wiem, prymitywnego człowieka, który, gdzie 30-latkowie to już są starcy, co też mieliśmy w swojej historii, tak? I teraz dzisiaj, nie wiem, jaszczurka umiera w wieku tam 92 czy 96 lat, nie pamiętam dokładnie ile, no i umarła ze starości, tak? No i to jest starość. Sobie wyobraźcie, nie? Że różnica polega na tym, że ktoś żyje 30 lat, ale ten, który ma dużo lepsze warunki, to żyje lat 300.
0: Jak kosmici kiedyś do nas przylecą, to też nas mogą zacząć traktować tak, jak my zwierzęta traktujemy i będą nas kastrować. I patrz, jaki grzeczny teraz się zrobił, jaki szczęśliwy jest ten potrzeba. Ten Kotkiewicz. Będą cię głaskać.
4: Agresywność 0 na 10.
0: A jak ci by tak jajka obciąć, to w ogóle byś był do rany przyłóż.
4: No już jestem do rany przyłóż, tak? Tylko czasem sobie sam zrobię tą ranę, do której trzeba przyłożyć.
0: A co myślisz o Fiultinie? Zrobi taką podpierdolkę, że przywali atomem gdzieś na terenie Rosji i obwini o to NATO i będzie trzecia światowa?
4: Wiesz co, bardzo boję się powiedzieć cokolwiek na ten temat, bo jest coś takiego, że jeżeli sobie coś planuje, powiedzmy koncypuje i tak dalej, to zazwyczaj wychodzi zupełnie inaczej. Pamiętam, jak dosłownie miałem taką rozmowę i to było dokładnie rok temu. To było dokładnie rok temu, kiedy sobie pojechałem na krótkie wakacje, na weekend z zaprzyjaźnioną osobą i tak właśnie sobie rozmawialiśmy o opcjach możliwej wojny. Nie? No, jeżeli, no i wtedy pamiętam, jak mówiłem, że ta wojna, jeżeli by się miała stać, no to pewnie tak, to pewnie pójdzie. A on nie jest tak kurwa głupi, żeby w tym świecie, który teraz mamy, to zrobić. No i co? No i mamy wojnę. Tak? I sam głęboko wierzę w to, że ten czerwony, duży przycisk już został wielokrotnie wciśnięty. Znaczy może, wiesz co, mam takie dwa schematy, które bardzo chciałbym wierzyć. Jeden to jest taki, że ten przycisk wielokrotnie był wciśnięty, tylko że on był, wiesz, no rosyjski i po prostu nie zadziałał. Bo problem jest w tym, że utrzymanie tych głowic nuklearnych jest bardzo, bardzo drogie, tak? Że jednak jest to materiał rozszczepialny, który cały czas pracuje i żeby utrzymać ten cały swój arsenał nuklearny w jakimś takim sensownym stanie, to bardzo dużo kosztuje. Każdego roku musisz tam doglądać, robić serwisy, sprawdzić, na ile ten pluton się zubożył, jak się zuboży za bardzo, to nie jest tak, że tam, wiesz, weźmiesz sobie taką gomułkę plutonu i dolepisz, nie? Tylko musisz to wziąć, tak, odwirować ten cały materiał, który już jest zużyty, tak, i znowu nawirować nowego materiału, który będzie dobry, znowu to wlepić w takie dwa fragmenty, żeby nie osiągnęły masy krytycznej i znowu wsadzić do tej głowicy. To jest zajebiście drogie. To jest zajebiście drogie i żeby w ogóle mieć technologię do tego, to tego nie zrobisz u siebie w warsztacie, gdzieś tam, wiesz, w garażu, tylko do tego potrzebujesz naprawdę bardzo dokładne laboratoria. A jeżeli masz 6000 głowic nuklearnych, no to już się pojawia kolejny problem. Więc przypuszczam, że taki jeden z moich scenariuszy to jest to, że właśnie ten przycisk już dawno został wciśnięty, tylko że nie zadziałał. Natomiast drugi scenariusz, który mi się widzi, to jest to, że zostało to zaprojektowane tak, że wiesz, tak jak widzimy na filmach. Jeżeli masz odpalić bombę atomową, no to jeden ziomek wciska, wiesz, wkłada kluczyk, drugi ziomek wkłada w kluczyk. Te zamki tego kluczyka są na tyle daleko, żeby jedna osoba nie była w stanie tego zrobić. No i tak, wiesz, tak sobie mrugają w oczy i przekręcają na raz, dwa, trzy, nie? Przyczyna tego jest taka, żeby wiesz, żeby jedna osoba nie była w stanie tego odpalić, bo może się zdarzyć jakiś psychopatyczny despota, który nagle będzie chciał podpalić świat. Co znamy z filmów amerykańskich, co faktycznie ma przełożenie na to, że taki jeden despota może się zdarzyć. Natomiast zarówno fizycy nuklearni, jak i inżynierowie, którzy projektują te systemy odpalania, nie są głupimi ludźmi. Jeżeli robisz to dla Rosji, to wydaje mi się, że całkiem sensownym byłoby wprowadzenie takiego mechanizmu, że na zasadzie weto, że ktoś wiesz, że ktoś przekręca te kluczyki, drugi przekręca ten kluczyk, a to mi się odpala takie maleńkie radyjko i tak patrzysz, oj, ktoś próbuje odpalić bombę atomową, a ty klikasz weto, nie zgadzam się. Bo ty jesteś tym inżynierem. Ty jesteś ostatnią osobą, która może temu zapobiec i wciskasz przycisk. Nie, spierdalaj. I to jest taka moja druga opcja. Więc bardzo chciałbym nie wierzyć i dlatego tak asekuracyjnie powiem, bo normalnie bym powiedział, że nie wierzę, ale to wtedy prawdopodobnie by Fiutin odpalił atomówki. A więc bardzo chciałbym nie wierzyć w to, że do wojny atomowej dojdzie, bo wojna atomowa nie jest w ogóle, wiesz, akceptowalne dla kogokolwiek. Nikt na tym nie zyska.
0: Niby

Putin rządzi dyktatorsko, więc kto wie, jak tam się zachowają inni jacyś ważni wojskowi, którzy mieliby współuczestniczyć w ewentualnym odpaleniu, albo to będzie moment przełomowy, gdzie go zdetronizują po prostu i powiedzą niet, albo się posłuchają, wiesz, jacy oni tam bywają karni i posłuszni, nie? Wódz rozkazał, to robimy. Tak to jest trochę w tych krajach takich bardziej dyktatorskich. Ale no, wydaje mi się, że najbardziej mnie uspokaja chyba to, że to jest po prostu przegranie gry dla wszystkich stron i to nikomu faktycznie nie służy. Tu bym się tylko bał tego, że Putin jest szalony po prostu już, nie? No mamy takich szalonych przywódców. Biden z demencją przywoływał teraz na jakimś ważnym spotkaniu. Się dziwował, że nie ma jakiejś tam pani Michelle, o, jest tu z nami? A to, ona tam zmarła i nie ma już od jakiegoś czasu. Gafa za gafą, myli mu się, na kartkach mu wszystko piszą. Putin też taki jakby wariat trochę już nie kontaktuje.

0: Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam w 25. Ami Wigilii. I gość jest drugi raz ten sam, ale zacny, Kraszan, więc witam Cię.
1: Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy podcastu.
0: Super. Ja myślę, że tak, owego czasu, to chyba będzie już 2 lata temu, podczas wywiadu z Kraszanem, wspomnieliśmy, że wypadałoby nagrać temat bitcoinów, z racji, że on jest tutaj przynajmniej amigowym ekspertem w zakresie bitcoinów. Ktoś pewnie coś słyszał, nie wszyscy i nie każdy wie, o co chodzi, to może się dowiemy, czy warto. A później, myślę, jeśli byś pozwolił, byśmy przeszli do tematu twojej migracji na klasyka, no i oczywiście twojego sklepu, który niedawno oficjalnie zaistniał, i produktów oficjalnych, powiedzmy, w tej kolejności. Ale na początek chciałbym może bitcoiny, żeby tak na luzie wejść i może kogoś tylko bitcoiny interesują, cała reszta nie.
1: No jasne, nie ma problemu.
0: No dobra, to super. To okej, zaczynamy. Bitcoiny to jest kryptowaluta. Tak? Właściwie wirtualna. I właściwie to chyba każdy tyle wie. A czy możesz to dla laika zgrubnie rozszerzyć trochę?
1: Jasne, nie ma problemu. To jest... Bitcoiny różnią się tym przede wszystkim od walut takich, które znamy, czyli złotówek, euro, dolarów i tak dalej, że one nie mają emitenta, czyli wystawcy. No bo wiadomo, że gwarantem każdej waluty narodowej jest bank centralny danego kraju i powiedzmy ogólnie rząd. Natomiast gwarantem Bitcoina jest dokładnie nikt. Co z jednej strony jest takie troszeczkę zaskakujące, ale z drugiej daje to, że Bitcoin jest walutą całkowicie politycznie niezależną, powiedzmy, nie do ruszenia przez rządy.
0: No to słyszałem właśnie. Choć podobno rządy chcą się za to zabierać, tak? Też słyszałem.
1: Należy się liczyć z tym, że politycy będą chcieli w pewien sposób uregulować obrót Bitcoinem, tak jak próbują uregulować obrót czymkolwiek właściwie, do pewnego stopnia na pewno im się to uda, ponieważ w teorii Bitcoin miał wyprzeć tradycyjne waluty w ogóle ze świata, że tak powiem. No i w momencie, gdyby to się stało, to faktycznie finanse całego świata znalazłyby się poza kontrolą polityków.
0: No tak,
1: co brzmi teraz trochę nierealnie.
0: Obecnie są chyba teraz poza kontrolą w ogóle.
1: Ale... teraz w ironicznym pewnym sensie, prawda?
0: Tak, oni politycznie panują.
1: Natomiast realia są takie, że Bitcoin w tej chwili działa i jeszcze pewnie przez wiele lat będzie działał równolegle z walutami tradycyjnymi, przy czym te waluty tradycyjne będą miały jednak naturalnie sporą przewagę nad Bitcoinem i na styku, tam gdzie następuje wymiana, tam ta polityczno-finansowa kontrola może być faktycznie skutecznie egzekwowana i poniekąd trochę już jest egzekwowana.
0: No tak, bo ostatnio, to też jest powiedzmy związane z tym, znaczy tak mówią politycy powiedzmy, albo mainstream, z tą czarną strefą internetu, czy jak to tam się nazywa, co prawdopodobnie nie jest, ale robi się taki zły PR raczej, nie?
1: To znaczy to jest, jak zwykle, prawda jest po środku, bo z jednej strony owszem, to jest taki typowy straszak, że Bitcoiny są używane do prania brudnych pieniędzy, czy do handlu narkotykami, czy też do finansowania terroryzmu. Rzetelne badania na ten temat wykazały, że to nie jest prawda, że jednak przestępcy, nazwijmy to ogólnie, zdecydowanie wolą gotówkę, po prostu żywą gotówkę. Bo jednak Bitcoin wymaga pewnego technicznego przygotowania, a z drugiej strony jest mniej anonimowy niż gotówka, wbrew pozorom.
0: No tak, bo to wszystko się dzieje w necie i wszystko jest...

0: jakoś szyfrowane, ale musi być jakoś rejestrowane, no bo zawsze ślad taki zostaje. Tak ja to rozumiem.
1: Powiem więcej. Fakt tego, że transakcje bitcoinowe są wszystkie rejestrowane, co więcej, ten rejestr transakcji jest publiczny i on nie jest zaszyfrowany wbrew pozorom, to ten fakt, który z jednej strony no, tak jakby powoduje, że prawdziwa anonimowość w Bitcoinie do końca nie jest możliwa, to on jest po prostu podstawą działania tej waluty. Czyli to nie jest tak, że można by go przerobić tak, żeby się nie dało. Owszem, są inne kryptowaluty, w których położono nacisk właśnie na jeszcze większą anonimowość, ale w Bitcoinie jest tak, że on po prostu tak działa.
0: Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem, że są jeszcze inne kryptowaluty. No to ten tego. Ale Bitcoin, powiedzmy, jest mainstreamem w kryptowalutach. Powiedz mi, czy Bitcoin mógłby zastąpić pieniądz w przyszłości, bo teraz ogólnie są dążenia, czy to jest dobre, czy złe, do wyeliminowania gotówki w ogóle, no bo wtedy nie ma kontroli nad tym. Więc jak jest przez wirtualne pieniądze, karty kredytowe, to każdy wie, co się dzieje. Jest to wygodne, no i jest to zdradzieckie z jednej strony. I jak to by mogło być z Bitcoinem, żeby mógł zastąpić coś takiego, czy to jest w ogóle realne?
1: Tak, w teorii jest realne, aczkolwiek tu się napotyka na kilka problemów. Pierwszy problem jest to problem związany z, w ogóle z teorią ekonomii, z teoriami rozwoju gospodarki. Cechą Bitcoina, jedną z takich odróżniających go zasadniczo od typowych walut, jest to, że jest on tak zwaną walutą deflacyjną, czyli z góry wiadomo, ile tych Bitcoinów będzie, dokładnie 21 milionów. I więcej nigdy nie będzie, czyli nie ma możliwości, żeby jakiś bank czy rząd dodrukował sobie Bitcoina. I niektórzy teoretycy ekonomii twierdzą, że po prostu aktualny model gospodarki nie będzie działał z walutą deflacyjną.
0: Ja ci tutaj bym wszedł, chyba żeby to może, jak ja to rozumiem, może uzmysłowić, czyli to odpowiada temu, co powiedzmy było kupę lat temu, standardu złota, że każda waluta miała pokrycie w złocie i nie można było se dodrukować tej waluty, tak?
1: Mniej więcej. Dokładnie, z tym, że w przypadku złota mieliśmy jeszcze tą sytuację, że tego złota można jeszcze więcej wykopać. Bo tego złota na rynku jednak powoli, ale cały czas przybywa. Natomiast w przypadku Bitcoina to jest sztywny limit. Tych Bitcoinów coraz mniej pojawia, tych nowych, świeżo wydrukowanych Bitcoinów, nazwijmy to w uproszczeniu, pojawia się na rynku coraz mniej. No i tak się ocenia, że mniej więcej do roku 2040 będą wprowadzone do obiegu wszystkie. Po prostu więcej już ich nie będzie.
0: No ma to sens w sumie, bo w tym momencie w teorii rozumiem, że ten limit spowoduje spadek cen, czyli tam w sumie deflację, a nie tak jak teraz mamy na chłopski rozum, albo na chłopski rozum plus, że de facto wszystko jest coraz droższe. To przykład mieszkań czy samochodów, załóżmy w cudzysłowie, ten sam Golf kosztował 20 lat temu 1/4 tego, co obecnie, tej samej klasy samochód, nie?
1: Tak, zgadza się, bo inflacja, która powstaje na skutek dodruku pieniądza przez rząd czy przez bank centralny, jest w istocie tak naprawdę sposobem na odbieranie obywatelom ich oszczędności, które nominalnie, prawda, mają tę samą wartość, leży to w banku, nawet ma jakieś tam czasem 0,5% czy 2% oprocentowania, ale rzeczywista wartość tych oszczędności, wartość nabywcza wskutek inflacji maleje, czyli jest to transfer bogactwa od obywateli do, powiedzmy, rządu, czy też państwa ogólnie rzecz biorąc.
0: Korporacji nawet, bo teraz też, ale coś w tym jest. Słuchaj, ale rozumiem wobec tego niechęć do Bitcoina mainstreamu, no bo to jest, wiadomo, tracą kontrolę, ale wiele osób, nie z mainstreamu oczywiście, bo teraz już mówimy bardziej o takich powiedzmy, wolnomyślicielach ekonomicznych, mówi, że warto inwestować w złoto, czyli przerabiać swoje pieniądze na złoto. Twoim zdaniem, czy ten Bitcoin może być alternatywą dla zwykłego Kowalskiego?
1: Jeżeli chodzi o lokatę kapitału, jak najbardziej. Z tym, że ja tutaj nie odsyłam, że tak powiem, złota na śmietnik historii, ponieważ złoto ma tę zaletę przede wszystkim, że ono dla każdego, w umyśle każdego człowieka jest taką lokatą, prawda? No tak. Mówimy złoto, no i myślimy bogactwo. To jest takie naturalne, nawet dość, powiedzmy, pierwotne społeczeństwa, niecywilizowane, to złoto szanują jako pieniądz po prostu. No natomiast Bitcoin jest takim czymś zupełnie ulotnym. Zrozumienie zasady jego działania wymaga no jednak pewnej wiedzy z informatyki czy nawet z kryptografii. Więc dla przeciętnego Kowalskiego to jest taki, wiesz, komputerowy magic, tak jak wiele rzeczy, które komputery nam
0: ale
1: dają.
0: Powiem ci, że tak, tu się zgadzam, bo dużo moich znajomych w moim wieku, czyli tam 35 plus, czy tam 40 minus, powiedzmy, w ogóle nie wie, co to są komputery. To jest szok, bo studiowałem z tymi ludźmi, ale oni nawet już teraz nie używają w ogóle technologii, więc dla nich użycie Bitcoina, no myślę, że jakbym im powiedział, weźcie tu, zainwestujcie, no to byłby ciężki szok. I złoto by sobie wyobrazili, ale ze złotem, znaczy ja sobie to wyobrażam tak za to, że muszę jeździć z walizą złota, nie? No bo jak to kupię, no to muszę jakoś to posiadać, a Bitcoina mogę posiadać w jakiejś tam, nie wiem, zaszyfrowanej chmurze.
1: No jasne, to jest zaleta Bitcoina w porównaniu do złota. To jest po prostu jego łatwiejsze jego upłynnienie, wprowadzenie go w obieg. No bo złoto, wiadomo, złoto waży, przechowywanie złota jest trudne, jest kosztowne, zwłaszcza jeżeli mamy go więcej. Jest ryzykowne, no bo wiadomo, złoto każdy złodziej ewentualnie chciałby ukraść. Natomiast no ukraść Bitcoina też oczywiście można, ale nie jest to takie proste, z tym, że z drugiej strony Bitcoin no, jest produktem nowoczesnej cywilizacji i on ma wartość tylko w nowoczesnej cywilizacji. Przede wszystkim Bitcoin zależy od istnienia internetu i jego działania. Nie ma Bitcoina bez internetu. Można jakieś tam teoretycznie sobie wyobrażać jakieś teoretyczne, wiesz, takie bajania w stylu tego słynnego żartu na temat pakietów internetowych przenoszonych przez gołębie pocztowe. Taki znany żarcik.
0: Nie znam, ale brzmi dobrze.
1: No ale właśnie. Znaczy, no nie, to nie jest dowcip, tylko po prostu tak osoby, które powiedzmy zajmują się rozwojem internetu i tworzą RFC tak zwane, czyli takie nieformalne normy, ustandaryzowali, dla żartu oczywiście, właśnie wymianę pakietów IP poprzez gołębie pocztowe i nawet przeprowadzono eksperyment, nawiązano łączność protokołem TCP między dwoma hostami za pomocą gołębi. No i to oczywiście działało, ale wiesz, wiadomo, że to jest zabawa, natomiast no, w praktyce to przepustowość czegoś takiego jest żadna. No i tak samo można sobie wyobrazić Bitcoina bez internetu. Teoretycznie możliwe jest to, ale w praktyce całkowicie bezużyteczne.
0: Czyli istnieje takie ryzyko, że powiedzmy te złe korporacje w najgorszym wypadku po prostu zamkną internet i ubiją alternatywną walutę.
1: Znaczy wiesz, no pytanie czy korporacje mogły, czy w ogóle zamknięcie internetu jako całości jest możliwe?
0: No, no właśnie.
1: Moim zdaniem nie, ponieważ no, w wielu krajach istnieją przecież społecznościowe sieci, fizycznie sieć komputerowa jest społecznościowa całkowicie. Różne tak zwane gridy Wi-Fi, no po prostu sieciowane ze sobą komputery poprzez Wi-Fi na terenie całego miasta, które nawet gdyby odcięto wszyscy prowajderzy internetu wyłączyliby swoje serwery, to i tak to by działało. Na pewno wolniej, ale moim zdaniem no internet, zamknięcie internetu to wymagałoby, nie wiem, fizycznego zniszczenia całej infrastruktury.
0: Czyli teoretycznie
1: eksplozja to zawsze, jądrowa.
0: Dokładnie, w filmach science fiction jest zawsze,
1: że trzeba na wysokości. No, mi się wydaje, że ludzkość po wojnie jądrowej będzie miała inne problemy, o ile jeszcze w ogóle będzie istnieć.
0: No myślę, że to się zgadza, wtedy tam kasa będzie najmniejszym problemem.
1: Także no, snucie katastroficznych wizji ma pewien urok zawsze, ale jest mało produktywne, moim zdaniem.
0: Okej, no dobra, to słuchaj, to tu mam też pytanie od tutaj moich patronów. To już tam jedno nawet powiedzieliśmy, ale właśnie tu przewija się temat, jakie są inne kryptowaluty niż Bitcoin, jeśli masz pojęcie, jeśli mógłbyś chociaż powiedzieć, a później przejdziemy znowu do Bitcoina, jak to robić.
1: No czy wiesz, ja cię zaskoczę, bo tych kryptowalut jest kilka tysięcy. Mhm. Z tym, że faktem jest, że oprócz Bitcoina liczących się kryptowalut, jeżeli na przykład mówimy o tak zwanym market capie, czyli łącznej wartości wszystkich żetonów danej kryptowaluty będących w obiegu, no to jest ich kilka. No jest taka waluta Ethereum, czy Ethereum, nie wiem jakby to należało poprawnie wymówić po angielsku. Jest Dash, jest Litecoin, no kilka by się pewnie jeszcze znalazło. Z tym, że no Bitcoin jest królem cały czas, wiesz, to tak jak ten standard MP3, który przecież nie jest ani najnowszy, ani najlepszy, ale ciągle jest zasadniczym formatem muzyki, prawda?
0: No tak, to fakt. Teraz już chyba młodsi ludzie, milenialsi czy coś nawet chyba nie wiedzą, że był, nie wiem, Wave na przykład.
1: No jasne, ale wiesz, no Wave był powiedzmy standardem no w pewnym sensie gorszym, no bo nie miał kompresji. Po MP3 naukowcy opracowali całą masę różnych tam...
0: No tak, OGG nawet chyba, nie?
1: Też OGG chociażby, czy jakieś tam Monkey Audio i cała masa innych. One są technicznie lepsze, dają lepszą kompresję, mniej pogarszają jakość, co nie zmienia faktu, że się po prostu nie przyjęły, bo MP3 był pierwszy i osiągnął ten efekt masy krytycznej. Tu podobnie przy Bitcoinie obserwujemy podobne zjawisko. Oczywiście to zawsze może być tak, że pojawi się jednak coś, co tego Bitcoina zmiecie z powierzchni, no ale na razie nic na to nie wskazuje.
0: Znaczy to w sumie, wiesz, w internecie teoretycznie Google też nie wyobrażamy sobie życia bez ich usług, czy chociaż wyszukiwarki, a kiedyś sobie nie wyobrażali się, nie wiem, przez hasta la vista było chyba, czy coś takiego, nie? No więc wszystko się może zmienić. Aczkolwiek jednak myślę, że warto się chociaż na tym skupić. Zanim przejdziemy do tworzenia bitcoinów czy pozyskiwania, powiedz mi, gdzie można je wydać w ogóle? No bo ktoś jeśli ma, no to może by chciał coś za nie coś kupić.
1: No to jest trochę możliwości, chociaż no to wyłazi, że tak powiem, fakt, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli żyć za bitcoiny w Polsce, no to nie mielibyśmy słodko. No generalnie jest kilka takich jakby kanałów. Po pierwsze, istnieje sporo sklepów internetowych, czy sporo, wiesz, to procentowo to pewnie są jakieś ułamki procentów w odniesieniu do całego handlu internetowego, które po prostu przyjmują bezpośrednio bitcoiny. Można też, no wiesz, no można je po prostu sprzedać na giełdzie, no z tym, że już wtedy później kupujemy ze złotówki, więc to trudno to uznać kupowaniem za bitcoiny. Można też skorzystać z usług takich tak zwanych operatorów, którzy pozwalają na przykład bitcoinami opłacić dowolny rachunek bankowy, przelew bankowy. Oczywiście już ten przelew wykonywany jest w innej walucie. Oni to po prostu zamieniają w locie. Wpłacasz bitcoiny i podajesz adresata przelewu, tytuł przelewu i to leci już później w złotówkach czy w innych. No ewentualnie jeszcze jest taka ciekawa inicjatywa, ona się powoli rozwija. Nazywa się to Open Bazaar. To jest taki rozproszony sklep internetowy w chmurze. Po prostu jak chcesz być handlowcem, stawiasz sobie serwer tego sklepu że tak powiem, lista towarów jest wymieniana protokołem podobnym do torrenta, P2P tak zwane.
0: Okej.
1: Czyli to jest taka jakby sieć, wielka sieć sklepów internetowych, której też nie da się wyłączyć, bo tam nie ma żadnego centralnego serwera. No i naturalną walutą w tym Open Bazaarze jest właśnie Bitcoin. Ja nawet kupiłem parę rzeczy przez Open Bazaar. No i to jest też, to się rozwija, to jest, ma to duży potencjał. No jak to z nowymi technologiami w świecie IT, było to troszeczkę toporne w obsłudze, miało różne takie wady wieku dziecięcego, no ale ekipa wciąż pracuje nad tym.
0: Ale tam tylko możesz za pomocą bitcoinów kupować, tak? Czy też...
1: Tak, tak, ponieważ fakt, że bitcoin jest kryptowalutą, jest zasadniczym elementem koncepcji tego sklepu, tego Open Bazaaru. Więc tam się nie da płacić nawet złotówkami, dolarami, czy czymśkolwiek.
0: Okej. Czyli naturalnie teraz ktoś się tym zainteresował, a brzmi to interesująco, musi posiadać bitcoiny, więc powiedz nam, jak można je, no załóżmy, że chcę w to wejść, chcę sobie część pieniędzy, na przykład mam, nie, załóżmy 10 tysięcy złotych, chcę sobie przerzucić to na bitcoiny. Rozumiem, że wartość bitcoinu będzie różna, bo jak wiem, ta waluta ma różne też, nawet niekiedy chyba mocne wahnięcia kursu. No ale jak to mam fizycznie zrobić? Mam złotówki, chcę zrobić z tego bitcoiny, a później może przejdziemy, jak je, nie wiem, wykopać, bo kiedyś się kopało bitcoiny, nie?
1: I nadal się kopie, no ale to może później, tak jak zaznaczyłeś. Najprostszą metodą wejścia w posiadanie bitcoiny jest po prostu ich kupienie. W polskich warunkach można to zrobić na kilka sposobów. Można skorzystać właśnie z jednego z tych operatorów. Ja to może nie będę operował jakimiś konkretnymi adresami www czy nazwami firm, bo nie chcę jakiejś takiej robić reklamy, powiedzmy, że akurat tego operatora czy innego, ale są operatorzy, polscy operatorzy, ale nie tylko oczywiście.
0: To którzy... może chociaż powiedzieć, jak tego szukać w internecie wobec operator Bitcoin?
1: To znaczy, wiesz, najlepiej to po prostu wejść na forum i pogadać. Jest forum bitcoin.pl,
0: okay.
1: Największa polska społeczność Bitcoina. No i tam przede wszystkim w ogóle jest taka strona bitcoin.pl, na której jest cała masa różnych poradników dla początkujących, ostrzeżeń, bo to też jest istotne. No tutaj można się łatwo, że tak powiem, naciąć, nie znając zasady działania czy pewnych nawet mechanizmów oszustwa, bo jak w każdym świecie, także tu pojawiają się różni tacy, wiesz, we drwi grosze, którzy żerują na początkujących. No i tam się można właśnie dowiedzieć takich podstaw, a na forum też zapytać po prostu o to czy tamto. No a wracając, bo tak odpłynęliśmy troszeczkę do tego, skąd te bitcoiny można wziąć, no to właśnie znaleźć takich operatorów, takim, może tutaj podam jedną nazwę, bo to taki bardzo znany w Polsce jest taka firma inpay.pl.
0: Zaraz sobie tutaj otworzę, żeby dodać później.
1: Tak, i tam właśnie w obie strony można wymienić, z tym, że tutaj właśnie też pojawia się ten problem, o którym mówiłem, czyli chęć kontroli rządów nad Bitcoinem powoduje, że w przypadku większych sum, no to niestety musisz tam podać swoje dane osobowe. Można, niewielkie ilości można kupić czy sprzedać anonimowo, natomiast tych operatorów obowiązują regulacje finansowe podobne do tych, które na przykład zobowiązują banki do zgłaszania transakcji powyżej 15 tysięcy euro, prawda? Mamy takie regulacje i tutaj też mamy takie regulacje, więc trzeba się liczyć z tym, że chcąc kupić większą ilość bitcoinów, będziemy musieli przedstawić się, tak jak musimy to zrobić, powiedzmy, w banku, zakładając konto. Podobnie jest na giełdzie, bo można też kupić, jest kilka giełd w Polsce bitcoinowych, też można tam kupić, sprzedać, z tym, że też jest wymagana z reguły weryfikacja, czyli podanie danych osobowych.
0: No dobra, ale trzeba z tym żyć.
1: Tak, no nie, no to wynika po prostu z, to powiedzmy, nacisku władz, mówiąc krótko. Czy powiedzmy aparatu skarbowego. Jedna możliwość to kupić po prostu od kogoś, jak to się mówi, face to face. Mhm. No tylko trzeba taką osobę znać i no powiedzmy tak, mieć do niej jakieś tam zaufanie w miarę. No bo to się tak odbywa, że wykładamy gotóweczkę, a ta osoba przy nas puszcza bitcoiny nam na adres. Także no trzeba to po prostu robić z osobą, którą znamy, czy też jej ufamy po prostu.
0: Jasne. Powiedz mi tak, bo a propos tego, że państwo chce mieć jakąś tam kontrolę, jak to wygląda z podatkami? To się do podatku jakoś wlicza, czy na szczęście jeszcze nie?
1: To znaczy, tutaj jest kilka zagadnień podatkowych. Na początku był taki problem, że bitcoiny były traktowane przez urzędy skarbowe jak, nie jako pieniądz, tylko jako towar. W związku z tym, przynajmniej teoretycznie, każda transakcja wymiany bitcoinów na złotówki była obłożona podatkiem VAT. Mhm. To się na szczęście zmieniło. Mieliśmy w kwietniu chyba zeszłego roku wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że transakcje wymiany kryptowaluty na waluty tradycyjne nie są objęte podatkiem VAT. Natomiast oczywiście tak, natomiast może się pojawić kwestia podatku dochodowego w dwóch miejscach. Po pierwsze, w przypadku osób, które kopią te bitcoiny, no bo mają pewien dochód, prawda? No i drugi przypadek, tak zwana gra na giełdzie, czyli jak to się mówi, sprzedać drożej, kupić taniej.
0: No tak, tak jak w normalnym życiu, że tak powiem. To jest to samo, nie?
1: Tak, no dokładnie. I w tym momencie pojawia się, z tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, kiedy my te bitcoiny sprzedamy, prawda? Bo wtedy osiągamy zysk, myśl polskiego prawa, no i wtedy należałoby od tego zysku zapłacić podatek dochodowy.
0: Mhm. Czyli kiedy mam bitcoiny i płacę bitcoinami, to jestem czysty.
1: No widzisz, to jest kwestia sporna, ponieważ w Polsce jeszcze nie zostało to kompleksowo prawnie uregulowane. Polskie, że tak powiem, władze, no jak każde chyba władze, mają pewien opór wobec nowych technologii, wobec przyswajania tych technologii i powiedzmy umieszczania ich w porządku prawnym. Co prawda trwają prace, środowisko polskie bitcoinowe współpracuje, że tak powiem, na poziomie rządowym i ministerialnym. To nie jest tak, że to jest jakieś podziemie, które sobie tam działa i liczy na to, że rząd nie zwróci uwagi, tylko jest po prostu współpraca, jest rozmowa. Także to prawo nowe, które będzie powstawać, powstaje przy współudziale entuzjastów i społeczności. No ale na razie jeszcze nie powstało w pełni. No i to są sprawy takie, no, dyskusyjne niestety, jak to zresztą polski system podatkowy ma to do siebie, że wiele jest takich miejsc niejednoznacznych.
0: Mhm. No
1: i tutaj jest to różnie. No teoretycznie jest tak, że jeżeli coś kupimy za bitcoiny, no to jest to też jakiś dochód. No bo no tak jak on powstaje w innym momencie, bo jeżeli my na przykład dostajemy wypłatę i później idziemy do sklepu i coś kupujemy, no to ten podatek zapłaciliśmy w momencie, jak dostaliśmy wypłatę.
0: No i jak coś kupiliśmy też generalnie. Bo
1: znaczy, jak to tak, ale to jest VAT, nie? To okay, oddzielmy to. Natomiast w momencie, gdy ktoś nam na przykład zapłacił za robotę w bitcoinach, no to my nie płacimy wtedy żadnego podatku w tym momencie. Natomiast kiedy my te bitcoiny w sklepie jakimś kupujemy coś za nie, no to wtedy ten obowiązek powinien powstać, zwłaszcza, że najczęściej jest tak, że firmy czy też sklepy przyjmujące bitcoina, one też korzystają z usług operatora, który od razu im to w locie zamienia na złotówki, czyli firma otrzymuje zysk w złotówkach. No i teoretycy prawa podatkowego mówią, że w tym momencie, kiedy następuje ta zamiana na złotówki, no to my tak jakby te bitcoiny sprzedaliśmy i w tym momencie osiągnęliśmy ten nasz zysk, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowy. No wiesz, ja tu się nie chcę stawiać w roli jakiegoś eksperta podatkowego, żeby było jasne.
0: Nie, no jasne to jest.
1: Więc ja mogę nie mieć racji w tym, co mówię.
0: Ale przynajmniej wiemy, że to nie jest takie proste. O.
1: No nie jest. Znaczy wiesz, no, w praktyce jest różnie, no bo dobrze wiemy, że spłacanie podatków ogólnie w praktyce bywa różnie.
0: No to, to już pomińmy.
1: No i na tym możemy zakończyć.
0: Dokładnie.
1: Ten kierunek
0: nie będziemy wnikali. Słuchaj, zanim może przejdziemy do twojego sklepu, który teraz otworzyłeś niedawno, czy tam u ciebie można płacić bitcoinami?
1: No właśnie, tutaj może wyjaśnijmy pewną rzecz. Ja nie mam sklepu.
0: Aha. Bo taka legenda poszła, że masz.
1: Nie, nie, nie. To znaczy... To rozumiem, że zamykamy już, że tak powiem.
0: Nie, nie, nie. To może później. Wiesz co? To teraz może jak już wiemy, jak pozyskać bitcoiny. W sensie można tutaj się zaopatrzyć tam. Owego czasu, nie wiem, to było pewnie z 5-10 lat temu, kupa osób kopało te bitcoiny, czyli wydobywało. Z tego co wiem teraz, to już podobno się raczej nie bardzo opłaca, albo przynajmniej trzeba mieć więcej trzeba wsadzić w komputery prąd, żeby to wykopać, niż się zyskuje. Jak to wygląda wobec tego?
1: Tak, to na początku to kopanie bitcoinów po prostu robiło się za pomocą komputera. Jest to proces, który no, z jednej strony wymaga dużej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony jest to proces zyskowny, ponieważ Bitcoin działa w ten sposób, że co 10 minut średnio następuje tak zwane wykopanie bloku. To jest po prostu złożona operacja obliczeniowa. Coś takiego jak znany trochę w amigowym kręgu ten konkurs, ten RC5,
0: tak,
1: OGR,
0: tak,
1: kojarzysz
0: pewnie. To się złożyło z PowerPC procesorami.
1: Tak, tak, tak. To jest mniej więcej podobna w charakterze operacja obliczeniowa, z tym, że ten, kto wykopuje blok, otrzymuje w tej chwili 12,5 bitcoina. To są poważne pieniądze, no bo w tej chwili mam tu nawet otwarte notowania giełdowe. Jeden bitcoin to jest $1320.
0: O, to teraz
1: no to jak sobie to pomnożymy przez 12,5, no to jest to kasa. W związku z tym, no wiesz, jeżeli z jednej strony mamy kasę, a z drugiej komputery, no to następuje specjalizacja tego sprzętu. Także kopacze dość szybko z procesorów przenieśli się na karty graficzne.
0: Na cuda, tak?
1: Tak, dokładnie. Wręcz można było powiedzieć, można stwierdzić, że kopacze Bitcoina w znacznym stopniu nakręcili rynek kart graficznych, czego gracze nawet nie są świadomi do końca, no bo to się kupowało te karty po prostu całymi kartonami. 10, 20, 40. Najczęściej było tak, że po prostu kupowało się płyty główne, które miały dużo slotów, podłączało się do jednego komputera 5 albo 6 grafik naraz. No i to zasuwało. Z tym, że następnym etapem rozwoju były układy FPGA, które my na przykład znamy z Vampire, chociażby z karty Vampire, prawda?
0: Dokładnie.
1: Które były szybsze, bo po prostu tam się już wypalało w nich konkretnie tylko ten algorytm kopania i nic więcej. W tej chwili to już są układy ASIC, czyli to są układy robione w fabrykach już w krzemie na zlecenie. To kosztuje chore pieniądze, ale przy takich zyskach no to tak to właśnie wygląda. I to są tak zwane koparki, czyli specjalizowane maszyny. Nie są to już komputery w zasadzie, które służą tylko i wyłącznie do kopania bitcoinów. Oczywiście to się bardzo scentralizowało w tej chwili, ponieważ no, są po prostu duże firmy, które mają tych koparek dziesiątki tysięcy. I to są najczęściej firmy chińskie, ponieważ oni tam mają dostęp do bardzo taniego prądu, bo to jest bardzo istotny czynnik, to zużywa nieprawdopodobnej ilości mocy. No i w zasadzie teraz taki jakiś jeden kopacz z komputerem to w ogóle, wiesz, jest, nie ma żadnych szans, bo on będzie miał
0: nie
1: tak
0: ma sensu
1: małą
0: próbować
1: moc.
0: Nawet.
1: Tak, nie ma nawet sensu próbować. Pewną możliwością jest kopanie tych różnych walut alternatywnych, altcoinów tak zwanych. Mhm. Ponieważ no tam z jednej strony jest mniej wyśrubowane są te wymagania obliczeniowe, a z drugiej też twórcy tychże altcoinów dążąc do, tak jakby broniąc się przed centralizacją wykopywania, tworzyli algorytmy, które się ciężko umieszczają w tych układach ASIC, które wymagają na przykład bardzo dużo RAMu. Mhm. I w tym momencie karty graficzne, no teraz wiesz, miewają tam bo 2, 4 czy 8 gigabajtów nawet pamięci graficznej, no to są w sumie najlepszym w tej chwili środkiem do kopania tego i nie da się tego przenieść na ten wyższy szczebelek, czyli FPGA. Mhm. Z tym, że te altcoiny, no to wiadomo, tam dziś są, jutro ich nie ma, także to jest takie troszeczkę, wiesz, zabawa dla studentów, nazwijmy to w ten sposób.
0: Okej, słynne przesuwanie ikonek w amigowym świecie.
1: No, znaczy nie, no wiesz, można tam jakieś tam, powiedzmy, zarobić pieniądze na tym, tylko trzeba się cały czas orientować w temacie, które z tych altcoinów są w danym momencie zyskowne do kopania i tak dalej. Trzeba po prostu śledzić to na bieżąco.
0: Okej. No dobra, czyli a możesz powiedzieć chociaż w dwóch zdaniach, na czym polega fizycznie to kopanie bitcoinów, no bo wiesz, no, większość ludzi nie wie o co kaman, jak to działa, nie wiem.
1: No ale to wygląda tak, że tak zwany blok bitcoina to jest po prostu plik danych, w których są zawarte transakcje bitcoinowe, jakie w ostatnich 10 minutach miały miejsce, ponieważ każda transakcja w momencie, kiedy ja wysyłam kasę komuś na przykład, jest rozgłaszana w sieci, bo bitcoiny to też jest sieć P2P, tak jak torrent na przykład, coś w tym rodzaju. Nie ma jakiegoś centralnego serwera, tylko jest ileś tam tysięcy węzłów na świecie, czy milionów. I jeżeli ja wysyłam bitcoiny komuś, no to ten fakt zostaje rozgłoszony po całej sieci. I ta moja transakcja zostaje dołączona do bloku. I ten blok ma jakąś tam sumę kontrolną, nazwijmy to, można ją policzyć.
0: Okay.
1: Z tym, że to jest tak zwany hash, czyli funkcja SHA-256, to dość znane, nie jest to specyficznie nic bitcoinowego.
0: To jest to jak chyba pliki ściągasz, to też możesz sprawdzić.
1: Tak, dokładnie, nie? Dokładnie. To jest takie jak MD5 słynne, tylko trochę bardziej bezpieczniejsze, że tak powiem, kryptograficznie. No i wszyscy, którzy chcą kopać ten blok, to muszą, modyfikując pewne jego niewielkie części, oczywiście wiadomo, że każdy jeden zmieniony bajt zmienia nam też tego hasza, będę się posługiwał tym mhm. żargonowym określeniem. I chodzi o to, żeby tak modyfikować pewne niewielkie części bloku, które są specjalnie do tego przeznaczone, żeby hash całego bloku był mniejszy od określonej liczby. No to się robi metodą siłową, czyli trzeba po prostu próbować bardzo szybko kolejne kombinacje i wykryć ten fakt, kiedy ten hash nasz znaleziony jest mniejszy od tej określonej liczby. W momencie, kiedy znajdujemy to wtedy szybko rozgłaszamy ten fakt w sieci, no i ten blok jest nasz. My dostajemy wtedy za niego tą premię i no i później on jest, wiesz, ta suma kontrolna jest umieszczana z kolei w następnym bloku, czyli te bloki tworzą taki jakby łańcuch. Mhm. I ponieważ te sumy kontrolne właśnie zabezpieczają się wzajemnie, to nikt nie jest w stanie zmodyfikować wstecznie tego łańcucha, bo wtedy wszystkie sumy kontrolne się posypią.
0: Okay.
1: Musiałby je znaleźć tak jakby jeszcze raz, czyli musiałby ktoś dysponować mocą obliczeniową większą niż cała reszta sieci.
0: Musiałby być taki, można nazwać to reverse engineering, tak? W tym
1: tak,
0: momencie.
1: Dokładnie. Mhm. Także to jest oczywiście znaczy teoretycznie jest to możliwe, gdzieś tam wiesz po cichaczu jakieś tam w lochach miliardy koparek ukryta elektrownia atomowa zasilająca to wszystko, no ale to zejdźmy na ziemię z powrotem, także w ten sposób właśnie te komputery, które kopią, to one tak jakby kryptograficznie zabezpieczają łańcuch bloków bitcoina, który jest spisem wszystkich transakcji, jakie miały miejsce, wszystkich. Dosłownie wszystkich. przed wsteczną modyfikacją. A ponieważ jest to rejestr publiczny i on nie jest zaszyfrowany, tylko jest zabezpieczony sumą kontrolną, to każdy węzeł Bitcoina może sprawdzić każdą transakcję, która miała miejsce w przeszłości. Czyli na tym to polega ta zagadka, że nikt do nikogo w tej sieci nie musi mieć zaufania, bo jeżeli mamy system tradycyjny, czyli bank i konta, to my musimy mieć zaufanie do banku, że on będzie nam utrzymywał stany tych kont, prawda? Że nie będzie jakichś wałków, że nagle coś się komuś gdzieś przelało. Musimy mieć zaufanie. Natomiast w Bitcoinie, ponieważ ten wykaz transakcji jest po pierwsze publiczny, po drugie zabezpieczony przed wsteczną modyfikacją, to nikt nikomu nie musi ufać. Bo każdy w każdej chwili może sprawdzić. Jeżeli ja twierdzę, że ty mi wysłałeś jednego Bitcoina, ty mówisz, no sorry gościu, ale ja ci nic nie wysyłałem. No to po prostu sprawdzamy. Każdy z tysięcy węzłów sprawdza to w łańcuchu. No i widać, że wysłałeś mi. Nie możesz ściemnić, że nie wysłałeś. Bo to jest w bloku.
0: Jasne. No to jest ten... Właściwie to jeszcze trzeba by się... Bo się zasłuchałem, ale właściwie powinniśmy też poruszyć pokrótce kwestię, kto to w ogóle wymyślił, bo nie, chyba nie powiedzieliśmy, kto był za to odpowiedzialny i w sumie za wymyślenie całego mechanizmu.
1: A no widzisz, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ tak dokładnie nie wiadomo, kto to wymyślił. W 2008 roku człowiek ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikował na którejś z list dyskusyjnych poświęconych kryptografii właśnie tak zwany white paper, czyli po prostu PDF-a, pracę naukową w zasadzie, można powiedzieć, opisującą zasady działania Bitcoina. Natomiast on uruchomił tę sieć na początku roku 2009, wykopał pierwsze bloki. No i tak to się zaczęło. Ale tożsamość Satoshi Nakamoto, czy to jest człowiek, czy to jest grupa, kto to jest, z jakiego kraju, jest nieznana. Oczywiście w historii Bitcoina już tej ośmioletniej pojawiło się szereg dziennikarskich śledztw, czy też wręcz uzurpatorów, którzy sami usiłowali podać się za Satoshiego, ale no, wszystkie te próby zostały ostatecznie obalone. Udowodniono, że to nie może być Satoshi. No i tożsamość tego człowieka pozostaje do dziś nieznana.
0: Okej. Ważne chyba jest dla zwykłego śmiertelnika mimo wszystko jednak, bo już powiedzieliśmy, jak dokonać zakupu, a jak ten portfel bitcoinowy mam trzymać w komputerze, nie wiem, w telefonie pewnie też są aplikacje i właśnie, bo to też jest istotne. No załóżmy, że zainteresowałem się, załóżmy, że jeden bitcoin $1,300 kosztuje, załóżmy, że chcę kupić sobie 3 bitcoiny i gdzie ja mam później, co się dzieje? No kupuję i co?
1: No, zanim kupisz, musisz posiadać adres bitcoinowy, co najmniej jeden, czyli portfel musisz zainstalować albo na komputerze, albo na telefonie, albo też ewentualnie są portfele webowe, takie coś jak aplikacje webowe, ale nie są zalecane do trzymania większych sum. Czyli ten portfel musisz mieć najpierw. No i tutaj jest spory dosyć wybór. Z tym, że są tak zwane pełne portfele, pełne węzły, one się charakteryzują tym, że przechowują całą tą historię transakcji, te wszystkie bloki na dysku. Z tym, że to zajmuje w tej chwili 120 GB, czyli primo musisz mieć tyle miejsca na dysku, sekundo musisz to pobrać z sieci. Oczywiście można, ja mam na przykład taki na swoim komputerze pełny portfel, tak zwany Bitcoin Core, to jest taki, można powiedzieć, oficjalny portfel. Natomiast no, nie jest to praktyczne i dla początkujących użytkowników nie jest to w zasadzie zalecane. Są też tak zwane portfele lekkie, które nie przechowują tego całego łańcucha. Jeżeli chcą sprawdzić jakąś transakcję z przeszłości, to po prostu pytają węzły pełne o to. One sobie tam zaglądają do tego łańcucha i zwracają im odpowiedź. No i jest kilka takich, jest Electrum, Multibit, są jeszcze jakieś dedykowane też portfele dla smartfonów, ja troszeczkę tam nie znam ich nazw, bo nie mam żadnego smartfona jeszcze, ale można to znaleźć, można zapytać właśnie na forum, który jest najlepszy i one no dzięki temu, że no, trudno, żeby na smartfonie nagle gdzieś 120 GB danych leżało, to raczej jeszcze nie te czasy.
0: No tak.
1: No i z reguły też te portfele lekkie są takie bardziej przyjazne użytkownikowi, czyli mniej tych technicznych detali jest wyeksponowanych w interfejsie, są po prostu prostsze w użyciu, na przykład pozwalają na wczytanie adresu bitcoinowego ze strony czy z wydruku jako tego kodu QR, tego takiego kwadratowej mozaiki kropeczek, czyli jeżeli zachodzimy na przykład do sklepu, który takie bitcoiny przyjmuje, a co ciekawe na przykład jest w Polsce parę takich sklepów, gdzie można zapłacić w ten sposób, no to po prostu jest kod tego sklepu gdzieś na kasie, my skanujemy telefonem ten kod i wbijamy tylko, ile chcemy przelać, klikamy yes i poszło.
0: To jest coś podobnego jak teraz, można powiedzieć, dla Blik, tak? W Polsce.
1: No wiesz, mi się wydaje, że takie systemy jak Blik to są po prostu systemy inspirowane Bitcoinem w pewien
0: tak,
1: sposób.
0: No ale wiesz, no, ja próbuję, że tak powiem, to wytłumaczyć tak, większości tak. Ludzi, podejrzewam, że więcej ludzi wie, co to jest Blik niż Bitcoin, nie?
1: Pewnie tak. Tak to właśnie działa, czyli skanowanie kodu albo też ten bezprzewodowy system NFC, który jest w nowych smartfonach, może być wykorzystany do płatności Bitcoinem. No te aplikacje na telefony po prostu są takie bardziej przyjazne, chociaż portfele na komputery inne niż Bitcoin Core no, są też całkiem sympatyczne w użyciu. No ten Core też nie jest jakiś tam, wiesz, czarna magia, tylko te 120 GB. Jak ktoś jest, ja to po prostu jestem entuzjastą i tak jakby można powiedzieć wspieram sieć, prawda? No bo ileś tych pełnych węzłów musi być, żeby to działało.
0: Okej. Okay.
1: Natomiast to nic mi nie daje, że tak powiem finansowo, że ja tam trzymam ten pełen węzeł, po prostu takie wsparcie bezinteresowne.
0: Okej, okay, rozumiem. To powiedz teraz może na już chyba, bo już oględnie to już wiemy o co kaman, ale czy da się na tym, załóżmy, że jestem, nie wiem, biznesmenem albo chcę no, oprzeć swój biznes na tym albo życie na tym. Nie chcę żyć na poziomie, nie wiem, Maybacha, ale chcę żyć na poziomie zwykłego człowieka. Czy mogę na bitcoinach w ten sposób, na transakcjach jakoś powiedzmy zarobić normalne pieniądze, no bo niestety muszę podejrzewam, że żyć za normalne pieniądze albo mogę płacić bitcoinami, ale jak wygląda może ta wymiana, w sensie te skoki walut, bo słychać było, że bitcoin nagle spadł, nagle wzrosnął, to nie jest tak jakoś stabilnie może chyba, tak się wydaje, nie?
1: To znaczy, wiesz, no, ostatnio prowadzono analizy porównujące wahania kursu Bitcoina z wahaniami kursu ropy naftowej i złota i okazało się, że owszem, jeszcze Bitcoin jest lekko bardziej chaotyczny czy też płynny, ale tylko lekko. To takie różne szalone skoki miały miejsce, kiedy ten Bitcoin, wiesz, był jeszcze zupełnie zabawką jakichś tam komputerowych geeków, jak to się mówi. No teraz kapitalizacja, łączna wartość wszystkich bitcoinów to jest około 8 miliardów dolarów, no i zabrały się za to po prostu, finansiści za to się zabrali. Może nie ci najwięksi, bo dla nich, wiesz, 8 miliardów to jest tak, wiesz, łyżeczka w oceanie, nie? Ale po prostu jest masa giełd, są notowania, także ta płynność kursu zmniejszyła się w znacznym stopniu. A jak można zarabiać? No wiesz, to po prostu jest gra na giełdzie. Tak jak gra akcjami, czy gra innymi aktywami. No i jak się zapewne domyślasz, no jest ryzyko. Jest ryzyko, że można po prostu no, przegrać.
0: Także ale podejrzewam, że jest chyba trochę łatwiej, no bo tu masz do opanowania tą kryptowalutę, a na giełdzie, jeśli gramy, to powiedzmy, że masz więcej spółek, musisz ogarniać no, dużo tematów naraz, nie?
1: Tak, no mi się wydaje, że jest łatwiej, bo ja też bawię się w to trochę. no przede wszystkim jest mały próg wejścia, no bo nie możesz powiedzmy na GPW handlować tak na zasadzie, że sobie gdzieś tam się zalogujesz i sobie przelejesz 100 zł i sobie kupisz akcję. To się nie da, bo musisz korzystać z usług biura maklerskiego, które pobiera swoje prowizje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, próg wejścia na giełdę bitcoinową jest żaden w zasadzie. Możesz z 10 zł wejść nawet na giełdę bitcoinową, nie ma problemu. Prowizje są znacznie niższe, nie masz już maklerów, po prostu osobiście jesteś sam swoim maklerem. Bezpośrednio wystawiasz zlecenia giełdowe.
0: No i mogę prowizje... robić to po pracy. Nie muszę poświęcać na to, powiedzmy, całego dnia, tak jak w prawdziwej giełdzie.
1: No to wiesz, różnie jest, bo jak są różne style gry na giełdzie ogólnie, tu nie odnoszę się do giełd bitcoinowych, można być tak zwanym day traderem, który śledzi na bieżąco i wiesz, potrafi kupić za 5 minut, sprzedać, a za 10 minut znowu kupić. No to to jest aktywność, która wymaga raczej dużej ilości wolnego czasu. A można po prostu raz na jakiś czas sprawdzać ten kurs. On się waha, więc zawsze jak się trochę poczeka, no to to się trafi na taką cenę, która już była na przykład, czy można kupić taniej niż się sprzedało, czy taniej, czy drożej sprzedać niż się kupiło. No z tym, że jak każda gra na giełdzie, to jest ryzyko. Także tutaj no, trzeba być tego świadomym, bo też jest wielu takich ludzi, była bańka bitcoinowa, czyli nagły wzrost kursu wtedy, no napłynęła cała masa nowych ludzi, którzy usłyszeli, że wiesz, że jest łatwa forsa, nie, do zrobienia. No, tak zwani jelenie, nie, no to tak można na przykład znaleźć w necie wiele artykułów na temat rynku Forex chociażby, czyli walut tradycyjnych, no gdzie no masa no, ludzi straciła kupę pieniędzy, nie? No,
0: z tutaj... tego, co ja słyszałem, to Forex to jest niezły syf.
1: No tam grasz też za pośrednictwem brokerów, którzy nie zawsze są uczciwi, powiedzmy.
0: No
1: tak.
0: Właśnie.
1: No w Bitcoinie jest o tyle łatwiej, że po prostu sam jesteś swoim brokerem, no i po prostu ponosisz konsekwencje swojej własnej decyzji.
0: Wiadomo kogo, że tak powiem, ładnie zjebać.
1: No tak, jak możesz mieć pretensje tylko do siebie w tym momencie.
0: Dokładnie. Słuchaj, no to tak naturalnie bym się zapytał wobec tego, no bo to jest ciekawe, tak jak mówiłem, mam 10 tysięcy złotych, ale dobra, faktycznie, jaka z jaką kwotą uważasz jest sensownie wejść i ewentualnie czego się zaczepić, czy zobaczyć notowania z ostatniego roku, żeby zobaczyć, kiedy warto kupić, wiesz, takie ostatnie może pytanie jako taka baza, jak zacząć i przejdziemy już do bardziej amigowych klimatów.
1: Znaczy wiesz, tutaj od razu, no, to będą takie moje prywatne powiedzmy rady, ja jestem średnio, że tak powiem, skutecznym traderem, ale na plusie i to dość ładnie na plusie. Zacząć możesz nawet najlepiej zacząć stówką chociażby, licząc się z tym, że tą stówkę i być może dwie następne po prostu stracisz, zanim zaczniesz pływać w tym basenie. Dlatego nie warto od razu wchodzić dużą kasą. Tak jak mówię, no tutaj rynek, próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie tylko jedynie płacisz prowizję od sprzedaży kupna, to są rzędu od 1/10 do 0,5% maksymalnie. Nie ma żadnych tam prowizji, czegoś tam jeszcze i tak dalej, czyli po prostu wpłacasz i grasz. No, także z tym, że wiesz, no nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś polecacza czy naganiacza.
0: Nie no, wiesz, ale...
1: ale z ciekawości małą kaską można spróbować, zobaczyć jak to się je, z czym to się je, no i wiesz, no to trzeba mieć do tego coś w rodzaju takiego talentu, nie? Jak do większości takich działalności. Jednym się udaje, innym się nie udaje. No, największym problem mają ci, którzy myślą, że jak wpadną z grubą kasą, to ją, wiesz, pomnożą razy dwa w ciągu tygodnia.
0: Generalnie może tak, bo to jest, z tego co słyszę, no to jest faktycznie niski próg wejścia i to można nawet sobie spróbować przy okazji czegokolwiek. A z tego, co ty też mówisz o tej grubej kasie, to jest też pewnie tak jak na giełdzie. Albo spekulujemy, albo po prostu inwestujemy, powiedzmy, długofalowo. No tam na giełdzie to pewnie jest 10 lat, żeby mieć zysk, bo wtedy będziesz miał prawdopodobnie zawsze zysk. A nie bawimy się w spekulacje. No, dla znaczy, wiesz, śmiertelnika.
1: tak zwana inwestycja długoterminowa w Bitcoina jest o tyle mało ryzykowna, że prosta matematyka mówi nam, że jeżeli Bitcoin będzie miał coraz większe, że tak powiem, ilości pieniędzy będą w niego inwestowane, będzie stanowił coraz większą część światowej gospodarki, no to ponieważ ilość tych bitcoinów jest ograniczona, a mają w domniemaniu przejąć coraz większy obrót, no to kurs musi rosnąć. To jest prosta, brutalna matematyka. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że on rośnie cały czas liniowo, są wzloty i upadki. Poza tym, no wiesz, to jest takie założenie pozytywne, że ten Bitcoin nie zniknie, tylko będzie się cały czas rozwijał, które nie do końca musi być prawdziwe. No ale generalnie trend Bitcoina długoterminowy jest cały czas w górę, czyli to ryzyko długoterminowej inwestycji jest mniejsze niż w przypadku na przykład giełdy.
0: Rozumiem. No bo to podejrzewam, że wystarczy sobie ściągnąć, nie wiem, ostatnie 2-3 lata kursów i zrobić linię trendu, albo pewnie już to jest
1: tak,
0: gdzieś
1: to wiesz,
0: w internecie i to
1: wszystko wiadomo, że jeżeli chce się skutecznie grać, to warto też no, coś wiedzieć o tej tak zwanej analizie technicznej kursu, analizie fundamentalnej, czyli też zapoznać się z tym, co się dzieje w społeczności Bitcoina, jakie tam są trendy rozwojowe i tak dalej. Więc jak na każdej giełdzie, żeby osiągać zyski, to trzeba po prostu się popracować. Mhm. To nie jest tak, że to pieniądze spadają z nieba.
0: No jasne. No ale brzmi to, nie powiem, zachęcająco i nie brzmi to tak, wiesz, teraz ja mam przynajmniej też większe pojęcie i nie brzmi to tak magicznie i strasznie jak powiedzmy godzinę wcześniej. Więc może nawet sam kiedyś spróbuję, albo nawet niedługo, a czemu nie? Tym bardziej, że próg wejścia, jak mówisz, nie jest straszny, więc mieć 500 zł, a nie mieć, no to jest 1000, ale w sumie to nie jest też dramat jakiś. Ja myślę, że z tych bitcoinów to chyba bym wszystko miał. Chciałbyś coś dodać, bo ja tutaj się nie czuję bynajmniej ekspertem, więc nie znaczy, wiem.
1: Wiesz, moglibyśmy drążyć stronę techniczną, ale z drugiej strony to mogłoby tak troszeczkę nie do każdego trafiać, bo jednak do korzystania z Bitcoina dogłębna znajomość tej zasady jego działania, tej sfery technicznej nie jest zawsze potrzebna. Zawsze można się też wspomóc z wiedzą kolegów z forum na przykład w razie jakichś tam problemów, no bo problemy jak wszędzie się czasami zdarzają. Najczęściej wynikają z braku wiedzy, no ale jest różnie. Ale myślę, że nie ma sensu tego od strony technicznej jakoś tutaj drążyć w takim skierowanym do... No, także moglibyśmy powiedzmy już przejść do innych tematów, jakie chciałbyś poruszyć.
0: Okej. Okay. No, ja myślę, że to jest wystarczająca zachęta, żeby ktoś, kto się zainteresował, będzie w notatkach do podcastu tam tych parę linków, które wymieniłeś, których oczywiście nie polecasz, ale jednak jakiś punkt zaczepienia to jest i każdy może sobie zgłębić wiedzę, więc teraz przejdźmy do tego sklepu, którego nie ma, ale czy za twoje produkty można wobec tego płacić bitcoinem?
1: No w tej chwili to nie do końca, dlatego że ja od momentu założenia firmy, która produkuje te amigowe drobiazgi, przyjąłem taki model sprzedaży, że sprzedaję tylko hurtownikom czy też dystrybutorom. Natomiast nie sprzedaję detalicznie. W związku z tym hurtownicy oczywiście mogliby, gdyby chcieli, z tym, że no, w przypadku takim, że jeżeli jesteś firmą, to rozliczanie transakcji w bitcoinach jest bardziej kłopotliwe niż w przypadku osoby indywidualnej.
0: Mhm. Okej. Okay. No dobra. To teraz przejdźmy właśnie do twoich produktów, no bo powrotu do klasyka, ale może tych produktów. Powiedziałeś, że założyłeś firmę, więc większość amigowców twierdzi, że nie da się na tym hobby zarobić. Zakładam, że to też się z tego nie będziesz utrzymywał.

0: przysłowiową kratę browara. O, może w ten deseń.
1: To nie ma żadnego problemu. Nawet będzie to nie jedna krata browara.
0: Ale firmę będziesz mógł utrzymać z tego? O, może tak. Czy będziesz dokładał do interesu w tym momencie?
1: Nie będę dokładał.
0: O to chodzi.
1: Będę nawet czerpał z zyski. To się bardzo cieszy.
0: Czyli się da jednak, bo wszyscy twierdzą, że się nie da. Co myślę, że Adam Zalepa też udowodnił, że jednak się da wydać gazetę i zarobić. Mimo, że wcześniej było PPA, które no niestety nie wytrzymało tej konkurencji. A ostatni modny temat jest cena Hellboxa.
1: Obserwuję ten wątek.
0: Masz jakieś zdanie tak z ciekawości? Bo jesteś producentem sprzętu. Może byś... Bo ja powiem tak, ja jestem konstruktorem. Projektuję różne rzeczy. Masowe. I wiem, mimo że mamy, no teraz zmieniłem firmę, mamy oczywiście wszystko w Chinach, ale wiem ile, albo sobie wyobrażam, ile może na przykład wycięcie laserem jakiejś płytki kosztować i zrobienie tego 100 sztuk, bo to jest niska to nie jest seria, to jest prototyp właściwie w tym momencie. I jestem w stanie usprawiedliwić cenę L-Boxu, oczywiście podejrzewam, że można by to taniej zrobić, no ale oni też chcą zarobić, no. Więc jak ty to widzisz jako powiedzmy słynny hardware'owiec amigowy?
1: Znaczy wiesz, no zacznijmy od tego, że ja nie jestem zainteresowany tym produktem. Nie ze względu na cenę, tylko no, po prostu nie widzę, że tak powiem.
0: Te czasy się skończyły moim zdaniem.
1: Tak. No wiesz, jest teraz taka tendencja jednak, żeby te Amigi trzymać w obudowach oryginalnych, czy też właśnie tych replik obudów oryginalnych.
0: Dokładnie.
1: No wiesz, też no nie chciałbym za bardzo tutaj komentować poczynania L-Boxu w żaden sposób.
0: Nie, mi chodzi tylko tak ogólnie, wiesz, bo możesz albo mi poprzeć, albo nie. Wyprodukowanie czegoś w tak niskiej serii, nawet jeśli rebrandujesz, bo podejrzewam, że L-Box musiał wziąć jakąś licencję od tej firmy, albo w zgodę, musiał za to zapłacić, to kosztuje, bo wydaje mi się, że na naszym forum wygląda to tak, że wszystko się da zrobić 10 razy taniej, tylko nikt tego nie robi.
1: Nie, jeżeli sobie popatrzysz na to, kto intensywnie komentuje tego rodzaju newsy, czy też wpisy na forum, to zauważysz, że osoby, które coś w sprzęcie robią, to tam nie komentują.
0: No właśnie. No komentują i to jest dobra odpowiedź.
1: Tak.
0: Właśnie, więc bo to mnie też wiesz, rozwala, że ogólna krytyka wszystkiego i też już się wypowiadałem, bo już też mnie to denerwuje, no niech ktoś usiądzie i coś zrobi, no to ja z chęcią zobaczę. Proof of concept, czy co też tam. Słuchaj, no ale dobra, to już tam tego L-Boxa. Powiedz mi, bo ty robisz różne takie małe amigowe rzeczy. Czy planujesz coś więcej? No bo skoro mówisz, że firma da się radę z tego utrzymać, czyli musisz planować coś takiego przynoszącego lepsze chyba zyski niż AK, nie, KA-47, tak?
1: Znaczy wiesz, to jest taka sprawa, że te przelotki też przynoszą całkiem niezłe zyski, tylko wiadomo, że rynek jest mały i danym produktem się dość szybko nasyci, więc taka firma, która chce się utrzymać dłużej na rynku amigowym, czy ogólnie retro-computingu, musi cały czas wprowadzać sukcesywnie nowe produkty i to nie jakieś modyfikacje już istniejących, tylko nowe, coś wnoszące zupełnie nowego. Także oczywistą sprawą jest, że no, pracuję nad nowymi projektami i tu się z tobą zgodzę, że no, powiedzmy poziom złożoności tych produktów będzie systematycznie rósł.
0: Bardzo się cieszę.
1: Będę przechodził od takich prostych jakichś tam przelotek i kątówek do rzeczy trochę bardziej zaawansowanych technicznie.
0: Okej. Okay. I powiedz mi, czy to się opłaca produkować w Polsce? Ty produkujesz takie rzeczy w Polsce, albo będziesz produkował, czy tak niskiej serii ma sens w Chin? Prawdopodobnie nie?
1: No właśnie, to jest taka nisza sympatyczna, która, że tak powiem, jest

0: Ona przed wpływem chińskim, po prostu producentom chińskim się nie opłaca takich małych serii tworzyć. I jest to po prostu nisza, w której że można faktycznie takie rzeczy produkować w Polsce i nie ma zagrożenia, że jakiś pan Chińczyk kupi ode mnie podstępem taką jedną przelotkę i powie, haha, to ja zrobię 10 tysięcy takich przelotek i za pół ceny.
1: No to by nieźle wtopił.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: To w sumie ciekawe jest i dobre, bo też się właśnie zastanawiam, ewentualnie jakbym, mieszkam za granicą, jakbym miał wrócić do Polski, co by tu zrobić, żeby się narobić, ale zarobić. I z tego, co wszystkie miałem pomysły i sprawdzałem, no generalnie wszystko powstało w Chinach, ale może faktycznie tak wąska branża lub podobnie wąskie branże są szansą dla ludzi kreatywnych, którą bez wątpienia jesteś osobą kreatywną, bo pamiętam twoje sloty PCI jeszcze jak ty byłeś bogiem na Amiga Meeting i się unosiłeś nad ziemią, a ja byłem tylko leszczem.
0: Tak, oj, nie przesadzajmy z tym bogiem.
1: No, ale generalnie, czy możesz zdradzić, jakie masz plany, czy to jest ściśle tajne i nie chcesz, żeby konkurencja się dowiedziała, szczególnie chyba Jens, ale on po polsku nie mówi.
0: Znaczy, wiesz, tutaj ja staram się działać w taki sposób, że obserwuję rynek i staram się właśnie projektować sprzęt taki, którego nikt nie ma w ofercie. Żeby powiedzmy unikać niepotrzebnych zderzeń z konkurencją polską, chociażby też zresztą większość mojej tak zwanej konkurencji to są moi internetowi czy nawet z Reela znajomi i tutaj nie prowadzimy jakichś tam takich, no bo sam powiedz, wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że zrobiłem trzeci już chyba, czy czwarty na rynku interfejs do myszek USB, prawda? No i jego jedyną zaletą będzie to, że będzie o 50 groszy tańszy. No to z jednej strony niepotrzebnie walczę z konkurencją. Klient nic z tego tak naprawdę nie ma. No bo
1: no tak.
0: Oferta na rynku na ten sprzęt jest, prawda? A jak ja nic nie wnoszę oprócz ścigania się ceną, to nie ma to żadnego sensu. Dlatego no, wyszukuję rzeczy, których na rynku nie ma, tak jak na przykład interfejs MIDI chociażby. No, nie jest to jakiś wielki wynalazek, prawda? W sensie, że jakaś nowa technika, ale tego nigdzie nie było. No i jeżeli ktoś chciał go sobie kupić, to był skazany na produkty, prawda, 20-letnie. Oczywiście jest pewna grupa, która preferuje trzymanie się klimatu retro i właśnie woli kupić taki sprzed 20 lat sprzęt, ale pojawiła się, zobaczyłem, że jest luka, zresztą sam po prostu potrzebowałem takiego interfejsu. No i poszło.
1: To tak ja się z ciekawości zapytam, czy uważasz, no bo to w sumie chyba sensu nie ma, ale retro też do końca nie ma retro sensu w mainstreamie. Czy jest miejsce na przykład na takie jak kiedyś digitalizery czy genalogi, żeby robić takie nowe produkty? Czy to jest w ogóle technicznie możliwe? Wiesz, no bo też nie ma takich nowych produktów, nie?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o wideo, to akurat jeszcze tematu nie badałem, ale jednym z moich produktów najbliższych wypuszczenia jest sampler audio. No i nowoczesne, że tak powiem, to co elektronika współczesna na co pozwala teraz, to po prostu będzie no, skok jakościowy przy cenie całkiem sympatycznej, wydaje mi się. No nie chcę tu już rzucać kwotami, bo to jeszcze za wcześnie na to. Ale właśnie no, to jest jeden z produktów, który jest u mnie teraz, wiesz, jak to się kiedyś mawiało, na desce kreślarskiej.
1: No tak, no to rozumiem, że projektujesz na komputerze.
0: Nie, no jasne, wiesz, to się teraz elektroniki tym bardziej w tej chwili już nie da się. Czy można, tylko że koniec końców to firma produkująca płytki i tak wymaga plików w określonym formacie.
1: No dokładnie.
0: Więc no, ale wracając do tematu właśnie, bo to też jest, że tak powiem, nikt nie oferuje w tej chwili takiego produktu nowego. Owszem, można tam na Allegro wyhaczyć jakieś samplerki z epoki, z tym, że one są, no nie czarujmy się, słabe technicznie najczęściej.
1: No tak, nawet pomijając ich wiek.
0: Także tak, no ten mój projekt będzie zupełnie inaczej wyglądał niż samplery, powiedzmy, z lat 90. No i myślę, że będzie też dawał znacznie większą jakość, bo tam jest pole do popisu. Po prostu można teraz użyć takich technik, które w latach 90. były całkowicie poza zasięgiem finansowym, jak i też w ogóle nie istniały czasami nawet.
1: No jasne. Nie, no to jest... Ja tu mam cały czas 600, więc zawsze tak. Kiedyś też marzyłem, żeby nagrać podcast na 600, więc z takim samplerem może by się udało.
0: No myślę, że by się udało.
1: O właśnie. No to może kiedyś, jak się spotkamy na jakimś party, to w samolocie przytargam 600 i zrobimy ten. Słuchaj, a właśnie, bo jak projektujesz takie urządzenie, czy ty masz, że tak powiem, beta testerów hardware'owych, czy to, albo nie wiem, masz 1000 amig i tam sprawdzasz na każdej, czy będzie działać, wiesz, o co chodzi, nie?
0: No to znaczy, wiesz, ja dopiero stanę przed tym problemem, dlatego że te 4 produkty, które ja w tej chwili, nazwijmy to, oferuję, to są rzeczy, które jeszcze zostały zaprojektowane w fazie przed firmą. Czyli ja po prostu wtedy, wiesz, chodziło się na jakiegoś Amibeja i no, sprzedawało się ludziom to po prostu, czy też w Polsce tam na forum. Widziałeś, tam takie wątki były.
1: Jasne.
0: No i po prostu no, to było tak, ze względu na prostotę tego sprzętu, mogło być tak, że bez większego ryzyka beta testerami mogli być użytkownicy. No bo szansa na to, że jednak wypuszczę już coś, co jednak u kogoś tam nie działało, była niewielka.
1: Jasne.
0: No teraz będzie trochę trudniej. No pewnie trzeba będzie, że tak powiem, nawiązać jakieś kontakty z beta testerami. Może samemu trochę dokupić sprzętu, chociaż nie za bardzo jest go gdzie trzymać. No generalnie no to staram się, wiesz, to przetestować to samemu bardzo dokładnie. Tak chociażby znany z forum fakt, że ta zwykła kątówka PCMCIA, która jest, nie zawiera w sobie nic oprócz połączeń, nie ma tam żadnej elektroniki, no miała 5 wersji. I dopiero 5. wersja jest tą finalną. Czyli no, testy były ostre, jak to się mówi. No i produkt, ja jestem trochę perfekcjonistą z natury, więc no staram się wypuszczać takie produkty, które już raczej nie sprawią za dużo problemów użytkownikom.
1: Jasne, to się chwali. No, jesteś znaną postacią pewnie między innymi dlatego. Słuchaj, tu mam takie pytanie i naturalnie i poza tym na forum PPA się przewijało też Crash and Core, więc pytanie jest, jakbyś miał zaprojektować turbiacza, to na jakiej zasadzie, czy z FPGA, ze słynnym, mitycznym Crash and Core, czy może inaczej, czy budżetowo, czy może jednak 0,60, czy no wiesz, o co kaman, i czy w ogóle może rozważasz to?
0: To znaczy, może zaczniemy właśnie od końca, czyli czy ja to rozważam. Wiesz, to jest tak, to są marzenia naprawdę. Rozróżnimy tutaj, powiedzmy, plany firmy, prawda? Plany, bo na przykład ten wspomniany przeze mnie sampler, no to już jest plan, prawda? Ja już usiadłem, narysowałem wstępnie koncepcję, jakie tam scalaki będą potrzebne, jak będzie wyglądało oprogramowanie itd., itd. Natomiast ten Crash Core słynny to jest takie, wiesz, marzenie takie, ale byłoby fajnie coś takiego, nie? Ale ja sobie też jako realista zdaję sprawę, że to może być pomysł, który mnie przeskoczy, a też trzeba pamiętać o tym, no że wiesz, no firma musi mieć produkty i sprzedawać. Jeżeli ja bym sobie teraz usiadł i zaczął przez 4, załóżmy, lata robić tak, coś takiego, no to ta firma, musiałbym tą firmę zamknąć najpierw.
1: No tak.
0: Przez 4 lata, że tak powiem, dokładać do tej zabawy. Znaczy, no powiedzmy, nie są to jakieś grube tam dziesiątki tysięcy, dałoby się to zrobić, ale przez 4 lata robić tylko to. No i później dopiero byłoby to coś, wiesz, no wiadomo, ile czasu trwały prace nad Vampirem. To były chyba 6 lat bodajże. I tam pracowało kilka osób.
1: I tak dalej jest nieskończony.
0: to tak, nie? Także, także to u mnie jest taka sfera marzeń, czy też tak zwanych, jak to się mówi, kawiarnianych rozważań, nie? Że tam siada pięciu panów przy piwku i zdobywają świat, nie? No nic nie ma w tym złego, to jest bardzo przyjemne, można sobie odprężyć się, nie? Tak samo można sobie na forum tam porozmawiać, nie? Ale, ale no raczej nie wykluczam, że może się w tym pobawię, ale to są raczej takie odległe marzenia, żeby było jasne.
1: Mhm. Ja, się, ja bym tutaj wrzucił taki komentarz to, z punktu widzenia laika, bo słynny Jens, który ma Individual Computers, który dwa lata temu zapowiedział Amiga Reloaded, że za rok już będzie, czyli już jest rok po. Ja myślę, że właśnie on tym się zaskoczył, że to nie jest tak proste zrobić starą płytę starymi układami w dzisiejszych czasach i no i tej Amigi jeszcze nie ma i podejrzewam, że jeszcze jej długo nie będzie, więc to chyba jest podobne skomplikowanie projektu, nie?
0: Tak, tak. No, znaczy wiesz, no nawet można powiedzieć, jest to skomplikowanie jeszcze większe, ponieważ w przypadku karty Turbo z układem FPGA jako procesorem, no to ty w zasadzie panujesz nad wszystkim. Natomiast jeżeli robisz coś ze starymi chipami, to po prostu, no niestety, to musisz poznać, że tak powiem, każdy zakamarek, każdą ułomność tych chipów, każdy detal, żeby to współpracowało z tą nową częścią. W przypadku karty Turbo, no to jest tak, że powiedzmy ten interfejs między kartą a resztą Amigi jest ustandaryzowany, nie? To tak trochę jak w programowaniu, masz dokumentację interfejsu i nie wnikasz tym po drugiej stronie za bardzo. Znaczy to w przypadku elektroniki czasem musisz trochę wniknąć, ale jednak to jest jakieś tam standardowe dla Amigi złącze, które było przewidziane od razu już konstrukcyjnie do tego, żeby podłączać tam no, karty różnych producentów i że to ma współpracować. Natomiast Amiga Reloaded, no to jest tak, że ty wchodzisz w środek, jak to się mówi, no i to po prostu musisz te Amigi poznać lepiej niż inżynierowie z Commodora, a nie ma dokumentacji dostępnej wewnętrznej, wiesz, tam jakieś schematy wewnętrzne układów i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś tam szczątki, które gdzieś tam czasem się udało. Jakieś dokumenty wewnętrzne z Commodora czasami wyciekły, ale to są szczątki. No i tu, no wiesz, moim zdaniem Jens zrobił jeden podstawowy problem. Nie ogłaszaj planów, póki nie masz działającego prototypu.
1: No, myślę, że przestrzelił, chciał ten zabłysnąć i...
0: No, zabłysnąć, albo wiesz, no, skokiem do przodu chciał sobie rynek zabezpieczyć, bo myślę, że Jens poczuł się w pewnym momencie tak... królem amigowego rynku hardware'u, ale został sprowadzony na ziemię przez takie projekty jak Vampire chociażby. No i zaczął objawiać, powiedzmy, pewną nerwowość w swoich poczynaniach.
1: Słuchaj, to jak już jesteśmy przy nim, skomentowałbyś jakoś nabycie praw Picasso 96 właśnie przez też Jensa, bo wypowiedział się, że to się nic nie wydarzy, ale no wiesz, wszyscy mówią, że Amiga to hobby, ale jak przychodzi co do czego, to jednak takie hobby do końca nie jest. Każdy czy kasę albo stara się zabezpieczyć strefę wpływów, patrz Amigi NG, MorphOS, AmigaOS, no Aros to tam powiem, że nie zabezpiecza, bo nikt się nim nie interesuje na poważnie. I czy Jens nie zabezpiecza sobie właśnie strefy software'owej wpływów, no bo Picasso 96 jest obecnie dość ważne dla klasyka, nie? Dużo kart tych nowych, czy Vampire nawet, wykorzystuje go namiętnie.
0: No wiesz, no, to jest kwestia tego, co Jens mówi i co Jens myśli. No, co mówi, to wiemy i jeżeli zrealizuje to, co mówi, no to to się zapowiada raczej sympatycznie. Natomiast to, co on myśli, to my się tego nie dowiemy i dopiero czas pokaże. Więc no, no trudno to komentować. Jeżeli będzie tak, jak mówi, że udokumentuje i udostępni API do sterowników, no to będzie fajnie. No nie wiem, jaki on ma plan, no. Znając Jensa, to podejrzewam, że no, wydał jakieś tam pieniądze, nie wiadomo jakie, ale tam wyciekło to mniej więcej, coś tam tak przebąknął, że to była suma kilku tysięcy euro. No na pewno nie wydał ich dla zabawy, tylko wydał po to, żeby ta inwestycja mu się zwróciła, więc w jakiś sposób pewnie będzie chciał na tym zarabiać, ale jak to naprawdę trudno mi powiedzieć.
1: Okej, to taki komentarz jest wystarczający. No dobra, to teraz na chwilę chociaż zamieńmy się w ten stolik pięciu panów z tym browarem, to ten turbiacz, jakbyś miał zaprojektować, czy byś to zrobił dla Amigi 1200, bo jest problem ze złączami, czy tak jak Vampire, o którym chyba też trzeba będzie porozmawiać, jest zrobiony dla 600 i 500, czy nie wiem, może w ogóle tak hipotetycznie i w ogóle w trzech zdaniach i kończymy temat.
0: Znaczy wiesz, no, ja mam Amigę 1200, więc to by był taki naturalny target. Złącza da się zrobić, tylko to jest kwestia ceny. Są firmy, które się specjalizują w wytwarzaniu złącz na zamówienie, a złącze Amigi 1200, pomijając powiedzmy ilość styków, jest dość standardowym złączem, bo to przecież jest identyczny profil złącza jak powiedzmy sloty PCI, a nawet ja kiedyś prototypowo złożyłem sobie takie złącze z kawałków slotów PCI i bardzo fajnie to działało. Oczywiście to jest nie do pomyślenia w produkcji seryjnej, ale fakt, że profil złącza jest standardowy, obniża cenę, ponieważ są firmy, które po prostu mogą sobie niejako, nie muszą robić formy, tak jak to robił na przykład Phil z formą do Amigi 1200, tylko składają to z takich jakby gotowych
1: klocków. To tak,
0: klocków. Dokładnie. Oczywiście takie złącza są droższe od złącz, które miliardami produkują Chińczycy, ale to byłby, myślę, problem do przeskoczenia. No zresztą prawdopodobnie rozwiązany już ten problem został tak czy inaczej przez ekipę Vampire'a. A jak ja bym to robił? No wiesz, ja bym raczej troszeczkę inaczej podszedł do tego, co ta karta ma potrafić. Przede wszystkim to byłaby karta, która by udawała 30 i nic wyżej. No postarałbym się chyba zrobić FPU, chociaż tak no po Gunarze wszyscy jadą, że dlaczego nie ma FPU, a się zabawia w jakieś superaga i tak dalej. To nie jest takie łatwe. Zrobienie takiego FPU.
1: No właśnie. Wydaje mi się, że to jest przyczyna, czemu on to zapowiedział, nie wiem, rok czy dwa lata temu i nie jest w stanie tego zrobić, bo gdzieś musi być problem jakiś duży.
0: To znaczy on jest w stanie to zrobić, tylko to wymaga dużego nakładu pracy po prostu, więc to pewnie będzie, tylko no ja nie wiem ile on ma czasu, ile może poświęcać, ile mu zajmuje praca zawodowa, no tak to wygląda, nie? No bo przecież on nie żyje z pisania Apollo Core, ma jakąś tam robotę też, tak, jak my wszyscy, no i tam w tej robocie no też musi robić to, co do niego należy. Także to nie jest problem, że się nie da, tylko jest to trudne i mozolne, wiesz, no trzeba przecież to wszystko przetestować, żeby nie było tak, że ten FPU będzie niekompatybilny z tym starym, a to jest złożony układ. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że pod pewnymi względami bardziej złożony niż CPU.
1: No widzisz, no to... To coś takiego jak z tymi kartami NVIDIA do liczenia. To też teoretycznie chyba jest bardziej złożone niż CPU, nie?
0: No tak, to znaczy akurat jeżeli chodzi o karty, to one są o tyle łatwe w projektowaniu, że to jest po prostu pewien podstawowy blok powtórzony x razy. Bo to jest przetwarzanie równoległe i tam jest ileś tam set, czy nawet już tysięcy ostatnio czytałem, rdzeni jednakowych. No oczywiście wiadomo też, że trzeba jakoś tym wszystkim rdzeniom zapewnić dostęp do RAMu i tak dalej, także to też nie jest jakieś łatwe, ale no to jest pewnie takie powielanie bloków i tylko walka się toczy o to, ile tych bloków można upchać, żeby to się jeszcze nie zagotowało. Natomiast na FPU tutaj to wygląda inaczej, po prostu jest skomplikowany układ ze względu na charakter operacji, jakie on musi wykonywać. No, nawet takie głupie dodawanie zmiennoprzecinkowe, no już może nie chcę tutaj wchodzić w jakieś detale, prawda, opowiadać tam o bramkach i takich innych rzeczach, no ale jest operacją o wiele bardziej skomplikowaną niż dodawanie w procesorze.
1: Okej. No dobra, to już tam faktycznie nie wnikajmy. Czyli rozumiem, żebyś bazował, wydaje mi się, że faktycznie tam 0,30 to jest takie optimum, znaczy rozumiem, że wydajnościowo byłoby dużo lepiej, ale dla systemu by było widoczne jako 0,30, czyli temat kompatybilności i tam różnych cudach wianków jak biblioteki odpada.
0: Tak, bo właśnie no ja bym postawił na to, żeby poprzestać na 0,30 i to być może nawet EC, czyli bez MMU, które no, tak naprawdę ma zastosowania, ale one są dość ograniczone. Natomiast dzięki uzyskanej przez to prostocie układu, no to popchnąłbym megaherce do góry. No bo jak wiadomo, Vampire to tam mniej więcej w okolicach 110 MHz chyba utknął. To poniekąd z jednej strony wynika z użytego układu, ale w momencie, kiedy sam, nazwijmy to, schemat byłby prostszy, to można by wziąć układ, który jest mniejszy, ale za to szybszy.
1: Okej. Okay.
0: No i nowszy trochę też, bo ten Cyklon 3, no to już Altera zaznacza, że w zasadzie nie zaleca się używania go w nowych projektach, więc można się spodziewać, że w ciągu kilku lat po prostu wyjdzie z produkcji.
1: No, a to jeszcze dla nas chyba wystarczy.
0: Nie, no na pewno, bo zapasy w chińskich magazynach i tak dalej.
1: Słuchaj, a jakie ty masz zdanie o Vampirze, bo ja ogólnie posiadam tą kartę i jestem ogólnie, powiedzmy, w jakiejś formie zafascynowany tym projektem, bo jest interesujący. Aczkolwiek ja też tego nie widzę tak jak większość chyba amigowców, którzy kwiczą z radości, jaka to rewolucja, jaki to szybka Amiga, bo no naprawdę w latach 90. też można było emulator Maca odpalić i ja to odpalałem na 1200 0,40. I nie robi na mnie wrażenia, że Warcraft 2 chodzi na Amidze, bo chodził 20 lat temu, więc dla mnie Vampir jest fajny, bo jest dobra cena, niezłe możliwości, ale bez tego FPU i tak dalej, no to jest na moich testach 8 razy wolniejszy od 0,60, więc to dramat, nie?
0: Czy wiesz, no to też punkt widzenia troszeczkę zależy od punktu siedzenia, bo no załóżmy, wiesz, ja mam w tej chwili 0,20, 28 MHz, no to też jakbym takiego Vampira hipotetycznego 1200 sobie założył, no to też bym się, że tak powiem, spadł z krzesła pewnie. No z drugiej strony, no wiesz, ja dużo bardzo pracowałem na Morfosie, więc to też trochę inne, zmienia się wtedy perspektywa, jeżeli mamy też system NG, któryś z systemów NG, no to ta szybkość jakoś tak sama w sobie, nie? Dla samej szybkości, to już nas jakoś tak bardzo nie robi takiego wrażenia, bo wiadomo, że Morfos czy Amiga S4 i tak chodzą szybciej.
1: No tak, no to...
0: Bo tutaj nawet gdyby, wiesz, pójść w jakieś kosztowne układy FPGA najszybsze, jakie ewentualnie można w miarę kupić, no to i tak się nawet tego G4 głupiego, jak to się, można powiedzieć, się nie przeskoczy.
1: No to, to myślę, że to wyjaśnia te legendy, co ludzie myśleli, że będzie tutaj filmy chodziły nie wiadomo jakie i wszyscy gimpa sportują.
0: No, nie, to... Ja, że tak powiem, robiłem taki, powiedzmy, rekonesans w technologiach FPGA, tak się wstępnie przymierzałem. No to tak realnie to można by mieć takie 0,30 przy zastosowaniu już dość drogich układów, nie oszukujmy się, no to można by mieć 0,30 na 400 MHz. I to w zasadzie jest już sufit w tej chwili. Znaczy wiadomo oczywiście, że w miarę upływu lat te FPGA też będą coraz szybsze, no ale to już widać, że wiesz, to tutaj osiągnięcie pułapu nawet tych starych G4 z 1 GHz jest całkowicie poza zasięgiem FPGA. Więc no, marzenia o tym, że klasyk z FPGA mocą obliczeniową dojdzie do NG, no to są mrzonki.
1: Znaczy ja nie wiem, czy to nie wynika też z tego, bo co by nie mówić o Apollo Team, chłopaki robią dobrą robotę, ale chyba mają jeszcze lepszy PR i sami go lepiej robią, wykorzystując tych amigowców chyba powracających do platform retro i im wciskają też sporo kitu generalnie, no bo jeśli siedzisz w tym temacie 30 lat, no to nawet nie będąc tak genialnym programistą i twórcą sprzętu, masz blade pojęcie, że to się fizycznie nie da, nie?
0: Znaczy, wiesz, kitu.
2: Ja tego tak nie widzę. No.
0: Ja tego tak nie widzę. Wiesz, trochę ludzie się sami nakręcają też na forach, bo też mi się wydaje, wiesz, dla mnie ten mój powrót do klasyka, ja nie powróciłem do klasyka po to, żeby chcieć mieć to samo na klasyku, co mam na Morfosie, nie? No bo po co? To nie o to chodzi w tym momencie. Więc ludzie się sami nakręcają, o, będziemy mieli Gimpa, będziemy Full HD oglądać, tylko trzeba coś tam jeszcze ulepszyć tego Vampira i tak dalej, i tak dalej. No nie, to dla mnie po prostu to nie ten kierunek, bo ja wchodząc po raz drugi w klasyka, to byłem w pełni świadomy, jakie są możliwości tego sprzętu i co to właściwie jest, nie? Więc tutaj no tak obserwuję tego Vampira. Oczywiście fajnie jest mieć coś szybsze niż się miało wcześniej, ale gdyby mi zależało, wiesz, na tym Gimpie i na filmach Full HD, to primo, to raczej bym to jednak widział w NG, a sekundo to mam 7-letniego lapka z Linuxem, który mi to wszystko załatwia, który kosztował 400 zł, nie? Więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy?
1: No właśnie, to teraz może porozmawiamy, czemu zrezygnowałeś z MorphOS-a, bo byłeś jednym z głównych deweloperów tego środowiska. Jest to bezwątpliwie duża strata dla tego teamu. I ogólnie od tego czasu, jak można powiedzieć moimi oczami, bo ja nie używam MorphOS-a, że od, powiedzmy, momentu, od kiedy ty odszedłeś, bo nie tylko ty, ale jeszcze parę osób tam się chyba wyłamało, widać, że ten MorphOS jakby siadł. To już nie jest ten rozwój, co kiedyś, ale właśnie to czemu odszedłeś? Albo czemu wróciłeś na klasykę?
0: O, to widzisz, to tu doszliśmy do tego punktu podcastu, gdzie będziemy się mogli troszeczkę inteligentnie nie zgadzać.
1: Doskonale.
0: No dla mnie, widzisz, tak troszeczkę może uproszczę, ale w tym momencie te systemy NG tak trochę się stały systemami dla nikogo właściwie, bo tak, no z jednej strony wiadomo, że pociąg już odjechał. Jeżeli ktoś się jeszcze ułudzi, że Amiga S4 czy Morphos zastąpi mu system mainstreamowy, no to mi się wydaje, że no to są złudzenia. No, ja doszedłem do tego momentu, kiedy przy najlepszych moich chęciach, entuzjazmie i zaangażowaniu, to niestety Morphos nie dał rady, no i po prostu potrzebowałem sprzętu, na którym będzie do Linux w moim przypadku akurat. No i tak, to pociąg nam odjechał z jednej strony, a z drugiej strony no nie jest to jakieś retro, nie? No, nie mamy tej kompatybilności na poziomie sprzętu z klasykiem. No, demo scena w zasadzie no, na NG, no można powiedzieć, że nie, no okej, okay, no nie istnieje, to może za dużo powiedziane, no ale w zasadzie no, nawet problem, wiesz, no nawet problem jest taki, w jakiej kategorii to wystawić, nie? Załóżmy, że napisałem demo na Morphosa, nie? Świetne jakieś, tak wyobraźmy sobie. No i co? No i jadę na party i muszę to wystawić w kategorii wild w zasadzie. No w amigowych kategoriach tego nie wystawię. No, z PC demo to też nie podskoczę do tych akceleratorów, które oni używają. Czy DirectX'a 12 chociażby. No to co? To mogę to wystawić w wild kompo. No i to jest jedyna możliwość, a to jest, wiesz, taka kategoria drugiej kategorii, jak można by zażartować.
1: No to taki jest ten... No to wszystko trafia.
3: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wchodzę. Ostatnio wchodziłem parę minut za późno, to dzisiaj wejdę parę minut wcześniej, żeby się trochę wyrównało. I chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Nie jestem profesjonalnym radiowcem. Ostatnio zrobiłem coś bardzo nieprofesjonalnego, a konkretnie to Windows zrobił coś bardzo nieprofesjonalnego, bo zaczął mi się update'ować w trakcie audycji, co spowodowało, że audycja przed tygodniem jest przesunięta na dzisiaj. Więc witam wszystkich serdecznie, przy mikrofonie Jacek, a to jest z prawej strony mapy. Napiszcie mi proszę na czacie, jak zwykle, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać i mam nadzieję, że tym razem nikt się nie będzie update'ował. Witam was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Aukusie. Aukus, czyli coś, co rozeszło się po polskich i nie tylko polskich mediach. I chyba warto trochę o tym powiedzieć. Ale zanim zacznę, to małe przeprosiny. Przeprosiny za to, że nie było mnie tydzień temu z Zenkiem, tak jak planowaliśmy, nie było audycji o

ekologach, a konkretnie o szaleństwach ekologów. Jeżeli słuchacie tego, tych przeprosin drugi raz, no to musicie mi wybaczyć. Po prostu muszę powiedzieć to jeszcze raz, żeby się wreszcie nagrało na YouTubie. Zenka trochę nie będzie z nami. Także przepraszam. Inaczej się zupełnie przygotowuję do audycji, którą się robi samemu, inaczej zupełnie się przygotowuję do audycji, którą się robi z kimś. No i to takie info ode mnie, radiowca profesjonalnego. Chociaż przed chwilą mówiłem, że nie jestem profesjonalnym radiowcem, więc w sumie nie wiem. Dzwońcie, jestem na Skype'ie, Skype Nocne Radio. Przetestowałem, sprawdziłem, wszystko działa, komputer podłączony, nic się nie powinno złego stać. Pamiętajcie też, że możecie tę audycję sponsorować. I niestety nie działa PayPal, dlatego że PayPal mi zablokował wpłaty. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu stwierdził, że skoro tylu ludzi z dziwnego kraju, jakim jest Polska, bo tak mi się wydaje, że o to chodziło, wpłaca mi kasę, to na pewno coś jest ze mną nie tak. Sponsoruje jakiś terroryzm albo coś takiego. W każdym razie zażądali ode mnie potwierdzenia, kim jestem i potwierdzenia, że te wszystkie rzeczy, które mi wpłaciliście, to ja wam dostarczyłem jakieś dobra. Obawiam się, że to moje konto się usmaży, ale bardzo podobna sytuacja zdarzyła mi się kilka lat temu, więc w sumie to chyba normalne z PayPalem. Także wpłacajcie na tipli jak najbardziej, aczkolwiek nie działa PayPal i nie będzie działał. Mamy mały kryzys w radiu, jak zapewne wiecie. I no cóż, ja chcę tylko powiedzieć jedną ważną rzecz. Będę nadawał. Będę nadawał na razie w Nocnym Radiu, przynajmniej dopóki nikt mnie stąd nie wyrzuci. Ponad rok temu zaprosili mnie do Nocnego Radia Potrzeba i Krawiec i zostałem. Na razie mnie nikt nie wyrzucił i chętnie zostanę, więc jeszcze nie raz będziecie. Witam serdecznie Piotra, pozdrawiam północną Norwegię. Przepraszam, że tak zszedłem tydzień temu, ale to nie ja, to Windows. No cóż, psycho pisze, że jakie radio, taki kryzys, być może coś w tym jest. No dobra, słuchajcie, wracamy do tematu łodzi podwodnych, bo... Dlatego, że to jest temat, który powodował, że Australia wreszcie pojawiła się na, no, może niekoniecznie na pierwszych stronach gazet, chociaż też, ale pewno na paskach w waszych wiadomościach, przynajmniej przez ostatnie dwa tygodnie. Jak wiecie, Australia zerwała wielki deal z Francją na budowę łodzi podwodnych i zawarła jeszcze większy deal, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią. Ważne wydarzenie rozeszło się wszędzie, więc no cóż, powiedzmy o tym parę słów. Podobno to Churchill powiedział o Wielkiej Brytanii, ale być może był to ktoś jeszcze wcześniejszy, że jeżeli UK nie ma armii, to musi mieć dużą flotę. Natomiast jeżeli UK nie ma floty, to wtedy musi ją zbudować. To znaczy, że dla państw takich jak Wielka Brytania, Kanada, Stany, Nowa Zelandia i Australia nie ma alternatywy dla floty. I Australia jako, no, można powiedzieć, córka Wielkiej Brytanii wydaje się, że trzyma się tej polityki. Wiecie, w sumie nieduży kraj, 25 milionów ludzi. No i lubię to powtarzać często, bo wielu ludzi patrzy na mapę w Polsce i myśli, no w tej Australii to muszą mieszkać jakieś dziesiątki milionów, setki milionów. Nic z tego, 25 milionów ludzi, czyli tak trochę więcej niż połowa ludzi w Polsce. Ale ma całkiem dużą flotę. Kiedyś Australia miała nawet swój własny lotniskowiec, HMAS Melbourne. HMAS, czyli His Majesty Australian Ship. Przepraszam bardzo, nie His oczywiście, tylko Her, bo to się bierze od tego, kto aktualnie jest królową Wielkiej Brytanii. Nawiasem mówiąc, im dłużej tu mieszkam, tym bardziej mi się to wydaje beznadziejne i coraz bardziej robię się przeciwny temu, żeby jej wysokość była królową Australii, bo to jest tak sztuczne i tak dziwne i takie mało zobowiązujące dla kogokolwiek, że w sumie oficjalnie królowa jest naszą królową, ale myślę, że ona nawet już do końca nie pamięta, gdzie Australia leży. Są takie, chodzą po Australii takie słuchy, że gdy jej wysokość będzie łaskawa umrzeć, to zrobimy jeszcze jedno referendum i się pewnie okaże, że Australia wtedy zostanie republiką. Ha! Pisze Kurt na czacie. Jacek Lewak przeciwko monarchii. A tuż nic z tych rzeczy. Ja jestem bardzo wielkim zwolennikiem monarchii, bo chciałbym mieć króla tu, obok, po sąsiedzku, koło mnie, żeby mieszkał, w stolicy, a nie gdzieś z drugiej strony świata. To dosyć dziwna sprawa. Ale wracając do tego lotniskowca.
Otóż zaraz po wojnie Australijczycy stwierdzili, że kupią sobie lotniskowiec. Służył o dobre 40 lat, wycofany ze służby wtedy, kiedy ja się urodziłem, w 1984 roku. I był nawet taki pomysł, żeby ten lotniskowiec sprzedać i przerobić na kasyno. Ale ostatecznie postanowiono go zezłomować. W sumie nie wiem, nie do końca wiem, dlaczego się nie udało zrobić z niego kasyna. To byłoby ciekawe pójść przegrać trochę kasy na lotniskowcu. Jestem wielkim przeciwnikiem kasyn, ale jeżeli spojrzycie na to, w jakim kraju wydaje się najwięcej kasy na gambling, czyli hazard, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, na pierwszym miejscu na świecie jest Australia. To jest bardzo duży problem. Tutaj ludzie lubią grać. No cóż, ja nie lubię. Jeżeli kiedyś byliście w kasynie i przegraliście mnóstwo forsy, albo jeżeli byliście w kasynie i wygraliście mnóstwo forsy, to dzwońcie. Skype, Nocne Radio, zapraszam. Wracając do tego lotniskowca. Przepraszam za tę dygresję, ale dawno nie nadawałem i trochę mam ochotę na dygresję. Więc w 1984 roku postanowiono ten lotniskowiec zezłomować. I Chiny powiedziały, to my wam go tanio zezłomujemy, co się martwicie? I Melbourne lotniskowiec został zezłomowany w Chinach. Został najpierw przeciągnięty do Chin, odholowany, ale teraz już to wiemy na pewno. Najpierw Chińczycy go dokładnie przestudiowali i zrobili plany. Podobno dzisiejszy lotniskowiec chiński ma pewne rozwiązania z tego starego HMAS Melbourne. Obecnie Australia nie ma żadnych lotniskowców per se, ma natomiast helikopterowce. Czy powiecie, jaka różnica? No, oczywista. Te helikopterowce to są okręty klasy Canberra. Nie widziałem nigdy lotniskowca na żywo, ale widziałem Canberrę w Sydney. To znaczy helikopterowiec Canberrę w Sydney. No, muszę przyznać, że robi wrażenie. Helikopterowiec to po prostu lotniskowiec, na którym lądują helikoptery. Pozdrawiamy serdecznie Tomisia z San Diego. Tomisiu ma tam lotniskowiec, który stoi w San Diego i kiedyś nawet pokazywał go w Nocnym Radiu. Jak kiedyś się wybiorę do San Diego, to bardzo chętnie go zwiedzę. Łącznie w naszej flocie tu w Australii są 43 okręty i 3 statki, czyli takie nieuzbrojone. Trzon to właśnie te dwa helikopterowce klasy Canberra, jakiś tam okręt desantowy. Okręt desantowy to coś w rodzaju tych francuskich Mistrali, które kiedyś, dawno temu Francja chciała sprzedać Rosji. Coś Francuzom nie wychodzą te deale na broń. Ostatnio Australijczycy powiedzieli, że jednak nie chcą francuskich łodzi podwodnych. My, Polacy, jakiś czas temu odżegnaliśmy się od Mistrali, a Rosjanie nie chcieli, czy w sumie Francuzi się w końcu powiedzieli, że nie sprzedadzą Rosjanom okrętów desantowych. I Indie zerwały jakiś kontakt z Francją, chyba na jakieś czołgi. Muszę to sprawdzić, oczywiście tu się nie przygotowałem. Więc łącznie w tej flocie Australii są 43 okręty i 3 statki, tak jak mówiłem. I mamy też duże 3 niszczyciele klasy Hobart, 8 fregat i 12 łodzi patrolowych i kilka dodatkowych okrętów pomocniczych. Ktoś powie, że to niedużo, jak na światowe potęgi w stylu Wielkiej Brytanii albo Japonii, no albo największej potęgi morskiej, czyli US Navy. No ale tak jak mówiłem, w Australii mieszka tylko 25 milionów ludzi. Tak, ale Australia to wielki kraj, wielka wyspa, kontynent i już wiemy, że raczej tego sami nie obronimy. Jednak moim zdaniem najciekawsze okręty, jakie ma Australia, to okręty podwodne. W ogóle mi się okręty podwodne wydają takim, wiecie, najciekawszym rodzajem okrętów, nawet ciekawsze niż lotniskowce. Może to z powodu moich koneksji rodzinnych? Słyszeliście o tym słynnym okręcie ORP Orzeł z czasów II wojny światowej? No, już kurt narzekł, już wściekłe ataki na czacie, że miało być o 18, a nie kwadrans przed. No dobra, wytłumaczę się też trochę z tego. Ponieważ u mnie jest zmiana czasu dzisiaj, to za chwilę jest za 5:02, a tak naprawdę za 5:03. Więc zacząłem 15 minut wcześniej, żeby móc się w miarę chociaż trochę wyspać. No ale cóż, raz się zaczyna 15 minut później, raz 15 minut wcześniej, więc może tym razem uda się, że będzie dobrze. Witam serdecznie Malkotenta, cześć, dzień dobry. Wracając do tych okrętów podwodnych i moich koneksji rodzinnych z nimi. Więc jeżeli lubicie historię z II wojny światowej, a ja lubię jak najbardziej, to słynny okręt ORP Orzeł, okręt podwodny z czasów właśnie tej nieszczęsnej II wojny światowej i nieszczęsnej kampanii wrześniowej. Mój wujek, który miał na nazwisko tak samo jak ja, a na imię Stanisław, służył jako oficer na Orle i brał udział w słynnej ucieczce Stalina.
nie ucieczce z Tallina, tylko ucieczce z Tallina, w sensie ucieczce ze stolicy Estonii. ORP Orzeł to był wielki, wspaniały i naprawdę bardzo dobry okręt, który Polska zapłaciła wielkie pieniądze. Został zbudowany w stoczni w Holandii. Nawet była publiczna zbiórka wśród biednego, jakby nie patrzeć, społeczeństwa polskiego przed II wojną światową. Kompletnie w ogóle i w żaden sposób nie przysłużył się Polsce. Przysłużył się dobrze Wielkiej Brytanii i w ogólnie sprawie aliantów. Służył całkiem nieźle, ale nam się do niczego nie przydał w kampanii wrześniowej. Jeżeli się trochę interesujecie tym tematem, to jest to, muszę przyznać, dosyć smutna historia. Poczytajcie o tym, co się stało z Orłem. Tak naprawdę Orzeł na początku kampanii wrześniowej przeleżał pod wodą na Bałtyku, a że Bałtyk jest płyski, to zaraz za chwilę wytropiła go Luftwaffe, no ale nie udało się zatopić. Kurt pisze coś ciekawego na czacie, że Tallinn to znaczy duńskie miasto. Tak, to prawda, a ja uciekłem z Danii. O, ciekawostka, rzeczywiście. Historia lubi się powtarzać. Popijam sobie kolę, więc musicie mi wybaczyć. Mój wujek Stanisław brał udział w tej słynnej ucieczce Stalina, gdy Estończycy internowali nasz okręt. Został nawet odznaczony Krzyżem Walecznym 2 razy i medalem morskim. Możecie o nim przeczytać na Wikipedii. Po ucieczce Stalina mój wujek Stanisław został przeniesiony na polski niszczyciel ORP Burza, a następnie na ORP Krakowiek. Brał udział m.in. w operacji Husky, czyli lądowaniu aliantów na Sycylii. Jego ostatnim przydziałem był ORP Orkan, który brał udział w konwojowaniu transportów ze Stanów do Europy i do ZSRR. Orkan to była ciekawa historia, bo to był tak naprawdę niszczyciel brytyjski, który Brytyjczycy wybudowali i przekazali polskiej Navy, czyli polskiej marynarce. I 8 października 1943 roku, równiutko 41 lat przed moimi urodzinami, na zimnym północnym Atlantyku, niemiecki okręt podwodny U-378 trafił torpedą w rufę Orkana, tam gdzie znajdowały się zbiorniki ropy. Mój wujek Stanisław podobno był w maszynowni. Był oficerem mechanikiem, więc jest to bardzo prawdopodobne. Pierwszym oficerem mechanikiem. Nie miał szans tego przeżyć. Mnóstwo polskich marynarzy zginęło na Orkanie. Nowiutki okręt, prosto ze stoczni, zatopiony przez Niemców. Potem ludzie się pytają, dlaczego mam pewne... Podchodzę do przyjaciół naszych zza Odry z pewną rezerwą. No cóż, zdarza się. No dobrze, wróćmy do okrętów podwodnych. Polska nigdy nie była podwodna. Raczej. Polska po prostu nie była potęgą, jeżeli chodzi o okręty podwodne, co zresztą nie jest dziwne, bo Bałtyk jest dosyć płytki. Pisze na czacie Andrzej Wartner, tak chyba wiem, kto to jest. Pisze, że tradycja kupowania niepotrzebnych nam maszyn wojskowych jest kontynuowana, bo czy zakup F-35 nie jest tego przykładem? Moim zdaniem nie jest tego przykładem zakup F-35. Moim zdaniem jest to dosyć udany zakup. Nawet bardzo udany zakup w obecnej sytuacji, ale to jest inna historia. Natomiast bardzo drogie są F-35. To na pewno tak jest. No cóż, zobaczymy. Tak jak mówiłem, Polska nie jest potęgą podwodną, ale Australia jest. Okręty podwodne generalnie można podzielić na 2 rodzaje. Diesle i benzynowe. Żartowałem, nie jak samochody. Na 2 rodzaje. Diesle i okręty atomowe. Uwaga, wiem, że to jest oczywiste, co powiem teraz, ale wydaje mi się, że to nie jest chyba oczywiste dla wszystkich, a biorąc pod uwagę komentarze w internecie, jest to zdecydowanie nieoczywiste dla wszystkich. Okręt atomowy nie oznacza, że ma na wyposażeniu broń atomową. Jak spojrzycie na angielską Wikipedię, to praktycznie okręty podwodne można podzielić na 2 rodzaje. Ballistic Missile Submarine, czyli okręty podwodne z pociskami balistycznymi, i Nuclear Attack Submarine, czyli takie, które służą do... czyli te, które mają pociski manewrujące albo nie manewrujące, ale w każdym razie pociski na pokładzie są w stanie wystrzelać, strzelać nimi w cele na lądzie, a także zwykłe okręty podwodne do walki z innymi okrętami. I te okręty, które ma dostać Australia, to są po prostu okręty do walki z innymi okrętami, czyli nuclear attack. Diesle, a nie atomowe. No właśnie, Australia ma 6 łodzi podwodnych, dieslowskich.
Stare, dobre diesle, takie jak niemieckie U-boty. No i takie jak nasz słynny polski ORP Orzeł. Okręty klasy Collins. Te łodzie podwodne mają australijskie i w ogóle łodzie podwodne z dieslem mają pewną złą, fatalną cechę, wadę. Otóż silnik dieslowski potrzebuje powietrza do pracy, no i oczywiście paliwa, czyli ropy. Żeby silnik pracował, ten diesel, musi okręt płynąć po powierzchni. Ewentualnie może płynąć tuż pod powierzchnią, używając tak zwanych chrap. I te diesle, jak płyną po powierzchni albo płyną na chrapach, to ładują akumulatory i potem dopiero, żeby płynąć pod wodą, z tych akumulatorów używany jest prąd do silników elektrycznych. No, zasięg na silnikach elektrycznych jest krótki, prędkość pod wodą jest nieduża, no i to są wielkie wady diesli. Natomiast ich zaleta jest taka, że są dosyć ciche i są cichsze niż przeciętne okręty z napędem atomowym. Ale na tym się kończą ich zalety. No, oczywiście są też tańsze. Wszystkie dieslowskie okręty są oczywiście tańsze. Wszystkie australijskie okręty podwodne operują z bazy Stirling w zachodniej Australii, która znajduje się niedaleko Perth. Jeżeli jesteście fanami, tak jak ja, Jacka Bartosiaka, który jest, myślę, takim czołowym polskim geopolitykiem, to na pewno słyszeliście o bazie Stirling. To jest tuż obok Perth, obok Fremantle tak naprawdę. I te nasze lokalne, aktualne okręty podwodne, Collinsy, ich projekt pochodzi ze Szwecji. W latach 80. był konkurs, Australia rozpisała konkurs na okręty podwodne. Zgłosiły się firmy z Holandii, z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i właśnie Szwecji i wygrał projekt szwedzki. Pierwszego Collinsa zwodowano w 93 roku, czyli w sumie nie tak dawno temu jak na okręty. Przecież niektóre okręty w polskiej flocie pochodzą z lat 60. No a 93 rok, niektóre Collinsy pochodzą z końca lat 90. jeszcze z początku lat 2000. Wydawałoby się, że to nie takie stare łodzie, no ale Australia szybko chciała je wymienić, dlatego że okręty podwodne to jest trzon australijskiej floty i muszą być utrzymywane, no jak najnowsze muszą być we flocie. I już w 2007 roku Australia, znaczy rząd Australii oczywiście, zaczął myśleć o następcach Collinsów. Tutaj warto się zatrzymać na jeszcze na chwilę. Dlaczego w sumie Australia tak się upiera przy tych dieslach? No po pierwsze oczywiście cena. Australia to nie jest kraj, który ma taki budżet wojskowy jak Stany Zjednoczone, albo nawet Wielka Brytania. Te 25 milionów ludzi nie są w stanie utrzymać takiej floty jak potęgi. Ale jest jeszcze coś ważniejszego. Otóż Australia uranem stoi. To znaczy w Australii są kolosalne złoża uranu. Kolosalne rezerwy uranu. Ale jeszcze w latach 60., 70. w Australii był bardzo silny ruch antyatomowy. Do dzisiaj w Australii nie ma ani jednej elektrowni atomowej. Nie ma oczywiście broni jądrowej. To jest bardzo dziwne, dlatego że elektrownie atomowe no, spowodowałyby, że na pewno emisja z Australii byłaby bardzo niska. Poza tym elektrownie atomowe to jest świetna, wspaniała rzecz. Ja jestem wielkim fanem elektrowni atomowych. Tak, ja wiem, że Czarnobyl i tak dalej, ale obecne elektrownie atomowe są bardzo bezpieczne. Jest taka niepisana umowa, że w Australii nie ma miejsca na atom i zauważyłem, że tak mniej więcej połowa społeczeństwa reaguje wręcz alergicznie, jak się tylko im o tym podobni. Jeśli tylko o tym przypomni, że może jednak byśmy zbudowali elektrownię atomową, to takie, wiecie, starsze panie, które w latach 70. miały 20 lat, zaczynają krzyczeć z uszu, idzie para, robią dziwne miny i biją mnie torebką i nazywają mnie faszystą. No trudno, nic na to nie poradzę. Czy mi się to podoba, czy ja to popieram? Absolutnie nie. Uważam, że jak na kraj, który siedzi na uranie, w Australii powinien być duży przemysł atomowy, kolosalny przemysł atomowy, tak duży jak w Stanach Zjednoczonych. No, może bez przesady, ale porównywalny. Ale Nowa Zelandia, wiecie, są jeszcze lepsze ananasy. W Nowej Zelandii nie tylko nie ma elektrowni atomowych, broni atomowej, Boże, broń, ale nawet nie wpuszcza okrętów atomowych do swoich baz, to znaczy takich okrętów, które mają napęd atomowy. Jest taka umowa trójstronna, pakt obronny, ANZUS, nie mylić z AUKUS, tylko właśnie ANZUS, czyli pakt obronny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Australią i Nową Zelandią. No, o bronieniu się nawzajem. I cóż, w latach 80. Nowa Zelandia odmówiła okrętowi amerykańskiemu wejście do portu, co spowodowało, że Amerykanie się wycofali z układu ANZUS
No tak naprawdę wykopali Nową Zelandię. Nowa Zelandia powiedziała, żaden, nawet przyjacielski okręt z napędem atomowym nie może zawinąć naszego portu. I to samo Kiwisy, bo tak się mówi w Australii na Nowozelandczyków, Kiwi, tak samo powiedzieli, że no cóż, że jeżeli zbudujecie sobie Australijczycy okręty z napędem atomowym, to do naszych portów one nie wpłyną, nie pozwolimy wam wejść. Pisze na czacie Zenon, co Australia robi z nadwyżkami węgla po tym, jak przestała go sprzedawać Chinom. Dobre pytanie. Podejrzewam, że go sprzedaje na rynku takim, no, światowym. Nie tylko Chińczykom sprzedawaliśmy węgiel. Szczerze mówiąc, chyba najwięcej węgla było sprzedawane nie do Chin wcale, a do Indii. Hindusi zużywają kolosalne ilości węgla, a w Indiach nie ma tak dużo węgla. Sprzedajemy też węgiel do Japonii, więc myślę, że całkiem spoko. Pisa się Kurt, jak nie Chińczykom? No mówię, Hindusi kupują kolosalne ilości węgla, z tego co wiem, i Japończycy kupują dużo węgla. Trzeba by sprawdzić w Wikipedii. Chińczycy to było około 20% eksportu węgla z Australii. Węgiel z Australii jest dosyć tani, dlatego że gro jest wydobywane odkrywkowo, przeciwnie niż węgiel ze Śląska. Dlatego w Chinach podobno niestety brakuje prądu przez embargo australijskie, ale to, szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy to prawda, ale no cóż, Chińczycy wciąż mnóstwo prądu budują, znaczy produkują z węgla. No i cóż, jak nie od nas, no to skąd oni wezmą swój węgiel? Oczywiście węgiel australijski jest bardzo dobry. Obecnie w Australii budowana jest największa kopalnia odkrywkowa na świecie. Długość 50 km. Wygooglajcie sobie Adani Mine Site. Adani, taka firma, która wydobywa węgiel. Bardzo ciekawa sprawa. Maharadża się pyta, czy lotniskowiec atomowy USS Tomisiu przerobiony na gaz mógłby wpłynąć do portu w Nowej Zelandii? Tak. Jeżeli byś go Maharadża przerobił na gaz, bez problemu. Lenon pisze, że zieloni twierdzą, że Chiny mają tyle odnawialnej energii, że hej. No tak, odnawialna energia jest super, szczególnie jeżeli ma backup w postaci węgla albo atomu. Wracając do tego, do tych naszych łodzi podwodnych. Dzwońcie do mnie, pamiętajcie, Skype, nocne radio, dzwońcie śmiało. Tomisiu, opowiedz, jak to jest na lotniskowcu. Opowiedz w ogóle, jak to jest mieszkać w kraju, który ma taką flotę. Sam się na tym zastanawiam. Bo ja nie mogę cały czas mówić, nawet popijając sobie zdrową australijską kolę kombuczę. No dobrze, więc jest taka umowa w Australii, że nie ma atomu. Ponieważ nie ma atomu, to nie ma też okrętów atomowych. I w połowie września moratorium, które trwało przez dekady, które trwało przez tak naprawdę prawie od II wojny światowej, zostało przerwane. Australia będzie miała okręty atomowe. Wcześniej, kilka lat wcześniej, gdy w 2007 roku rząd Australii powiedział, chcemy mieć nowe łodzie podwodne, to zgłosiły się firmy z Japonii, z Francji i z Niemiec. Japończycy i Australijczycy współpracują blisko w zakresie obronności, no dlatego, że oczywiście największym, no można chyba to powiedzieć otwarcie, największym wrogiem, czy potencjalnym wrogiem i Japonii, i Australii, i oczywiście Stanów Zjednoczonych są Chiny. I Japończycy liczyli na to, że zbudują Australijczykom nowe okręty podwodne, ale wygrała opcja francuska. To znaczy, Francuzi mieli zaprojektować nową łódź podwodną, klasy ATAK. Ciekawa nazwa dla okrętów przeznaczonych podobno ściśle do obrony, prawda? ATAK. Australia miała kupić 12 okrętów, przy czym wszystkie miały zostać wybudowane w Adelaide na południu Australii. Podobna historia jak z Collinsami. Chociaż projekt był szwedzki, to też były budowane właśnie w Australii, w Adelaide. Adelaide to takie miasto na południu Australii, stolica Australii Południowej. Czwarte, czy teraz już chyba piąte pod względem wielkości miasto w Australii. Strasznie gorąco jest latem. Ja pamiętam w Adelaide w styczniu widziałem jadąc autostradą wokół Adelaide, pokazał mi termometr w samochodzie 49 stopni w środku dnia. Nie wiem, na ile to było prawda, ale takie temperatury się zdarzają. Nie wiem, czy się czasem nie wybiorę do Adelaide w te wakacje, w to lato, bo lato się zbliża, ale zobaczymy jeszcze, gdzie pojedziemy. No właśnie, Francuzi. Francuzi mieli zbudować w Adelaide okręty podwodne. Adelaide to jest w ogóle takie trochę miasto zostawione z boku, jeżeli chodzi o ekonomię, chociaż bardzo przyjemne. I w Adelaide jest duży przemysł właśnie
obronny, dlatego że jest daleko od wszystkich w sumie, a tak naprawdę dlatego, że Adelaida jest daleko od Chin. Bardzo ciekawe miasto. Jeżeli będziecie kiedyś w Australii, to często Adelaida się pomija. Prędzej zwiedza się Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth. Mało kto zajrza do Adelaidy. Bardzo przyjemne, spokojne. Brisbane, Perth. Mało kto zajrza do Adelaidy. Bardzo przyjemne, spokojne. Wcale nie takie senne miasteczko.

jak nie pałam sympatią do Niemiec, a szczególnie do niemieckiej armii, to muszę przyznać, że historie niemieckich podwodniaków są godne uwagi. Film Das Boot polecam wszystkim. No i Francuzi, wyobraźcie sobie, mieli zbudować te okręty podwodne do roku mniej więcej 2030. Tak naprawdę miała to być przerobiona Australii, przerobione francuskie okręty podwodne atomowe na napęd dieslowski. Więc jak najbardziej się okazuje, da się takie rzeczy. Dzięki, chłopaki, że pytacie o opcję PayPala przy donatach. PayPal się zablokował. PayPal stwierdził, że usmażę mi konto, ponieważ jest to bardzo dziwne, że nie miałem żadnej aktywności na PayPalu i nagle zaczęły wpływać pieniądze nie wiadomo skąd. Ciekawe, jakie ja terrorystyczne miałem sponsorować, znaczy jaki ja terroryzm mogę sponsorować za 100 zł. Tak się na tym szczerze mówiąc zastanawiam. No, dawniej to był prawdziwy terroryzm. Jakieś samoloty wlatywały w wieżowce na Manhattanie. Co ja mógłbym za 100 zł jaki terroryzm zrobić? Mógłbym najwyżej dronem z Biedronki wlecieć w Toytoya. To też zawsze to terroryzm jakiś. W każdym razie PayPal powiedział, że nie będzie. Nie będzie mi pozwalał na sponsorowanie. Trudno, przepraszam. Jeżeli chcecie sponsorować, to używajcie Tipli bezpośrednio, a jak nie, to napiszcie miłego komentarza. Może nawet to i lepiej. No i wracając do tych naszych... A właśnie, tak jak mówiłem, miały to być francuskie okręty klasy Barracuda, które mają napęd atomowy. Miano z niego wyrzucić reaktory jądrowe i zamiast tego wsadzić diesle. I wkrótce po ogłoszeniu programu okazało się, że nie za bardzo da się wybudować te okręty tak szybko, a koszt budowy 12 okrętów miał wynieść bagatela 80 miliardów dolarów. Nie, to nie pomyłka, nie 80 milionów, a 80 miliardów dolarów. Sprawdziłem, w 2020 roku budżet państwa polskiego wyniósł około 420 miliardów złotych, a wydatki to 505 miliardów złotych, więc koszt budowy tych 12 okrętów francuskich, okrętów podwodnych, miał być zbliżony do rocznego budżetu Polski. Później okazało się, że Francuzi się wycofują z offsetu, to znaczy mniej niż zakładano będzie budowane w Australii i że zbudowano te okręty jednak trochę później niż planowano, najpierw 10 lat, potem 20 lat później niż planowano. No, później okazało się, że wyciekły plany okrętów, które Francuzi zbudowali dla Hindusów i Australia straciła cierpliwość. Kilka dni temu, 16 września, AU wycofała się z dealu z Francuzami. Francuzi dostali kota, jak się dowiedzieli, Paryż wezwał ambasadorów z Waszyngtonu i z Canberry i powstał nowy sojusz światowy, AUKUS. AUKUS ma być szerokim sojuszem wojskowym, w zasadzie w zakresie wojskowej sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, łodzi podwodnych, wojny cybernetycznej. Zacznie się to od tego, że Australijczycy najprawdopodobniej wypożyczą amerykańskie, czy wyleasingują, jak to się mówi, okręty klasy Virginia, które przypłynie do bazy w Stirling. Zacznie się od tego. Najprawdopodobniej Virginię Australijczycy w końcu kupią od Amerykanów. Co to oznacza z punktu geopolityki? No to oznacza, że jednoznacznie w jakimkolwiek konflikcie na zachodnim Pacyfiku Australia jest po stronie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że od tego już nie ma odwrotu. No oczywiście Australia i Stany to zupełnie inne kraje, ale jeżeli chodzi o obronność, tak naprawdę Australia to skonfederowane Stany Stanów Zjednoczonych. Wszystkie 7 Stanów. No, Amerykanie i Brytyjczycy to potęgi, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Tak naprawdę jeszcze do końca nie wiadomo. Tylko kilka krajów na świecie ma okręty podwodne z napędem atomowym. Chińczycy, okręt typu 094, Francuzi, okręt Triomphant i teraz okręty klasy Barracuda, Hindusi, Rosjanie, Brytyjczycy i Amerykanie. Amerykanie są absolutną potęgą, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Tak naprawdę największym przewagę nad Chińczykami wciąż Amerykanie mają w okrętach podwodnych. No, obawiam się, że NATO się troszeczkę rozpada, przynajmniej NATO przestaje być tak ważne, jak było dawniej. Sojusz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii, pomyślcie tylko o tym. Trzy kraje na zupełnie trzech kontynentach. Trzy kraje od siebie oddalone tworzą ścisły sojusz wojskowy.

Dzięki wielkie, Magda. Magda pozdrawia Tomisia, który od lat pracuje na galerze. Dzięki wielkie za 2 złote. Magda, naprawdę, dziękuję ci. To ja rozumiem. No, słuchajcie, Magda zasponsorowała to. Wy nie możecie 2 złote, to nie? No, już jest kasa, to już jest coś. Za to można trochę gadać. Psycho pisze, że to Stany Zjednoczone kazały Australii. Obawiam się, że to nie było tak. Chociaż nie słychać Donate'a, pisze Kurt. Trudno, więc to coś mam tu niepoustawiane z OBS-em. Przepraszam za to, ale coś z tymi donatami jest nie tak. Ale mam nadzieję, że go chociaż widać, jak go nie słychać. Co to jeszcze oznacza? No, oznacza to przede wszystkim to, że Australijczycy będą mieli kolosalne koszty utrzymania tych okrętów. Paliwo jądrowe będzie pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Paliwo jądrowe będzie produkowane w Stanach i całe reaktory w tych okrętach będą utrzymywane przez Amerykanów. Jedno jest pewne, moim zdaniem w przyszłości Australia będzie miała broń jądrową. Przypomina to trochę gotowanie żaby. Na razie oczywiście wszyscy mówią, nie ma mowy o żadnej broni jądrowej, na razie to tylko okręty z napędem jądrowym, więc nie przejmujcie się, ale myślę, że skończy się to tak, że no, Australia w takim razie będzie jedynym krajem, który nie ma broni jądrowej, ale ma okręty z napędem atomowym. Podejrzewam, że jeszcze za czasów mojego życia będzie w Australii broń jądrowa. W Australii kiedyś była broń jądrowa, dlatego że Brytyjczycy testowali broń jądrową właśnie w Australii. Swoje największe testy Brytyjczycy, no w Wielkiej Brytanii trochę ciężko przeprowadzić testy broni jądrowej. W Stanach Zjednoczonych przynajmniej są pustynie, gdzieniegdzie. Można też testować, tak jak Francuzi na Wyspach Pacyfiku, słynny atol Mururoa. Można testować tak samo Amerykanie, którzy testowali na Wyspach Pacyfiku, a Brytyjczycy, gdzie w Wielkiej Brytanii mogliby przetestować broń jądrową? No chyba nie w Walii, ani nie w Szkocji. Może na Shetlandach, ale wątpię, żeby to był dobry pomysł. Więc w każdym razie Brytyjczycy testowali w latach 50. broń jądrową na pustyniach Australii. Jeżeli pamiętacie audycje Pustynne Tajemnice sprzed ponad chyba pół roku, to mówiłem o tym, że są podejrzenia całkiem uzasadnione, że w Australii terroryści kiedyś odpalili broń jądrową na pustyni, a mianowicie Japończycy ze słynnej sekty Najwyższa Prawda, gdzie mówiłem o tym, że istnieje taka hipoteza, dlatego że kiedyś w zachodniej Australii pojawił się wielki wybuch, którego do końca nie wiadomo skąd. W każdym razie, w Australii kiedyś testowano broń jądrową zupełnie oficjalnie, Brytyjczycy testowali na pustyniach zachodniej Australii. Później Australia myślała, że największym wrogiem Australii, który zawsze będzie wisiał nad nią, będzie Indonezja. I no, po wojnie w latach 50. 60. w Australii mieszkało raptem 10 milionów ludzi, więc pomysł był taki, że jeżeli uzbroi się australijskie samoloty w broń jądrową, to będzie to jedyna rozsądna odpowiedź na ewentualną agresję Indonezji. Amerykanie zagwarantowali Australii, że w przypadku agresji obronią ich i pomysły o broni atomowej w Australii zostały zupełnie porzucone. Teraz wydaje mi się, że do tych pomysłów wrócimy. Słuchałem dzisiaj wywiadu Jacka Bartosiaka z Hugh Whiteem. Hugh White to taki australijski specjalista od geopolityki, taki australijski Jacek Bartosiak, profesor. Tu mieszka prawie po sąsiedzku. Prawie po sąsiedzku, ja mieszkam dosłownie obok Narodowego Uniwersytetu Australii. Tak naprawdę centrum Canberry to nie jest Canberra, tylko Narodowy Uniwersytet Australii, Australian National University, ANU, centrum jest mniejsze niż ten uniwersytet. Bardzo ładne miejsce, szczególnie teraz wiosną. I Hugh White wykłada właśnie tu na ANU. Dzisiaj pojawił się wywiad, jaki Jacek Bartosiak przeprowadził z Hugh White'em, który jest bardzo przeciwny temu dealowi. Hugh White uważa, że Brytyjczycy w najmniejszym stopniu nie mogą pomóc Australii w przypadku jakiejkolwiek agresji i że spowoduje to kolosalne koszty dla Australii w przyszłości. No i jednoznacznie Australia opowiada się po stronie Stanów Zjednoczonych. Deunisty pisze, że jeżeli chodzi o teorię, to raczej byłaby to broń elektromagnetyczna. No tak, rzeczywiście.
zostawiłby zeszklone szkło na pustyni. Wiesz co, myślę, że nawet gdyby taki zostawił takie zeszklone szkło, to ludziom przeciętnym ciężko byłoby znaleźć takie zeszklone szkło. Australijskie pustynie są naprawdę kolosalne. Cała Australia Zachodnia jest większa niż Polska i Niemcy, większa niż Polska, Niemcy i Francja razem wzięte. Większa niż Polska, Niemcy, Francja, Szwecja i cała północna Europa razem wzięte. Więc odnalezienie czegokolwiek, nawet jeżeli tego byłoby dużo, jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i tam nikt nie mieszka, tylko nie ma. Myślę, że ta teoria nie jest tak zupełnie niemożliwa, chociaż rzeczywiście jest może mało prawdopodobna. Francuzi, tak jak mówiłem, wściekli się, jest kryzys w relacjach francusko-australijskich i francusko-amerykańskich. No a Australia, czy te okręty pozwolą kiedyś się obronić ewentualnie w jakiejś wojnie z Chińczykami? Zastanawiam się, czy to jest w ogóle realne, żeby Chińczycy kiedykolwiek zaatakowali Australię. Myślę, że jest to realne, gdyby w przypadku jakiejś wojny o Tajwan. Chociaż wydaje mi się, że akurat inwazja na Australię jest, co najmniej mało prawdopodobna. Pyta się Kurt, czemu Indonezja miałaby atakować Australię? Myślę, że takie samo pytanie w 1939 roku można by zadać, dlaczego Niemcy miałyby atakować Polskę. Myślę, że nie potrzeba tak naprawdę jakiejś wielkiego powodu. Kurt, dzwoń. Dzwońcie śmiało na nocne radio, znaczy Skype nocne radio, bo ja nie będę gadał sam. A co, jak mi się skończy kola i nie będę już miał co pić i o czym mówić wtedy? Wtedy zrobimy tak jak w kontestacji. W kontestacji, tak jak mówiłem tydzień temu, audycje były krótkie, trwały po pół godziny, trwały po 45 minut. I też było fajnie. Nocne radio przyzwyczaiło nas wszystkich do audycji, które trwają 8, 9, 10 godzin. A myślę, że to co kto lubi. Ja wolę audycje trochę krótsze. Także dzwońcie śmiało, sponsorujcie, bo jak nie zadzwonicie, no to cóż mi pozostanie, będę musiał po prostu pójść spać. A u mnie, jak ja nie lubię przestawienia czasu na czas letni, tak jak mówiłem, przed chwilą była za 5:02, a tymczasem u mnie już 3:23 w nocy, a u was dopiero 18:20. Co my tu jeszcze mamy, wracając do tego dealu? No, słuchajcie, czy ten deal się utrzyma, to też jest inny problem. Te okręty atomowe będą kolosalnie drogie. Ten deal z Francuzami 5 lat temu, który został zawarty, też wydawało się, że utrzyma się. Francuzi otwierali szampana, dlatego że Francuzi mieli utrzymanie dla swoich fabryk, dla swoich stoczni przez wiele lat i wydawałoby się, że Australia już ewidentnie wiąże się z Francją, jeżeli chodzi o budowę łodzi podwodnych. No a cóż, a tu się okazuje, że nie. Teraz wszyscy mówią o tym dealu z Amerykanami, ale czy ten deal uda się utrzymać? W ogóle życie na łodzi podwodnej w jakiś sposób zawsze wydawało mi się fascynujące. Czytałem jakiś czas temu, że na łodziach podwodnych krótsza jest doba. Amerykańscy naukowcy, bo ktoś by inny, wyliczył, że dla człowieka lepiej jest żyć w trochę krótszym czasie niż 24 godziny. Zależnie od floty jest to około 22 godzin albo 21 i dni, które upływają ludziom na łodziach podwodnych w zanurzeniu, po prostu są krótsze i ludzie wtedy lepiej funkcjonują. No, jeżeli jesteście w zanurzeniu, tak samo jakbyście byli na statku kosmicznym, możecie sobie ustalić taką długość doby, jaką sobie życzycie i na okrętach podwodnych jest krótsza doba. W czasie II wojny światowej podobno niemieccy marynarze nie lubili się z podwodniakami. Nawet pomimo tego, że byli to ludzie z tej samej floty, dlatego że uznawano wtedy, to dzisiaj chyba tak myślą niektórzy marynarze, że taka wojna, gdzie okręt podwodny chowa się w głębinach i atakuje znienacka torpedą, jest niehonorowa. No ale cóż, wojna rzadko kiedy zna takie słowo jak honor. Jest w tym wszystkim coś nieprawdopodobnego. Uwielbiam filmy o okrętach podwodnych. Wychodzimy w morze, każdy okręt podwodny ma tą część, która wystaje nad wodę, tak zwany kiosk. Widać tam często marynarzy, szczególnie kapitana, i nagle mówią zanurzenie. Wchodzimy pod wodę i niestraszne są nam ani sztormy, niestraszne są... Nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, bo pod wodą to po prostu jest nieważne. I okręt, szczególnie okręty atomowe,
mogą płynąć w zanurzeniu przez wiele miesięcy. Takie okręty działają trochę jak perpetuum mobile, dlatego że reaktor jądrowy nie potrzebuje niczego do pracy. Wystarczy mu paliwo jądrowe, które trzeba, mówię teraz w cudzysłowie, tankować, czy wymieniać, czy uzupełniać raz na kilkanaście, a nawet część, a nawet rzadziej, raz na kilkadziesiąt lat. Taki reaktor jądrowy produkuje ciepło, produkuje też prąd, no produkuje oczywiście prąd, produkuje też tlen, dlatego że następuje elektroliza wody. Dlatego okręty tego typu mogą być w zanurzeniu przez wiele dni, tygodni i miesięcy. Czekać tylko na to, żeby przyszedł rozkaz z centrali o tym, że trzeba kogoś zaatakować albo wystrzelić rakiety balistyczne na jakieś miasto. Do łączności z okrętami podwodnymi wykorzystuje się bardzo, bardzo długie fale, dlatego że tylko takie fale radzą sobie z przechodzeniem przez gęstą, słoną wodę. Zastanawiam się, jak to jest żyć na okręcie podwodnym, chociaż myślę, że trzeba się do tego przyzwyczaić. Przez wiele tygodni być zanurzonym może to powodować jakieś stresy u ludzi, No, dziwnie się psychika może zmienić. Trochę to może symulować to, jak kiedyś ludzie będą się zachowywali na statkach kosmicznych przez wiele lat, gdy nie widzimy nic poza ciemnością. To jakby się zamknąć w ciemnym pokoju na bardzo długo. A, jeszcze ciekawa sprawa przeczytałem. Napędy tych okrętów działają tak, że reaktor produkuje ciepło. I to ciepło produkuje parę. Następnie para napędza turbinę, która zamienia gorącą parę w ruch. I teraz są dwa rodzaje napędów atomowych. W niektórych rozwiązaniach generator parowy produkuje przez prądnicę prąd elektryczny i dopiero ten prąd elektryczny napędza silnik, który napędza śrubę w tych okrętach. A w innych przypadkach, tak chyba robią Amerykanie, z tego co wiem, napęd tych okrętów jest brany bezpośrednio z turbiny, czyli prąd jest używany tylko do zasilania w prąd okrętu, natomiast w okrętach chińskich jest tak jak w lokomotywach spalinowych, czyli najpierw produkowany jest prąd na prądnicy i dopiero potem prąd zasila silnik elektryczny, który napędza okręt. Taka ciekawostka. Jest to w sumie pasjonująca sprawa. Jest to tak naprawdę pływająca elektrownia jądrowa. Dzwoń to mi się śmiało, bo ty chyba byłeś na, zwiedzałeś okręt atomowy. No u was w San Diego przecież to była kiedyś tylko, czy może nie tylko, ale głównie baza marynarki wojennej. Więc dzwoń śmiało. Jeżeli chcecie zapytać, co się dzieje w Australii, to też dzwońcie, bo w polskich mediach różne rzeczy słychać o tym, co się tutaj dzieje. A moim zdaniem, jak to zwykle w polskich mediach na temat Australii, pół prawdy, pół zmyślone. Witam serdecznie, Gosie. Ja może na chwilę włączę podkład, bo trochę mi zaschło w gardle.

0: podkład, jak zwykle, z fenomenalnej, fantastycznej, open source'owej gry Westnot. Bardzo go lubię. Naprawdę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że mój głos się dobrze komponuje z tym podkładem. Jeżeli lubicie gry turowe, strategiczne, to polecam wszystkim. O, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za donata. Lajtowski. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Lajtowski. Tak, wszyscy mieszkamy w żółtej łodzi podwodnej. Już nie będę opowiadał, jak to pani w Tokio mi kazała śpiewać Yellow Submarine w tokijskim metrze, bo już to opowiadam chyba z dwa razy. Lukacjusz pisze, że chyba mnie smutni panowie dopadli. Nie, nic się takiego nie stało, chociaż rzeczywiście było to dziwne, że akurat aktualizacja Windowsa włączyła się, gdy miałem opowiedzieć o tym, co się dzieje w Melbourne. Grzesiek Bukowski pisze, że robili 800 pizz dla pizzcy. Czy ja to dobrze wymawiam? Czy to tak się mówi? Próbuję przeczytać to, co napisał Grzesiek Bukowski. W ubiegłym roku robiliśmy 800 pizz dla załogi lotniskowca, który przybił do brzegu Portsmouth. No, to było coś. Grzesiu, a czym ty to zawiozłeś? To potrzebny jest drugi lotniskowiec, żeby zawieźć te pizze. Jak można zawieźć 800 pizz? A jak to można zrobić 800 pizz? Dzwoń, bo to jest ciekawe. To musiała być wielka operacja logistyczna, Grzesiu. Grzesiu, który ma taką trochę lekkie przezwisko Grzesiu od pizzy, ale chyba się tego nie wstydzi. Maharaja przecież pamięta ten lotniskowiec. Maharaja chyba ci pomagał z tym, żeby rozwieźć 800 pizz, no bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, w jaki sposób inny mogłoby się... Kto za to zapłacił? Jaka karta kredytowa udźwignęła 800 pizz? To jest też bardzo ciekawe pytanie. No chociaż z drugiej strony, jak pizza jest po 10 funtów, no to 8 tysięcy. No dobra, no jakaś karta może to udźwignęła. Chyba, że to było w gotówce i potrzebowałeś ochroniarzy, Grzesiu, żeby potem zawieźć tą kasę do pizzerii. Nie wiem, dzwoń, opowiadaj. Co się dzieje w Australii? Co się takiego dzieje w Australii? Słuchajcie, w Australii mamy wysyp przypadków COVID-a. Ale nie w całej Australii, tylko oczywiście tam, gdzie jest najwięcej ludzi, czyli w południowo-wschodniej Australii. W dwóch stanach, w trzech stanach można się uprzeć, w Nowej Południowej Walii, w Wiktorii i w terytorium stołecznym, czyli tu, gdzie ja mieszkam. Tych przypadków, jakby to porównać z przypadkami w Polsce, w czasie lockdownów, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę jest niedużo. W Sydney aktualnie około 800 na dzień, w Melbourne chyba teraz doszło do 1000. No i Australijczycy, znaczy rząd Australii, rządy stanowe tak naprawdę, jak zwykle postanowiły być zbyt aktywne, moim zdaniem. I granice stanowe dla tych trzech stanów są zamknięte. To znaczy, tutaj pisze mi Kurt, że Skype Nocnego Radia jest, pokazuje unavailable. To jest bardzo dziwne. Zaraz to zmienię. Teraz powinno działać. Już zmieniłem, także Kurt, dzwoń śmiało. Witam serdecznie Fufu na czacie. Witam serdecznie Fufu. No i aktualnie zamknięte są granice stanowe. Różne stany mają różne ograniczenia. O, dzwoni Kurt. Haro, haro, Kurcie, czy mnie słyszysz?
1: Nie, ja cię...
0: W latach 60. i 70. te partie były bardzo, bardzo aktywne. Wzięło się to z tego, że w Australii, tak jak jeszcze mocniej niż w Stanach, w latach 60. był ruch hipisowski. Wszyscy chcieli być zieloni, wolna miłość, dbamy o naturę i było to bardzo rozpowszechnione, no a zieloni byli i hipisi byli zawsze antyatomowi. Taka jest przyczyna tego, podobno.
1: Aha, czyli to po prostu byli hipisi, obecni emeryci blokują możliwość rozwoju tej branży w kraju i pewnie tą jakby ten antyatomowy sentyment także przełożyły na swoje dzieci i na wnuków.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak się stało. Dokładnie tak można to powiedzieć. Jest to absolutnie bez sensu, nie ma to żadnego sensu, bo to działa na tej zasadzie, że w Australii nie będzie atomu, bo nie będzie atomu. I tyle.
1: Okej. Wracając do tematu audycji, czyli tego porozumienia między Australią, Stanami i Wielką Brytanią. Jak ja to usłyszałem pierwszy raz kilka tygodni temu, to mi się skojarzyło to, wiesz co, z nowym wspaniałym, przepraszam, nie z tym, z książką Orwella, czyli rok 1984, bo tam chyba jeden z tych krajów to było właśnie połączenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Oceanii, że to były takie jakby
0: Tak, tak,
1: kraj
0: absolutnie.
1: anglojęzyczny.
0: Zgadzam się, w 100% się z tym zgadzam. Zapomniałem o tym wspomnieć, bo mi się też to z tym skojarzyło. To się chyba nawet nazywało Oceania w roku 1984. Bo tam
1: Tak,
0: były
1: tak.
0: trzy kraje, prawda, które sobą walczyły. A dołączymy Tomisiu. O, Tomisiu się już rozłączył. Tak, to była Oceania i masz rację. I nawet na mapie to wyglądało tak dziwnie, bo tam były dwie Ameryki, Wielka Brytania i Australia w tym sojuszu. I Południowa Afryka. Tak było.
1: No, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj, czy co, Brytyjczycy na przykład by wysłali jakieś statki, żeby pomóc Australii. To jest
0: Niby
1: jakby też
0: nie.
1: niewykonalne.
0: No właśnie, różne są na ten temat zdania. Zdania są podzielone, dlatego że w latach ostatnio, zacznijmy może od tyłu, że tak powiem. Ostatnio Brytyjczycy wysłali okręt na Morze Południowochińskie. Żeby i przeszedł on przez cieśninę tajwańską, czyli między Tajwanem a Chinami. Więc okręt mogą wysłać. Nawet Niemcy ostatnio wysłali okręt. Z drugiej strony, w czasie II wojny światowej, tak naprawdę Brytyjczycy wysłali tylko dwa pancerniki, które zostały zatopione zresztą przez Japończyków. Więc udział Brytyjczyków na Pacyfiku, no powiedzmy sobie, może na pewno nie jest duży, ale podejrzewam, że tu chodzi o pomoc raczej technologiczną. No to tu chodzi. Zresztą z tego się śmiał ten Hugh White, że co mogą Brytyjczycy zrobić w Australii, tak naprawdę.
1: Okej, rozumiem.
0: Z drugiej strony, kurczę, no, Brytyjczycy założyli Australię, więc kiedyś wysłali tu całkiem sporo
1: No tak.
0: okrętów, więc może kiedyś. Nie, niech zadzwoni ktoś z Wielkiej Brytanii. Jakie są aktualnie nastroje w Wielkiej Brytanii po Brexicie? Czy znowu budujemy Imperium Brytyjskie? Czy jednak może nie? Sam się bym chciał
1: No
0: dowiedzieć.
1: właśnie, to mi się tak troszkę skojarzyło, w sensie, że po Brexicie Wielka Brytania szuka jakichś nowych sojuszy i to całkiem takich egzotycznych, szczerze mówiąc.
0: No,
1: Nie,
0: sojusz
1: bo
0: Wielkiej
1: nie
0: Brytanii.
1: wydaje ci się sojusz z Australią trochę egzotyczny? Ja rozumiem, że to jest wspólne dziedzictwo, wspólna historia i tak dalej, ale jednak no, odległości między tymi oboma krajami, no to są kolosalne.
0: Zgadzam się absolutnie, wydaje mi się to dziwne, ale może dlatego, że idą nowe czasy i odległości już nie będą tak istotne w czasach, wiesz, sił kosmicznych, w czasach internetu, wojny cybernetycznej. Może to o to chodzi. Cześć Grzesiu, co tam słychać w Wielkiej Brytanii? Siema. Halo, halo Grzesiu, czy nas słyszysz? Halo Londyn. No, niestety Grzesia chyba z nami nie ma, chociaż go dodałem. Kurczę, ty chyba jeszcze jesteś, prawda?
1: Ja nadal jestem, ale Grzesia nie słyszę. Prawdopodobnie zapchał telefon serem z pizzy.
0: No tak, Grzesiu, słuchaj, musisz wyczyścić ten mikrofon z tej pizzy, inaczej nie pogadamy sobie. Mam bardzo podobne przemyślenia na ten temat jak ty, kurczę. Że jest to dziwny i trochę egzotyczny sojusz. Z drugiej strony, jest to sojusz, jakby nie patrzeć, państw, które mówią tym samym językiem, mają tą samą kulturę i być może po prostu Ziemia się zmniejsza. W czasach, gdy będą rozwinięte siły kosmiczne z każdego miejsca do każdego miejsca, podobno będzie godzina drogi. Dlatego może to jest sojusz przyszłości, kto wie. No a sojusz cybernetyczny, tu geografia nie ma znaczenia. Tak to sobie tłumaczę.
1: No właśnie, bo istnieje, nie wiem, czy słyszałeś o tym. Pewnie tak, bo jesteś informatykiem, że istnieje coś takiego jak Sojusz Pięciu Oczu, w którym właśnie uczestniczą te kraje, które założyły AUKUS i dodatkowo jeszcze Nowa Zelandia i Kanada, czyli właściwie pięć krajów anglojęzycznych współpracuje ze sobą w celu jakby cyberbezpieczeństwa.
0: Dokładnie tak. Ale tu chodzi raczej o
1: No więc.
0: bezpieczeństwo cybernetyczne i o wywiad elektroniczny. z tego co ja się orientuję.
1: Tak, tak, więc może być może będzie tak, że kiedyś ten AUKUS się rozrośnie i do niego też kiedyś dołączy właśnie Kanada i Nowa Zelandia. Chociaż mówisz, że Nowa Zelandia jest jeszcze bardziej antyatomowa niż Australia.
0: Tak, a Nowa Zelandia chyba też próbuje się ustawić w tym konflikcie, tak nazwijmy, chińsko-amerykańskim gdzieś po środku. Nowozelandczycy liczą na to, że są tak daleko, że jak to się mówi, moja chata z kraja, my możemy sobie stać boku i robić kasę na tym. No, Kanadyjczycy są jakby naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale Kanadyjczycy chyba trochę też liczą na to, że staną nieco z boku. No, oni sobie mogą na to pozwolić, prawda? Ale z drugiej strony, no kto jak to, ale Brytyjczycy już naprawdę mogliby stać z boku w jakimkolwiek konflikcie z Chinami. Oni po prostu są daleko, a nie stoją, prawda? Więc nie wiem, jak to będzie. Jest taki plan, nie wiem, czy słyszałeś, on ma takiego stowarzyszenia Kanzuk. Kanzuk to miała być nowa Unia Europejska, która by połączyła Australię, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Kanadę. I w Kanzuku po prostu...
1: Słyszałem o tym, ale to się właśnie nie udało Brytyjczykom. W sensie, że Brytyjczycy mieli chęć, ale te inne kraje nie bardzo.
0: Tak, ja się sobie trochę przyznam, że bardzo bym chciał, żeby takie coś się stało. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby móc, tak jak dawniej, moim zdaniem najlepsza część Unii Europejskiej, która była tak trochę obok, to był właśnie ten ruch, bezproblemowy ruch, znaczy ludności, czy ja mogłem sobie pojechać do Wielkiej Brytanii, do Szwecji, do Włoch. Nie musiałem się nikogo pytać o wizę. Gdybym mógł teraz wyskoczyć z Canberry, na przykład zamieszkać na rok w Montrealu albo w Vancouver, też by mi to nie wadziło. Uważam, że byłoby to fajne. Gdyby Kanadyjczycy mogli przyjechać do nas, też myślę, że nie byłby to wielki problem. Ale no, politycznie jakoś to nie wyszło. W sumie nie bardzo rozumiem dlaczego, ale rzeczywiście nie udało się.
1: A myślisz, że w przyszłości już dojdzie do takiego jakby widocznego sojuszu wojskowego, w którym kraje właśnie Oceanu Spokojnego, a zwłaszcza Azji, te, które leżą bliżej Chin, właśnie, nie wiem, zawrą jakiś sojusz przeciwko Chinom? Myślę tutaj właśnie o Japonii, Korei Południowej, tak. Wietnamie i tak dalej.
0: Ale ten sojusz nawet już istnieje. To jest tak zwany sojusz Quad. Nie wiem, czy słyszałeś. Sojusz Quad. Quad jest Japonia, Korea Południowa, Indie i Australia. To są kraje, które dosyć luźno na razie ze sobą współpracują. Ale jest to ewidentnie pewne porozumienie skierowane przeciwko Chinom. Wietnam jest bardzo antychiński. No, Chiny, jakby nie patrzeć, dokonały inwazji Wietnamu w roku 79, z tego co pamiętam. Była wojna, gorąca wojna chińsko-wietnamska. Także Chiny są, zresztą Wietnam jest bardzo antychiński. Nawet ten komunistyczny Wietnam, który kiedyś walczył z Amerykanami, zaproponował Amerykanom, żeby wypożyczyli im swoje bazy na terenie Wietnamu. Chiny mają ten, to jest chyba największa słabość Chin, o tym też mówił Jacek Bartosiak. Największa słabość Chin jest taka, że Chiny nie mają przyjaciół. Wszyscy dookoła są antychińscy.
1: No, oprócz Korei Północnej, chociaż z tą przyjaźnią to też ciężko to nazwać. To jest bardziej takie bycie troszkę pasożytem na ciele Chin.
0: Dokładnie, takim bycie zależnym od Chin. Więc no, myślę, że tak. Myślę, że taki sojusz antychiński powstanie.
1: A co do Wietnamu, nie wiem czy słyszałeś, ale właśnie za Obamy to Stany Zjednoczone przecież zawarły z Wietnamem jakąś umowę o dostarczenie broni.
0: Tak, o tym słyszałem, rzeczywiście.
1: Amerykanie przydają Wietnamowi broń.
0: Tak, no dlatego, że Wietnam ma problemy z Chińczykami. Ewidentnie Chińczycy to będzie najprawdopodobniej wróg Wietnamu. Słuchaj, Wietnam to są bardzo bitni ludzie, to jest 100 milionów ludności prawie. Na pewno to jest siła, z którą Chińczycy muszą się liczyć, no i mają konflikty z Chińczykami na Morzu Południowochińskim. Dlatego Wietnam to jest niebagatelna, wbrew pozorom, siła, pomimo że ten kraj wygląda, jak tak spojrzysz na mapę, to Wietnam wygląda tak trochę nawet niepozornie. Ale to jest potężna siła w Azji. Filipiny są bardzo antychińskie. Malezja się boi Chińczyków, Singapur się boi Chińczyków. Brunei, oczywiście malutkie, chociaż bogate, też się boi Chińczyków. Nie wiadomo, pewnym kluczem być może do tego tematu jest Indonezja, ale Indonezja to jest niestety, choć bardzo ludny kraj, to też bardzo biedny. Więc cóż, zobaczymy. Opisze Grzesiu, że niestety ma problemy z netem, ma też problemy z paliwem. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii nie jest dobrze.
1: Oj, tak. A to też jest pomysł na audycję właśnie, żeby te osoby, które, nasi słuchacze, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, poopowiadały, co tam się podziało po Brexicie, no bo to na razie pozytywnie nie wygląda zupełnie. W sensie spełniły się te wszystkie czarne scenariusze. No, prawie wszystkie czarne scenariusze polityków, którzy mówili, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii, no to będzie tylko gorzej i gorzej.
0: No, ja słyszałem o tym, że Brytyjczycy chcieli zaproponować jakieś wizy dla kierowców na 3 miesiące? No, takie trochę żarty.
1: Tak,
0: Trzy,
1: coś
0: w 3 miesiące
1: takiego.
0: to jest jakiś taki kiepski żart. No, obawiam się, że Brytyjczycy bardzo chcą być Australią, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. To się może nie udać, moim zdaniem, w przypadku Wielkiej Brytanii, ale zobaczymy. Bo jak ktoś jedzie do Australii, no to liczy się z tym, że chce zostać parę lat i tyle. Jak się już dostanie wizę do Australii, no to się dostaje na długo. Natomiast, żeby się przeprowadzać do Wielkiej Brytanii na 3 miesiące, no ja sobie tego za bardzo nie wyobrażam, szczerze mówiąc. Piotr z Norwegii pisze, że w Norwegii od przyszłego roku chcą sprzedawać już tylko samochody elektryczne. No to jest ciekawostka. To jest coś wartego uwagi, moim zdaniem. Ciekawe, czy to się uda, bo Norwegia już dawno miała takie plany. Ale no, ciekawy jestem, jak to się uda w Norwegii. Norwegia, wielki
1: No
0: rynek dla
1: właśnie.
0: samochodów Tesla. Drugi po Stanach Zjednoczonych, z tego co pamiętam. Czekaj, Piotrze,
1: Tak, no
0: zadzwoń.
1: jeżeli chodzi o właśnie liczbę sprzedanych samochodów elektrycznych na jednego mieszkańca, no to Norwegia jest w pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o taki ranking na świecie. I to mnie bardzo zastanawia, bo Norwegia przecież nie z tego, że jest krajem surowcowy, można by powiedzieć, że oni bardzo dużo wydobywają ropy
0: Kurczę,
1: naftowej.
0: mam proste wyjaśnienie tego fenomenu i mówię poważnie. To jest podatki, podatki, podatki. Jak nie zapłacisz? Pójdziesz za kratki. W Norwegii jest wysoki podatek na samochody nieelektryczne. Nie tak wysoki jak w Danii, ale również jest to chyba kilkadziesiąt procent. Natomiast na samochody elektryczne tego podatku nie ma. Więc albo idziesz do salonu i kupujesz normalny samochód, po czym musisz zanieść w zębach kolosalny podatek państwu, albo idziesz, kupujesz Teslę i płacić ten podatek o wiele, wiele mniejszy. To jest wyjaśnienie tematu samochodów w Norwegii. Elektrycznych.
1: No to znaczy, no, z jednej strony, w sensie, no, ja tam nie widzę nic złego w samochodach elektrycznych. Przede wszystkim one są ciche, nie smrodzą żadnym syfem w powietrzu. No i no, większość osób mimo wszystko jednak porusza się tymi samochodami po mieście, tak? Niewiele osób korzysta z nich, żeby powiedzmy codziennie dojeżdżać na jakieś długie odległości, tak więc no, taki zasięg takiego samochodu elektrycznego, który byłby ładowany codziennie albo raz na 2 dni, no to jest chyba opłacalne dla większości społeczeństwa.
0: Jest to chyba opłacalne, ale jeżeli to jest opłacalne, to ludzie, dlaczego ludzie tego nie mogą po prostu pójść do sklepu i powiedzieć, czy do salonu? To jest dla mnie opłacalne, więc ja wolę auto elektryczne. Dlaczego muszą mieć podatkowe jakieś zachęty, skoro to jest dla nich takie opłacalne? No bo zgadzam się z tą, że na
1: No
0: papierze
1: bo.
0: to wszystko się zgadza, ale skoro to się zgadza, to dlaczego nie?
1: No jeszcze są dosyć drogie te samochody. Jeżeli by cena takiego samochodu elektrycznego byłaby tam powiedzmy, nie wiem, o jakieś 10 tysięcy złotych wyższa niż wersji benzynowej, no to podejrzewam, że ludzie by je wykupowali, a tak póki co.
0: Czyli nie da się samochodów elektrycznych zrobić tańszych, więc zróbmy spalinowe droższe. Taki jest plan.
1: No w
0: Czyli.
1: tym momencie, ja mówię o Polsce, tak? W Polsce jest tak, że te samochody spalinowe są dużo, dużo tańsze od elektrycznych.
0: Czyli jak na przykład ktoś ma brzydką żonę i strasznie mu się podoba sąsiadka, to żeby mu się już sąsiadka przestała podobać, to pójdzie i ją pomaluje pastą do butów, żeby mu się przestała podobać. Wtedy mówi: kurde, ta moja żona nie jest taka zła. No, w sumie jest to jakiś sposób.
1: Znaczy, ja tutaj, wiesz, nie mówię, że chcę jakoś usprawiedliwiać Norwegii ten ich pomysł na to, że oni taki duży podatek nakładają na samochody spalinowe. No, tylko mówię, że jednak no, samochody elektryczne no, mają swoje plusy i mają ich sporo. No, jedynym minusem jest to, że póki co one są przynajmniej w większości krajów świata. sporo droższe od swoich spalinowych odpowiedników.
0: No, w sumie tak. Ja bym sobie chętnie kupił samochód spalinowy, elektryczny, bo by mi się tutaj może nawet i przydał. Tylko, że są drogie i są mało sexy, może poza Teslą. Szczególnie tymi sportowymi wersjami. Ale zgadzam się z tobą. No, zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe, jak to Norwegom wyjdzie. Będzie to bardzo ciekawy eksperyment, myślę, że już nie będzie samochodów spalinowych. Znaczy nowych. Samochody spalinowe oczywiście będą jeździć po Norwegii. Ale nie samochody nowe. A ty, kurczę, masz samochód jakiś taki spalinowy, niespalinowy, może elektryczny?
1: Nie, ja niestety nie mam żadnego samochodu. Znaczy niestety, po prostu no, w obecnej chwili, w obecnej swojej sytuacji życiowej nie mam potrzeby takowego posiadania. Mieszkam w dużym mieście, mieszkam w Krakowie, dojeżdżałem tramwajem, a póki co nie muszę dojeżdżać do pracy, tak więc bardziej nie myślę o zakupie samochodu. Ale jeżeli mieszkałbym powiedzmy na, no nie wiem, na jakichś przedmieściach albo na wsi, no to bym na pewno sobie kupił samochód. Tylko pytanie właśnie, czy by kupił spalinowy, czy elektryczny. No. Jeżeli by kupił elektryczny, więc niewiele droższe od spalinowego, no to bym kupił sobie elektryka.
0: No, wcale się nie dziwię. Witamy Piotra z Norwegii. Cześć, pozdrawiamy serdecznie północną Norwegię.
2: Chciałem się wtrącić, bo tak właśnie tu kolega mówi o tych elektrykach, a ja teraz jeżdżę elektrykiem i właśnie jestem w elektryku teraz. I nowy, naładowany na fulla, ten elektryk, w którym teraz właśnie jestem, on ma zasięgu 150-170 km, także to taka średnia technologia. I tak jeszcze do tego, co kolega tam wcześniej mówił, one są, te elektryki, już tańsze tak naprawdę często niż spalinówki.
0: Czyli to już nie,
1: to może w Norwegii są tańsze.
2: Tak, bo teraz były podatki jeszcze niższe, ale tak naprawdę te podatki mają teraz z powrotem nakładać, bo jak nie będą sprzedawać spalinowych, no to standardowe działanie państwa, czyli kogoś muszą opodatkowywać.
0: O tak, Duńczycy zrobili to też kilka lat temu. 170 km, no czyli po mieście można pojeździć, prawda? Ale do Polski no to już byłaby mordęga, żeby tym dojechać. Szczególnie od ciebie.
2: Ja mam ponad 500 km, no to dojechać do Polski, ładować, to nie wiem, no chyba bym musiał tak z tydzień sobie zaplanować. Także
0: taki eurotrip.
2: Teraz tak naprawdę jak jest ciepło, to ma zasięgu powiedzmy do tam 170 km, ale tak naprawdę w zimie, jak tutaj jest zimno, to ten sam samochód ma zasięgu 130 km. Także to już jest dramat.
0: No rzeczywiście.
2: A jeszcze tak naprawdę jak no, musisz oszczędnie z ogrzewaniem, ze wszystkim, bo tak naprawdę widzisz od razu, jak ci spada zasięg tego samochodu. Także no mówię, średnia technologia moim zdaniem i te Tesle, no też, no nie są tutaj już takie złe samochody, bo już mają trochę więcej tego zasięgu, ale jednak też pojemność tych baterii, z tego co wiem, to spada i są stosunkowo tanie takie, powiedzmy, 7-8-letnie Tesle, no nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, 15-letniej Tesli, bo te baterie raczej tyle nie wytrzymają, także no nie wiem, czy to jest też takie ekologiczne. Wydaje tak, mi się, że chyba nie ma takich dobrych.
0: To jest świetne pytanie, o to zadałem koledze, który jest fanem Tesli, że można kupić Mercedesa, który ma 30 lat i ten silnik, stary diesel, będzie chodził pięknie. A jak będzie chodziła Tesla i jej akumulator po 30 latach? To jest bardzo dobre pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, szczerze mówiąc. No,
2: taka ciekawostka, że kiedyś sobie czytałem raport ADAC-u niemieckiego. Jeżeli się policzy całościowy ślad dla środowiska, to te samochody elektryczne już nie wyglądają tak wcale fajnie. No, wyglądają może jeszcze dobrze w Norwegii, jak tutaj nie ma śladu węglowego, bo większość energii jest ze źródeł odnawialnych. Ale w momencie, jak na przykład bierze się prąd z elektrowni węglowych, tak jak w Polsce powiedzmy, i podliczy się całkowity ślad węglowy i ile taki samochód wytrzyma, to okazało się, że tak naprawdę najbardziej ekologiczne to są nowoczesne diesle. To taka ciekawostka jeszcze w tym raporcie ADAC-u, takie coś było.
0: No to jest bardzo ciekawe, a z dieslami się przecież najbardziej walczy, prawda? No, w Norwegii są...
2: No, przepraszam.
0: Mów śmiało.
2: No ale też diesle tak naprawdę, jak się przeliczy, jak mało zużywają te nowoczesne diesle, no tam z tego wynikało, że mówię, że jak się podliczy całość eksploatacji tych samochodów, no to już wychodzi to znacznie lepiej. Ten ślad węglowy całkowity już nie jest taki zły.
0: No tak, tylko że znowu w diesle mają paskudne te tlenki azotu, paskudnie plują sadzą, która jest rakotwórcza, więc ostatecznie okazuje się, że najlepiej jest jechać chyba na rowerze albo iść na piechotę. Tak mówiąc szczerze.
2: No rowery tutaj właśnie rekordy popularności, bo robią wszędzie nam bramki. Tutaj też planują właśnie w tym moim Trumso zrobić nam bramki. No i chyba najbardziej opłacalną opcją, że tak powiem, niedługo się okaże rower elektryczny.
0: No, chyba jest tak. No, a gdyby wprowadzić elektrownie atomowe, no to wtedy rzeczywiście ślad węglowy byłby niski, prawda? To jest, no podejrzewam, że w Norwegii też szybko nie wprowadzą elektrowni atomowych, chociaż Szwedzi mają całkiem niedaleko, prawie za płotem, elektrownie atomowe, prawda? To dużo.
2: No, te elektrownie atomowe, myślę, że to jest jakiś też jakieś rozwiązanie. Myślę, że to jest w sumie dosyć dobre, tak podobne mam zdanie do siebie w tej kwestii.
0: Ślad węglowy mały. Teraz to już jest wszystko bezpieczne. Elektrownia atomowa za płotem i samochód elektryczny. No cóż, ja jestem bardzo ciekawy tego eksperymentu norweskiego. Naprawdę bardzo ciekawy.
2: Też jestem ciekawy, no ja sobie trochę tak przyszłościowo to nie wyobrażam, no jak będę miał samochodem jechać do Polski, mówię, to chyba muszę z tydzień sobie zarezerwować, także...
0: No właśnie, no, ale jeżeli... Nie możesz mieć jakiegoś, wiesz, no załóżmy, że za rok chciałbyś kupić sobie samochód, który będziesz jechał do Polski. Chcesz sobie kupić, no, bierzmy pierwszy z brzegu, Volkswagena Golfa i mówisz panu urzędnikowi, no proszę pana, ale ja jeżdżę do Polski. To wciąż nie, mimo wszystko nie będziesz mógł takiego samochodu mieć nawet tylko na dojazdy za granicę?
2: To znaczy powiem ci tak, to wygląda tak w ten sposób, teraz to zrobili, że po prostu oni nie będą sprzedawać nowych samochodów, ale te, które są do tej pory, hybrydy, spalinowe, one będą jeszcze w eksploatacji przez jakiś czas. Po prostu na razie to tak wygląda, że od przyszłego roku, dokładnie tam od kwietnia planują, że przestaną sprzedawać spalinówki, będą tylko elektryki, a robią to też dlatego, że elektryki stały się bardzo popularne i mało się bardzo sprzedaje spalinowych i przesunęli tą datę z 2025 na przyszły rok.
0: Wow. Czyli ludzie sami z siebie po prostu nie kupują spalinowych samochodów. Niesamowita historia, muszę ci powiedzieć. Bardzo ciekawa. Powiem wam tak zupełnie, że zastanawiam się nad tym, czy gdybym kiedyś wrócił do Polski, wrócił do Europy, to do jakiego kraju? Czy wrócić do Polski, czy pojechać do Danii, a może pojechać do Norwegii? Dlatego, że Małgosia mówi, że skoro znamy duński, to znamy też trochę norweskiego, a norweski system opieki zdrowotnej jest podobny do duńskiego, więc ona by się tam odnalazła, gdybyśmy kiedyś mieli wracać do Europy. Ja jestem trochę sceptyczny co do Norwegii, a teraz jestem jeszcze bardziej sceptyczny.
2: No, dobrze, Norwegia w porównaniu do... Teraz jest wolność. Także...
0: No tak, słyszałem, że ściągnęli wszystkie ograniczenia covidowe i to rzeczywiście piękna rzecz w Norwegii. Liczę na to, że niedługo już to będzie też i u mnie. Dobra, panowie, dziękuję wielkie, wytrzymam antenę. Coś jeszcze chcecie dodać?
2: Nie, ja nic. No, na razie. Pozdrawiam. Cześć.
0: Dzięki wielkie. Cześć, Piotrze. Cześć, Kurt. Dzięki wielkie za telefon.
1: No, ja tylko chciałem ciebie poprosić, żebyś kiedyś zrobił odcinek na temat właśnie tych chińskich ingerencji w Australii, bo to też jest ciekawy temat.
0: To jest bardzo ciekawe i musisz się do tego przygotować dobrze, bo chodzą po Australii różne teorie spiskowe, że Chińczycy wykupili ten albo tamten zakład tylko przez firmę, czy przez trzy firmy, łańcuszek trzech firm zarejestrowanych gdzieś tam na Kajmanach. Chodzą nawet takie słuchy, że armia chińska przez łańcuszek firm wykupiła jakieś lotnisko w północnej Australii, ale myślę, że to jest jednak bajka. Muszę się do tego dobrze przygotować i na pewno taka audycja jeszcze w tym sezonie powstanie. Obiecuję.
1: Okej, okay, no to dzięki wielkie, trzymaj się i no cóż, dobrej nocy.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć. To był Kurt. I wcześniej był Piotr z Norwegii. No tak, moi drodzy, ja zacząłem nadawać o drugiej. Nadałem już godzinę. I u mnie już czwarta rano. Nie znoszę przestawiania czasu na czas letni, ale chyba nic z tym nie mogę zrobić. W Polsce idzie czas na czas zimowy przypomnijcie mi, chyba za 3 tygodnie. I wtedy między nami będzie już 10 godzin różnicy. No, wtedy nadawanie rzeczywiście dopiero zrobi się trudne. Ale cóż, tak to zawsze jest latem. I co tym trzeba powiedzieć? Jeżeli ktoś coś jeszcze chce dorzucić od siebie, dzwońcie śmiało. Zauważyliście, że nigdy do mnie nie zadzwonił do audycji? No nie, przepraszam, że nigdy, ale od wielu, wielu miesięcy do audycji nie zadzwonił Etam. Nawet nie widać go na czacie. Gdzie Etamie? Etamie, czemuś nas opuścił. Też trochę nieładne było to, że jeszcze w czasach, gdy nadawał do nas Błażej, ja kilka razy dzwoniłem, a Błażej nie zadzwonił ani razu do prawej strony mapy. No cóż, tak to bywa. To mi się pisze, że ma 100 tysięcy mili, 70% po 8 latach daje gwarancja. No, ciekawe. Ciekawa ta nasza Tesla. Jeździłem Teslą i muszę przyznać, że moim zdaniem Tesli ten autopilot jest gorszy niż ten, który jest w Cadillacu. Tak szczerze mówiąc, miałem okazję pojeździć trochę Teslą modelem S tutaj po Australii. Jedzie się fajnie, przyspieszenie jest genialne, ale ten autopilot nie jest taki fajny, bo cały czas trzeba trzymać ręce na kierownicy, co powoduje, że to ja już wolę poprowadzić. Dziękuję. No a w Cadillacu... Cadillacu? Tak, w Cadillacu można trzymać ręce na kolanach i to jest bardzo fajne. No dobrze, słuchajcie. Jeżeli ktoś dzwoni, to dzwońcie, a jeżeli nie, to ja się powoli będę żegnał. Dziękuję wielkie za donaty. Jeszcze raz przepraszam, że nie działa PayPal, ale PayPal po prostu nie działa i koniec. Za tydzień, tak jak mówiłem, audycja urodzinowa, luźna. No bo cóż, każdy raz w roku się starzeje i ja też zestarzeję się za tydzień o kolejny rok. 3 i 7. Powoli zbliżam się do 40, ale to jeszcze nie to. Powoli minął mi czas. Powoli minął mi czas wieku Chrystusowego. Lajtowski się pyta, czy można dzwonić. Można dzwonić, Lajtowski. Dzwoń śmiało. Skype, Nocne Radio. Jestem jeszcze wciąż na czacie. Nawet wyłączyłem podkład, żeby można było lepiej słyszeć dzwoniących. Także śmiało dzwoń. A wy też dzwońcie, bo w sumie skoro już 4 rano to... O, dzwoni Lajtowski. Halo, halo, Mietku. Jesteś wymutowany.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry
3: Jacku. Dobry wieczór, słuchacze. Taki temat ciekawy, jeśli chodzi o paliwa i jeśli chodzi o dziewicze telefony do ciebie na audycję, bo w sumie jest to mój dziewiczy telefon.
0: No powitać serdecznie, cześć. Jak się czujesz?
3: Cześć, hej, dziewiczym... hej, hej.
0: Jak się czujesz z tym dziewiczym telefonem?
3: To czas pokaże. Do meritum może. Jeśli chodzi o paliwa, mógłbyś powiedzieć coś więcej, jeśli chodzi o technologię LPG? Czy w ogóle w Australii ta technologia zażarła? Czy są takie stacje LPG?
0: Są takie stacje, tylko że nie ma ich dużo, dlatego że paliwo w Australii jest dosyć tanie. Jest tańsze niż w Polsce. Trochę tańsze, jakieś 10-20%. A w porównaniu do zarobków paliwo jest po prostu tanie. Więc tych stacji LPG nie ma dużo, bo nie chwyciło to tak bardzo, jak było w planach. Trochę się po prostu może ludzie boją tego montować do samochodów, a trochę im się po prostu to nie opłaca, dlatego że no, jeżeli weźmiesz zupełnie przeciętnego Australijczyka, to koszt paliwa w jego budżecie miesięcznym nie jest istotny, dlatego że rzadko kiedy po Australii przemieszcza się samochodem. Raczej przemieszcza się po miastach, więc nie bardzo to chwyciło, szczerze mówiąc.
3: Chociaż jasna sprawa. Wiesz, ciekawi mnie też, jak to w Norwegii wygląda. Może ktoś jeszcze zadzwoni dzisiaj i powie, jak to wygląda w tych krajach, które są, albo inaczej, stawiają na ekologię. Bo jeśli chodzi o LPG, no to... produktem spalania przecież gazu jest para wodna, no i ten znienawidzony przez wielu dwutlenek węgla. Tylko jak wygląda ten świat węglowy, to trudno im powiedzieć.
0: No jest na pewno bardziej ekologiczne paliwo niż benzyna i ropa, prawda? I diesel, na pewno. Jak mieszkałem jeszcze w Danii, to chodziły takie słuchy, że w Norwegii jest dużo stacji tankowania wodoru. Nie wiem, czy to prawda, ale... tak było. W Alborgu, z tego co pamiętam, tam gdzie mieszkałem, nawet była jedna stacja tankowania wodoru w Danii i nawet tak się podejrzewali Duńczycy, że być może wodór u nich chwyci. Na razie nie bardzo. Koło mnie w Canberrze zamontowano stację tankowania wodoru, ale nie widziałem jeszcze żadnego wodorowego samochodu. No nie, no widziałem może 2 czy 3, ale na razie jak to nie żre to za bardzo tu w Australii. No problem jest taki, że przeciętny Australijczyk nie wydaje dużo na paliwo. Tyle na ten temat mogę powiedzieć. W Polsce no to wiadomo, wszystko jest zagazowane, prawda? W Polsce to gazują Mercedesy, BMW-ki i Porsche.
3: Dokładnie. Hamery, traktory, tarpany. Tak.
0: Tramwaje. No tak, zgadza się.
3: Tramwaje. Tak, autobusy, wszystko się gazuje. Dokładnie. Ubiegłeś moje pytanie, jeśli chodzi o wodór. Także, no właśnie, ciekawe, na czym będziemy jeździć, na jakim paliwie. To tak jak no, spożywamy ten chleb codziennie, chociaż nie samym chlebem żyje człowiek, tak no, gospodarka też na czymś potrzebuje jeździć.
0: Wiesz co, ja myślę, że ten prąd jednak chwyci, tak mówiąc szczerze. Prąd jest fajny, bo fajny i wygodny. Ja się lubię ogrzewać prądem, chłodzić się prądem, gotować na prądzie i pewnie będziemy też jeździć na prądzie, bo prąd jest po prostu wygodny. Jeszcze jak się okaże, że powstaną jakieś technologie, które spowodują, że prąd będzie tańszy, to chyba żadnego paliwa już nie będzie. Tak obstawiam. Gdybym miał postawić, rozumiesz, $100 na coś, to na taką przyszłość bym postawił.
3: To jest ciekawe. No, słońce jak najbardziej jest odnawialnym źródłem energii. A właściwie to, co nam daje. To tak. Okej, okay, Jacek, to tyle chciałem powiedzieć. Miło z tobą się rozmawiało. I jak zawsze bardzo dobrze cię słyszeć.
0: Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Lajtowski.
3: To dobrej nocy. Trzymaj
0: dobrej
3: się.
0: Dobrej nocy, dobrego wieczoru. Pozdrawiamy całą Południową Polskę. Cześć, Lajtowski. To był Lajtowski, dzwonił. Wy też możecie dzwonić. Albo w sumie, no, jeżeli macie coś do powiedzenia, dzwońcie śmiało, a ja powoli idę spać. Skype się mnie pyta, jakbym ocenił tą rozmowę. Wspaniale. Jak na tą odległość, to wspaniale. O, widzę, że etam jest dostępny. Może z niego zadzwonię? A, jednak nie. No dobrze, kochani moi. To była krótka, niedługa audycja z prawej strony mapy na temat nowego sojuszu AUKUS, łodzi podwodnych, paliw i samochodów. Przy mikrofonie był Jacek. U mnie już po 4 rano. Więc chyba czas na chwilę zdrzemnąć się. Zapraszam za tydzień na audycję urodzinową, gdzie wypijemy po przysłowiowej lampce szampana. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, co powspominać za tydzień, to mi się pyta, czy jestem na Skype NR. Absolutnie jestem. Jeżeli macie pomysł na to, co powspominać za tydzień, to wpadnijcie na audycję i trochę sobie powspominamy, bo 37 lat, tyle ile kończę, to jest świetny czas, żeby można sobie powspominać, bo już jest co wspominać, ale można jeszcze wciąż poplanować na przyszłość. Dlatego śmiało, to mi się, jeżeli chcesz jeszcze chwilę zadzwonić, to dzwoń, a jeżeli nie, to będę uciekał. To mi się. No, słuchajcie, zanim połączy się z Kalifornii Tomisiu przez cały Pacyfik, to musi chwilę zająć. Dlatego 3, 2, 1 i Tomisiu dzwoni. Nie, nie dzwoni. Trudno. Co zrobić? No tak, wiecie, w tej Kalifornii to tam poranek jest, zanim oni się obudzą, kawę się napiją. O, dzwoni Tomisiu. Halo, halo, Tomisiu. Cześć, Kalifornia.
4: Halo, halo, witam.
0: Ach, ten twój taki seksowny głos już. Kobiety po prostu muszą usiąść aż, wiesz? Bo no, ja już sobie wyobrażam, że tak siedzi taka kobieta przy radiu i mówi, Tomisiu zadzwonił. Powiedz to jeszcze raz takie halo, halo, słucham. Powiedz to jeszcze raz.
4: Halo, halo, słucham.
0: Niesamowite, wiesz? Ty jesteś, masz ten głos stworzony do radia, czyli ty powinieneś codziennie siedzieć na radiu i nadawać.
4: No, bez przesady.
0: Ach, jak ja bym chciał mieć taki głos radiowy jak ty, no niesamowite to jest. Co tam słychać, Tomisiu?
4: No wiesz, z twoich ust to prawdziwy komplement, dziękuję.
0: Słuchaj, jak naprawdę, zaraz ja się w tobie zakocham przy tym głosie, no. To jest niesamowity jest to, jest ten twój głos radiowy. Niski, głęboki.
4: Nie, słuchaj, chciałem wrócić do tego tematu tych statków podwodnych czy okrętów podwodnych. Jak w ogóle się prawidłowo mówi, statek czy okręt podwodny?
0: Statek jest wtedy, kiedy jest cywilny, a okręt jest wojskowy. Czyli mówimy raczej o okrętach.
4: Okej. Okay. No dobra, no to powiedzmy okręt, bo raczej nie będę mówił o cywilnych. Nie miałem nigdy okazji, żeby zwiedzać takiego nowego okrętu podwodnego. Jest to problem, raczej cię nie wpuszczą. Inna sytuacja jest z lotniskowcami. Tam się łatwiej dostać, jak masz jakiegoś znajomego, który pracuje w Navy, czy ma służbę w Navy, to można się spokojnie, bez problemu udać na zwiedzanie. Natomiast w San Diego znajduje się muzeum, to jest taki przerobiony statek, okręt, przepraszam, okręt podwodny na muzeum. Jest to sowiecki okręt podwodny B-39 typu Foxtrot I to, przyznam się, było zawsze ulubione miejsce do zwiedzania dla mojego ojca, który jak przyjeżdża, to zawsze chętnie tam zwiedza. No i jest to wiadomo, że to jest stary okręt podwodny, no ale ciekawie to tam w środku wygląda. Też się trochę wiąże z tym pewna historia, no właśnie, bo część tego okrętu jest poświęcona.
0: Okręt sowiecki, opowiadaj.
4: Wiesz co, on został sprowadzony chyba prywatnie przez... W San Diego w ogóle jest bardzo dużo takie muzeum, Maritime Museum, gdzie znajduje się okręt USS Midway, który jest dosyć starym lotniskowcem, lotniskowiec. Znajduje się dużo różnych stateczków. Star of India to jest taki statek... No, wygląda jak statek piracki, ale to jest statek, gdzie przywożono dawno temu z Indii, z innych kontynentów, że tak powiem, dobra do San Diego. I on po prostu teraz został zamieniony na muzeum. Znajdują się parę statki do zwiedzania. No i między innymi znajduje się też ten sowiecki okręt, który jest dosyć małym okrętem, ale jest taką perełką do zwiedzania. Wiąże się to z tym, że może wspomnę krótko historię. Jak się nazywał ten admirał? To był

0: Daj momencik, sprawdzę, kto był wtedy prezydentem.
1: No wydaje mi się, że JFK był wtedy prezydentem za czasów kryzysu kubańskiego. Rzeczywiście Chruszczow był po stronie sowieckiej, a Kennedy właśnie po
0: amerykańskiej. To były lata 60, 62 rok, z tego co tutaj widzę. I to był rosyjski admirał, czy nawet wiceadmirał, który odmówił ataku nuklearnego właśnie ze statku podwodnego. I część tego statku, tego muzeum, bo to jest w sumie zrobione muzeum na tym sowieckim okręcie podwodnym, jest właśnie poświęcona jemu, jego, wiesz, osobie. Jako takiemu, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że to był jakiś idol, ale no była to osoba, która przyczyniła się do tego, że nie doszło do konfliktu na szeroką skalę nuklearnego.
1: Super temat. Słuchaj, ja właśnie sobie czytam o tym. Oczywiście to jest sowiecka łódź podwodna B-39. Ja ci powiem, że ja
0: tak,
1: jestem starszy.
0: Tak, Wasilij Akhripov. Wasilij Akhripov, tak. Tak mi się wydaje, że to było jego imię.
1: Kurczę, niesamowite. Wiesz, im jestem starszy, tym bardziej mnie interesuje marynistyka. Im byłem młodszy, to się bardzo interesowałem lotnictwem i samolotami. Do dzisiaj mi chyba tak zostało, ale mnie coraz bardziej ta marynistyka zaczyna wciągać. No to jest historia na godna audycji, myślę. Zaraz muszę to, czy może jutro muszę to ogarnąć. Wasilij Akhripov. Ciekawa sprawa. Oczywiście łódź podwodna klasy Foxtrot.
0: Tak, tak. Też wiesz, ja słyszałem o tej sytuacji, ale po prostu nigdy jakby w to nie wnikałem. Natomiast jak pierwszy raz zwiedzałem, mojego tatę tam wziąłem na ten okręt podwodny i zwiedzaliśmy, tam jest dosyć obszernie opisany ten cały kryzys kubański i to, co on zrobił, żeby właśnie, że tak powiem, rozluźnić tą atmosferę i nie doprowadzić do tego ataku nuklearnego. Także no, dosyć ciekawy temat.
1: No rzeczywiście, no bo to chyba świat nigdy nie był tak bardzo na krawędzi wojny nuklearnej, jak właśnie w czasie kryzysu kubańskiego. Na szczęście udało się to zażegnać. Ale oprócz tego w San Diego macie przecież okręt muzeum, ten lotniskowiec, prawda? Który kiedyś pokazywałeś, jak transmitowałeś na żywo.
0: Tak, tak, to się nazywa USS Midway. To jest lotniskowiec, który już został, że tak powiem, wyłączony z marynarki. Ostatni raz czynnie brał udział w konflikcie, to była wojna w Korei. To była ostatnia chyba taka misja, na którą on tam gdzieś płynął. No i od dłuższego czasu, już nawet nie pamiętam, bo ja pamiętam, jak w San Diego jeszcze tego lotniskowca nie było, ale to było wiele, wiele lat temu, ale już od dłuższego czasu stoi w Zatoce, się bardzo ładnie prezentuje jako muzeum. No jest olbrzymim lotniskowcem, ale nie największym. Lotniskowce, które stoją po drugiej stronie Zatoki w bazie wojskowej, są lotniskowcami czy tam klasy Nimitz z napędem nuklearnym, no to one są wielkościowo, znaczy, przepraszam, one są po prostu większe, nie? Do obsługi takiego lotniskowca też potrzebna jest większa załoga. Słyszałem, że tam pracuje kilka tysięcy ludzi na takim lotniskowcu. To jest takie miasteczko w mieście, nie? Taki lotniskowiec.
1: No tak.
0: Natomiast Midway to jest zupełnie inna klasa. Tak jak mówię, jest teraz przerobiony na muzeum. Ma kilka, znaczy jest ten lower deck i u góry deck, na którym stoją zabytkowe samoloty różnego rodzaju. To jest też takie, można by powiedzieć, muzeum lotnictwa zrobione u góry na tym deku górnym. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa.
1: Pokładzie.
0: No i proszę?
1: Na pokładzie.
0: Na pokładzie, tak, na tym górnym pokładzie. Co ciekawe też jest, że w wieży kontrolnej, która się znajduje na górnym pokładzie, którą też można zwiedzać, bo praktycznie cały lotniskowiec jest udostępniony do zwiedzania, także tam nie ma problemu. Każdy, kto tam zapłaci powiedzmy $10 dla weteranów i seniorów, oczywiście wstęp wolny, można sobie zwiedzać. Fajnie jest to przemyślane, że właśnie tak w tej wieży kontrolnej, gdzie masz widok z góry praktycznie na cały lotniskowiec,

0: na część Zatoki. Tam sobie siedzą takie stare osoby. Część z tych osób to są weterani właśnie, którzy pracowali, brali udział w misjach jeszcze na tym lotniskowcu i oni opowiadają z dokładnością, jak to wszystko wyglądało. I to jest dosyć też ciekawe i fajne, że zatrudnieni tych ludzi nie siedzą w domu i wiesz, nie dogrywają, tylko po prostu się udzielają i widać, że im się bardzo to podoba, że i dla nich to jest takie, no taka fajna sprawa, że mogą po prostu opowiadać, jak pracowali w tych dawnych czasach, nie, w latach 50., bo ten lotniskowiec jest stary. Także
1: no takie, tak to wiesz, wygląda. Angażowanie ludzi starszych do takiej pracy jako wolontariat przy na przykład oprowadzaniu turystów albo pomocy turystom, albo po prostu snuć opowieści, to jest coś, co ja widziałem też w Australii i podejrzewam, że w Stanach jest to też rozpowszechnione. To jest kwestia kulturowa. Jednak w Polsce niestety, i trzeba z tym walczyć, uważam, starzy ludzie są po to, żeby narzekać na zdrowie, a w krajach anglosaskich są po to, żeby pracować jako wolontariusze i cieszyć się tymi, no cieszyć się życiem na starość, bo dlaczego nie? To jest świetna rzecz i coś naprawdę wartego rozpowszechnienia, uważam. Ale proszę powiedz, San Diego żyje. San Diego tak naprawdę to jest jedna wielka, przynajmniej kiedyś była, baza floty, prawda? W San Diego to jest bardzo ważna część gospodarki.
0: Tak, tak. San Diego po ataku w Pearl Harbor, piąta flota została przeniesiona do San Diego. Także na Hawajach nie ma takiej floty, jak była w czasie wojny. Została część tej floty, została właśnie przeniesiona i się znajduje w San Diego. Tak jak mówisz, jest to bardzo ważna gałąź gospodarki i wiele lat temu San Diego w ogóle nie przypominało to San Diego, które jest teraz, tylko to było takie miasteczko właśnie typowo Navy miasteczko, jak masz gdzieś na powiedzmy w bazach wojskowych, czy na Filipinach, czy gdzieś w innych częściach świata, gdzie Amerykanie stacjonują, no było dużo barów, dużo, że tak powiem, prostytutek. No taka tak, prawda, że było to typowo takie portowe miasto marynarki wojennej. Natomiast no teraz wiadomo, się wszystko zmieniło i infrastruktura się zmieniła. Natomiast jest cała stocznia, która jest częściowo wykorzystywana do modernizacji statków, do naprawy i łodzi podwodnych, i tych lotniskowców. Także to jest, no jest dosyć duży marynarka i to Navy ma bardzo duży udział w San Diego w gospodarce tego miasta.
1: Muszę ci powiedzieć, że moim najbliższym takim wyjazdem turystycznym, mam nadzieję, że będzie Kalifornia. Jak opowiadasz o tych muzeach w San Diego i okrętach w San Diego, to po prostu, krótko mówiąc, wpraszam się do ciebie, żeby to wszystko pozwiedzać, bo obiecałem już mojej rodzince, że pojedziemy do Kalifornii i zahaczymy też o San Diego. No jak ty opowiadasz o takim okręcie rosyjskim, no to takie coś to jest absolutny punkt programu, którego nie można pominąć, przynajmniej dla mnie. Taki lotniskowiec zresztą też. Mam nadzieję, że to zobaczę już niedługo.
0: No, zapraszam. No, jest dużo rzeczy do zobaczenia, nie w samym San Diego, ale tak jak mówisz, Kalifornia w ogóle jest ciekawa. Wiem, że jesteś też fascynatem promów kosmicznych, więc możesz zwiedzić Endeavour, prom kosmiczny, który się znajduje z kolei w Los Angeles, oraz rakiety nośne, które też tam są, które ten prom wynosiły na orbitę. Więc bardzo dużo ciekawych muzeów jest na terenie Kalifornii, więc na pewno będziesz miał co robić. Nie, nie tylko słynie Kalifornia z Hollywood i z parków narodowych, ale naprawdę jest o wiele więcej do zobaczenia. Ja swojego czasu, w ogóle jak pierwszy raz przyjechałem, to miałem typowo takie nastawienie, jak ma każda osoba, która przyjeżdża zwiedzać Kalifornię, no to miałem w punkcie programu właśnie Hollywood i tak dalej, ale dopiero po paru latach sobie zrobiłem taką wycieczkę, która bardzo mi się podobała i to była wycieczka śladami pierwszych kolonizatorów hiszpańskich, czyli po wszystkich misjach, bo misja w San Diego jest jedną z pierwszych misji. Na Point Loma, który się znajduje w San Diego, dotarł statek z Portugalczykami i oni tam założyli pierwszą misję, która się znajduje w San Diego, i do góry szli, wędrowali drogą, która nadal istnieje. Ta droga się nazywa El Camino Real. W każdym praktycznie większym mieście jest część tej drogi, która teraz jest, oczywiście to jest ulica, która się nazywa El Camino Real, ale jak pojedziesz do San Diego, San Diego jest El Camino Real, to jest ulica, pojedziesz do Los Angeles, tam też jest El Camino Real i tak dalej, że w San Francisco jest El Camino Real, ale jak połączysz, to wszystko się łączy w jedną drogę, i przy tej drodze właśnie były zakładane różne misje. Tych misji jest dość sporo i one są bardzo ciekawe, są bardzo urokliwe i warto sobie też kiedyś, dla tego turysty, taka moja porada, zrobić sobie taką wycieczkę po tych misjach. Część tych misji znajduje się w miejscach, gdzie są winiarnie, czyli Paso Robles, czy też u góry w północnej Kalifornii, gdzie jest Sonoma, gdzie jest Napa Valley. No to są bardzo urokliwe miejsca do zwiedzania i przy okazji można też taki zrobić sobie rys historyczny, jak to wszystko powstawało, jak ta Kalifornia się po prostu budowała od początków, od zarania.
1: No to jest bardzo ciekawe,
0: jeszcze
1: prawda?
0: Były to ziemie meksykańskie, bo tak naprawdę, no tak, wiesz, to wszystko to jest część Meksyku, nie? Stąd osoby, które się czasami dziwią, dlaczego tyle tych nazw, tych ulic, miast jest hiszpańskich, no bo to tak naprawdę Kalifornia to była część Meksyku i Meksykanie do tej pory, oni uważają te ziemie za swoje. Czy przyjeżdżają tutaj legalnie, czy nielegalnie, oni gdzieś mają takie poczucie, że to są ich ziemie. I no, jak się z nimi rozmawia, to jest bardzo takie, można to usłyszeć w rozmowie.
1: No i te nazwy, prawda, hiszpańskie: San Francisco, San Jose, Santa Clara, Santa Cruz, San Diego, Santa Rosa, czyli to wszystko tak naprawdę nazwy świętych. No, Hiszpanie, wiadomo, katolicy wszystko próbowali nazwać jakimś świętym. To i widać te wpływy hiszpańskie, prawda, nawet bardzo. No ale potem Amerykanie odbili to od Meksykanów. Wydaje mi się, że to chyba
0: 80% nazw ulic też jest hiszpańskich. Także...
1: Wow. Niesamowite to jest. Mówisz o San Diego teraz?
0: No. Nie, mówię o całej Kalifornii.
1: Wow.
0: Jak kiedyś sobie na mapie sprawdzisz nazwy ulic, nazwy czy jakiegoś rancha, czy jakiejś tam część ziemi, większość tych nazw to są nazwy hiszpańskie.
1: Otworzyłem sobie właśnie mapę San Diego i teraz patrzę na te nazwy. Tu widzę miasteczko obok, jakieś La Mesa, El Cajon,
0: La Mesa po hiszpańsku oznacza płaski kamień. Przepraszam, spadają mi ciuchy z krzesła. Tak, większość nas, El Cajon, La Mesa, to są dzielnice, no tu akurat są dzielnice w San Diego, ale to są wszystko nazwy pochodzenia hiszpańskiego.
1: Fantastyczne to jest. Cabrillo National Monument. Patrzę, widzę, jest na mapie, na takim ładnym półwyspie.
0: Tak, Cabrillo właśnie to był ten odkrywca. To jest na jego cześć i to jest pomnik, to jest taki cypelek, takie wzniesienie, z którego bardzo ładnie też widać całą zatokę, całe San Diego. Tam znajduje się na tym Cabrillo, bo to jest bardzo takie portugalskie miejsce. W ogóle to jest ta cała dzielnica San Diego, właśnie Point Loma, jest bardzo portugalska, tam bardzo dużo Portugalczyków mieszka, no potem się zaczęli też osiedlać Brazylijczycy, bo wiadomo, że no, język, nie? Język i kultura bardzo podobna, więc tam bardzo dużo Brazylijczyków też mieszka. Tam znajduje się bardzo ładny cmentarz takich wojskowy, gdzie można sobie pojechać i pozwiedzać, chyba do 5 godziny jest to otwarte, to miejsce. Także to są niesamowite widoki z tego miejsca, żeby sobie zrobić jakieś fotki, czy zdjęcia porobić z rodziną, czy ze znajomymi. Też bardzo fajna sprawa.
1: Wow. Ja muszę koniecznie odwiedzić San Diego. Naprawdę, bardzo mnie Kalifornia, szczerze mówiąc, pociąga. Szczególnie, że teraz ja pracuję dla kilku miejsc, ale firma, w której pracuję najwięcej, jest właśnie z Kalifornii. Taka ciekawostka, i mam często spotkania o północy. A widzę, że ta dzielnica obok San Diego, Miramar, czy to nie jest ten Miramar, gdzie jest słynna baza wojskowa w San Diego? Miramar w Kalifornii.
0: Tak, tak. To jest miejsce, w którym kręcili Top Gun. Tam się znajduje no Top Gun, czyli znajduje się ta elitarna szkoła eskadra, tak, szkoła pilotów. Bardzo fajne miejsce. Ja miałem zawsze w takim towarzystwie się obracałem, że miałem dużo znajomych wojskowych. Zresztą to nie jest bardzo trudne w San Diego. Praktycznie większość osób tutaj ma jakiegoś znajomego, czy w rodzinie, czy znajomego kolegę, który jest po prostu jeździ do bazy, czy jest wojskowym. Więc miałem okazję też zwiedzać to, ale poza tym też dla zwykłej publiczności oni organizują co roku w październiku, nie wiem, czy w tym roku się odbędzie, musiał sprawdzić, ale w październiku są olbrzymi taki air show, jest organizowany, gdzie można, jest otwarty dla publiczności, można po prostu wjechać na teren bazy wojskowej, wtedy jest ta baza wojskowa otwierana dla publiczności i no są, jest cały sprzęt wystawiony, nie? Najnowszej generacji, też starsze modele i są przy tym organizowane pokazy lotnicze, nie? Tak jak mówiłem, tam był kręcony film Top Gun. Też w innych miejscach San Diego jeszcze był kręcony, ale to jest takie główne miejsce, gdzie kręcili te wszystkie takie efekty specjalne z samolotów, bo te samoloty, które na Miramar jest lotnisko, które tam lądują i mają swoją bazę, one jak wylatują, to mają taką strefę przelotową w poprzek, jak zobaczysz ten Miramar, w poprzek, w stronę lądu, czyli w prawą stronę, no nie powiem, że to jest pustynia, ale jest taki okres, przepraszam, nie okres, tylko obszar niezabudowany, gdzie mają bardzo...
1: To jest Scripps Ranch.
0: Tak, Scripps Ranch i jeszcze bardziej tak w kierunku Santee, nie wiem, czy to widzisz, to są olbrzymie tereny, gdzie tam naprawdę mogą sobie ćwiczyć, niezamieszkałe tereny, gdzie nie mogą sobie ćwiczyć i są to tereny też górzyste. Ostatnio rozmawiałem z taką osobą, która trenuje młodych, nie wiem jak to powiedzieć, kadetów, takich szeregowych na samolotach typu Osprey. Nawet nie wiem, jak to nazwać, czy to jest samolot, czy to jest śmigłowiec, bo on ma bardzo specyficzne takie wirniki, które się obracają wokół swojej osi i zmienia się to ta maszyna z samolotu w taki helikopter z dwoma wirnikami.
1: Tak, mówisz o Boeingu
0: i
1: Osprey.
0: Oni bardzo, proszę?
1: To jest Boeing Osprey, taki słynny samolotośmigłowiec, można powiedzieć. Mhm.
0: Tak, no i on mi opowiadał, że oni bardzo dużo ćwiczeń wykonują właśnie wieczorami bez oświetlenia kompletnie i mnie to też zafascynowało, jak to jest możliwe, żeby w ogóle taki samolot się poruszał kompletnie z włączonymi światłami, także ma zupełnie wyłączone światła. To zresztą czasami można zobaczyć, bo ten cały obszar przecina dosyć duża autostrada, numer 15, i często jak tą autostradą ludzie jeżdżą, no to widzą nad sobą. To też jest trochę niebezpieczne, może doprowadzić do wypadku, no ale jest, no to jest rewelacja. Jak jedziesz i widzisz, jak te samoloty po prostu gdzieś tam 20 metrów nad tobą wykonują różne tam figury, manewrują.
1: Ja bym w kółko po autostradzie jeździł, żeby to zobaczyć.
0: No ja ci się zwierzę, że... Mój tata to tam kazał mnie parę razy wysadzić przy tej autostradzie i powiedział, że przyjedź za 2 godziny. Nie? Sobie tam oglądał. W ogóle jest... San Diego jest takie specyficzne, bo oni mieli w ogóle przenieść lotnisko, które się znajduje w downtown, lotnisko międzynarodowe właśnie na Miramar, do tej bazy wojskowej. Dlatego, że ta baza ma bardzo dużą powierzchnię i wtedy to lotnisko można by było rozbudować. Natomiast to lotnisko, które cały czas jednak jest w tym downtown, one jest trochę ograniczone. One nie ma już więcej takiej infrastruktury, żeby można było to lotnisko rozbudować. Natomiast plus tego lotniska w downtown, tego cywilnego, międzynarodowego jest taki, że ścieżka podejścia wszystkich samolotów jest taka, że te samoloty, które nadlatują od strony wschodniej, lecą dosyć nisko nad całą zabudową, bo lotnisko jest na wysokości na poziomie oceanu, czyli jest niżej położone, natomiast te samoloty, ta ścieżka podejścia prowadzi przez tereny górzyste, na których mieszkają zwykli ludzie i przed, jakieś mile przed tym lotniskiem jest część downtown, gdzie jak staniesz po prostu na niektórych przecznicach na ulicy i te ulice są dosyć dobrze zaznaczone dla turystów też w przewodnikach, to masz wrażenie, żebyś mógł ręką taki lądujący samolot dotknąć, nie? Także pamiętam, to też takie było jedno z moich, z mojego, mój ojciec bardzo lubi oglądać, jak samoloty lądują i startują, więc to było też dla niego takie fajne miejsce, żeby sobie tam pochodzić i pooglądać, jak te samoloty. One, wiesz, jak nie było też COVID-a, to te samoloty praktycznie tam lądują co minutę, nie? Więc no dosyć ruchliwe jest to lotnisko.
1: No tak, COVID zdecydowanie wywrócił cały ten przemysł lotniczy, niestety, podróże lotnicze. A wiesz co, tak zapytam cię jeszcze, patrzę na że zaraz blisko ciebie, czy blisko San Diego jest granica z Meksykiem i po drugiej stronie jest Tijuana. Powiedz proszę, jaki jest kontakt, powiedzmy, przeciętnego mieszkańca San Diego z tą stroną meksykańską? Gdyby na przykład mieszkał w San Diego i chciał wyskoczyć do Tijuany na zakupy albo na drinka, to jest możliwe, czy trzeba swoje odstać na przejściu granicznym?
0: Nie ma żadnego problemu, bo Tijuana i San Diego to są w zasadzie takie incorporated cities, nie? Czyli takie miasta, które są w zasadzie połączone w jakiś sposób ze sobą, a to się wiąże z tego, że część osób, która w ogóle pracuje w San Diego i mieszka w Tijuanie i oni codziennie przejeżdżają przez granicę do pracy. Także to jest olbrzymia masa ludzi. Czy do hoteli, czy do restauracji, czy w jakiejś innej tam gałęzie gospodarki są właśnie zasilane osobami, które mają podwójne obywatelstwo i po prostu codziennie sobie przejeżdżają przez granicę i tak samo to działa w drugą stronę, że osoby, które mieszkają w San Diego mają ochotę na przykład zjeść dobry lunch, czy z rodziną mieć jakąś fajną imprezę urodzinową i nie zapłacić zbyt dużo pieniędzy w restauracji, no to wtedy jadą do Tijuany, no bo tam masz naprawdę niesamowite jedzenie za 1/3 sumy, nie? Którą byś musiał normalnie zapłacić w takiej amerykańskiej restauracji. Więc...
1: A jak z bezpieczeństwem jest po meksykańskiej stronie? Jest trochę bardziej niebezpieczne, czy dużo bardziej niebezpieczne?
0: To są takie trochę mity, że jest zawsze niebezpiecznie, natomiast generalnie jest tak, że jak nie obnosisz się ze sobą jakoś, że masz, nie wiem, no powiedzmy, jeżeli masz jakiś złoty Rolex na ręce i, nie wiem, olbrzymi diament, no to raczej ci ktoś to powie, żeby to zdjąć albo schować, nie? Mhm. Czyli to jest tak na takiej zasadzie, że tam jest bardzo dużo ludzi, nikt nikogo nie sprawdza, czy mówi po angielsku, czy po hiszpańsku, nie ma znaczenia, natomiast chodzi o to, żeby nie budzić jakiegoś specjalnego zainteresowania, no bo jest bardzo dużo prób wyłudzania pieniędzy, a w najgorszym przypadku zdarzają się jednak takie sytuacje, że dochodzi do porwań, no ale to nie jest, nie powiedziałbym, żeby to było na porządku dziennym, bo tak jak mówię, codziennie przez tą granicę przejeżdża setki, nawet nie tysiące, a setki tysięcy ludzi, więc to nie jest jakieś, nie wiem, miejsce, do którego boją się turyści jechać, tylko z góry, wiesz, ja ci powiem szczerze, że dużo osób, która tu przyjeżdża w odwiedziny, czy zwiedzać się pyta, czy jest bezpiecznie, ja zawsze mówię, że tak, że jest bezpiecznie, po prostu nie zapuszczaj się w jakieś miejsca nieznane, czy nie obnoś się z tym, że masz jakieś, nie wiem, super dużo pieniędzy, to praktycznie jest mała szansa, że coś się wydarzy złego, nie? Bo wiesz, musisz też zrozumieć, że tak naprawdę nawet tym kartelom, które tam, bo są, no nie oszukujmy się, są kartele po drugiej stronie, które żyją z przemytu i przemytu narkotykowego, ale też przemytu ludzi. Ale tak naprawdę tym kartelom zależy, żeby ta turystyka też kwitła, więc oni nie ich targetem nie są turyści. To zupełnie jest takie, to jest taki mit, że oni porywają turystów, czy tam, wiesz, te gangi, czy te kartele raczej między sobą tam konkurują i osoby, które giną i nie należą do kartelu, i to są po prostu takie osoby, które powiedzmy staną, znajdą się na linii ognia, jak jest jakaś wymiana tam strzałów i tak dalej, no zdarza się.
1: No niestety, tak, to słynna śmierć takiej rodziny meksykańsko-amerykańskiej, chyba to było rok temu, w wymianie ognia pomiędzy kartelami. Muszę ci powiedzieć, że moja żona kiedyś, jeszcze zanim była moją żoną, ba zanim mnie poznała, Małgosia, zwiedzała samotnie Meksyk przez 6 tygodni i to w znacznej części też północny Meksyk, no ale mam zabronione wspominanie o tym fakcie w domu, no bo teraz Małgosia się boi, że nasza córeczka kiedyś wpadnie na taki pomysł, żeby samotnie zwiedzać Meksyk.
0: Wiesz co, nie, od razu odradzam w ogóle jakiekolwiek zwiedzanie samotne Meksyku, a już pomijam, jak kobieta samotnie zwiedza, bo tu była taka historia, że jakiś Polak, nie wiem, czy to w Polsce też o tym nie mówiło się głośno, że Polak wybrał się na taką wyprawę swojego życia na rowerze i jego planem było przejechać całą Amerykę od północy w dół poprzez Meksyk na południe. Więc on tam gdzieś wyruszył w Kanadzie, świetnie mu się jechało przez całe Stany, wiadomo, nie miał problemu i jak tylko wjechał do Meksyku, nagle zaginął. I jechał oczywiście samotnie na tym rowerze i potem się okazało, że znaleźli jego ciało w jakimś tam kanionie po stronie meksykańskiej i obok jego ciała, gdzie była obcięta też głowa, nie? Więc no, taka przykra sprawa, znaleźli przy okazji ciała dwóch innych rowerzystów z jakiegoś tam innego państwa, także widocznie gdzieś tam, nie wiem, komuś się narazili, czy ktoś ich pomylił, także raczej takie samotne zwiedzanie Meksyku to bym nie polecał. No jest, może właśnie być niebezpieczne, nie?
1: No zdecydowanie. Ja też już myślę, że bym się na coś takiego nie zgodził, żeby... Może ja sama zwiedzała Meksyk bez dwóch zdań. Nawet bym się sam bał chyba samotnie zwiedzać Meksyk, chociaż byłem już samotnie w naprawdę bardzo wielu dziwnych miejscach. To Misiu, nie wiem, czy wiesz, jak opowiadasz o południowej Kalifornii, to zupełnie zamilknął czat na YouTubie. To znaczy, że tak się ludzie zasłuchali.
0: Przepraszam, ja wiem, że trochę za długo.
1: Nie za długo, wprost przeciwnie. Ludzie się zasłuchali, wręcz ja też. Może kiedyś jeszcze wrócimy do tych opowieści kalifornijskich, bo myślę, że są ciekawe i fascynujące. Ja tylko tak dorzucę, że mówiłeś o tych Portugalczykach i Hiszpanach, którzy rozpoczynali eksplorację Kalifornii, a ja słyszałem też o tym, że również i Rosjanie swego czasu wybrali się z Alaski, która wtedy była rosyjska, na południe, i w Kalifornii można znaleźć pozostałości rosyjskich wiosek. Taka ciekawostka. Ale to chyba jest z północnej Kalifornii.
0: Tak, ale wiesz co, to jest północna Kalifornia. Jak będziesz miał okazję zwiedzać San Francisco, to zauważysz, że tam są bardzo duże wpływy rosyjskie. Są nawet niektóre miejsca mają nazwy takie rosyjsko brzmiące.
1: Russian Hill jest.
0: Russian Hill, tak. To jest takie moje drugie miasto, bo ja się przyznam, że ja przyjechałem do San Diego trochę z takiego własnego wyboru. Nie miałem tutaj nikogo. Mam rodzinę, która mieszka na wschodnim wybrzeżu, w okolicach. Oczywiście to jest rodzina, to są siostry mojego dziadka, który, mój dziadek już nie żyje teraz, ale z moim dziadkiem przez wiele lat mieszkałem, się nim opiekowałem, więc mieliśmy w miarę dobry kontakt i część mojej rodziny się trochę obraziło, że ja zdecydowałem się przyjechać do Kalifornii, a nie na wschodnie wybrzeże. Natomiast powiem szczerze, że jak przyjechałem do San Diego, nie pamiętam, jak ja w ogóle to wybrałem, to miasto, ale po prostu pamiętam, że jedną z moich celów było, żeby być blisko Meksyku, żeby sobie przy okazji zwiedzić Meksyk, więc chyba coś w tym było. Ale jak przyjechałem do San Diego, to się zakochałem strasznie w tym mieście i ta miłość trwa do teraz. Bardzo mi się podoba San Diego i drugim takim miastem, które mi się podoba, ale nie wiem, czy bym chciał mieszkać ze względu na koszty życia, które są dosyć wysokie, to jest San Francisco. Też jest to takie miasto, które bardzo mi swojego czasu wpadło w oko. Bardzo lubię tam przyjeżdżać i zwiedzać, natomiast nie wiem, czy dałbym radę się tam utrzymać.
1: No cała Bay Area, czyli San Francisco i okolice i Dolina Krzemowa, tam chyba trochę koszty życia i koszty nieruchomości trochę poszły w dziwnym kierunku, prawda? Trochę no jest to trudne tam żyć.
0: Tak, czy w dziwnym kierunku, wiesz Jacek, jak tak popatrzysz na rynek nieruchomości, on się dosyć mocno wiąże z dwoma aspektami, z korporacjami, które ściągają pracowników i oferują dosyć dobre stawki wynagradzania, i z lokalizacją, nie? Jak to się mówi, location, location, location w tym biznesie. Więc w Kalifornii, tak samo jak i na wschodnim wybrzeżu, wszystkie domy, wszystkie miasta, przepraszam, domy to już za bardzo specyficznie mówię, ale mówię konkretnie o miastach, które się znajdują blisko oceanu, one mają automatycznie ten real estate market, ta średnia jest wyższa, ale wiesz, Nowy Jork też jest takim miejscem, gdzie znajduje się cała finansjera i tam też ze względu na to, że są sprowadzani pracownicy, którzy mają dobre wynagrodzenie, oni między sobą konkurują i jakby podbijają ten rynek nieruchomości, no bo San Francisco i Palo Alto i ta cała taka część zewnętrzna San Francisco, czyli Dolina Krzemowa, nie oszukujmy się, ten rynek nieruchomości jest tam ostro podbity właśnie przez tych wszystkich imigrantów, którzy przyjechali do Doliny Krzemowej z ofertą dosyć dobrego wynagrodzenia. Także im bardziej w głąb jedziesz, te ceny mieszkań, real estate, rynek jest zupełnie inny, zupełnie inaczej się rozkłada. Ja swojego czasu też, jak ja przyjechałem do San Diego, no to był taki okres, gdzie był boom i to był market dla sprzedających, nie dla kupujących, więc było nam bardzo ciężko kupić cokolwiek w centrum San Diego czy w samym San Diego, więc myśmy kupili dom koło Temecula. Temecula to jest takie miasteczko jak z westernu zupełnie, ale jest oddalone o 60 mil na północ przy autostradzie numer 15. Ceny tam już spadały o połowę, czyli ten sam dom, który w San Diego musiałbyś wydać powiedzmy 600 tysięcy w tamtych latach, 600 tysięcy dolarów mam na myśli, tam można było kupić za nieco ponad 300 tysięcy. Też bardzo piękne miejsce, tylko latem tam jest strasznie gorąco, tam temperatury dochodzą nawet do powyżej 40 stopni Celsjusza.
1: No to jest rzeczywiście ciepło, no ale taka to jest południowa Kalifornia, prawda? Tomisiu, dzięki wielkie za te opowieści amerykańskie, bo to jest zawsze coś ciekawego, szczególnie twoim głosem opowiadane. Naprawdę, dzięki wielkie. Zaczęliśmy w Australii, a kończymy w Kalifornii. No takie rzeczy tylko w nocnym radiu.
0: Super. Oczywiście. Jakbyś chciał mnie kiedyś zaprosić, to mogę jeszcze poopowiadać. Do opowiadania mam dosyć dużo, nie zawsze mam czas oczywiście.
1: Słuchaj, to wrócimy do tego tematu, odezwę się do ciebie, wiem gdzie cię znaleźć, bo naprawdę chętnie bym posłał o Kalifornii, bo wydaje mi się, że to jest chyba najciekawsza część Stanów Zjednoczonych, no ale ja chyba nie jestem jedyny w tym. W ogóle o opowieściach amerykańskich bym trochę posłuchał.
0: Wiesz co, nie chciałbym obrazić innych mieszkających w Stanach i powiem, że może nie być najciekawsza, bo to zależy po prostu co lubisz. Ja ci powiem co ja lubię, dlaczego tu jestem. Ja lubię ocean, góry i parki narodowe. I jakoś te trzy rzeczy są wszystko, że tak powiem, skupione właśnie w Kalifornii. Jak mieszkałem w Temecula, miałem 35 minut, żeby pojechać na plażę, się wykąpać. Mogłem z tej plaży pojechać z powrotem do domu, zapakować samochód i miałem godzinę, żeby pojechać w góry, gdzie leżał śnieg. I pozjeżdżać sobie na przykład na desce snowboardowej. No to wiesz, ciężko znaleźć inne miejsca, ale wiem, że na pewno są na świecie takie miejsca, gdzie można podobne rzeczy zrobić.
1: Canberra jest
0: takie miejsce. Tak, też słyszałem. I Nowej Zelandii chyba też są takie góry, tak, gdzie możesz sobie praktycznie do oceanu, prawie pod ocean zjechać.
1: Dokładnie tak.
0: No i parki narodowe, no to też mnie to przekonało, bo ja sporo czasu na początku spędziłem i praktycznie wydałem wszystko, co mi się udało zarobić na podróżowanie po Kalifornii, więc te wszystkie parki mam w miarę obcykane, znam dokładnie i no, są niektóre po prostu takie wrażenie na mnie wywarły, że zdecydowałem się po prostu, że nawet w trudnym, czasami w trudnym okresie, kiedy powiem w Kalifornii było ciężko czasami, nadal w sumie jest, bo nie jest tanio, jednak jakoś cały czas to mnie przyciąga, że tutaj jestem. Nie? Chociaż zdarzało się, że podróżowałem po innych stanach i miałem takie myśli, żeby się przeprowadzić, bo Colorado jest też pięknym stanem. Oregon bardzo przypomina Kalifornię, też jest przepięknym stanem, także są na pewno są inne stany, które są też fascynujące, natomiast tak cały czas jednak coś mnie tutaj trzyma.
1: No cóż, tak bywa.
0: Dobra, nie będę przedłużał, wiem, że to już u ciebie tak późna godzina, więc nie jest, pozwolę ci odejść.
1: Nie, Tomisiu, jest u mnie bardzo wczesna godzina, a nie bardzo późna.
0: Wczesna, przepraszam, tak. Dla mnie piąta rano to taka jest późna godzina, bo ja chodzę późno spać.
1: No tak. No jak to lubi, rzeczywiście dla mnie to jest trochę późno. Lajtowski fajnie napisał, California, Australia i Australifonia dzisiaj w radiu. Bardzo mi się to podoba. Dzięki wielkie, Tomisiu, i do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się.
0: No, do usłyszenia, trzymaj się.
1: To był Tomisiu z samej Kalifornii. Muszę przyznać, że opowieści Tomisia brzmią wspaniale, brzmią niesamowicie. Zaczęliśmy dzisiaj w Australii, skończyliśmy w Kalifornii i bardzo dobrze. Myślę, że udana audycja. Do usłyszenia za tydzień. To był Jacek. Dobrej nocy. Trzymajcie się w ten chłodny, pierwszy październikowy weekend 2021 roku. Do następnego razu. Cześć.

0: I dobry wieczór wszystkim i każdemu z osobna. Witamy w kolejnym nocnym Marku, w nocnym radio, nocna załoga, nocą już się noc powoli robi. Cześć potrzeba.
1: No uszanowanko, niech będzie pochwalony koronawirus i Robert zawsze Kubica.
0: Robert zawsze Kubica, no proszę, coś nowego. No, jak zwykle dzisiaj trochę newsików, trochę aktualnych dram. No właśnie.
1: I... No chyba już starczy tych aktualnych dram, mi się wydaje. Już dwa lajty Boże na ten temat były.
0: Lajty Boże?
1: No.
0: No, to tylko wspomnę, że dostaję komentarze cały czas różne od zadowolonych i od niezadowolonych. I w każdym komentarzu jest wymieniony ktoś, kogo się powinno wyrzucić z tego radia. Różne osoby. Jeden nie lubi tego, drugi nie lubi tamtego i tak tak zmęczony trochę tym jestem, powiem ci szczerze.
1: No ale to też pokazuje, jakie mniej więcej są nastroje, bo jednak mi się wydaje, że wśród tych wszystkich komentarzy jednak za bardzo nie widać osób, które tutaj a to zadzwonią, a to których niki się przewijają od czasu do czasu w donejcikach czy na Patronite, więc no to też chyba o czymś świadczy, że ci starzy wyjadacze, którzy nie tylko doceniają nocne radio poprzez słuchanie, ale też aktywne uczestniczenie w nim w ten czy inny sposób, to chyba jakoś tak się nie angażują w tę całą dramę.
0: Na czacie pojawił się Etam, który się pyta, czy to już live?
1: Nie, to jesteśmy.
0: Nie, Etam. To pytanie dużo jakby oddaje. No, nieważne.
1: Aczkolwiek, z tego co widzę, popsułem również powiadamiacza i też wiem dlaczego. To jest dlatego, że się nie pojawiał ten, że się nie pojawiał... Jak on się nazywa? Licznik, ale to na szybko sobie zrobię po audycji.
0: Czy to już na żywo? Jaki temat? Kto to jest? Co to? Gdzie to? Jak to? A w ogóle to? Jak ja się nazywam? Halo, słuchaj mnie? Halo? Doszły linki? Nie doszły. O, to coś musiałem źle wysłać.
1: Ale to by było dobre, zapytać się, zadzwonić do radia i zapytać, jak ja się nazywam. Halo? Bo mnie właśnie ze szpitala wypuścili, ze tworek i tutaj jest niewyraźne moje nazwisko i imię napisane na wypisie. Czy panowie wiedzą, jak ja się nazywam?
0: Ja

0: Jan Dupa się nazywam. No, coś ostatnio słyszałem, że współpracuję z jakimś Janem Dupą w jakiejś szajce przestępczej, radiowej, trollerskiej. Ciągle zmęczony jestem tym, powiem ci, tymi dramami, tymi komentarzami, tymi detektywami domorosłymi, którzy ciągle coś, jakieś nowe, ciągle się o sobie czegoś nowego dowiaduje w takiej jednej audycji. No i tak po prostu przytłoczony trochę jestem. A gdzie radio? A gdzie jakieś audycje, miły klimat, ludzie? Tylko tym się karmimy? Naprawdę? To jest takie fajne? No to pogadajmy sobie może o tym, że Kononowiczowi być może utną nogę. Taki news. Fajnie, nie? Tak zwana noga cukrzycowa. Słyszałeś o czymś takim?
1: Stopa cukrzycowa chyba.
0: Aha, no bardziej. Tak, no stopa w sumie. Tak.
1: No. No ale no tak, tak to niestety jest, jeżeli się zaniedbuje, co zresztą chyba już wspominałem, że w momencie, kiedy ludzie na szkolnej zaczną albo ginąć, albo właśnie mieć jakieś takie poważniejsze problemy zdrowotne, a na zdrowego żaden z nich nie wygląda, no to może się zrobić trochę mniej śmiesznie, tak? I może jakiś taki, może jakieś takie, nie wiem, coś się w głowach ludzi pojawi, że kurde, ja przecież byłem częścią tego, ja tam wysyłałem donate'y, ja im kibicowałem, tak? Ja tutaj strusia podkurwiałem, żeby sobie szedł do wiewiórek, ja tutaj konona prowokowałem, ja im coś tam wysyłałem i tak dalej, byłem częścią tego. No i właśnie, no, ciekawe pytanie, jak to będzie wyglądało, kiedy ludzie, no bardzo często też młodzi ludzie, tak? Bo mi się wydaje, że to jest główny target patostreamerów, takie wiesz, taki wczesne liceum, powiedzmy, późna podstawówka. Nie wiem, to jest Instytut Danych z Dupy oczywiście, ale takie mam wrażenie, no bo wiecie, bo krawiec to jest mentalny gimbus, bo on lubi komiksy, nie? Więc podejrzewam, że to może być trochę za grube dla człowieka, który faktycznie w tym uczestniczył. No i jakby nie patrzeć, brał w tym czynny udział i to, co zrobił, to przyspieszył, powiedzmy, jakąś tam formę degradacji. Bo gdyby ci ludzie sobie tam żyli, żarli, robili jakieś tam swoje rzeczy, no to też nie byłoby aż tylu okazji, żeby się, nie wiem, żeby, no dobra, no może Nitrodolski to może nie, bo to już jest ciężkie uzależnienie. No ale mogłoby to wyglądać inaczej, nie mieliby tyle hajsu na wódę, na fajki i tak dalej. Być może, nie wiem, by się zgłosili do jakiegoś banku żywności po jakieś normalne jedzenie, zamiast żyć z zamówionych pizz i kebabów. Więc to też o czymś świadczy, mi się wydaje. I no to się będzie działo bardzo niedługo. To się będzie działo bardzo niedługo i bardzo jestem ciekaw, jak społeczność patostreamerska, no, konsumentów patostreamerów, jak ci ludzie na to zareagują.
0: No, będzie chwila smuteczku, a potem przejdzie... Przerzucą się na kogoś innego, znajdą sobie jakiś inny punkt zainteresowania. No ale to faktycznie szykuje się taki tragiczny finał tego wszystkiego. Było zabawnie. A tu jeden wpadł w taki już cuk, jeśli chodzi o wąchanie rozpuszczalnika, że długo nie pociągnie. Znajdą go w lesie albo zamarzniętego, albo zaćpanego. Drugi bez nogi. Może go gdzieś wywiozą do Choroszczy albo coś bez tej nogi, bo może się załamać. Krzysio biedny. No ale cóż, może to jest jakaś taka trochę też karma takiego patostreamera, który nie szanuje za bardzo ludzi, jest bardzo roszczeniowy, wrzeszczy, urąga, donosi, no i smutny koniec. No ale cóż, może się jeszcze da uratować. Chociaż Krzysiek mówi, że już tej nogi nie czuje, to chyba nie wróży za dobrze, nie? To dobrze czy źle, że ja tej nogi nie czuję? Ja, chyba dobrze, jak nie czuję, to dobrze, nie boli nic, dobrze.
1: Mi no. Całe życie powtarzano, jak gdzieś się wywaliłem na rowerze, czy gdzieś tam z drzewa spadłem i au, boli, to znaczy, że żyjesz, to dobrze, dobrze, że boli. Więc... Może już Konon wszedł w jakąś czwartą gęstość, został istotą kulistą, świetlistą i tak wiesz, i tak tylko jeszcze porusza tym ciałem gdzieś tam, a tak naprawdę już jest dawno trupem i tylko widzimy jego hologram.
0: Panie Wojciechu, ja się zapytam się, czy to dobrze, że ja tej nogi nie czuję? No, jak nie czujesz, to o, moją powąchaj! Patostream. A podobno Daniel Magical znowu nadaje i tylko się objawił znowu i 10 klocków zebrał od razu, a nawet nie pił nic. To ciekawe, nie? Nawet nic nie
1: pił. A on nie ma czasami jakiegoś tam sądowego zakazu?
0: No właśnie mu minął, nie? Widać.
1: A,
0: bo długo go nie było, ludzie tęsknili za tym wspaniałym kontentem, jak sobie siedzą i jedzą. No, Struś to w ogóle już nagrywa tylko takie streamy, tam luknąłem, za bardzo już nie oglądam tego, bo to jest po prostu nudne. Ty, no bo jak oglądać kogoś, kto po prostu już nic nie mówi, tylko je po prostu do tej kamery, mlaska, je, pokazuje, jak se wkłada kiełbasę i tak raz na 10 minut coś powie w stylu: no, i tak to jest ogółem właśnie w życiu. I znowu je, potem 10 minut, a za 10 minut znowu walnie jakiś tekst. No, słońce świeci, będą się cieszyły dzieci. I znowu je.
1: No nie oszukujmy się, nie są to osoby szczególnie kreatywne i prędzej czy później następuje swego rodzaju wypalenie, bez względu na to, czy prowadzisz patostreama ze szkolnej, czy prowadzisz audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Więc no, tylko że zawsze oni byli chyba uzależnieni od tych wszystkich osób, które się wokół nich zgromadziły. Zresztą to też, to chyba nie był nawet ich pomysł, żeby rozpocząć karierę patostreamerską. Tak mi się wydaje. Nie znam tego uniwersum aż tak dobrze, no ale nie sądzę, żeby to były osoby, które byłyby w stanie choćby tego OBS-a obsłużyć, założyć sobie konto na Żebrotroniksie i wiesz, i tutaj cokolwiek sensownego zrobić. Więc to, że tam karma wraca i tak dalej, no też nie do końca, bo to jednak wydaje mi się, że to jakoś z zewnątrz jest i zawsze było sterowane. Jeżeli się mylę, to oczywiście mnie popraw.
0: No było. Dużo osób się tam przewinęło. Zaczęło się od tego Czeczotkowicza, który wraz ze swoją ferajną wciągnął Krzyśka do tego, żeby kandydował na prezydenta Białegostoku. To oni mu podsunęli ten wspaniały pomysł. Pojawił się Krzysiek w swoim kultowym sweterku i zauroczył. Cała Polska się zakochała w tym kandydacie, który był tak inny, tak odmienny, tak szczery i się nie nakradł i taki uczciwy, bo biedny. No a w ogóle teraz w Biedronce była taka kampania, to znaczy taka promocja, Białe Noce to się nazywało, czy jakoś tak, że Biedronki były otwarte w nocy, można było pójść i taniej zrobić zakupy po promocyjnych cenach, ale wkradł się jakiś błąd do systemu i okazało się, że można poprzez sprytny myk bardzo się nieźle obłowić i zrobić na przykład i kupić sobie zakupy za 1000 zł i zapłacić za nie, znaczy wziąć zakupy za 1000 zł i zapłacić za nie 20.
1: Tak, bo to było coś takiego, że trzy najtańsze rzeczy miały być za darmo, za darmo były trzy najdroższe rzeczy, więc ludzie kupowali tam 20 cukierków, czy tam 20 lizaków i nie wiem, tam telewizor, jakiś odkurzacz i tak dalej. A ty widzisz, kurde, krawiec, poszedłeś po wódkę do Dino zamiast do Biedronki po jakiś sprzęt RTV.
0: Właśnie, to był ten błąd. A tutaj przyszedł donate, tajemniczy słuchacz podpisujący się Sansra. To jakiś taki mistyczny nick, Sansra, wysłał aż 3 dyszki. Wow.
1: Dziękujemy. Może jakiś Sansra to tak trochę Sanjaya też, prawie że.
0: Właśnie, tak mi się skojarzyło od razu.
1: Sanjaya w ogóle wyrzucili z Lechii, to znaczy z tego jego ogródka działkowego, bo jest zakaz wstępu z powodu pandemii.
0: To gdzie on się, biedaczek, teraz spodziewa?
1: Nie wiem, bo odkąd trochę mu się sekta popsuła, tam Miłar go opuścił i tam jeszcze jakieś inne osoby. Jest w ogóle strona na Facebooku, jasna strona Monty Pythona bodajże się nazywa, gdzie prowadzi to osoba, która albo w tej sekcie była, albo jest z nią blisko związana, bo ma dużo właśnie takich insiderskich newsów, jakieś tam niepublikowane zdjęcia, które no nijak inaczej nie mógł dostać, jak od osób, które się stamtąd wyrwały i właśnie przedstawia tam historię, jak ten Miłar się prężył tam bez koszulki i Sanjaya bardzo to lubił przykładowo, czy jak jakiś tam, kurde, taki to, nie wiem, jakiś tam inny, który też właśnie opublikował coś tam na Facebooku, taki wyrzyk po prostu po tym jak z tej sekty sobie uciekł, po czym Sanjaya go postraszył i ten wpis skasował, no ale właśnie na jasnej, czy to była ciemna strona Monty Pythona, aż czekajcie, sprawdzę, żeby was nie oszukać. No właśnie, w każdym razie to usunął, no ale tutaj ten dokumentalista to wszystko zostawił. Jasna strona Monty Pythona jednak. No i można właśnie się tam takich ciekawych rzeczy dowiedzieć, jak właśnie między innymi tego, że no, został wywalony z tej Lechii, bo to jest o tyle zabawne, że sam Sanjaya, kiedy tam się mianował królem Lechii, wszyscy się śmiali z tego i tam parę nawet jakichś materiałów na jego temat powstało. To on się tłumaczył potem w swoich własnych nagraniach, że Lechia to jest ten jego ogródek tak naprawdę i że to jest płaskie i że to jest jego ogródek i on nie jest tutaj takim królem, tylko to jest król tego tutaj jego własnego ogródka. No ale niestety ogródki działkowe zostały zamknięte w Nesie, jak zresztą w większości kraju. No i Sanjaya gdzieś teraz, no nie wiem, podobno mu się teraz sekta strasznie posypała, zresztą padły strony społecznościowe po bodajże odejściu właśnie Miwara, który był taką osobą techniczną. Taki trochę jak ja w nocnym radiu z tego, co o nim czytałem, więc uważajcie, kogo wyrzucacie, bo możecie wyrzucić więcej niż chcecie.
0: Właśnie, Wojciech Mann odchodzi z trójki, sekta się tu sypie u Sanjayi, Etam odchodzi z nocnego radia, wszyscy odchodzą, jakoś tak mi smutno i czuję, jak taki się jakoś osamotniony, samotny trochę. A wracając jeszcze do tej Biedry, to powiem ci, że ludzie się rzucili. Normalnie, wiesz, akcja od razu. Helena, Janusz, biegniemy, wdziewaj kożuch, tu dzwoń do Sebastiana. I zaczęli się ludzie dzielić tą informacją. I ja tak się zastanowiłem, czy to nie jest przypadkiem w narodzie jakaś taka nieuczciwość zakorzeniona, no bo to jakby nie patrzeć, to jest złodziejstwo, no niby tak trochę się ktoś może czuć usprawiedliwiony, że korzysta z błędu Biedronki i że to duży, i że się nakradł i że to się należy, trzeba tu
1: no,
0: wyrównać.
1: No na biednego nie trafiło przecież, no.
0: No takie powiedzonko jest właśnie popularne. No ale, ale, co, ale coś tu nie gra i tak gadam z ludźmi na ten temat, podpytałem tam jedną, dwie osoby, patrzę na komentarze, wszyscy są takie jakby zdania, że to trzeba, że to trzeba biec. Wdziewaj kożuch, biegniemy, no po prostu taka okazja i teraz ludzie w brodę plują, tfu, że ja się nie załapał. I to coś mi tu nie gra po prostu, jak ty uważasz? A ty byś skorzystał? Ja sam nie wiem w sumie, czy bym, chyba jednak nie, ale by tak kusiło i bym starał się może siebie tak usprawiedliwić, że na biednego nie trafiło i bym tam
1: zajmanią. To znaczy, wiesz, przede wszystkim staram się być minimalistą i nie kupować rzeczy, które nie są mi fizycznie potrzebne. A jeżeli czegoś potrzebuję, to udaję się do sklepu i nabywam to drogą kupna, tak? Nawet jeżeli by, nie wiem, dawali za darmo odkurzacz, to jeżeli to będzie jakiś gówniany odkurzacz, marki Biedronka coś tam, jakiś tam jakąś tam swoją markę chińską na H mają, który tam nawet by kosztował tam, nie wiem, 200 czy 500 zł, no to jednak, wiesz, jednak serwisowanie takiego odkurzacza, jeżeli się popsuje, czy coś takiego, raz mi się faktycznie zdarzyło, bo moja Rumba nie bardzo sobie radzi na przykład z wchodzeniem w różne miejsca, gdzie włazi kot, tak? I po prostu miałem mnóstwo sierści na jakichś meblach i tak dalej i nie chciało mi się zapierdalać za każdym razem ze szmatką. No i właśnie tak chodziło mi po głowie, żeby się udać do jakiegoś elektromarketu i kupić sobie taki odkurzacz, taki wiesz, taki ręczny można powiedzieć, taki właśnie lekki do zbierania różnych rzeczy właśnie z powierzchni płaskich, które niekoniecznie są podłogą, no i tak patrzę, jest ten, no i tak, i w ogóle bezprzewodowy. Odkurzacz w Biedronce za tam bodajże 200 czy 300 zł, mówię, już kurde, no jak w mordeczkę, no akurat tak mniej więcej, tak do 500 zł myślałem, że sobie wydam, no to sobie go wziąłem, wszystko podłączyłem, tam włączyłem, oj, ciągnie, nie, no to podpiąłem go do tej stacji dokującej, no i się ładuje, naładował się, zaświeciła się zielona dioda, wyciągam go, włączam, nic, kurwa mać, nie? Zapierdalam do tej Biedronki z powrotem, bo rozpakowałem go i tam w odkurzaczu było kilka tych końcówek. I gdzieś mi w ogóle uciekły dwie z tych końcówek i tak, kurde, szukałem 15 minut, mówię, dobra, dupa, tam idę. A poszedłem do Biedronki, no mówię, że niestety nie działa, dałem im to pudło, tam po 2 tygodniach dostałem telefon, że faktycznie zostało to uznane, że maszynka nie działa. No taka jest mniej więcej jakość tych produktów, tak? No i kupujesz tego elektrośmiecia, który nie do końca będzie ci potrzebny, no to co, tam potem dasz synowej, żeby miała sobie gówniany odkurzacz, no to też jest takie trochę, wiesz, takie trochę bez sensu i od czapy. No ale wiesz, ale to też ludzie dzielą się na dwie grupy. Ci, którzy, jeżeli ekspedientka wyda im o 10 zł za dużo, to powiedzą i powiedzą, że tutaj nie, to za dużo. I drudzy, którzy stwierdzą, że nie, to oj, ale mi się udało, ale jestem fajny. Patrzcie, jakich załatwiłem złodzieje i jednych kapitalistów, dorobkiewiczów, prywaciarzy. No i niestety jestem właśnie z tych, którzy taką nadwymiarową resztę oddają.
0: No widzisz. Mi się w sumie zdarzyło, kiedyś opowiadałem nawet o tym w radio, kupowałem żarówkę, jakąś taką z tych droższych, jakaś energooszczędna, i mi spadła w markecie na ziemię i się zbiła. To grzecznie schowałem do pudełeczka, odłożyłem na półeczkę, wziąłem następną. Mi słuchacze potem wypominali, ty złodzieju, to powinieneś zapłacić za obie. No i mają rację ludzie, powinienem, ale tak czasami kusi człowieka. Jak byłem jeszcze małym dzieciakiem, to pamiętam, że no tak trochę, może żeby kolegom zaimponować, przekleiłem naklejkę z jednej piłki do kosza na inną, że po prostu kupiłem piłkę droższą w cenie tej tańszej, co przekleiłem naklejkę. No też złodziejstwo czystej wody. No, a no. Wam się coś takiego zdarzyło? A pobieglibyście do Biedronki skorzystać z takiej promocji, z błędu w systemie? Wpisujcie 1 jak tak, a 0 jak nie. Zobaczymy, jak to tutaj z wami jest, bo może też tak uważacie, że to warto korzystać z sytuacji, że to świat trochę taka dżungla, że to nie ma co się szczypać i jak tak człowiek będzie się ograniczał, to zawsze będzie biedny, dają to brać.
1: No. Znaczy wiesz, to co bardziej zdziwiło, to jest to, że ten błąd jednak istniał przez przynajmniej kilka czy tam kilkanaście godzin. I żaden z kasjerów się nie połapał, ale mam na to pewną teorię spiskową, ponieważ w niedzielę się wybrałem na małe zakupy do Biedronki, bo miałem ochotę, żeby sobie zrobić pyszny obiadek, a akurat nie miałem wszystkich do tego potrzebnych warzyw. No i tam sobie pokupowałem różne rzeczy. Były otwarte tylko kasy automatyczne. Gdzieś tam pracownicy byli pochowani, w sumie się nie dziwię. No i wiesz, no i w zasadzie jak sobie kasujesz to na kasie automatycznej, no to nikt nie będzie tutaj na to zwracał uwagi, ale to mnie właśnie zaskakuje, że to się gdzieś tam pojawiło na jakichś portalach społecznościowych, tak? No i że żadna kasjerka nie zauważyła, kiedy naliczyło dla towaru rabat na tam, nie wiem, 1000 czy 2000 zł, no to też trochę świadczy, nie wiem, czy to o lenistwie pracowników, czy też o takim podejściu, a dobrze, tak, skurwy się na mnie manem, skurde, teraz się odegram, ha.
0: Skype się zawiesił, ale chyba się udało Etama odebrać. To też takie znamienne trochę, że się tu Skype zawiesił, jak Etam. Cześć, Etam.
2: No bo ja mam smartfon z demobilu FBI, także mogę się zawsze wbić na antenę. Fajnie to zabrzmiało, że pracownicy Biedronki w Biedronce pochowani. Bardzo fajnie to zabrzmiało. No wytrzymałem całe 20 minut poza radiem. Także pozdrawiam szczególnie tutaj, kto mnie tak bardzo lubi na czacie, tutaj WRO, tutaj jest on tak, że tak powiem, najbardziej jest mi przyjazny. No, a tutaj co do Biedronki, to wiecie, próbowałem załatwić tym dziewczynom w Biedronce taką rzecz, bo oni mają te lajki od jakiegoś czasu, nie? Te takie monitorki, gdzie można uśmieszek i tego. I nawet dzwoniłem, znaczy ja nie wiem, czy ja w dobre miejsce zadzwoniłem, bo tak naprawdę z tym właścicielem Biedronki to jest jakaś dziwna sprawa. Oni tam przełączają z jednego do drugiego, się w ogóle nie chcą przyznać, żeby dawali 10 groszy, to już tam kiedyś mówiłem, 10 groszy od każdego paragonu wystawionego. Wtedy byłoby to takie motywacyjne dla tych pracowniczek, żeby szybciej kasować, żeby kolejkę szybciej przesuwać, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie? Natomiast no, nie udało mi się dotrzeć do nikogo, kto mógłby taki wniosek racjonalizatorski tam przedstawić, ja to zrobiłem całkiem bezinteresownie. Natomiast później tak się podpytałem, to była chyba jakaś tam kierowniczka tych kasjerek czy coś, a mówię, a co by było, gdyby na przykład do paragonu zadanie lajka, ja bym się zgadzał na to, żeby do rachunku doliczyć złotówkę dla pani. Bo przecież no, generalnie do dzisiaj bez 50 zł to tak się z biedry nie wychodzi, no, chyba że ktoś po jedną rzecz poszedł. No to co by mi szkodziło 51 zapłacić? Nie? Ja bym chętnie zapłacił, gdybym wiedział, że to trafi do nich do kieszeni, tak, a nie gdzieś tam ktoś po drodze.
1: Ale ja ci zaraz wszystko wytłumaczę, na jakiej zasadzie działają te wszystkie lajki. Te lajki działają zawsze na takiej zasadzie, jeżeli ktoś wciśnie coś innego niż najwyższa ocena. Tak samo jeżeli, nie wiem, dzwonisz na jakąś infolinię, czasami jest tak, że potem odzwaniają i jak oceniasz tutaj naszą współpracę, czy nawet komentarze na Allegro. Jeżeli jest pozytywny, jeżeli jest 5 na 5, to nikt się tym nie będzie przejmował. Jeżeli wystawisz negatywę,

0: jakieś takie wielkie wow, że się wywiązujesz ze swoich obowiązków. Ja rozumiem, jeżeli idę sobie do restauracji i faktycznie czuję się tam ugoszczony. Ostatnie urodziny właśnie w zeszłym roku z kumplem mam. Kumpel ma bardzo blisko mnie urodziny i zawsze we dwóch robimy w takim fajnym piwnym lokalu. No tam piwne i takie niemieckie żarcie tam jest. Jakieś tam, wiesz, kiełbaski, żeberka, fajne rzeczy generalnie. No i powiedzmy tam rachunek wychodzi tak koło 700-800 zł za całą ekipę, to tam się dzielimy na pół. No ale słuchaj, no jak właśnie kelnerka nas tutaj pilnowała, obsługiwała i tutaj, wiesz, jakieś dodatki, a tutaj smalczyk z chlebkiem, a tutaj ogóreczek i jeszcze na do widzenia jakąś tam wiśniówkę na koszt firmy, no to aż się chce zostawić większy napiwek, bo ona coś robi więcej. A jeżeli by tylko przynosiła piwo za każdym razem, jeżeli tam wsięgnę, tam pokrzyczę, nie, a proszę pani, ona przyjdzie po 10 minutach, czego? No to tak trochę, wiesz, no to jest po prostu zwykłe robienie czegoś, co do ciebie należy i tak z całym szacunkiem do kasjerów, bo jest to oczywiście praca niezwykle ważna, którą niestety można zastąpić maszyną, no ale jest to stanowisko dość istotne. No tutaj nie ma za bardzo miejsca, żeby zrobić coś ponad.
1: No w sumie tak, no tylko że ja słyszałem wielokrotnie, że strajk włoski tak wprowadzają, czyli że kasują normalnie po niemiecku, powoli, nie śpiesząc się. Natomiast podobno jednak u nas na tych sklepach, które są za granicą, czy typu Lidl na przykład, mój ulubiony przykład, to u nas znacznie szybciej idzie, więcej osób obsługuje jeden kasjer w ciągu tego posiedzenia, nie wiem, oni tam mają z jakąś przerwą pewnie, ale myślę, że jakieś standardy są spełnione, więcej kasuje na minutę powiedzmy tych pracowników niż w Niemczech, nie? I myślę, że po prostu powinno się jakoś zadbać. Ja w ogóle mam takie poglądy może trochę odstające od jakiegoś przekonania tutaj, bo wszystko u nas wiadomo jest drogie w stosunku do tego, co jest na zachodzie, do pensji, na siły nabywczej pensji, ale widziałbym pewne rozwiązania i myślę, że na przykład takie rozwiązanie za lajka jest dobre. Ostatnio też sam dostałem z infolinii 3-4 razy dzwoniłem na różne infolinie, to w ciągu teraz paru dni dostawałem za każdym razem prośbę od pracownika na koniec rozmowy, żebym go ocenił. No i dostawałem ten SMS, to go tam oceniałem bardzo dobrze. Teraz nie wiem, czy nie lepiej było na dobrze tylko ocenić, bo ten na dobrze to może by coś dało, jak dam bardzo dobrze i to zostało odrzucone, to no nie wiem, jak do tego podejść. A wracając do Kononowicza, to tak pisali, że nie wspieramy nierobów, tutaj na czasie ktoś pisał, już nie pamiętam kto. No ja teraz wam coś powiem. Wyobraźcie sobie na przykład, że Konon staje, no bo pewnie by stanął przed komisją ZUS-owską, orzekliby zdolność do pracy. I teraz jaką pracę on mógł podjąć? No co, by go posadzili na poczcie na przykład, żeby pieczątki przybijał? No trochę takie...
2: Mógłby być kierowcą.
1: No nie bardzo się nadaje. Ja sobie nie wyobrażam po prostu w pracy, no.
2: Znaczy pomijając to, że pan Krzysztof jest opóźniony lekko, no to jako kierowca to on się to nawet sprawdza. Chyba.
0: No tak, on przecież pracował tam, jeździł po Białorusi, języki nawet zna, jeździł tam z mlekiem czy z czymś tam.
2: Ale od 25 lat bezrobotny. No ale to już właściwie jest emeryt. No. Jak ten czas leci, już 25 lat bezrobocia, już emerytura, no to co?
0: No ale kurde, ale słuchaj, no mógłby się spokojnie jako taki, wiesz, jako taki cieć nocny stróż na jakimś parkingu znaleźć i on by się idealnie do tego nadawał, bo sobie wyobraź, że jesteś tutaj jakimś tam, wiesz, widzisz sobie parking strzeżony, widzisz tutaj jakiegoś starszego pana na budce, no i tak, wiesz, z przyczajki wchodzisz i tak słyszysz za sobą: a ty czego tutaj szukasz? No chodź tu zaraz do mnie, ty. Kim ty tu w ogóle jesteś?
2: No nie wiem, czy by się nadawał, bo ludzie by z ciekawości przychodzili albo dla draki go tam pownerwiać i cały czas na parkingu by się coś działo, albo by obrzucali gównem samochody, tak jak to zrobili z jego samochodem. No słabo to widzę. A Etam, powiedz, czy ty byś skorzystał z tego błędu w systemie w Biedronce i poszedłbyś na zakupy?
1: No właśnie do końca nie słyszałem, bo akurat zacząłem dzwonić i wyciszyłem radio do końca, co tam chodziło. Natomiast myślę, że nie. Myślę, że chyba nie. Ja potrafię korzystać z różnych błędów systemu, ale to chyba na za małą skalę jest. Nie ma sensu po prostu, mi się wydaje.
2: Znaczy, czyli, no nie, zależy... czyli nie z powodu, że to jest nieuczciwe czy coś, tylko by ci się nie chciało, bo za mało może.
0: Za parę znaczy... tysięcy to się nie opłaca.
1: Ja powiem tak, ja mam bardzo jakby to nazwać, nie

0: do tego teraz źle nazwać, bardzo takie niechętne podejście do zachodnich marketów. No, jestem poniekąd sam klientem, tak? Bo otoczyły mnie tutaj dookoła, dosłownie. Etam to jest człowiek, który mieszka w miejscu, dookoła którego postawili markety po prostu. Ja jestem już z nimi po prostu zdołowany. Pełno ich tutaj dookoła jest i lub wielkopowierzchniowe sklepy, nie? No i teraz problem jest taki, że no właściwie to ja mogę iść do osiedlowego sklepu, tak? Tylko problem z tym osiedlowym sklepem jest taki, że ja sobie w pełni zdaję sprawę, że jak im towar nie zejdzie, to oni będą kombinować, żeby zszedł. Przepieczątkują go. Jednak kupienie towaru przeterminowanego w tym zachodnim markecie jest o wiele mniej prawdopodobne niż u takiego sklepikarza osiedlowego, który no musi kombinować, jest do tego zmuszony, bo ja
1: A
0: pamiętam
1: Ejtam,
0: początek.
1: masz jakąś swoją wizję rzeczywistości sprzed 30 lat? Słuchaj, no, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o jakość produktów, to mam taki jeden sklepik, do którego zwykle chodzę. To znaczy teraz nie chodzę, no bo teraz w ogóle rzadziej robię zakupy, jeżeli już to według listy i tak, żeby sruby było, chyba że nagle poczuję zew i mi zabraknie papryki do lecza.
0: Tak samo jak ja.
1: W każdym razie mam taki sklep, który mam między biurem i domem, do którego właśnie bardzo, bardzo często zaglądam, gdzie te osoby po prostu mnie znają dosłownie z imienia i dzień dobry pani Gabrysiu, dzień dobry pani Jadziu, dzień dobry pani Patrycja, tutaj, a tutaj ta kiełbaska wiejska, a to może nie, to pan lepiej nie bierze, bo ona taka średnia jest, ale tutaj sobie ostatnio kupiłam taką tutaj śląską, to może sobie pan wziąć, bo jest bardzo dobra i dzisiaj rano przyjechała, więc właśnie taki bardziej organiczne coś, że jednak w takim małym sklepie te osoby przynajmniej wiedzą, co sprzedają, nie mają narzuconego tego gdzieś tam z góry, tak, że muszą sprzedać jakiś produkt, bo tam się sobie akurat szef danej marki, szef tej całej franczyzowej marki podpisał umowę z jakimś tam dostawcą. No i tak naprawdę, nie wiem, zadasz pytanie, pamiętam jak kiedyś byłem w jakimś MediaMarkcie czy czymś takim i szukałem, kurde, co to było, jakąś bardzo konkretną myszkę, jakąś taką ultraczułą. No i tak nie za bardzo mogłem znaleźć, a wtedy jeszcze młody byłem, no jeszcze na studiach byłem i tak mi się nie chciało, no też na Allegro jeszcze to za bardzo tak nie działało jak powinno, ale akurat byłem w MediaMarkcie czy w Saturnie, jeden pies. No i tam pytam jakiegoś ziomeczka i tak, wiesz, mówię specyfikację, czego oczekuję, że tam musi być taka, taka, taka rozdzielczość i tak dalej, nie? A koleś tak się po główce podrapał, widać, że nie ma pojęcia, o czym mówię. No i to jest właśnie główny problem z tymi sklepami wielkopowierzchniowymi, że nawet jeżeli oni to potem wypieprzą na śmietnik, jeżeli to będzie przeterminowane, to obawiam się, że ten produkt, który jest w terminie, który sobie kupię w Lidlu czy w Biedronce, będzie dużo niższej jakości niż analogiczny produkt, który kupię w takim po PSF-sowskim tym sklepie spożywczym.
0: No jest to wielce, wielce prawdopodobne, bo jednak to marketowe, że ja chciałem sobie kupić miernik. Odbiłem się od ceny, bo one są dosyć drogie, te mierniki. Chodzi mi o te mierniki, jak to się nazywa, co one mierzą, jejku. No, wyleciała mi teraz nazwa z głowy. W każdym razie
1: Etam wraca do formy.
0: taki standard. No, chodzi o te, o fos nie fosforany, tylko no, coś tam takiego. No.
1: Azotany, ale gdzie włas? A
0: Azotany.
1: zresztą, kurde, szurze, ty jeden, czepiasz się tych azotanów. Nawet nie chce się uruchamiać.
0: Mniejsza o to. W każdym razie, nie no, wiesz, mnie kiedyś na technologii żywienia uczono takich rzeczy, że były normy. Te normy się zmieniły chyba ze 3 razy od tej pory. Nawet mówię tylko tyle, co śledziłem, nie? I za każdym razem tego więcej i więcej, tak?
1: Ale no, normy są normy. Jeżeli bierzesz pierś kurczaka i przykładasz ten miernik w jedno miejsce, to mierzysz to punktowo. Jeżeli tutaj akurat przebiega jakieś włókno i między te dwa włókna trafiłeś, no to będziesz miał zupełnie inną wartość. Powinieneś to zmierzyć w 15 miejscach, uśrednić to,
0: Tak.
1: a nie jak na tym YouTubie, tylko pyk i ojejku, ale przekroczone. Pyk i ojejku, ale przekroczone. Jak w Monty Pythonie, kurde, maszynka, która robi ping i pyk.
2: No, czyli ważne
0: Zgadza
2: też
0: się,
2: jest,
0: zgadza się.
2: jak mierzymy. Trzeba też umieć mierzyć.
0: Kiedyś panowie, którzy korzystali z tego miernika, poszli do takiego producenta, który był, no tak zrozumiałem, ich znajomym, który naturalnie chowa kury. No i wbili właśnie w jedno miejsce i tam norma była 50, ta rosyjska norma, czyli ta taka najostrzejsza. Natomiast wyskoczyło im tam 1500 coś. Mówi, oj, coś chyba nie tak, jeszcze raz. I w drugie miejsce wbili, już było w normie, nie?
1: No właśnie o to chodzi, tak? No to jest ten problem, że jest pokazywany jakiś fragment rzeczywistości, a jeżeli sobie posłuchamy Jerzego Zięb na kanale NTV z 2017 roku, to on sprzedawał tam swoje buraki, mówiąc, że to są dobre azotany, bo tych azotanów też potrzebujemy, bo ich potrzebujemy. A więc wiesz, no bo tutaj za tą całą aferą z tymi miernikami i z tymi azotanami po prostu prawdopodobnie stoi osoba, która to gówno sprzedaje, tak? Bo to nie są tanie rzeczy, te mierniki kosztują tam po 800 tysięcy złotych, więc...
0: No tak, 1000 dokładnie.
2: Okej, dzięki tam za telefon, muszę zrestartować Skype'a.
0: Okej, na razie.
2: Trzymaj się, hej.
1: No okej, to jak zrestartujesz, to zadzwoń.
2: Dobra.

0: Swoją drogą, bardzo dziwna usterka w tym Skype'ie, że on tak się... u wielu osób się w ten sposób wiesza, że biały ekran, pach, nic nie widać, nic nie słychać, a już z powrotem się łączymy z potrzebą.
1: Dobry, fabryka rozpuszczalnika, w czym mogę pomóc?
0: Tak. Zatrzymano homofobiczny samochód. To było zatrzymanie obywatelskie. Zajechali drogę. Tutaj widzę temu samochodu.
1: Ale mu zajechał!
0: No. Ale to właściwie ciężko nazwać, bo to tak nazwano w artykule homofobiczny samochód. A to jest samochód po prostu, który na plandece ma napis czego lobby LGBT chce uczyć dzieci? I jest odpowiedź. Czterolatki, masturbacji, sześciolatki, wyrażania zgody na seks, dziewięciolatki, pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu.
1: Skandal, żeby uczyć sześciolatki wyrażania zgody na seks. Jeszcze ksiądz się obrazi.
0: I to jest pod patronatem, pod marką jakby stoppedofilii.pl. I takie też tu jest oprócz tego logo, Stop Pedofilii. Mi się wydaje, że to jest wszystko trochę szurski temat z tym uczeniem dzieci masturbacji. To znaczy, z tego co się orientuję, wygląda to tak, że się w młodym dziecku w odpowiedni sposób dla tego dziecka zaczyna się powoli uświadamiać dzieciaka, że możesz się zacząć tam czuć jakoś dziwnie, ale to nie czterolatki. Wyssane z dupy po prostu przez różnych świrów, przez różnych takich właśnie katoszurów. Nie słyszałem o takich przypadkach, żeby czterolatki uczono masturbacji.
1: Wiesz co, nie do końca ze względu na to, że to dotyczy zaleceń WHO dotyczących edukacji seksualnej według właśnie zaleceń, które się pojawiły jakoś w zeszłym czy z półtora roku temu mniej więcej, gdzie faktycznie w programie nauczania dla dzieci od 0 do 4 lat jest coś takiego, żeby właśnie porozmawiać z dziećmi o masturbacji, o dotykaniu swojego ciała. Tylko to, czego ludzie nie zauważają, to jest to, że dzieci już w wieku 2-3 lat zaczynają się zwyczajnie macać.
0: No właśnie, no tak.
1: Wiesz, i odczuwać z tego przyjemność, więc to nie jest tak, że ktoś cię tutaj weźmie za ptaka i ci pokaże, jak tutaj ruchem posuwisto-zwrotnym zrobić robotę, tylko zwyczajnie wyjaśnić, co się dzieje z swoim organizmem, tak? Więc jest to, no oczywiście jest ta tabelka, tak? Strona 40, która jest bardzo często właśnie na podstawie WHO tutaj opowiada się o tym, no i że dzieci się uczy masturbacji, to jest w ogóle skandal, bo mnie nikt nie uczył, tylko tata wchodził mi do wanny i jakoś wyrosłem na przyzwoitego człowieka. No tylko, że wiesz, ja sam akurat jako czterolatek nie miałem takich problemów, no ale że uczyć masturbacji, no to już jest pewien overkill, tak samo jak no, świadoma zgoda na bliskość, która jest bardzo, bardzo wyraźnie podkreślana właśnie w tych zaleceniach WHO, żeby dziecko, które wiesz, któremu nikt nie powiedział, że jest coś takiego jak zły dotyk, że ten zły dotyk może w ogóle istnieć. No ja sam to kiedyś mówiłem o tym w radiu, ale sam miałem kiedyś sytuację, że rozmawiałem z dziewczyną, która wówczas miała bodajże 17 czy 18 lat, opowiadała tak z taką powiedzmy nieśmiałością oczywiście, że tam ojciec ją dotykał w niewłaściwy sposób, gdy ta miała tam 11-12 lat i dopiero i pamiętam po prostu do dziś, w jakim ogromnym szoku była, że ja jej powiedziałem, że słuchaj, to w porządku by było, gdyby to był twój rówieśnik i gdybyście tak mieli powiedzmy po 14, nie? Że tutaj, no, że ojciec ją po prostu molestował, tak? Ona nie zdawała sobie sprawy z tego, że to miało kontekst seksualny, ponieważ nikt jej tego nie powiedział, no i zwyczajnie nie stawiała wówczas żadnego oporu, no bo skąd miała wiedzieć, że jest to w jakiejś formie zły dotyk, no a już w momencie, kiedy dorosła, w momencie, kiedy też swoich doświadczeń nabrała, no to jednak się potwierdziło, że no tutaj coś było ostro nie halo. No i to są właśnie te braki w edukacji seksualnej. No nikt wam dzieci tutaj gwałcił nie będzie. No warto w tych wszystkich rekomendacjach WHO, na które przeciwnicy edukacji seksualnej bardzo często się powołują, zobaczyć cały ten dokument, gdzie jest wyjaśnione, dlaczego w takim wieku jest taki punkt, że też chodzi o świadomą zgodę, że są różne miejsca, różne kultury i tak dalej, gdzie to wszystko działa jakoś inaczej i te zalecenia WHO są takie bardzo bardziej, można powiedzieć, globalne, no bo równie dobrze możemy, wiesz, no Mahometa też nikt nie uczył, ani tym bardziej jego 12-letniej żony wychowania seksualnego i co, to było dobrze dymać 12-latkę? No sami sobie odpowiedzcie.
0: No, jak czytam różne zwierzenia osób, które były molestowane w dzieciństwie, to bardzo często jest taka sytuacja, że właśnie te dzieci nie wiedziały, jak się zachować. Nikt im nie powiedział, co wolno, co nie wolno, nie wytłumaczył. Nie widzę absolutnie nic złego w uświadomianiu dzieciaków, że ich ciało należy do nich, że nikt nie powinien ich tam macać, dotykać. Trzeba to tłumaczyć. Bardzo dużo zależy od tego, jak coś nazwiemy. Można coś łatwo zdemonizować. Tu jest napisane właśnie, że sześciolatki się uczy wyrażania zgody na seks. I to brzmi faktycznie strasznie. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś wasze dziecko uczy w bardzo delikatny, subtelny i taki dostosowany do poziomu dziecka, do wieku sposób. Uczy właśnie tego, że słuchajcie, jak kiedyś jakiś pan na ulicy będzie was za bardzo jakoś obejmował czy głaskał, to macie prawo się odsunąć i krzyczeć, proszę mnie zostawić. I co, czy takie coś waszym zdaniem to też jest jakaś potworność? Bo jeśli tak, no to chyba faktycznie się boicie, że ksiądz będzie smutny, tak? I że nie będzie mógł, no nie wiem, jak to nazwać. Myślcie trochę, ludzie, czasami, bo ja już mam naprawdę po dziurki w nosie tych wszystkich szurów, którzy tak rozdmuchują sprawy, wyrywają z kontekstu, rozdmuchują, demonizują. Bardzo łatwo jest to zrobić, a jeszcze do prostego człowieka uderzyć z takimi hasłami, jak tu są na ciężarówce, i on zaraz zawidły bierze i goni, i to jest takie podpuszczanie innych po prostu, nie?
1: No tutaj w sekcji też 04, bo sobie otworzyłem tę matrycę, tę tabelkę, no i między innymi widzę prawo do bycia bezpiecznym i chronionym, odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci, prawo do zadawania pytań o seksualność, prawo do badania tożsamości płciowych, LGBT będą nam seksualizować dzieci, zasady społeczne i kulturowe, normy wartości, respektowanie tak i nie dla innych osób, ale też gdzieś tutaj było coś umiejętność rozmowy o własnych związkach i rodzinie, różne związki rodzinne. I czekaj jeszcze tutaj. Odczuwanie tak i nie. No to też jest takie, wiesz, takie bardzo szerokie podejście, tak? No bo możemy właśnie, bo ten projekt był w ogóle bardzo genialnie stworzony, że jakakolwiek forma edukacji, nie wiem, tam do 18 czy do 15 roku życia, już nie pamiętam, że to było rozszerzenie paragrafu o pedofilię, więc to chyba do 15 roku życia chodziło, że rozmawianie w ogóle na temat związane z seksem, z osobą, która nie ma ukończonych lat 15, może się skończyć, podlega karze więzienia. Więc sobie wyobraź, że 14-latka, która jest w ciąży, przychodzi do ginekologa, a ginekolog mówi, no wie pani, to pani musi poczekać tutaj rok, żeby tutaj mógł pani ciążę poprowadzić, nie, zapraszam, wypierdalać. No. Więc no słuchajcie, no nasze dzieci nie są aż tak niewinne, jak nam się wydaje, no wasze dzieci powiedzmy. A może też trochę zapomniał wół, jak cielęciem był. Natomiast no, też warto nie skupiać się tylko i wyłącznie na tej tabelce, na tej matrycy, tylko zobaczyć całość, zobaczyć do czego to dąży, a nie przyczepić się jakiegoś wyrwanego jednego zdania z dokumentu, który ma 60 stron i walić nim po prostu po łbie.
0: Do zamojskich dróg. Człowieku, jak ci tematy tak bardzo nie odpowiadają i nie robisz nic innego, tylko marudzisz cały czas, że nudy, że a skończcie z tym, to sobie włącz coś innego i nie zawracaj dupy.
1: Bo... Radio pedofilii i patolów.
0: Wiecie co, różne tematy poruszamy, w tym też takie dla dorosłych, może nie dorośliście po prostu do poważniejszych tematów i chcielibyście sobie posłuchać o, nie wiem, o czym ty w ogóle chciałbyś słuchać, Zamojskie Drogi? O Międzygalaktycznej Federacji, o polityce, o czym? Bo nie wiem, jest tak, że jakich byśmy tematów nie poruszali, to zawsze jest jakiś sprzeciw. Jak coś o kościele, to o, znowu wściekłe ataki. Jak tutaj, to akurat taki temat, to o, pedofile, pedały, jak o coś, o patostreamach, to, to takie gówno. I tak, no, nie wiem, to rzuć może jakiś temat, albo zadzwoń.
2: A może makiawelistyczne nurty w literaturze dwudziestolecia międzywojennego w Polsce?
0: Nie, to będzie nudne, znowu, tak, ale nudy słuchać się nie da. No, jak teraz powiemy coś o koronawirusie, to będzie, Boże, znów już żygać się chce. No tak, to podrzucajcie może jakieś tematy, skoro żadne wam nie odpowiadają. A propos, Nowa Zelandia dała radę z koronawirusem i praktycznie wyeliminowali epidemię. Nie ma już nowych zarażeń. W ogóle tylko 15 osób tam umarło.
2: No tak, bo oni wprowadzili od razu całkowity lockdown, że to nie było takie, wiesz, takie podchodzenie do sprawy jak do jeża, jak to było u nas, mimo że teraz mamy bodajże jedne z najbardziej restrykcyjnych warunków w całej Europie. A tylko od razu stwierdzili, dobra, słuchajcie, no to wszyscy do domów, wszystko jest zamknięte tam przez miesiąc czy przez dwa, siedzieć na dupach i tyle. I wiesz, i to od razu zadziałało, od razu jakoś to sensownie wyszło, no ale też warto zwrócić uwagę na różnicę kulturową. No tutaj mieliśmy od czasu do czasu, tutaj chyba Jacek Kuchmistrz miał takiego ziomeczka z człowieka szpinaka, o, z Nowej Zelandii, jeżeli mnie pamięć nie myli, no to być może mógłby nam coś więcej o tym powiedzieć, ewentualnie może Jacek z Australii zna kogoś tam z tego kraju, który często jest pomijany na mapach świata, bo jest za bardzo na prawo wysunięty i zadzwoni tutaj coś nam więcej na ten temat opowie, ale to ostatnio Dawid Myśliwiec w swoim filmiku dotyczącym właśnie jednego artykułu, który się pojawił na Joe Monsterze, opisując, że czemu w czasach pandemii ludzie nie korzystają z dobrodziejstw statystyki, gdzie jednak ten tekst był bardzo taki antynaukowy, bardzo piękny debunk, bardzo fajnie, że to się stało, nie będę tutaj za bardzo upraszczał, warto ten materiał zobaczyć na kanale Uwaga Naukowy Bełkot, natomiast między innymi podnosił temat Szwecji, która miała bardzo takie swoje własne podejście do tego, że nie będą za bardzo ograniczali i po prostu niech się ten wirus rozprzestrzeni, no i się okazuje, że ta krzywa zachorowań w Szwecji jest całkiem nieźle wygładzona. No i dlaczego to w Polsce nie działa? No ja, jak to słusznie powiedział, że Szwecja to jest Szwecja, a Polska to jest Polska. Jeżeli w Szwecji powiesz, że zaleca się zakładać maseczki, to momentalnie wszyscy zaczną chodzić w maseczkach. Jeżeli w Polsce powiesz, że trzeba zakładać maseczki pod groźbą kary 30 tysięcy, to ludzie zaczną kombinować, jak tu robić, żeby się sprzeciwić. Co jest kulturalnie sensowne, bo jeszcze jest w nas jakaś taka komunistyczna mentalność, że jeżeli cokolwiek władza wymyśli, to jest na pewno złe. Ale właśnie jeszcze wracając do tych samych maseczek, to pamiętam krótko przed wejściem tego nakazu, to internet, jakieś fora były pełne informacji o tym, że ej, kurde, tutaj Czesi robią, poszli w te maseczki i wszyscy i przestali chorować i dlaczego nie ma tych maseczek? Maseczki się pojawiły i nagle skręciło w drugą stronę. Ej, to gówno, nie działa. Szumowski sam nawet mówił, że to nie działa. No i to jest właśnie takie, no przykro mi znowu używać tego słowa, może go odrobinkę nadużywam, ale nie bez powodu, no takie polactwo. Tak, że jesteśmy po prostu na anty i się nie zastanowimy nad tym. Ja pamiętam, jak z miesiąc temu właśnie, czy nawet więcej wspomniałeś, że może zrobimy taką audycję, porozmawiamy o tych maseczkach, czy warto je nosić, czy nie warto, jakie warto nosić i powiedziałem wtedy, że nie powinniśmy tego robić, bo jesteśmy za chudzi w uszach. Mamy za małą wiedzę na ten temat i będzie to zwyczajnie społecznie nieodpowiedzialne. No i myślę, że dobrze zrobiliśmy nie idąc w tym kierunku, no bo wszystko też zależy od kontekstu, tak? No nie chce mi się już tutaj rozciągać tego całego tematu, każdy ma swoją głowę, no ale takie sprzeciwianie się dla samego sprzeciwiania się, no jest takim charakterystyczną, mało fajną cechą naszego narodu.
0: Też mnie to bardzo denerwuje i to takie chełpienie się i chwalenie na każdym kroku, że o, ja nie zakładam, ja buntownik wielki, to się bierze chyba stąd, że to jest takie bycie antysystemowcem i buntownikiem, które nic nie kosztuje i można się pokazać jako wojownik, jednocześnie nie płacąc za to żadnej ceny, nie wysilając się, ja jestem anty, ja jestem wojownik, a te lemingi, te zombiaki, no i też mnie to bardzo denerwuje. Załóżmy, że faktycznie, bo chyba no, tak jest, że bardziej to jest zabezpieczenie dla kogoś, kto już jest chory i wtedy mniej zaraża innych, bo nie rozsiewa przez otwór gębowy. tych zarazków. No ale przecież są też, można być zarażonym i przechodzić to bezobjawowo. I taki zadowolony z siebie antymaseczkowiec chodzi, prycha, dmucha i zaraża innych. I nie wie nawet, że jest chory i jeszcze się cieszy, nie? To jest takie idiotyczne, taka idiokracja. A ci ludzie się uważają właśnie za oświeconych. Że jacy to oni są mądrzy, oświeceni, wyzywają innych od debili w jednej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, popularnej, nazwy nie pamiętam, też cały czas, że o debile, o głupki, o ja najmądrzejszy, o ja oświecony, ale oni to nie wiedzą tego, co ja wiem, albo ja oświecony i tak klepie cały czas.
1: No, ja tutaj mam 10 lat doświadczenia jako profesjonalny radio. Drrrring! Uwielbiam teorię hałasu współcześnie, naprawdę. To jest taka piękna równia pochyła. No ale jeszcze wracając, słuchaj, bo to też zależy od podejścia. Sam w zeszłym tygodniu miałem sytuację, gdzie zrobiłem sobie większe zakupy w Lidlu i podczas jakiś tam większy tłum był w każdym razie, kiedy już pakowałem zakupy do toreb w bagażniku, no to w takiej arafatce chodzę, tak? Nie, to znaczy mam tam parę maseczek, ale nie bardzo ani mi to wygodne, ani wygodne, ani zawsze o nich zapominam, a mam kilka takich poucztokowych arafatek, się sprawdziły na kurz, na pył, także całkiem spoko. No i podczas przepakowywania tych rzeczy po prostu mi się ta chusta zsunęła i ktoś tam mi zwraca uwagę, nie? No ja spoko, tutaj sobie poprawiłem, nie? Wszystko ładnie, pięknie. A z drugiej strony dzisiaj bodajże na fejsie widziałem nagranie, w którym właśnie ktoś tam się wykłóca z policją, że czy ze strażą miejską, tam mówią mu, ale dlaczego pan nie ma maseczki? A bo to jest sprzeczne z konstytucją i urąga mojej godności, nie?
0: I ja się duszę. I słuchacze też piszą tutaj, że ja nie noszę, bo się duszę. No ludzie, czasem trzeba trochę pocierpieć. No ostatnio jak po wódkę szedłem na audycji, to też myślę, że się zziajałem nie tylko dlatego, że bardzo szybko szedłem i skakałem na jednej nodze w sklepie, tylko też dlatego, że ta maseczka faktycznie blokuje dostęp tlenu troszeczkę. No i jeszcze chyba sobie kupiłem taką, co mi jeszcze bardziej blokuje, bo mam taką jakąś bandanę dziwną, anonimusową taką... No i się zdziałałem, no trudno, czasem trzeba trochę pocierpieć. A co, tak tylko cały czas myśleć ja i tylko kurwa ja, bo ja się zmęczę, bo ja się zdyszę, to ja nie będę. No kurwa, no trochę o innych czasami trzeba pomyśleć. W ogóle, kurczę, to Polacy tak rzadko myślą o innych, nie? Właśnie te szczekające psy w mieszkaniach, to, że ktoś leży na ulicy i wszyscy przechodzą i nie zwrócą uwagi, kogoś tam leją, ktoś nie pomoże, tylko idzie sobie dalej. To jest wszystko takie właśnie takie egoistyczne, mi się wydaje. Nie sądzisz? Taki egoizm jest w rodakach troszkę zakorzeniony.
1: No jak najbardziej tak. Tutaj już adwokat się burzy na czacie, że mentalni niewolnicy. No tutaj też można krytykować, że to oddalanie się, powiedzmy, że z żoną możesz w łóżku jednym spać, a jak wyjdziesz na zewnątrz, to musisz trzymać 2 metry odległości, że to jest w ogóle skandal i w ogóle jakieś tak nie powinno być. No problem w tym, że skąd, żeby policja się dowiedziała, czy jakieś służby się dowiedziały, czy ty jesteś tutaj, czy osoba, z którą idziesz, to jest twój mąż, żona, czy osoba, z którą mieszkasz, no to nie mogą tego zrobić z drona, tak? Czy nie mogą tego zrobić ze śmigłowca, które latają nad naszymi miastami, które wychwytują właśnie jakieś takie zgromadzenia, po czym jest właśnie wysyłany patrol, tak? Służby są bardzo przeciążone, więc po prostu zróbmy ukłon. Nie widzę w tym nic złego, żeby no, założyć tę cholerną chustę. To naprawdę nie trzeba kupować maseczek za 50 zł od Radia Maryja czy na Poczcie Polskiej, tak? Wystarczy sobie skarpetą owinąć gębę i tyle, no naprawdę, to nie jest jakiś wielki problem, a przynajmniej mamy z głowy pewną rzecz. No słuchajcie, do Poczty Polskiej zostały przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji nasze PESEL-e. Tutaj za chwilkę właśnie mają zostać przekazane listy wyborcze, ale nie my, kurwa, rejtany bohaterowie, będziemy dumnie nie nosili maseczki. Mimo że rząd nas rucha w dupę na każdym kroku, to nie my się skupiamy na tych pieprzonych maseczkach, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie.
0: No ładnie nas wyruchali z tym przekazaniem danych osobowych. A ja jeszcze powiem, że o tym za chwilę na pewno też wspomnimy. To jest skandal, proszę pana. Ale z tym byciem mentalnym niewolnikiem, zastanówcie się, kto jest większym lemmingiem i zombiakiem, ten, który podejmuje jakieś niepopularne bardzo decyzje, bo my jesteśmy w mniejszości tu w tej chwili, ja i potrzeba. Takich jak my, którzy zachęcają, nakładajcie te pieprzone maseczki, to jest naprawdę promil. W teraz jest wielka moda na bycie właśnie buntownikiem, antysystemowcem. Ja mam założyć, a takiego. To i wszyscy tak po prostu nawołują. Nie zakładać, buntować się. I to jest właśnie płynięcie z prądem. To my tutaj się narażamy na hejt, na wyszydzanie, głosząc takie rzeczy. A moglibyśmy tutaj zapunktować u was trochę, dąc w tą samą trąbę, nie? I mówiąc, nie nakładajcie, o, nas będą tutaj zmuszać, a takiego. I byście wtedy cieszyli się, o, wspaniałe radio. Właśnie takich ludzi trzeba, jak to dobrze, że taki Krawiec i Potrzeba są. Myśmy bez nich zginęli, oni jako jedynie mówią prawdę. A tak, to mamy tylko hejt i nic więcej. No ale cóż, ja mówię to, co myślę. A w tym przypadku myślę, że akurat nie zaszkodzi się troszkę czasem dostosować do sytuacji, a nie wiecznie być takim buntownikiem bez powodu.
1: To znaczy, wiesz, no przede wszystkim tutaj, bo ja sam nie mam dostatecznej wiedzy, żeby stwierdzić, czy ta maseczka w ogóle ochroni mnie, jeżeli kichnę w tę moją chustę, tak, w tę moją marafatkę i zakrzyknę Allahu Akbar, ale już wystartował samolot z moją maską Baina z Chin, więc już niedługo będę chodził w masce Baina. No, więc nie wiem, na ile to jest skuteczne, no ale to też chodzi o to, żebym sobie nie robił dodatkowych problemów na zasadzie, żeby właśnie jakiś pieszy patrol policji czy tam żandarmerii wojskowej mnie nie zatrzymał, kiedy idę do tego sklepu, czy idę sobie na spacer do parku, czy nie wiem, gdzieś tam sobie pojadę, tak? No to po prostu, no takie są zasady i jakoś nie czuję, żebym tutaj jakoś wybitnie tracił, tak? No i właśnie to jest takie przesunięcie pewnej rzeczy, którą robimy z buntu, tak? Jeżeli bym trafił na kwarantannę przykładowo, no to ręcami i nogiema bym się wzbraniał przed zainstalowaniem sobie tej aplikacji kwarantanny, ponieważ obawiam się, że tam jest właśnie ten Pegasus, tak? Że tam właśnie jest ten wirus Trojan, który sprawi, że już będę do końca życia, przynajmniej do końca, czy tam do resetu telefonu będę zwyczajnie na pasku służb, czy na podsłuchu służb, no nie wiem, co tam jest, źródeł nie udostępnili, co mi się nie podoba, więc wiesz.
0: Nie udostępnili? Ja myślałem, że udostępnili jednak.
1: No ktoś tutaj mówił, ktoś tutaj i pisał, że źródła zostały udostępnione, no ale nie udało mi się do tego dotrzeć, jeżeli się mylę, to oczywiście mnie poprawcie i przeproszę i przeanalizuję sam sobie chętnie i skompiluję, czy faktycznie suma kontrolna po kompilacji się mniej więcej zgadza, tak?
0: Ty, a powiedz, jak to jest z dekompilacją? Czy można coś zdekompilować? Program chyba ciężko, nie?
1: To znaczy zasadniczo można, tylko że są też pewne mechanizmy, które sprawiają, że ten kod, który został zdekompilowany, będzie w jakiś sposób nieczytelny. Bo jeżeli masz taki program Windowsowy, no to są pewne instrukcje do procesora, tak? Pewne konkretne rzeczy albo pewne konkretne połączenia, które można podejrzeć w takim sandboxie, w bezpiecznym środowisku i zobaczyć, że wiesz, że tutaj się gdzieś łączy i wysyła takie informacje. To jest dość łatwe do zrobienia. No, oprócz tego assemblerowe instrukcje, które już są trochę trudniejsze do zrozumienia, ale jeżeli uczyłeś się assemblera, no to jesteś w stanie mniej więcej zrozumieć, co ten program robi, no i trzeba też pamiętać, że tych instrukcji jest zajebiście dużo. Przykładowo, jeżeli dekompilujemy sobie aplikację Androida, to tak naprawdę możemy ją prawie że do stanu surowego wyciągnąć, chyba że zastosowano mechanizm zwany obfuskacją, czyli zaciemnieniem kodu. Czyli jeżeli mamy tam kilka funkcji, które się nazywają tam, nie wiem, włącz radio, włącz podkład, daj głośniej, daj ciszej, to w momencie kompilacji one są zastępowane, jedna funkcja się nazywa A i wszystkie wystąpienia tej funkcji są zastąpione na A i kolejna B, kolejna C, kolejna D i wtedy już te nazwy ci tak dużo nie mówią i wówczas mimo, że masz zdekompilowany kod, to tak nie do końca jesteś w stanie go sobie przeanalizować, więc jeżeli ktoś się postara, żeby to nie było aż tak bardzo widoczne, no to tak bardzo widoczne nie będzie.
0: Było pytać, dzisiaj tutaj się uaktywnił od razu, rumieńców dostał i by tu dwie godziny gadał o
1: to,
0: jak sobie jądro dekompiluje, czy coś tam, czy co tam robią te geeki, no, ale może jakby zdekompilować, to można by łatwiej wtedy przeskanować, czy tam jest jakieś szpiegowskie oprogramowanie, czy nie ma. No, ja
1: znaczy, wiesz co, tak jak
0: trochę
1: mówiłem na przykładzie Facebooka tam podczas jednego z moich solowych wejść w zeszłym tygodniu, to jest to, że możemy rozpoznać pewne dane, a pewnych danych zwyczajnie nie rozpoznamy i nie zauważymy, bo uznamy je za sumę kontrolną, czy
2: można zrobić aplikację, która będzie na tyle cicha, na tyle będzie analizowała na poziomie telefonu komórkowego czy komputera i wysyłała tylko jakieś takie szczątkowe dane, czy nie wiem, czy na przykład, bo tam wysyłasz sobie selfika, tak? I wysyłasz tam zdjęcie do tej centrali kwarantanny i wiesz, i można również w jakimś pliku, czy to będzie plik dźwiękowy, czy to będzie zdjęcie, innymi metodami steganograficznymi, osadzić dodatkową informację, że tutaj parę pikseli się pozamienia, które nie będą widoczne, tak? Na podstawie tego, co zdjęcie zrobiłeś i wysyłasz tam kilka pikseli się różni. Nie zauważysz tego i nie wiesz, czy to się zmieniło dlatego, że jest inna kompresja, że to przeszło przez jakiś algorytm, a być może jakiś palec w dupie został tam osadzony i wysłany do centralnego biura śledczego.
0: Google Store, czyli taka aplikacja najbardziej znana, z której ściągamy aplikacje na telefon, czasami wycofuje pewne właśnie apki z takiego powodu, że wykryto w nich jakieś dziwne mechanizmy. No, Google ma na pewno doskonałych ekspertów od tych spraw. Byłyby... No co? Cieniasy tam pracują, tak? W Google'u.
1: Nie tyle pracują cieniasy i nieuki, co w momencie, kiedy wgrywasz aplikację przez Play Store, to ta aplikacja jest analizowana przez maszynę. I 2 godziny po tym, jak masz swoje nowe, świeże konto Google Play Developer, wgrywasz swoje APK, podpisane, skompilowane, automat sprawdza, czy tam nie ma jakiegoś znanego wirusa, jakiegoś zero daya. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to wtedy faktycznie łaskawie po 2 godzinach twoja aplikacja się pojawia w Play Store. Jeżeli próbujesz coś takiego wrzucić do rezerwatu Apple, do iTunesów, to wygląda trochę inaczej, ponieważ ta weryfikacja w momencie, kiedy wysyłasz pierwszą aplikację, jest ręcznie robiona przez jakiegoś murzyna w Cupertino, gdzie jeżeli to jest na przykład aplikacja, która wymaga logowania, to musisz im wysłać dane logowania i jakiś człowiek po prostu ręcznie klika po tej aplikacji i ją analizuje. I w momencie, kiedy wysyłasz pierwszą taką aplikację, to wtedy czekasz 2 tygodnie dosłownie, zanim ona się w tym sklepie pokaże. Później aktualizacje przebiegają już lekko. Natomiast jeżeli się okaże, że twoja aplikacja nagle zaczyna bardzo zmieniać swoje zachowanie, albo zaczyna się crashować strasznie, albo coś tam z nią, z ocenami poszło nie tak, no to wtedy wraca z powrotem, zostaje ukryta w App Store i zostaje ponownie ręcznie przeanalizowana przez murzyna w Cupertino. Co w przypadku Google'a jest takie, że to raz na kiedyś zrobią, no i ojejku, znaleźliśmy 200 tysięcy aplikacji, które tutaj trzeba było usunąć. No bo zwyczajnie nie jest to aż tak weryfikowane. Które podejście jest lepsze? No nie chcę tutaj oceniać.
0: Tak patrzę sobie na grę, do której robiłem grafikę na telefony. Business Inc. 3D i ściągnęło chyba 100 tysięcy ludzi. Ocena 4-5, tak, 100 tysięcy. No. I w ciekawostkę wam powiem, że tą grę Google Store też przyhamował, tam przystopował, nie dopuścił, nie wiem jak to tam się fachowo mówi, ze względu na to, że jeden z bohaterów, których narysowałem, za bardzo przypominał Obamę. Naprawdę. Także różne są te powody, dla których blokują. A następny temat... To pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wyznaczono 10 tysięcy nagrody za wskazanie podpalacza. Okazuje się, że podpalacz prawdopodobnie tutaj działa.
1: A przypadkiem, czy jakiś kurier z Dublina nie był ostatnio w Biebrzańskim Parku Narodowym? No dobra, już nie będę nakręcał spirali nienawiści.
0: No właśnie, nie odpłacaj się tak złem za zło. Bądźmy dobrym wilkiem.
1: Karma to suka, trzeba ją czasem nakarmić.
0: Ale uważaj, kogo karmisz i nie dawaj mu nic. No.
1: A ja nie chcę karmić, ja chcę zgarnąć 10 tysięcy złotych. No mamy sezon na wypalanie traw. Sam całe swoje młodzieńcze życie dorastałem w miejscu, gdzie było to bardzo popularne i pożary w sezonie wiosennym były bardzo regularne. No cóż, nie wiem, może kiedyś Polacy z tego wyrosną. No faktycznie to potrafi pozbyć się tych wszystkich szkodników i tak dalej. No tylko, że jest problem, że jednak to wypalanie traw, ciężko nad nim zapanować bez względu na to, co by wam mówili. Sam pamiętam, jak miałem, nie wiem, 8 czy 9 lat, to prawie mi do chaty doszedł taki
0: to wypalałeś trawę? To wypalałeś trawę?
1: Nie wypalałem trawy, ale pamiętam z jakąś taką łopatą z bratem i tam w ogóle z połową wioski biegaliśmy i tam, wiesz, tam zduszaliśmy ten ogień, bo się, wiesz, no przez ogrodzenie nie przedarł, no bo to dość łatwo, tak? Tutaj sucha trawa, tam sucha trawa i tak dalej. No i po prostu pod chatę to doszło, więc no mało fajne wspomnienie.
0: Ja się przyznam, że zdarzało mi się wypalać trawy.
1: To ty byłeś, o ty chuju, Bobrze!
0: Ludzie, ile ja trawy w życiu wypaliłem? Naprawdę. Tu sporo. A co, nie wolno? Zakazane?
1: No jeżeli dobrze pamiętam, to tak.
0: No, a to co to nie wolno? Se trawy wypalić, ludzie.
1: Znaczy, wiesz, no ja rozumiem sobie tam grama wypalić, ale tam kilkadziesiąt hektarów, to jest trochę średnio.
0: No, to jest chyba taki mit, że jak się te trawy wypala, to się gleba użyźnia. To jest takie wiejskie, to jest nie urban legend, tylko wiocha legend. Takie, nie? Trochę.
1: Znaczy trochę tak, to bardziej chodzi o to, żeby te wszystkie jakieś szkodniki, jakieś robactwa, jakieś nornice wytruć, jakieś tam właśnie stonki, niestonki, no i też się pozbyć jakichś chwastów, tak, jakiegoś życia biologicznego, które nie zostało jeszcze do końca wyplenione, no i tak po prostu sobie resetujesz swoje pole. No z tym, że jak mówię, no zapanowanie nad tym, no oczywiście, no ci, którzy będą wyznawcami tego, no to będą mówili, że jestem w stanie tutaj zapanować, tak? No ale to wiadomo, tak? Jesteś w stanie zapanować do pierwszego momentu, kiedy nad tym nie zapanujesz, a potem i tak się pewnie niczego nie nauczysz. Więc no, szkoda, że to ciągle jednak istnieje. No, ale co roku, tak? Co roku to wraca. Tutaj z jednej strony park narodowy, tutaj z drugiej strony też jakieś właśnie pożary, może nie w parkach narodowych, no ale choćby właśnie komuś chałupa spłonie, tak? Tylko i wyłącznie dlatego, że graniczyła z polem, a tu się las podpali, tak? No, jest to pewien brak wyobraźni. No wiadomo, z drugiej strony mamy pestycydy, które i tak się używa, tak, w praktycznie każdym większym gospodarstwie rolnym, więc no czemu nie pójść tą drogą?
0: No, a potem, ale ile to szkód narobią ludzie? Dlatego ja uważam, że to nie jest zdrowe dla cywilizacji, że jest nas tak dużo i że nie powinniśmy dążyć do tego, żeby tutaj zaludniać i czynić sobie ziemię poddaną i się mnożyć. I siać i rozsiewać nasienie. Bo im nas jest więcej, tym chyba wzrasta ryzyko, że znajdzie się jakiś czubek, który wszystkim wszystko zepsuje i podpali, napsoci, zdewastuje więcej, no statystycznie większe jest prawdopodobieństwo, że się znajdzie świr, jak jest nas więcej, tak? Czy nie?
1: No co do teoretycznie tak, ale z drugiej strony, kiedy jest nas więcej, to też pamiętaj, że więcej jest osób, które będą temu przeciwdziałały, tak? Więc w sytuacji, kiedy masz jakąś, nie wiem, działkę pod miastem, gdzie masz po prostu, nie wiem, tam 200 metrów kwadratowych domek sobie postawiłeś, czy nawet tam 500 metrów i jakieś tam pole za tym domem, tak? No ale obok masz jednego sąsiada, drugiego sąsiada i trzeciego, no to w momencie, kiedy pójdziesz z pochodnią i zaczniesz robić ognisko na swoim polu wiosennym, no to jeden z drugim albo cię podpierdzieli do straży pożarnej, albo zwyczajnie cię złapie za rękę i się postuka w głowę, powie ci, stary, co ty robisz, więc tak nawet patrząc na historię, tak, w czasach, kiedy tych ludzi aż tak dużo nie było, no to jednak ludzie, którzy byli odpowiednio na jakimś wysokim poziomie, jacyś ześwirowani władcy, czy to w Imperium Rzymskim, czy to w innych historycznych miejscach, czy też nawet bardziej nowożytnie, czyli choćby taki Kuba Rozpruwacz, tak? Którego tożsamości do dzisiaj nie udało się ustalić, a co sobie pozabijał, to jego. Więc myślę, że to tak, może faktycznie tych świrów jest więcej, ale też zapobieżenie temu jest w pewien sposób łatwiejsze.
0: Ale kary są dotkliwsze. Ale kary są dotkliwsze, nie? Bo tak właśnie kiedyś było, że były sobie te małe różne wioski, małe osady. Jak już tam kogoś dorwali, kto sra do studni, no to już chłop żywemu nie przepuści. Zaraz go tam ukamienowali, zakuli. No to może sprzyjać trochę linczom, że kogoś niewinnego zabiją, ukatrupią. Ale z drugiej strony to wtedy się ludzie boją bardziej. A teraz mamy tak jakoś, że kary są bardzo łagodne, rozprawy, znaczy sprawy sądowe trwają całymi latami, na końcu dostanie grzywnę jakąś i dalej będzie robił swoje.
1: Nie no, wiesz, w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia przykładowo właśnie z takim mordercą czy gwałcicielem, to raczej nie sądzę, żeby on się przejmował czymś takim jak kara, tak, bo tacy ludzie dalej się zdarzają, tak, i tacy ludzie są po prostu tak bardzo zwichrowani, no słuchaj, jeżeli, nie wiem, jesteś pedofilem, tak, a tacy się zdarzają, którzy wykorzystują dzieci, no to doskonale wiadomo i wszyscy wiedzą, nie trzeba być jakimś mącicielem, żeby wiedzieć, co się robi z pedonimi w więzieniu, a mimo tego, że wiesz, że tutaj system prawny, co prawda, no nie wiem, nie powiesi cię, no ale w więzieniu czeka cię dużo gorszy los, mimo wszystko ludzie się na to decydują, więc tutaj trzeba też rozdzielić na pewnym poziomie obłędu, na pewnym poziomie szaleństwa, już ta kara nie ma naprawdę żadnego znaczenia, mi się wydaje.
0: Taki piroman to może mieć taką chętkę do podpalania, jak pedofil do wiadomo czego, nie, w sumie. Tak się zastanawiam, co może czuć piroman. On wtedy się chowa gdzieś w krzakach i patrzy, jak tam gaszą i... O, ale ogień, gaszą. O. I dostaje jakiegoś tam uniesienia wręcz, nie?
1: A sam chłopięciem będąc nie lubiłeś patrzeć na ogień?
0: Każdy lubi patrzeć na ogień, bo ogień ma w sobie coś hipnotyzującego. I dlatego właśnie u niektórych to wrażenie jest jakoś uwypuklone mocno. Jak komuś coś się w głowie tam lekko obluzuje, no i jeszcze bardziej jest zafascynowany tym ogniem, bo każdy człowiek jest jakoś tam zafascynowany ogniem, nie?
1: No jest to właśnie coś takiego magicznego, ale też mimo wszystko wydaje mi się, że te faktyczne podpalenia, o których to nie do końca jest podpalenie, no zaproszenie ognia, tak? To mówi o pewnej celowości, ale nie zawsze oznacza to, że mamy do czynienia z piromanem. Powiem szczerze, że podejrzewam, że bardzo rzadko mamy do czynienia faktycznie z człowiekiem zaburzonym, który po prostu lubi patrzeć, jak się jara. To jest ta to właśnie rzucona jakaś butelka, a to jakiś właśnie niedodeptany niedopałek, a to właśnie wypalanie traw,
0: nitro, czy jeszcze... Zostawione w lesie nitro, butelka po nitro. No właśnie, chcą teraz Suchodolskiego nakablować gdzieś tam do straży leśnej, coś, bo on straszny syf po sobie zostawia. I on zostawia między innymi te buteleczki po rozpuszczalniku nitro. Właśnie, to też chyba jest jakaś szansa, że to się zapali, nie? Jak jest ciepło czy coś, no to jest łatwopalne w końcu. Rozpuszczalnik.
1: No, nie wiem, z czego się rozpuszczalnik składa, szczerze mówiąc. Łatwopalny z tego, co wiem, jest, ale to jeszcze nie znaczy, że sam z siebie potrafi się zapalić. Ale jeżeli trafi, coś tam się zajara w pobliżu, no to podejrzewam, że faktycznie może coś takiego, może taką reakcję przyspieszyć. Nawet, kurde, te plastikowe butelki przecież są całkiem łatwopalne.
0: Plastikowe butelki? Łatwopalne?
1: No, nie widziałeś nigdy, jak się jara plastik?
0: Jak się topi, ale żeby się zapalił od razu. No bo wyobrażam sobie, że jakaś rozlana benzyna czy rozpuszczalnik, właśnie takie ciecze łatwopalne się zaczęły nagle fajczyć, bo jakieś tam szkło było, wiesz, słońce grzało. No a ciężko mi sobie wyobrazić, że się butelka plastikowa sama zapaliła, nie? Od gorąca, od skwaru. No, ale kurczę, jakieś straszne czasy nam nastały, mamy epidemię, mamy suszę, pali się nasze dobro tutaj narodowe, przyroda zagrożona, jakieś straszne rzeczy się dzieją same.
1: No, tak wiesz, tak jak... Czy ktokolwiek z was w Sylwestra 2019-2020 pomyślał, żeby w 2020 roku mieć więcej czasu dla siebie? No to kurwa, masz za swoje.
0: No i wszyscy chodzą jak bandyci w maskach. To no, nie, raj dla przestępców, bo możesz do banku wejść teraz w masce. I nikt na początku nie będzie wiedział, że to jest napad w ogóle, a ty nagle rączki, dawać pieniądze, masz, wiesz, czas, po prostu masz więcej czasu.
1: Albo, rączki, albo... o, nieumyte, nieumyte.
0: No, albo ogólnie jak ja miałem kiedyś taki pomysł na włam, że przebierasz się za ekipę przeprowadzkową, po prostu tak na spokojnie wynosisz komuś z domu szafa po szafie, tutaj wszystko do samochodu.
1: GTA 4 chyba takie było, taka misja.
0: Gdzie?
1: GTA 4.
0: Aha.
1: No, że właśnie ukradłeś ciężarówkę przeprowadzkową, przebrałeś się z jakimś tam ziomeczkiem i kolesiowi ogołociłeś chałupę.
0: No, a teraz jeszcze się zamaskujesz, nikt cię nie rozpozna, no bo jak jesteś opatulony, masz opatulony ryj, no to nikt cię jeszcze nie rozpozna. No to raj dla przestępców. Może stąd pojawił się taki apel, to oczywiście w Polsce gdzieś tam było, że apel do przestępców, żeby na czas epidemii nie popełniali przestępstw, żeby się wstrzymali.
1: Ale coś takiego jest w jakimś mieście, nie wiem, Miami, Floryda, coś tak. Nie pamiętam gdzie dokładnie, ale gdzieś właśnie w Stanach Zjednoczonych. Od tam bodajże 7 tygodni nie było żadnego morderstwa i ostatni taki czas był w 1957 roku. Bo wiesz, ludzie siedzą w domu na dupie, więc się nie włamiesz tak po prostu do domu. No nie wychodzą za bardzo, tym bardziej do jakichś ciemnych uliczek, no to też ciężko tam napaść i tak dalej. Więc formalnie tutaj jednak przestępstwo. Przestępczość spada. No, z drugiej strony też wypadki samochodowe to jeszcze bym musiał zbadać dokładnie, bo jednak z tego co widziałem, to mimo tego, że ulice są naprawdę zajebiście puste, a jeździ się po mieście fantastycznie i przyjemnie, to jednak wypadki się zdarzają. No ale dlaczego? Dlatego, że aż się chce w mieście zapierdalać te 150 na godzinę, bo są ku temu warunki. No i nie wszyscy biorą pod uwagę, że działa cały czas coś takiego jak przejścia dla pieszych, jak przebiegające bezdomne psy i koty i ludzie, no i takie wypadki dość brutalne mimo wszystko cały czas się zdarzają. Więc myślę, że raczej właśnie w drugą stronę. Zresztą nie wiem, czy placówki bankowe są teraz w ogóle otwarte.
0: Dużo jest rzeczy pozamykanych. Nawet ciężko się teraz z tej mojej Środy Śląskiej przemieścić do Wrocławia, bo nie jeżdżą już te wszystkie busy, z których zawsze jak jadę, to sobie korzystam właśnie z busa. Nie jeździ nic po prostu.
1: Wiesz co, może to i dobrze, bo jeżeli byś miał takiego kierowcę, który gdzieś tam przez kogoś został zarażony, to tak samo trochę jak pracownicy służby zdrowia, że masz jakiegoś tam lekarza, który pracuje w przychodni, nie jest zakaźnikiem, taki wiesz, taki lekarz pierwszego, lekarz rodzinny, ktoś tam na niego nakicha i potem ten lekarz przez 4 dni zaraża wszystkich, którzy do niego przyjdą.
0: No, były takie przypadki, że jeden ksiądz czy jeden lekarz zarazili bardzo dużą ilość osób. A propos Wrocławia, no to złożono wnioski, przedsiębiorcy złożyli wnioski w ramach tej tarczy antykryzysowej o jakieś dofinansowanie. Wpłynęło 464 wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i żaden nie został przyjęty. Wszystkie wypełnione źle. Źle. To pokazuje, jakie wspaniałe mamy prawo i jakie wspaniałe to są tutaj regulacje różne, nie? Że nikomu się nie udało. No to jest dopiero wyzwanie wypełnić. Nikomu się niestety, przykro nam, nikomu się nie udało. To jest jakiś sposób na rządzenie. Robić tak skomplikowane prawo, takie różne druczki, wnioski, żeby nikt tego nie umiał wypełnić i wtedy nikomu nie trzeba nic dofinansowywać. To jest genialne, genialne. Ja zawsze uważałem, że Jarosław Kaczyński ma głowę na karku.
1: No, to prawda. Zresztą teraz na dniach ma wyjść tarcza antykryzysowa 3.0, kolejna wersja, zapierdzielają szybciej niż Internet Explorer 15 lat temu. Rzepa dotarła do projektu tarczy 3.0, według której, która ma być teraz właśnie rozpatrywana przez rząd i niedługo się ukazać, gdzie mamy bardzo ważne takie, wiesz, takie ułatwienia dla zwykłych ludzi, czyli będzie można cię wypierdolić z roboty poprzez maila. Bo to wiesz, podejrzewam, że to jest taka... taka grubsza historia związana z tymi wyborami prezydenckimi, gdzie teraz na ludzie na listonoszy tak patrzą trochę, wiesz, tak trochę jak na jakichś posłańców śmierci, że jeżeli przychodzi do ciebie listonosz, tak, no to pewnie będzie jakieś wypowiedzenie, tak? Więc żeby właśnie to zredukować, będzie można zwolnić pracownika mailowo, a także obciąć mu pensję bez właśnie takich dodatkowych bardzo ciężkich problemów, więc no bardzo się cieszę, że to wszystko, wiesz, tutaj jakoś nam działa. Ja się zastanawiam, kurde, bo takie branże jak choćby fryzjerstwo, tak, gdzie no jeżeli jesteś fryzjerem, no to raczej wątpię, żebyś miał 2 miliony oszczędności i był w stanie sobie no przez te ostatnie, to już chyba czwarty tydzień, wróć, drugi miesiąc trwa ta izolacja, te wszystkie zakłady fryzjerskie są pozamykane, a mimo to taki Szumowski czy taki właśnie Morawiecki, jak oni są pięknie ostrzyżeni. I podejrzewam, że nie wiem, to kurde, musiałbym jakiegoś dealera zapytać, albo taksówkarza, gdzie tutaj się, wiesz, Staszek, a gdzie tu się na lewo można ostrzyc? A to wiesz co, to tutaj do siwego pójdziesz, tam gruby ci powie tam i tutaj wejdziesz do tej klatki drugiej, tam gdzie stoi taka Karyna, nie? Tam ona za 200 zł przez noc ci zrobi wszystko, co tylko zechcesz. No ale tam wejdziesz na drugie piętro i tam jest fryzjer.
0: A to policjant przebrany za fryzjera. I tak ty pokazujesz tu trochę z boku i tak czujesz, że ci na ręce kajdanki. Klik. No to tak to jest. Kurczę, wiesz co, jest ten zepsuty nadal licznik na głównej i opis się nie pojawia audycji, ale to tylko na stronie, bo w playerze już jest okej, jakby, nie?
1: A to możliwe, że poprawiłem tylko w jednym miejscu. Zapiszę sobie i pewnie jutro rano jakoś zrobię.
0: Dobra, bo inaczej będę musiał cię zwolnić. Napiszę ci mailem zwolnienie. A wiesz coś na temat zbiórki na radio Nowy Świat i jak to w ogóle z tym radiem? Poszukałem dzisiaj informacji, nadal nic w ogóle nie wiem, jaka ramówka, co tam będzie, tylko się zwiększa kwota, już 500 000 zebrali, to 500 000 miesięcznie, to niezłe pieniądze chyba jak na prowadzenie interesu, biznesu, radia. Wydaje mi się, że nawet jeśli by zakładać tutaj, że trzeba sporo zapłacić za koncesję, za nadajnik, lokal, to i tak to jest chyba sporo, pół bańki miesięcznie mieć i jeszcze nic w ogóle nie zadeklarować, co, gdzie, jak, kiedy, tylko że będzie tam man będzie i wszyscy się rzucili. O, hurra, man!
1: I don't know, man, I don't know! Człowieku, mi się wydaje, że jednak prowadzenie radia to jest bardzo skomplikowana sprawa. Zrobić ten cały sound system, żeby to wszystko dobrze działo, żeby te wszystkie druty były we właściwym miejscu, dobrze nakręcone, jak to właśnie często mówię w swoich audycjach. No i to nie są proste sprawy, także dziękuję wszystkim mecenasom Radia Nowy Świat. I myślę, że ten projekt już niedługo ruszy tutaj. Dziękujemy tymczasowo Iweliosowi, który już od 2 lat nas tutaj trzyma. Gości uprzejmie. No więc, człowieku, to nie pytaj o pieniądze. To nie chodzi o tutaj, czy masz 500 000, czy masz 1 000 000, czy masz 50 zł. Tutaj chodzi o to, że będzie man.
0: No, jak można robić całkiem znośne, skromnie powiem, znośne radyjko za 450 zł na Patronite, no to jakie musi być zajebiste za pół bańki? To co to tam będzie? Ciekawe, jakie audycje będą. Może się dowiemy za pół roku.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jednak Man akurat jest to tyle renomowaną osobą, że też wysoko stawia sobie wymagania i nie zacznie z jakimś kompletnym paździerzem, tylko robi sobie jakiś biznesplan, jakoś sobie to rozpisuje na jakieś 5-10 lat do przodu, bo widać i słychać po nim, że zwyczajnie lubi gadać, że lubi tę pracę, więc no nie wiem, no wydaje mi się, że jakiś kredyt zaufania jak najbardziej tutaj mógłby się znaleźć, tym bardziej, że pamiętaj, no te 500 000 nie zostanie, tak? My mieliśmy prawie 1000 na samym początku, kiedy otworzyliśmy Patronite'a, a teraz stopniało tak, jak stopniało, bo to jest naturalny proces, tak to po prostu wygląda. Jestem przekonany, że on zdaje sobie z tego sprawę. No zresztą to nie jest tylko jego radio, tam też będą inne osoby, które sroce spod ogona się nie wyrwały, którym będziesz musiał zwyczajnie zapłacić jakieś takie konkretne pieniądze, więc no ciężko mi jest rozliczać ludzi za to, że chcą mu dawać kasę, tak? Nawet jeżeli nie ma ramówki. No nasza ramówka też jest z dupy, tak?
0: No, nazwiska się pojawiły faktycznie. Niekoniecznie kojarzę tych ludzi. Chyba nie jestem za bardzo na bieżąco, jeśli chodzi o radia, o sławy radiowe, mainstreamowe takie bardziej, no ale kojarzę Elizę Michalską.

0: Czy będą tam audycje tylko o polityce, czy może jakieś jeszcze inne? Mam nadzieję. I mam nadzieję, że nie będzie dużo reklam, bo taki content przeplatany co chwilę reklamami, to słabo się słucha. I żeby nie było muzyki, żeby to było radio gadane jednak, nie? A nie, że przez pół dnia leci muzyka i durnowate konkursy. I dopiero wieczorem masz jakąś tam audycję, czary, mary, niezwykłości, jakieś tam o rzeczach niewyjaśnionych.
1: No właśnie mam wrażenie, że jednak trochę tej muzyki będzie, tym bardziej, że mają ambicje organizować koncerty, w tym koncerty nie tylko transmitowane, ale też zamknięte. Na wyższych poziomach tego Patronite'a można się na te koncerty zapisać, więc po samym opisie tego Patronite'a spokojnie można zobaczyć, że tam stoi bardzo konkretny plan, jakiś bardzo konkretny pomysł, który też się krystalizuje, tak? Bo w momencie, kiedy uruchamiasz pewną zbiórkę, no to też nie może być tak, że robisz sobie zrzutkę i jeżeli dostaniesz 500 zł, to tam się uśmiechniesz, jeżeli dostaniesz 5000 zł, to zrobisz gówno stronkę, a jeżeli dostaniesz 50000 zł, to sobie kupisz samochód hybrydowy i będziesz miał wszystkich w dupie, tak? Tylko no, w jakiś taki bardziej biznesowy sposób, z którego sobie nawet sprawy my, tacy zwykli zjadacze chleba, nie zdajemy sprawy, jak to może wyglądać, jak to powinno wyglądać. Więc jestem jak najbardziej za i daję tutaj bardzo duży kredyt zaufania. No to nie są osoby, które się sroce spod ogona urwały, tylko są to osoby, które swoją renomę już mają, które już swoje coś tam pokazały, a najfajniej by było, żeby w tym radiu reklam za bardzo nie było. Może jakiś taki product placement, jak tam właśnie u nas ostatnio ten producent żelu do higieny intymnej. Coś takiego najwyżej, bo w momencie, kiedy masz medium, które się utrzymuje właśnie z datków, tak jak na przykład jest paru artystów, których wspieram na Patreonie, którzy nie potrzebują, nie wiem, sprzedawać za bezcen swoich płyt, tylko, nie wiem, no wrzucisz tutaj, no niedługo ma do mnie przyjść piękny plakat Globulara i płyta winylowa, więc będzie fajnie. Jeżeli oczywiście Poczta Polska będzie działać, bo zanim to z Wielkiej Brytanii dojdzie, to trochę czasu minie. No ale takie medium, które właśnie jest utrzymywane poprzez takie Patronite, takie duże, konkretne medium z taką ramówką, która nadaje nawet te 8 czy 12 godzin dziennie, no to będzie jednak jakiś efekt wow.
0: No, czekamy, dajmy szansę, nie skreślajmy. Na razie troszkę jestem zawiedziony, że to tyle trwa, że nie ma konkretów, ale nie ma co skreślać i trzeba po prostu trochę cierpliwości. Zobaczymy. No, liczę na radio gadane, mocno gadane, z dużą ilością różnych zupełnie audycji. No, a co, może wróćmy do tego tematu Poczty Polskiej, która dostała nasze dane, nasze PESEL-e.
1: Yeah.
0: No, to jakby ktoś wziął na wasze dane kredycik teraz sobie, to znaczy, że wyciekło gdzieś, że pani Halinka gdzieś sprzedała na przykład, albo pan Bździsław gdzieś tam opchnął na lewo te dane, bo tam w szufladach leżały, to przyszedł cichaczem, no spoko, nie? To pokazuje, jak nas władza traktuje trochę, nie? Jak się z nami liczy, jak bardzo szanuje tutaj poufne dane nasze. No pięknie. Poczta Polska dostała, taka informacja poszła w świat, że już 22 kwietnia otrzymali nasze dane potrzebne do przygotowania tych wyborów pieprzonych, korespondencyjnych, z których wielu Polaków nie skorzysta. Wystarczy, że macie inny adres zameldowania, a gdzie indziej przebywacie i już pójdzie gdzieś ta karta do głosowania gdzie indziej, nie?
1: No to jest właśnie ten problem, gdzie pojawiła się dość ciekawa informacja, bo tutaj Sasin powiedział, że już tutaj premier zadeklarował, że taki tryb będzie wyborów, więc można już się przygotowywać, więc poszła informacja, że w takim razie możemy Sasina zamknąć do pierdla, bo co prawda jeszcze nie jest skazany, ale na pewno będzie. Więc trochę na tej zasadzie, no poszły te właśnie informacje z bazy PESEL, czyli nasz adres zameldowania, wiek i tak dalej. To czego się najbardziej boję, tak szczerze mówiąc, to jest to, że dostanę wezwanie do zapłaty abonamentu RTV. ponieważ to też leży w gestii Poczty Polskiej, a teraz mają dane wszystkich Polaków. No a oprócz tego mamy oczywiście listy wyborcze, które leżą w rękach samorządowych, gdzie

0: większość samorządowców jednak tych list wyborczych za bardzo nie chce dać. No i sam jestem taką osobą, która mieszka poza miejscem swojego stałego zameldowania, gdzie nie ma obowiązku, to znaczy obowiązek chyba jest, ale on nie jest, za jego niespełnienie nie ma żadnej kary, gdzie nie masz obowiązku się przemeldować, więc no ostatnio sobie nawet patrzyłem, w jaki sposób tutaj złożyć protest wyborczy, bo obawiam się, że niestety się okaże, że ten pakiet, jak to się mówi, ten pakiet wyborczy do mnie nie dotrze, a listonosze podobno mają te pakiety już roznosić od 4 maja, więc to też będzie dość ciekawy przypadek logistyczny. No, rozesłać 30 milionów paczek, tutaj taki ładny cytat z Death Stranding, z symulatora kuriera. Każda paczka to jest obietnica. Nie, serio, kurde, będę niedługo, ale to w... Nie będę spoilerował, bo to zależy, kiedy krawiec mi zrobi logo.
1: Ja teraz mam klientkę, właściwie złamałem swoją żelazną zasadę, że nie pracuję dla kobiet. No, sympatyczna osoba, no jakoś znowu, ja to jest miękka dupa trochę. No, wystarczy, że jakaś pani sympatyczna powie, ale dlaczego nie chce pan dla mnie pracować? A ja od razu i łamię swoje zasady żelazne. No, ale to jest branża obuwnicza. I wymyśliłem takie hasło: w naszych butach daleko zajdziesz. Nie wiem, co myślisz.
0: A tam są jakieś kapcie, bo to teraz tak ciężko wychodzić z domu w tych czasach.
1: No właśnie, pierw się zgodziłem na barterek, potem się okazało, że tam są same szpilki i tak trochę głupio wygląda facet z brodą w szpilkach, chyba nie? Czy nie?
0: Nie, no fajnie by ci było.
1: Tak?
0: Ale jakbyś stukał podczas tego chodzenia na jednej nodze po sklepie.
1: I tak drobił nóżkami. Pyk, pyk, pyk, pyk, pyk.
0: To nie, to by było nawet dobre. To by było nawet dobre. Ale w szpilkach daleko nie zajdziesz przecież.
1: Właśnie. Głupie hasło jednak. Ale to... są też sneakersy. Wiesz, co to są za buty, sneakersy?
0: No to są takie trampki.
1: No, takie Adidasy. Bo to właściwie w USA się na Adidasy mówi sneakersy, a u nas Adidasy na Adidasy. No bo kiedy, bo to jest dopiero siła, mieć taką markę, że potem wszyscy będą mówili po nazwie tej marki na dany produkt, bo będzie się kojarzyło, nie?
0: Ale to chyba też jest jakieś takie nasze polskie, kurde, chociaż...
1: Też się mówi Boiler na przykład, a to też jest chyba firma Boiler, nie?
0: Tak? To nie wiedziałem.
1: Adidasy. No. A dlaczego nie Pumy? No, bo Adidas jakoś się pierwszy tutaj wstrzelił, najbardziej znany był z tego
0: bo Adidasy butów. To były przewożone z Niemiec właśnie przez tych wszystkich, wiesz, przez te wszystkie ciocie z Niemiec, przez tych wszystkich ojców, którzy wyjechali za chlebem.
1: Więc przepraszam, to się mówi ten, Junkers, a nie Boiler, no Junkers. Proszę mi tu Junkers zainstalować. No, a Termos to też jest jakaś marka, tak? To nie wiedziałem nawet, Termos.
0: Ja to nie wiedziałem, ale wiem, że Prysznic pochodzi od nazwiska.
1: Zdzisław Prysznic.
0: Żebyś wiedział, że to był jakiś Polak, z tego co pamiętam.
1: Pampersy, o, też dobry przykład.
0: Vincenz Prysznic. Pochodzący ze Śląska Austriackiego. Samouk w zakresie medycyny niekonwencjonalnej i naturalnej, pochodzący z ówczesnego Śląska Austriackiego. Czyli Vincenz Prysznic był pierwowzorem Jerzego Zrzemby.
1: Jerzego Zjemby.
0: Był uznawany za kontynuatora i wskrzesiciela metod hydroterapii zapoczątkowanych przez Zygmunta Hahna i Johanna Zygmunta Hahna. Co kurwa? Przez Zygmunta Hahna i Johanna Zygmunta Hahna.
1: Przez pana Hahna. Zygmunta Hahna pana. Marcins pisze, że Prysznic był Czechem.
0: No nie wiem, czekaj, gdzie był Śląsk Austriacki?
1: Jak znam życie, to na końcu się okaże, że to był Żyd. Czeski albo polski Żyd.
0: Księstwo Górnego i Dolnego Śląska, to tak bardziej z polskiego brzmi, ale jeszcze sobie zobaczę, jakie tutaj coś było. Śląsk Austriacki. Jakieś mapy.
1: Ale Christopher pisze, że w Stanach też są takie właśnie trendy, bo oni mówią na rzep, Velcro, i to jest też jakaś firma, która właśnie produkuje takie rzepy.
0: Kurde, ale myślę, że tego było więcej, ale nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć jakiejś takiej nazwy.
1: Ale to niesamowita siła marki jest, nie? Jakbyś chciał taką markę sprzedawać, no to masz takiego atuta, że no panie, no to chyba silna, chyba dobra marka, nie? To warto zapłacić, skoro wszyscy tak nazywają te produkty właśnie nazwą naszej marki.
0: Zauważ ilu współczesnych władców jest nazywanych hitlerowcami albo nazistami.
1: No, tutaj znajdzie się w radio też paru krawczystów. Prawda? No, żeby tylko nie było, że kiedyś będzie się mówiło takie głupie zachowanie w radio, jak jakiś radiowiec będzie coś tam chlał się, zachowywał nie tak jak trzeba. Nie krawcuj, dobrze? Nie krawcuj. Bo... też może tak być. Jest takie ryzyko. No.
0: Kurde, naprawdę, no mam na końcu języka jakąś dosłownie garść, bo jestem przekonany, że jest tego całe mnóstwo, ale kurde, no pomroczność jasna. Człowiek się starzeje.
1: No, a wy możecie dzwonić. Przypominamy, co tak mało telefonów. Co z wami się dzieje, ludzie?
0: Chcecie, żeby znowu zadzwonił Etam?
1: Chcecie, żebym się obraził i zamknął radio?
0: Donate'ów też mało. Też się nie staramy.
1: No, bo to takie byle jakie, to takie nic, takie śmichy, chichy, takie tematy słabe, takie...
0: Takie niepoważne radyjko, jakieś kononowicze, patostreamy, tutaj rozmowa geopolityczna, jakieś velcro, nie velcro, tutaj koronawirusy, wszyscy przecież o tym mówią, porozmawiajmy o witaminie C. Na przykład. Do czego można zastosować witaminę C? No, tutaj, no.
1: No, do czego? Na przykład?
0: Do dupy. Nie wiem, ktoś wkleił zębę na... A, Furiat wkleił zębę, okej. Okay.
1: Furiat się pojawił, napisał szczęść Boże i wkleił zębę od razu. Dziękujemy.
0: No, można i tak, ale to jest o tyle ciekawe, że właśnie ci wszyscy altmedowcy tak bardzo jakoś tak pełni tych wszystkich dobrych rad, zresztą jak sobie patrzę na grupy stopnopowe, to też wszyscy pełni dobrych rad, jak tutaj wiesz, jak tutaj właśnie uniknąć tej maseczki, jak tutaj właśnie radzić sobie z koronawirusem, ale żeby znalazła się chociaż jedna osoba, która wkleiłaby, że tutaj oj tak, mam tutaj papier na to, że miałem koronawirusa, wsadziłem sobie 10 kg ziemi witaminy C w dupę, podpaliłem ląd, wybuchło i wyzdrowiałem. To tak jakoś nikt nie powiedział. A w ogóle z Trumpem jest zabawna historia, że zasugerował, tak z pamięci cytuję, ale jeżeli te wszystkie środki biobójcze typu tam wybielacze mogą zwalczyć wirusa, to dlaczego nie podajemy ich dożylnie? No i dzisiaj się po tym, jak już cały internet zawrzał, jak wszyscy zaczęli tam dementować, że słuchajcie, ludzie, nie wstrzykujcie sobie wybielacza, no to dzisiaj poszedł news, że on tylko żartował. To jest kurde, nie? Tam rzucić głupotę i powiedzieć, a to takie było takie, droczyłem się z wami.
1: No to taka częsta jest wymówka, że no, jak kogoś przyłapią na babolu jakimś, czy tam jakieś pierdoły opowiadał, farmazony, to na żartach się nie znacie?
0: Oj tak, ludzie. Tyle razy w życiu to słyszałem, no. Że cięty jestem na to.
1: Świetna jest też wymówka, jak ktoś robi błędy ortograficzne i nazywa to na przykład przejęzyczeniem.
0: Albo tylko cię sprawdzałem. Sprawdzałem twoją czujność. Boże, ja ale to też jest, kurde, przejęzyczyłem. Jak tutaj zaczęliśmy...
1: Albo nazywanie błędów takich chamskich, napiszę tam, który przez U zwykłe i... O, to literówka. Literówka. To nie jest literówka, ludzie. Literówka to jest jak w dowolnym słowie wam się litery po prostu pomylą, przestawicie je na przykład kolejnością, ale to nie jest to samo, co błąd ortograficzny czy gramatyczny, no. Ludzie się tak głupio tłumaczą.
0: No to też jest takie, kurde, To też jest takie polackie, że nie potrafimy się przyznać my jako Polacy, my jako naród do właśnie jakichś takich oczywistych błędów, że zawsze musi być jakiś taki, wiesz, wymyk, jakieś takie wyjście, jakieś właśnie, no a to żartowałem, a to literówka. No kurde, co jest złego powiedzieć w tym, aj kurde, rozkojarzyłem się i popełniłem błąd, przepraszam.
1: Mój autorytet wtedy legnie w gruzach jako omnibusa i mentora waszego tutaj, jak się przyznam do jakiegokolwiek błędu, kiedykolwiek, więc nie liczcie na to, że się kiedykolwiek przyznam do jakiegoś błędu w radiu.
0: To jest naprawdę straszne, kurde, już nawet pomijając, no tam nie, dobra, ale też błędy, czy tam ortograficzne, stylistyczne jakieś właśnie, czy jakieś właśnie totalne głupoty, ja rozumiem pewnych rzeczy nie pamiętać, ja rozumiem pewnych rzeczy do końca nie znać, też mi się zdarza, każdemu z nas się przecież zdarza mówić o rzeczach, których nie do końca, które nie do końca mamy przeczytane, nie do końca mamy zrozumiane, nie do końca mamy je nauczone i wiesz, i pomylisz jakieś tam nazwisko i aj tam tylko sobie żartowałem. Kurde, a to tak jeszcze wracając do tego po raz kolejny użyję tego brzydkiego słowa polactwo. Dlaczego tak trudno Polakowi przechodzi przez gardło słowo przepraszam?
1: Nie wiem. Bo to jest, bo okazujesz wtedy swoją słabość. Bo Polacy to zwierzęta. Polacy to zwierzęta i zwierzęce instynkty. Trzeba musi być siła, muszę być samcem alfa i jak powiem przepraszam, to mnie w tym stadzie zdegradują i nie będę już samcem alfa. Nie wiem,
0: ale
1: nie wiem.
0: Jeżeli nie... będziesz miał, nie wiem, takiego psa w domu, który ci, nie wiem, opierdzieli szynkę albo coś tam ci stłucze, to on potem z taką miną zbitego psa przychodzi do ciebie i widać po nim, że przeprasza. Nawet zwierzęta potrafią przepraszać emocjonalnie.
1: Za to jesteśmy chyba dość dobrzy w oczekiwaniu przeprosin od innych. Niech nas ktoś w końcu przeprosi za te krzywdy nasze, za to, żeśmy tyle wycierpieli, niech nas przeproszą. Niech nas... Ja żądam przeprosin. Ja wiem, że to niby nic wielkiego, ale ja żądam przeprosin. Aldona pisze, że Radio RAM jest w porządku, jak tak sobie o radiach jeszcze gadamy, a to muszę posłuchać, zobaczyć, co tam nadają. To był kiedyś mój klient, robiłem dla nich animację reklamową. Zrobiłem logo Radio RAM całe z diamencików. To była strefa stylu, czy coś takiego. I całe z diamencików. Układałem te diamenciki, cholera jasna, z pół dnia po prostu na tym Photoshopie. Ale tak misternie było, panie, jakieś śliczne diamenciki, jaki styl diamentowy, piękny, cyna, to szpan.
0: Tak sobie wlazłem na stronę Radia RAM i tak patrzę, czytam i jejku.
1: A jakby zrobić Radio SRAM i zaprosić tam Etama jako takiego...
0: Właśnie dałeś mu pomysł na jego nową rozgłośnię.
1: News z ostatniej chwili. Etam, który odłączył się od nocnego radia, zakłada własne radio, Radio SRAM, tak będzie się nazywało. Zaprosi tam różnych flejtuchów, brudasów.
0: Znaczy, wiesz, no każdemu jego porno, tak? No ludzie z różnymi fetyszami się organizują na, nie wiem, różnych portalach i tak dalej. No chyba jeszcze nie było w skali świata jakichś właśnie takich koprofili miłośników chłopków z brązu, którzy by założyli własne radio i tak sobie dzwonili i, nie wiem, sobie pierdzieli. Pamiętam, był kiedyś taki projekt, bliźniacza kopia Twittera, tylko się nazywał Shitter i ludzie tam wrzucali zdjęcia swoich dzieł, sztuki. Z dupy. Nie wiem, raczej to do dzisiaj nie przetrwało, no ale myślę, że tak. Myślę, że jakieś takie w niszowe klimaty jak najbardziej można by było uderzać i je też trochę wyeksploatować. Czy to będzie radio żydowskie, czy to radio dla gejów, czy radio dla... pamiętam ten kanał dla hodowców świnek morskich, co się oburzyłeś, że ma ty ileś tam wyświetleń.
1: Każdy ma więcej wyświetleń od nas, chociaż ostatnio troszkę subów przybywa, tak dziennie się z dwie osoby dopisują do naszej listy.
0: To jest o tyle zabawne, że właśnie ostatnio się pojawiły komentarze, że unsub i w ogóle założyłem konto na YouTubie tylko po to, żeby was odsubskrybować.
1: No nie, no niektórzy są źli, że Etama wyrzuciliśmy, ale to też ciekawy eksperyment. Okazuje się, że, ale to po raz kolejny może się okazuje, że można tłumaczyć tak w nieskończoność, jak się sprawy mają, że to nie do końca tak, i tak dalej, ale ludzie chcą w coś wierzyć, chcą, żeby mają swoją prawdę tak jakby, no i już tak będzie, że wyrzucili Etama, wyrzucili w podły sposób, potraktowali, podeptali, sponiewierali.
0: No cóż, no jeżeli ktoś jednym uchem słucha, a drugim uchem mu wylatuje, no to może to nie jest to radio, może faktycznie pora cofnąć suba, bo jednak mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj jesteśmy w jakiś sposób konsekwentni i spójni w tym, co robimy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, to się układa w jakąś taką dłuższą opowieść, która już trwa ładnych parę lat. Tylko, że wiesz, tylko, że zawsze znajdą się jakieś zagryziaki, no i nie wiem, no bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że podchodzisz do tego na luzie. Mimo, że byłem o to spokojny, to tak jednak gdzieś tam w tle miałem odrobinkę niepewności, no ale nie zawiodłeś mnie, Krawiec, nie zawiodłeś mnie.
1: Mnie już tam nic nie wzrusza za bardzo, jeśli chodzi o radio. Sorry, że tak ludzie powiem, ale wiecie, jak się dostaje ciągle komentarze, właściwie to dostaje ciągle komentarze, że trzeba by w końcu się pozbyć i tutaj se wstawcie dowolnego nika, kogokolwiek związanego z radiem nocnym. Że trzeba wyrzucić, bo to zły szkodnik, łamane przez głupek, łamane przez... No, co tam kto sobie chce wymyślić. No i tak ciągle mam jakieś opinie, że tego nie powinno być, tego zakazać, tego wyrzucić. Jakieś takie deklaracje. Od dnia jutrzejszego przestaję słuchać tego radia, obwieszczam.
0: Ale wiesz co, brakuje mi jeszcze jednego komentarza. Mam nadzieję, że prędzej czy później się pojawi. I ten komentarz będzie brzmiał, bo to jest taki modelowy komentarz, który przy każdej dramie się pojawia. Już chciałem wpłacić, ale po tym, co zobaczyłem, na pewno tego nie zrobię.
1: Też tak, też bardzo fajnie. Na takim moim top 10 na pewno by wysoko było też. Już miałem wpłacić, ale po tym, co... To po prostu dostałem kwaśnej sraczki i w życiu na to radio nic. No. Też mam tu komentarze, że podkład muzyczny w audycji niepotrzebny i tylko wkurwia. I takie cały czas coś, ale to jest normalne, bo przybywa słuchaczy, no i tak statystycznie przybywa takich różnych marud, wiecznie niezadowolonych, ludzi, którzy właściwie ograniczają się tylko do krytyki, często też są, myślę, i tacy, którzy zabierają głos tylko kiedy chcą skrytykować, nie? Ale też jakoś tam rozumiem tych, którzy się czymś czują zawiedzeni, bo ciężko jest ciągle gadać i nie powiedzieć nic, co kogoś wkurzy, kogoś tam. Jest was tutaj dużo różnych bardzo ludzi. No i ja widzę, że niektórzy są tu na nas źli, o coś na mnie na przykład się pogniewali trochę. No wiem, no muszę z tym żyć, no powiem tak, muszę z tym żyć. No muszę jakoś trochę wyluzować, żeby móc spać w nocy i no muszę to zrobić dla zdrowia psychicznego i aż tak bardzo się tym wszystkim nie przejmować, nie pałować się, nie? Że tam oj, się obraził ten i tamten, bo za dwa dni się ktoś inny obrazi. No i taka jest rola kapitana, że muszę trochę mieć to w dupie, tak brzydko powiem, ale nie w sensie, że was mam w dupie, tylko niektóre wasze uwagi jakieś tam, nie? I nawet nie dlatego, że one są bzdurne, czy nietrafione, czy nie macie racji, tylko po prostu muszę mieć trochę to w dupie, żeby nie zwariować, nie? Tyle, no.
0: No, zasadniczo tak. No, z drugiej strony też to pokazuje pewną formę krytyki. Chyba mój ulubiony komentarz właśnie z ostatniej dramy to jest to, że bardzo często robiliśmy jakieś niemerytoryczne zarzuty, gdzie no dosłownie tak od roku co najmniej za każdym razem punktowaliśmy tak bardzo punkt po punkcie, że można według tego by zrobić jakąś checklistę do lądowania samolotu tak naprawdę. Nie, bo tutaj niemerytorycznie się czepiacie. A tutaj zobacz sobie Krawiec na czata Nocnego Radia, bo się okazało, że to nagranie, którego nie słyszałeś, a które mnie uruchomiło do całej działalności, zostało wrzucone na Anchora, więc będziesz mógł sobie po audycji zobaczyć, co mnie tak bardzo zdenerwowało. Dzięki ci, Wacek, za wrzucenie.
1: Tak, widziałem tego Anchora. Etam teraz ma właśnie na Anchorze takie swoje miejsce, gdzie wrzuca swoje podcasty. No więc wyluzujcie trochę, ludzie, nawet jeśli Etam się nie ugnie jednak, a pewnie się nie ugnie i nie kupi sobie normalnego mikrofonu do nadawania i nie zmieni odrobinkę jakoś tam sposobu nadawania, żeby może troszkę mniej tak o tym samym. Chociaż to nie są nasze zarzuty. Nasze zarzuty są tylko od tej technicznej strony właściwie. Ale tak, tak jak napisałem w komentarzu, my jakoś tam wyluzowaliśmy, wzięliśmy tego Etama biednego, kochanego, malutkiego, naszego cudownego nocno-radiowego z całym dobrodziejstwem inwentarza. I ja bardzo często zgrzytam zębami, jak słyszę jego opinie o kobietach, albo że kościółek, to fajny ksiądz, tu Jarosław Kaczyński powinien królem być. No to ja zębami zgrzytam za każdym razem i takich jego różnych wypowiedzi są dziesiątki różnych, ale nigdy to nie było jakimś powodem, żeby Etama odsuwać na bok, ale kwestie techniczne, to jak ciągle tam trzeszczy, szumi, chociaż odsłuchałem dzisiaj trochę tamtych audycji na Ankorze. No może tam z dwie, dobra, może nie tak dużo, to widziałem, że bywa, że on nadaje w dobrej jakości. Może się trochę za bardzo uniosłeś potrzeba z tym, może trafiłeś akurat, miałeś zły dzień, trafiłeś na te trzaski, szumy i cię to wkurwiło.
0: Akurat dzień miałem bardzo dobry. Myślę, że nie bez znaczenia była jego reakcja w momencie, kiedy faktycznie dwa razy go zrzuciłem, wyciąłem na firewallu, no i jego pierwsza reakcja, no przecież nadawałem tam z tego, nadawałem z miejsca zbrodni, czy jak to tam powiedział, i mam nadzieję, że między nami jest wszystko w porządku. Żadnego, wiesz, przepraszam, żadnego sorry nie sprawdziłem, żadnego nic, jakiegoś kurde takie, wiesz, no takie na zasadzie, wiesz co, nasrałem wam na wycieraczkę, to jak fajnie, że sprzątnąłeś, mam nadzieję, że smakowało, nie? No, myślę, że to też było nie bez znaczenia, tylko że po raz kolejny. Ja pamiętam, jak sam striggerowany robiłeś live'a po tym, jak właśnie tam miał jakąś swoją pierdzącą audycję, ale tak już post factum, siedząc sobie w piątek wieczorem, zajebiście zrelaksowany, przyszła mi do głowy pewna myśl dotycząca próżni, bo on był jednak takim wypełniaczem próżni, że jeżeli coś tam leciało z autopilota, autopilot się za bardzo nie powtarza, jest o tyle zaprogramowany, ale mimo wszystko w jakimś tam wielotygodniowym ujęciu powtarzać się może, no i może to odrobinkę przeszkadzać. No i był taki Etam, który od czasu do czasu tutaj z partyzanta wlazł, czy zrobił jakąś pogadankę, i to jakoś tam działało, no i w tej chwili nagle się pojawi pewna próżnia, tylko że na każdej próżni, na każdej niszy, która się pojawia, będzie się tworzyło coś nowego. Ja pamiętam, sam się wziąłem w roku 2012 za radio w momencie, kiedy radyjko, którego słuchałem, zwyczajnie z dnia na dzień znikło w dość nieoczekiwany, to znaczy może nie tyle nieoczekiwany, powinno zniknąć, bo zrobiło coś bardzo złego i powinno zniknąć, no ale właśnie dlatego się zainteresowałem, że stwierdziłem, że no kurde, brakuje mi tutaj jakiegoś gadania, brakuje mi tutaj jakiejś fajnej muzyczki, brakuje mi jakichś fajnych opowieści, jakichś sensownych telefonów. Kurde, zrobię swoje. I być może właśnie zaraziliśmy się my tutaj, zarówno ja i ty, ale też wszystkie nocniki, taką gnuśnością i byle jakością, no, która była tym całym zapełniaczem, i w momencie, kiedy się okaże, że jest wystarczająco dużo przestrzeni, a tam nie ma najmniejszej ochoty, żeby ustawić ten jeden parametr w programie do nadawania, a potrafi to robić, bo dwa razy się już zmieniły adresy nocnego radia, kiedy się przełączaliśmy między różnymi serwerami, więc potrafi zmienić ten jeden parametr, tylko że inne pole musi sobie zmienić. Nie robi tego, więc to o czymś świadczy. To buduje pewną próżnię, no i mam wrażenie, że to może kogoś po prostu uruchomić, że tak zajebiście mi brakuje takiego gadania, że siądę, wezmę mikrofon, napiszę na kontakt nocnyradio.pl, pogadam z chłopakami i może zrobię coś swojego fajnego, do czego bardzo zachęcamy.
1: Tak, tak. Ciąg Bolunga się pojawił. Cześć, cześć.
2: Hej. Tak przez dłuższy. Hej.
0: Hej. Kurde, taki Homer Simpson. Hej.
2: Nie, zabrzmiałem troszeczkę, jakbym był po niezłej imprezie z jakimś jaraniem czy coś. Ale nie, jest wszystko ze mną dobrze. Chyba. Ale co do w ogóle całej tej sytuacji z Satamem i tak dalej, to mnie w ogóle rozwala, jakie dwa obozy się w ogóle tworzą zawsze w przypadku Etama, jakiegokolwiek mówienia o nim. Jeden obóz po prostu obrońców Etama i Jezu, co wy biednego Etama atakujecie i w ogóle, a drugi to o Jezu, znowu Etam i w ogóle, i to nie dogodzisz. O, a tutaj teraz na mnie, że Bozak ma parcie na szkło.
1: Na gąbkę. No, faktycznie Etam budzi bardzo skrajne emocje, to prawda. A może to jakaś jego siła też jest. A co do tego, co potrzeba, ty mówisz, że może się próżnia zapełni, to nie wiem. Nikt się do nas nie zgłosił chętny do nadawania, co mnie trochę dziwi, szczerze mówiąc, bo to jest fajna przygoda pogadać do ludzi, poodbierać telefony, podzielić się jakimiś tam doświadczeniami życiowymi, mądrościami, nie wiem, jakąś wiedzą, czymkolwiek, no. Fajna zabawa, nie? A nikt nie chce, sami biorcy, a dawców nie ma. Zero, nul. Może ty ciągu chciałbyś nadawać?
2: Znaczy ja tak, tylko że ja czekam na kartę sieciową. Dopiero wtedy będę mógł, bo na tym sprzęcie, na którym teraz jestem, to nawet dzwonienie do radia jest problemem.
0: Dzwonienie do radia jest przygodą.
2: problemem technicznym, bo w momencie, w którym wciskam słuchawkę, wszystko mi się zawiesza, więc słodko. Ale na stacjonarnym po prostu mi nie działa karta sieciowa, ale wtedy jak najbardziej. Też coś tam się odzywałem do samego Zenona, żebym mógł z nim też coś poprowadzić, więc jak najbardziej. Tylko jeszcze no, trzeba wymyślić co.
1: Może coś o grach? Taka audycja growo-sprzętowa byłaby
2: już
1: fajna.
2: Co, ja myślałem bardziej o coś o muzyce, to też są moje jakieś tam klimaty. Bo zawsze miałbym jakiś temat, który by był takim prostym, gdybym się nie przygotował. Zawsze mam ten te jakieś style muzyczne, które mam zawsze ogarnięte i jakieś koncepcje, a są też rzeczy, które chciałbym wejść bardziej, na których się nie znam. Mam też znajomych, którzy grają w orkiestrze symfonicznej, więc byłoby to jakieś pole do popisu i nawet pole do pozapraszania kogoś.
0: Mam dla ciebie tytuł audycji. Tromba Bolunga.
2: Ja bym myślałem bardziej o hardy-gardy, bo uwielbiam to słowo, uwielbiam nazwę tego instrumentu. Jak ktoś nie wie, to jest lira korbowa.
0: A, okej. Okay.
1: Lira korbowa. No i też przypomnijmy, że Błażej być może w końcu tutaj napisał, a ja to co, psi chuj? Tak ładnie, poetycko.
2: Marcin się pyta, na co polega, że czekam na kartę sieciową. Znaczy teraz naprawiam, mam zlecenie na komputer, który naprawiam i za to sobie kupię kartę sieciową. Znaczy za część tego.
1: Teraz ludzie mają jakieś takie parcie na tego Discorda. No, nie jestem wielkim miłośnikiem, ale może tędy droga, może to jest jakiś przepis na fajną audycję, zrobić audycję stricte discordową, gdzie każdy może się tam na tym Discordzie dołączyć, że rządzi się to tymi właśnie discordowymi prawami. No my swego czasu tutaj prowadziliśmy audycję na Discordzie i to miało inny trochę właśnie taki posmak, inny klimat. Inne zasady tam nieco obowiązują. Nieraz właśnie narzędzie dużo zmienia. To jest różnica, czy malujesz coś kredkami świecowymi, czy farbami olejnymi, nie? A wydaje się, że i to malowanie, no i co to za różnica? No, a jednak bardzo duża różnica.
0: Teoretycznie tak, tylko jednak Discord ma trochę inny cel. Zresztą Discord był pewną iteracją tej kawiarenki afterowej, gdzie jednak na Discordzie też pojawiali się ludzie, którzy nie mają aż takiego obeznania z radiem, a raczej z takim codziennym gadaniem i szczerze mówiąc, tam tak bardzo często pojawiały się rzeczy, których nie miałbym najmniejszej ochoty nagrywać, że jednak mamy oczywiście nocno-radiowego Discorda, może warto go będzie odrobinkę tutaj zreaktywować, ale zdecydowanie wydaje mi się, że nie jest to coś, co powinniśmy wrzucać na główny stream, bo to jednak potem są z tego różne problemy, zresztą też czasami się zdarzało, że musieliśmy ciąć audycję, bo ktoś tam zadzwonił, ktoś tam napisał i no właśnie.
1: Czy ja wiem, ale nie, to ja tylko szybko wtrącę. Mhm. To jest właśnie urok, to może być urok takiej dziwnej audycji, że tam jest wszystko takie discordowe, nieprzewidywalne, że wszystko może się zdarzyć, że może jakiś troll wejść, że no to jest też inna klientela trochę, nie? Ludzie, którzy gdzieś tam wokół tego Discorda są, troszeczkę może są z innej gliny ulepieni niż tacy tutaj słuchacze, jak Ciąg Bolunga, którzy dzwonią na Skype'a, nie? Czy taki Etam, który też tego Discorda strasznie tam nie lubi, spróbował przez chwilę, tam nie umiał włączyć, zaraz powiedział, głupie to durne narzędzie. To...
0: Nie działa mu Discord, więc poszedł na platformę, która nie działa nikomu innemu.
1: Ale tak, próbowałem tego tiny chata uruchomić na przeróżnych przeglądarkach, na różnych, się nawet tam zarejestrowałem. Nie uja, po prostu nie działa.
0: Ale, tajne tylko, ale słuchaj, tylko na komórce działa.
2: Z Discordem też tak jest, że potrafi naprawdę się mocno pieprzyć. Mi na przykład się na wszystkich komputerach pieprzy. Raz miałem mieć sesję RPG na Discordzie i ostatecznie nie zagrałem, bo totalnie mi nie ogarnął mikrofonu Discord tam, nie? Więc nie kumam tego, czy raczej kumam, ale nie wszędzie to działa, więc to też
0: wiecie,
2: jest ten
0: co
2: problem.
0: Możemy w ramach testu zrobić? Jest, ostatnio się pojawił taki projekt gry webowej na podstawie Cards Against Humanity, Cards Against Pandemic, gdzie się z moimi znajomymi spotykamy właśnie na Discordzie i sobie w ten sposób gramy, więc jeżeli bylibyście chętni na to, no to można by było coś takiego właśnie zrealizować. Tam w 3-4 osoby spokojnie już można sobie sensowną partyjkę rozegrać. No humor jak to w Cards Against Humanity ciężki, ale ubaw popachy.
2: No jeżeli na komputerze moim będzie już, w sensie na tym stacjonarnym będzie Discord już działał, to być może. To być może jest to faktycznie fajna opcja.
1: Eksperymenty growe też jakoś niektórym się podobają, inni są w ogóle zniesmaczeni, że to jakieś granie na antenie, co to jest, ma być radio. Tak więc no, nigdy wszystkim nie dogodzimy, ale może warto porobić trochę eksperymentów teraz więcej, spróbować tego, owego, Discorda, gier, więcej może jakiś... No, zawsze się znajdzie spora grupa osób, które będą usatysfakcjonowane, no.
0: A no nawet zaraz ci... Etam zadzwoni i powie, żebyśmy transmitowali mszę świętą.
1: A nawet ci niepocieszeni, ci zirytowani, to tak mi się wydaje, że oni często złorzeczą, ale gdzieś tam sobie w tle słuchają jednak i tak, no.
0: A to jest właśnie piękne, że mamy taką stałą grupkę hejterów, którzy nas tak bardzo nienawidzą, tak na nas plują, już 10 subów cofnęli, a jednak tydzień w tydzień, kurde, audycja w audycję widać ich na czacie.
1: Od 5 lat.
2: Bo muszą być, żeby mieć się do czego odnieść i jak was skrytykować. No to jest,
0: a może po prostu
2: krawiec
0: sprzedaje morfinę.
1: Ale nie, ja zdradzę wam tajemnicę. Ci ludzie po prostu wychodzą z założenia, że to jest bardzo duża wartość dodana, taka krytyka, że to nas wzmacnia, ulepsza wszystko i oni tak nas obdarowują tą krytyką cały czas.
0: Ale tak szczerze mówiąc trochę tak jest, bo nawet jeżeli mam jakiś, nie wiem, nawet jeżeli jest jakiś taki krytyczny, bełkotliwy kompletnie komentarz, to nierzadko się zdarzy, że jest w tym jednak coś sensownego. Jakieś, nie wiem, czy zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób wypowiadam pewne słowa, co też się zdarza. Czy jak jeszcze dawno, dawno temu moje dziwne falowanie jeszcze na starszym mikrofonie. Pozdrawiam Adriana, który teraz korzysta z tego mikrofonu. Też falujesz. Więc to też w pewien sposób ubogaca, bo nawet w najgorszym takim w najgorszej zaplutej krytyce można coś wyciągnąć, no i mi się wydaje, że jednak staramy się coś takiego wyciągnąć i jakoś tam się rozwinąć, a tymczasem słuchajcie, drodzy słuchacze, ponieważ mamy 23 już, żadnych donajcików, no moglibyśmy zostać, ale tak krawiec, no tak kurde, będziemy co za 30 zł, to będzie 15 zł za godzinę na dwóch, czyli co 7,50 tak za godzinę, no to wiesz co, kiedyś pracowałem w ochronie za taką cenę, tak, no ale to było kurde 12 lat temu, no. Więc no, macie linka do donajcików w opisie audycji i jeżeli chcecie, możecie nas tutaj jeszcze przez chwilkę zatrzymać, no z godzinkę co najmniej, no chyba, że macie nas dosyć, no to Pokażcie, na co was stać.
2: Ja chciałem się jeszcze
1: odnieść. Przepraszam, przepraszam ci ciągu. Andrzej Duda wpłacił jakiś, nie wiem, nie kojarzę tego nazwiska. Andrzej Duda, coś mi to mówi. Ja chyba znam, ale nie wiem skąd. I on wpłacił 5 zł. Mówi, piątak dla radyjka, który mnie uwielbia. No to nie wiem, o co chodzi. Ale dziękujemy. No, ale to troszkę mało na przedłużenie audycji w sumie. No to na razie to 10 minut. 10 minut.
0: Za 5 zł to nawet dobrego długopisu nie kupisz.
1: No tak, chcecie, żebyśmy tak o suchym pysku tu siedzieli? No dobra, no to zobaczymy. Może ktoś coś jeszcze rzuci tutaj. Zrzuta na błaznów. I może przedłużymy jeszcze troszkę audycję. No, mów w ciągu. Mów, że chłopaku, co tam ci na wątrobie leży. No, no już szybko.
2: No, okay,
0: idziesz na wyroby? Idziesz na wyroby?
2: Jakie wyroby? Czekaj, no. Bo dokończę, bo się wcześniej pytałeś, do czego można użyć witaminy C. Jeżeli chodzi o wszystkie kwestie, o których mówi Jerzy Zięba, ale to jeszcze zaraz do niego. No to pomijając dlatego, bo sama witamina C owszem ma udział w odporności, ale przy tym też nie wspominają jakoś zbyt często o tym, że też witamina D jak najbardziej i też wiele innych związków ma wpływ na odporność, bo i po co? Bo jednak jeden związek może załatwić wszystko, ale witamina C na przykład się bardzo w żywności, chociażby też w przypadku piwowarstwa przydaje, jeżeli chodzi o uniknięcie utlenienia się różnych substancji, więc tutaj jak najbardziej.
0: A bo to taki przeciwutleniacz jest przecież, tak?
2: Tak. A utlenienie w piwie jest bardzo, bardzo, bardzo niefajne i nam się nawet pierwsza warka z kolegą piwa tak utleniła, że zaczęła nawalać taką czarną porzeczką, ale taką jakąś taką nieprzyjemną czarną porzeczką, a mogło gorzej, bo mogło na przykład kocią stralnią, więc nie polecam utleniać piwa, nie?
0: Wiele związków wpływa na zdrowie człowieka, ale jeden jest największy i najważniejszy, Związek Radziecki.
2: A co do właśnie takiego nagłego, gdy się pomylimy, nie przepraszania, tylko jakiegoś tego wyjaśnienia, to przecież Zięba też miał takie akcje, typu mówił, że no nie nakręcajcie się na tą lewoskrętną witaminę C. No ja też mówiłem, że lewoskrętna, ale chemik mi powiedział, że jest inaczej. No to ja już, wiesz, no. I się tak właśnie wymigiwał i to właśnie tak jest z nimi, no.
0: Wiesz co, to mnie trochę przeraża, że właśnie, nie wiem, wydaje mi się, ale że jest coś takiego też właśnie w polskim społeczeństwie, że jeżeli w pewnym momencie zmienisz poglądy, to ktoś ci wyciągnie, że tam 10 lat temu miałeś, nie wiem, inny pogląd na ekonomię, albo inny pogląd na imigrantów, albo inny pogląd na religię. No i jak ja mam ci wierzyć, jeżeli ty zmieniasz poglądy? I tak wiesz, to brzmi jak zarzut, nie? I to jest zarzutem, ale kurwa...
1: Krystian pisze, to te nocne radio, żebraki i lewaki?
0: Ogólnie całe te.
1: Tak, całe te. No ale to, ja planuję audycję o komunizmie, żeby tak zrobić takie podsumowanie, jakie to jest gówno. No tak trochę z okazji powrotu Bożeja, może taką audycję zrobię. Może on, masz prawo się, Błażeju, nie zgodzić ze mną, może zadzwonisz i będziesz zachwalał, jaki to komunizm wspaniały, ale to ja tak sobie tak trochę poczytałem, trochę pooglądałem, trochę posłuchałem i tak mi się jednak wydaje, że to gówno ten komunizm jest jednak.
0: No bo jak każdy inny system, tak jak każda inna utopia tak naprawdę, jeżeli w teorii może i jeszcze się jakoś tam sprawdza, ale w praktyce wszystko się jednak rozbije na jakichś dorobkiewiczów, na gospodarka centralnie sterowana, wybijanie wrubli w Chinach i głód na Ukrainie. Piękne depopulacyjne zapędy komunizmu. Naprawdę. Nawet się nie starali, a wybili ludzi.
1: Jakiś kanał tam budowali w Związku Radzieckim i ten kanał to tak, budowali, dziennie tam ginęło nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy nie, ludzi i na końcu doszli do wniosku, że tego kanału się, jak tak będą go budować, to chyba wszyscy zginą i zrobili go, przyszedł prikaz, że on ma być nie taki głęboki za bardzo, żeby tam nie umarli wszyscy przy budowie tego kanału, co spowodowało, że żegluga nie była możliwa w ogóle w tym kanale. To jest świetny system po prostu.
2: A ja sobie dzisiaj słuchałem o monetach srebrnych wypuszczanych w PRL-u. Srebrnych, bardzo w cudzysłowie. Czyli jak to zrobić, gdy mamy zbyt dużą inflację i troszeczkę urwać z nawisu inflacyjnego. To jest te wszystkie te takie XXX PRL z tą taką mapką i tak dalej. Te srebrne monety, które zawierały w sobie tak 62% srebra, czyli taki złom. Obecnie się na to mówi. Coś po prostu pięknego, jak można oszukać ludzi, ponieważ mówiono im, że będzie to świetna, ale absolutnie świetna inwestycja na przyszłość. I oni zbierali te monety dla późniejszych pokoleń. No i teraz za to dostaniesz 15 zł. Także grubo.
0: Tutaj Tomu na czacie pisze, komuniści to ci, co byli u komunii. Jest to o tyle śmieszne, że kiedy byłem małym chłopięciem będąc, kiedy mój starszy brat był u komunii, co prawda tego nie pamiętam, ale rodzina wielokrotnie mi to wypominała, że kiedy zobaczyłem, że mój brat tutaj w garniturku, w ogóle wszyscy wokół niego skaczą i tak dalej, usiadłem na schodach naszego domku i tak zapłakałem i powiedziałem, że też chciałbym być takim komunistą.
1: Dostać zegarek z 7 melodykami.
0: Rower dostał.
2: Marcin pisze do mnie bezpośrednio końska derka, to się odnosiło do piwa, jak dla osób, które nie skumały Marcina. Końska derka to jest smak w piwie przypominający takie mokre, no nie mokre siano,
1: skarpety
2: to
1: powiedzieć,
2: taką mokrą sierść konia i to jest od dzikich drożdży.
0: To nie jadłem, tak. Nie dali mi nigdy
2: z końskiej derki.
0: Nie.
2: Okej, to spoko.
0: Ale też się nigdy w piwowarstwo nie bawiłem, chociaż zawsze chciałem, ale nie wiem czemu w sumie się za to nie wziąłem.
2: To jest proste gotowanie, tylko że na początku nie można się zrażać do błędów, które się popełnia, jak ma się aparaturę niedoskonałą.
1: A jak jesteśmy przy gotowaniu, to czy ktoś może mi wytłumaczyć, dlaczego pewne rodzaje żarcia są takie, że nigdy się ich w sklepie nie kupi dobrych. Mam tu na myśli bigos, sałatkę jarzynową. W życiu nie kupiłem w sklepie dobrej sałatki jarzynowej. To jest zawsze kwach. Nigdy
2: bo
1: nie ma dobrego bigosu.
2: To jest
1: proste wyjaśnienie
2: do wszystkiego.
1: Nie musi leżeć. W domu zrobisz, masz od razu w pierwszy dzień pyszną sałatkę jarzynową. Bez tego kwachu. Mi się wydaje, że po prostu się zastępuje dość drogie składniki wytanionymi substytutami. Typu na przykład zamiast majonezu jakieś takie kwaśne gówno. I dlatego to jest niedobre, nie?
0: Znaczy wiesz co, niekoniecznie, bo w momencie, kiedy te wszystkie takie gotowe produkty, czy to będzie fasolka, czy to będzie leczo, ta kiełbacha, która tam jest wpieprzona, to tak naprawdę kiełbacha, która miała jakieś 2 dni do końca terminu przydatności i jest po prostu recyklowana, to raz, a oprócz tego masz to zakonserwowane, masz tam nawalonych jakichś wzmacniaczy smaku, masz tam nawalonej soli. Zauważ, jak to zawsze jest, zawsze jakoś tak obrzydliwie, paskudnie, za bardzo słone, tak? I nie wiem, czy to właśnie się z soli bierze, czy ze wzmacniaczy czy smaku, no można zrobić taki bigos i go, wiesz, pogotować, powekować, tylko że to kosztuje i taki bigos, taki słoik bigosu, no to powiedzmy, żeby ci się to opłaciło, by musiał kosztować 30 zł za pół kilo i takie bigosy można kupić, bo gdzieś tam, nie wiem, jak sobie jakieś warzywka od rolników kitram, no to też mają jakieś takie rzeczy, co prawda sobie jeszcze ich nie kupowałem, ale może sobie będę, zrobię taki kanał, że będę sobie przyniejadł takie rarytasy, jeżeli robisz ten jeżeli robisz ten bigos, to robisz taki wielki, jebitny gar bigosu na wszystkie 4 palmiki, no i potem to kładziesz do słoików, potem je wekujesz, gotujesz, pasteryzujesz i one sobie stoją w piwnicy. I ten bigos jest cały czas fajny, tylko właśnie pytanie o koszta, o właściwe przechowywanie, bo zauważ, że ten bigos, który sobie kupujesz na półce w Dino czy w Biedronce, to on został wyprodukowany, no tak sobie spójrz na datę produkcji, z miesiąc, 2 miesiące temu. w jakich warunkach on został wyprodukowany, właśnie z czego został wyprodukowany, no i dlaczego on kosztuje 6,99.
1: Właśnie.
2: No, ale wiesz co, to zależy od tego, o czym mówisz, bo inna będzie przyczyna, dlaczego Bigos smakuje tak, jak smakuje, a inna przyczyna będzie, dlaczego pierogi jakieś gotowe smakują tak, jak smakują i tak dalej. No, na przykład pierogi są z zupełnie innego ciasta te kupne, więc i troszeczkę inną konsystencję ma zazwyczaj ten farsz. No wszystko zależy, to się nie da tak ogólnikowo powiedzieć do całego pożywienia. Na przykład w niektórych produktach mięsnych po prostu będzie bardzo mało mięsa, na przykład składowo.
0: Albo jakieś, wiesz, jakieś tam podroby, jakieś kurde serca, płuca, żołądki, jakieś inne paskudstwa właśnie wrzucone jako, nie wiem, zwykła wieprzowinka czy coś.
2: Król Jarosław. No tak, no to nigdy nie będzie smakować tak, jak trzeba, no.
1: Król Jarosław się pojawił niespodziewanie i płacił 5 zł w ramach pomocy tarczy antydobro odbytowej. Co ciekawe.
2: Okej.
1: Dziękujemy Jarosławie, królu. Jarosław król. No to zdaniem Etama Jarosław byłby świetnym królem, władcą, jakby tu za ryj wziął wszystkich i nikt by mu się nie sprzeciwiał. To by był świetnym władcą.
0: Znaczy, co do zasady, jako król byłby świetny. Może nie do końca byłoby to dobre dla całego narodu, ale zauważ, że takie monarchistyczne zapędy on jak najbardziej ma. Zresztą też gdzieś latają jego wypowiedzi, że jego wizja Polski jest warta poświęcenia gospodarki. No i jakaś taka agregacja władzy w jednej pięści jest powiedzmy spoko. No, jak wiele razy powtarzałem, jestem za dyktaturą. Tylko muszę do Kastoramy pojechać, kupić parę desek i zbudować szubienicę, bo będzie wieszanko jak najbardziej.
1: O. To nie szubienicę, to polecam gilotynę, którą wynalazł pan Guillotin, wynalazł gilotynę. No to jest dobre narzędzie, można szybciutko ciach. I...
0: Podobno, tak, nikt chyba tego za bardzo nie udowodnił, bo nikt raczej o tym nie opowiedział, ale podobno właśnie po obcięciu głowy na gilotynie jeszcze masz świadomość przez kilka sekund, jak ci tak głowa robi, tak pik po schodach, to ty to wszystko widzisz i czujesz.
1: A mówi się marzenia ściętej głowy, że to takie marzenia, których już nie ma, że to już po ptokach, a może być to właśnie błędne. Bo jeszcze
0: właśnie, tak... słuchajcie, bo tak mniej więcej jesteśmy w wieku słusznym. Pamiętam z lat 90. reklamę w telewizji pewnego czasopisma, która się nazywała Gilotyna. Nie wiem, czy to kojarzycie, ale zapamiętałem to bardzo, bo była bardzo obrazoburcza. Był to Jan Paweł II postawiony przy gilotynie, któremu obcięto głowę i potem ta głowa latała od góry do dołu i właśnie zapowiadał kolejny numer.
1: No kurde, co to za pisma, czytałeś?
0: Nie wiem, jakieś takie wczesne lata 90. i nigdzie nie jestem w stanie tego znaleźć. Nie wiem, czy to mi się jakoś, czy to sam palec Boży mi to wdrukował jako wspomnienie, ale kojarzę takie pismo. Dajcie znać, czy ktoś to kojarzy.
2: Może ci się śniło, bo ja też czasami czekam, że mi się coś śni.
0: Ale kurde, stary, miałem wtedy 7 lat.
2: I mi się, jestem święcie wtedy przekonany, że to się zdarzyło.
1: Ja tak mam zawsze 10 minut po przebudzeniu, a że mi się ostatnio śnią tak popierdolone rzeczy, za przeproszeniem, to tak potem chodzę taki zakręcony po domu jeszcze przez chwilę i rozkminiam takie jakieś banialuki, w sensie, że jeśli ja z przyszłości pozbierał wszystkie jabłka i zabrał je trolom, to co z tymi trolami, które jedzą ryby? Kto je nakarmi? I tak sobie chodzę i sobie tak dumam nad takimi mądrościami, ale lata 90. to w ogóle był ciekawy czas, wtedy dużo takich pism wychodziło, których już dzisiaj raczej w kiosku nie zobaczymy. Pamiętam takie pismo Zły. Nie wiem,
0: tak, żony Urbana.
1: Tak? To żony Urbana było?
0: No.
1: O, ciekawe. Tam były jakieś takie same drastyczne rzeczy, które pokazywały właściwie to pismo jakby chciało udowodnić, że człowiek to jest straszny potwór. Bezduszna istota, najgorsza ze wszystkich zwierząt. Najbardziej zezwierzęcony ze wszystkich zwierząt.
0: A pamiętam, starzy to kupowali i bardzo się starali, żebym się do tego nie dobrał i wiedziałem, gdzie trzymają archiwalne numery. I zawsze sobie trzymałem w tym. Miałem taki tapczan koło ściany i zawsze miałem kaczora Donalda i obok złego, nie? I jeżeli drzwi się otwierały, to jeb kaczor Donald na spód i tak pokazuje, nie? Że czytam kaczora Donalda, tutaj kurde, jakieś zdjęcia, teksty.
1: Ale to świetnie pokazuje, że jesteśmy trochę sumą tego, na czym się wychowaliśmy. I potrzeba to właśnie trochę taki zły plus kaczor Donald, taki wspólny mianownik, nie?
0: Może jeszcze do
2: taki
0: Trump,
2: łapserdak. Kurde,
0: tak.
1: A może łapsurdut?
0: Czy pomarańczowe włosy zapuszczę.
1: To zapuścisz?
2: Łapserdak potrzeba.
1: Było jeszcze Wiedza Tajemna na przykład, które było takie dosyć mroczne, bo tam były jakieś mroczne, okultystyczne rytuały. Tam jak zrobić różdżkę maga do przywoływania demona z siódmego kręgu piekieł. I tam cała instrukcja, nie?
0: No to tego kompletnie nie kojarzę. Pamiętam, był czwarty wymiar, Factor X, legendarny już dziś Factor X, fundament mojego foliarstwa, który akurat pojawił się w tym czasie, kiedy zaczynałem oglądać Archiwum X. No i też się trochę na tym wychowałem, ale kurde, gdzieś mam jeszcze dwa segregatory z tym. No znaczy u rodziców mam.
1: Dla cieniasów pismo, Wiedza Tajemna, tam przywołanie kakodemona, rytuały poświęcenia kota, dzieci, mordowanie, wszystko tam było. Ale najzabawniejsze było, jak to pismo się zamykało. Zaczęły krążyć wtedy po internecie opowieści, czemu to pismo się zamyka. No i oczywiście szury, jak to szury, zaraz opowiadają niestworzone historie, że tam wojna magów nastąpiła i magowie z redakcji konkurencyjnego pisma odprawili rytuał i klątwy spadły na tych magów. Wiecie, i po prostu była bitwa, no ale ja o tym wiem od kolegi. W ogóle szury to takie dzieciaki trochę, nie? Właśnie założy sobie jakiś tam kapturek z folii, sobie zrobi, już kosmicznym kapitanem jest, już tu galaktyczna federacja. Takie pięciolatki trochę. I to jest prawda. I tu działa projekcja właśnie, bo oni często innym zarzucają, na przykład w takiej znanej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, nie pamiętam jak się nazywa ten, co prowadzi, ale on właśnie często też tak przyrównuje innych. O, to pięciolatki. A sam mówi, o, coś mi tu się MP3 źle odtworzyła, chyba jakiś może rytuał został odprawiony, magiczny, być może, ja nie mówię,
0: czekaj, ja
1: nie mówię na pewno.
0: Mój Necronomicon.
2: Ale szczerze mówiąc, nigdy tak nie myślałem o takich ludziach właśnie, jako o takich pięciolatkach, co się bawią, ale kurczę, to całkiem trafne jest, chociaż no niektórzy mogliby się obrazić za to, ale no cóż.
0: Pamiętam za dawnych dobrych czasów, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale był taki portal satan.pl, który właśnie gromadził osoby związane z satanizmem, ale takim, to, można powiedzieć, że to było jedno z takich najprzyjemniejszych for internetowych z przełomu lat 90. i początku XXI wieku, gdzie na samym początku, żeby się zarejestrować, musiałeś odpowiedzieć na tam całą jakąś taką ankietę, jak podchodzisz do satanizmu, do takiego rytualnego, do hedonizmu, jak podchodzisz do laweja. Ale jak już się przebiłeś przez to, a wystarczyło tak zwyczajnie z głową odpowiedzieć, była tam naprawdę cała masa, aż sobie zobaczę, czy to jeszcze istnieje, cała masa sensownych ludzi, może jeszcze stare hasło mi tam działa, satan.pl. O kurwa!
2: Jak to przeczytał, jakby śpiewał psalmy jakieś.
0: Satan.pl, jest satan.pl, strona satanorium, wygląda trochę nowocześniej niż kiedy tam ostatni raz byłem, nie widzę, że... Jest forum, czy jakie ja wtedy hasło miałem? Not secure, nie mają SSL-a, oj, bunt, wolność, umiejętność, nie, dobra, zmieniło się wszystko, użytkownik, czekajcie. Taką ksywkę wówczas używałem, a hasło miałem...
1: Nie mów, bo cię przejmą. Jak inny mag zna twoje hasło, to tak jakby miał twój włos. Może cię rytuał odprawić i będziesz miał pecha w ustach.
0: Ale pecha mam bardzo poprawne.
1: Bo używasz dobrej pasty.
0: Dokładnie tak, do butów, kiwi. Pastaki i ząb ożywi. Skoro jesteśmy przy prasie, CD Action zdechło. Redaktorzy dostali wypowiedzenia.
1: No co ty? Jak to?
0: No. Niemiaszki zamknęli CD Action, Kawaii też dostał rykoszetem i coś jeszcze dostał, ale nie pamiętam.
2: Ktoś to jeszcze czytał?
0: No wiesz ja, co, z, tego, co, z tego co pamiętam, sprzedaż mieli na poziomie 30 tysięcy miesięcznie, więc niezbyt imponująco, no ale też mi się wydaje, że prasa gierkowa bardzo się skończyła.
2: Internet przed takie TV gry między innymi, jak i inne portale tego typu, trochę ten rynek...
1: Moje ukochane pisemko, ja lubiłem CD Action, ale serio? Zamykają? Mi to, zawsze to funkcjonowało jako takie prężne pismo i jedyne chyba, którego się dało da czytać. No bo co oprócz, jaka tam jest konkurencja?
2: Prężne? Kiedy?
0: Przełom, początek XXI wieku.
1: Co miesiąc darmowe, fajne gierki różne, Primala mam tutaj, kurczę, z tego... To nie, to się śmiejesz, a to oni dawali za frajer giery, które chodzą tam po 40 zł, nie?
2: Znaczy ja wiem, przecież ja też czytałem CD Action i tak dalej, no ale wiesz, trochę te czasy się kończą tej takiej prasy drukowanej i coraz mniej będzie tego.
1: No to nie ma ani jednego już magazynu o grach w Polsce w tej chwili. Co mam kupować? No to... Sobie jakieś cybermycha dla pięciolatka?
2: Nie, jest jakieś wielkie zaskoczenie, o to mi chodzi po prostu.
0: Pewna epoka się skończyła, bardzo się dziwię, że

0: A serio? A nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem CD Action, pewnie dlatego, że byłem biedakiem i 20 zł za gazetkę to było dla mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo i wolałem sobie Gamblera za 8,99 kupić. I naprawdę bardzo odczułem na swoim serduszku, kiedy Gambler się zawinął, kiedy Secret Service się zawinął, kiedy PC Courier się zawinął. Tak, to naprawdę z bólem dupy odczułem, a tutaj... No jednak coś przegapili, bo zawsze mieli ten target właśnie w takiego 12-14-latka, może dlatego ci się Krawiec to podobało, więc no trudno, no przegapili jakąś właśnie taką transformację, wielu ją przegapiło, no ale no, nie ma dla nich, nie było dla nich innej drogi, nie wykorzystali tego, na mamy gry online.pl, mamy tvgry.pl, którzy sobie robią jakieś ładne rzeczy na YouTube, gdzie nawet nie będąc ich jakimś tam subskrybentem, cały czas mi się pojawiają gdzieś tam w strumieniu YouTube'owym i robią materiały naprawdę fajne, naprawdę z sensem, no... Szkoda, że tego nie zrobiono, tak? No jednak trochę tej nostalgii zostaje, ale aż tak bardzo mi jakoś ich nie żal.
1: No bardziej nostalgia tak naprawdę niż no. Jakakolwiek jakość za tym stała, bo oni gdzieś tam zostali w tym czasie i to jest właśnie smutne. Mi najbardziej, jeżeli chodzi o takie growe rzeczy, to mi najbardziej szkoda, że się Hyper ostatecznie zwinął, a to już bardzo dawno temu.
0: No to prawda.
1: No, teraz jest ten taki polsatowski o grach, ale to ja nie wiem, nie śledzę teraz tego zbytnio. Tam co, też jest Miłosz bodajże, czy Tadeusz tam jest? Nie, już nie pamiętam, który.
0: Nie wiem, ale widziałem Monster Hunter Raidon, kreskówkę, znaczy się anime na podstawie uniwersum Monster Huntera, które jest takim zaprzeczeniem uniwersum Monster Huntera, że po prostu, jejku, płakać no, mi się tak chciało. A oprócz byłem... tego robienie lektora do anime.
1: No tak. No tak, ale mówię, no bardzo, bardzo żałowałem Hypera, potem jak usłyszałem, jaka to tam była sytuacja z tym Hyperem, że jak było chociażby Review of Territory, tak, ten program się nazywał w sumie jeden z lepszych tam, to oni musieli się po jakichś tam piwnicach w ogóle to studio robić i w ogóle, że była jakaś masakra, tak po macoszemu ich traktowano, że o jest.
2: Najlepszy to był program Joystick. To była taka... To było jakieś takie nieporadne, jakieś takie przaśne, kiepskie i takie dziwne, no bo pierwsi tam witali, witamy Krzysia, lat tam 13, skąd przyjechałeś? Przyjechałem z brzegu. Jakie są twoje ulubione gry? Najbardziej lubię grę. I tam opowiadał coś o sobie, co nikogo to nie interesuje. I potem zaczynał ten Krzyś grać, wpadał w pierwszą jakąś tam dziurę na planszy i koniec, game over. Jakie głupie to było. Ale ja w ogóle byłem świadkiem zamykania przeróżnych pism, jak tak teraz sobie sięgam wstecz pamięcią, bo pamiętam jeszcze przecież chyba pierwsze pismo o grach Top Secret, które się w końcu zamknęło. Gambler też się zamknął. Secret Service zamknął się. Programy też, Świat Gier Komputerowych też się zamknął. Dużo, dużo tego było. Programy w telewizji też się pojawiały, ale na krótko. Te takie lepsze, typu Reset, prowadzony przez Emila, który kiedyś właśnie w tym Top Secrecie też był redaktorem. Reset. Fajny był nawet program, taki bardziej na poziomie już. Pokazywano tam różne nowe gierki, no, nowe tytuły, jakieś newsy, coś tam się działo.
0: No tak, tylko że nie do końca świat był na to gotowy, a właśnie z drugiej strony te czasopisma growe, o ile właśnie, czy to miały te żółte strony z Gamblera, czy właśnie płytkę dołączoną z demami, no to w latach 90. to był jedyny sposób na to, żeby liznąć właśnie jakąś nową gierkę na podstawie tej płyty dołączonej do gazety, bo internet był jaki był, miałeś tam, nie wiem, SDI albo 0.20, 21, 22, no to sobie ściągnij 650 megabajtów przez to. No i to się w pewnym momencie zdeaktualizowało. Teraz, jeżeli masz, wiesz, Steamy, jakieś, kurde, Epiki, PlayStationy i inne Xboxy, no to te rzeczy przestały zwyczajnie działać, no i albo właśnie zmienić model biznesowy, albo właśnie się przenieść na YouTube'a. Nie rozumiem, dlaczego CD Action tego nie zrobiło, ale też wiewiórki gadali, tak przy okazji dzisiaj paru rozmów dotyczących upadku CD Action, bo jeszcze parę numerów podobno ma wyjść, no bo wypowiedzenie w Polsce działa tak, że jeżeli odpowiednio długo pracujesz, to ono tam trwa tam 3 czy 6 miesięcy, już nie pamiętam w tej chwili, no ale coś tam ma jeszcze wyjść. No tylko, że wiesz, tylko, że to się właśnie strasznie zdeaktualizowało, no i może będzie coś nowego, jak to właśnie nowe Radio Mana, że ci ludzie, którzy tam byli, sobie przejdą do czegoś nowego, z tym, że wiewiórki właśnie dzisiaj gadali przy okazji

0: okazji rozmowy o CD Action, że w pewnym momencie pojawiło się bardzo dużo artykułów takich bardzo brzydko sponsorowanych, jakieś właśnie recenzje zabawek interaktywnych, takich komputerowych w zasadzie, nie? Jakichś takich robocików i tak dalej, czy właśnie kupione recenzje jeszcze CD Projektu z czasów, kiedy CD Projekt był dystrybutorem tylko i wyłącznie, a nie producentem gier, gdzie zwykłe gówno było tak zajebiście forsowane, gdzie CD Action było w pewien sposób trendseterem, no i było to dość nieelegancko wykorzystywane i spowodowało pewien odpływ. No z jednej strony też pierwsze pokolenie, które się na CD Action wychowało, zwyczajnie się zestarzało i nie miało już czasu na gierki, a dla nowych ludzi nie znaleziono czegoś sensownego, także moi drodzy, trzeba się rozwijać, a nie siedzieć w miejscu na dupie, bo was zamkną podczas pandemii.
1: A papierowa prasa w ogóle zdycha. Playboy się przeniósł też na platformę cyfrową jakoś niedawno. Tak więc zdycha papier.
0: Zdycha papier. Nie, już zech.
1: Jan papier. Nie, dobra, cicho.
2: Tak, Piotr Korysz, wspominałem o hajperze. No tutaj właśnie Piotr się obudził, że hype jest.
0: Wyczynowa jazda na strusiu, Hugo, ale to było ciężkie. A to był ciężki przypadek z tymi wszystkimi tonowymi, o Jezus.
1: Tak, ale to było, bo tam było jakieś mega opóźnienie, nie? Było, tak, ale i to nie działało po prostu.
0: Dupy, bo rodzice mieli telefon na korbkę, na korbkę starczą, nie? Wybierane impulsowe i nie mogłem tam zadzwonić, bo by to nie zadziałało.
1: Ci, którzy chyba dzwonili z tych telefonów na tarczę i stąd to opóźnienie, zanim wykręcili tam numer to i Hugo skręcił w lewo. No to, bo to jakby ktoś nie wiedział, to polegało na tym, że dzwoniło się do programu i telefonem można było jakby sterować ruchami bohatera na ekranie, wybierając jakiś tam tonowo numerek czy coś. No ale to działało jakoś tak strasznie niemrawo i opóźnienia były i to wszystko się nie kleiło i zamknęli program. Taki eksperyment. No
2: najlepszy motyw na program, kurczę. Daj posterować ludziom, ale żeby było takie totalnie zajebiste opóźnienie, nie? To super pomysł.
1: Jeszcze płać za to. Ciekawe, co to za połączenia były. Może takie 3 zł za sekundę.
2: No, ciekawie się potem. Głupio gierkę zagrałeś, nie? No, tak to właśnie było. No, cóż, no, znak czasu.
3: Ale mam na imię Kuba, mam 10 lat i pochodzę z Wilanowa. I jutro chłopakom normalnie wszystkim siurki staną, że mnie słyszeli w Hugo.
1: Hugo to jest jakiś znany bohater w sumie, francuski chyba. Z jakichś w ogóle komiksów francuskich. I on się doczekał w końcu gry, dzięki grze się w sumie stał popularny. No, były te gry. Troll Hugo. Pozdrawiamy kontestację.
0: Pozdrawiamy słuchaczy trolujących.
2: Można i tak.
0: No właśnie, ale tak prasa zasadniczo się kończy i tak jak jakiś czas temu, kiedy weszły Kindle i inne e-czytniki, no to wieszczono koniec książek, które no nie do końca się skończyły, ale jednak ta łopata w dupę poszła w kierunku prasy. Niektóre z tych produkcji się oczywiście przeniosły właśnie do formatu e-booków, czy bardziej właśnie magazynów, gdzie można sobie zaprenumerować, gdzie można sobie właśnie wysłać to na swojego Kindle'ka. A takie CD Action właśnie, które było po prostu obsrane grafikami od lewa do prawa, jakimiś wielkimi reklamami na całą stronę, tak bardzo przeciążone grafikami. Pamiętam właśnie Secret Service, które jako młody chłopiec tak mnie wręcz mierziło, że ile tutaj tekstu, ile tutaj trzeba czytać, żadnych fajnych obrazków w porównaniu do właśnie takiego CD Action i tam Gambler mniej więcej w połowie, a jak sobie tak właśnie spojrzałem na to CD Action właśnie to w PDF-ie wypuszczone w tym roku, no to tak, kurde, no nawalone tego, to wszystko tam, nie wiem, 80 stron można było zamknąć w 20 stronach litego tekstu. No i Nie wiem, no może się po prostu brzydko zestarzałem, no ale myślę, że tutaj już za bardzo jakiejkolwiek przyszłości dla tego nie ma, bo żyjemy w czasach, gdzie możesz sobie włączyć YouTube'a i zobaczyć sobie w rozdzielczości 1080 w 60 FPS-ach nagranie z takiej gry i nie potrzebujesz tego wszystkiego. Czy choćby właśnie Playboy i CKM, czy inne Maximy. Maxim to chyba już bardzo dawno zdechł, gdzie dziewczyn o nazwisku JPG można znaleźć sobie w internecie bardzo, bardzo dużo.
1: A propos dziewczyn JPG, to się pojawił nowy użytkownik na naszym czacie o niku Mokra Oliwia daje dupy. Taka nazwa kanału YouTube. A Akademia Obrazu pyta, kto tu pracuje na Unreal Engine albo na Unity. Ja na Unity. No, dziękuję. Zadanie głosu.
2: Okej. Okay. W CD Action i w tym podobnych magazynach, bo ciężko to nazywać gazetą, to mi zawsze w ogóle przeszkadzało, ile tam jest grafiki. To jest przerażające, ile to tam prawie nic tekstu tam nie było w ogóle. To musieli się nieźle narobić, tyle ci powiem.
0: No i jeszcze ten tekst taki trochę można powiedzieć drewniany, taki właśnie na poziomie jakiegoś gimnazjalisty. Pamiętam dosłownie parę dni temu oglądałem sobie wideo Energika, który zrobił materiał o kilku płytach z CD Action z końcówki lat 90. I pokazał to takie, wiesz, drewniane menu, tam jedno exe do odpalenia w Windowsie, drugie exe do odpalenia w DOSie.
1: Marmurkowe, nie drewniane.
0: Tak, wszystko tak paskudnie, jakieś takie, wiesz, jakieś takie efekty, no, że powiedzmy na Amidze byłoby to wstyd robić, połowa gierek nie działała, no i właśnie Endergeek zwraca uwagę na opisy, że bardzo ciekawa gra planszowa, musisz w to zagrać. No super opis.
1: Super opis, kur. Ale też to nic nie pobije Top Secreta, w którym robiono błędy w nazwach gier. Pisano Mortal Kombat przez C, Mortal Kombat. I tam jakieś farmazony w ogóle, co tam komu do głowy przyszło, bo nie mieli za bardzo dostępu do zagranicznej prasy, mieli te gry pirackie często i tak sobie zmyślali po prostu na temat tej gry, co im tam przyszło do głowy, co nie miało wiele wspólnego z rzeczywistością. No ale to takie czasy. W ogóle to pismo było wypełniane jakimiś rysunkami wysyłanymi przez dzieci, które rysowały tych wymyślonych bohaterów, których stworzył Marcin Borkowski, sobie tam trzech jakiś Kopalny, Dżemik i ten, kto tam jeszcze był. No w każdym razie tacy byli zmyśleni bohaterowie, o których robiono jakieś memy, komiksy, opowiadania o nich. To było bardzo dziwne pismo, bo tam pół tego pisma to nie było o grach, tylko o tym, co tam w redakcji się dzieje, że zbierają se na piwko, na orzeszki, możecie wysyłać nam pieniądze, a tu śmieszne rysunki z nami, a tu my w parku, a tu napisano do nas list, gdzie się pytają, jaki ma pan kolor włosów, ile pan ma lat.
0: Ale wiesz, miało to taki piękny charakter końcówki lat 90. takiego zina, magazynu internetowego.
1: Tak.
0: I to się potem przeniosło, właśnie też było dodawane na płytkach, właśnie takie wydania internetowe w postaci statycznej strony internetowej, którą mogłeś sobie odpalić czy to z płytki, czy to sobie zassać z zipa po tym swoim TPS-owskim 020, 21, 22. Sam zresztą, kurde, aż muszę poszukać, No Name się nazywał ten zin, w którym sam odrobinkę trochę publikowałem. Jak ktoś mnie znajdzie i znajdzie mnie tam, to naprawdę normalnie, nie wiem, zrobię kubek nocnego radia i wam wyślę, bo to...
1: No Name?
0: No Name, tak. Zin się nazywał No Name. Mój ulubiony, nie wiem dlaczego, ale tak jakoś wyszło. A w każdym razie, no jeszcze wracając do tych magazynów gierkowych z końcówki lat 90., to pamiętam, jak kiedyś dostałem swoje łapska, chyba to już było na początku, już na początku XXI wieku, kiedy brat poszedł na studia i jakieś tam gierki zaczął mi z Direct Connect zasysać. No i właśnie była jakaś taka gierka, którą widziałem w CD Action i bardzo mi na niej zależało. Czy to był, kurde, jakaś ścigałka, ale głowy nie dam, co to było. Nie, Motorhead to był z 98, może to było wcześniej, nieważne. W każdym razie jakaś gierka, którą zobaczyłem właśnie w CD Action i zajebiście mi na niej zależało. No i jeszcze pijąc do tych wszystkich grafik, się okazało, że artykuł tam na półtorej strony, znaczy się na jedną, na dwie szpalty i jedną tam i pół z drugiej strony i tam kilka grafik, z czego połowa była z intra, a dwie były z pierwszej planszy, pozostałe. I koleś w tę grę, żeby zrobić te wszystkie grafiki, musiał grać co najwyżej 7 minut i ma gotowy materiał na cały artykuł.
2: Zajebiście. No,
1: to były czasy, jak Adidasy.
2: Ale wiesz, co do tych błędów, to w CD Action przecież też mnóstwo się tego zdarzało. Odpalałeś płytę i w ogóle na przykład do menu gra w ogóle nie była dodawana, na przykład czasami musiałeś je szukać na płycie. Musiałeś pliku exe szukać, to jest jakieś po prostu niepojęte. I jakieś błędy nieodpalające się gry, gry z błędami, w sensie odpalające się, ale potem wywalające i tak dalej, no była tego masa.
1: A propos magazynów dyskowych, pamiętam magazyn, który się nazywał Chujnia. Nie, przepraszam, Chujoza, przepraszam, Chujoza, bardzo przepraszam autorów, że pomyliłem nazwy. A sam uczestniczyłem w tworzeniu w sumie dwóch zinów dyskowych. Jeden to był jeszcze za czasów amigowych, to była Mega Amos Mania dla fanów Amosa. Ja tam tylko grafikę robiłem, bo w sumie Amosem się tak nie fascynowałem. A za czasów PC-ta robiłem magazyn o science fiction i fantasy, bardziej chyba o fantasy, to było Dagorlat się nazywał. Robiłem tam też graficzkę. Tak więc robiło się. Kiedyś to, kurwa, to się robiło. Teraz się nic nie robi. Ale właśnie się robi, bo mogę wam uchylić rąbka tajemnicy, że teraz współpracuję z takim magazynem, który nawiązuje do pewnego magazynu. Nie wiem, czy autorzy sobie życzą, żebym ja tu gadał na antenie. Ale tak enigmatycznie powiem, jest to kontynuacja Commodore i Amiga magazyn.
0: No to rychło w czas.
1: I Etam teraz właśnie pobiegł zmienić majtki. Się podjarał.
0: Nie no, przecież mamy dopiero poniedziałek, błagam cię.
2: To sugerujesz, że to nowe, czy że tylko... Wiesz, co tydzień zmienia? Nie idźmy w tą stronę.
0: Okay, nie. Spuśćmy majtki milczenia.
2: Okej.
1: Okay. Might control.
0: Tak, tutaj się PSX Extreme pojawia. Znam ten tytuł, ale jako, że jestem konsolowcem relatywnie od niedawna względem całego mojego życia, no to nie, wówczas nie miałem nic do czynienia z konsolami i wiedziałem tylko tyle, że istnieje.
2: Ja tylko mam do czynienia z tymi symulatorami konsol, więc nie bardzo.
0: To kurde, było coś takiego, jakieś coś właśnie emulowanie PlayStation 1 na PC-cie, jak to się nazywało? Ja pierdzielę, jak to ciężko działało.
1: Ale czego na czym? Emulowanie?
0: PlayStation 1 na PC-cie.
2: Znaczy jest troszeczkę tych emulatorów.
1: No, ja pamiętam czasy, kiedy się emulowało PC na Amidze i ten PC działał tak, że można było sobie co najwyżej w DOSie wylistować listę plików na dyskietce i to było chyba wszystko, co się dało na tym zrobić.
2: No, taki najpopularniejszy emulator to jest EPSXA.
0: Możliwe, że to było to, ale już mnie pamięć zawodzi, bo to...
1: Ostatnio mi się, w końcu mi się udało uruchomić jakiś emulator PS-a dwójki na PC-cie. W końcu jakaś gra tam się uruchomiła, tylko że chodzi za szybko i jakoś tak nie sposób zwolnić tej gry. Taki jakiś dziwny ten emulator. A uruchomiłem sobie Tenchu, grę z PS-a dwójki.
0: Bój się widzę fajna. W tym Tenchu.
1: Bój się
2: Czekaj. Emulator PlayStation 2 chodził za szybko? To się raczej nie zdarza.
1: Jak to się nie zdarza? No chodził mi tak...
2: Raczej się zdarza, że chodzi za wolno, to mogło ci się coś pomylić, bo...
0: Nie no, odpalił to na jakimś czterordzeniowym Xeonie.
2: Bo generalnie rzecz biorąc, emulatory są dość problematyczne i dość mocno obciążają komputer. I tak jak gierka jest mało wymagająca i jakaś z PlayStation 1, to no potrafi nieźle srogo komputer to zaorać, nawet w przypadku niektórych wyższych ustawień i późniejszych gier na PlayStation 1. No nawet te PlayStation 1 przeemulowanie potrafi zaorać, a emulowanie PlayStation 2 to ja się nawet nie porywam, nie?
0: No bo to były takie popieprzone trochę architektury, które do PlayStation 3 włącznie pozostały. Strasznie, strasznie dziwne procesory dyskowe, żeby to przenieść na normalną architekturę. No, no mimo wszystko chyba koniec końców to, że współczesne konsole jednak operują na architekturze takiej samej jak nasze współczesne PC-ty, o czym świadczy. Mimo, że uważałem to wówczas za bardzo sensowny krok, no ale... Ale kurde, to też nie jest ten sam fan, tak? Bo w momencie, bo jeżeli masz jakąś grę zaprojektowaną pod PlayStation, czy pod jakąś inną, jakąkolwiek inną konsolę, no to też masz swój kontroler, gdzie przeniesienie tego na mysz i klawiaturę jednak nie będzie działało aż tak sensownie. Tak samo
2: no,
0: jeżeli
2: możesz
0: teraz...
2: kontroler podłączyć. Większość teraz jest mnóstwo tych wszystkich padów, które tak naprawdę wzorują się na padach do PlayStation, więc...
0: Znaczy wiesz, taki pad do PS3, on działał cross-platformowo z PC-tem bez problemu, tak? Na PS4 no tak, już to, trochę bardziej się musisz postarać, jakiś sobie tutaj program po drodze postawić. No ale tak się właśnie, tak jak patrzę na jakieś gierki cross-platformowe, tak jak teraz Horizon Zero Dawn ma wyjść, czy już wyszedł na PC-ta, nie wiem, chyba ma wyjść dopiero. Nie pamiętam, co się bardzo konsolowcy obudzili, bo to był ekskluzyw. No i jednak to sterowanie, które od początku do końca zostało zaprojektowane właśnie tam, no to się jednak nie będzie sprawdzało. Jeżeli sobie widzę jakąś grę, która była tak z definicji pisana cross-platformowo, ale ktoś nie do końca ją przetestował, takie nie wiem, World of Tanks, tak, które ma swoją wersję oczywiście na PlayStation, no to jednak to sterowanie na placku jest nieeleganckie, tak? Jest nieintuicyjne, bo w momencie, jeżeli grasz w gry na PlayStation, to jesteś przyzwyczajony, że pod danym przyciskiem zazwyczaj jest coś. Pod danym przyciskiem będzie coś innego i w każdej grze mniej więcej się spodziewasz tego samego, a tu nie. Nie, tutaj musi być coś wyjebane w kosmos, musi być coś kompletnie z dupy. No i się męczysz, biedny człowieku, więc może nawet to byłoby lepsze, żeby twórcy gier się skupiali na bardzo konkretnych platformach i pisali rzeczy na konkretne platformy, jak ostatnio właśnie się zagrywam w Death Stranding na PlayStation, symulator kuriera, gdzie byłoby zabawne to przenieść na klawiaturę i mysz. Byłoby naprawdę ciekawe.
2: Właściwie to symulator kuriera w apokalipsie, więc tak na czasie.
0: Jak przygotować się na dostarczanie paczek w postapokaliptycznej Ameryce?
2: No, mam już trening.
1: Symulator kuriera. I
0: każda paczka to obietnica.
1: I tak, chodzisz tym kurierem i tak łypiesz w lewo, w prawo i wszystko podejrzane ci się wydaje i tu ale podstawione. I ten, co ci questa chce dać, to on ci specjalnie chce dać tego questa, żeby cię strollować. I tak chodzisz taki biedny i nie wiesz... No ale nieważne. A jak gadaliśmy o platformach różnych, to ja wspomnę na przykład, żeby... dam wam taką radę. Nie kupujcie nic na Steamie, ludzie. No kupiłem sobie teraz Far Cry'a 5 za 50 zł. Chyba coś koło tego. Na Steamie 250.
2: No, tak to jest. Niestety, no, ale w Originie jest podobnie, więc...
1: No.
0: No to też kwestia jakichś tam promocji. Ja bardzo często właśnie kupuję sobie cyfrowe gry na PlayStation 4, gdzie może być jakaś promka, że nagle z 289 zł możesz sobie kupić za złotych 42. Promka się skończy, no i z powrotem wraca, gdzie możesz sobie kupić używanego Blu-raya za te, nie wiem, 50-70 zł. Więc no, warto obserwować łowcy gier.pl przede wszystkim. Chociaż myślę, że wszyscy fanatycy, miłośnicy gier ten portal obserwują i subskrybują. Tak, tam się pojawiają wszystkie okazje, którym warto się przyglądać.
1: No cóż, a my powoli chyba się żegnamy. Trochę z wami jeszcze posiedzieliśmy, mimo że donejcików jak na lekarstwo.
0: Jak na chorobę.
1: Tyle, co kot napłakał. Tutaj się pojawił kot Paweł II. Jakiś...
0: No, tak.
1: Nieważne. Zostawmy. Nie wolno sobie robić jaj z rzeczy poważnych. Nie wolno sobie ironizować na antenie. Jest to źle widziane w nocnym radio. Tak. No, także dziękujemy, że byliście. I ja od siebie powiem, że się postaram pojawić jakoś jutro, pojutrze. No.
0: A ja też może sobie wbiję jakoś z przyczajki w ciągu dnia.
1: No wbijaj, bo ciebie jest mało. Jesteś, a jakoby cię nie było. A mówiłeś, że ci się znowu chce. I co, znowu ci się nie chce? Odechciało się?
0: Chce mi się, no. Chce mi się, tylko to też kwestia czasu i przede wszystkim czasu.
1: Też bym sobie czegoś posłuchał w tym nocnym radio. No, nie tylko siebie. Siebie to nie lubię słuchać.
0: Nikt cię nie lubi słuchać.
1: No wiem, no tym bardziej nakłaniam innych, żeby też coś ponadawali więcej.
0: Żeby kogoś innego można nie lubić słuchać.
1: No.
2: No właśnie. A ja mówię, jak będzie już wszystko tam pozałatwione z moim sprzętem i pomysł się urodzi, to na pewno się odezwę. O, więc spoko. Myślę. No i oczywiście się spodziewam, że niekoniecznie wszyscy będą zadowoleni. I się spodziewam dużo hejterów, ale ja lubię hejterów, więc spoko.
1: Ciebie to raczej ludzie lubią chyba.
2: No nie wiem, za mojskiej drogi zawsze się mnie czepia.
1: Od wszystkiego, jemu to się nic nie podoba. Wszystko nudne, słabe, znowu. To jest taki słuchacz Maruda straszny.
2: No ale tam kilku bym jeszcze znalazł, no ale to...
0: Ale to dobrze. Jeżeli masz hejterów, to znaczy, że jesteś zauważalny, więc idź w tym kierunku. Tak.
2: A ja mówię, ja lubię hejterów. Ja lubię dyskutować z hejterami, bo zabiję ich logiką i argumentacją. No, jest...
1: I siłą spokoju. A powiedzcie, jakbyście mieli zaprojektować taką super nowoczesną, współczesną, wypasioną Amigę, bo takie mam zadanie trochę teraz. No, taką muszę grafikę
2: to
1: zrobić.
2: To Etama. Tym.
1: Ja się boję, że jak się go zapytam, to jeszcze 4 godziny na antenie tu będziemy się dzieli, więc tak szybciutko na koniec chciałem. Macie jakieś propozycje?
0: Ujmę to w 2 literach. VR.
2: Nie czuję się kompetentny.
1: VR. Pamiętam, że...
0: Że tak wiesz, no? że ta Amiga ci nie działa i tak się wijesz w bólach. Jesteś taki VR.
2: Jezu.
1: No, odczep się od Amigi. Ale nie no... Bosak, jesteś nikim, pisze Furiat.
2: Dzięki, Furiat.
1: Jaka opinia,
2: dzięki.
1: Jesteś nikim.
2: Można liczyć.
1: Jesteś nikim. Się nagle pojawił, wyskoczył jak pajac z pudełka, Furiat, jesteś nikim. To jest właśnie przykład tego takiego słuchacza, który się uaktywnia, jak trzeba tu skrytykować, obrazić. to dostaje wypieków na twarzy i się pojawia.
0: Ale tutaj nocny zaznaczył emulator lądowania na planecie Wenus, słuchaj, Amigi w Centrum Kontroli Lotów w Houston.
1: O, też jakiś pomysł. Jeszcze chciałem, ja po prostu chcę to zrobić, bo to takie stanowisko pracy jakby i to chcę zrobić, żeby to była taka Amiga, która jest bardziej high-techowa niż PC, czyli w ogóle 2 zaokrąglone ekrany, jakaś taka dziwna myszka bajeranska, jeszcze bardziej nowoczesna niż te zwykłe myszki, na ekranie 5 okienek otwartych, w jednym jakaś super wypasiona gra 3D, w drugiej...
0: 5 okienek, zajebista przewaga nad PC-tem.
1: To jest multitasking, panie. No, ale to nie uruchomisz se raczej w jednym okienku Far Cry'a 5, w drugim jakiegoś wypasionego dema 3D, w trzecim jakieś wideo w 4K, a tu właśnie by to było, tak jeszcze wszystko pokazane, że jaka to moc w tym drzemie. Po prostu to taki komputer, taka kwantowa Amiga wręcz. Podświetlana klawiatura, myślę. I stacja dyskietek.
0: A weź zrób takiego easter egga, żeby na tej stacji, na dyskietce włożonej do stacji dyskietek, ta dyskietka będzie trochę wystawała, taka wiesz, wyciągnięta i napisane płatnik ZUS.
1: Płacznik. Chyba płacznik. Trewiński tak się śmiał w programie swoim, w jednym z ostatnich na TVN, słucha, płacznik, że nam płacznika daliście. I zniknął potem z telewizji od razu. No, to trzeba uważać, co się na państwo tutaj mówi. Państwo nie lubi satyry. Pamiętajcie, ci rządzący, te polityczne kurwy, oni się bardzo... Oni są jak faszyści. To jest toczka w toczkę. Oni nie znoszą humoru po prostu. To ich boli. Oni wtedy się czerwoni robią. Te durne łby, te takie w ogóle te kaprawe oczy świńskie zaraz mrużą w ogóle. Te chciwe łapy trzęsące się, pazurzaste. Te takie w ogóle im się zaciskają po prostu ze złości. Oni nie lubią czegoś takiego jak poczucie humoru. Pamiętajcie o tym.
0: A tutaj Mr. Baranek zaznacza Amiga 9000. Takie oczko jak HAL 9000 z Odysei Kosmicznej.
1: O! Widzicie, no co dwie głowy to nie jedna, no. Jak to dobrze, że to wymyśliłem. Że właśnie jakby tak HALa zrobić, zaraz tu napiszę. Że...
4: Jaki to pomysłowy kraft.
1: No, ja to zawsze wymyślę wszystko.
4: A jak ty wspomniałeś o kwantowej Amidze, to już tak na koniec, zupełnie się zaraz zrzucę, to przypomniało mi się, że ostatnio super serial obejrzałem, Devs. Tak polecam dla ludzi, którzy się interesują jakimiś tam rozważaniami na temat determinizmu. Niestety jest strasznie ciulowo skończone i wydawało się, że będzie to iść w jakąkolwiek stronę, a ostatecznie zakończenie troszeczkę rozczarowuje, ale do tego momentu, do ostatniego odcinku jest naprawdę super. Jest to o takim firmie technologicznej, gdzie koleś niemalże, jak to klasycznie jest, ma się za Boga, ma jakąś maszynę Devs, o której tak naprawdę nie bardzo wiadomo i się później okazuje, co to właściwie jest. Nie jest to idealny opis, ale nie chcę spoilerować.
0: Nie, no, wielu ludzi mi o tym mówiło. Mam... Kurde, nie wiem. Nie wiem, może się wreszcie zdobędę, bo jeżeli jest coś za bardzo w mojej branży, to zazwyczaj się okazuje krapem. No może poza Mr. Robot, ale...
4: Powiem tak, nie oczekuj, że będzie tam super technologicznie i w ogóle. Trzeba to z lekkim przymrużeniem, ale takie miało być. Jednak tam dużo rzeczy się za szybko dzieje, to wszystko wynaleziono za szybko, ilość danych wsadowych za mała stanowczo i tak dalej, ale no chodzi o samą koncepcję, co by było gdyby i tak dalej, no jednak trzeba troszeczkę podejść z rezerwą do tego, ale jest świetnie nakręcone, to nie ma co się w ogóle w tym wypadku kłócić, zdjęcia są i koncepcje na konkretne ujęcia są po prostu świetne.
1: To moją Amigę to zrobię tak, że to jest takie stanowisko, ta Amiga, a tam w tle widać okienko i ziemię tak po prostu z kosmosu, że to taka w ogóle w kosmosie już tej Amigi używają, a jako napęd to będzie na kryształy, taki kryształ wkładasz sobie zamiast tam dyskietki, kryształ. W ogóle to będzie taka Amiga, ja pierdolę.
4: Kryształy czasu?
1: Nie graj bez kalkulatora.
4: No właśnie. No dobrze, ja się tutaj żegnam już. Za wiele mnie już, a wy też już chyba kończycie, więc
0: no hej, chyba tak.
4: No, tyle było, hej.
0: Hej, dzięki wielkie za telefon. No i nasi słuchacze, drodzy, tutaj...
1: Biedni, no, tacy ogółem... ubodzy nasi słuchacze, nie stać ich na donaty, współczujemy wam.
0: No takie czasy nastały, no niestety no, trzeba będzie nadawać tak za darmo, tak na 60%, to może tego zrobimy Radio Etam, a my się sami wyrzucimy z nocnego radia. To ja ciebie wyrzucę, a ty mnie wyrzucisz, co?
1: Ale jak ja ciebie wyrzucę, to ty już nie będziesz miał praw do wyrzucania. Musimy...
0: Wyrzucam cię!
1: Ja ty siebie też! O, za późno. No dobra. Wyrzucił mnie, to ja już go nie mogę wyrzucić. No to trudno. No to co? Ale sam siebie mogę wyrzucić. Do tego zawsze jest prawo. Jestem swoją własnością własną. Więc mogę się wyrzucać, kiedy zechcę. I nikt mi nie będzie mówił, że nie mogę się wyrzucać, bo należę sam do siebie. No. Dobrze. to dzięki, że byliście. A kto będzie pił? Ojciec Pio będzie pił. Może, nie wiem. No, trzeba zrobić jakieś pijackie audycje chyba jednak. I całe te, no. Postaram się... O, godzina 12. O, kliknąłem na zegarek i cały ekran mi mignął. Jakby korki nie wytrzymywały. To tak jakby uruchomienie zegarka na Windowsie tak komputer obciążyło strasznie, że aż prąd przygasł w mieszkaniu. No. Umo jeszcze pisze, że zasiłku jeszcze nie dostał i że to nie jest czas na donaty dobry. Taki kryształ krawcze fioletowy wsadź w Amigę, już się bałem, że w co innego, w Amigę i tyle. Tak jak Rick robił z międzywymiarową kablówką. Prostota i elegancja, doradza Grzesiek Bu. To jest nasz Grzesiek stały dzwoniący chyba. Ten od pizzy, wiecie który. No, także jakbyście mieli jakieś pomysły na hiper Amigę kosmiczną, zasilaną energią kosmosu na kryształy 3,5 cala, może w ogóle wyświetlacz holograficzny, nie? Ale to taki wyświetlacz cienki byłby, bo słabo by się grało na takim holograficznym wyświetlaczu. Teraz najważniejszy element. Taca. Pisze nocny dziec choroszczy. No, także tego. No. Chyba się wygadałem już za wszystkie czasy. Dobra, idę sobie. Pa, pa, cześć.

Witam, witam. O zdrowie pytam. Krawiec się kłania w pas i pozdrawia was. Na ekranie kosmiczny wilk maszeruje. Tutaj nadmienię, że sam go narysowałem. A graficzkę z tego narysowanego wilka na szybko zrobiłem z niej takiego kosmicznego wilka. O, z samego takiego obrysiku. I będę tego wilka sobie dalej przerabiał na różne sposoby. Takie mam ostatnio hobby. Przerabianie wilka. Kosmicznego. A to wszystko dlatego, że miałem sen kosmiczny, kochani. Tak, miałem kosmiczny sen. Przyśniło mi się moje zwierzę opiekuńcze, czyli zły wilk i powiedziało do mnie, rób to radio. Cholera jasna. Ja mówię, dobrze, wilku kosmiczny, posłucham ciebie i tak też uczynię. No, słuchajcie, na prowizorycznej stronie kontestacji widać tam misja, dział misja, który mi po prostu jak zobaczyłem, to mnie odrzuciło na 20 metrów. I zacząłem krzyczeć, nie! Z kosmosu było widać nawet w ogóle, jak krzyczę, jak na kreskówkach. No, jaka misja, o co chodzi w ogóle? Znów coś, jakaś misja, no. Święta misja, czy to jest święta misja? Czy to jest święta misja, synu? Czy może to jest patriotyczna misja? A może to jest jakaś inna misja? Na przykład wolnościowa misja do wykonania? Misja wolności? Jaka to misja? No, a czy my mamy jakąś misję? Mamy misję zmniejszać emisję. O. Mamy misję zmniejszać emisję jako kraj, a jako nocne radio mamy misję się dobrze bawić w ten piątkowy wieczór. No proszę, już pierwsze komentarze, że wygląda jak Bobek z Muminków. To ciekawe. Bobek. Wiesz co? Jak? Kurde, to ja tu pięknego wilka, znaczy miałem już komentarze wewnątrz redakcyjne, że za mało groźny, że powinien szczerzyć kły. Ja myślę, że on zacznie szczerzyć kły, już niebawem, ale że Bobek z Muminków to trochę odbiera temu wilku się oczko zaświeciło, oderwało, temu wilku, no Bobek, no to mu uwłacza, jakby to adwokat powiedział. Powiedziałby, ja już to słyszę w swojej głowie, jak on by to powiedział, powiedziałby, mam wrażenie, Krawcze, że i tym razem, no jakoś uwłaczasz temu wilku, jak to ty byś powiedział, poprawnie oczywiście wilkowi. Tak, no. Ładny neon by był. No właśnie, to też trochę z taką myślą. Zaczynam od najprostszego kształtu w ogóle. Tu jest misja prawdziwa, słuchajcie. Tu jest misja grafika. Zacząć od najprostszego kształtu i robić z nim różne potem cuda niewidy. Nawet całkiem przerobić to. Ale za pomocą różnych ciekawych narzędzi, różnych filtrów, deformacji. I co tam przyjdzie do głowy? Nie wiem, czy go nie zwektoryzuję i nie zrobię trochę w innym stylu kreskę, na przykład. Najchętniej zrobiłbym z niego płaski kształt i to też zrobię, bo on się do tego nadaje, bo tak został pomyślany. Także, ale to tylko plansza taka po prostu niezobowiązująco. A zdziwiło mnie, zaskoczyło trochę, może nie zdziwiło, zaskoczyło, że Enki w ogóle dziś opublikował zapowiedź audycji. Krawiec kupił sobie mikrofon za 24 500. Końcówka. No, tak coś czułem, że będzie jakaś zgrywa, a tu właśnie nie za bardzo była zgrywa, tylko taka fajna, po koleżeńsku, reklama nocnego radia w zasadzie. Taka rekomendacja, może bym powiedział bardziej. Rekomendacja. Opowiedział parę słów o radyjku, puścił fragment, puścił jakiś fragmencik. Powiedział, że
generalnie mu się podoba. Oczywiście w stylu Enkiego trochę też tam się wyzłośliwił, ale to tak bardziej dla draki, żeby nie było za słodko też, prawda? Słodko pierdząco, ale generalnie strasznie sympatycznie, strasznie fajne. Pozdro Enki i ja zawsze się chętnie odwzajemnie tutaj też promocją. No, a Enki i Mira jakiś nowy kanał teraz mają, który jest prowadzony jeszcze w innym stylu jakby. Inny styl trochę, inna filozofia i kurczę, no nie zdążyłem, zapomniałem sobie linka zapisać, ale to gdzieś go pewnie dostanę tutaj albo sobie w następnej audycji sprawdzę i wam podam. No niestety zapomniałem, jak to się nazywa, ale odsłuchałem sobie i całkiem spoczko. Takie inne po prostu i to może jest ciekawe, nie? Że widzisz te same osoby, znaczy, które już znasz jakoś, z pewnego konkretnego stylu, z pewnego patrzenia na media, tematów, a tutaj masz takie inne podejście trochę, bardziej może, no zawsze się układa jakiś profil audycji, jakiś wymyśla się sobie styl prowadzenia. Moim zdaniem w ogóle świetnym na przykład pomysłem jest podzielenie sobie audycji na jakieś bloczki, na sekcje. Różnie można to nazywać. No, dzisiaj nawet strona internetowa też ma swoje sekcje, takie moduły. I zrobić sobie takie moduły. To jest bardzo fajny profil, tak, pomysł na audycję, że masz różne punkty programu. Na przykład chociażby od najprostszej formy jakąś wkładkę humorystyczną, że masz jakąś krótką animację czy jakiś przerywnik fajny. Coś ciekawszego niż przerwa muzyczna może, nie? I puszczasz to. I stąd już droga do rozwinięcia tego w takim kierunku, aby więcej było tych punktów programu, nie? No, nie wiem, inny przykład. Listy do redakcji i prowadzący omawia tylko komentarze, nie? Wiecie, o jaki podział mi chodzi. To tak ostatnio mi przyszło do głowy, że to dobry pomysł na robienie audycji. W dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy ludzie lubią krótsze rzeczy, no to rozwiązaniem tego, że ludzie lubią dzisiaj raczej krótsze rzeczy na tym YouTubie, a nie 15-godzinne, jak u nas w nocnym radio, jest zrobienie programu na przykład godzinnego czy dwugodzinnego, który będzie miał takie sekcje i przez to będą krótsze w nim formy, ale zlepione w jedno stworzą dłuższą audycję. I wtedy nic ona nie straci na wartości. Nie będzie tego przykrego efektu długiej audycji, która być może dla wielu jest nużąca, jak luźne gadki właśnie, nużące wyjątkowo. No, miejscami mogą być nużące, bo ja też raz jestem pobudzony jakimś tematem, zaaferowany, dyskusja się klei, gadamy tu na antenie, tu, tamtego, biega, skacze, podskakuje, o mało co zawału nie dostanie. A za chwilę jestem spokojny, melancholijny, bo mi się już spać chce i mi się Coca-Cola skończyła z kofeiną. Kawy już mi się nie chce robić, zbyt śpiący jestem. A to czas, aby kończyć audycję. Nie, jeszcze nie, za wcześnie. Dopiero 17 minut. Jak ja doczekam do tych kilku godzin? Już 17, a mi się już nie chce. Nie, żartuję, że mi się nie chce. Tak naprawdę mi się chce. O, jak mi się chce. Jak mi się chce, cholera jasna, no. Czy krawiec jeszcze trzeźwy, pyta tańczący w bladym świetle księżyca? O, proszę. Cytat z Batmana, tego Bartonowskiego. A teraz Tim Burton wypuszcza, już lada moment na Netflixie się pojawi, Rodzina Adamsów w nowej odsłonie, tym razem serial, jak to dzisiaj jest modne, serial poświęcony tej Wednesday Adams, tej dziewczynce. Tylko ona jest trochę już chyba starsza, gdzieś tam do szkoły idzie się uczyć, zderza się ze szkolną rzeczywistością, gdzieś tam grasuje w tle morderca, którego trzeba złapać. No generalnie ta Wednesday to ona jest taka trochę gothic girl, jakbyśmy to współcześnie powiedzieli, nie? Ale taka na inny sposób. Ogólnie Rodzina Adamsów zaczynała w różnych takich krótszych formach komiksowych. Były to takie postacie wymyślone. Kreskówka jest bardzo stara w ogóle, nie? Z tymi Adamsami. Różne były wersje, taka, owaka. Na pewno mamy jedną dobrą, taką starszą wersję z lat 90. jakoś.
gdzie, co ciekawe, tą dziewczynkę, tą Wednesday, gra aktorka, która się pojawi też gościnnie w serialu nowym, uwspółcześnionym, zrobionym trochę lepiej, wiadomo, lepsze efekty specjalne. W tych bardzo starych odsłonach rodziny Adamsów to był nawet problem, żeby jakoś efektami specjalnymi zrobić tego pana Rączkę. Na pewno kojarzycie, jak kojarzycie rodzinę Adamsów, to kojarzycie też Rączkę. Taki bohater, no, który jest właśnie rączką i biega na tych paluchach, jak pająk po podłodze na przykład. No więc w tych czarno-białych jeszcze, w tej czarno-białej rodzinie Adamsów, całkiem starej, aktorskiej, no to tamta rączka z pudełka tylko wychodziła, czyli pod stołem był ktoś ukryty, stół zasłonięty obrusem, takie efekty specjalne. No a dzisiaj nawet w serialu można zrobić oszałamiające efekty specjalne. No, ja sobie z chęcią obejrzę. Ma też powstać kickbokser nowy. O tym mówił Andrzej z kanału Kino Sztuk Walki, który powrócił do nadawania. Przypominam, jak lubicie takie tematy, sztuki walki, kino sztuk walki, Steven Seagal, Van Damme i Bruce Lee, no to facet się zna na tych tematach doskonale, myślę, i opowiada w ogóle przeróżne ciekawostki, rzeczy. Więc jak ktoś lubi takie tematy, na pewno będzie w piekło wzięty. No, a co do tego kickboksera, no to różne tu są obawy, że niby serialowy, to jest jakaś szansa, bo no, tak jakoś wyszło, że to seriale pociągnęły kino bardzo mocno do przodu. Okazało się, że seriale wcale nie muszą być takie głupkowate jakieś, czy płytkie, czy tandetne, mogą być świetne i mają tą przewagę nad zwykłym filmem, że można rozciągnąć historię fajnie i ją bardziej ze szczegółami pokazać. Nie trzeba robić takich dużych skrótów, jak w filmie, żeby wszystko upchnąć. No więc tu na pewno będzie ciekawie też. Serialowy, no wychodziły takie różne dziwne kickboksery, kickbokster, co ja mówię, king, zaraz będę mówił kingbokser, jak to niektórzy tak błędnie mówią, kingbokser, no jak byliśmy dziećmi, nie, oglądałeś film kingbokser? Nie, ja tylko Bruce Lee. Krawcze, kupiłeś nowy mikrofon? Tak, no tak, to pewnie Grzesiu pije tutaj do tego, o czym wcześniej było gadane, czyli do Enkiego, który zareklamował fajnie nocne radio. No, oczywiście tytuł audycji jest, to jest typowy clickbait, tak się mówi? Czy clickbait? Clickbait. Bait to przynęta, nie? Czyli przynętoklik. Taki przynętoklik, mówiąc tu po polsku, szanując język polski, taki przynętoklik, chociaż w to się nie klika w zasadzie, to ma tylko przyciągnąć. Macie jakąś propozycję, tłumaczenie na clickbait, na polski? Jakiś, nie wiem, przyciągator uwagi, nie wiem. Słowo, może coś ze słowem. Słowo lep, o, że taki lep, słowo lep na ludzi. Słowo lep, o. Bo brzmisz tak samo raczej. No, tak samo brzmię. Cały czas niezmiennie przy tym samym mikrofonie od lat. Nie ukrywam, że lubię ten swój mikrofon. Nie lubię zmieniać, trochę mam jak Etam, że nie, już mam jakieś tam swoje. Chociaż on chyba nie, on coś tam konstruuje, nie? Konstruuje w ubikacji podwodny samolot, prawda? No, w każdym razie dzięki Enki za fajną audycję, gdzie tam Enki właśnie opowiedział, że, kurde, mógłbym też zrobić dzisiaj jakiegoś clickbaita na przykład, że Enki jest łysy. No, tak mogłem pisać. No, a dałem temat, wasze ogólne przemyślenia z ostatniego czasu. So, wiadomo, o co chodzi. Po prostu jestem dzisiaj totalnie, ale tak totalnie nieprzygotowany. Ostrzegałem, że się biorę za pracę i się wziąłem, że tak niepoprawnie powiem, wziąłem się i z tej racji nie mam już siły na jakieś tu przygotowania. Nie chciało mi się strasznie. Więc sobie tylko siedzę, gadam i ewentualnie będę odbierał telefoniki. Albo wam coś tutaj śmiesznego puszczał, bo też coś tam mam przygotowanego. Jakieś dżingielki.
Też trochę związane o tym, o czym wcześniej gadałem. A na razie się jeszcze rozkręcam. No bo tak to się jakoś zrobiło, że w te piątki to mamy taką audycję bardziej imprezową, wesołą, luźną. No, a ostatnio była na przykład audycja o grzybach. I to takie miłe zaskoczenie, bo wydaje się, że temat nudny, a to właśnie się okazuje, że nie nudny. Tylko ciekawy, bo grzyby są ogólnie ciekawe. Grzyby to są takie dziwne roślinoistoty. Bym nazwał roślinostot. Nowe słowo. Taki. Rzucam dzisiaj neologizmami, jak salcesonem z rękawa po prostu. Także roślinostot. No. One się przez tą grzybnię jakoś potrafią komunikować na swój sposób ze sobą. No i tak dziwne właściwości, takie dziwne właściwości mają, nie? Zjesz sobie takiego grzybka i przeżywasz jakąś podróż mistyczną, jak dużo zjesz. Bo jak mało, to będziesz miał tylko, lub będziesz miała jakieś zaburzenia percepcji większe, mniejsze, jakieś tu ciepełko, tu coś zimno, tu coś, tu się coś wydaje, tu dźwięk inaczej odbieramy, obraz. No ale jak się tak więcej weźmie, to można sobie zafundować jakoś, no nie waham się użyć tego słowa, jakąś duchową wycieczkę, tripa, jak to się mówi. Ja mam grzyba Candida, pisze Łukacjusz, to jedz mniej cukru. No. Chyba dużo osób ma, cierpi na przerost tego grzyba Candidy. Candidoza to się po prostu nazywa, jak mamy za dużo tego grzyba. Sobie trzeba oczyścić na różne sposoby organizm. Można oczyszczać, są różne testy, które można sobie w domu przeprowadzić, żeby sprawdzić, czy ktoś ma tą candidę. I to takie proste, że tam spluwasz z rana do szklanki i obserwujesz tą plwocinę swoją, nie? Także sprawdźcie sobie, czy nie macie. No właśnie tak radzi też Wandast, bo pisze tu koledze Łukacjuszowi, to przestań jeść cukier i ogranicz węgle. Węgle? A kto teraz węgiel je, jak taki drogi?

0: Dawaj o knurze, tu krawiec, pisze Mark Twain. No właśnie, coś kiepsko trafiłeś, Marku, akurat, bo jak często jestem na bieżąco ze szkolną, to dzisiaj akurat niezbyt. Mam teraz trochę inne rzeczy do roboty niż oglądanie szkolnej może. Więc może ty zadzwonisz, Mark, i opowiesz, co tam nowego na szkolnej, bo z tego, co piszesz, to wnioskuję, że już sprawa dla reportera ujrzała światło dzienne. I gdzieś tam na YouTubie pewnie krążą fragmenty, albo całość może. No, tak popularny... Tak popularne uniwersum, że być może i całe nagranie gdzieś tam jest na YouTubie. Wcześniej były tylko różne... No, mogliśmy się domyślać na podstawie różnych wypowiedzi, jak przebiegło to spotkanie. Sprawie dla reportera, no, Knur jak zwykle się dużo awanturował, rzucał, miotał, nie dawał dość do słowa. Pozostali szkolniacy trochę zakrzyczeni, bo no, tylko Knur się nie dał. No. Grzyby nie są ani w świecie roślin, ani w świecie zwierząt. Przybyły do nas z kosmosu, zostały przywleczone przez istoty pozaziemskie, pisze Tomisiu. No jest taka teoria, jest taka teoria. Niektórzy wierzą w to, że dosłownie, że grzyby przywędrowały tu z kosmosu, zarodniki. No trzeba by sprawdzić, czy taki zarodnik jest w stanie wytrzymać w kosmosie. To ciekawe zagadnienie, bo jeśli by mógł, jeśli by się dało, no to... To jakaś poszlaka na pewno, że do tego, żeby uznać, że ta teoria ma sens. No, ale to może grzyby też, czy grzyby też mogą, jakby, czy z grzybami jest jak z ludźmi, że on, no chyba tak, że one się wywodzą z jednego pragrzyba jakiegoś. I ewoluowały w różne formy. Stąd mamy tyle odmian grzybów. No, wyszła taka książka, na pewno ma w tytule Grzybuk. Grzybuk. Był tam podpis taki, że, no, że to jest taka wiedza dosyć kontrowersyjna. Nawet sama książka o tym informowała. Grzybuk, książka. Święty Grzybuk. I jest tutaj znaczek dolara i te jakby troszkę przypomina młotek czy krzyż. Na okładce mamy tu jakiegoś papieża czy biskupa, jakiegoś ważniaka kościelnego i czerwony grzyb Amanita muscardia pewnie, bo ma białe kropki tutaj, czerwony grzybek. I cała książka jest o tym, że bardzo dużo jest jakby odwołań do... wyglądu tego grzyba w strojach używanych przez kapłanów i to różnych religii, że są różne budowle jakby poświęcone grzybowi. O, jak
1: nie
0: miło.
1: Nie bać wilki, tylko giereś. Schizofreniczni, ale fanatyczni.
0: O, tu proszę, to jakieś kibolskie tu rzeczy, klimaty, bo mamy chyba tutaj członka klubu Chłopcy Gieresiowcy. Tylko giereś. Giereś Dublin 2-0, krawiec dostał w dupę, tylko giereś. Teoria chaosu, jak krawca dorwiemy, to mu narobimy bigosu. Mają swoje pieśni takie i pisze tu właśnie, że jebać wilki, kurwa, tylko giereś, kurwa. No, ale dwie dychy dał, czyli... Ja nie wiem, co z nim zrobią inni członkowie tego klubu, jak się dowiedzą, że wspiera, że karmi złego wilka. No chłopie, na twoim miejscu żebym wyjeżdżał z miasta. Nie masz życia już na mieście. A niech sobie etamistrz nadaje. Niech sobie nadaje. To już mówiłem przecież paru osobom, że mi to nie przeszkadza. Tak w zasadzie. Tak sobie kiedyś zauważyłem zgryźliwie, ale w zasadzie to mi to jakoś wielce tak nie przeszkadza, że ktoś sobie

0: Więc często się pewnie zdarza tak, że ktoś sobie przerwie w ogóle słuchanie na 2 godziny i potem wraca. No, normalna rzecz.
1: Dobra.
0: Nie, bo ktoś tam poszedł i napisał, że ty wkurzony. A, to kłamczuszki, że płaczę, tak? No, to ładnie. No, to właśnie przykład trollingu. To właśnie jest przykład słuchacza lekko, delikatnie trolującego. Troll umiarkowany, tak zwany. Natomiast troll właściwy, no, by to pewnie jakoś gorsze psikusy robił. No, ale tutaj, no, ktoś powiedział, że ja wkurzony. Ja tam się pewnie przejął, tak, czy coś. I powiedział, to ja tu wyłączam, tu już, to czekajcie, jak on ja krawiec, to ja muszę, ja się nie lubię pokrywać z krawcem, to dobrze, to w takim razie jeszcze mnie usłyszycie, być może w nocnym radio tym, którym za mało etama, no, ale jeszcze wcześniej muszę wam jedną rzecz wytłumaczyć, no nie, to już nie wiem, czy jeszcze coś tłumaczyć.
2: Etam, 30 zł. Iku.
0: No, ciekawe, czy to prawdziwy etam wpłacił. Nie sądzę. Nie sądzę, bo etam nie używa takich wynalazków, jakieś tipli, coś. On ma jeden programik, najlepszy na świecie, Tiny Chat. Tam można rozmawiać, tu klikasz, się pojawia, fajne. Jakieś tipli, co tam, on się tam nie orientuje. Przecież on sobie tego tipli sam, jak on się jara, że tam można sobie, słuchajcie, tu są takie rzeczy, można ustawić, że tu na przykład obrazek się pokazuje. Niesamowite, to tyle opcji. Jeszcze przez nie nie przebrnąłem, ale już jestem na dobrej drodze. No a tam jakieś zwykłe takie ustawionka, nie? Cóż, ale dzięki ci prawdopodobnie pseudo-etamie, albo niby-etamie, ktoś się podszywa, coś czuje. Bardziej, że iku to też nie w stylu etama za bardzo. Etam wysyłał chyba kiedyś donaty, tylko że on jakieś wierszyki pisał. Piękne. No. Poza tym, no, 30 zł, umówmy się, to jak etam na całą audycję, jak dostanie 3 dychy, to on się cieszy, mimo że mu na pizzę nie wystarczyło już. I taka pizza kosztuje 90 zł. Też się tak nad tym zastanawiałem, wy pewnie też. Co to jest za pizza za 90 zł? To taka na cały stół rozkładasz, nie? Taka jakaś pizza setka ze wszystkim i z 10 sosami. To on chyba o takiej pizzy myślał za 90 zł. Chociaż może ta drożyzna już tak poszła. Ale to też nie pasuje trochę do etama, bo przecież wszyscy wiemy, że najlepsza to jest pizza Donatello z Biedronki. A nie, mi coś ona tak przestała smakować. Ona ma taki dziwny posmak jakiś, jakby to ciasto było jakieś nie teges, nie? Niby dobre, ale coś mi w niej nie pasuje. Już bardziej mi te z diną pasują i to nigdy nie kupuję mrożonych, tylko kupuję te chłodzone. No oczywiście najlepsza pizza to pizza od Grzesia, no, dostarczona DHL-em, tak? Taka już spleśniała, zielona, chodzą po niej karaluchy, jechała 3 miesiące, dowieziona taka pizza od Grzesia. I karteczka. Masz tu prezencik? To by dopiero było, gdyby takie pizze ludziom wysyłał. To chyba gorsze niż wysłać komuś paczkę z miodem ludzkim, dziecięcym lub chłopskim rozrobionym.
2: Michał Giereś. 5 zł 1 grosz. Kocham nocne radio. Pozdrawiam społeczność nocnego radia. Jesteście super.
0: No proszę, i znowu będę tutaj niewiernym Tomaszem chyba, z Ceptolem, bo nie do końca nie wiem, czy to jest prawdziwy, Michał.
3: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
4: No mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
0: No, po prostu to jest niemożliwe, to jakaś bardzo tajemnicza sprawa, jakaś teoria spiskowa, teoria chaosu, nie wiem jak to nazwać w ogóle, że Michał by tu pochwalił, wysłał pieniądze, chociaż kwota by do niego pasowała, 5 zł. Sam nie wiem. To.
5: Polecam nocne radio.
0: Nie wiem.
1: Był raz Indianin, stary przypomnę.

0: mądre. Nigdy nie karm złego wilka, bo to robią trole. Hej ho, Guinnessa nalej, hej ho, poliki, znieśmy to, zrobi doskonale poliarskim opowieściom.
1: No. Pizza pleśniowa. No właśnie, jest zesrem, że tak powiem, zesrem pleśniowym i to dobry jest taki roztopiony sos. To się robi taki sos z tego właściwie, nie? Taki, no, serowy. A jadł ktoś może kiedyś, żebym dobrze wymówił, fondue? Czy jadł ktoś fondue? Z tego, co się orientuję, poprawcie, jeśli się mylę, to się bierze jakiś taki garnuszek mały, delikatny garnuszek się bierze i się świeczuszkę zapala i się gotuje rozpuszczony serek i się macza w nim chlebek, specjalny bułeczkę się macza. Jadł ktoś kiedyś coś takiego? Bo ja nie. Właśnie, ja bym zjadł sobie. Ja muszę kupić do fundie jakiś garnuszek do fundie. Kolejna osoba się pyta, czy oglądałem sprawę dla reportera z Kononem. No, przeoczyłem. Nie wiedziałem, że już jest. To znaczy, śledziłem, sprawdzałem tam co jakiś czas, czy już jest. Nie było dłuższy czas, to uznałem, że anulowali po prostu. No i dałem sobie luz. Widzę, że przybyło trochę ludzi, którzy słuchali Teorii Chaosu wcześniej i namawiają tutaj, żeby psikusa zrobić Michałowi. Nie bądźmy tacy, nie dawajmy mu satysfakcji. Niech się chłopak cieszy, że jest najgrzeczniejszym chłopcem na całym podwórku. Niech się cieszy, że...
2: DF0 etam. 5 zł. O ust sobie odjąłem.
1: No to chyba jednak etam, przynajmniej tym razem. Jeszcze sprawdzę, czy metoda płatności ta sama, czy się zgadza. No niby się zgadza. Ta sama metoda płatności, no ale dużo osób może blikiem wpłacać. Od ust sobie odjęłem, trzeba byłoby napisać. Prawdziwy etam by napisał odjęłem se od ust, a nie odjąłem. Więc coś mi tu podejrzanie to wygląda. Nie wiem, czy to na pewno ty etamie. No w każdym razie od ust... Natomiast trzech parówek będą dwie. Jedna dla pieska, druga dla pana. Piesek oczywiście nie zje tej parówki raczej. Słuchajcie, jak mi parówki stały na... nie w lodówce, bo zapomniałem je włożyć po zakupach, leżały sobie. To jak stały tak całą noc, od wieczora powiedzmy, od wieczora poprzedniego dnia do 13, jak zauważyłem dzisiaj, to czy je jeszcze można zjeść? To jest bardzo ciekawy temat, bo ja się mogę zatruć. Musimy o tym porozmawiać. Nie ma ważniejszych tematów w tym momencie, jak to, czy ja mogę zjeść te parówki. Jak ja się rozchoruję, to co to będzie? To nie będzie niczego, jak ja się zachoruję. Jak ja się struję. Jak ja się zachoruję. To... bo ja ogółem... nie schował. O, ja nie schował. A to on wziął i kurwa, ja kupiłem i podatki, a on mówi, że parówki, to ja mam go karmić? Ogółem. Ale włożyłem je znowu do lodówki i myślę, że chyba jeszcze je zjem. Jak jesteśmy już przy parówkach, to... faktycznie, ja się trochę z tego śmiałem, znaczy z etama być może niektórzy się śmiali, jak on mówił, jak się powinno prawdziwie gotować parówki. Etam jako pierwszy chyba to pokazał, bo po nim dopiero Gesslerowa, prawda? Pierwszy był etam, potem Gesslerowa, że parówki to się nie powinno ich gotować, tylko można do gorącej wody je po prostu na chwilę wrzucić. Do takiej mocno gorącej, ale już takiej, która lekko wystygła, no nie gotować ich w ogóle w każdym razie, bo ta woda się nie gotuje, ona jest po prostu gorąca. Poleżą chwilę i tak się je. I one mają wtedy inny trochę smak, bo przypominam sobie, że kiedyś jadłem takie parówki. Jeśli nie otworzyłeś opakowania, możesz zjeść, pisze autorytatywnie KGB Rut, który no, nie jest żadną tajemnicą, że jest związany z branżą mięsną. Tylko w końcu do końca nie wiemy, kim on tam jest. Czy on pakuje, czy on zabija, czy on ścina łby tym kurczakom na taśmie, czy on jest kontrolerem, czy on tam coś faszeruje, czy nabija, czy nawija, czy mieli, czy młotem wali w łeb jakiejś krowie. Straszne rzeczy. Widzicie, jaki to człowiek. Zabija. W ogóle... A szkoda gadać, szkoda słów na niego. Nie no, żartuję oczywiście, bo nie wiemy po prostu. W każdym razie na tematy mięsne często się wypowiada, to są dla niego bardzo ważne tematy, polędwica, szynki, pasztety. To słuchajcie, każdy ma z nas jakiegoś bzika. Każdy z nas jakieś hobby ma. Ja na przykład mam chomika, kota, rybki oraz psa. No, taka pioseneczka była, dziecięca jakaś za moich... młodych lat. No w każdym razie Bierutowi są miłe jego głowie, jego oczom, jego nozdrzom takie tematy właśnie, jak podsłuszana wawelska, ewentualnie jałowcowa lub pasztet zajęczy ze śliwką na przykład. To są ważne tematy. I pisze tu KG Bierut, technologia produkcji, kontrola jakości. To taka szycha, można powiedzieć, troszkę już, nie? Technologia produkcji, czyli jakieś tam maszyny, jakieś linie produkcyjne. Bo technologia żywności to już są bardziej takie rzeczy, co tam dodać, czym uzupełnić, jak spulchnić, jak wzmocnić, czy to będzie zdrowe, czy to będzie niezdrowe. Kiedyś oglądałem taką audycję, która trochę oddemonizowywała takich właśnie technologów produkcji, bo nam się kojarzy, że to są takie cwaniaki, co tylko kombinują, jak tu wytanić coś albo dodać jakiś gorszy, ale tańszy zamiennik, żeby korporacja się cieszyła. A no nie, oni mają bardzo różne obowiązki. Muszą właśnie dbać o to, żeby ostatecznie różne substancje zawarte w jedzeniu, żeby one się... Nie wiem, oni też chyba komponują diety na przykład. Nie wiem, macie technologa żywności, takiego specjalistę od tych spraw, to on może i nie wiem, i będzie wymyślał menu w szpitalu, chociaż to dietetyk chyba z kolei bardziej, nie? Technolog produkcji tutaj z kolei, to bardziej mi się kojarzy z liniami produkcyjnymi już konkretnie, z zagadnieniem opakowań, linie produkcyjne, może to zahacza trochę o jakieś BHP. Aha, czyli... a właśnie KG Bierut pisze, że technologia produkcji to jest właśnie technologia żywienia. Czyli to są rzeczy tożsame, rozumiem, tak? No to też byłem chwilkę w takim technikum, opowiadałem wam, gdzie przyuczałem się do takiego zawodu. Znaczy, ja się nie przyuczałem właśnie, ale teoretycznie mógłbym się przyuczać w tej szkole do takiego zawodu, właśnie technologa żywności. Bardzo dużo chemii, fizyki tam było...

0: Fale pytań tutaj zadajecie, to jakieś Q&A się dzisiaj tutaj robi. Czy grałem już w Streja od Czektula? Nie, jakby porzuciłem temat i sobie trzymam tą gierkę na taki czas, gdzie będzie mi się chciało w ogóle w cokolwiek grać, bo tak mi się średnio chce grać w cokolwiek, powiem wam. Po prostu nie mam takiej potrzeby, w nic mi się nie chce grać. Odechciało się za bardzo. Mi się nie chce już. Ale wiem, że to wróci niebawem, to sobie włączę, nie? Bo jak już gram w grę, to całą przechodzę i się strasznie wciągam. A też ostatnio trochę roboty mam, boję się, że się wciągnę za bardzo w granie, nie? A więc ani mi się już od dłuższego czasu nie chce grać, ani nic. Ale na pewno się skuszę, bo lubię sobie tak z opóźnieniem do jakiejś gry zasiadać. Ona sobie czeka po prostu na dobry czas. A sprawy dla Portera nie oglądałem i ciekawi mnie, czy można...
1: 10 zł. Witaj, nie wiem, czy wiesz, ale prezes Kaczyński odnosił się do ciebie ostatnio. Materiał wideo, YouTube, Kaczyński zaskoczony pytaniem na wiecu. Dlaczego pan toleruje takie draństwa? Od 5 minuty trza oglądać cholera jasna.
2: I zapytam na przykład o dochody pana Krawca, no.
0: Nie wiem, czy to nie o tą wypowiedź chodziło. No, Kaczyński się ostatnio zajmuje panem Krawcem. Wyszło trochę kontrowersji związanych z panem Krawcem. No, sprawy dla reportera. Dzięki bardzo za donata, dzięki. No tutaj w zasadzie nie ma żadnego linka, jest materiał wideo, YouTube, Kaczyński. No to jak wpiszesz Kaczyński na YouTube, to zobaczysz przeróżne rzeczy i te nagrania będą co chwilę się zmieniały, bo co chwilę są nowe. A dzisiaj YouTube w ogóle polega w dużej mierze na, bardzo promuje, może tak, rzeczy nowe po prostu. Algorytm bardzo dużą wagę przywiązuje do rzeczy nowych. Po prostu. Stąd tak duże zapotrzebowanie na materiał. To ma też dopingować twórców, przez co twórcy się czują trochę wypaleni, bo są jakby przymuszani do tego, żeby nagrywać 3 razy w tygodniu najlepiej, nie? Chociaż można sobie samemu jakoś tą regularność chyba wyregulować. Jeśli będziesz nagrywać regularnie, ale co 3 tygodnie albo co miesiąc, ale z dużą regularnością, to prawdopodobnie nie dam sobie głowy uciąć, ale myślę, że algorytm to wychwyci i uzna, że to jest przynajmniej na jakiś czas, dopóki to się właśnie nie rozreguluje. No, krótko mówiąc, nadajesz regularnie przez rok, co miesiąc, a algorytm sobie to zapamięta i...
1: Gunnar, 20 zł. Ty Krwaczyński, sam lepiej wyjedź z miasta. Przyjedziemy do środy z Michałem i Dąblińskim, weźmiemy jeszcze Kagbieruta i Psycho, przywiążemy cię do krzesła i będziemy ci puszczać pogadanki Etama, aż ci psychika siądzie.
0: Tak, już się zbierają właśnie. Ja mówiłem, że przewidziałem to, że się zaczną zbierać nocniki w gangi, że powstaną gangi. No już się tu zbiera gang. Michał, Dąbliński... Psycho, Bierut, no to może Janko Muzykan tutaj, do tego Dąbliński, który teraz jakby on promuje inny swój pseudonim, Orzeł. No ciekawe, czy się przyjmie. Ja wiem, że samemu to sobie można wymyślać, ale nie pseudonimy. Pseudonim najczęściej się przylepi jakiś tam i nic się na to nie poradzi. No, zapraszam do dzwonienia, jak macie ochotę pogadać. Dziś w ogóle nie śmiejcie nawet zapytać, jaki temat, bo nie ma żadnego tematu, po prostu. Możemy pogadać sobie o tym, o jakichś waszych przemyśleniach z ostatniego czasu, ale nie chcę też sugerować żadnego tematu, więc zmienię tytuł na Luźne Gadki Live po prostu. O. Nie chcę nic tutaj sugerować. No właśnie, można w sumie połączyć jedno z drugim. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Może być Orzeł z Dublina, no, albo orzeł dubliński. Dubliński orzeł. Dubliński orle, czy jesteś tam? Wzywam cię. To zbyt górnolotnie to tak brzmi. Dubliński orle. To tak woła, nie? Ludzie mają pseudonimy tam. Cichy, skryty, siwy, mały, silny. No, a tu... Dubliński orzeł. No to za długie po prostu. Za dużo sylab. Zauważcie, że bohaterowie różnych filmów, komiksów, bohaterowie ogólnie popkultury, bohaterowie popkultury mają najczęściej dwu- lub trzysylabowe imiona i tak samo nazwiska lub przydomki. Bardzo dobrze się sprawdzają w ogóle jednosylabowe imiona, jakieś Dave, John, Will, Dave. Albo imiona, no nie wiem, Dylan, Chris, też jednosylabowe. No, bo to nie może być jakiś tam Pierdzisław Męczywąs, nie? Zresztą to musi fajnie brzmieć, a nie jakiś... To jest problem trochę z polskimi bohaterami, że my jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że polskie imiona, nazwiska, jakieś pseudonimy brzmią dla nas, kojarzą nam się z Polską, no po prostu. Więc no, nie jest to Hollywood, tak nie pasuje nam do jakiegoś filmu akcji. Ciężko jest wymyślić imię i nazwisko bohaterowi polskiego filmu akcji, powiedzmy, nie? Trochę czasem, myślę. No kto mieliśmy? Kogo mieliśmy? Olgierd Halski. Tak się chyba nazywał. Halski, tak? Halski. No to fajne nazwisko, bo się kojarzy z Halnym, taki silny wiatr, nie? Amerykańskich bohaterów też się dodaje na nazwisko jakiś Stone, czy inny, no taki dla twardziela nazwisko. No, to też tutaj jakoś pasuje. I Olo, to nie pierwszy raz, nie? Tu w Psach mieliśmy Ola, a tutaj mamy znowu Marka Konrada. Mówię oczywiście o Ekstradycji, z takim jednym z pierwszych polskich seriali kryminalnych, jeśli nie pierwszym w ogóle. Pierwszy to chyba nie, ale jeden z pierwszych takich, no, z lata 90. Ekstradycja, można powiedzieć, dwa sezony były, tylko wtedy to była Ekstradycja i Ekstradycja 2. Nie dzieliło się na sezony, tak jak dzisiaj, nie było przynajmniej w Polsce jeszcze takiego zwyczaju. Jakie wrażenia można mieć, jak się obejrzy już taki trochę trącący myszką serial, od razu się zastanawiamy, czy on się ładnie, czy on się brzydko zestarzał, nie? Jak to może być z taką Ekstradycją? Jak sobie przypominałem, to no, nie jest to tak agresywne, tak chamskie, agresywne, jak współczesne jakieś będą seriale kryminalne, bandyckie, zabijacko-napadalskie, akcja, sensacja. Tylko, czy kryminał? Bo to jednak trochę różne gatunki. Co innego film akcji, co innego film sensacyjny trochę, a co innego film gangsterski jeszcze, a co innego... A co innego jeszcze takie gatunki jak noir na przykład, czyli taka mroczna nieco opowieść detektywistyczna. Najczęściej z bohaterami trochę marlowowskimi, typu Marlow najlepiej. A no, kryminał, myślę, że to jest też trochę inne pojęcie, kryminał, nie? Bo w kryminale skupiamy się właśnie na samej aferze kryminalnej. Nie wiem, detektyw Poirot będzie pewnie filmem kryminalnym, prawda? No bo tam jest jakaś zagadka, jakieś poszlaki, jakieś zabójstwo, no jest ten wątek podkreślany. Wiadomo, że w filmie akcji z kolei, szeroko rozumianym, no to mogą być już, może być wszystko, mogą się ganiać, będą się często bili i dużo polega na tej akcji. Chcemy zobaczyć fajne popisy kaskaderów, mistrzów sztuk walki i tak dalej, czy pościgi na przykład samochodowe. A film sensacyjny to na przykład będzie wszystkiego tak po trochu, jak rozumiem. Trochę pościgu, trochę strzelanin, trochę kryminału. Ale to wszystko po prostu takie wymieszane, nie? Dla mnie te różne gatunki to są trochę jak gatunki muzyczne. Też często mamy taką muzykę, która może być do siebie całkiem podobna, różne utwory z tych gatunków. Na przykład rock, czy jakiś rock, hard rock, punk rock, nie? różne rodzaje rocka. Ale ekstradycja była całkiem znośna. Była trochę ugrzeczniona, tak widać było, że wręcz unikali wulgaryzmów, bo ten Halski, to on tak się czasami wypowiada trochę w stylu dobra, dobra, tam nie do rymu, nie do taktu, wsadź sobie palca do kontaktu. No to tak widać, że jakiś, nie wiem, jakiś emeryt te teksty mu wymyślał, jakiś scenarzysta emerytowany czy coś, nie? Albo była taka... Albo ktoś się wziął za cenzurę i zwykłe nasze polskie, rodzime, swojskie, kurwa, zamienił na jakieś terefere. No, na przykład. Tak więc trochę czerstwe mają takie teksty, za bardzo to jest ugrzecznione. Ma to w sobie coś takiego klanu jakby, no bo jest tam taki pomocnik tego Halskiego, tego doświadczonego Wygi, no to trzeba mu dać jakiegoś wypłosza. No to ma tam jakiś takiego Kamilka, ten Kamilek z nim chodzi taki. No i ten Kamilek pierwszy raz kogoś zabija, tam jakiegoś przestępcę, bandziora, co ucieka samochodem, strzela, tamten ginie i ten Kamilek strasznie to przeżywa, załamany. No, wiecie, taki klan trochę, nie? Albo w Labiryncie. Polska pierwsza telenowela z kolei w Labiryncie. Psy się trochę wyróżniają na tle tych starszych filmów. To tu mamy właściwie taki dramat sensacyjny, nie? Trochę. I też film, któremu głębi nadało jakby opowiedzenie całej historii w pewnych realiach historycznych. Okres przemian ustrojowych, ludzie ze służb i do tego, jak ulał pasowała taka gadka, jaką mają bohaterowie, czyli dużo przeklinają, używają slangu, nie? Być może właśnie takim klimatem trochę zachwycili się ludzie pokroju Patryka Wegi na pewno swego czasu i postanowili, że chcieliby coś takiego zrobić, tylko że jeszcze ostrzej i więcej, żeby było dresiarzy, bardziej to współcześnić i, no, i stworzyli swój, w sumie podobny trochę styl do Pasikowskiego, nie? Ale no to tutaj to pasuje. Ja też nie widzę powodu, dla którego nie miałaby sobie istnieć gdzieś tam równolegle taka ekstradycja, która jest trochę grzeczniejsza i spokojniejsza, ale też ten nowy Olgierd Halski, policjant w skórzanej kurtce i z wąsikiem. Nie, on tam chyba goli tego wąsa właśnie. Marek Kondrat... Ja wiem, że powinienem mówić kondytyrad, tak? Tylko to się zmiękcza, tak się nie wymawia raczej. Wszyscy mówią Marek Kondrat, no. No to ma takie dwa style swoje, z wąsikiem i bez wąsika. To jest bardzo dobry aktor, ale dużo mu też daje zgolenie wąsa. Jak ma grać jakąś rolę, jak w takim... dramacie właściwie obyczajowym lub komedii obyczajowej, jak kto woli, Dzień Świra, no to będzie, to zapuści sobie wąsa. Jak ma grać twardziela, to zgoli wąsa. I to normalna sprawa. Osoba z wąsami wygląda mniej szkodliwie i pociesznie wygląda też troszkę. Te wąsy nadają taki wujkowaty trochę styl. No, a ciężko nam sobie wyobrazić, że... No, chociaż są pewnie i wąsaci bohaterowie, o których spokojnie można by powiedzieć, że to jest BDS niezły z niego, czyli złodupiec w tłumaczeniu na polskim. Jest sobie niezły złodupiec i fajnie się na niego patrzy, jest groźny i poważnie wygląda, mimo że ma wąsa. No, ale to musi być trafiony wąsik, nie? Albo trochę inne czasy muszą być. Na przykład takie czasy, w których wszyscy nosili albo wąsy, albo brody, albo jedno i drugie. Też jakiś temat do pogadania. Wąsy i brody, nie? Czy wy macie wąsy i brody? To też pytanie do słuchaczek. Czy macie brody i wąsy? Mówiłem o takim gościu, co ostatnio go wyhaczyłem na YouTubie, miłośnik muchomorów. To on ma na przykład brodę do pępka, nie? Taką jak Rumcajs. Chris Biegunka też ma taką ogromniastą brodę. Ciekawi mnie, czy wśród nocników są też posiadacze takich okazałych brud. Znaczy, wiem, że są. Na przykład Wudzu ma brodę. Też taką nawet gandalfowatą. Już trochę mu się chyba Gandalf zaczyna. Widać, że miłośnik Władcy Pierścieni. Jaki temacik? Dziś nie ma absolutnie żadnego tematu w ogóle. Postanowiłem zrobić audycję beztematyczną dzisiaj. A że akurat 44 słuchaczy stuknęło na luźnych gadkach, teraz na live'ie, to widać, że to jakieś były bardzo ważne, prorocze słowa, bo to święta liczba dla nas, nocników. 44. Tak więc to dobry pomysł pewnie. No, tak już mówiąc bardziej serio, to ostatnio trochę jestem wypompowany, bo pracuję więcej. Pracuję nad różnymi projektami. Fajnie się rozpędziłem z pracą. Wiecie co? To jest cenna wskazówka dla wszystkich. To sobie posłuchajcie. Jak wam się coś nie chce, na przykład, nie? Albo już tak wam się nie chce, że wam się nie chcieć nie chce już nawet. I się strasznie tak opierdalacie. I krawcujecie i etamizujecie się. I zaczynacie czuć, że macie dyspracje, być może nawet dyspracje, jak to mawia etam, to przemóżcie się i zacznijcie coś robić i bardzo szybko będzie wam się coraz bardziej chciało, a coraz mniej nie chciało będzie się wam. Im bardziej będziecie pracować, tym bardziej będziecie czuć, że wam się chce. Oczywiście nastąpi taki moment, gdzie to się wyrówna i się tak spłaszczy trochę i będzie wam się tak średnio chciało, robię, bo robię. Potem nastąpi okres niechcenia, że mi się nie chce, cholera, jasna. Jak mi się nie chce, taki okres w końcu też nastąpi, to trzeba przerwać, chwilę sobie przerwy zrobić. Dobrze jest popatrzeć potem na jakiś projekt, na przykład świeżym okiem na drugi dzień. To nie jest żaden mit. To nie żaden mit, że robisz jakiś projekcik, jakieś logo, jakąś grafikę, jakąś planszę, i absolutnie nawet po godzinie, po dwóch nie wyłapiesz, nie nabierzesz już takiego świeżego wglądu, jak na drugi dzień. Jak patrzysz właśnie świeżym, wyspanym okiem, używając do tego głowy, z której już się ulotniło troszkę myśli związanych z projektem, po prostu zrobił się tam mały format C, czy raczej jakaś defragmentacja i już inaczej trochę odbieramy. Zauważamy pewne niuanse, pewne detale, które wcześniej umykały na przykład. Tak więc dwie porady, że nie jest tak ciężko się rozpędzić z robotą po prostu. To jak z pchaniem czegoś, nie? Pchacie jakiegoś malucha, który się rozkraczył na przykład, to na początku tak ciężko, tak wolno biegniecie z tym maluchem, ale szybko się tak rozpędzicie, że ten maluch będzie tak zapierdalał jeszcze szybciej niż normalnie by jechał, bo on tam aż tak szybko nie jedzie. No. Tylko trzeba się rozpędzić po prostu. Krawiec, czy ty zjadłeś te parówki? No nie właśnie, Van Last. Kurde, Bierut chyba mi wcześniej pisał, co ja z tymi parówkami mam zrobić, a ja już zapomniałem. Chyba napisał, że jeść trzeba, aż się uszy zaczną trząść. Przewinę sobie. Jeśli nie otworzyłeś, a no tak, właśnie, teraz sobie przypomniałem, że jak nie były otwierane. To też dobra rada, czyli często zapominamy chyba o tym, że jedzenie zupełnie inaczej się psuje, w innym tempie, jak nie było jeszcze otwarte. Mamy jakiś sos, no te w słoikach to w ogóle rzeczy, nie? Dopóki nie otworzymy, nie rozhermetyzujemy tego słoika, to możemy trzymać go sobie nawet poza lodówką często bardzo, bardzo długo. Ale jak już otworzymy, to już zaczyna zegar bardzo szybko bić, tykać. I trzeba szybko w miarę zjeść ten sos, wykorzystać jakiś na przykład do spaghetti, nie? Bo się już zacznie się psuć teraz. Tak więc, kurde, niby taka oczywista oczywistość, ale jacyś faceci, jakiś kawaler się trafi, ktoś, kto tutaj ma mniejsze doświadczenie i może sobie ktoś nie zdawał sprawy, nie? Poza tym często sobie z czegoś tak nie do końca zdajemy sprawę, jak coś jest ważne po prostu, nie? W tym przypadku rozhermetyzowywanie, trudne słowo, żywności.

0: Tak, oczywiście tutaj musiała się pojawić rada, że trzeba trzymać w piramidce. To wtedy się nie psuje. No ale pytanie, ilu z was to przetestowało, nie? Może jest tak, że ci, co przetestowali, co się wypowiadali na te tematy w radio, to twierdzą, że im działa, no to widać działa. No, skoro się nie znalazł nikt, kto przetestował, kupił jakąś piramidkę, czy skonstruował według dobrych wymiarów i tam trzymał żywność i nie ma kogoś takiego, kto by zadzwonił, powiedział, nie działa, zepsuło się tak samo szybko jak bez piramidki. No i co? No to mamy na razie głosy tylko tych, którzy twierdzą, że działa. Szybkość psucia się kiełbasy jest odwrotnie proporcjonalna do zawartej w niej tablicy Mendelejewa, pisze Van Dust. No, przynajmniej takie są opinie tych, którzy porównują dawne wędliny i kiełbasy, że one były takie jakby suchsze, mniej z nich tam, mniej może było w nich wody, wilgoci, tylko były suchsze. Znaczy w każdym razie, jak leżała sobie taka kiełbacha jakaś, to no, według tych doniesień osób, które tak uważają, ona się ładnie zasuszyła co najwyżej i można było cały czas nią zjeść, a dzisiaj na różnych wędlinach, kiełbasach szybciej się pojawi pleśń po prostu z pewnych powodów. Ale być może to też jest jakaś miejska legenda, że kiedyś to było, nie? Że kiedyś to wędliny były za PRL-u. Ja nie wiem, czy może były zdrowsze, ale na przykład tak generalnie zdrowsze trochę, ale na przykład większe było ryzyko wpadki, że jakaś salmonella, gdzieś tam coś, jakaś bakteria. Salmonella to bardziej w jajkach, chyba w mlecznych rzeczach, nie? Nie wiem. W każdym razie wydaje mi się, że w czasach, kiedy mniej się znano po prostu na różnych metodach przygotowywania żywności, gorsze sprzęty były różne. No ale z drugiej strony, no dzisiaj to można się domyślać, że jak już człowiek poznał te metody ulepszania, wytaniania, to stosuje to wszystko. Raz coś ulepszy chemią, raz coś sprawi, że będzie trochę gorsze, mniej zdrowe, ale kiełbasa nam wytrzyma dłużej na przykład. Nie wiem, zawsze tak mogą być jakieś plusy i minusy, nie? Nie ma co też demonizować. Dziś być może są częstsze kontrole niż kiedyś. Kiedyś to wiadomo jak za PRL-u było, machano ręką na wiele rzeczy, nie? I można było załatwić wiele rzeczy tam. Panie, zdziś, nie będziemy tu. Ale z drugiej strony ja pamiętam, że na przykład w takich placówkach, nie wiem, jak stołówka, bo akurat moja ciocia była kiedyś dyrektorką stołówki i nadzorowała różne rzeczy, ja tam miałem wstęp, sobie oglądałem. Byłem w takiej olbrzymiej chłodni na przykład, wiecie, taka chłodnia ileś tam metrów na ileś metrów, nie? W której jest piekielnie zimno, bardzo tam było zimno. No i tam przechowywano całe zapasy tej stołówki, masa rzeczy, które muszą wystarczyć powiedzmy na jakiś dłuższy czas na przygotowywanie śniadań, obiadów i kolacji. No i różne osoby od różnych rzeczy, ktoś tam układa menu, jakiś dietetyk może to zrobić tak, żeby różne te posiłki zawierały to, co generalnie człowiekowi jest potrzebne, żeby to było urozmaicone danie jakieś, trochę tego, trochę tego, trochę tego. Odpowiedzialna robota, nie? Pamiętam, że takie skromne były te porcje. Wiecie, kostka masełka, jakiś tam dżemik, bułeczka na śniadanie, nie? Albo zupa mleczna. Na przykład całkowicie czymś normalnym było to, że się z rana jadło zupę mleczną. I nie wiem, czy nie zjadłbym sobie takiej zupy mlecznej. Czasem takie danie, to możemy spróbować sobie, tak żeby sobie przypomnieć dawne czasy trochę. Często różne zapachy, a szczególnie zmieszanie się różnych bodźców, typu na przykład jesteśmy w jakimś miejscu, które wygląda nam znajomo, czujemy pewne zapachy jeszcze, bodźce wzrokowo-słuchowe, słoneczko świeci i to nam może podsunąć do głowy jakieś wspomnienia miłe z dawnych wakacji, z dawnych jakichś lokali, gdzie bywaliśmy, czy jakieś obiady u babci, coś takiego, nie? Można stymulować te swoje nostalgiczne podróże właśnie tak zapachowo, smakowo, dla kogoś właśnie spróbowanie jakiegoś dania, które mu się skojarzy z dzieciństwem, będzie miłym, dodatkowo miłym doznaniem. Van Dust pisze, ja trzymałem kurczaka w piramidzie i po tygodniu zrobiło się z niego jajko. Ciekawe eksperymenty. Ja tam lubię białe kiełbasy, pisze Macio. Też powiem ci, że lubię białą kiełbasę. Wiesz, ogólnie tak za kiełbasami to nie przepadam, bo zawsze coś takiego mają w smaku, co mi nie odpowiada. Nie wiem, albo jakieś chrząstki, albo jakiś taki posmaczek niezbyt. Tak ciężko mi wziąć sobie jakąś suchą kiełbasę, no chyba, że naprawdę jakaś dobra, jakaś jałowcowa, czy jakaś myśliwska, nie? Coś w tym stylu. No to można sobie zamoczyć w musztardzie i sobie nawet samą zjeść, zagryźć chlebem. Ale jakaś z takich gorszych to chyba lubię takie najzwyklejsze. Nie wiem, czy nie taką zwyczajną, czy może śląską. Taką, która jest bardzo mocno zmielona jakby, że masz taką masę kiełbasianą, nie? To taką być może. Ale no, taka kiełbasa smażona na patelni po prostu z cebulką, to wszystko unurzane w jakimś sosie z przecieru pomidorowego, nie? Że taka kiełbasa na pomidorowo z cebulką. Na pewno wielokrotnie taką jedliście, to chyba jedno z bardziej takich powszechnych, znanych dań, jakie jemy w Polsce, smażona kiełbasa, nie? Ona oczywiście przepołowiona i ponacinana odpowiednio. I można sobie zjeść taką kiełbasę z wieloma różnymi rzeczami, albo z musztardą, albo z jakąś surówką, z chlebem, z ziemniakami się da, z frytkami. Szkoda, że nie ma takich dań w różnych budkach, w lokalach, właśnie jak smażona kiełbasa, nie? Lub placki ziemniaczane tak bardziej po węgiersku, czyli z jakimś sosem mięsnym i kawałkami mięsa. Takie dania u nas ciężko doświadczyć, jeśli chodzi o popularny street food, bo w restauracji pewnie dostaniemy to i wiele lepszych rzeczy. Ale po prostu mi trochę szkoda, że takie dania jak właśnie placki ziemniaczane czy smażona kiełbasa nie zawędrowały do polskiego fast fooda, nie stały się częścią, taką tradycją naszego polskiego fast fooda, bo można by wtedy powiedzieć, że to by był nasz rodzimy, oryginalny fast food. W Niemczech na przykład wiem, że nadal są bardzo popularne takie kiełbaski na papierku po prostu, nie? Na papierowej taczce, na taczce kiełbasę. Na taczce taka kiełbasa smażona i Niemiec sobie to chętnie je. U nas też był kiedyś taki zwyczaj, na różnych giełdach, na różnych kiermaszach. Bardzo często można było dostać właśnie jako street food takie kiełbaski, a dzisiaj to zanikło trochę. Myślę, że zostało wyparte przez różne kebaby, hot dogi, hamburgery. Po prostu no, Polacy jak to Polacy, mocno się zachłystują kulturą Zachodu i rezygnują jakby ze swoich rzeczy mocno, które są równie dobre, a może czasem i lepsze by były, nie? Takie rzeczy, bo taki placek, jeszcze jakby to tak wykombinować, żeby do tego placka ktoś dostawał mały kubeczek kefiru, no pomyślcie, jaka to super rzecz, nie? Albo pierogi do jakiejś takiej na tacce znowu sprzedawać, pierogi na tacce, i kubeczek kefiru do tego można, pieróg z kefirem zupełnie jeszcze inaczej smakuje, nie? To jest przysmak dla mnie. To jest dla mnie największy przysmak. Pierogi ze smażonką z boczku, z cebulką posiekaną, podsmażoną i z kefirem właśnie, i to popijane kefirem. To jest dla mnie przysmak nad przysmaki. Mógłbym to jeść codziennie. Nie wiem, na pewno macie takie swoje ulubione dania, które jakby wam dawała żona, mąż codziennie, to byście nawet w ogóle nie grymasili, tylko byście mówili: o kurwa, Halincia, znowu mielone, kurwa, jak dobrze, mnie to, ja ze słodyczy to najbardziej mielońce lubię, jak ja to mówię, o, jemy, kurwa. No i byście się cieszyli dzień w dzień. Nie wiem, czy właśnie te mielońce, no tak się śmieję z tych mielońców. W Blok Ekipie jest jakiś taki, co dostaje mielone cały czas i pierdzi, nie? Wiesław Paleta chyba się nazywa. Wiesław Paleta. Knysza to był polski kebab, zanim kebab był w Polsce. Knysza, pisze Miki. Knysza! Knyszu! Daj te me knyszu! Ja sobie muszę przypomnieć Knyszę. Ja wpisałem Knyszu, nie wiem czym. Właśnie. No jest Knysza. Jest Knysza. No można powiedzieć, że to się niczym nie różni od kebaba knysza. Mamy bułkę, w niej warzywa i mięso. No to czym to się różni? Ktoś podpowie, czym się różni knysza od kebaba. Czyli no, mieliśmy coś w każdym razie, co bardzo, bardzo mocno przypominało tego kebaba. Może się różni jakimiś detalami troszeczkę. Czyli mieliśmy równolegle no, jakoś popularne takie danie. Arabi mieli swoje kebaby, a my mieliśmy knyszę, która się niewiele różniła, choć może została po prostu zainspirowana w pewnym momencie kebabem. I powstała, tylko się nie nazywała kebab jeszcze, tylko nazwali to knysza. To trochę tak jakby hot dogi jeszcze w czasach, nie wiem, w dawniejszych, lata 90. powiedzmy, idziemy sobie, kupujemy hot doga gdzieś na dworcu, to jest troszkę jeszcze inny hot dog. Bułka nie jest zgrillowana, tylko jest mięciutka, a parówka to na przykład kiełbaska jest bardziej. No, w Żabce to właśnie mamy do wyboru. U mnie tu w budce mam tylko z parówką do wyboru, w Kurcze pieczone. Dobre są te hot dogi z warzywami, bardzo dobre, ale jest tylko parówka do wyboru. Ale w Żabce mamy na przykład no dzisiaj kabanosa, czy takie wynalazki jak krupniok, czyli kaszanka w sumie, nie? Kaszanka. Kaszanka, czyli ryż, czyli kasza. Kasza ze świńską krwią właściwie. Ale krupniok to jest, zdaje się, coś innego niż kaszanka. Kaszankę to ciężko na przykład zjeść sobie tak po prostu jak kiełbasę, a krupnioka chyba by się zjadło w sumie. Termin knysza słyszałem, przepraszam, Nightmare Cat pisze, słyszała tylko od osób mieszkających w okolicach Wrocławia. Być może tak jest faktycznie. No ja też wrocławianin w sumie. No to też się zetknąłem z tą knyszą. Knysza. Ciekawe skąd taka nazwa w ogóle. Knysza. Co to coś to znaczy w ogóle? A, dosłownie kotlet w bułce. No właśnie, bo znaczy ja tu widzę knyszę z jakimiś kawałkami mięsa, takimi większymi, ale czy knysza oryginalna to nie jest właśnie bułka z kotletem? Z takim wkładem kotletowym, znaczy się? No wiecie, dla garmażerki takie, jakie często są, czyli bardzo płaskie, takie płaski, bardzo geometryczny kawałek mięsa, cienki dosyć. Przypominający w sumie trochę tak grubością, gabarytami może te McDonald'sowe wynalazki. Taki po prostu wkład, nie? Wkład mięsny. Można się domyślać, że nie zawsze super jakości. Ale faktycznie widzę tutaj popularną knyszę, która ma właśnie dosłownie takiego kotleta wciśniętego. Więc to może dzisiaj knysza się zmieniła trochę. Dzisiejsza knysza już może być z kawałkami mięsa też. Ale taka dawniejsza knysza, taka bardziej oryginalna. I może właśnie z tej racji, że tu jest kotlet, a nie kawałki mięsa. Kotlet jest bardziej taki nasz. My lubimy kotlety, Polacy, nie? Kotlet schabowy, kotlet mielony, lubimy te nasze kotlety. No to tu też mamy coś takiego, kotlet po prostu w bułce. Czyli mogło to zostać spokojnie wymyślone niezależnie u nas i być troszkę podobne do tego kebaba, ale jednak powstało samodzielnie jakoś. Uważajcie, żeby nie jeść codziennie kurczaków. Ja się wkręciłem trochę. Kupuję sobie dość regularnie pół kurczaczka po prostu, bo to kojarzy mi się to z... Niby to się kojarzy z takim jedzeniem, które jest w miarę zdrowe, no bo to jest po prostu kurczak upieczony. Ale z drugiej strony znam przypadki, że ludzie zajadali się kurczakami takimi, byli wielbicielami wielkimi kurczaków i chyba przez ten hormon wzrostu dodawany zaczęły im cycki rosnąć facetowi, a to nie zawsze jest miłe dla faceta. Dla pani, panie może by się ucieszyły, że im cycki rosną, nie? Ale facet niekoniecznie. Więc moim zdaniem dobra dieta powinna być urozmaicona. Trochę raz to, raz tamto, potem coś sobie zmienić jeszcze. Tu pojeść, tu sobie nakupować owoców, jak czujemy. Organizm nam daje dość wyraźne sygnały, nie? Że czegoś potrzebujemy. Nie należy ich bagatelizować. Jak mamy na coś ochotę bardzo, to znaczy, że nam tego brakuje. Więc taka strategia, żeby jeść to, na co mamy ochotę, to nie jest wcale głupie. To jest wręcz sensowne bardzo. Żeby się trochę zdać na nasze odczucia i można to nazwać intuicją. A tu czytam sobie na portalu, że co czwarty człowiek na świecie żyje w niestabilności. Oczywiście chodzi o jakąś taką stabilność, no najpowszechniejsze rozumienie tego słowa, czyli niestabilność finansowa, niestabilność lokalowa, finansowa, co do interesów, które prowadzimy. No, co czwarty człowiek na Ziemi, tak wyszło. Komuś, kto tu badał, a konkretnie jest to najnowszy raport OECD, States of Fragility. No, wojna, bezrobocie, energia, gaz. Energia, gaz, no właśnie, jedna wielka niepewność, co to będzie teraz, nie? Bezrobocie, no też raczej się nie mówi o tym, ale to też, znaczy, może w nocnym radio się o tym nie mówi za często, ale też możemy za jakiś czas już mieć problem z bezrobociem, to znaczy dużo ludzi może mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. Na razie nie ma tego problemu za bardzo, ale może się to zmienić nagle i będzie jeszcze gorzej. Czemu nie? KGB-u twierdzi, że to jest bzdura, pisze, ale to jest bzdura. Hormony są zabronione od wielu lat. Nie czytaj takich bzdur. No dobra, skoro tak mówisz. A antybiotyki? Karmienie antybiotykami zwierząt hodowlanych? Też bzdura? Nie wiem. Pytam. No, także z weselszych trochę tematów. Myślę, że kontestacja niedługo zacznie działać już na poważnie. Jak mówiłem, maczam w tym palce swoje i niewykluczone, że pojawię się w ogóle gościnnie, że będę się pojawiał po prostu gościnnie. Nie, że raz się pojawię, tylko będę się kręcił wokół tego medium, które jest mi miłe, od którego zaczynałem i przygotowuję różne rzeczy chłopakom. Właśnie zapinamy to, kończymy powoli, powoli kończymy, tak bym powiedział, więc spodziewajcie się różnych fajnych rzeczy. A tymczasem Grzesiek zadzwonił. Cześć, Grzesiek.
1: Siema, cześć.
0: Cześć, cześć.
1: To czyja ta kontestacja w końcu jest? Bo ja już nie wiem, skupiałem. Martina? Czy nie?
0: No nie wiem, ile mogę zdradzać.
1: Tak, to jest jego spółka. Tam, na stronie.
0: No to jak jest tam podpisane, bo coś tam jest na stronie, tak?
1: No, że Liberty Media to jest firma Martina, tak? Spółka, z tego co wiem. Ale okej, dobra, jak nie możesz mówić, to nie będę za język cię ciągnął.
0: No dobra, no dobra, no powiem wam taką plotkę, słyszałem, nie wiem czy to prawda, że jedną osobą, która, do której należy obecnie kontestacja, to jest Martin Lechowicz, natomiast drugą osobą to jest Wojciech Cejrowski.
1: Co ty mówisz?
0: No.
1: A to mnie zaskoczyłeś teraz.
0: No, także dzieje się.
1: Bo on ma udział tak samo w Radiu Wnet, u Wrońskiego, czy Wrony, czy jak on się tam nazywa, czekaj, czy jakoś tak się on nazywa, Skowroński, tak.
0: Skowroński to jakiś znany dziennikarz jest, nie?
1: No to właśnie Cejrowski u niego też kupił udziały w tym Wnet, na Radiu Wnet i on tam się udziela często, a to ciekawe, no to zaskoczyło mnie to. Taki zamordysta z takimi wolnościowcami? No ciekawa mieszanka.
0: No, widzisz pan, jak to się dzieje. Ja sobie właśnie... A, nieważne. Co sobie zrobiłem, już nie będę wam tu mówił, tylko mi się pomyliły puszki w sumie. W jednej mam napój, a w drugim mam pety. I pomyliły mi się.
1: A co, skiepowałeś czy napiłeś się?
0: No, pierw tam skiepowałem, a później się napiłem niechcący, bo mi się pomyliły puszki.
1: To ten popiół podobnież dobrze na zęby działa, że można sobie wypolerować, to będziesz miał czystsze zęby. A tak dzwonię, bo wiesz co, wczoraj jakoś się załapałem na retransmisję tego sprawy dla reportera, ale na końcówkę już nie było Kononie, bo to złączony program, ale widzę, że na YouTubie jest cały program wrzucony elegancko. Skoro nie masz tematu, to może być tak z komentarzem, jakbyś odtworzył.
0: No słuchaj, ludzie się pytają, aha, z komentarzem, żeby odtworzyć,
1: no,
0: tak?
1: Także jak to nie ciekawsze, to tam pauzę dasz, coś skomentujesz, że może w ten sposób pomyślałem. Jeszcze tego nie widziałem.
0: Jasne, a podesłałbyś mi w takim razie linka do jak takiego najoryginalniejszego nagrania, żeby nie było tam żadnych wstawek, komentarzy, coś takiego masz?
1: No włączyłem w pierwsze 3 minuty, no wygląda, że jest cały...
0: Aha, rozumiem.
1: To już ci wysyłam, jak to się wysyła. Będzie tu jeszcze czat. A ten Skype to wszystko psuje. Zawsze coś musi zmienić przy każdej aktualizacji.
0: Tak, teraz się tak porobiło, że się ciągle nas pyta o kod zabezpieczający, jak wchodzą różne osoby z redakcji na naszego tutaj redakcyjnego Skype'a Nocne Radio. To się ciągle każe potwierdzać, czy to nie złodziej włamywacz i kody wysyła na skrzynkę. To jest tak upierdliwe. To psuje wszystko, czekaj, bo wiesz, to psuje bardzo dużo, bo musimy tu dyżury robić i czekać. Jak ktoś będzie nadawał, to może by mu kod wysłać, nie? No to dziękuję za taką zabawę.
1: Rzeczy. No trzeba się będzie przerzucić prędzej czy później. Znaczy się, no raczej prędzej na coś innego, no ale to nie o tym. No wysłałem ci tu Krzysia na czat. No zmienili czat, zawsze był w prawym górnym rogu, a teraz jest prawym dolnym, jeszcze nie od rogu, tylko tak przesunęli.
0: Ja zawsze miałem w prawym dolnym ikonkę czata.
1: Tak? Aha. To może mi się coś popieprzyło.
0: Dobra, to ja tu sobie przygotowuję w międzyczasie ekran.
1: No, ja idę się ogarniać, bo dopiero z pracy wróciłem i też taki jestem zmęczony. Pod prysznic jeszcze muszę wskoczyć.
0: Dobra, to dzięki za linka, dzięki za telefonik.
1: No dobra, no to ja się przełączam na odsłuch i ten do później, na razie, cześć.
0: Na razie, cześć.

0: A już za moment, już za chwilę puszczę wam tutaj i sobie też nagranie, też będę to pierwszy raz oglądał. Zobaczymy, jak tam Krzysiek Kononowicz wypadł w sprawie dla reportera Ewy Jaworowicz. Słynny program. Program, który właściwie już się, on jeszcze, nie wiem kiedy wystartował, pewnie jakoś po przemianach ustrojowych, jako taka nowość jakaś. Czyli lata 90. W każdym razie program z tradycjami, taki starodawny, można by rzec. Dajcie mi jeszcze sekundę, przygotowuję sobie właśnie tutaj obraz. Ach, mi się dzisiaj nie chce klikać. Dużo klikania jest niestety, zawsze w OBS-ie. W OBS-ie można robić fantastyczne rzeczy, tak naprawdę. Tylko dużo jest zawsze z tym zabawy, klikania, konfiguracji, ustawiania. Nie wiem, czy gdyby się nie uprzeć i nie doinstalować kilku wtyczek, w tym takie, co też tu nawet już mam, to czy by się nie dało zrobić, żeby to wszystko działało tak jak na Streamlabsach, czy na różnych takich bardziej multimedialnych programach do nadawania. Okej, okay, no to sobie
1: przyjęłam,
0: słuchamy.
1: Sprawy, które pragnę Państwu przedstawić. Czy i jak, miałam ten dylemat, można obnażyć groźne zjawisko przenikania się świata realnego i wirtualnego. To zjawisko wciąga w mroczną, jak się wydaje, otchłań, gdzie słabi są pożywką dla sprytniejszych i umiejących sprzedać ich bezradność tych ludzi. To wszystko ku...
0: A czekajcie, to ujęcie mi się podoba już.
1: To zjawisko, gdzie słabi są pożywką dla sprytniejszych i umiejących sprzedać ich.
2: O, kobiczko. O, za będziesz rozwalona, spierdolona ze stanowiska. Jak ty przyszłaś tu, kto tobie zapłacił, ile ci pieniążków dał, żeby ty na mnie gadała, kobiczko.
1: Bezradność tych ludzi. To wszystko ku uciesze tłumów.
3: Traktują w pana Kononowicza jak zwierzę w zoo.
0: To jest naprawdę 0,22? Znaczy 2022? 2022? No niby sprawa dla reportera, dobra.
3: Które można pokazywać.
4: Cię k***a zobaczysz!
3: Społeczność bardzo często...
0: No, co dostajemy na start? Dostajemy najstarsze, jakieś najbardziej obskurne filmy, żeby on najbardziej...

0: słowa, aby stworzyć pewne wrażenie. Robi się pod tezę. No, nie podoba mi się takie coś trochę, ale zobaczymy dalej.
1: Śmierdzielem. W paczce od widzów jakiś człowiek...
0: Wyzywają biednego Krzysia.
2: Co pan pije, to jest moc?
0: Tak, to słynne nagranie, gdzie napił się moczu. Ktoś mu wysłał mocz w butelce i on się tego napił. No dobra.
2: Miał kandydować na mera Białegostoku.
1: I kandydował.
3: A moje miasto to Białystok.
4: Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. To, co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię. Love me tender, love me
5: sweet, never let me go. Jak gorocznica jest, no to zapalam ty.
0: To rozumiem, jest pokazany inny jakiś gość programu, tak żeby że trzeba kilka miejsc zapełnić i to jest jakiś inny, pan Zdzisław czy pan Zbigniew, o którym będzie też program, jest miłośnikiem Elvisa, tak?
2: Rocznica śmierci, to tak.
0: Świetnie dobrani.
2: Ona też tak kochała go?
5: Tak, też.
6: Zostały po niej pończochy.

0: Love Me Tender, czyli kochaj mnie czule. To jest evergreen, czyli to, co zawsze w naszych sercach zostaje, a my czule spróbujemy wysłuchać się i wsłuchać w tęsknoty współczesnych ludzi, którzy także marzą o innym świecie. Zacznę jednak od licznych zgłoszeń, które dostaliśmy do redakcji, zgłoszeń od osób przejętych dolą człowieka, którego tu witam, pana znanego z tego sławnego powiedzenia, że jak obejmie władzę, to niczego nie będzie, ani pijaństwa, ani niczego. Chciał być prezydentem miasta i nie tylko. Grał w filmie dokumentalnym i filmie fabularnym, pan Krzysztof Kononowicz. Podobno obdarzony jest iskrą bożą, określany jako zwierzę polityczne. Zauważyli to ludzie, którzy żyją z pokazywania takich oryginalnych osób w internecie. Stworzyli serial o codziennym życiu człowieka samotnego, jak mi się wydaje, i bezradnego w dużej mierze. Internet nazywa to kanałem. Wstąpmy więc do głębi, jak mówił poeta. Dzień dobry. Kto to przyjechał do nas ze sprawą niecierpiącą zwłoki?
1: Ja zajęłam się tematem wykorzystywania pana Krzysztofa Kononowicza w tak zwanych patostreamach, czyli film.
2: Dobra, mamy pana Jakuba Szczęsnego, redaktor Jakub Szczęsny, dziennikarz internetowy. No, czyli to jest pan, który ma jakiegoś bloga może? Albo pracuje w portalu? Zainteresował się bardzo losem pana Krzysztofa. No, pokazał się, że jest bardzo szarmancki, bo pocałował w rękę rycerz. No i też taki może jakaś odmiana białorycerza, nie? Tylko że ma męskiego swojego wybranka i go będzie chronił.
1: Filma, które ukazują absolutne dewiacje społeczne.
3: Nie podoba mi się, w jakim świetle jest stawiany Białystok. Przez to, jak w jakiś sposób jest kojarzony z Krzysztofem Kononowiczem. Dom Kononowicza to jest melina, brud, warunki uwłaczające człowieczeństwo, w jakich on żyje, gnijące jedzenie na stole, walające się śmieci.
1: Społeczność, która ogląda pana Kononowicza, bardzo często go dehumanizuje, nazywa go knurem, śmierdzielem. Ostatni, tutaj cytuję, ostatni ch*** Polski. Padło kiedyś takie określenie i ono jest powielane. Ludzie, którzy go nagrywają, traktują w pewien sposób pana Kononowicza jak zwierzę w zoo, które można pokazywać. To jest troszeczkę jak serial, tylko że z możliwością interakcji.
3: Tutaj w paczce od widzów jakiś człowiek wysłał mocz. Mocz w butelce.
0: Co pan pije, to jest mocz?
3: Tak.
4: Pfu. Co pfu?
5: Siki. On tu poszło od razu pijesz.
3: Dostał w paczce obrazek, który rzekomo jest obrazkiem.
0: O ten obrazek?
3: Z portretem świętego.
0: To jest święty?
3: Tak. Kononowicz tak myśli, a naprawdę jest to wklejona twarz czyli pedofila.

0: i mordercy dzieci.
1: Pan Krzysztof
2: z koroną cierniową.
0: Z koroną cierniową, podający się za Chrystusa. Za męczennika Chrystusa.
3: A kto go ubrał w tę koronę?
0: On dostał tą koronę prawdopodobnie też w paczce. Tutaj jest obrazek Święty Konon Męczennik osób nie myjących się. Czyli naśmiewają się z tego, że on się nie myje. A drugi obrazek jest wklejona głowa kanonowicza w wizerunek papieża. Uwierzył, że jest Chrystusem lub wnukiem Piłsudskiego.
3: Marszałek Józef Piłsudski
1: na... Z twarzą małego Krzysztofa Kononowicza.
0: Zdjęcie z jego dzieciństwa wycięte i wklejone. Tutaj słychać, jak człowiek, który to nagrywa, zachęca go, mówiąc o swoim pradziadku.
4: Pamiętasz dziadka? Pradziadka?
5: Nie pamiętam, kochanie moi.
4: Nie patrz, Krzysztof. Krzyśku, nie patrz.
5: Patrz, że potrat swej.
4: Krzyśku, nie płacz.
5: Na twoją twarz, nóżki, ręce przepracowane. Pracowane, walczące. Jak trzymasz mnie na swoich kolankach, dziękuję tobie z całego serca.
0: Wszyscy dookoła się z tego śmieją, tym żyją, sprawdzają, piszą komentarze, wypowiadają się, ale główny aktor, czyli Kononowicz, on nie do końca jest świadomy, co się wokół niego dzieje.
6: Nagrywa to osoba z Białegostoku, natomiast produkcji dokonuje człowiek z
0: 600 kilometrów.
7: Okej, okay. Jeszcze na moment przerwę, bo jest wśród nas wiele osób, wśród nas żyje wiele osób, które są nie do końca świadome, co się wokół nich dzieje. I teraz co, pytanie, czy zabronić tym trochę mniej kumatym, żeby zrobili sobie tego rodzaju show, żeby nagrywali? To, że Krzysiek jest odjechany trochę, że różne rzeczy sobie wkręca, że jest mitomanem, widać, że słabo go znają, bo wiedzieliby, że... On w dużej mierze gra czasami, bo jako, że jest mitomanem, bardzo lubi kręcić, kłamać, opowiadać jakieś niestworzone historie, no to może niektóre jego reakcje, jego zachowanie, to też jest trochę wyreżyserowane, o to mi chodzi.
0: Nagrywają całą posesję, są okamerowane. Jeżeli siedzi w ogrodzie i z kimś rozmawia, no to te rozmowy są nagrywane.
3: Czyli studio w ogrodzie jest u pana Krzysztofa. Tak. Pan S... Czyli wielki brat. A ten człowiek obok siedzący to kto?
0: To jest współlokator Kononowicza.
6: Wcześniej siedział w więzieniu, uzależniony od rozpuszczalnika.
0: Wącha ten rozpuszczalnik w lesie.
7: O, to wszystko jest
0: rodziny z dziećmi
7: ugółem fikcja.
0: Który został wrzucony na kanał i nazwany materiałem roku. Bardzo mocno reklamowany, gdzie podczas libacji pijany współlokator w samej bieliźnie wykrzykuje jakieś wulgaryzmy.
5: To wszystko! Ja płaczę!
0: Krzysztof Kononowicz bardzo nie lubi narkotyków i alkoholu i nie pozwala na libację w domu, a ci jego pseudoopiekunowie często robią te libacje.
8: Proszę was, żeby zadzwonić się na policję. Buchlają, piją. Ja nie mogę mówić głośno z tego powodu, że...
7: Są takie oskarżenia, że sam Krzysiek sobie popija tylko po kryjomu i robi z siebie świętoszka. No poza tym jakoś tam pozwala jednak na to, poza tym nie ma tak dużo tego picia, no major wącha bardziej. Znaczy to jest wszystko strasznie nieaktualne, bo kiedyś tam było dużo picia całkiem, a dziś praktycznie nie ma tam nagrywania żadnych libacji i czegoś takiego, więc to jest bardzo nieaktualny materiał jakby.
3: Czyli ten człowiek wzywał pomocy w sieci.
6: Jest zastraszany, boi się we własnym domu.
0: W pewnym momencie już był na skraju wytrzymałości psychicznej. Groził samobójstwem. O wielu rzeczach wie prokuratura i nic.
7: To jest właśnie to, że on gra, że on udaje, że on robi najprostszy taki chamski szantaż emocjonalny w stylu ja się zabiję się, żeby dopiąć swego. No to jest manipulator. Słabo go znają trochę ci ludzie. Są... To nawet nie są nowoszkolniaki, to są pseudoszkolniaki.
0: Nic z tym do tej chwili nie było robione.
6: Pan Krzysztof wykazuje cechy osoby upośledzonej w stopniu lekkim oraz możliwy jest tak zwany zespół Delbrücka, który mówi o tym, że...
3: Mitoman.
6: Dokładnie, jest to mitomania, wymyślanie sobie pewnych historyjek. Osoba z takimi zaburzeniami powinna otrzymać opiekę psychologa,
3: oczywiście.
6: Opiekę lekarza, a nie opiekę opiekunów, którzy głównie myślą o tym, ile zarobią miesięcznie. Od 15 do 30 tysięcy złotych.
3: Codziennie to się pojawia?
0: Tak, po kilka dziennie, mogą być nawet 3-4 odcinki dziennie.
6: I właśnie ze względu na to, że chodzi o zarobek, czym więcej jest takich filmów, tym więcej zarobi...
3: Reżyser.
6: Pan Krzysztof Kononowicz w jednej z rozmów telefonicznych przekazał mi, że otrzymuje 400 zł miesięcznie.
7: co się okazało kompletną bzdurą i sam się przyznał, że kłamał, że w farmazony gadał.
2: A moje życie to Białystok.
3: Podobno pan prowadził kampanię wyborczą pana Kononowicza.
7: Czeszotkowicz.
3: Najpierw na mera Białegostoku.
9: Można tak powiedzieć, mera, prezydenta i kandydował.
3: On powiedział, że niczego nie będzie.
10: Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego.
9: Tak naprawdę to jest zmanipulowane przez media, bo on powiedział, niczego nie będzie, w domyśle niczego złego. Ja jego odkryłem przez przypadek. Brakowało nam ludzi, chyba 3 osób do zamknięcia listy. Listy wyborczej.
10: To, co ja powiedziałem, to ja wszystko uczynię. Jak usprawnić...
7: Tak, to był w zasadzie taki lapsus językowy trochę, ale każdy się domyśla, że chodzi właśnie, że nie będzie złodziejstwa, nie będzie bandyctwa, nie będzie niczego w domyśle z tych rzeczy złych. Więc każdy to rozumie, ale jednocześnie każdy lubi się pośmiać z różnych lapsusów językowych i zrobić z tego nawet mema, który potem zaczyna żyć już własnym życiem.
10: Drogi, jak wszystko, jak zlikwidować papierosy, jak wszystko zlikwidować. I bardzo proszę całego miasta Białostoku i całego Podlasia oddać na mnie głos. Dziękuję państwu.
9: Ludzie go pokochali, tak?
3: A czy to jest wartość? To, że ludzie kochają taką postać?
9: Ja myślę, że w tej szarości naszej Rzeczpospolitej Polskiej taki Kononowicz to jak zbawca. Po prostu te kabarety najbardziej zazdroszczą dla Krzyśka, bo on ma większą oglądalność niż niektóre kabarety. Zresztą te kabarety, nie wiem czy pani zauważyła, nagle zaczęły nosić sweterki.
7: No, dobre pytanie zadała, sama sobie na nie odpowiedziała, może uznała za retoryczne pytanie, czy to jest jakaś wartość, że ktoś będzie, że ktoś pokocha takiego człowieka. I dla niej to nie, to jej się w głowie nie mieści, że ktoś pokocha takiego człowieka, że ludzie go pokochają, bo może pani Jaworowicz żyje w takim świecie, gdzie powinno się, wypada kochać tylko tych wspaniałych ludzi telewizji, dziennikarzy doświadczonych, czy licencjonowanych naszych satyryków, jak Jan Pietrzak wspaniały, albo Tadzio Drozda, może to oni mają monopol na kochanie ich.
11: Czy gdyby pan Kononowicz wygrał wybory, kiedy pan to koordynował, czy pan byłby dumny z takiego prezydenta Białegostoku?
9: Oczywiście, że tak. Dumny bym był, gdybyśmy wygrali.
3: Pan poważnie mówi?
0: A jak? Który potrafi przez miesiąc czasu się nie myć i chodzić w tych samych ubraniach, co widać w internecie?
9: Ja nie wiem, czy wy takich rzeczy nie robicie. Ja nie mam pojęcia, jak was nie znam.
3: Jak pan teraz widzi to, co się dzieje z tym człowiekiem w sieci? Jak go wykorzystują? Co pan mówi?
7: No, Czeszotkowicz się trochę zaplątał, bo dość oczywiste jest to, że taki prezydent nie przystoi żadnemu krajowi w sumie. Nawet jakiemuś bantustanowi albo najgorszej dziurze zapyziałej. Że to by była totalna parodia prezydenta i śmieszny taki prezydent, z którego by się cały świat śmiał. No więc to, że on sobie idzie tu w zaparte i mówi, że to by wcale nie było tak źle, a pan, ja o panu nie wiem, kiedy, ile pan się myjesz. No takie odbijanie piłeczki, odwracanie kota ogonem i w zaparte.
3: Sądzi?
9: Ja sądzę, że to on wykorzystuje.
3: Raczej tak, to on jest taki bystry?
9: On jest bardzo bystry. Nas wszystkich kupi i sprzeda 2 razy.
0: Są takie sytuacje, kwicie tak, mączą,
7: oczywiście.
0: Że on płacze, że chce się zabić i tak
7: oczywiście.
0: Dalej. Nie pieniądze
9: to,
0: są problemem.
9: Że Krzysiek chce się zabić i płacze, to on to stosuje jako technikę manipulacyjną. Krzysiek
7: to akurat tak.
9: Plusy i minusy, on z tego jest... żyje.
7: To nie znaczy, że z jakimś spryciarzem wielkim.
3: Przyjedzie tutaj człowiek, co wie o panu Kononowiczu.
7: Małe dziecko też potrafi się rozpłakać trochę na pokaz, żeby rodzica ruszyło serce i żeby coś tam dał czy kupił, nie?
11: Jest to osoba, która próbuje nawiązać kontakt z panem Kononowiczem.
0: Występował na tych produkcjach głównie podczas libacji alkoholowych. I on jest organistą w kościele, tylko gdzieś tam na drugim końcu Polski. I on ma tak, że wsiada w autobus czy w pociąg, przyjeżdża do Kononowicza.
3: Organista tu przyjedzie za chwilę?
0: Tak, nie umie grać na organach. Moim zdaniem chce troszkę sławy złapać
7: Barney.
0: Kononowicza.
3: Pan podobno żyje ze sztuki, pan gra na organach.
0: Tak, tak.
3: Organkach czy organach?
0: Organach.
3: Ale podobno pan nie jest organistą, a pan się za takiego
12: Jestem, jestem muzykiem kościelnym. Tu mogę pokazać też, byłem upoważniony do parkowania samochodem pod Kurią Legnicką.
3: Diecezja Legnicka, no ale to, żeby parkować pod diecezją, tak, nie czyni z człowieka, tak, człowieka kościoła.
12: Tak, ale proszę spojrzeć.
3: Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy.
12: Tak.
3: Twierdzą ci ludzie, co tutaj przyjechali, ponieważ uważają, że wokół pana Kononowicza jest całe grono tych, którzy z niego nieuczciwie korzystają.
12: Widziałem, pan Kononowicz codziennie obiadki w lokalnym barze PSS-owskim, wszędzie po mieście taksówkami, nawet 300 metrów codziennie taksówka.
3: I pieniądze ma.
12: Tak, pieniądze ma.
3: I wcale nie inni z niego żyją, ci tak zwani...
12: Prędzej on z nich. Myślę, że niekoniecznie pan...
7: Słuchajcie, no to jakby też, no dwa słowa, o tym już też było. Kononowicz zarabia na tym, bez tego nie miałby niczego, tak jak przepowiada, nie byłoby niczego. Może chodziłby znowu po śmietnikach, szperał po śmietnikach, tak jak to kiedyś, jak mu się gorzej wiodło, czynił. Byłby zapomniany, nie uskuteczniłby swoich megalomańskich ciągot, nie miałby komu się przechwalać o różnych rzeczach, opowiadać, ile to zawodów miał. Czułby się strasznie, może by samobuja strzelił, nie? Bo czułby się opuszczony. Ale jest tak, bardzo wrażliwy on jest, nie? On czasami udaje, że biadoli, że płacze, ale też potrafi się naprawdę rozpłakać, jest wrażliwy. I potrzebuje ludzi dookoła siebie, a co do kasy, myślę, że dostaje więcej niż na to zasługuje nawet. Jak znam całe to towarzystwo tam, Jacek, Major, przecież cały czas te pieniądze są tam przewalane. Taksóweczkami sobie jeździ, zamawia sobie codziennie jedzenie, bo mu się nic nie chce, ani gotować, ani nic. Rozleniwił się z dobrobytu. Jak tylko potrzebuje, na coś dostaje. Tu parę stów. Tu mu się jakiś remont zrobi. Nie zaglądam w sumie do portfela im, tylko bardziej tak ludzie cały czas o tym, nie? O tych pieniędzorach, że pieniędzory. To lepiej, żeby nie było niczego, tak?
12: Tym steruje, ale...
3: Pan S.
12: Pan S, ale pan Kononowicz tym wszystkim steruje, ponieważ on jest centrum tego wszystkiego.
0: Ja chcę, żeby to się skończyło, bo ja dążę do tego, żeby ta cała działalność się zakończyła, żeby ten człowiek nie był pokazywany wcale w internecie i byłby wtedy spokój.
11: Dlatego właśnie tutaj jesteśmy u pani redaktor, poszukując pomocy dla pana Krzysztofa Kononowicza.
3: Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
13: Witam.
3: Witam pana. Pan dojechał.
7: W końcu coś mu dadzą powiedzieć. Brawo.
3: To jest zbytek narażania pana, który ma pewną chorobę i nie chcieliśmy pana narazić.
7: Mniej więcej minęło pół programu i dadzą coś powiedzieć samemu Kononowi.
13: Panie redaktor, to nie opiekun, tylko to mój kierowca jest. I
7: Jacek, to jest chyba ten, Jacek.
13: Przepraszam bardzo.
3: Przepraszam pana.
13: Że tu pani Elżbieto Jaworowicz.
3: Dziękuję panu, że pan pamięta mnie.
13: Że tu zaprosiła Czubku. Czubek pierwszy, Czubek drugi.
3: A dlaczego ciebie? Oni są,
13: dlatego,
3: pan ich tak brzydko
13: nazywa? Że oni nic nie umieli w Białymstoku zrobić. Żeby nie ja, pani Jaworowicz, to by drogi w Białymstoku były marne. Tak jest! Jakie drogi mamy?
3: Człowiek rzekomo lub prawdziwie zmonetyzował postać pana Krzysztofa, stawiając kamery w jego mieszkaniu i live'em, czyli na żywo prowadząc transmisję z panem Krzysztofem w roli głównej. I to jest człowiek, którego zapraszaliśmy naturalnie.
7: No, to oczywiście, nie wiem czemu zamazana twarz, jest dosyć znany wizerunek. Sradka, no to oczywiście Sradek, jeden z ludzi, bez których by się to wszystko nie rozkręciło. On bardzo dużo zrobił i zrobił, myślę, dużo więcej dobrego niż tam złego. Każdemu się jakieś wpadki zdarzą, być może, ale to, jak ludzie zaczęli hejtować tego Sławka z Bielska-Białej, on jest, tak? No w każdym razie tak szkoda mi go, bo nie zasłużył zdecydowanie na hejt aż taki. I on bardzo dużo pomógł temu Krzyśkowi, dużo sprzętu mu dał, ustawiał mu wszystko, jeździł, załatwiał i dalej chyba to robi. Mało, że montuje filmy, to taki cichy bohater trochę, bo wiem, że zaraz na mnie tu polecą gromy, bo przyjęło się nienawidzić Sradka, nawet ludzie za bardzo do końca pewnie nie wiedzą, niektórzy za co go nienawidzą. Ale w rezultacie, no tak mówię, cichy bohater, bo on montuje te filmy gdzieś tam w tle, nie? Tu zadzwoni, tu załatwi coś, tu opłaci. No, a spotkało straszny hejt.
3: Pytanie do programu, i który napisał, że opiekuje się panem Krzysztofem finansowo, że wreszcie, kiedy on się opiekuje, pan Krzysztof ma obiady ciepłe, opiekę pielęgniarki,
7: dobrze napisał.
3: Prywatny pakiet medyczny, dostęp do wszystkiego, co chce, jest wreszcie szczęśliwy, cytuję, to jest jego raj i że ma korzyści, że płaci mu za tę transmisję. Czy panowie temu zaprzeczają?
14: Widzieliśmy na materiale, jak grozi samobójstwem, że prosi o wezwanie policji, bo boi się we własnym domu przebywać z tymi osobami.
8: Proszę was, żeby zadzwonić na policję. Buchlają, piją. Ja nie mogę mówić.
7: Wydaje mi się, że nieuczciwe jest pokazywanie teraz jakichś wycinków, gdzie on by się skarżył na Sławka na przykład. Być może, tu zgaduję. Bo Kononowiczowi się codziennie zdanie zmienia. On następnego dnia już kogoś, jednego dnia kogoś nienawidzi, a drugiego go całuje po stopach. Więc wiecie, o co chodzi. To jest trochę nieuczciwe teraz wybieranie sobie tego, jak on by miał wkurwa na kogoś tam i pokazywanie właśnie jako dowodu na coś.
8: Boję się ich.
3: Przed sądem stajecie wy jako obrońcy?
14: Ja jako osoba, która oskarżyłem publicznie w internecie o pewne rzeczy, na przykład o wykorzystywanie...
3: Tego pana, który pisze, tak, że pana... raj dla tak. pana Kononowicza.
14: Bo na tych materiałach codziennie widać, w jakich on warunkach żyje, jak jest zaniedbywany. Przypominam, że 3 razy był zawieziony do szpitala w stanie zagrażającym życia. Blisko 600...
3: Pan Krzysztof,
14: blisko 600 jednostek cukru.
5: Niewyrównana cukrzyca, która grozi bezpośrednio zagrożenie życia. I teraz moje pytanie, czy ci panowie, którzy, ten pan, który się panem zajmuje, czy zorganizował mu opiekę medyczną?
3: Czy pan zorganizował opiekę i pan, który rzekomo żyje z tego?
5: Ma pan swojego lekarza? Tak? Ma pan
15: Momencik,
5: swojego lekarza?
15: Czy ja mogę się wypowiedzieć?
3: Proszę, nie, tak pana proszę o odpowiedź.
15: Krzysztof, daj mi się wypowiedzieć.
13: Ja chcę powiedzieć. Jedną rzecz. Na odpowiedź dla pana profesora, tak. Zerowego. Dlatego ja mam opiekę medyczną, mnie nie trzeba opieki, przyjmuję leki od cukrzycy i tak dalej, panie
15: Ale
13: profesorze
15: pan
13: Zerowy,
15: dlatego, że...
3: Czy pan ma raj, tak jak pisze pana...
15: Ale panie... czy masz raj, pani redaktor? Czy...
13: Mam raj, chcę pokazać, jak wyremontowane jest moje mieszkanie.
14: Po mojej interwencji w Miejskim Ośrodku Pomocy. Tak, w MOPR-ze białostockim. Dyrekcja MOPR-u skierowała sprawę do prokuratury. Tam zaczęła przychodzić kuratorka, która to sprawdzała. I wtedy dopiero po 3 latach zarabiania pieniędzy został przeprowadzony remont.
3: Wy mu zarzucacie.
7: Ja bym tego tak nie podsumował, że po 3 latach został tam remont. Krzysiek był zabierany w przeróżne miejsca, na wycieczki, kupowane różne rzeczy, które są mu potrzebne na bieżąco. To nowy telefon, to nowy sprzęt. A to, że akurat remont zrobiono po tak długim czasie, no okej, może to być wtopa, że nie zrobiono tego wcześniej, ale nieuczciwe jest teraz pokazywanie tego wszystkiego pod takim kątem. To jest, nie wiem, nie rozumiem też do końca, dlaczego tak wielu z was jest tutaj po tej drugiej stronie, że Krzysztof jest wykorzystywany, że nieświadomy człowiek, niczego. I tu był podawany przykład, Tomisiu napisał, że jak ty byś się czuł, gdyby cię wzięli do psychiatryka i tam sobie kręcono z tobą show i dawano ci 1000 zł dziennie, no to ja tu odbiję właśnie piłeczkę i do psychiatryka to być może by go, najpewniej by go wzięli, gdyby nie było tego show, gdyby był pozostawiony sam sobie, to wtedy by go wzięli do psychiatryka. Tym bardziej, żeby się wtedy nie cackali z nim, bo nie byłby nikim znanym. Teraz jak z jajeczkiem z nim wszyscy postępują. To pan policjant się płaszczy przed tym Kononem, to jakiś urzędas. Krzysiek ciągle pisze jakieś pisma, że coś mają zlikwidować, coś mają przenieść i się go słuchają, dlatego że jest znany.
3: Wiecie, że on żyje z pana Krzysztofa.
14: Tak, to są pieniądze rzędu 15 do 30 tysięcy według szacunków specjalistów.
16: Ale co pan ma do tego? Przepraszam, bo pan swój kanał prowadzi na YouTube. Tak, chciałbym, żebyśmy wszyscy się dowiedzieli, bo tu wygląda mi na jakiś dziwny konflikt. Ja mam... Chyba nie tylko motywowany chęcią pomocy człowiekowi, bo zastanawiam się, co sprawiło, że pan nagle poczuł takie emocje i jest takim obrońcą moralności naszej i troską o pana zdrowie się wykazuje, że pan prowadzi swoją działalność na YouTubie, skupiając się na jego osobie i wytykając komuś, że na tym zarabia. Dlaczego pan ma ten motyw panu zaczął przyświecać? Jakie pan ma intencje, bo coś w to, że pan się troszczy o zdrowie, to coś mi się to nie wydaje.
14: Są też filmy, które ja na przykład publikowałem w internecie, których oni nie chcą wrzucić, gdzie on dzwonił do mnie i prosił mnie,
3: o pomoc.
14: Żeby pokazać, jaka jest prawda.
13: Otrzymacie pisma? a ręce mnie musi podać, otrzymać ode mnie pisma z moją pieczątką Biuro Interwencji Obywatelskich, bo ja prowadzę, panie Lubieto.
3: Aha.
13: I macie, będziecie mieć termin do zwrotu pieniędzy dla mnie za nagrywanie ze mną filmy. Ty podchodziłeś, ja się nie skończyłem, przepraszam. Orgel Dano, podchodziłeś pod moją posesję.
7: Czekajcie, czyli jeden z tych to jest Olgier Dano? To chyba nie ten, którego nazwano dziennikarzem internetowym. To, że ma kanał, gdzie nagrywa śmieszne filmiki krytykujące Kononowicza, czy coś takiego. Olgier Dano tu jest?
13: Bez pozwolenia, bez niczego.
7: Znaczy, nie krytykujące Kononowicza, tylko jakby Olgier Dano wiesza mocno psy na wszystkich, którzy są wokół tam niego, wokół Konona, robiąc z nich takich ze wszystkich właściwie wyrachowanych i podstępnych wykorzystywaczy, tak? To jest styl Olgier Dano.
17: Panie redaktor, nie...
7: Janko Muzykant bardzo sobie ceni na przykład tego Olgier Dano.
17: Tylko boli jedna rzecz tutaj, dam na początku. Tyle lat trwa to już. To już trwa lata całe. Ja zapytałem swojego syna, mówię, ojciec, to już dawna historia. I nikt nie załatwiono mu emerytury, nie ma renty jakiejś, nie ma jakiejś opieki medycznej.
14: Ta osoba, która...
7: To czy pan tutaj mecenas, nie wiem, sprawdzał, czy sobie zgaduje, że nie ma opieki medycznej, że nie ma renty, zasiłku? No ma rentę, z tego co wiem, jakąś. Ma jak coś w rodzaju tam emerytury, on odbiera jakieś pieniądze. Nie jest tego dużo, ale coś tam ma. Pomoc lekarską właśnie dostał też od opiekunów, załatwiali mu pielęgniarkę. Wiecie, że załatwić pielęgniarkę takiemu człowiekowi jest cholernie trudno, bo on wygania, obraża, od kurew wyzywa, tak? Przestaje chcieć przychodzić. Miał tam załatwianą którąś już pielęgniarkę, bo poobrażane ma wszystkie, nie? Taki świetny człowiek, cudowny, do rany przyłóż.
17: Opieki medycznej nie ma i taki człowiek jest wykorzystywany do produkcji filmowej. Komu to służy? Kto to ogląda? U Boga Ojca.
18: Emitowanie takich treści.
17: Kto to ogląda?
16: Rozmawiałem z panem Kononowiczem, on powiedział, że oni się dzielą pieniędzmi, że to jest przedsięwzięcie biznesowe.
18: Nie tylko pan Kononowicz, ale miliony ludzi, którzy to oglądają. Każdy, kto ogląda ludzkie poniżenie, doznaje wielkiego uszczerbku moralnego.
16: Na programie Dzieci wołają do tego pana knurze. Tego chcemy? Zgadzamy się na to? Czy to jest okej?
3: Nie, nie zgadzamy się.
16: Czy to jest okej?
19: Nie możemy.
16: Dzieci.
19: Ale jeszcze.
3: Ale przepraszam,
19: nie może to jest... jedno zdanie. Nie może tak. Patologia być normą.
16: Pokazywanie intymnego życia, fizjologii, pokazywanie tego, co zawsze, zawsze było zamknięte przed okiem ciekawskim.
17: Jeszcze zaraz.
16: I robieniem na tym pieniędzy. To jest znak czasu.
20: Ludzie się na tym urządzeniu wzbogacają miliony złotych.
3: Czego tutaj myśmy pytanie nie rozumieli, tak zwani ludzie mediów? Pani ja redaktor, nie rozumiałam,
20: pani
3: na
20: redaktor,
3: czym polega
20: Iga Świątek
3: ten
20: wygrała US Open i zarobiła swoją ciężką pracą, wybitna sportowiec, 2 miliony dolarów. Amerykańska raperka na udostępnieniu swoich zdjęć w jeden dzień zarobiła 14 milionów dolarów. My się możemy na to oburzać, ale pytanie jest takie, czy ten człowiek chce waszej pomocy i wtrącania się?
7: Ja jestem zdecydowanie, jakby utożsamiam się ze słowami tego pana po lewej. Myślę, że mądrze gada i mniej więcej też tak na to patrzę, że burza w szklance wody trochę i robienie rejwachu sztucznego przez takich fałszywych trochę obrońców moralności. Ja nie do końca wierzę w szczere intencje tutaj obrońców moralności, z których, jak rozumiem, jednym z nich jest Olgier Dano, drugi jakiś dziennikarz lokalny, zwąchali się i też widzą może w tym dla siebie trochę szansę. Mógłbym teraz nagrać program, czy to jest moralne pokazywanie jakichś dwóch mało znanych typków, których nikt nie zna szerzej poza uniwersum Kononowicza i to, że oni teraz robią z siebie mega gwiazdy, bo występują w programie, który ogląda cała Polska, nie? Kosztem Krzyśka.
20: Bo wy chcecie, z tego co rozumiem, zamknąć go w domu pomocy społecznej.
18: Panie mecenasie, chodzi o odbiorców,
20: nie tylko byśmy go zamykali. Może on chce tak
18: zrobić. To jest szkodliwe, pan rozumie?
7: Kurwa, mam dość już obrońców moralności, którzy chcą decydować o tym, co mam oglądać, a czego nie. I teraz będzie, jak zacięta płyta, powtarzał cały czas o złu, jakie się dzieje, że ludzie to oglądają. Trzeba zabronić ludziom, tak? Dobra, mniejszym złem będzie po prostu przyzwyczajanie ludzi do tego, żeby jakieś lepsze, wartościowsze treści wygrywały, żeby je wybrali, nie wiem, a nie jakaś cenzura znowu.
18: Zarabianie pieniędzy w ten sposób jest szkodliwe dla odbiorców. Dla tych milionów. Ja daję sobie prawo, żeby młodzież była wychowywana w poczuciu szacunku dla innych ludzi.
3: Panowie walczyli jak lwy z właścicielem tego kanału, takim większym bratem z Ameryki. Co dało wasze wystąpienie do YouTube?
1: Absolutnie nic. Tak jak widać, kanał w dalszym ciągu jest dostępny w internecie i nie zostały poczynione kroki ku temu.
3: Co więcej, ja słyszałam, że ten kanał jeszcze nagrodę dostał.
1: Otrzymał nagrodę za wzorowy kanał, który przekazuje dobre treści.
3: Dostał srebrny przycisk.
21: 100 tysięcy wejść.
1: 100 tysięcy subskrypcji. A wejść jest dużo, dużo więcej.
21: 20 milionów.
3: Zwracaliśmy się oczywiście do serwisu YouTube, który odpowiedział, że nie stwierdził żadnych naruszeń na kanale pana Kononowicza.
22: Czy są ludzie, którzy mu pomagają, a państwo mówią o wielu rzeczach, ale nie pomogliście i nie pomożecie praktycznie na dzień dzisiejszy.
3: Mamy
22: pato streamerów, którzy zamiast pomagać, przeszkadzają osobom pomagającym. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
23: Dzisiaj internet jest sfera bezprawia. Reklamowane są używki, narkotyki, wódka. Wszystko ze złamaniem ustaw i przepisów. I tak naprawdę mamy jedną zasadę, ta, którą niestety tutaj pan redaktor i pan prawnik wyznają. Czyli to, co przynosi zysk, jest moralne. My jako ludzie wrażliwi, społecznicy, z taką wizją moralności i stosunków społecznych nie możemy się zgodzić i będziemy przeciwko temu protestować.
19: Wolność nie może krzywdzić innych ludzi. Oczywiście to jest przecież wykorzystanie osoby, która... Przepraszam, ja mam osoby, która jest nie do końca poczytalna. Biegli tak stwierdzili.
7: Tak często powtarzamy powiedzonko, że chcącemu nie dzieje się krzywda, nie?
19: Kiełka. Wydaje mi się, że tak to właśnie wygląda. Natomiast autor, to on rzeczywiście ma pieniądze, ma duże pieniądze.
3: Tak, twierdzi ta strona, ja że tak ten, uważam, który postawił kamery na to i to nagry...
7: Znakiem czasów trochę jest dla mnie też to, że tak często sprowadzamy wszystko tylko do tych pieniędzy. No ma pieniądze, proszę państwa, dużo ma pieniędzy. Dlaczego on je ma? Czy on je powinien mieć? Panie redaktor, no to są pieniądze, no dla pieniędzy, z pieniędzmi i w pieniądzach. O, pieniądze, no. I tak cały czas te pieniądze, kurwa. A czemu nikt nie powie, nie zastanowi się nad tym, czy na przykład Krzysiek się dobrze czuje w towarzystwie ludzi i ma ich pod dostatkiem. Zawsze ma z kim pogadać, siedzi sobie na ganeczku i dyryguje i pokazuje. Tu, tu weź to, przesuń to, kurwa, gdzie z tym? Tam, przynieście mi zupę, ja jest w drugim pokoju. Gdzie mój telefon? Idź, majorku, poszukaj. To szybciej to mi robisz, a zobaczę zaraz, nie? I dyryguje cały czas, dyryguje, on się cieszy. Na takie rzeczy nie warto w ogóle zwracać uwagi, tylko te pieniądze, że ma pieniądze, za dużo ma, zabrać mu.
3: Ma pieniądze.
19: No właśnie, tak to wygląda.
24: Problemem tutaj jest kwestia godności, która... Wszystkich kartach.
7: Wiecie co, sorry, jeszcze przerwę, bo mam takie przemyślenie. Dużo jest ludzi, którzy mówią, że właśnie podkreślają, że to ma pieniądze, to dobrze, ale nie tylko pieniądze, tu się dzieje zło i ostatecznie chcą, żeby po prostu nie miał tych pieniędzy, jakby pod taką jakąś zazdrością, z podświadomości płynie zazdrość, że on ma te pieniądze tak naprawdę. To czuć, że tak mówią na odpierdol i żeby się usprawiedliwić. Nie, no, pieniądze, no, dobrze, niech se będą, każdy ma prawo zarabiać, ale zabrać mu, kurwa, i na nim nie zarabiać. I nie obchodzi mnie to, że on się na to zgadza i chce tego. Ja będę walczył o moralność, bo jestem stróżem moralności.
24: Praw podstawowych występuje przed wolnością. I o ile zgadzamy się, że kwestie wolności mogą być w niektórych kategoriach...
7: Konon siedzi smętny, zasypia chyba. Ma atak cukrzycowy.
24: Rozumiejąc, że istnieją pewne wyższe wartości. Ta godność jest podstawowa i od świętego Tomasza, czy od Pico de Romandoli, czy od Kanta wiemy, że to godność właśnie świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi. I w związku z tym, niestety, z bólem muszę tutaj powiedzieć, że zgoda... domniemana lub nie, bo tutaj ten spór się toczył, czy pan Krzysztof Kononowicz się świadomie zgadza, czy nieświadomie, jest niestety tutaj wtórną rzeczą. Ponieważ to, co miałem okazję zobaczyć w materiałach przesłanych przez państwa, to, co się znajduje na kanale, uderza bezpośrednio o godność pana Krzysztofa.
7: O godności poucza pan, piękny pan, mądry pan, piękny pan, doświadczony pan, święty pan i społeczny pan siedzą koło siebie i dwóch stroli. I pan poucza wszystkich. Biedny Krzysiek to jest prosty człowiek. To jest prosty człowiek. On zasypia, już widać, no ziewał przed chwilą. On zasypia i on sobie myśli teraz, kurwa, ty durniu jeden, cię w łypę czepnął, to by ci gada, nic człowiek nie rozumie z tego. Spać pójdę chyba. Kurwa, co się stało się? No, tak siedzi ten biedny Krzysiek, a oni tu mądrości prawią. Panowie intelektualiści, którzy ustalą w swojej komisji, czy ten patostreamer, ten żul, ten menel, biedak, ten umysłowo chory człowiek ma prawo, żeby na nim tu zarabiali i on?
24: I jeżeli państwo nawet mają wątpliwość co do oceny własnej tego, czyli tego, czy rzeczywiście tak jest, czy nie jest, czy pan Krzysztof się na to zgadza, czy się nie zgadza.
2: Znamy ten tekst, bo jest sławny i poczytny. Czesław Miłosz. Który skrzywdziłeś?
7: O Miloszu, panie redaktorze. Pomówmy o Miloszu.
2: Śmiechem nad jego krzywdą wybuchając, gromadę błaznów wkoło siebie mając, na pomieszanie.
7: Teraz pytanie do słuchaczy. Kto w tym gronie jest tym błaznem wspomnianym? Kto tu jest błaznem?
2: Dobrego i złego. I koniec jest Miłosza taki. Żerowanie na nieszczęściu. To najgorsza z możliwych rzeczy.
24: Jeżeli państwo pamiętają taką kategorię XIX-wieczną jak cyrk dziwadeł, tam też się pojawiały tego typu rzeczy. Ludzie przychodzili, oglądali.
7: Co to za pan tak mądrze kulturalnie opowiada, ada. Jak mądrze trzeba mówić, jak się wysławiać. Taka jakaś piosenka była, Lady Punk, to by się... Czy kogoś tam, nie wiem, oddział zamknięty, już nie pamiętam.
24: Ali innych ludzi, którzy w jakiś sposób byli chorzy, zdeformowani, też sztucznie podkręcana była ta atmosfera. Mieli być dzicy, szaleni, tacy inni. I też można było powiedzieć, właściciel powiedział, gdyby nie ja, gdybym ja nie karmił tej osoby, to ona by umarła. Być może tak by było, być może podobne argumenty gdzieś tam właśnie takie materialne też się pojawiały. Natomiast problem jest taki, że dehumanizacja drugiej osoby, odebranie godności drugiej osobie powoduje to, że sami tą godność tracimy.
4: Pan Kononowicz niestety godnością się nie naje.
3: I pan staną... uważa, że tak. Monetyzacja...
6: I od tego jest państwo, i... tak, żeby się tak zaopiekować jest ludźmi, ale i nakarmić.
4: Ale skoro państwo tego nie...
7: Ja nie diable, ja... Chyba on napisał, że Krawiec, czy ty nie widzisz, że nikt się z tobą tutaj nie zgadza? No dobrze, ale argumenty ad populi to mnie nie interesują. No, mogę być jedynym nawet, który tu ma takie zdanie, ale będę się go trzymał, bo to jest moje zdanie. No. Co mam tutaj wam schlebiać waszym gustom, opiniom i się podlizywać i udawać, że myślę to, co wszyscy?
4: Nie wypełnia, to musi pan Kononowicz sam się sobą zająć. I zajął się.
2: Tu pan ma rację. Państwo jest za słabe i państwo jest źle zorganizowane, skoro pozwoliło na sytuację, w której człowiek, żeby żyć, musi się aż tak poniżyć.
20: Panie Piotrze, ale pan próbuje być czyimś sumieniem. On ma swoje własne sumienie, tak jak każda dziewczyna, która zdecyduje się dla kolorowej gazety.
7: O właśnie, czy wy lubicie, jak ktoś za was jest waszym sumieniem? Czy lubicie? Czasem można kogoś posłuchać, to nie chodzi o to, żeby w ogóle sobie nie brać do serca czyichś rad, ale czy lubicie, jak ktoś nachalnie i fanatycznie wręcz chce być waszym sumieniem i robi to według pewnego konkretnego szablonu, często jeszcze na przykład katolickiego szablonu.
20: Zebrać. To jest jej własne sumienie, jej godność, a pan nie może za nią podejmować decyzji.
10: Mnie przeraża taka wizja, znaczy, że prawda, że jakby to jest absolutny nihilizm, tak? Znaczy państwa nie ma, jesteśmy światem stosunków, gdzie każdy walczy ze sobą, jest darwinizm społeczny, prawda? I gdyby pan...
3: Darwinizm, pan uważa, że to jest...
10: No nie, no to jest absolutny darwinizm społeczny i akceptowanie tego stanu rzeczy, że jeśli państwo nie działa, to w takim razie ludzie muszą sprzedawać swoją godność w internecie, żeby przeżyć.
3: Pan tak zaczął tę całą historię pana Kononowicza.
4: Tutaj składamy wieniec. To są ulotki nasze, hipermarkety poza miasto.
3: Czyli pan musi potwierdzić, że pan Krzysztof jest zwierzęciem politycznym.
4: Tak, tak.
3: Od czego pan zaczął w ogóle? Przegraliście jednak kampanię, 3 chyba.
4: Wygraliśmy kampanię, że dzisiaj jesteśmy tu w studiu i cała Polska nas tu ogląda.
3: Znana twarz i to jest przepustka do wieczności, do historii. Pora umierać, panie profesorze.
0: No ale to krótki wiatr historii. Natomiast ja przypomnę, że był taki, który spalił Bibliotekę Aleksandryjską po to, żebyśmy wspominali jego nazwisko. To nie był czyn chwalebny ani godzien naśladowania. Także klikalność...
9: Na 5 liter?
0: No tak.
9: Neron? Tak.
11: Cesarz Neron.
9: Tak, tak jest.
0: Ja w razie myślałem o Herostatesie, ale...
9: On też uważał, że lepsza jest zła sława niż żadna.
11: Pan marzy o sławie innej niż w kościele. Dlaczego?
12: Może nie o sławie, ale chęć... Niekoniecznie o sławie, ale chęć pokazania halo, to ja jestem częścią społeczeństwa.
11: A to jest tak ważne wiedzieć, że to ja, nie anonimowy człowiek, z tak zwanej prowincji, tylko pan.
12: Chciałem po prostu tutaj być jako jeden z nich tutaj, ponieważ...
9: Zaistnieć.
12: Również.
21: Żeby ten pan wystąpił, jak ładnie, nie mamy tylko teraz instrumentu do gry.
11: Mamy, bo ja chciałem wziąć. Mamy. Proszę puścić nam kawałek tego, jak pan gra.
21: Bardzo proszę.
11: W kościele, tak.
7: Dobra, jestem. Czy to gra organista? To powinna młodzież oglądać, takie coś.
9: Zagrał. Wielu rodziców miało dzieci do pierwszej komunii. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Bardzo ważny komentarz. Zbliżam się wiele tej pokory i niskości, daj Boże.
17: Całe szczęście, że pojawił się ten program. Naprawdę, panie Elżbieta.
11: No wiesz, pan wyobraża, co będzie w sieci.
7: Tu widzę, że zaprosili samych starych pierdzieli. Starych pierdzieli zaprosili.
17: Protestować.
11: Panie profesorze, pan został ostatnio zapytany.
17: Oburzające, pani redaktor. To prawdy oburzające. O, takie rzeczy pokazywać. Organista gra pięknie w kościółku.
11: W zarobek.
0: I sławę,
11: którą drugi człowiek marzy o tym.
0: Ale no tak się stało, że w jakichś ostatnich dziesięcioleciach w naszej kulturze słowo transgresja okazało się taką przepustką do sukcesu, bo ono niby gwarantuje wolność. Ale ja bym powiedział, że jednak wolność człowieka polega na tym, że może takich programów patologicznych nie oglądać.
11: Nie chciałabym być jednym z etapów.
7: Co to, pan zanudzi?
11: Dlatego z przyjemnością przechodzę do współczesnych po trosze czasu.
9: Panie redaktor.
11: Kiedy czułość i piękna muzyka rządziły...
7: A, czyli już wystarczy. Już nie pogadał sobie Konon.
11: Z domu dziecka, pana...
7: I już cięcie. Popatrzcie, jakie piękne cięcie. Już Kononowicza nie ma. Już inny skład na widowni. Pyk! I znikł Konon, który sekundę wcześniej mówił pani redaktor, a ja chciał coś powiedzieć jeszcze. Nie wiem, czy on tam siedzi, taki zamglony trochę, ja to puściłem w słabej rozdzielczości, cholera jasna. Ach, mogłem w lepszej puścić, popatrzcie, teraz będzie odrobinę lepsza jakość, jak włączę z powrotem, o. Chociaż to wszystko jest skalowane, kompresowane tam podwójnie. Teraz jakby chyba trochę płynniej, 60 klatek jest. Ale do was i tak idzie w 30, więc... Dobra, to myślę, że wystarczy. I tak za długo. Niektórzy się pewnie wymęczyli.

muszę was przeprosić za te usterki takie, że... znaczy usterki, nie usterki, ja po prostu muszę wyłączać to nagranie, jak patrzę na czata, a czasami się przełączałem, żeby nie tracić zupełnie kontaktu z wami na tak długi czas. Więc czasem zerkam, bo po prostu no, OBS ma to skopane z przechwytywaniem okien, źle interpretuje tutaj osobne okna przeglądarki i po prostu muszę tworzyć nowe okno przeglądarki, bo inaczej przełączałbym zakładki i też by się ekran zmieniał na to, co jest w tych zakładkach, nie? Więc otwieram nową aplikację, z niej rypuję, tylko że w niej z kolei znika, jak wracam na innego Chroma. Być może jakimś rozwiązaniem będzie puszczanie w innym typie przeglądarki. Chyba kiedyś tak robiłem. Miałem jedną przeglądarkę Chrome do czata YouTube'owego, a drugą do tylko do ściągania z YouTube'a. Tak chyba miałem i to daje egzamin, bo nie muszę tutaj wyłączać planszy. I tak zrobię, tak zrobię. Dobrze, że sobie przypomniałem, widzicie. No, a wy możecie dzwonić i komentować jakoś na przykład sprawę Konowicza, choć o tym już dużo gadaliśmy. Nie wiem, czy jest sens wracać i toczyć jakieś wielkie debaty znowu od nowa. Więc taka ciekawostka po prostu. Ja swoje racje przedstawiłem, więc wam też daję szansę, żeby nie było. No, a to, że większość się pewnie ludzi tu nie zgadza, co tu piszecie? Na przykład Mika pisze, nie chcą mu dać zarabiać i żyć to, co inni robią z nim, jak go nagrywają, jest niemoralne i stąd się wzięło powiedzenie, że gorliwość jest gorsza od faszyzmu. Przemek się chyba zgadza ze mną dla odmiany. Zgadzam się z Krawcem i nie mam żadnego wpływu na... Mój brat, jaki będzie mój brat, tata czy dziadek? Jakby taki był, to by był, nie mam na to wpływu. No, pan Zanussi chyba, już nie pamiętam, ale on przedstawił taki pogląd, że dajmy już mu spokój, niech tam sobie zarabiają, nie? Niech sobie robią show swoje i się nie wtryniajmy za bardzo, chyba tak jakoś to przedstawił. W sposób dość umiarkowany. No ale wiele osób uważa też, że jest tu wykorzystywanie. No powtarzam, byłoby o wiele gorzej, gdyby nie było tego, jak chcecie sobie nazywać wykorzystywania. Fajnie, może niech też mnie ktoś tak wykorzysta, co? Bo wcale bym się nie obraził, gdyby mi wpadało na przykład, nie wiem, codziennie 500, nie? To bym się nie obraził. Bardzo proszę mnie tak wykorzystać. Podstępny, wstrętny sposób. Ja się nie obrażę. A to... Za dużo tych samozwańczych stróżów moralności, którymi się brzydzę, niestety. Na przykład tymi, którzy chcą ciągle walczyć z pornografią, z przemocą. Najlepiej, żeby wszystko było katolickie, nie? Takie, że, a dzieci się bawiły różańczykiem. To jedyna zabawka, nie? I mówiły, ojcze mój, matko ma, czy mogę poczytać Biblię? No. Już czytałaś dzisiaj, córo, nie za dużo to? Nie wiem, katolicy by chcieli, żeby wszyscy żyli... w takim domku na prerii. No, oglądali się za dużo domku na prerii i chcą, żeby wszyscy tak żyli, tylko nie zdają sobie sprawy z tego, że nie bardzo są szanse, żeby tak świat poukładać, że sobie wszyscy żyjemy na dorku, w domku na prerii i że może nie każdy chce, może nie każdy, może ktoś inny lubił na przykład Rambo bardziej, a nie domek na prerii. A oni tego nie rozumieją, nie? Domek na prerii to jest wzór najlepszy i tego się trzymajmy, nie tam jakieś tam twoje te głupoty, to złe głupoty, szatańskie głupoty, tylko domek na prerii. No. Krytek pisze, a wypijesz moje siuśki? Dam 500. No właśnie, to... No ale... To trzeba, może bardziej trzeba mieć żal i pretensje do tych, co wysyłają takie rzeczy, że za daleko się posuwają, nie? Poza tym Kononowicz mógłby się tu wykazać jakąś czujnością.
Czy to jest też czyjaś wina, że on wypił te siki? No, mogli go ostrzec, jakby ktoś zauważył. Widać, nikt nie zauważył. No, zresztą można, jak się dokładnie przyglądniesz, może to zobaczysz, że kapsel był otwierany, bo jest pęknięty ten plastikowy kawałeczek, ale no, nie ma o czym gadać. No, dał się strolować sikami i gównem, ale to jest część jego historii. To jest taki człowiek, do którego gówno się jakoś przylepiło, jest symbolem trochę, jego trademarkiem. Tematy gówniane, żarty gówniane. On jak sobie żartuje, to tak po chłopsku, nie? Że, chyba swoje gówno. No. Albo chyba twoja dupa. No, no to ma takie swoje żarty, które się kręcą gdzieś wokół gówna i dupy. No więc siłą rzeczy to tak jakoś przeszło karmicznie też na paczki, no i wysyłają mu gówno. Ta cała toaleta, no czego to był remont? Toalety, toaleta znowu, nie? Gówno, toaleta. Ktoś tam wody nie spuścił, ktoś za dużo papieru bierze, ktoś ukradł rolkę. No, takie są historie, no to jest takie S jak sraczka. Nie M jak miłość, tylko S jak sraczka. Z Krzysztofem Kononowiczem, Majorem i masą innych postaci w rolach głównych. Jan Łoś, Meksikano, Jacek od psa Arona i inni. No to taka opowieść, taki serial, połączenie Big Brothera, serialu S jak sraczka. Już. I to wszystko trochę wyreżyserowane, ale w zasadzie mniej reżyserowane niż Big Brother, można powiedzieć. Bo Big Brother, tam oni często grają tak, jak wypada grać, albo się na coś tam dogadują, trzymają się pewnej konwencji, trochę udają, a tutaj jest mniej tego udawania, jest więcej prawdziwych reakcji, uczuć, nerwów różnych. Jak oni się ze sobą kłócą o coś, to się kłócą na serio, nie? Nie wiem, czy dopuszczamy teraz tylko oglądanie fikcyjnych kłótni na ekranie, a prawdziwych nie. No bo do tego by się to sprowadziło, nie? O, tu wykrzykuje Jan Diabeł II, że właśnie straciłem. Do Krawca szacunek napisał. No. A dokładnie ja straciłem jego szacunek. I to wykrzyczał z kapslokiem tutaj, się zbulwersował i pisze, że było miło, ale już nie jest. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. I to dla mnie afront osobisty, że on ma inne zdanie. Jak on śmie mieć inne zdanie, ja tego tak nie zostawię.

Ja swoje zdanie na temat Kononowicza przedstawiam już od dłuższego czasu, właśnie takie niezmienne, jak korwinowe, niezmienne. No, jest dość oczywistą oczywistość. Powiem, jak przypomnę, że w Nocnym Radiu mamy różne poglądy. To też niewiele jest takich mediów, gdzie można się tak bardzo ze sobą nie zgadzać. Większość mediów, nawet wśród gównoradyjek, słuchajcie, które tutaj przodują, jeśli chodzi o wolność, o jakąś tam nieskrępowaną twórczość i naturalność, no to Nocne Radio też się trochę właśnie tu wyróżnia tym, że są ludzie spolaryzowani, no, że różne tu są poglądy, że jest dosyć mocny pluralizm. Czyli właśnie to, o co ja walczyłem. O pluralizm.

może to jedna z tych takich skomplikowanych spraw, gdzie niczym w grze RPG, jakiego byśmy wyboru moralnego ostatecznie nie dokonali, zwykle to są jakieś dwa wybory na przykład, nie? Można się złączyć z tymi albo z tamtymi i wszystko będzie miało mocne konsekwencje. Gra Wiedźmin 3, słynny nasz Wiedźmin growy, to myślę, że to jest jeden z powodów wielkiego sukcesu i tego, że ludzie tą grę tak polubili, że tam jest bardzo dużo takich wyborów moralnych, czy pomóc temu żebrakowi, ale z kolei to wywoła jakieś tam reperkusje u bogaczy i bogacze zorganizują tam manifestacje i zginie jego ciotka, wiecie, no. Albo z kolei, jak wybierzesz tu, no i to tak jest trochę z tą sprawą Kononowicza może, że tu tak ciężko powiedzieć, która opcja jest właściwa, czy go nagrywać, czy go nie nagrywać, bo wszystko ma swoje bardzo liczne plusy i minusy. W życiu są ogólnie takie sytuacje, jest ich wiele, gdzie nie jest wszystko takie czarno-białe, nie? Mamy zło i mamy mniejsze zło, albo mamy dwa mniejsze zła. A tego większego w ogóle nie ma, to dziwny przypadek. A tu już knuja, już podstępne żmije wężowate i ktoś tam po drugiej stronie pisze: Etam na ojca dyrektora nocnego radia, brawo!

0: No i dawaj mychlać. Znalazła się gitara. Dubin niczego sobie gra, głośno. Więc my chórem Moskwę machnęli. Głos wiadomo, każdy z nas ma i śpiewa z całych sił. To aż okna się trzęsły i szklanki dzwoniły. Niech burżuazja słyszy i zna, że czerwona armia się bawi. W kącie pokoju pianino stało, ale grać nie umieliśmy na tym faszystowskim instrumencie. Jednak, kiedy wypiliśmy więcej, to Sinicyn spróbował. I nawet bardzo dobrze wyszło. Więc Dubin na gitarze rżnie, my z całych sił, jeśli zawtra wojna, śpiewamy, a Sinicyn pianino obu rękoma po zębach chlaszcze. I tak ładnie nam szło, że my tym sposobem do północy się bawili. Potem Dubin uroczyście powiedział: drodzy towarzysze, zaraz będzie nowy rok. Zaczniemy go specjalną zakąską do wódki. Jest to najlepsze na świecie burżujskie jedzenie. Poszedł on do szafki i wyjął dużą papierową torbę. Przyniósł ją i wyrzucił zawartość na stół. Było to coś podobnego do strąków dużego bobu albo do małych ogórków. — Co to jest? — spytałem ja. — Banany — powiedział Dubin. Nasze chłopaki z NKWD tu u pewnego burżuja, który miał dawniej owocarnię, rewizję robili i dużo tego specjału znaleźli, więc i mnie trochę dali. — Dawać tu banany! — krzyczy Jegorow. — Dość burżują tym się obżerać. Teraz nasza kolej! No nic. Dubin banany porządnie w umywalce umył i kilka z nich plasterkami na talerzu pokrajał. Potem oczywiście odpowiednio posolił i każdemu wódki nalał.
1: Alojzy Topór.
0: Zdrowie piechoty!
1: Krawiec.
0: Powiedział.
1: Piłeś, nie prowadź audycji.
0: Wypiliśmy i bananami zagryzamy. Ale cholera go wie, jakoś niesmaczne było. Ja nawet wypluć chciałem. A Sanicyn wówczas powiedział: do tych bananów trzeba octu i tak samo pieprzu. Pieprz był, ale po ocet Dubin do gospodyni poszedł pożyczyć. Zaprawiliśmy banany octem, no i rzecz jasna pieprzem. I zupełnie inny smak wyszedł.
2: No to teraz pytanie do was, z czego to jest fragment? Z jakiej powieści? Którą można znaleźć też na audiobooku. Na YouTubie. Bardzo zacne i prześmieszne. Są tutaj fragmenty. No ciekawi mnie, czy ktoś zgadnie. I to jest, w tym przypadku to można mówić o prawdziwym jakimś konkursie, bo to nie jest pytanie z takiej wiedzy, którą można sobie wygooglować łatwo. Tak jak my kiedyś sobie z Matem na przykład zadawaliśmy różne zagadki, Mat się mnie coś pytał o różne rzeczy z serialu Alternatywy 4, to też ciężko jest to znaleźć. Jakieś informacje odnośnie scenki, kto grał, kto coś powiedział. I tak samo tutaj ciężko jest komuś wpisać gdzieś tytuł, autora, sobie wygooglać szybko, nie? No, chyba nikt nie zgadnie. Nie jest to Jakub Wędrowicz, jak proponuje Van Dust. Tak, słuchacz perski jest najbliżej. Enerfan też pisał, że Tomasik pisał, chyba tak, a słuchacz perski pisze Pamiętnik Czerwonoarmisty i to jest właśnie dobry tytuł. Dokładnie. Może jeszcze krótki fragmencik.
0: Wczoraj spotkałem ja lejtnanta Dubina. Powiedział: przyjdź do mnie wieczorem, wypijemy, spotkamy nowy rok. Będzie kapitan Jegorow i jeszcze kilku chłopaków. Dobrze, odpowiedziałem. I poszedłem. No naturalnie ubrałem się odpowiednio i perfum nie żałowałem. Przychodzę, a tam już wszyscy są i kapitan Jegorow też. Od czego zaczniemy? Spytał nas Dubin. — Wiadomo od czego — powiedział lejtnant.

Armii Czerwonej. Taki jest dokładny tytuł. Tak. No, i tam oficer Armii Czerwonej różne przygody przeżywa w wyzwalanej od nazistów, skądś to znamy, Polsce, z wyzwalanej od faszystów, od nazistów, wyzwalacze, no. Jak naszemu bohaterowi jedna Polka powiedziała, że jedyne, co tu przynieśliście, to smród, wszy i gwałty i terror, to tak się zdenerwował, że aż jej w mordę dał i był bardzo zdziwiony nasz czerwonoarmista, bo jakby swojej tam Dusi, czy jak tam się nazywa jego dziewczyna, Dusia, no jakaś tam jego pannica, to jakby jej tak przypierdolił z piąchy, to ona, to by na niej to wielkiego wrażenia nie zrobiło, bo radziecka kobita przyzwyczajona do brania po ryju. A ta padła od razu. Burżujka, być może wstrętna, no. Zaraz powiem, kto napisał. Napisał Sergiusz Piasecki, tylko nie wiem, czy to czyta, czy... Tak trudno sobie sprawdzić na Google, nie? Lepiej napisać na czacie, to krawiec sprawdzi. Tak, Sergiusz Piasecki napisał. Bałem się, że może lektora dali w tytule. Też tak czasem bywa.

Zabawne jest zwłaszcza to zderzenie się czerwonoarmisty z tą burżujską, wstrętną Polską, nie? On się tam dziwuje, że kobiety mają pończochy takie, że do ciała przylegają i że podwiązek z gumy po wekach od słoików nie muszą tam nosić. Że parasolkę ma. Wszystko mu się kojarzy z jakąś szlachtą i z czymś, a tu jest po prostu cywilizacja lepsza w Polsce. Więcej, bardziej hop-siup do przodu jesteśmy. Trochę bardziej jak na zachodzie. No, jak ktoś tu kiedyś ostatnio wspomniał, Warszawa była nazywana Paryżem Europy swego czasu. Więc dla takiego jakiegoś buraka radzieckiego, który zadupia jeszcze z Syberii jakieś wywędrował, co ma w głowie tylko towarzysza Stalina i walkę z zarazą burżujską, tak z grubsza wygląda jego światopogląd. Bardzo, bardzo prosty człowiek. Jak kogoś nie lubi, to w ryja leje. Jak mu się coś podoba, to bierę. Dostałem donate'a. Mam skomentować. Aha, zapomniałem, nawet chciałem skomentować, ale jakoś się rozkojarzyłem. Właśnie, no dzięki Alojzy Topór. Alojzy Topór pisze, wysyła dyszkę i pisze: krawiec, piłeś, nie prowadź audycji. Jestem trzeźwy, nawet kropelki alkoholu dzisiaj nie wypiłem. Nie wiem. Są tak, widzicie, jak ktoś przylgnie do człowieka, nie? Że krawiec pijak, to już teraz będzie zawsze. Ktoś tam mówił, Gumball, co mnie zaskoczyło, że a krawiec już tak nie pije, strasznie. No to ja w ogóle za bardzo nie piję już na audycjach, ani tak w życiu. Unikam alkoholu. Trochę mi się zdrowie poprawiło dzięki temu. Wątroba odżyła i takie teraz gadanie przy każdej okazji, że a, coś pił dzisiaj krawiec? No to tak bez sensu trochę, nie? Trochę nieaktualne po prostu. Paryżem Wschodu bardziej. A, pisze to Misiu. No może i Paryżem Wschodu faktycznie.

Także nasz czerwonoarmista jest pokazany taki jako wyjątkowo taki zapyziały, zacofany burak, ale taki śmieszny i pocieszny, bo on wali gafę za gafą. Można powiedzieć, że to taki ruski Szwejk, nie? Ruski Szwejk trochę, może. No, więc na pewno sobie warto dla poprawienia humorku nawet posłuchać tego audiobooka, polecam. Co tu jeszcze za tematy? No, nie dzwonicie dzisiaj, donejciki przystopowały już od dłuższego czasu, na początku trochę tu było. Paru mecenasów się zrzuciło. Więc będę trochę na was tu polegał i na początku był taki tytuł, że taki tytuł jak się wymyśla, jak się w ogóle nie jest przygotowanym, nie ma żadnego tematu, to dajesz na przykład wasze przemyślenia odnośnie ostatnich sytuacji w przeciągu ostatnich kilku lat, wasze przemyślenia. I wtedy ludzie dzwonią, jak im się chce, to dzwonią. I opowiadają jakieś, podrzucają tematy, najlepsze z możliwych tematów, bo takie tematy, które gdzieś tam dotyczą życia naszego prawdziwego, coś się komuś przydarzyło, coś się komuś urwało. No. No. Nie palę, ale to nie mówię, że żadnych używek nie używam, że tak powiem. No, tym bardziej, że dostałem znowu w prezencie fajne rzeczy tutaj. Tak co jakiś czas dostaję fajne rzeczy, prawda? Mryk, mryk, fajne rzeczy dostaję. No. Tu ktoś mi coś podrzuci, tu ofiaruje, tu sprezentuje, tutaj da. No i w to mi graj. To bardzo taka jasna, pozytywna strona całej tej roboty. Że się fajne prezenty od ludzi dostaje. No, przy okazji właśnie pozdrawiam Krzyśka, jak słucha. No, tam... Krzysiek, ja myślałem, że on jest kierowcą ciężarówki jakiejś tira, a się okazało, że nie. Że ma inną, też ciekawą pracę, ale o której nie będę wam tu opowiadał, bo to takie bardziej prywatne rzeczy. Co ciekawe, Krzysiek jest właściwie stałym słuchaczem Nocnego Radia, ale słucha tylko sobie tak, że no nie dzwoni, nie czuje takiej potrzeby, nie jest bywalcem na antenie. A szkoda, ja zawsze zachęcam tutaj. Może to jest właśnie ten dzień, to jest ta chwila, kiedy zadzwoni ktoś, kto jeszcze nie dzwonił. Może właśnie to ty, do ciebie mówię, tak, do ciebie. Co głupio odwracasz łeb, co mrugasz? To ty, no, do ciebie mówię, no.

Za 18 minut ta lepsza audycja. Być może tak, na pewno dla kogoś lepsza. Być może nawet dla bardzo wielu ludzi lepsza. No ale to w takich kategoriach powinniśmy tutaj oceniać, nie? Że tak właśnie pełnym zdaniem, ładnie to by było, za chwilę audycja, która dla wielu ludzi, w tym i mnie, jest o wiele lepsza niż te wypociny, wysrywy i smrakloki tego, jak mu tam było, zapomniałem, szewca. O, byle jakie, gówno takie. Słuchać się nie da. There you go.

jaki temat u Claude'a, na pewno będzie przestrzeganie, ostrzeganie i papa smerfowanie. Powie wam, czego macie słuchać, komu macie wpłacać i będzie o tym dużo mówił, będzie was przestrzegał. Będzie wam mówił, kto jest dobry, a kto zły, kogo w ogóle trzeba kopnąć w dupę, w ogóle go nie słuchać. W ogóle jak on coś do was mówi, to udawajcie, że w ogóle go nie słyszycie. A słuchacze, świetna rada, wuju, wujku. I on radzi, tego macie nie słuchać, pamiętajcie, ale to jak się dowiem, że ktoś słucha, to może już mnie nie słuchać, jak jego słucha. I jak wpłacił i mnie, i jemu, to ja oddam to, co mi wpłacił, bo ja nie chcę od niego, jak on jemu wpłacił też.

0: wypuszczam sobie dymek nosem. Umiecie taką sztuczkę, że wypuszczacie dym nosem? Bardzo trudna sztuczka. A tak na serio, no to nie jest trudna. Trudniejsze jest puszczanie dymu uszami. Niektórzy potrafią podobno puszczać dym uszami. Czy znacie kogoś, kto potrafi puszczać dym uszami? I nie mówię to o sytuacji, gdzie się zdenerwował, przyszedł do niego komornik, żona przyprawiła rogi, koledzy już wiedzą, wołają na niego, rogaś z doliny roztoczy, córka mu się puszcza z czarnym i w ogóle ma marnie. No, tak bywa w życiu. Cieszcie się tym, co macie. Dzisiaj ja będę... Jak Michał jest taki papa Smurf, to ja też będę was przestrzegał i wam mówił, jak macie żyć. Pamiętajcie, musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. No i właśnie coś mądrego miałem powiedzieć, tylko zapomniałem, co właśnie, nikomu nie ufać. To, jakoś rady dam. Tak, dobra. Nikomu nie ufać.
1: Musicie mieć oczy nawet w dupie, jak chcecie żyć w tych popierdolonych czasach. Ludzie to kurwy. Czerwone, czarne. Wszystko kurwy. Trzeba ich zabijać. Albo ty zabijesz, albo zabiją ciebie. Olo, kurwa. Obudź się, kurwa. Gdzie ty żyjesz? Na jakim świecie, kurwa? Musisz zabijać. To jest wojna. Musicie zabijać.
0: Ale panie kapitanie, to kogo mamy zabijać? Tutaj nikogo nie ma.
1: Kurwa, zaraz ciebie zabiję, potem spalę twój dom i zgwałcę twoją babcię.
0: Ja nie mogę tego słuchać. Franz, tobie normalnie coś odwaliło. Franz, uspokój się. Ty chcesz gwałcić moją babcię? Ona już nie żyje. Franz, zresztą co ty, kurwa? Franz, zostaw mnie! Nie wiem. Obejrzałbym sobie film z Olo i ze tym. Z Nowym i z Francem. Franz i Nowy. Taka kreskówka może. Gdyby polscy twórcy mieli jaja, pieniądze i jeszcze parę innych rzeczy, to może by robili takie... No, powstał rysunkowy Jaś Fasola, jest rysunkowy Jaś Fasola. Czemu nie zrobić rysunkowego Franca i tego, jakąś, no, się chyba Zbyszek nazywał, nie? Nowak, no, pseudonim Nowy. Waldemar Morawiec się nazywał. O, Waldemar Morawiec. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że u nas jakiś bohater, twardziel, nie będzie miał na nazwisko Morawiec, tylko raczej taki śmieszny, bardziej taki błazen przy głównym bohaterze. I taką rolę trochę odgrywał, nie do końca, no bo też był poniekąd jakoś tam, stał się twardzielem może w trakcie tej całej przygody bardziej. Walduś, Morawiec, Nowy. Na początku to przecież on był zupełnie takim wypłoszem, niewydarzonym służbistą. Przychodził tam i melduje uprzejmie, że moi koledzy umówili się na palenie akt operacyjnych dziś w nocy w miejscu mi nieznanym. No i tak i donosił na kolegów.
1: Gdzie to taki skończy, jak tak zaczyna?
0: Na Powązkach. Rzekł Olo, zdegustowany też. Przecież psy trzy są, nie widziałeś? No nie widziałem do dzisiaj psów trzy właśnie. Muszę w końcu obejrzeć. Ja nie lubię się zapisywać do jakichś nowych serwisów VOD na jakimś Onecie, czy coś mi się nie chce tam rejestrować, maila potwierdzać, żeby jeden film sobie obejrzeć, nie? Nie chodzi nawet o pieniądze, chociaż też tak wydać trzy dychy na obejrzenie jednego filmu to takie trochę zbójecka cena, nie? Jak mamy wszystkie te Netflixy, Amazony w porównywalnych cenach za cały miesiąc oglądania, z czego tego, co chcemy. No. Ale w końcu sobie obejrzę. W imię zasad jest taki podtytuł, nie? Ale słyszałem, że takie sobie, stąd też się może tak nie parę, chociaż początek, który dorwałem gdzieś na YouTubie, zapowiada się ciekawie. Otóż do Franca, który wychodzi z pierdla, zgłasza się syn jednego z zabitych tam ważniaków, jakiegoś bossa, którego Franc odpalił w przeszłości. No i chce tych paru milionów dolarów, które były w torbie, które Franc tam zabrał ze sobą, za które se żył, się wyprowadził do Nowej Zelandii. Większość z tego wydał, tak się domyślamy, i ma trochę problem, ponieważ były żołnierz, no przechwala się, że jest byłym członkiem specnazu, więc pewnie jest, znając realia filmów sensacyjnych. Nie jest to komedia, żeby się jednak nie okazał. No i taki jakiś groźny zawodnik chce od Franca te pieniądze i obiecuje mu, uwaga, że jak da mu te pieniądze, to umrze łatwo i przyjemnie i taką mu przysługę zrobi. Ale jak nie odda tych pieniędzy, to może być o wiele gorzej, prawda? Że już nie umrze łatwo i przyjemnie. Szybko, no może tak, nie umrze szybko. No więc Franc ma zagwozdkę i taki początek widziałem, no... Mi się wydaje, że tamte psy miały klimat jakiś taki po prostu swój. Miały swój własny klimat, swoje własne zasady właśnie. A tu jest oddzieranie kuponów. Już takie nie wiadomo co, nie? Czy to ukłon do... Tak mówię oczywiście na podstawie tego, co słyszałem, co widziałem na fragmentach. Kto w ogóle się tu podpisał tym razem? Czy sam Pasikowski w ogóle w tym... Na pewno maczał palce. No tak, Pasikowski i scenariusz, i reżyseria. Napisane, że film sensacyjny. Psy zawsze były trochę kręcone w amerykańskim stylu. Tak na tle innych produkcji, kina akcji, filmów sensacyjnych. No, w tych dawniejszych był jakiś taki duszny, fajny klimat też, nie?

coś jeszcze sprawdzam. Chcę się upewnić. No tak, Michał Lorenz właśnie, tak myślałem, od muzyki. No genialna muzyka. Mam gdzieś całą ścieżkę dźwiękową z Psów i te kawałki się nazywają w ciekawy sposób, bo jest kawałek, który się nazywa po prostu Franz Maurer. Są inne tytuły, no nie pamiętam, ale one fajnie nawiązywały do filmu. No i genialna muzyka, właśnie utwór Franz Maurer, to jest taki smutny blues, fajny, bardzo nastrojowy. No i użyto też tej muzyki w trzeciej części, słyszałem. No co, różnie można na to patrzeć. Niby hołd oddany twórcy, niby sprawdzona dobra jakość i tak dalej. Może się nie czuli na siłach, może nikt nie byłby w stanie dostarczyć tak wspaniałej ścieżki dźwiękowej jak Lorenz swego czasu. No więc użyto tej kultowej muzyki. Nie ma na CDA, to znaczy u ciebie działa na CDA, faktycznie to jest śmieszna sytuacja, ponieważ jest blokada na Polskę w tych psach. Czyli to Misiu sobie w Stanach może oglądać na CDA Premium, Psy 3, a ja nie mogę. Bo też mam CDA Premium. No, mi się zawsze podobało w Psach to, że tam jest dużo kultowych scen, fajnych scen i nie mówię tylko o takich najbardziej znanych fragmentach, gdzie Franz mówi, nie wiem, tam wypierdalać, tylko ogólnie i pościgi samochodowe fajne. Nie wiem, scena, w której z dwójki, gdzie Franz, Wolf i Nowy przewożą jakieś karabiny maszynowe i tracą ten ładunek, bo ktoś im zachachmęcił brykę. No i muszą ścigać tych typów, kradną samochód, łapią tych typów gdzieś przypadkiem trochę przy granicy, wcześniej myśleli, że to inni są i skopali jakiś bogu ducha winnych sprzedawców kiełbasy przy drodze czy coś takiego. No i też scena, w której Wolf wyciąga typa z samochodu, strzela mu od razu w nogę. To są takie bardzo brutalne takie sceny, które znamy, no nie wiem, z co bardziej hardkorowych amerykańskich filmów sensacyjnych, nie? Więc myślę, że Pasikowski zawsze był fajnie kręcił, bo kręcił trochę jedną nogą w Polsce, drugą na Zachodzie, nie? Jeśli chodzi o styl, o tempo, o akcję, o fajne charaktery, no przecież też nie tylko Franz, ale Nowy też jest fajnym bohaterem kina akcji. On też się strzela, też no, traci kciuka, mu odrąbują, gdzieś tam biega, załatwia różne sprawy, też... On jest takim wytrychem do tego, żeby stworzyć sytuację kryzysową. To on nie dopilnuje do końca czegoś, na przykład worka z kasą, nie? Tylko będzie gdzieś tam się bawił i laskę zarywał, tak jak to zrobił zresztą, nie? Będzie trochę takim fajtłapą czasami. No, ale mamy też Ola. Olo już taki konkretniejszy, nie? Już można się bać Ola. No Franz jest takim liderem w sumie wśród tych ubeków trochę. Oni go najbardziej jakoś szanują, bo on ma takie epizody w swoim życiu trochę jak jakiś Clint Eastwood w filmie, nie? Zestrzelił z komina jakiegoś zbzikowanego partyjniaka, co swoją tam córkę złapał, porwał, wszedł nią na komin, groził ludziom, że jak coś tam mu nie załatwią, to ją zrzuci. No i Franz zestrzelił tego typa. I to jest, stąd krążyły tam w towarzystwie, tak wynika z filmu, takie opowieści opowiadane pół żartem, że to Franz zabił Jana Pawła, strzelał do Jana Pawła II, do papieża strzelał Franz, nie? Bo on jest taki, no, najbarwniejszy po prostu i największy kozak, największy twardziel pewnie. A wokół niego cała plejada ciekawych bohaterów, nie? W tym i z Woli. Zawsze się śmiałem, że to jest trochę taki scenariusz pod tytułem opowieść o ubeku o złotym sercu, nie? Ubek o złotym sercu. I tu można
wietrzyć jakieś niecne zamiary, że chcą nam coś wtłoczyć do głowy, jakiś obraz pozytywnego ubeka czy coś. Ja myślę, że to przesada, tak się śmiałem, bardziej to w żartach mówię, nie? To jest jednak kultowy film, nie głupi film, kultowy film. Bardzo dobry po prostu film. No, jakoś tak nikt raczej nie wiesza psów na psach, tu nomen omen, nikt nie wiesza psów na psach, bo jest to film, nawet jak ktoś nie lubi tam strzelanin, coś, to każdy powie, no psy, dobre kino. No, a produkcję Wegi to już ludzie bardzo krytycznie oceniają i po kilku jego nieudanych produkcjach to widać, jak rozchodzi się taka jakby fama o tym, że to jest... że to jest partacz, nie? Że to on robi kicz, gówno. Co niektóre filmy Wegi są bardzo dobre, uważam. A niektóre są beznadziejne. To jest bardzo, bardzo nierówny twórca. Nie wiem, Tomisiu, czy tam nie ma jakiegoś zabezpieczenia VPN-owego, bo ja się przez darmowe VPN-y próbowałem połączyć na to CDA i nie poszło. Jakby blokada zadziałała, nie? Może są dodatkowo inne jakieś sposoby. Jak dla mnie to wystarczyłoby, jakiś serwis mógłby wpaść na to, że robi po prostu zabezpieczenia w ciasteczkach też. Ktoś się nie skapnie, że musi ciasteczka sobie jeszcze dodatkowo wyczyścić, nie? Może tak było tym razem. W każdym razie mi VPN nie działał. Albo po prostu ten VPN jako darmowy był taki kiepski, był gdzieś tam na liście VPN-ów darmowych, CDA dodało sobie tam filtry i może takie zabezpieczenie. W każdym razie no, nie działa wpięcie się przez VPN-a. Brakuje trochę w polskim kinie takich twardzieli z prawdziwego zdarzenia, nie? Takich twardzieli jak Charles Bronson w Dead Wish, czy jak Clint Eastwood wielokrotnie bywał takim twardzielem, który tu w mordę da, tu się postrzela, tu gdzieś musi zwiewać, nie? Nie mamy za bardzo już takich ultra twardzieli jak Rambo, to w ogóle raczej nie mamy. I tak... Jak mielibyśmy zrobić jakąś listę twardzieli, no to ja bym tak zestawił. Kilku by się znalazło, nie? Był taki film Sfora. Tam było kilku twardzieli. Właśnie Franz, czy Marek Konrad jako sierżant, kim on tam był, jakiś tam oficer Halski, no. Pewnie by się paru jeszcze tutaj znalazło, ale ja bym sobie życzył więcej twardzieli. Jak mówiłem, nowy kickbokser pewnie powstanie, tak donosi Andrzej z kanału Kino Sztuk Walki, z którym kiedyś nagrywaliśmy razem audycję w Nocnym Radio. Był zaproszony, zjawił się, fajnie sobie pogadaliśmy o kinie akcji. Jak piszecie Nocne Radio, Kino Sztuk Walki, to znajdziecie. Można sobie posłuchać. A to ciekawe, co pisze Grzesiek, bo o tym, że ten film Wegi w hołdzie sobie samemu, o nim samym i generalnie Wega jest tu gwiazdorem, on sam o sobie stworzył historię. Chyba największy megaloman wśród twórców w ogóle na świecie może się okazać, że nikt nie zrobił czegoś takiego, że w hołdzie samemu sobie, moja autobiografia filmowa. O, tu jaki byłem dowcipny, tu zabawny, a tu im powiedziałem, o kurde, to były czasy. Ja zawsze byłem zdolny w sumie. Zawsze laski do mnie ciągnęły. Tak miałem, tak żyłem. A pamiętacie, jak wyszedłem w szafroku z szampanem za sto koła? Co, stać mnie było, nie? O, wyszedłem sobie i mówię, szczęśliwego nowego roku, kurwa, ludzie, biedaki, cebulaki, kurwa. Przegrałem trochę te cebulaki, a potem mnie nie lubili, ale pamiętam siebie, mnie, jak idę tak w tym szafloku, kurde, to były czasy. Ale dobra, słuchajcie, bo tak siedzimy już 2 godziny tu, trzeba się zbierać, tak cały czas o mnie gadamy już od 2 godzin, żeśmy się zmywali, nie, Jaćka? No. I Wega z imprezy idzie do domu z żoną. Tak bym się domyślał, taki narcyz, megaloman, trochę, nie? Trochę tak za bardzo, tak dziwnie trochę robić film, gdzie się pokazuje samego siebie. Bierzesz jakiegoś tam swojego ulubionego aktora jeszcze ze swoich filmów, żeby cię zagrał.
No, ale nie dokończyłem o tym, co właściwie tu Grzesiek mówił, że film jest wycofywany z powodu małego zainteresowania. To może też jeden z niewielu takich przypadków na świecie, że się w ogóle macha ręką i weź, dobra, nie puszczaj, nie wysyłajcie tych taśm tam do kin, bo za drogo wychodzi i tak nikt tego nie puszcza. No. Może będzie na VOD za dwa dni. Nie wiem. No, nie Kickboxer 9, tylko ostatni, to była część szósta, jeśli dobrze zrozumiałem to, o czym mówił Andrzej. I to był Kickboxer Zemsta. No, klapa podobno całkowita, tak twierdzi tutaj prowadzący. No, natomiast Kickboxer Odkupienie, wcześniejszy, to był spin-off też taki bardziej, to oba takie spin-offy, czyli takie odpryski od głównej serii bardziej. No, a więc teraz jak powstanie Kickboxer, to będzie Kickboxer 3 de facto. Ale to też takie typowe dla dzisiejszych czasów, że kręci się te odpryski, a jakaś tam główna seria sobie żyje osobnym życiem, jest czymś większym, nie? A spin-off, właśnie takie rozgałęzienie serii, powiązany. Film powiązany, można by powiedzieć. Pracuje sobie już trochę na innych torach to wszystko jedzie. Ale to, no właśnie tutaj zobaczymy, bo żeby mówić o pełnowartościowej kontynuacji Kickboxer 1, Kickboxer 2, a teraz część trzecia, pełnowartościowa, no to musieliby ci sami twórcy to robić, jak dla mnie. Zbyt ryzykowne trochę jest takie losowanie sobie, wybieranie sobie jakichś mało doświadczonych jeszcze często twórców, którzy mają na koncie dwie produkcje, albo jedną nawet tylko i to taką, która nikogo specjalnie nie zachwyciła, tak bywa, nie? No i to jest wtedy duże ryzyko, to jest ruletka, wyjdzie mu albo mu nie wyjdzie. Najczęściej nie wychodzi, za ten nowy Mortal Kombat się wzięły takie osoby, które zupełnie jakby okazało się, że jakoś po swojemu dziwnie czują to uniwersum, fanom to się nie spodobało, powymyślali jakichś tam nowych rozpierdalaczy i popełnili podstawowy błąd, bo trzeba znać dobrze lore, czyli zagadnienia jakby można by powiedzieć, że lore to jest taka mitologia wymyślonego świata trochę, nie? Jakie tam są nazwy, profesji, jakie tam zaklęcia, jakie tereny, mapy, wszystko to znasz i czujesz ten klimat, nie? No to Mortal Kombat ma już jakiś tam swój wypracowany świat i fani zawsze oczekują, że twórca wykorzysta różne smaczki, że nawiąże do postaci już stworzonych, a nie będzie wymyślał swoje jakieś wysrywy, smrakloki. No bo nie od tego są oni, jakby to powiedział Krzysztof Kononowicz. Nie od tego są oni. Nie od tego są. No, tak by powiedział. Więc jak się bierzecie za robienie czegoś właśnie w świecie Tolkiena, w świecie Gwiezdnych Wojen, to fani chcą, żeby to czuć, żeby to było Gwiezdnymi Wojnami. I bardzo ostrożnie wymyślcie jedną rzecz nową na całą książkę, na cały film. Jedną nową profesję jakoś, coś rozbudujcie, powiedzmy, zagadnienie dotyczące rycerzy Jedi. Jeśli to czujecie, jeśli to ci rycerze Jedi są dla was ulubieni i się nimi interesujecie, nie? Wtedy możecie być dobrym kandydatem na takiego na przykład pisarza, który pisze jakąś książkę w świecie Gwiezdnych Wojen i doda coś od siebie. Nie będzie tylko bazował na tym, co już jest, ale coś uzupełni, rozbuduje to uniwersum. Z tym się nie zgodzę, że trzeba robić tak, jak fani chcą, XD, pisze ktoś tam po drugiej stronie. Ja nie uważam, że tylko, ale że trzeba mieć to głównie na względzie jednak. Właśnie całe Marvel Cinematic Universe, myślę, że częścią tego sukcesu jest to, że bardzo zrobiono pod fanów to wszystko. Że czerpano garściami z różnych kultowych scenek, że to robili sami fani tych światów superbohaterskich. Doskonale okazało się, że to czują. Mało tego, że potrafią fajnie dawkować tych nowych bohaterów, którzy się pojawiają z czasem, wykorzystują różne kultowe sceny. No nie wiem, w serialu The Punisher
na zakończeniu drugiego sezonu Frank Castle wchodzi do jakiejś tam hali, czy do jakiegoś, do kanałów, czy gdzieś tam, i tam się jakieś gangusy zebrały. A to on ich wszystkich tam zaprosił, upozorował, że jedni chcą się z drugimi spotkać i oni tam się kłócą ze sobą. Co? Nie wysłałeś zaproszenia, że mamy tu przyjść, man? A tamten mówi, man, co ty pierdolisz, man? To wy wysłaliście do nas zaproszenie, man. Zaraz cię odpalę, man. I tam już spluwy wyciągają, a przychodzi Frank z trupią czachą na piersi, The Punisher. Oni tam ze sobą, co? Chcesz ze mną potańcować? A Frank mówi, ja z wami potańcuję. Wyciąga dwa wielkie karabiny maszynowe i zaczyna napierdalać i się drze. Nie, on bardziej tak jakoś i napierdala z tych karabinów. No i jak się przyjrzymy na to, jak on się drze, jak trzyma te karabiny, że ma długi płaszcz i różne takie szczegóły, to widzimy, że jest taka bardzo, bardzo ikoniczna scena z okładek komiksowych The Punisher. I właśnie scena, w której on trzyma dwa karabiny, się drze i strzela jak opętany w długim płaszczu mroczny z czachą, Frank Castle, jest bardzo ikoniczna i rozpoznawalna dla fanów tego bohatera. I to, że jest cała masa takich scenek, nawiązań w tych filmach Marvela, fani to uwielbiają. Czemu nie robić czegoś tylko pod fanów? Czemu w ogóle nie mieć takiej zasady, że robimy to dla fanów? W przypadku Marvela można sobie było na to zdecydowanie pozwolić, tym bardziej, że tych fanów jest multum, tak? Jest ich legion, więc będzie ta duża grupa docelowa i się zarobi i tak. No i to był właśnie jeden z podstawowych błędów, jakie popełniali różni wcześniejsi, bardziej nieudaczni twórcy filmów superbohaterskich, że robili trochę po swojemu, tu się nie przejmowali, że kostium taki, a damy był niebieski, damy mu zielony. Kasiora będzie z tego? Na pewno? No. A tutaj fani zrobili. Dbali o szczegóły, różne nawiązania, smaczki i tak dalej. No i mi się podoba takie nastawienie. No chyba takim głównym, elementarnym zarzutem dla twórców amazonowego Władcy Pierścieni no jest to, że właśnie zrobili po swojemu i im to nie do końca wyszło. Okazało się, że to, jak oni czują ten świat, to niekoniecznie się pokrywa jakoś z ogólnym wyobrażeniem fanów.

co nadal nikt nie dzwoni, tak? I wymyślicie, że ja będę tak siedział w nieskończoność. No nie, to jak nikt nie będzie dzwonił, jeszcze poczekam chwilę, ale jak nie będzie żadnych telefonów, to nie wiem, czy tak będę siedział jak kołek, sam jak palec w dupie, jak ja to mówię. To, no to lubię, jak ktoś tak mówi. Właśnie, jak ja to mówię, to też od razu można rozpoznać jakiegoś megalomana czy narcyza. To, ja, jak to właśnie ja to mądrze powiedziałem kiedyś, jak ja to powiedziałem właśnie, że wszystkim w pięty poszło, ja im powiedziałem, jak ja to mówię, jak ja to często powtarzam, właśnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, co ja tak powtarzam, panie. Panie, już skleroza, panie. Trzask, brask po wszystkim. Może bym już chciał, żeby nocne radio się zestarzało, cofnąć się o kilkadziesiąt lat do przodu, bo wtedy starsi ludzie to się zawsze garną do rozmowy. I zaraz by tu zadzwoniła pani Stasia na przykład, tylko że tematy może trochę mniej interesujące by były, bo zadzwoniłaby i powiedziałaby, bo ja właśnie tutaj kwiatki podlałam. Panie Krawcul, panie Krawiec, tak? Kwiatki podlałam. Tak myślę sobie, że to wszystko, co się dzieje teraz, to... Panie, masakra, masakra, panie. A może nie, może właśnie byłaby interesująca rozmowa. A młodym się nie chce. O, a tym razem ktoś tam po drugiej stronie z kolei się chyba zgadza z moim stanowiskiem. To ja takich lubię, co się ze mną zgadzają, że tak se może być, że to jest wizja twórców właśnie tego nowego Tolkiena. Jak ktoś chce po staremu, to niech sobie zobaczy starego, Jacksonowego, Peterowo-Jacksonowego Władcę Pierścieni, albo niech chce książkę poczyta. No, Wódz chyba zdradził, że ostatnio czytał swojemu dziecku Władcę Pierścieni. Bo Iskra poszła od Hobbita, chyba, tak zrozumiałem, a potem zaczął czytać Władcę Pierścieni, już taką bardziej ambitną, dojrzałą bardziej lekturę. Choć są tacy, którzy uważają, że fantazy to ogólnie jest dla dzieci, tak z grubsza. Bo trochę jest, no, bardzo duża część tej twórczości jest taka dziecinna, no. Powiedziałbym infantylna, ale Ewka strasznie nie lubi, jak mówię infantylny. Dziecinny, będę mówił. No, jakoś dziecku się spodobało nawet. Te elfy, cwelfy. No, ja też tak uważam, że może czas na jakąś nową wizję. No, nie spodobała się w większości chyba. Bardzo krytyczne są recenzje. Chociaż to dziwne, bo gdzieś tam na popularnych serwisach wysoka nota, a wśród społeczności chyba bardzo, bardzo niska, czy jakoś tak. Już nie pamiętam. No, w każdym razie ja nadal nie obejrzałem tego, bo mi się nie chce. To też już nie jest aż taka wielka frajda, według mnie, oglądać znowu trochę to samo, nie? No, ile można? W ogóle znudziły mi się już trochę elfy, księżniczki, smoki, trolle, gobliny, hobgobliny, hop-hop-hop-gobliny, hip-hop-gobliny, hop-siup-gobliny. Ile można, no? Kurwa, ile też takie jaranie się na przykład książkami fantazy, takimi, nie wiem, od których ja zaczynałem, jakieś Forgotten Realms, Dragonlance, Czarnoksiężnik z Archipelagu, co tam było, Conan, z Warhammera, parę książek też przeczytałem z tego świata. Całkiem fajna lektura. Co tam jeszcze za dzieciaka czytałem? Horrorów dużo czytałem. Grahama Mastertona, horrory. Jamesa Herberta se czytałem. Mgła chyba była. Takie rzeczy. Lubiłem horrory. Potem mi przeszło na fantazy. No i są to takie, to są takie trochę mądrzejsze i mniej dziecinne bajki, ale jednak nie wiem, to jest dobre dla młodzieży, dla jakiegoś młodego faceta ewentualnie, nie? Ale tak potem się to trochę nudzi, no. I tak się jarać, nie wiem, książkami, gdzie na okładce jest spocony karzeł i lafirynda, no. W staniku kolczym.
nie wiem, czy to takie zdrowe.

No, widzę, że jeśli chodzi o donejciki, generalnie to nadeszły kruche czasy. Chude może się mówi, chude czasy. Ale ja absolutnie nie mam żadnych pretensji. No, jest jak jest teraz, wiadomo. No, ale na szczęście się zawczasu wziąłem za jakąś tam pracę, więc... Chociaż za różowo nie jest, to delikatnie mówiąc, ale gdzieś tam właśnie kończę pewne rzeczy, więc nie panikuję, nie histeryzuję. Jakoś to będzie. No, też nie chciałbym tak dużo znowu o tych donate'ach tak wspominać, już tak mówiąc szczerze, nie? Zbyt często, nachalnie. Bo i tak często z tym pewnie przeginam, więc trzeba się trochę hamować. No. Spotykamy się tu, żeby sobie, bardziej mi zależy na tym, żeby tu sobie jeszcze dzisiaj z kimś pogadać w ogóle głosowo, bo to też takie trochę niespotykane, że w piątkowy wieczór, w piątkowej audycji jeden telefon jest, nie? Nie wiem, coś się zepsuło, czy co? Coś się zepsuło, nie było mnie słychać. Więc powtórzę jeszcze raz, to jest kurwa skandal, że do nocnego radia dzwoni jeden słuchacz i wy te głupie nocniki, was tylko do Auschwitz zamknąć, piecyki włączyć, co wy, na chuj się było starać, robić to wszystko, głupi. No, tak by to pan Zbigniew Stonoga może podsumował.

Tak. A może ty, Nightmare Cat, zadzwonisz? Co tutaj Etama za uszy do tablicy wyciągasz? No, zresztą tak właśnie. Nie, jak nikt nie dzwoni, zadzwoni ten biedny Etam, a ludzie się rzucą na niego. O, właśnie weszłem na audycję, a tu Etam, nie? Właśnie wejszłem na audycję o godzinie 12, a tu akurat Etam znowu. No, ile można. No, są czasami takie komentarze. Kij z tym, że nie dzwonił dwie audycje już i że dopiero dzwoni po paru godzinach audycji? No. A, Enkin nadaje. No, to może tu się jakaś rywalizacja dzieje, kto wie. Ale za to zareklamował fajnie nocne radio, więc super, super robota. Co on to nagranie skasował już? Skasował chyba, to nie wiem, to chyba bez sensu nagrywać, jak zaraz znika. Bo tam 15 osób na żywo tylko słuchało. Nie wiem, może się słuchaczom Enkiego nie chciało już o tym nocnym radio słuchać i tam i zlali trochę temat. No ale zareklamował, mi się podobało, bo fajnie w sumie powiedział o nocnym radio. Ale czemu skasował nagranie, to nie wiem, jak to rozumieć. Może się wstydzi, może się potem za głowę złapał i co ja zrobiłem, kurwa, zareklamowałem. Też jak to mawiają, nic na siłę, bo na przykład jak są takie humory jakieś nie do dzwonienia, też tak mam czasem. Mi się na przykład nie mam humoru, żeby dzwonić do jakichś nadających, bo tak coś se robię, coś tam sobie, jestem czym innym zajęty. Myślę, że niespecjalnie mam ochotę gadać, wolę sobie posłuchać. No może w takim nastroju są ludzie po prostu. Też dzwonienie na siłę czasami się mści, bo ktoś zadzwoni i... Halo, no, da, nikt nie dzwoni, to se, siedzę se, myślę, to ja zadzwonię. No i myślisz, że takie śmieszne, że ktoś tu wniósł, nie? Tak więc nie powtarzam, niech każdy sobie nadaje, w jakich porach chce, może w sztruksach, może w dżinsach, w jakichkolwiek porach,

I jak też wspominałem, jakiś nowy kanał razem prowadzą, Enki i Mira. Dobrze mi się nawet tego słuchało. Może nawet lepiej mi to wchodzi niż... niż na przykład sama Mira, bo może Mira ma taki styl bycia, nadawania, taką emocjonalność i tak dalej, różne takie cechy, że dobrze się sprawdza z kimś na przykład, nie? Że wtedy łapie jakąś synergię. A może i druga strona, no bo jak synergia, to po obu stronach. Jakaś dodatkowa energia jeszcze z tego wszystkiego. Nie tylko się dubluje, powiedzmy, czasami fajność albo słuchalność, jakość, ale może się zwielokrotnić i tak zwykle działa synergia. A ja pracuję też nad gadżetami. Mamy już umówiony tutaj termin, czas, kiedy startujemy. Będzie to też trochę taki jubileusz. Nie pamiętam jaki, to Ania z Trójmiasta, co piecze ciasta, się w tym orientuje. Ona jest taka bardziej ogarnięta, wiecie. Ona jest ta bardziej ogarnięta i ona tam wie, kiedy jakiś jubileusz, kiedy jakieś statystyki, coś tam, że przybyło, interesuje się, tu wszedł, a ten tu wspomniał, tu linka. A ja to tak wszystko w dupie mam. Tak też Enki trochę mnie podsumował, że ja taki jestem w sumie, nie użył tego słowa, ale chodziło tak z grubsza o to, że luzak, że się nie przejmuje różnymi rzeczami. To ktoś coś powiedział, coś obraził. No, chyba tak. Aż tak bardzo to nie, żeby w jakąś histerię na przykład wpadać. Bo wspomniał też o mnie, o radyjku, o mnie parę słów. Taka fajna reklama. Może się odwdzięczę. Kiedyś też nagram taką audycję. U nas to by zaraz było źle widziane, nie? Że coś tam łysego reklamuje. Pajaki. No. W każdym razie teraz w głowie mam tu projekty różne, realizuję. Fajnie, cieszę się. Jednak się sprawdza to, co kiedyś Kotkiewicz mi powiedział, że dobrą terapią może być, żeby popracować robiąc to, co się lubi. Właśnie. I że to może dobrze zrobić głowie. I chyba robi, faktycznie. No, to moje główne zajęcie, właściwie moja główna, mój talent, do którego się tam gdzieś szkoliłem od dawien dawna, właśnie tworzenie czegoś, no, grafika reklamowa, multimedia, gry, projekty różne, plansze, logosy. Tak więc różne takie rzeczy i to zawsze mi w duszy grało i jak nagle tego nie robię za długo, to może się coś złego w głowie dziać. To chyba tak naturalnie, intuicyjnie czujemy, że coś tu może być nie tak, nie? Że brakuje nam naszego głównego fachu, spełniania się. Często wybieramy, no nie wszyscy mogli sobie pozwolić pewnie z was na ten komfort, że robicie to, co kochacie. No bo ciężko chyba kochać wiele różnych zawodów, nie? Takie są, że one nie są od kochania. Je się po prostu wykonuje. No więc nie każdy ma ten luksus, nie każdy ma to szczęście. A to jednak dobre jest, no. Nawet jest takie powiedzonko, kto kocha to, co lubi, znaczy, kto pracuje w taki kto robi zawodowo to, co lubi, to nie przepracował ani jednego dnia w życiu, no, coś takiego. Jest w tym dużo prawdy. Ja się zgadzam, że ja nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Jakby uznać, że to powiedzonko mówi taką jakąś prawdę tutaj, objawioną, wielką, no to by się zgadzało, że nie przepracowałem ani jednego dnia w życiu. Bo radio też bardzo lubię. Lubię gadać do ludzi. Coś opowiadać, wygłupiać się, przekazywać jakieś wiadomości, rozmawiać sobie luźno z ludźmi różnymi, dzwoniącymi właśnie też, prawda? No, więc lubię to, więc nie przepracowałem ani w jednym, ani w drugim fachu, ani jednego dnia w życiu. To wszystko przyjemność była. Van Dust pisze, Nightmare Cat, zakryj wstyd i dzwoń. To zakrywać, to chyba ty masz na myśli taki wstyd, taki srom, który kobieta ma tam, że ma zakryć. No, a ja dam inną radę, może się okryć burką na przykład, żeby może to jakoś pomoże.
Nightmare Cat zadzwoni, taka opatulona, z wizjerkiem tylko na oczy. No, to będzie dzwonienie zgodne z zasadami szuriatu.

no, to Misiu pisze tutaj, że jakoś tam zazdrości mi tego, że mogę mieć tak na wszystko wywalone jaja, ale on sobie nie bardzo może na to pozwolić. A ja myślę, że każdy może sobie pozwolić i ktoś, wypowiadając takie zdanie, takie słowa, ja sobie nie mogę na to pozwolić, ma bardziej na myśli to, że ja zgodnie z moimi zasadami i biorąc pod uwagę tego, jak sam lubię, jak chcę ostatecznie żyć, nie mogę sobie na takie życie pozwolić, że to absolutnie nie jest nic takiego, że ja bym chciał, ale nie mogę sobie pozwolić. To jest po prostu bardziej, no, różne drogi sobie wybieramy, nie? I ktoś nie... Każdy, kto żyje, nie wiem, jakoś inaczej, że przejmuje się bardziej rzeczami, planuje, coś osiąga w życiu, to ktoś ostatecznie wybrał sobie taką drogę i odpowiada mu ta droga raczej. Ale czasem, tylko czasem, czasami sobie marzy naturalną siłą rzeczy, nie? Chciałbym sobie odpuścić bardziej, mieć wszystko w dupie, ale to są takie marzenia na zasadzie, że każdy z nas marzy sobie o jakiejś odwrotności swojego życia, być może czasami o jakiejś takiej przeciwnej profesji, nie? Nie wiem, może policjant czasami sobie śni, marzy o tym, że jest bandziorem, nie wiem.

żyj i daj żyć innym, tak można by też powiedzieć. Taka piękna zasada życiowa, żyj i daj żyć innym. W sumie nie za wiele jest takich wolnościowych przysłów, nie? To temat już na kontestację, może na audycję w kontestacji. Nie wiem jak wy, ja tak sobie marzę, taką bym miał wizję, żeby kontestacja była faktycznie z dużą dawką humoru. I Martin trochę tak go skrytykuje. Wydaje mi się, że on więcej mówi o tym, że ma być luz, wesoło, bez kija w tyłku, ale ostatecznie nie wiem, czy on sobie sam wyciągnie tego kija z tyłku dostatecznie, całkiem. Może mu zostanie kawałek tego kijaszka. I będzie jednak tak gdzieś oscylował, nie będzie pewien może, czy robić takie show, czy owakie, będzie się powstrzymywał. A sam mi kiedyś dał taką radę, w sumie bardzo cenną, tak brzmi trochę głupawo, ale Krawiec, ty się właśnie nie powstrzymuj się. Jak chcesz coś głupiego zrobić, zaszaleć, pożartować, to się nie krępuj, nie powstrzymuj się, nie autocenzuruj się, coś w tym stylu, nie? Mi doradził i to jest dosyć dobra rada. A teraz się boję, że jemu się coś takiego może włączyć, ale zobaczymy.

a może nie przejmowanie się w życiu, to też jest taka umiejętność, którą nie każdy posiada. Na to by wychodziło, bo przecież znamy takich ludzi wielu, którzy się jakby nie potrafią nie przejmować, nie? No, taką przysłowiową przejmowalską osobą, też może trochę stereotypową, będzie jakaś babcia czy teściowa, nie? Która się zawsze przejmuje, to bierz skafander, się spocisz, weź tu się napij soczku, bo umrzesz. No, musisz jeść tą kiełbasę, jedz, bo schudniesz i umrzesz, zachorujesz, to aż tu cię papucie, skafander, no. To takie przejmowanie się, nie? Wieczne. Albo powiesz, babciu, udało mi się coś tam. O, ty się nie ciesz, bo jeszcze się zepsuje, jeszcze będziesz płakał. No, zobaczysz. Też może być takie przejmowanie się, nie? Tak mi się jakoś kojarzy, że taka babcia to się bardzo przejmuje. Za bardzo. I może to jest przykład osoby, która się właśnie nie potrafi nie przejmować. No, wszystko na tym świecie jakby tak działa, rozpędza się i dlatego ciężko nam się odzwyczaić od czegoś, przerwać jakiś rytuał nasz, ponieważ to wymaga włożenia sporej ilości energii. Trzeba wyhamować ten pęd przyzwyczajenia, pęd, moc naszego przyzwyczajenia. Trzeba po prostu poukładać się w głowie trochę inaczej, to zajmuje trochę czasu i energii. Trzeba się przemóc, bo mózg tak działa, no będziemy czuć dyskomfort, jak robimy to, co nie jest naszą naturą. Moją naturą na przykład jest leniuchować i spędzać czas w pozycji horyzontalnej. To jest moje hobby największe. Potem jest dopiero grafik, potem radiowiec. Myślę, że to może być wrodzona dyspracja. To nie wiem, czy profesor Etam by się zgodził, ale ja osobiście uważam, że możemy mieć tu do czynienia z wrodzoną dyspracją. No i tak. Tak naprawdę, już tak mówiąc serio, ta dyspracja, lub jak kto woli, lenistwo, bycie obibokiem, to jest właśnie ten brak umiejętności rozpędzenia się. Człowiekowi się wydaje, że będzie musiał bardzo dużo energii włożyć w przełamanie swoich przyzwyczajeń, w przełamanie swojej niechęci do czegoś. I tak jakby nie chce, waha się, odkłada, nie? Wydaje mu się, że to będzie większy dyskomfort dla niego niż faktycznie jest. Bo jak mówię, w życiu szybko się zanim się nie spostrzeżesz, to już będziesz zapierdalać w nowej roli, po przełamaniu się coś tam zrobisz, nie? I stanie się to zupełnie normalne szybko. Mózg jest plastyczny, my jesteśmy plastyczni. Ale tak mówię, też obserwuję tą zasadę jakby, że wszystko ma swoją siłę, jakiś taki jakby wirtualny, wyobrażony pęd. Czyli po prostu trzeba włożyć trochę energii, żeby zatrzymać tego malucha, którego pchaliśmy. Zaprzeć się nogami, bo hamulce nie działają. Nie wiem, głupoty jakieś gadam, ale wiecie, o co chodzi, nie? I wzięła mi się taka myśl z tego, że często trzeba włożyć w przełamanie jakichś lęków, oporów, przyzwyczajeń, tyle samo energii, znaczy też bardzo dużo, jak wcześniej bardzo dużo włożyliśmy. Niekoniecznie tyle samo, ale ostatecznie trzeba sporo włożyć, jak się przez lata przesiąkliśmy leniem przykładowo, nie? Albo przez lata coś tam robiliśmy dzień w dzień i się do tego bardzo, bardzo przyzwyczailiśmy. No to potem to się zbiera, tak zbiera się ilość potrzebnej tej walki, którą trzeba stoczyć samemu ze sobą, nie? Wiesz, o co chodzi, człowieku? Wiesz, o co chodzi? Kosmos! No tak, skoro teraz muszę konkurować na przykład i w tym czasie z Enkim i z Klodziem, może by się jeszcze ktoś znalazł, może Etam nadal nadaje, na przykład coś mu się pozmienia.

wpadasz kogoś od razu w łeb pałą, tylko tam rozmawiasz z nim, coś tam, jak to się nazywa, przypomnijcie mi. A, tolerancja. Wyszło mi to słowo z głowy, no. Każdemu się zapomni. Starość, nie radość. No, także jak dzisiaj mam taką konkurencję, no to trudno, żeby tu widownia trzaskała drzwiami i oknami. Waliła drzwiami i oknami. Ale drzwiami też można trzaskać i oknem. No. Bałbyś się pokrycia przez etama? No bałbym się, że mi coś uszkodzi. Złamie. Dobra, tak jak mówiłem, jak do wpół do nie będzie telefonów, to powoli się będziemy żegnali. Chyba się przerzucę w takim razie na audycje dzienne. Spróbuję, może tam będzie jakiś większy ruch, więcej donate'ów, zabawy. Nie wiem, coś tak przycichło. Nie wiem, czy jest taki okres, że ludzie się może bardziej skupili na pracy, na obowiązkach różnych, na zarabianiu. Nie wiem, zmęczeni są. Odechciało się, znudziło się. Może stara gwardia już troszkę się czuje znużona. To wiecie, dla kogoś, kto dzwonił wiele, wiele razy do radyjka, to też żadna rewelacja. Żaden luksus, nie? Sobie zadzwonić. Ktoś tam nowy to... O, słuchaj, kupiłem mikrofon, no, kurwa, w Biedronce, ale będę dzwonił chyba. Już się przymierzam powoli. Dzwonię! Niech mnie kule wyją, raz kozie śmierć, dzwonię! Pyk i tam dzwoni. Halo, dzień dobry, ja chciałem na wstępie pozdrowić Krawca, który jest najlepszy, po drugie, jeśli chodzi o aktualny temat, to chciałem powiedzieć, że też się zgadzam z Krawcem i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zwłaszcza dzwoniących i nadających, zwłaszcza Krawca, dziękuję. Jeszcze mogę coś nie, to się rozłączę, do widzenia. Taki bardzo stremowany. Mógłby ktoś zadzwonić, nie? Na przykład. No, a może właśnie więcej tematycznych, tak, tematyczne audycje, no. No racja, trzeba próbować. Ja to tak macam, nie? Coś nagram i wyciągam jakieś wnioski potem, że trzeba coś zmienić. No i teraz akurat jestem w nastroju do zmieniania, do ulepszania, coś tutaj robię, zabrałem się za robotę, więc to jest dobry okres, żeby coś tu dopracować, zmienić, wprowadzić nowego i tak będziemy robili raczej. No tak, no że też Nightmare Cat zwróciła uwagę na to, że właśnie no, jak tematu nie ma, to ciężko dzwonić, no, ale od początku jakby tak zachęcałem, to też coś mówi o was trochę i może nawet w nie najlepszym świetle was to przedstawia, że jak ja mówię, bo taki był temat przedstawiony, że wasze przemyślenia, czkawkę mam, wasze przemyślenia z ostatnich lat, głębokie wasze przemyślenia, to się nagle okazało, że nie macie żadnych przemyśleń. Że tylko słuchać. Jesteście jak te cymbały brzmiące. Czy jakoś tak. Te cymbały. A ja największy cymbał, ale brzmiący. Taki cymbał, w którego uderzono. I brzmi ten cymbał. A wy co? Ale dobra, nie będę was ciągnął za uszy, też tak nieładnie tak się dopominać, ciągnąć za uszy, gadać ciągle o tym samym. Nie macie dzisiaj nastroju? Spoko, ja to rozumiem. Tak więc jeszcze trochę siedzę, jeszcze przedłużę. To taka moja słabość, że nie potrafię się żegnać i się żegnam pół godziny, jak kobieta. Pa. Kochana, pa, trzymaj się, cześć, serwus. No, do usłyszonka, trzymaj się, tak, zgadamy się, pa, całuski, cześć, no, trzymaj się, pa, do widzenia, cześć, no, to pogadamy, jak się spotkamy, trzymaj się, cześć, pa. A mąż tam na rachunki patrzy, co przyszły za telefon i tak widać, że czerwony się robi i stroszy wąsa. Taka scenka. No, Także tak. Także tego.

0: A z jakichś takich, no teraz pytanie, jak uważacie, możecie napisać na czacie, czy w ciężkich czasach, w trudnych czasach, gdzie tyle jest różnych niepowodzeń, problemów życiowych, walki o byt i tak dalej, choroby, wojny, rozpacz, wszystkie plagi egipskie nas dopadły, to czy w takim czasie potrzeba więcej audycji rozweselających, w ogóle nie nawiązujących do realnego świata za bardzo, takich odrealnionych, wesołych, jakieś słuchowiska, lecimy sobie w kosmosie, gramy w coś, śmiejemy się, opowiadamy dowcipy. Czy jednak oczekiwalibyście, że będą jednak takie tematy? Jak zwykle pewnie będą opinie podzielone i będzie pół na pół i wyjdzie, że zostaje tak, jak jest. Bo tak właściwie jest. Jest trochę tego, trochę tego. Ale troszkę jestem, przyznam, tak już mówiąc serio, zawiedziony, że dzisiaj nie dzwonicie, nie gadamy. Ludzi trochę jest. Przypuszczam, że no, na radyjku jak zwykle 20-30 osób tutaj plus te 60 na... To wiecie, zaraz będzie, że prawie 100 jest ludzi, nie? A i to jeszcze w takiej, jak konkurencja taka jest, inni już nadają też. Jeszcze albo już nadają. No, więc to jest całkiem sporo, tak koło setki. No dobra, przesadzam tak z 90 osób. No, to dużo dosyć jak na live'a. I co? Żadnej interakcji między nami nie ma? Już znudzeni może jesteście. Może jesteście znudzeni tak ogólnie życiem, wszystkim dookoła. Trochę wam się nocne radio przejadło, bo kurde, no wszystko się nudzi. Nie wiem, filmy z Van Damme się w końcu znudzą nawet. Nie potrafię innego przykładu tu podać, ale nawet filmy z Van Damme się znudzą kiedyś. No więc absolutnie nie miałbym do nikogo żalu czy pretensji, czy jakiejś nawet niechęci, że mu się nocne radio już żyga tym, że po prostu woli się napić gieresiówki. Gieresiówka, pisze Windman. No. Pan prezes się usprawiedliwia, że musi iść spać. No pan prezes to zawsze ma dobre usprawiedliwienie. Jestem na urlopie, nie mam... Albo ja nie słucham, bo muszę iść spać. Mimo, że jest piątek, to jako pan prezes... no, mam obowiązki swoje, obowiązki prezesa. Więc... no. Wanda też pisze spać. To rozumiem. Tak po prostu nie chcecie mi przykrości robić, tak? Że tutaj dobry krawculek, nie będziemy mu przykrości robić. To ja powiem, że mi się spać chce, że nie mogę słuchać. No krawiec, ja nie mogę tego nocnego radia słuchać. Obowiązki różne, tu ziemniaki na ogniu muszę. Tego i spać mi się chce. O, jak mi się chce spać. Oj, jak mi się chce spać, oj, jak mi się chce spać, trzymaj się krawiec, no, no fajne to radio robisz, ale to, spać mi się, komputer, bo trzeba prąd oszczędzać, to nie słucham nocnego radia, bo trzeba prąd oszczędzać, no, trzymaj się wariacie tam tego, nadawaj. No, rozumiem, to trzeba zrobić jakieś nowe radio w takim razie, jak to się już wyeksploatowało. Jak już wyciągnąłem od was ostatnią złotówkę. No właśnie, tak doił, kapitan Pijawka zabił swojego żywiciela, tak ciągnął cyca, że urwał po prostu. Doprowadził słuchaczy do biedy. Może pani Jaworowicz powinna mnie zaprosić do programu swojego i zacząć program właśnie w takim stylu trochę. Doprowadził słuchaczy do biedy. Wydrenował nie tylko ich portfele, ale i umysły, a potem zostawił, zamknął radio. Nieszkodliwy hochsztapler, czy może psychopata radiowiec, wyciągacz pieniędzy, donate'ów? Dziś zaproszony jest pan Bździsław Męczybuła, witam.
1: Dzień dobry. Na wstępie zacytuję Platona.
0: No, nie wiem, czy tak by mogło wyglądać takie spotkanie? U pani Elżbiety? U Elżuni? Nie wiem. No, w każdym razie mogłoby być, że prowadzący znęca się nad słuchaczami na przykład. Nie raz i nie dwa. Ten, którego tam nazywają, tam kapitan... kapitan Łata, czy jakoś tak, coś, jakiś kuśnierz, tak? Kuśnierz. No to ten kuśnierz w tym radio, to on robi, pani redaktor, wodę z mózgu, mówiąc tak może nieładnie. No i ja uważam, że powinno się zamknąć to radio. Dobrze. Czy zamknąć, czy nie zamknąć, to temat na później. A teraz puśćmy fragment nagrania i wybrany taki fragment, najgorszy, jaki się dało znaleźć na mój temat. Byłem najebany po flaszce, poobrażałem ludzi. Kurwa, co moje radio, kurwa, a twoje? Wypierdalać to, kurwa, kurwa. I takie nagranie. No właśnie, czy to jeszcze radio, czy już Pato Stream i to nie najwyższych lotów? Na to pytanie odpowie pan psychiatra. Tam pan psychiatra się wypowiada. Moim zdaniem mamy tu do czynienia z człowiekiem mocno zaburzonym, z czym się sam nie krył, przyznawał się do różnych schorzeń. No mamy tu na liście autyzm. Żebym przekazał Etamowi, jest propozycja. Po co zamykać? No Etam by tu furorę zrobił, by rozbujał to. Przecież zaraz by załatwił w szczecińskiej telewizji reklamę na pasku jakimś tam z telegazety. Coś tam by było retransmitowane z telegazety przez Amigę jego prywatną 500, która wstawia ten znaczek, który widzicie w prawym górnym rogu. Ale to nie jest taka zwykła Amiga 500. To jest Amiga 500 z 1 mega RAMu. Ale to nie jest takie zwykłe 1 mega RAMu, jakie wszyscy mieli. To jest specjalne 1 mega RAMu, gdzie można dołożyć procesor Motorola nie 68010, tylko 68020E. E. To jest bardzo ważna informacja.

0: Etam ma taki, ja bardzo lubię jego audycję, ale ma taki zwyczaj, że puszcza taką muzyczkę wkurwiającą na początku jakąś. Jest takie jakby takie pierdnięcie, takie i łomot jakiś taki na trackerze. A potem jeszcze to pierdnięcie takie długie. No ale to tylko to intro mi się nie podoba. No, mam takie postanowienie, żeby jutro zrobić zupę sobie znowu. Myślę, że wybór padnie na ogórkową albo kapuśniak. Albo to, albo to. To są chyba moje dwie ulubione zupy. Ogórkowa i kapuśniaczek. No. Mówi się takie powiedzonko, to chyba w filmie Wegi było spopularyzowane, że co ja jestem, zupa pomidorowa, że wszyscy mają mnie lubić? No, są takie powiedzonka, które gdzieś tam funkcjonują w realu, w życiu i w końcu je popularyzuje jeszcze bardziej jakiś film. No, czyli ta zupa pomidorowa jako taki symbol tego, co wszyscy lubieją. Lubieją, no. A wy lubieją pomidorówkę? Wy lubieją? Ja jadał kość wołową, ja jadał boczuś. I to będzie taka zupka, żebyś miała wszystkie zupki pod sobą. Ja tam jeszcze kopru nawrzucam. Ja myślę, że kostkę rosołową to se, ja wygotuję tą kość. Tomisiu zadzwonił. Halo, cześć Tomisiu.
1: Cześć, cześć. Słychać mnie?
0: Słychać.
1: No to dobrze. A zjadłbym sobie też kapuśniak. Bo ci się przyznam szczerze, że chyba już nie jadłem parę lat kapuśniaczka.
0: To taka bardzo nieamerykańska potrawa, rzekłbym. Kapuśniak chyba, nie?
1: Tak, ale też właśnie nie wiem, bo bym zrobił sam, ale boję się, że mój przepis jakoś by mi nie zasmakował.
0: To jest bardzo prosta zupa. To jest bardzo prosta zupa.
1: Tak. No, też się domyślam, że jest prosta, ale czy w czym tkwi sekret tej zupy? Czy trzeba mieć dobrą kapustę? Na czym polega sekret tej zupy, żeby smakowała?
0: No ja robię tak, że robię zwykły wywar, tak jak na każdą zupę, z dobrych rzeczy, żeby właśnie trochę boczku było. Do kapuśniaku dobrze dodać boczek wędzony, żeby to miało taki wędzonkowy troszeczkę posmaczek, bo to jest specyfika tego. No jest tam warzywka, włoszczyzna standard, no ale dodaję po prostu kapustę, taką w woreczku kupioną, kiszoną kapustę i wlewam tylko troszkę tego płynu kapuścianego, nie cały, tylko tak troszeczkę, nie? Żeby było miejsce na inne smaki różne jeszcze i to taka zupa, która każdemu wyjdzie chyba. Zrób sobie.
1: Czyli ty robisz na kwaszonej kapuście, nie dodajesz zwykłej kapusty do tego, do tej zupy?
0: Nie, zwykłej nie za bardzo i też nie można tej kapuchy za dużo nawrzucać, bo potem mamy zupę z samą kapuchą taką, wiesz, tak z umiarem, nie całą paczkę, nie? Tylko tak z pół ja bym dawał, jeśli dobrze pamiętam. Ale żeby tam pływały, na przykład moim sekretem jest to, że ja sobie rozdrabniam kawałki mięska już wygotowanego i se pływają takie malutkie kawałeczki, jest ich dosyć sporo i jest taka bardzo mięsna ta zupa, że co chwilę, wiesz, jesz i wyławiasz sobie kawałeczek dobrego mięska jeszcze z tą zupką, nie?
1: No, to będę musiał sobie spróbować coś takiego zrobić. Za bardzo nie mam czasu teraz, żeby gotować, ale jak znajdę czas, to sobie dogodzę i zrobię sobie dobry kapuśniaczek. Mam nadzieję, że wyjdzie, bo u nas generalnie jest problem z kapustą, że ta kapusta, jak na przykład na gołąbki kupujesz, to nie jest taka kapusta jak w Polsce, ona tak nie smakuje zbyt dobrze. Ale wiesz, jak się uprzesz, zrobisz dobry farsz, to w sumie można zrobić te gołąbki z tej kapusty. Ale smakowo dużo rzeczy z takich, że po prostu smakują jak papier, nie? Nie wiem, z czego to wynika. Widocznie po prostu te warzywa w Polsce, niektóre są bardziej takie może aromatyczne, lepiej smakują. Tak samo niektóre owoce też, bo na przykład jabłka też są w Polsce, z tego co pamiętam, smaczniejsze, nie?
0: My te jabłka mamy sprowadzane skądś, no, a to jakieś holenderskie, a to jakieś hiszpańskie, nie wiem, tak coraz mniej chyba tych polskich produktów. w Polsce, przynajmniej w sieciach, w sklepach wielkopowierzchniowych. A powiedz, Tomisiu, zdarzyło ci się kogoś zaskoczyć, zachwycić być może jakimś daniem takim polskim właśnie typowo, bardzo polskim, jak kapuśniak, czy jakiś kotlet schabowy jakiegoś obcokrajowca?
1: To znaczy zaskoczyć, że ja mu ugotowałem, czy po prostu zaskoczyć w sensie takim, że...
0: No, że ty, albo ty ugotowałeś, albo, nie wiem, miałeś skądś, czy byłeś w takiej sytuacji, że ktoś próbował naszych polskich specjałów i mu to zasmakowało lub zupełnie odrzuciło?
1: No, nigdy nie zapomnę, jak moja siostra, która tutaj mieszka i ma męża Amerykańca, zrobiła na święta bigos.
0: No.
1: No i wiesz, on jako narzeczony, no to wiadomo, musiał jeść wszystko to, co ona mu poda i udawać przynajmniej, że mu smakuje. To mi się tak zapamiętało, to było wiele, wiele lat temu, ale on po prostu zjadł ten bigos i potem praktycznie całą Wigilię spędził w toalecie, na drugi dzień w toalecie i zawsze jak były święta, to... się właśnie śmiał z tego bigosu, że mam nadzieję, że nie będzie bigosów te święta. Także smakowo mu jakoś to za bardzo nie, może nie narzekał, że nie smakuje jakoś, bo no, to w miarę moja siostra tak sobie gotuje, ale zrobiła ten bigos w miarę okej. Okay. Dodała tam trochę kiełbaski i tak dalej, więc nie był najgorszy. Natomiast chyba się nie spodziewał, że to jest takie wiatropędne, nie? Że po prostu jak się za dużo naje, że po prostu masz się kotuje wszystko w żołądku. Także to mi się tak zawsze kojarzy.
0: Tak, no ale słuchaj, bo tak opowiadasz o tym bigosie, że on był całkiem niezły, ale to tak nie wynika z tego, co mówisz, że był taki, no bo mówisz, nawet kiełbaski tam trochę dodała. To taki jakiś bieda bigos. Ja jak robię, to tam są, wiesz, kawałki różnych mięs i jakieś tam tego karczku czy coś, trochę boczku, kiełbasy, bo tak się prawdziwy bigos robi, tam muszą być różne te kawały mięsa z różnej bajki i wiesz, i śliwkę dodam i dużo przypraw i to jest taki bigos, no, kurde, no naprawdę klasa, a to mógł być taki zwykły bigosik, jakiś niezachwycający, dużo kapuchy, a tam w ogóle były grzyby i tak dalej, wszystko było?
1: No tak, grzyby były, bo...
0: No grzyby to zawsze, to muszą być, no.
1: Tak, zazwyczaj nawet jak my nie mamy na przykład, bo tutaj można kupić suszone grzyby takie z lasu. Oczywiście to jest tam nic w porównaniu do tego, co sobie w Polsce zbierzesz i ususzysz, ale zawsze rodzinka nam wysyłała przed świętami paczkę grzybów. To jest taka tradycja, że się wysyła do rodziny za granicą grzyby suszone, także one zawsze to wysyłali. Natomiast jeżeli chodzi o mięsko czy jakiś boczek też... Nie jest taki jak, bo u nas boczek to jest tak w zasadzie w sklepie, jak idziesz, to kupujesz bekon. I bekon no nie smakuje tak samo jak taki typowy boczek w Polsce, aczkolwiek są takie delikatesy, takie sklepy ukraińsko-polsko-rosyjskie, można powiedzieć, gdzie sprzedają te wszystkie produkty i tam są wyroby właśnie ze wschodniego wybrzeża, takie polskie wyroby wędliniarskie i można kupić taki faktycznie, wiesz, tak jak w Polsce, taki boczek, który możesz sobie nawet pokroić i bez problemu zjeść, nie? Bo bekon taki, wiesz, jak kupujesz w sklepie w zwykłym amerykańskim, to tego się nie da surowego zjeść, bo on po prostu się ciągnie jak guma, nie?
0: A nasz boczek jak najbardziej się da. No to domyślam tak, się, że skoro są takie różnice, to musi być też i różnica w smaku. Potrafiłbyś jakąś taką tą różnicę w smaku opisać? Czym się różni bekon od naszego, ale już smażony bekon od smażonego boczku?
1: No smażony boczek jest na pewno, znaczy dla mnie przynajmniej jest lepszy smakowo, natomiast bekon to jest... U nas się bekon po prostu już tak smaży na taki wióry, że jest taki, wiesz, chrupiący, jak powiedzmy, jak czasami masz kurczaka z rożna i ta skórka od kurczaka jest bardzo mocno przypieczona i niektórzy lubią tą skórkę od tego kurczaka taką spieczoną, to mniej więcej takiej konsystencji jest bekon, nie? Tylko, że oczywiście nie ma smaku kurczaka, tylko ma bardziej smak wieprzowiny. No ale mniej więcej tak to wygląda, nie? Że to jest po prostu taki, wiesz... spalony już na wiór, no i się tam dodaje się czy do jajecznicy, czy do kanapek, jak masz po prostu ten BLT, tą kanapkę, że jest popularny, ale nie je się go surowego. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś surowy bekon jadł.
0: Ale wiesz co, przypomniałeś mi, kurczę, bo w Irlandii mieszkając przecież jadłem często słynne angielskie śniadanie, czyli fasolka, właśnie bekon, kilka grzybów tak podsmażonych, może no i jajko sadzone, może niekoniecznie jest to dokładnie to śniadanie, o którym myślimy, ale takie charakterystyczne dosyć danie, że trochę takiej fasolki z puszki, coś jak kaszanki, takie kiełbasy przypominające trochę kaszanki, ale to się nazywało inaczej jakoś. Pudding.
1: Widzisz na przykład. Aha, pudding. Tak,
0: black,
1: tak.
0: Black pudding i white pudding. Takie kaszankowate właśnie kiełbaski, też to pokrojone, podsmażone. No takie angielskie śniadanie, to tam też miałem na początku, przynajmniej bekon sobie gdzieś tam zdobywałem, kupowałem. No to faktycznie, tak jak mówisz, to takie do chrupania bardziej, takie sztywne. Nasz boczek w jajecznicy potrafi być taki mięciutki jeszcze, mimo że podsmażony jest, to jeszcze w środku ma taką miękkość, nie? Jeszcze.
1: Tak, bo jest po prostu bardziej zjadliwy, jak jest niedopieczony. Natomiast ten amerykański boczek, on po prostu go nie przeżuje, że jak on jest taki na wpół surowy, nie? Zazwyczaj musi być dosyć mocno wypieczony. Ten tłuszcz musi być wypieczony z tego tego bekonu. Ale jeżeli wspomniałeś o tej fasolce, to na przykład to jest taka dziwna sprawa, że niby gdzieś tam jest ten wpływ anglosaski w tej kulturze amerykańskiej, natomiast oni nie jedzą fasoli, Amerykanie nie jedzą fasoli, a fasola jest popularna za to w Meksyku, to jest wszędzie, to jest tak jak awokado, jak cilantro, czyli ten koriander, nie wiem jak to się nazywa po polsku, holendra.
0: Holendra, dodaj trochę holendry.
1: No widzisz, ja zapominam te nazwy polskie, ale chyba chodzi o cilantro i oni na przykład wszędzie to dodają. No praktycznie ta fasolka, różnego rodzaju fasola i garbanzo i ta zwykła taka fasola, co jest w Polsce i czarna fasola jest bardzo popularna, zupy z takiej czarnej fasoli są popularne, także gdzieś ta fasola się przebija, ale głównie to jest właśnie z kuchni meksykańskiej, nie amerykańskiej. Taki typowy, wiesz, taki breakfast, American breakfast, no to tam.
0: Ale przepraszam, ale to mnie zaskoczyłeś strasznie, Tomisiu, bo czuję, że chcesz zmieniać temat. A ja bym o tej fasoli się dopytał, bo kurczę, przecież kowbojów oglądamy. To jedyne, co oni żrą, to fasola. Kowboj zawsze je fasolę, a ty nagle mówisz, że Amerykanie nie jedzą fasoli?
1: No tak z tego, co ja widzę, nie mówię, że nie jedzą, ale nie jest popularna fasola na przykład na śniadanie. Tak jak powiedziałeś, że takie brytyjskie śniadanie masz tą fasolkę, to American breakfast taki, wiesz, to się właśnie nie opiera na fasoli, tylko głównie jest bekon. Są te takie małe kiełbaski, takie, wiesz, te breakfast sausage. Jajko i to jest według tam twojego uznania może być czy sadzone, czy tam scramble, takie wiesz, jajecznica i tak dalej i do tego masz tosta i gdzieś tam nie widzę, żeby tam była fasolka i masz jeszcze owoce, nie, pokrojone, też są owoce. Już jest takie typowe śniadanie na przykład.
0: Nie? Fajne, to jest bardzo strasznie dla mnie ciekawe, jak różne są te śniadania w różnych krajach, nie? Takie, bo mówimy typowe angielskie śniadanie, a ty mówisz teraz o typowym amerykańskim śniadaniu, mi się kojarzy, że jakieś naleśniki z syropem klonowym, też coś u nas zupełnie egzotycznego. Syrop klonowy to kupisz w delikatesach, jak akurat trafisz przypadkowo, a u nich coś takiego powszedniego u Amerykanów, nie? Ten syrop klonowy naleśniki.
1: Tak, syrop klonowy jest bardzo popularny. Te naleśniki, czyli te pancake'i, bo to też, wiesz, to też ciężko porównywać, bo nasze naleśniki są cienkie, a ich pancake'i są grube, takie pulchne.
0: A widzisz pan.
1: No i oni nakładają, oni nie jedzą tego tak, wiesz, jeden obok drugiego, tylko nakładają je jeden na drugi. I mogą przekładać, możesz przekładać, że polewać tam miodem czy tym syropem klonowym, albo z góry polewasz wszystko i masz po prostu, bierzesz nóż i widelec i jesz tak jakby taki cały stek tych pancake'ów ułożony jeden na drugim, nie? Do tego masz tam jakieś owoce, jakąś polewkę, czasami się jakąś tam czekoladą też polewa, czy karmelem, także to jak to tam woli. I to jest takie śniadanie typowo na słodkie.
0: Płatki jeszcze tu piszą, że płatki jeszcze, no.
1: Płatki też, ale to ci powiem od razu, że to jest takie bardziej u młodych ludzi, u dzieciaków są popularne płatki z mlekiem, ale nawet zauważyłem, że Amerykanie nawet jedzą płatki bez mleka. Bardzo często.
0: A tam strasznie dużo cukru w takich płatkach amerykańskich, jeszcze chyba więcej niż w naszych tu będzie, nie? Bo to te popularne firmy, takie jakieś Nestle czy coś, jakiegoś mają pierdolca, obsypują wszystko cukrem, smak cukrowy, nie? I taki dzieciak jak je codziennie taką dawkę jakichś płatków cukrowych, to jemu to nie zaszkodzi?
1: No tak, płatki są na słodko, nie? Także można, oczywiście, jak się ktoś uprze, może kupić takie płatki bez cukrowe, ale to rzadkość. Raczej dzieciaki się objadają tymi płatkami takimi słodkimi różnego typu, nie? Już mają tyle różnych wymyślonych, że masz praktycznie, jak idziesz do sklepu spożywczego, masz jeden cały regał płatków, nie? Jest po prostu tego od cholery. Także kiedyś, pamiętam, bardzo, bardzo dawno temu, to były takie podstawowe płatki, które gdzieś tam weszły w ten kanon tego nazewnictwa, że gdzieś tam, wiesz, jak ktoś gdzieś przyjeżdża, to sobie zamawia i każdy wie, jakie to są płatki. Na przykład te Cheerios były popularne, Frosty Flakes, a teraz to jest tyle różnych nowych powstało, wiesz, dziwnych płatków, że nie jesteś w stanie nawet spamiętać tych wszystkich nazw, nie?
0: No i słynne jakieś karty, gadżety, które się zbiera w tych płatkach, co też sugeruje, że faktycznie dla dzieci są przewidziane.
1: Raczej tak rzadko widzę, wiesz, bo chodzę czasami z rodziną, bardzo często chodziłem, jak była moja rodzina cała, tutaj chodziliśmy na śniadanie właśnie w weekendy, jak byliśmy razem w różne miejsca i pamiętam, zawsze patrzę, co ludzie zamawiają, Amerykanie, i też pamiętam, co było w menu takiego miejsca, gdzie serwuje się śniadania, więc ci powiem, że płatki raczej osoby starsze nie jedzą. Zdarza się, że ktoś tam ma ochotę, to sobie zamówi, ale to głównie płatki jedzą młodsi, nie? Natomiast starsi, widzę, że pancake'i, właśnie ten American breakfast, to jest typowy z jajkiem, na przykład, co też jest śmieszne, Amerykanie jedzą waffles, to są po prostu gofry z kurczakami. Oni nie jedzą na słodko gofry, tylko jedzą z kurczakiem.
0: I te gofry to pewnie nie są takie właśnie też na słodko same w sobie, tylko są bardziej słone na przykład, nie? Trochę inny skład.
1: Smakują jak zwykłe gofry. Nie są słodkie, ale też nie są słone. I do tego po prostu dostajesz... To jest chyba takie bardzo popularne w tej kuchni tamtej południowej, mi się wydaje. Tam, powiedzmy, Kentucky, bo tam jest bardzo dużo takich różnych wyrobów, pieczone kurczaki i tak dalej, więc oni mają te właśnie gofry z tym kurczakiem, są bardzo popularne takie. Jakieś to jadłem, okej, ale dla mnie na przykład to jest za dużo, bo dla mnie, jak już jesz kurczaka, to jest dla mnie syte, to jeszcze do tego, wiesz, gofry, żeby do tego zjeść, to już jest takie, wiesz, bardzo syta kuchnia, nie?
0: Nightmare Cat pisze o też takiej ikonicznej rzeczy, jak właśnie chleb smarowany, znaczy kanapka z masłem orzechowym. Coś, co u nas teraz już można kupić masło orzechowe, ale przez długi czas było tylko czekoladowe masło. Taka popularna Nutella jakaś. Czy coś
1: tak, dzieciaki uwielbiają peanut butter właśnie sandwich. To jest coś, co praktycznie, no nie znam żadnego dzieciaka, który do szkoły nigdy nie dostał takiego peanut butter sandwich, nie? I one są tak, że są nie tylko z masłem orzechowym, ale też z marmoladą. Że jest masło orzechowe, jest po prostu zastępuje zwykłe masło i do tego jest marmolada tam, powiedzmy, z jakiegoś tam owoca.
0: No i dżem, po polsku mu proszę mówić dżem, a nie marmolada z jakiegoś marmalade amerykańskiego. Polski język szanować, dżem, nasz rodzimy, czerwony, biały.
1: Dżem albo konfitura.
0: Konfitura? Co? Ja cię nie obrażam. Kto konfitura? Co kurwa? Co? Konfitura.
1: Konfidentura.
0: No, ale to jednak co innego dżem, co innego powidła, nie? To trochę się różni klasą i całe kawałki owoców będą w jakichś tam w konfiturach. A w dżemie będzie wszystko zmielone i gorszej jakości. No.
1: Natomiast z takiej ciekawostki powiem, że zupełnie też inaczej wygląda śniadanie takie meksykańskie, które jest, no bo wiesz, tutaj jest w tych południowych Stanach, które graniczą z Meksykiem, no to ten wpływ tej kuchni meksykańskiej jest ogromny. To Amerykanie, praktycznie można ich podzielić na tych, co jedzą to tradycyjne śniadanie amerykańskie, i połowa z nich to je już po prostu się przestawiła i je takie śniadanie meksykańskie. I to masz, Meksykanie mają taką tendencję, że mieszają wszystko z tą jajecznicą i zawijają, wszędzie się zawija to wszystko w tą tortillę, nie? I masz, masz praktycznie, możesz mieć breakfast burrito, czyli takie burrito w środku, taki wiesz, ten zawijany, ten, tą, tą tortillę zawijaną i w środku masz, wiesz, jak się mówi, jajecznica, chorizo, to jest taka kiełbasa, troszeczkę pikantna, meksykańska, pokrojona w kosteczkę, awokado oczywiście, jakieś trochę cilantro, no i zawsze do tego masz jakieś tam salsę różnego rodzaju. Są salsy, są bardziej pikantne, mniej pikantne, zielone, czerwone, habanero i tak dalej, w zależności kto jak, jakie ostre lubi. I teraz taki ostatni krzyk mody, że widzę, że wszystkie te restauracje meksykańskie, które serwują śniadanie, wprowadzają quesabirria. Quesabirria to jest tak, to jest w zasadzie, bo to się nazywa quesabirria tacos i to wygląda jak tacos, ale, ale te, to taco jest miękkie, jak quesadilla. Bo jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeszcze może być quesadilla z serem. Quesadilla z serem to masz, jak złożysz, jak na przykład może na patelni sobie sam zrobić, kładziesz taką dużą tortillę na patelni, na tą tortillę kładziesz ser, jajecznicę, dokrawasz sobie powiedzmy tam jakiś boczek czy bekon czy cokolwiek, jakieś tam jakiekolwiek mięsko i przykładasz drugą tortillą od góry, że powstaje taki po prostu taki sandwich z tych tortilli i to się wszystko tam w środku rozpuszcza i potem to kroisz tak jak pizzę w takie trójkąty, nie? Hmm. I to jest taka quesadilla na śniadanie. Jesz sobie ją ręką, nie widelca, ma zabronione jest jedzenie burrito, czy tacos, czy jakiekolwiek tego jedzenie widelcem, nożem, to wszystko się, to jest takie ręczne jedzenie. Natomiast quesabirria to jest takie specjalnie mięso robią w takim wywarze, shredded, czyli jest takie, wiesz, nie wiem jak to się mówi po polsku, takie powiedzmy dziobany beef taki, wiesz, poszarpany beef.
0: Szarpana wołowina, pycha, no.
1: Taka szarpana wołowina, tak, to jest pyszne w takim tym sosiku.
0: Tak.
1: I to jest, do tego jest dodana jajecznica.
0: Przestań, to tortury! Ja nie słucham.
1: I to wszystko jeszcze kładziesz na taki hot plate albo na patelnię i to wszystko smażysz. Aha, i ten ser, który tam jest, też jest serem takim smażonym, że się robi taki twardy, przypieczony. I to teraz bije rekordy popularności na śniadanie, ta quesabirria. Wszędzie widzę, że się ogłaszają najlepsza quesabirria w mieście, albo tam breakfast quesabirria. I to się do tego jeszcze ci serwują Modelo, bo Modelo u nas jest teraz bardziej popularne od Korony, piwko, mówię o piwku. Modelo z limetką, no i to się też, oni wszędzie na to wszystko skraplają tymi limetkami, dodają pełno cilantro na górę tego, także to jest pychota, też to polubiłem na śniadanie, także często jak gdzieś idę, to sobie tą quesabirię z tym jajkiem kupuję.
0: Patrzcie, gdzie ten człowiek bywa, tu Kalifornia, tu Meksyk, tu śniadanie z Indianami, spluwę nosi, tak się żyje. Etam kiedyś powiedział, że to misiu to taki amerykański Etam. Nie będę tego komentował w ogóle, to inny. Nie, ale to kurde.
1: Druga rzecz, którą też mogę powiedzieć, że jest super popularna na śniadanie, to jest chilaquiles. I chilaquiles, no, krawiec wiesz, jak wyglądają te meksykańskie chipsy takie z corn tortilla zrobione, takie trójkątne, nie?
0: Tak.
1: Takie twarde chipsy meksykańskie z corn tortilla zrobione, kładziesz na patelnię i robisz je z takim sosem, który się nazywa ranchero i to jest trochę taki ala pomidorowy, paprykowy sos i to wszystko po prostu mieszasz, ale nie za długo, żeby te chipsy cały czas były chrupkie.
0: Nachos, nachosy, też mi wyszła ta nazwa z głowy.
1: Takie
0: to
1: nachosy,
0: są
1: tak.
0: Nachos.
1: I to jest jakby podstawa tego chilaquiles i to kładziesz do miski, bo to się w misce je. I na to kładziesz scramble egg albo sadzone jajko i posypujesz tym queso fresco, to jest taki meksykański biały ser taki w granulkach i na to jeszcze cilantro. I to też jest bardzo popularne na śniadanie. Bardzo często jest jedzone, jest bardzo, bardzo fajnie się to je, bo to Nawet możesz sobie, wiesz, palcem tam skubać te chipsy, to z tym jajkiem, nie potrzebujesz też widelca do tego i no, i to jest bardzo, bardzo popularne tutaj.
0: Slaver pisze na czacie: cudowne amerykańskie śniadanko, dzięki któremu po 30 latach żarcia tego gówna połowa Amerykanów umiera na zawał, wylew lub raka. No i trochę no racja, no nie sądzę, żeby to było zdrowe śniadanie, to co wcześniej mówiliśmy. Bardzo mi się podoba ten zwyczaj, o którym mówisz, Tomisiu, zawijania wszystkiego w te tortille. Tortilla to taka jakby jak dla nas chleb, tylko że ona jest bardziej uniwersalna. W tortille można więcej różnych zawinąć, mieszanek mięsnych, warzywnych, zapiec to w tej tortilli, kanapka. No niby u nas też można bułę wziąć i powkładać tam na przykład kotleta i nazwać to knyszą, nie? Trochę warzyw. Też mamy swoje tam zwyczaje. Fajny temat w ogóle. Fajnie się słucha o różnych zwyczajach kulinarnych w różnych stronach świata. I to jest coś, co ogólnie ludzi tak interesuje. To jest fajny, taki luźny temacik dla wszystkich. Miły, sympatyczny. Można pobudzić jeszcze kubki smakowe. Przyznam, że zaczęły mi trochę pracować, nie tylko mi tutaj, jako opowiadasz.
1: No, trochę w tym prawdy też jest, że nawet bym powiedział, że Meksykanie mają, też to jest taki naród, który właśnie przez to, że je bardzo wszystko na ostro, cierpi chyba statystycznie najczęściej ma raka, tam jak, różnego rodzaju raka, wiesz, układu pokarmowego, ze względu na mi się wydaje, że właśnie na dietę, bo oni wszędzie dodają, wiesz, to jalapeno, to habanero ciągle jedzą. No i też jest to niezdrowe, nie? Bo robienie na przykład takie chilaquiles czy te chipsy i tak dalej, to wszystko jest robione na oleju i wiesz, sam ten fakt już powoduje, że jest w tym dużo niezdrowego jedzenia, te składniki są niezdrowe, ale oni, wiesz, oni generalnie bardzo dużo też jedzą. Z tym niezdrowym jedzeniem też jedzą warzyw, bo na przykład taki pico de gallo, to jest taka sałatka, która też jest bardzo popularna i oni to wszędzie dodają, to się do tych zawijańców dodaje, to się gdzieś tam, wiesz, no to jest popularne, nie? Już nie mówiąc o salsie, to przecież to też salsa, to też można potraktować jako taki, wiesz, sosik warzywny, bo tam to jest taki wywar, wiesz, starty z tych pomidorów, z tego... Z, jak to się mówi, z tego cilantro i z papryczek i tak dalej. Pico de gallo to jest po prostu podobna rzecz, tylko nie jest tarta i nie dodaje się tego soku clamato, tylko jest po prostu tak jakby w kosteczkę posiekana, nie? Że bardziej przypomina konsystencją taką sałatkę. I wiesz, no i oni jedzą też awokado, bardzo popularne jest awokado, także to jest taka dieta, że tak powiem, mieszana, nie? Że trochę jest ta dieta bardzo niekorzystna, z drugiej strony jest przeplatana gdzieś tymi sałatkami, tymi warzywami, że gdzieś tam się to może balansuje, nie? Ale generalnie tak, zgadzam się, że jedzenie za dużo takiego jedzenia to raczej nie powoduje, powoduje raczej właśnie otyłość i jakieś tam schorzenia.
0: No, jak sobie wyobrażamy na przykład Francuza, to on będzie jadł jakieś bagietki, sery, taki może stereotyp, bo też my Polacy bardzo różne śniadania jemy, Amerykanin też pewnie nie codziennie z uporem maniaka wpierdala te pancake'i, zajada z płatkami mlecznymi i mu się... akurat mu tosty wyskakują. Mogą być to o wiele bardziej różnorodne rzeczy, niż nam się wydaje. Ja na przykład strasznie różne...
1: Są bardziej różnorodne, bo sobie wyobraź, krawiec, że sam fakt, że śniadanie Amerykanina sprzed 30 lat nie wygląda tak samo jak Amerykanina obecnie, gdzie te kultury się tak już przesiąknęły sobą, bo masz i chińskie jedzenie, i tajskie, i wietnamskie, i po prostu... Tych kultur jest tyle tutaj, że to się wszystko gdzieś tam, wiesz, miesza, że sami Amerykanie nie są już tacy, wiesz, stuprocentowymi Amerykanami, tylko gdzieś te osoby są wszystkie, wiesz, wymieszane. Ja wczoraj rozmawiałem z taką koleżanką, która mi opowiadała, że gdzieś tam się zapisała, Amerykanka, ale wiesz, biała i tak dalej, ale na przykład się przyznała, że gdzieś tam się zapisała na jakąś stronę ancestry.com, gdzie możesz sprawdzić swoje korzenie. Zrobiła sobie jakiś test genetyczny i się okazało, że jest tak wymieszana, że ona ma tam, jej rodzina, bo ona, wiesz, chodziło o to, że w temacie, że ona jest tam po części Polką i że mówiła, że pamiętała swoje takie stare ciotki tam od, wiesz, siostry jej dziadków, które miały tatuaż, miały numer wytatuowane na ręce, czyli chodzi o to, że były w obozie koncentracyjnym, uciekły i ten temat się rozpoczął właśnie od tego, ale potem mi powiedziała, że ona tam ma, wiesz, jest tak wymieszana, że ma, że jej ojciec jest Filipińczykiem, potem matka gdzieś tam taka właśnie na wpół Polka, na wpół jakaś, kurczę, nie wiem, Indianka, więc sobie wyobraź, przez tyle lat te wszystkie kultury jak się wymieszały, że nawet jak ja powiem tobie, że czasami przychodzę do mojego syna do liceum i patrzę na te dzieciaki, to te dzieciaki mają tak niesamowitą, jakąś dziwną, orientalną urodę, że nie potrafiłbym w życiu określić, kto jest rodzicami takiego dziecka. Po prostu, wiesz, widzisz na przykład delikatnie taka, wiesz, śniada cera, albo jakiś na przykład taka nawet nie ciemna cera, skośne oczy, wąski nosek, nie? I tak, kurczę, skąd? Tak naprawdę są niesamowite te dzieciaki, niesamowicie wyglądają. Zupełnie takich rzeczy się chyba w Polsce nie widzi, albo rzadko się widzi, bo my mamy taką bardzo hermetyczną kulturę, a tutaj to wszystko strasznie wymieszane, więc tak samo wracając tutaj do tej diety i do śniadań i do obiadów, to wszystko też jest takie wymieszane i taki, wiesz, stereotyp Amerykańca, który zjada codziennie rano płatki owsiane albo zjada tam powiedzmy te pancake'i, to jest taki już nieaktualny, nie?
0: No u nas tak faktycznie bardziej homogenicznie, u nas jest bardziej homogenizowane społeczeństwo, homogenizowane, a piękni są niektórzy aktorzy, którzy są często pochodzą z takich rodzin właśnie bardzo mieszanych. No jacyś, jakiś Keanu Reeves czy Sylvester Stallone to chyba są uważani za przystojnych, nie? Dosyć. I to są właśnie takie mieszane jakieś. Trochę ma tam z Indianina, trochę z Niemca, włoskie korzenie, a matka Żydówka, wiecie, no i ci ludzie mają bardzo często taką nietypową, ciekawą bardzo urodę, a to się liczy w aktorstwie, znaczy w filmie, myślę. W kino, teatr, show business lubią ludzi charakterystycznych, a charakterystycznym częściej będzie właśnie ktoś, kto ma nietypową urodę, więc to nawet chodzi mniej o to, czy ktoś jest przystojny, czy mało przystojny. Przecież mamy wielu aktorów, którzy ciężko powiedzieć, że jakiś przystojniak. Ryj, morda zakazana jakaś, nie? Jakiś... No, a wszyscy go uwielbiają oglądać. No, ale też mówiłeś, to mi się o tym wpływie zmian kulturowych, mieszania się społeczeństw na to, że się też samo śniadanie jakoś ewoluuje. Jak ja sobie przypomnę, to za takiego PRL-u, to Polacy chyba jedli tak bardziej standardowo śniadanie według pewnych schematów. Parówki na śniadanie, jajko sadzone na śniadanie, wiecie, nie? Też mniej do wyboru towarów, różne deficyty, więc się jadło tak po prostu według pewnego schematu, a dziś niekoniecznie.
1: Mi się wydaje, że tak, że masz rację, że to jest kwestia, że jak masz większy wybór, to masz większą szansę, że sobie, wiesz, już nawet ze znudzenia jedzenia tego samego sobie spróbujesz coś innego i może ci posmakować. Druga sprawa też jest, chodzi też o cenę, bo niektóre rzeczy jakieś tam orientalne, czy takie, wiesz, bardziej egzotyczne mogą być w Polsce nadal droższe i, wiesz, jest, no nie każdy sobie może pozwolić, żeby sobie pójść i spróbować coś, co jest nie na jego kieszeń, natomiast tutaj właśnie mi się wydaje, że to wszystko jest przez to, że są te kultury tutaj i oni tutaj żyją i muszą, wiesz, jakieś swoje tradycyjne jedzenie gotować, mają restauracje, więc jak pójdziesz na przykład do... Ja często chodzę do jakiejś tam wietnamskiej restauracji, bo strasznie lubię te zupki pho i ta zupka pho jest tańsza niż jakbyś kupił zwykłą zupę w sklepie taką, nie wiem, no w zwykłym sklepie, nie?
0: Też bardzo lubię wietnamską zupę pho. Tam zwykle pływa dużo kawałków smakowitego mięska i jest ich naprawdę sporo. Tak. Tym mięsem można się najeść.
1: Dokładnie. I to mięso jest surowe. Też jest fajnie, bo kroją w takie cieniutkie, surowe płaty, że sobie po prostu tam zalewasz tym wywarem i ci się to po prostu, wiesz, to mięso jak gdyby...
0: Gotuje.
1: No, gotuje w tej zupie już. I masz ten wywar z tego mięsa przez to, nie? Także ta zupa ma taki, jest dosyć bogaty w te aromaty, które, wiesz, dostajesz z tych liści, jak to się nazywa, basil, tak? Z bazylii, z tego nanga. Nanga to jest taki, kurczę, taki liść, który troszeczkę przypomina smakiem gałkę tą, znaczy nie gałkę, tylko tak jakby musztardę, nie? Nie wiem, no taki gdzieś tam rośnie, powiedzmy.
0: Gałka muszkatołowa, może? Nie wiem, co...
1: Nie, nie, taki musztardowy bardziej, musztardowy smak. I on na przykład, ja strasznie to lubię i zawsze, zawsze mówię im, dajcie mi więcej tego nanga, ale oni to tam, wiesz, za bardzo nie dają tego, bo mi się wydaje, że też nie mają zbyt dużo gdzieś, to nie wiem, gdzie to rośnie, ale to ma bardzo specyficzny smak, który właśnie nadaje tej zupie taki, no, tą specyfikę całą, nie? Tak samo jak ta bazylia, jak tam, wiesz, inne składniki, jak ten sosik hoshin, no to wiesz, to wszystko, że tak powiem, współgra ze sobą, ale też fajne jest to, że ta zupa jest tania, że taką zupę możesz sobie kupić za parę dolarów i tej zupy nie jest tanie, nawet nie jesteś w stanie przejeść, nie? Że to jest bardzo, wiesz, taki galon prawie zupy dostajesz i to jest super sprawa.
0: Tak, nie, bardzo sobie, ekonomiczne to, danie. A może miałeś wcześniej na myśli glutaminian sodu, czyli taki wzmacniacz smaku, który jest wszechobecny w kuchni azjatyckiej ogólnie i u nich nie jest on uważany za coś nagannego, że dajesz po prostu... są specjalne przepisy na zupę z glutaminianem sodu po prostu, nie? No, nie wiem, wydaje mi się, że dużo tego glutaminianu sodu się znajduje w takich przyprawach jak Maggi czy sos sojowy i stąd też taka powszechność. Oni po prostu to sobie cenią, ten wzmacniacz smaku.
1: No, dokładnie. Tak samo chińskie. No to chińskie już jest tutaj od dawien dawna, więc to już jest, tak można powiedzieć, że to już prawie jak amerykańskie jedzenie i tak samo meksykańskie, to się... tak jakoś przetarło, że to nie jest jakaś żadna egzotyka, a tak samo hawajskie jedzenie, no jest pełno. No wiesz, jak idziesz do takiego shopping mola, to w każdym prawie shopping molu masz standardowo indiańskie, czyli to hinduskie jedzenie, hawajskie, filipińskie, chińskie, wietnamskie i tak dalej, więc możesz sobie po prostu wybrać, nie? I nie jest to też drogie jakoś specjalnie, więc taki człowiek, który jest znudzony tą dietą taką, wiesz, typowo amerykańską, wiadomo, że prędzej czy później zacznie sobie, wiesz, eksperymentować i Janusz mu coś innego przypadnie do gustu, więc to się wszystko też zmienia, nie, przez to. Także trudno mówić o takich standardowych śniadaniach, czy standardowych lunchach, obiadach. No na pewno takim amerykańskim standardem w jedzeniu zawsze będą te steki, te New York steki, te wszystkie, wiesz, dania związane z mięsem, z frytki, to też takie typowo amerykańskie, zawsze są wszędzie frytki, ale ciężko tak, jak się, wiesz, spytasz, jakie jest takie tradycyjne amerykańskie jedzenie, no to tak ciężko powiedzieć teraz, przez to, że to wszystko się
0: no
1: tak
0: te steaki, może tu podsunąłeś dobry trop, od razu się kojarzą bardzo amerykańsko te steaki. Może też dzięki takim ludziom jak Robert Burnejka, który ciągle gada o tych steakach, ma te powiedzonka swoje, to steaka musisz zjeść, a nie kanapeczki. Dajesz tu steaka, będziesz miał bicki teraz. No, to jeszcze bardziej to popularyzuje. No więc te steaki, jak ja dobrze wspominam, kurde, jak jadłem w restauracji jakiejś takiej nie najgorszej przyzwoitego steaka, to strasznie mi smakował. No, to jest jednak trochę inne mięso niż my jemy. My to jakieś tu karkóweczka w sosiku, tu mamy swojego mielońca, tu schaboszczaka, a taki steak to jeszcze zupełnie inna bajka.
1: No wczoraj próbowałem wytłumaczyć facetowi, bo rozmawiałem z takim facetem, który mieszka na Maui, na Hawajach i mi powiedział, że mieszka tam właśnie w górach i praktycznie co weekend poluje. To mnie tak zaciekawiło, bo nawet nie wiedziałem, że tam są jakieś jelenie w tych górach, ale poluje na właśnie jakieś jelenie, na jakieś tam zwierzęta i oni jedzą surowe mięso, nie? Że on po prostu mówi, że czasami nawet nie... Ja się go pytam, czy tam nie dają do sprawdzenia, że komuś, żeby ktoś sprawdził, jakiś weterynarz. Nie, że oni w ogóle mają tak mało zanieczyszczone to mięso tam, że na tych Hawajach, że on po prostu to mięso surowe tam obrabia i cała rodzinka je tam różne takie, nie wiem...
0: Pasożyty
1: chyba, faktycznie. No ja mu próbowałem wytłumaczyć, czy kiedyś miał okazję sobie zrobić tatara. To on w ogóle nie wiedział, co to jest tatar, więc mu pokazałem zdjęcia, że to jest takie, jak, wiesz, jak ground beef z jajeczkiem i z tym, że żeby sobie tatara zrobił, nie? To się cały zachwycił, że o, to następnym razem sobie zrobię tatara i tam mu ten, wiesz, wysłałem linka na przepis na tatara, taki po angielsku. Także no te są różne kultury, nie? Bo hawajskie jedzenie też jest takie specyficzne, nie? Hawajczycy wszędzie dodają tego ananasa. To pewnie Grzesiu się lubię. Będzie śmiał.
0: Ja tam uwielbiam pizzę z ananasem i ogólnie ananas z mięskiem w sosie na słodko. No, jak ktoś nie lubi różnych smaków jeszcze na słodko, to ja tak się jakoś z wiekiem przekonałem. Znaczy, może nie przekonałem, po prostu tak jak dzieci jedzą bardziej na słodko, to ja chyba nadal tak sobie jem. To dżemik jakiś, to coś lubię. A ty Tomisiu, lubisz na przykład w ogóle jeść na przykład takie typowe amerykańskie śniadanie sobie? Powiedzmy, czy ci to wchodzi w ogóle, że tu jakaś kanapka z dżemem, tu masło orzechowe, tu słodkie płatki, tak na słodko strasznie.
1: Wiesz co, właśnie ja nie jestem słodka dupcia, nie jem śniadań słodkich. Nie wiem dlaczego, nie jem pancake'ów, nie jem śniadań słodkich. Ja na przykład na śniadanie lubię właśnie jajko na miękko sobie zjeść, chlebek, jakiś tam...
0: Po polsku bardziej może jajeczko na miękko.
1: Śniadanie mam polskie. Śniadanie mam polskie, nigdy już tyle lat tutaj jestem, nigdy się jakoś tak ani nie przekonałem do tych płatków, ani do tych pancake'ów, ale wiesz, jak gdzieś pojadę, czy jestem w hotelu, czy gdzieś tam jadę z dzieciakami, to tam nie ma problemu, sobie mogę zamówić, bo to od czasu do czasu można sobie pozwolić na coś innego. Ale tak w domu lubię właśnie sobie, tak samemu lubię sobie zrobić chlebek, wiesz, szyneczką ze serkiem. Dzisiaj sobie zrobiłem chlebek ze serkiem i z takim salami. I na przykład zrobiłem sobie część chlebka z takim serkiem, sour cream się to nazywa, a to wygląda konsystencją jak serek homogenizowany, do tego dodałem cebulki i tam tego zielonego, jak to się nazywa po polsku, to zielone, szczypiorek, tak? I szczypiorka tak, i to takie, wiesz, typowo polskie mi się wydaje, że jest.
0: No, myślę, że nie? Takie dania właśnie ze szczypiorkiem, może w polskiej kuchni czasem jest trochę z tej włoskiej, że tu posypać szczypiorkiem czy coś, Amerykanie może tak nie robią na przykład, nie posypują w ogóle sobie jakimś szczypiorkiem czy coś, mają inne zwyczaje.
1: Tak, powiem tobie, że kiedyś pierwsze lata, jak tu byłem, miałem taki ten homesick, czy taką tęsknotę za domem trochę, jak przychodziły święta, czy jakiś taki, wiesz, okres, gdzie się zawsze z rodziną spędzało wspólnie, to miałem ochotę na polskie jedzenie. Zawsze, nie wiem, naciskałem na swoją żonę, żeby ugotowała, właśnie zrobiła te gołąbki, jakieś tam, wiesz, zupę grzybową, takie to polskie jedzenie.
0: Polski żołądek ma, słuchajcie, ma, widać, że to jest człowiek, który ma polski żołądek.
1: Ale wiesz co, mi to po latach przeszło i ja teraz bardziej wolę właśnie sobie coś spróbować nowego. Nawet ci powiem, że w zeszłe święta nawet nie miałem ochoty w ogóle na bigos. W ogóle to całe polskie jedzenie w ogóle nie miałem ochoty na.
0: Hannibal! Hannibal nie miał ochoty na bigos, sami słyszycie, się przyznał.
1: Strasznie się zhańbiłem i po prostu, nie wiem, to może też z wiekiem jest, a może też jest tak, że jak człowiek tak ma okazję, żeby spróbować trochę innej kuchni, coś innego, to po prostu ja mam coś takiego, że od czasu do czasu nachodzi mnie straszna ochota na clam chowder, który jest u nas sprzedawany w fish, jest taki fish market to się nazywa, to jest taka restauracja i zarazem market, do którego tam przywożą świeże ryby, które ludzie łowią na swoich tam tych kutrach, można powiedzieć. I dla mnie to jest taka zupa, którą pierwszy raz w Stanach zjadłem, jak przyjechałem, nawet nie na stałe, ale na wakacje. Jakiś tam znajomy mi polecił, poszedłem, zjadłem i ja po prostu, ta zupa mi tak wpadła, no tak mi przypadła do gustu, że do tej pory, od czasu do czasu jestem w stanie pojechać, nie wiem, nawet 30 mil, tylko żeby sobie tą zupę kupić i zjeść. Jest przepyszna. No. I to nie jest też clam chowder z byle jakiego źródła, tylko właśnie z tej restauracji. Ta restauracja tak robi ten clam chowder taki pyszny, kremowy, wiesz, ziemniaczkami, z kawałkiem tych clams, z kawałkami bekonu i tak dalej, że jest tak dobry, że po prostu czasami mi właśnie nagle sobie pomyślę o tym i cały czas myślę przez cały dzień, Jezus, jak mam ochotę na tego i czasami puszczają mi ten i ja jestem w stanie pojechać nawet kawał drogi, żeby tam do tej restauracji, żeby zjeść ten clam chowder.
0: Po clam chowdera, widzicie, tak, jedzie clam chowder. A słuchajcie, gdybyśmy się tak...
1: Ale coś ci powiem, powiedz, no. Nie tylko ja, bo jak moi rodzice pierwszy raz przyjechali do Stanów, też im pokazałem to miejsce, zabrałem na clam chowder. I sobie wyobraź, że potem na przykład tam po jakimś czasie rozmawiam z rodzicami, są już w Polsce i rozmawiamy i mój ojciec mówi, że o Jezus, jakbym sobie zjadł tego clam chowdera, jak tu to by zrobić, żebyś mi wysłał to, wiesz, no nie da się wysłać, jak mam ci wysłać, nie?
0: Clam
1: no
0: chowder, legendarny.
1: Widzę, dużo ludzi bardzo lubi i co komuś polecę, tą restaurację i pójdzie zje ten clam chowder, to potem po jakimś czasie się też mnie pyta, wiesz co, jakbyśmy się spotkali, to tam na tym clam chowderze, jakby była taka możliwość. Także widzę, że ludziom smakuje, wiesz.
0: Tymczasem no. Menel wysłał dwie dyszki. Ja tebie dziękuję. Nie, to chyba nie po rosyjsku jest dziękuję. Spasiva. I napisał piękny komentarz ze serkiem. I przeczytam go jeszcze raz, uwaga. Ze serkiem. No, to taki komentarz. Nie wiem, czego się to... Co by szanowny, szlachetny Menel chciał zjeść z tym serkiem? Nie wiem. Może frytki, słuchajcie. Frytki, jak do mnie do środy trafiły... tak przejazdem był food truck świetny z samymi frytkami, słuchajcie. I były frytki brytyjskie, takie, srakie, po irlandzku, czyli vinaigre, po amerykańsku, jakieś serem roztopionym. Koleś se wpadł na pomysł na różne frytki. I całkiem niezłe te frytasy były.
1: No, frytki, dla mnie takie, to jest właśnie też najśmieszniejsze, że dla mnie najlepsze frytki robi McDonald's, bo ja bardzo lubię takie właśnie te frytki cieniutkie, wiesz? I
0: można kupić, możesz sobie kupić takie mrożone przecież.
1: Można, ale wiesz, jakoś...
0: One mają cały proces, one mają cały proces technologiczny i są robione w bardzo specyficzny sposób, dlatego różnią się trochę od innych frytek, tak no, ogólnie.
1: Kiedyś miałem taką ochotę, żeby sobie pójść do sklepu, kupić taką frytkownicę, żeby do frytek, ale tak potem stwierdziłem, jak ja często frytki jadam, bardzo rzadko, więc po cholerę mam mieć tak, jakieś dodatkowe urządzenie w domu, które będzie słabo tam używane, więc się nie zdecydowałem na to, a w ogóle na przykład nie korzystam z tych fast foodów zbyt często. Takim można powiedzieć jedynym fast foodem, do którego często chodzę, a to też jest ze względu na to, że moje dzieciaki uwielbiają to jedzenie, to jest Panda Express. I Panda Express to jest chińskie jedzenie i tam masz tak jak w bufecie, że oni po prostu, że z tyłu z trzech Chińczyków kucharzy i oni non-stop gotują, że wszystko jest świeże, cały czas gotują. I z przodu są babki, które ci obsługują i przy okazji to wymieniają te shaving dishes, jak się nazywają, te takie pojemniki, w którym to jedzenie jest, że to cały czas jest rotacja. W Panda Express jest bardzo popularne, tam jest zawsze kolejka, jest zawsze dużo ludzi, więc też jest taka świadomość, że to jedzenie jest świeże, wiesz, że masz cały czas, praktycznie jak idziesz do Panda Express, dostajesz coś, co było zrobione parę minut wcześniej, nie? I tam masz po prostu te

0: innych fast foodów to bardzo rzadko jeszcze, także...
1: Jeszcze ja wspomnę a propos frytek, że lubię, ja na przykład osobiście strasznie lubię z majonezem frytki, czyli tak po holendersku. I nie wiem, czy o tym nie była gadka tego tam Wallace'a czy Tyrusa. No, u Tarantino rozmawiali właśnie o ćwierć funciaku, tak, sobie z serem. I było też coś o frytkach, że ci Holendrzy to je maczają w majonezie i pływają całe w tym gównie. No, Amerykanie widać z ketchupem woli, ja z majonezem też lubię, jednak no, z ketchupem też dobre. Z czym jeszcze można frytki jeść, oprócz tego, że sobie zapiec je trochę z serem?
0: Tu cię zaskoczę, Amerykanie bardzo często, tak jak mówisz, z ketchupem, z majonezem z rzadziej, ale bardzo, bardzo często, tak jak z ketchupem, jest popularny z ranch dressingiem jedzą. Ranch dressing to jest taki biały dressing, który się w ogóle dodaje do sałatek i oni na przykład lubią frytki z tym jeść też.
1: Ranch dressing. Ciekawe, z czego to się składa. Czy to bardziej przypomina sos czosnkowy, czy bardziej majonezowy, czy Tysiąca Wysp? Może Tysiąca Wysp, sos słynny Tysiąca Wysp. Ja
0: nie,
1: bardzo
0: nie.
1: Lubię.
0: Tysiąca Wysp nie.
1: Są w ogóle w Stanach, można dostać coś takiego jak sos Tysiąca Wysp i czosnkowy, oczywiście. Tak samo jak u nas jest to popularne?
0: Tak, jest bardzo popularny, bo nie wiem, czy wiesz, część restauracji smaruje te bułki hamburgerowe właśnie tym sosem Tysiąca Wysp, bo on się właśnie bardzo dobrze nadaje do hamburgerów. Na przykład nie wiem, czy Big Mac czasami nie ma właśnie Tysiąca Wysp tego sosu dodanego tam do tego zamiast majonezu. On jest bardzo często dodawany. Na przykład Chick-fil-A, taka sieciówka też tutaj, to normalnie możesz kupić ten sos tak jakby z ich brandu, nie? Brandowany przez nich i oni to normalnie dodają do swoich tam tych kurczakowych różnych, no nie można powiedzieć, że hamburgerów, bo to nie jest hamburger, tylko chicken sandwich, nie? Czyli tych kurczakowych kanapek, nie?
1: Ciekawe rzeczy tu czytam w ogóle, że ocet powstaje dzięki fermentacji tlenowej produktów zawierających cukier, a więc głównie owoców, ale nie tylko. Wykorzystać w tym celu można także kokosa, miód czy ryż. No tak, coś słyszałem o occie z ryżu. No tak samo jak jest wódka ryżowa, nie? Sake i wódka z ziemniaków. Tak. No.
0: A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, przecież też jest ta kuchnia japońska bardzo popularna, nie? To oni mają też takie grillowane wszystko. Troszeczkę to przypomina może nie chińską, ale mają takie specyficzne grillowane wszystko z ryżem. Też jest popularne.
1: No, ze Stanów do nas przywędrował sos barbecue. Już dzisiaj, jak kiedyś nie bardzo się dało go dostać gdzieś w sklepach, to teraz widzę na wszystkich półkach można już kupić też słynny sos barbecue. Ciekawe tam składniki były, nie pamiętam już dokładnie, ale pamiętam, że mnie trochę zaskoczyło, jak to on jest robiony. Nie wiem, czy nie z octu też
0: jest
1: jakoś.
0: Barbecue, jest też honey barbecue z dodatkiem miodu, bardzo popularny. To jest taka słodsza wersja tego sosu. Także są też chyba tam różne odmiany już teraz tego sosu barbecue.
1: Ostatnio zawsze jak sobie biorę kurczaka pieczonego z kurcze pieczone, to z sosem barbecue właśnie zasmakowało mi to. A inne rzeczy to lubię na przykład sos Tysiąca Wysp sobie do hot doga czy tam do hamburgera. A wy jakie macie swoje ulubione sosy? A ty to, Misiu, jaki masz ulubiony swój sos?
0: Sos własny,
1: coś mi to nie najlepiej się kojarzy, sos własny.
0: Co tak, właśnie nie wiem, muszę się zastanowić. Ja na przykład jak idę i kupuję kebaba, to ładuję ile się da do tego kebaba tzatziki sos. To jest ten taki, tzatziki to jest ten taki ogórkowy.
1: Tzatziki się mówi, tak?
0: Tzatziki, tak. Tzatziki. Ten grecki.
1: Grecki. Pyszny, on jest coś tam na bazie jogurtu chyba jakoś, nie?
0: Tak. Jogurt, trochę tam czosnku jest i tam jest ten, to jak się nazywa to zielone takie, co kroisz?
1: Cebulka?
0: Nie. Taki pałeczki cieniutkie zielone. Taka roślina, jak to się nazywa? Jezus, jak mi wypadają słowa polskie z...

0: No, no nie przejmuj się, mi też wypadło. Też coś tak czuję, że...
1: Deal. Koperek.
0: Koperek? Tak, koperek? No nie wiem, czy koperek. Koperku chyba się nie ma w sosie greckim typu cacyki.
1: W każdym bądź razie ten ale sos na pewno lubię,
0: koperek,
1: ale to też...
0: bardzo niedoceniony jest koperek, myślę. Sam przez tak, dłuższą tak, część życia jakoś tak nie przypadałem za koperkiem, ale z czasem człowiek się jakoś zachwycił tym zapachem przede wszystkim. Piękny zapach kopru, nie?
1: No. No bo jest ten taki koperek, taki ten malutki i koper jeszcze masz, nie? No to masz zapach tego kopru, no to koper się dodaje do ogórków, żeby zakisić, nie?
0: Nightmare Cat pisze, że jest w sosie cacyki koperek. To jakby co
1: no
0: to
1: mówię, koperek, ten malutki koperek taki. Nie koper, tylko koperek, ten drobniutki taki.
0: No dobra.
1: No, ale z takich innych typowych sosów to właśnie tak się zastanawiam, co jeszcze... Jezus, nie, tak teraz ci nie powiem od razu, bym musiał się zastanowić trochę, bo ja na przykład lubię takie sosy, co są takie myśliwskie na przykład. Sosy takie, wiesz, co się dodaje
0: no, też
1: lubię. Do mięsa, nie? Ale musi być dobrze zrobione, bo też nie lubię, czasami ludzie za mocno zagęszczają, tam za dużo mąki czuć, za dużo tego zagęszczacza czuć, a ja lubię właśnie jak jest taki luźniejszy, nie? Że jest więcej tego sosu własnego z tego mięsa, tego wywaru i tylko tam delikatnie zagęszczony, no i można na przykład tam zredukować to jakimś winkiem, czy tam dodać coś jeszcze do smaku, to na przykład te sosiki też lubię. Jest taki sos, jak się nazywa, taki sos właśnie z mięsa, w którym się macza chleb. I możesz normalnie świeży chlebek z tym sosikiem sobie namaczając zjeść. Zapomniałem, jak to się nazywa. Taki... Kurczę, no taki wiesz, jakby wywar z tego mięsa, z tego rostowanego mięsa, taki rostowy sosik, to na przykład...
0: A co kolega się dzisiaj taki makłowicz zrobił i tu mi gada o redukcji sosu na bazie koperku, z którego przecież dzięki temu się poprawi faktura tego piure.
1: No, taki... No wiesz, pytasz to ci mówię, staram się odpowiadać na pytania, ale...
0: Taki makłowicz tutaj.
1: Nie bądź taki makłowicz. Makłowicz jest fajny gość.
0: Fajny.
1: No ja na przykład ci powiem, że wiem, że niektóre osoby denerwuje, a ja właśnie lubię go słuchać. On mnie tak trochę rozśmiesza. Kiedyś miałem taką wenę, że oglądałem, zobaczyłem jakiś jeden jego reportaż, gdzieś tam pojechał do Chorwacji czy gdzieś, bo mi się wydaje, że on chyba tam ma taki dom letni w tej Chorwacji, że on tam czasami jeździ i tą podróż tam kończy w tym swoim domku, a po drodze po prostu odwiedza tam różnych takich farmerów czy jakieś tam takie przydrożne restauracje i to się dosyć fajnie ogląda, bo on ma taki... jak sposób taki mówienia, że się podnieca tym wszystkim, wiesz? I ja byłem w stanie, pamiętam, że chyba nawet, nie wiem, kiedyś tam chyba oglądałem 5 jego odcinków w ciągu jednego dnia, bo po prostu mi to jakoś tak wpadło w oko. Także ja go w sumie bardzo lubię, on fajny jest.
0: No na pewno jest gawędziarzem świetnym i
1: tak.
0: Potrafi snuć gawędę tak, o jedzeniu.
1: Tak. No. Tak, o jedzeniu, ale też lubię, jak ktoś potrafi troszeczkę historii też wpleść w to jedzenie, nie? W tą gawędę o tym jedzeniu, troszeczkę tam wplata, wiesz, jakieś tam ciekawostek historycznych. To jest fajne, to się dobrze słucha, nie?
0: Ciebie się trochę gorzej słucha, bo coś przyciszyło.
1: Wymieszane z jakimś przyciszyło. Tam, powiedzmy, kucharzem.
0: Słyszymy się, Tomisiu? Tomisiu, słyszymy się? Bo coś przycichłeś, jakbyś telefon odłożył gdzieś.
1: Tak. Tak, jestem.
0: No, to teraz lepiej chyba. No, nie no, wszyscy lubią Makłowicza, na pewno jest to duży talent. Też jak już ktoś jest tak mega popularny, to myślę, że ma współpracowników, którzy mu trochę pomagają tworzyć content, więc im trzeba też by oddać ukłon, że dobre robią tam show. Na pewno ma świetnego tam sprzedawcę i menadżerów różnych i załatwiaczy, bo strasznie dużo tego produkt placementu, reklam, wspomina ciągle o czymś tam, a tu talerzyk firmy Dzichpol, prawda, i tutaj firma zasponsoruje dzisiejszy odcinek. Jeżdżę na wrotkach marki tam, roller coaster. I tak cały czas. To trochę za dużo tego, ale generalnie no Makłowicz spoko.
1: Tak, też mnie trochę to denerwuje. Zwróciłem też na to uwagę. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie musiałby tego robić, bo on jest przecież w miarę tam majętnym człowiekiem, to te parę dodatkowych groszy z reklam to już bym mógł sobie odpuścić, no ale wiesz, wydaje mi się, że to po prostu, tak jak mówisz, ma tam ten sztab ludzi, który mu po prostu doradza, słuchaj, trzeba tutaj to i tamto zareklamować i on tak jak gdyby się, wiesz, nie podejmuje tych ostatecznych decyzji, mi się wydaje, ale generalnie fajnie by było, jakby nie było tych takich, wiesz, jakby po prostu te wszystkie nagrania były takie bardziej od niego i tam się nie reklamował, że no bo to takie trochę takie dla mnie sztuczne jest, że on tam dojeżdża gdzieś na skuterze i tam opowiada, że dzięki temu skuterowi właśnie, który tutaj ta firma sponsoruje, to mogłem dojechać do tej restauracji, to takie wiesz.
0: Doszedłem tu, szanowni państwo, doszedłem tu w butach w butach marki Adidas. No, to Makłowicz Makłowiczem, a jest jeszcze Lechowicz, tu pisze słuchacz, że szkoda, że Makłowicz nie wszedł w interes z kontestacją, tylko Cejrowski. No tak się złożyło akurat, no, ale może Cejrowski będzie dobry też.
1: Ja nie przepadam za Cejrowskim, on mnie strasznie denerwuje.
0: Bo to jest kawał buca po prostu.
1: No, kiedyś tam może miał kilka takich ciekawych jakichś programów podróżniczych, tam dawno, dawno temu, ale nie wiem, teraz raczej mi działa na nerwy, jak na niego patrzę.
0: Jak na nerwy ma nie działać katol, wkurwiający katol, który jak mu się coś nie podoba, to zniszczy albo zakaże, nie ma, nie będzie. Pedalstwa, nie będzie żadnego LGBT, a z bata strzelę. No niestety, no wykupił, ciekawe jaka będzie kontestacja pod zarządem.
1: Ja to właśnie, to już jest, to się okazało, że to on kupił tą kontestację.
0: No tak, z Lechowiczem. A to no, Martin swego czasu był chyba jakoś tam zafascynowany Wojciechem Cejrowskim, no bo przecież też chodził na bosaka bardzo długo, chyba nadal chodzi czasami na bosaka sobie, tak po prostu. Najdzie go, to sobie idzie przez miasto na bosaka po prostu.
1: No, wiesz, nie chcę powiedzieć jednego słowa za dużo, ale dla mnie to jest taki trochę prostak, ten Cejrowski.
0: Proszę tak nie mówić o zarządzie, o właścicielach, że prostak zaraz tu przyjdzie, usłyszy, a się muszę podlizać, jak on się już tu zjawi, to się muszę podlizać, żeby coś ugrać na tym.
1: No wiesz, jak sponsor, to nie można nic o sponsorze złego powiedzieć pewnie, nie? Już teraz.
0: Ja już mu wysłałem kwiaty, wino, napisałem, panie Wojtku, takich jak pan to ze świecą szukać. Pana humor, pana poczucie humoru, bezpośredniość i wspaniała wiedza bardzo mi imponują. Krawiec z Nocnego Radia, proszę pamiętać o mnie, o biednym krawculku. Szczęść Boże! Dobra. Tak mu napisałem na koniec jeszcze. Szczęść Boże.
1: W kubek z WC Kwadrans. Kiedyś pamiętam, że miał taki program i z takim kubeczkiem zawsze w tym programie WC Kwadrans nadawał. A, tak mi się zapamiętał.
0: I walił tak tym kubkiem. Tak. I walił tak, tym kubkiem.
1: I walił jeszcze.
0: No tak to się... Trzeba być kolorowym takim ptakiem. Trzeba być oryginałem, żeby się wybić. A on to robił, zanim to jeszcze było wymagane i modne. Dzisiaj to już taki wymóg, że chcesz zrobić karierę, chcesz być rozpoznawalny. No to nawet jak na początku nie byłeś, to potem sobie robisz jakieś czerwone włosy, tatuujesz sobie oczy albo pindola przeszczepiasz na czoło, żeby się wyróżniać jakoś, coś mieć jakiś styl swój, być zapamiętywalnym, to się liczy. No i Cejrowski zawsze taki był.
1: No tak, bo te koszule zawsze takie miał specyficzne, wiesz...
0: Hawajskie.
1: Hawajskie. Także gdzieś tam Też mi ciężko powiedzieć, czy to było bardziej na pokaz robione, czy faktycznie mu imponowała ta kultura, bo przecież on gdzieś tam w Meksyku też mieszka, no, a ta kultura meksykańska jest taka kolorowa, tam są takie kolorowe właśnie koszule, te kolorowe, wiesz, te poncho i to wszystko, nie wiadomo, czy to mu się po prostu podobało, czy to tylko było, wiesz, jako rekwizyty na pokaz, żeby właśnie oglądalność zwiększać swoich programów, nie wiem. Nie wiem, kiedyś mówię, że kiedyś jeszcze mógł poglądać, teraz to po prostu działa mi na nerwy, jak go słucham, ale to jest moja prywatna tam opinia.
0: Tak, zapotrzebowanie, dobry czas dla takich różnych oryginałów, krzykaczy, ludzi nieprzeciętnych, to już trochę minął, bo dzisiaj jest o wiele większa konkurencja. Kiedyś zadowolić mógł wszystkich taki Wojtek, no jako taki ekscentryk. Dziś ekscentryków mamy na pęczki, nie? Więc już trochę traci. W blasku innych traci swój blask Wojtek, ale zobaczymy, jak tam pokieruje kontestacją.
1: No, to mnie zaskoczyłeś, bo nie wiedziałem, myślałem, że ktoś inny tam to inwestował, a tu widzę, że taka z takiej wyższej półki inwestor, można powiedzieć.
0: No, kto by się spodziewał?
1: No, przypuszczam, że tam pieniążków trochę uzbierał w swoim życiu, więc tam na pewno go stać na taką inwestycję. No, ale też jest pytanie, czy, bo wiesz, inwestor ma to do siebie, że profil też radia czy telewizji, jakiegoś programu też się może zmienić, bo musi po prostu przypaść do gustu inwestorowi. I też jest pytanie, czy przez tą jego inwestycję to całe radio nie będzie właśnie dążyło właśnie do takiego, właśnie żeby wzbudzać kontrowersje, żeby trochę pewne grupy tam obrażać i tak dalej, bo wiesz, to też się też musi dobrze sprzedawać, nie? Bo nie sądzę, że on tylko zainwestował po to, żeby wejść tam na antenę i powiedzieć dwa zdania i iść do domu, tylko będzie chciał pewnie pieniądze jakieś na tym też w przyszłości zarabiać, na tym radio. Więc to jest pytanie, w którym kierunku to radio pójdzie, nie? Z takim inwestorem.
0: No, a propos właśnie, w którym kierunku to radio pójdzie z takim krawcem, który tutaj właśnie jeszcze robi coś dla radiocenzura. Dla radiocenzura właśnie. No, panie kierowniku, pan jeszcze chwilkę poczekasz, ale będzie pan zadowolony. Także tutaj apeluję do tych, którzy ewentualnie jeszcze na coś ode mnie czekają. No, to wiecie, część z was już widziała efekty, co potrafię, co dla was fajne, jakie fajne rzeczy dla was robię. No więc tak ze mną jest, no niestety, trzeba chwilkę poczekać, ale o nikim nie zapominam, nikogo jakby nie anuluję żadnych projektów, wszystko robię, tylko no troszkę się wydłuża czasem, wydłuża. Szczególnie jak się spiętrzą różne zlecenia, to robię trochę tego, trochę tamtego. No, nie mam czasu, żeby swoje własne portfolio zrobić. Wiesz co, to Misiu, straszne jakieś tam odgłosy tła są. Ale to ja myślę, że i tak będziemy już się powoli żegnali. Może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Fajnie się gadało, jak zwykle z tobą. Ciekawe no, rzeczy opowiadałeś.
1: Tak, staram się nie dzwonić, jak mam powiedzmy taki depresyjny humor, bo dzisiaj akurat mam. Zazwyczaj wolę ludziom dupy nie zatruwać swoim jakimś takim, nie wiem, depresyjnym tym, ale fajnie, że mogłem sobie pogadać, bo akurat dzisiaj i jutro muszę siedzieć w domu, bo chyba mam COVID-a, więc jestem taki trochę w takim depresyjnym nastroju. Nie lubię w domu siedzieć, ale to też jest nauczka za to, że bardzo dużo ostatnio gdzieś chodziłem na jakieś koncerty, jakieś mecze i tak dalej i grałem.
0: No widzisz, ale też na ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, no bo można mieć kiepski humor danego dnia i trochę się z tego wyciągnąć, na przykład dzwoniąc do radyjka i gadając sobie chwilę, to jest takie forsowanie, jakby taka metoda force, brutal force na depresję. Po prostu przyzwyczajamy się do innego stanu, gdzie trochę gadamy sobie z kimś, żartujemy.
1: Tak, bo ja w zasadzie, wiesz, mi nie wolno, mam zabronione dzwonienie do mojej żony, szczególnie jak mam zły humor, więc nie mogę się nikomu, nie mam komu się, wiesz, zadzwonić, się pożalić, pogadać, więc w sumie fajnie mieć takie nocne radio, że masz taką możliwość, że możesz dziś zadzwonić i w zasadzie z takimi osobami, którzy mają, wiesz, zupełnie gdzieś jak się czujesz i co powiesz, że cię wysłuchają, coś powiedzą, to jest fajne.
0: No i to jest może właśnie ta synergia, że to daje coś dzwoniącemu, daje coś radyjku, bo mamy jakąś opowieść i to z różnych stron świata, widzicie, o różnych kulturach tu rozmawiamy, tak więc wszyscy są zadowoleni, dla każdego coś fajnego, no.
1: Dobra, ja będę się zwijał, muszę wziąć jakieś tabletki i idę się wypocić do łóżka.
0: Dobra, to dzięki za telefonik, trzymaj się, hej hej.
1: No, hej hej.
0: A może Krzysztof Cenzura sam zadzwoni? Tylko ja nie wiem, który z nich, tam było dwóch, czekajcie, był Krzysztof Cenzura, Marcin Cenzura był? Marcin Cenzura, o. Marcin Cenzura, czy jakoś inaczej. Michał Cenzura był. Czekajcie, nie, to Michał był Cenzura. I oni tam, to kurde, może by zadzwonił i coś opowiedział właśnie. No, świat gównoradyjek, można by tu rozszerzać i opowiadać o różnych gównoradyjkach. Kochamy gównoradyjka. Pamiętam, jak Ewa Lipka się taka, ona tego nie rozumiała do końca. No, gównoradyjko, no pięknie i to na pewno bardzo dobre. Ha, ha, ha, gównoradyjko. No, tak myślała, że to jakieś gówno, a to niekoniecznie, że gówno jakieś, tylko gówno, takie małe gówienko, no. Amore. Amore mio. Amore. Amore mio. Amore. Amore. Amore mio, amore, amore mio, amore, amore mio, amore mio, amore, amore mio. Dobra, już nie będę serenady śpiewał, ale to zawsze jest moja broń, zawsze mogę wam zagrozić. Jak nie będzie donate'ów, to będę śpiewał. Rzeźnia Wietnamczyków, pisze Wierus. Chyba jakoś inaczej szło. To szło, czekaj, to nie była rzeźnia Wietnamczyków. Kuźnia, to była... Ty piszesz kuźnia, a to była bardziej rzeźnia. Rzeźnia Nepalczyków, nie. Rzeźnia chomików, nie. Rzeźnia chomików? Kosmiczna... Bieżnia może, bo bieżnia. Bieżnia Filistynów. Jakoś tak, nie pamiętam, cholera.

0: No właśnie. My sobie tu siedzimy, jak w każdy piątek, i gadamy o wszystkim i o niczym. Dziś to wyjątkowo o wszystkim i o niczym. Ale widzicie, zadzwonił na przykład Tomisiu i podrzucił temat. No to od początku to wasze przemyślenia, wasze tematy, to jest już bardziej ogólnie i szeroko tego nie można rozumieć. Jak po prostu tak, że dzwonisz i rzucasz jakiś temat. No to często by ludzie chcieli chyba taką audycję, gdzie mogą sobie o wszystkim pogadać i dzwonią i mi tutaj trują dupę i zanudzają mnie. Opowiadając jakieś niestworzone historie, jak to wyciągałem sobie ziemniaki spod zlewu i nagle zadzwonił dzwonek. To chcecie często, żeby była taka audycja, gdzie można każdą jakiegoś farmazona, jakąś pierdołę opowiedzieć tutaj. A dziś jest taka audycja i nie ma telefonów. To ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. I tu jakiś purysta językowy mógłby żartobliwie odpowiedzieć, kto nie rozumie? Kto w rezultacie nie rozumie? Bo chcąc powiedzieć, że ja rozumiem, mówimy ja rozumiem. Ja rozumiem. Dlatego w dobrym tonie, na przykład jak komuś odpowiadacie, czy pan to rozumie, odpowiadamy tak, ja to rozumiem. No a tak naprawdę to jest właśnie przykład słowa, które uległo pewnej modyfikacji, pewnemu uproszczeniu w mowie potocznej. Nikt tak nie mówi, chyba że jest debilem ostatnim jakimś niewydarzonym. To tak mówi. Ja rozumiem. Nikt tak nie mówi. Każdy mówi, ja rozumiem. Ja rozumiem. O. A mówi się, ja rozumiem. Zapamiętajcie, tak się pisze, ja rozumiem. No właśnie, a ja nie rozumiem. Dlaczego nikt do mnie nie dzwoni o tak wspaniałej porze, jak druga w nocy? Druga w nocy. Czy ktoś się tu jeszcze napatocy? Że tak powiem wierszem. O, druga w nocy. Czy ktoś się jeszcze napatocy? Brakuje nam kocy. I w świetle nocy. W świetle nocy brakuje nam kocy. Czy ktoś się jeszcze napatocy? Do radia nocnego. Jakże niesamowitego, zacnego i bogatego w to, co nam gra w naszych serduszkach. Nie wiem, czy... Ja chyba nie mam talentu do poezji za bardzo. To trzeba mieć jednak dryk do poezji. Ja chyba nie mam jednak. A Nightmare Cat lubi audycje z dupy. Takie ma upodobania, lubi audycje takie właśnie z dupy. Przedkłada je nad audycje tematyczne. No cóż, jaki jest temat? Zapytał tak w swoim stylu trochę, To jest skandal się pytać, jaki temat. To jest to pytanie, którego właśnie nie wolno zadawać, które jest źle widziane, słyszane. A jeszcze dodatkowo, jak tłumaczę przez 5 godzin, że nie ma dzisiaj żadnego tematu, to wtedy pojawia się on i pyta, a jaki jest temat audycji? Przepraszam bardzo. No. Cóż. Cóż ja mogę wam rzec? No. Myślę, żeby jakąś może przerwę muzyczną zrobić albo coś. Nie wiem. Głodny jestem, zjadłem coś, cholera jasna. A gdzieś tam mam bigos właśnie. No, Amerykanin dostał po bigosie rewelacji żołądkowych. Co nie dziwne, to jest danie ciężkostrawne i do tego trzeba mieć przyzwyczajony żołądek. Tak jak my nie jesteśmy za bardzo przysposobieni, żeby wpierdalać tak jak Meksykanie ostre żarcie i mieć zupełnie jakąś własną już skalę ostrości, bardziej wyśrubowaną, No to tak samo on nie mógł być przystosowany do jedzenia sfermentowanej kapuchy, kiszonej kapusty, nie? Smażonej z tłuszczem, z mięchem. No, a my możemy. No. Mi bigos nie jest w stanie zaszkodzić. Mogę zjeść gar bigosu. Zesram się, a potem znów będę jadł ten bigos. Jestem wielkim fanem bigosu. Ale nie wiem, czy zjadłbym bigos bombaski. Bigos z mandarynkami. Ogółem to jest pyszne i to się ma tuszyć. No. To się ma tuszyć. Zdaje się, że jest taka seria. Właśnie to obszar badawczy szkolna chyba. Taka seria. To się musi tuszyć. I tam są różne dania z kuchni bombaskiej, czyli te, które znamy z uniwersum szkolnej. O, a tu ktoś, kto do mnie długo dosyć nie dzwonił chyba. Wilk Samo Zło. Cześć, cześć.
1: No cześć, cześć, witam.
0: Czy ja się muszę z tobą witać, powiedz, na wstępie jakoś po wilkowemu tam.
1: Nie muszę. Nie musisz.
0: Dobrze.
1: Spokojnie. Ale narobiłeś mi ochoty, mam słoik bigosu jeszcze przymrożony w lodówce, chyba sobie wyciągnę.
0: No, domowy to jednak o ileś tam leveli wyżej niż taki kupny. Ten kupny to się nie umywa do domowego zupełnie, nie?
1: Nie, wiesz co, akurat jestem tak dogadany, że jak robią większą porcję w domu, to wiesz, przyjeżdżam i parę słoików sobie zawsze biorę.
0: No, bigosik, dobra rzecz. Masz jakiś swój przepis na bigos? Bo to tak można na różne sposoby trochę robić też.
1: Znaczy, wiesz co, my robimy stricte, mam przepisy, wiesz, w książce jeszcze po babci, więc robimy babci sposobem. Teraz będziemy w niedzielę robić, z niedzieli na poniedziałek będziemy robić kiszoną kapustę, więc trochę pracy mnie czeka. To wiesz, szatkowanie, przerzucanie, deptanie.
0: To będzie rzeczy. Taka deptana, ale
1: tak,
0: to.
1: Tak, to.
0: Ty, ale to ty będziesz swoimi nurzętami, że tak powiem? To ja nie wiem, czy bym chciał to jeść. Wolałbym zjeść taką, która była deptana stópkami pięknych dziewczyn młodych.
1: Tak, że dziewka by musiała. No niestety dziewki nie ma, będzie trzeba nóżki umyć, kuźwa, i wiesz, i wejść i deptać tą kapustę, no nie?
0: Potem jakiś gość się wilka się zapyta, a cóż to tak, jak robiłeś ten dobry bigosik? A on powie, no po robocie przyszedłem, skarpety zdjąłem i do tego bigosu wskakiwać. Wiecie, ile to się człowiek nalepcze i tam sobie je, a kamraci tam, co przyszli w odwiedziny, tak się patrzą na talerz, na siebie.
1: Nie, spokojnie. Do mnie kamraci w odwiedziny jeszcze nie przyszli, chociaż się odgrażali parę razy, że już przyjdą. Dalej ich nie było widać.
0: No właśnie, bo tak uściślimy, bo może moje żarty kogoś mogły w błąd wprowadzić. Wilk Samo Zło to nie jest z braci kamratów tam z kamrackiej grupy, tylko jest samotnym wilkiem. Może takim jak na ilustracji dzisiejszej.
1: Wiesz, poza tym wszystkim, bo wiesz, na tych wszystkich wiecach to jest tylko i wyłącznie spisywanie danych, więc wiesz, ja się w takie rzeczy nie bawię.
0: No, a jak ci się podoba dzisiejszy wilk na ekranie?
1: No, dość fajny, wiesz, akurat skończyłem rozmowę gdzie indziej i wiesz, weszłem jeszcze zobaczyć na chwilkę, co jest, zacząłeś mówić o bigosie, no to
2: BUL
1: mówię, a to się wyłączę na chwilę.
2: 50 zł. Panie Krawiec, ile jest wart kubek, który projektowanyś dla Michała G?
0: No nie, tutaj znowu pytanie o ten słynny kubek w Teorii Chaosu. I to pyta się Buli, a to wcześniej nie Buli chyba był zainteresowany kubkiem, czyli co, kolejna osoba zainteresowana kubkiem, pisze, i to jakiego donaciora wysłał, 5 dyszek, dzięki wielkie, bardzo mi się przyda, dzięki stary, no i pisze, panie Krawiec, ile jest wart kubek, który projektowałeś dla Michała G? No ten kubek gdzieś zaginął, ja go ostatnio był chętny, to go nie znalazłem, ale mogę go bardziej poszukać, tylko że lepszej ceny nie zaproponujesz, tam było 200 chyba zaproponowane, także naprawdę niezły hajs, ja go muszę poszukać jeszcze. No to jest ciekawy kubek, ciekawy, też obrósł trochę w jakąś tam legendę swoją kubkową. No, a Wilku, czy masz jakiś temacik, który chciałbyś poruszyć na antenie? Swój, własny?
1: No, ostatnio wyszło odnośnie tabletek, tych, co chcą rozdawać w szkole. Już jest oficjalne potwierdzenie tego wszystkiego w dokumentach.
0: To dobrze, niech rozdają, będziemy jakoś zabezpieczeni. Ale co, w polskich szkołach będą rozdawali jakieś preparaty jodowe, czy co?
1: No tak, będą rozdawać, tylko to nie są preparaty jodowe, tak.
0: A co?
1: To jest przenośnik mRNA, tak zwany.
0: Znowu? To
1: no i, tak, no, wiesz,
0: i w szczepionkach,
1: ludzie,
0: i w preparatach, chcą, no to co, trują nas.
1: Ludzie nie chcą się kłuć, no to wiesz, no to tabletkami to chcą załatwić teraz wszystkim, no nie?
0: Ale przyznasz chyba, że trochę to spiskowo brzmi, że trują nas w szczepionkach, w preparatach tam jodowych, będą nas truli, że tak wszyscy nas truć chcą.
1: Znaczy wiesz co, ja też, wiesz, zabiegałem wcześniej o te tabletki, bo mam znajomych po strażach pożarnych. Dostaliśmy te tabletki, zero było tam wyjaśnienia, co to jest, jaki skład i w ogóle, więc też oddaliśmy i mamy porównanie z tym, co właśnie było dwa dni temu, wiesz, na programie było pokazane, cała instrukcja, wiesz, z czym to się wiąże, tak, przyjęcie takiego środka.
0: Mm-hmm. No...
1: Także wiesz, no, lepiej rozczytać, bo wiesz, jak ja dostaję ze straży pożarnej tabletki w opakowaniu, bez oznakowania, bez niczego, bez nawet wiesz, skutków, które mogą być tam uboczne, nieuboczne, no tak jak normalnie w lekach masz, tak?
0: No cóż, no tutaj jak dzwoniłem do urzędu miasta w środzie, to się dowiedziałem, że mają przygotowane 14 tysięcy tabletek z jodem. No, chodzi o to, żeby tarczyca nam nie wchłaniała pyłu z promieniotwórczych.
1: Równie dobrze możesz się w soli wykąpać jodowany i na to samo będziesz miał.
0: No, miejmy nadzieję, że jednak nie pierdyknie, bo smutne czasy, ale, Fallout może
1: ale
0: nastąpić.
1: Ale co pierdyknie? No, jedynie co teraz zrobią, to fałszywą flagę, żeby dzieci to przyjęły, tak?
0: Ale wiesz co, tak tylko wtrącę, że tutaj ktoś pisał już nawet nie jeden, a dwa razy o tym, że dzisiejsze atomówki są czyste i nie będzie jakiegoś pyłu radioaktywnego.
1: No nie, bo coś pył radioaktywny to jest tylko po wybuchu elektrowni, tak? Ewentualnie ja bym się obawiał, że któraś rakieta w końcu spadnie na te stosy atomowe, które są, wiesz, na Ukrainie, tak? No wtedy będziemy mieli pozamiatane faktycznie pół Polski, jak nie cała Europa.
0: Stosy atomowe na Ukrainie?
1: No, to są, wiesz, to są te kopalnie, które przetrzymywały, wiesz, ten urobek po właśnie obróbce atomów. Tak?
0: Złoża uranu, dobrze mówię?
1: Nie. To jest po obróbce, wiesz, w elektrowni, bo przecież stosy atomowe się zużywają. I właśnie te całe...
0: Odpady, tak?
1: Tak, odpady. Odpady. Jak tam rakieta...
0: Odpady atomowe.
2: ...239. 50 zł. Pytam się o cenę...
0: A, czekaj. Tu ciekawie się robi. O! Ciekawe. Bully znowu pisze. Znowu 5 dyszek. Dzięki, man. Pytam się o cenę, bo mam dwa na sprzedaż, czyli to okazało się, że nie chodzi o mój kubek, tylko Bully ma na sprzedaż. To na pewno będą zainteresowani. Jegomość, który tutaj bywa i się rozpytywał o ten kubek, wypominał mi, miałeś znaleźć, nie znalazłeś. Łachu, ty jeden, Wise of Strętna, tak pisał. No, albo jakoś inaczej. No, to na pewno się znajdą chętni na te kubki. To nic, to można ładnie zarobić, bo jak była propozycja 200 za kubek. No, ale kubki Nocnego Radia będą już niedługo, znaczy no nie tak niedługo, no jest tam czas. To wam Ania powie, ona ogarnia wszystko, ja nic tam za bardzo nie ogarniam, jeśli chodzi o cyferki, czas, nie interesują mnie takie rzeczy. No, także, a na antenie jest ze mną Wilku, który tutaj trochę jest chyba zaniepokojony i tak z duszą na ramieniu.
1: Ja to mam na spokojnie, w razie czego jak rozpylą, bo to najprawdopodobniej, żeby wiesz, łyknąć te tabletki, przeleci samolot. Po pewnych punktach w kraju są rozmieszczone te radiometry, tak zwane, tak? które mierzą poziom napromieniowania, wiesz, powietrza. Jeżeli się odpalą cztery czerwone lampki w różnych tam strefach, no to powiedzą ci adekwatnie, że jakieś tam promieniowanie przyszło i trzeba te tabletki zażyć, tak? I to jest tak zwana fałszywa flaga, no. Nie wiem, jak chcesz, mogę ci podesłać tego linka, wiesz, gdzie jest dokładnie powiedziane, co się w tabletkach tych, co chcą w szkołach rozdawać, wiesz, dokładnie jest powiedziane.
0: Jak macie jakieś ciekawe rzeczy do podsyłania, to nie pytajcie, tylko jak uważacie, że to jest naprawdę coś wartościowego, coś warto, żeby o tym może wspomnieć na antenie, to wysyłajcie po prostu na profil Nocne Radio linka. Ja to wszystko gdzieś tam filtruję na szybko, więc no oczywiście wymagany jest jakiś komentarz, jakiś tam myśl, i tu masz Krawiec linka z ciekawym materiałem na temat tego i owego. I to wystarczy. A jak jest sam link na przykład, to ja nie będę wszystkiego klikał i sprawdzał, co on mi tu podesłał, czy to ciekawe, czy nie.
1: Ale to już od, wiesz, od dwóch dni krąży na internecie, więc ja się dziwię, że ty jeszcze o tym nie wiesz.
0: Wiesz co, dużo. Praktycznie teraz wszystko, co się dzieje, wywołuje jakąś reakcję w postaci bardziej lub mniej prawdziwych, ja tu nie oceniam.
1: Dobra,
0: informacji,
1: gdzie ci to wysłać? Na
0: informacji.
1: Nocne radio czy na Discorda?
0: Na Nocne Radio, tu na Skype'a, na czata.
1: Dobra, już tam wchodzę, poczekaj.
0: Zerknę sobie, może wrzucę, może nie wrzucę. Zobaczę, ja też muszę ocenić zawsze jakoś tam materiał, przynajmniej na szybko. Bo też nie chcę rozsiewać, nie wiem, czy nie są jakieś tam, wiesz, teorie
1: ja wiem,
0: spiskowe
1: wiem,
0: na temat...
1: To już jest potwierdzone, to parę laboratoriów niezależnych robiło badania. Myśmy też tabletki od siebie z Rzeszenia wysyłali i to samo wyszło.
0: Ale to przypomnij, nie wiem, czy mówiłeś już w ogóle, albo czy ja zapomniałem, ale ty mówiłeś co takiego groźnego, bo powiedziałeś tak bardzo ogólnie, że coś, co tam
1: jest
0: zmienia...
1: Tam, jest tam substancja, która RNA. Przewodzi mRNA.
0: mRNA. A co to znaczy jakoś tak możesz bardziej, mniej naukowo powiedzieć, o co chodzi, co ma się dziać w ogóle z nami?
1: Bo muszę się wejść na Skype'a i ci to wrzucić po prostu. No.
0: Dobra, to później może powiedz swoimi słowami na przykład, to tak to będzie ciekawsze, jak powiesz, co twoim zdaniem to ma wywołać i kto to i dlaczego to robi, jaki jest jakiś szerszy plan tego wszystkiego, co z nami chcą zrobić, takie rzeczy, nie?
1: No co chcą zrobić, jak się nie da, wiesz, nie wiem, czy można to mówić, bo to, wiesz...
0: Wszystko
1: no,
0: można, mówić!
1: Można, tak, można wszystko mówić, nie ma cenzury. No to co, no, ludzie się przestali szczepić, bo zauważyli, że to jest, wiesz, jedna wielka ściema, no to teraz ludzi tabletkami będą szczepić, no nie?
0: Szczepić tabletkami przeciwko
1: tak,
0: COVID-owi? Szczepionka do jedzenia?
1: Tak,
0: no niby o czymś takim
1: tak.
0: Słyszałem, ale...
1: No ta firma, która właśnie te tabletki wyprodukowała, próbowała się podszyć. Jedna firma w Polsce w ogóle nie istnieje, nie jest zarejestrowana w KRS-ie. Do drugiej firmy, której dzwoniliśmy, to jest Polfa z Wrocławia, w ogóle takiego środka nie produkowała. A ta firma, która ten środek wyprodukowała, no. Zajmowała się od 2 lat tym, żeby w tabletkach przyjmować właśnie tą szczepionkę na COVID, który de facto i tak nie jest wyizolowany, tylko masz białko kolca wyizolowane.
0: A czy ty podchodzisz do tego, że to jest akcja, która miałaby ludzi zdepopulować, czy na przykład sprawić, żeby bardziej chorowali i żeby koncerny farmaceutyczne sobie jeszcze więcej zarabiały na lekach, które będą nas leczyć i leczyć? Czy o co w tym chodzi? O co chodzi?
1: Jeżeli jest powiedziane, że będą to rozdawać dzieciom w szkołach, to jest jawna depopulacja ludzi, bo to różnie działa. I może zadziałać tak, że dzieci będą bezpłodne na przykład, więc nowa populacja już się nie narodzi. Równie dobrze połowa może w dziwny sposób odejść z tego świata nagle, biegając na WF-ie, tak? Zauważ, że dużo teraz mamy takich sportowców, którzy nagle z czegoś, wiesz, umierają, tak?
0: Jest, słuchajcie, to można prosto wytłumaczyć. Każde rządy, jakie by nie były, to tak naprawdę dosyć lekce sobie ważą życie zwykłego obywatela. My jesteśmy trochę często dla rządzących jak bohaterowie jakiejś gry. Tu se przerzucają ludziki, tu coś. I oni mogą faktycznie albo mieć jakieś myśli na temat depopulacji tu na Ziemi i nazywać sobie to inaczej. Na przykład, że to chodzi o to, żeby walczyć z przeludnieniem. No, mamy hasło terroryzm, mamy hasło globalne ocieplenie, a nagle mamy hasło takie ukryte być może trochę przez w głowach elit, że walczyć z przeludnieniem. I słuchajcie, różne robiono eksperymenty na bezdomnych, rząd, testuje się na ludziach różne rzeczy, myślę często, dosyć, trochę na zasadzie, że a damy im, niech zerzą, zobaczymy, co tam z nimi się będzie działo, nie? Jakby co, mamy dobrych prawników, coś tam, a jak w grę wchodzi pieniądz, to ludzie są gotowi do najgorszych świństw, czemu tamci nie mieliby? Więc różne mogą być plany.
1: Najśmieszniejsze jest to, że mam znajomych w szkole, którzy wprost powiedzieli, że rodzice dostają oficjalnie kartki, żeby się podpisać, że oni na to zgodę wyrażają, żeby podać tabletki w razie alarmu. Czy to nie jest na tej samej zasadzie robione co szczepionka?
0: To i ludzie będą mieli wtedy naprawdę ciężki wybór, bo no postawcie się w takiej sytuacji. Biją w dzwony, alarm słychać wszędzie, taki przeciwlotniczy, jak to się nazywa, syrena, jakaś syreny słychać, rejwach, ludzie dzwonią do siebie i jesteście w sytuacji, gdzie macie wziąć jakąś tabletkę, co wam daje władza, Środy Śląskiej na przykład, schowaliście się w szkole, prawda, do piwnic, nieuszczelnione okna, no panie Zdzisiu, miałeś pan pouszczelniać szmatą, no kurwa, ja? Panie, to pan miałeś, no i tam, a nie wiem, no źle przygotowane, tak mi się kojarzy.
1: Tabletkę z takim prawdziwym jodem, jeżeli jesteś w strefie skażenia, do 6 godzin musisz przyjąć.
0: Tak? Zgadza się. Taką samą informację dostałem tam od pana specjalisty, co dzwoniłem, co mnie przekierowali. No,
1: ewentualnie do 6 godzin. Coś takiego jak płynu Lugola i jego możesz stosować nawet i codziennie, tylko sobie tam dawkujesz kroplami, tak?
0: To powiedz, słuchaj, tak ostatecznie podsumowując, na co się zdecydować, co wybrać twoim zdaniem, jak nam się przydarzy coś takiego?
1: No moim zdaniem ja poszłem płyn Lugola, tylko ten 5%. Ciężko jest do dostania, bo jest ceny w tej chwili. Ja kupowałem miesiąc temu, to płaciłem za jedną sztukę 100 ml tego płynu, bo to na krople później rozcieńczasz z wodą i ten, albo z kefirem, z innymi rzeczami. To płaciłem 15 zł. W tej chwili 100 ml kosztuje 60 zł.
0: No dobra,
1: więc,
0: to wytłumaczyłeś.
1: Wiesz, ktoś na tym i tak zarabia, wiesz, dwa razy tyle, no nie? Jak nie trzy razy tyle. Ale szczerze mówiąc, bardziej polecam, jest bardziej sprawdzony płyn Lugola 5% niż, wiesz, te tabletki, co system, czyli nie nasi rządzący, chcą nam dać za darmo, tak?
0: A na co się, jak się ubrać na apokalipsę? Czy czarne, skórzane, wyćwiekowane spodnie z dziurą na dupie to jest dobry wybór?
1: Myślę, że nie.
0: Nie? Słaby wybór?
1: Myślę, że nie.
0: No tak, no dziura na dupie będzie kusić jakiś homosiów, coś, gejów postnuklearnych będzie kusić na wasza dziura, to jak jesteście słabi, jak się nie potraficie bić.
1: Jak gdzieś coś wypierniczy, że faktycznie będzie skażenie, też mam licznik Geigera, więc też sobie mogę sprawdzić, czy faktycznie jest skażenie, czy to jest fałszywa flaga po prostu, tak? To nie jest takie hop-siup, że wiesz, rząd zadzwoni, da alarm, że jest skażenie. No, trzeba sobie samemu sprawdzić,
0: Ty jesteś jak żywcem wyjęty z jakiejś gry komputerowej typu Fallout czy Stalker, słuchajcie, tu ma licznik Geigera, tu noże do rzucania, tu nóż komandosa z żyłką do strzywania ran.
1: Jesteśmy przygotowani na wszystko, więc wiesz, każdy ma tam swoje, no ja mam licznik, więc wiesz, mogę do sąsiada podejść i mu powiedzieć, czy ma skażony teren, czy nie, tak. To jest na tej zasadzie, no. A nie, że wiesz, jesteśmy przygotowani. No jesteśmy przygotowani, no każdy ma coś, no. Jeden wspiera drugiego, tak. A jak już tak bardzo będzie wszystko skażone i będziesz chciał w te strefy wchodzić, skażone, no to najlepiej OP1 sobie wziąć, no nie? W pełnym rysunku, z maską jeszcze ten i wtedy wchodzisz na 3 godziny, masz miernik. Mierniki w tej chwili 5 zł kosztują bodajże.
0: Słuchaj, a jak zbudować sobie drużynę RPG, jak już się zdarzy nam apokalipsa, no to ciebie to ja bym chciał w drużynie mieć. Masz licznik Geigera, masz suchary, masz nóż do zszywania ze schowkiem, z żyłką, z haczykiem do zszywania ran. Tu wypalisz ranę, tu na drzewie się schowasz, to ja takiego chcę. Ja biorę wilka do drużyny, a wy sobie bierzcie Etama. Etam wam powie, jak można za 5 zł, dysponując jedynie gumką od majtek oraz prostym kijem, zrobić śmiercionośną broń.
1: Ale ty wiesz, że wtedy jak coś takiego pierdolnie, to już sklepy będą pozamykane. Nie będzie niczego.
0: No raczej.
1: No.
0: To ja nie kupię już nic, broni, benzyny, cukru,
1: znaczy benzyny
0: wódki,
1: za niedługo
0: papierosów.
1: Też nie będzie, bo OPEC, z tego co wiem, to wiesz, zmniejszył wydobycie i benzyna w Polsce drożyje, wiesz, z dnia na dzień, tak? Więc tego za chwilę też już nie będzie, albo będzie tak drogie, że ludziom się przestanie opłacać jeździć samochodami.
0: A Wilku, a powiedz, bo ostatnio mówiłem tutaj w radio, że no, tu w środzie muszę się w razie czego schować do piwnic szkolnych, no, nie ma bunkrów. Najwyższy bunkier, najbliższy bunkier to gdzieś tam może w Wałbrzychu, gdzieś coś. To ja się chowam do tej piwnicy, jem te sobie tabletki, jem co mi dają, no, ale to właśnie, czy to dobry pomysł się w ogóle chować do piwnicy, czy nie ma, bo Etam na przykład twierdzi, że musi być 5 metrów ołowiu, czy coś nad tobą.
1: Znaczy wiesz co, zależy co przyjdzie, bo jak przyjdzie chmura radioaktywna, to tak, żywność musisz mieć w domu zafoliowaną i spaszkowaną, żeby nie przeszło nic, nie możesz mieć otwartej żywności, że na przykład pójdziesz sobie pozbierać na działce, o, co tam jeszcze mam, to sobie pozbieram i to sobie będę jadł. Nie, to już będzie skażone.
0: No widzisz, też cenna informacja. Taka jedna z najbardziej elementarnych,
1: tak
0: chciałoby się
1: tak
0: powiedzieć.
1: Tak samo woda.
0: A mało kto wie.
1: Rozumiem tam jakąś jeszcze rzekę, z której pobierasz wodę, bo to wiesz, to ma ciągły przepływ, tak? Ale najczęściej to najlepiej mieć, wiesz, zapas butelek wody zrobionych w domu, trzymać je w domu, no. Opad będzie na dom, tak? Ale nie będziesz tego miał w domu.
0: No właśnie, mówią, żeby uszczelnić, jak macie jakąś wentylację, pouszczelniać szmatami, czym się da, żeby nic nie przechodziło, okna, to już wtedy nieważne, czy ładne, czy nieładne, czy się zniszczy szmata, czy nie, trzeba szybko, kurde, działać też, bo czas leci. I się tam nie pieścić,
1: znaczy,
0: pouszczelniać
1: wiesz, to wszystko. Przy tych plastikowych oknach, gdzie są wszędzie montowane, to wystarczy zwykła taśma, wiesz, ta nagada, tak zwana nagada taśma.
0: A, wiesz,
1: przyklejasz taśma. Tylko, wiesz... Zamykasz okno szczelnie, przyklejasz już szczelki. Dziękuję, do widzenia.
0: O, widzisz, dobry pomysł znowu. Ty powinieneś MacGyver się nazywać, a nie Wilk.
1: Nie, to może ty MacGyver, no nie?
0: Ja to bardziej MacGyzer ewentualnie, albo nie wiem kto. No, także no, widzicie, zjawił się tutaj ktoś, kto może nam coś powiedzieć o przygotowywaniu się na... Właściwie na działanie przy rozpoczęciu apokalipsy nuklearnej, no, albo apokalipsy
1: znaczy,
0: zombie.
1: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to będzie w tym momencie robiona fałszywa flaga, pierwsze, żeby rozdać te rybne tabletki, a z drugiej strony faktycznie coś, wiesz, jak ktoś się odpierniczy, bo oni przecież grają do, wszyscy, nawet Putin gra do jednej bramki, no przypierdolą w te złoża i będzie pozamiatane. Pół Europy będzie miała pozamiatane po prostu.
0: Albo jeszcze Kaczorowi coś dołba strzeli i będzie...
1: Znaczy już mówią oficjalnie, i będzie widział, że Wojsko Polskie ma walczyć na Ukrainie, no nie? No, oni się oficjalnie pchają do wojny, no. W życiu nie pójdę walczyć na Ukrainie, wiesz, z Rosją, no nie?
0: Też się jakoś nie palę, żeby iść gdzieś na front. No ale to... Wiesz, to mówimy na pewno o armii zawodowej, jeśli już, a nie żeby kogoś... My nie jesteśmy Rosja, żeby kogoś werbować siłą, przymusem i wysyłać
1: no,
0: gdzieś
1: poczekaj,
0: na wojnę.
1: No poczekaj, no jeszcze chyba Kaczora nie poznałeś do tego momentu, no nie?
0: My co, myślisz, że się
1: myślę,
0: w dzienniku
1: myślę, że
0: telewizyjnym
1: tak.
0: Pojawi
1: myślę,
0: się
1: to tak będzie, bo
0: w mundurku?
1: NATO,
0: nie chcę mówić
1: NATO,
0: w mundurze,
1: NATO
0: ale...
1: też napiera i stwierdziło, że... Polska ma walczyć, kurwa, wiesz, polskie wojsko ma tam walczyć, a nie ten, a nie oni, no nie? To jest na wyniszczenie naszego narodu do końca.
0: Zobaczymy, może Kaczyński faktycznie się pojawi w wiadomościach w mundurze, bo nie chcę mówić w mundurku, no, się pojawi i powie,
1: harcerza, harcerza.
0: To będzie mniejsze zło. Uznaliśmy, tak. Nie, że na dzień chcę, dzisiejszy.
1: Nie chcę, ale muszę, tak.
0: No, nie chcę, ale tak. Muszę ogłosić to, co na pewno będzie nie w smak wszelkim szkodnikom i rosyjskim, i rosyjskiej agenturze.
1: Ale oni to już zrobili, przecież... W razie czego przecież my nie mamy podpisanej ugody z żadnym państwem, czyli z Niemcami, z Rosją, kuźwa, z Ukrainą, z całą resztą, nie mamy podpisanych paktów pokojowych po II wojnie światowej. Przecież my wjeżdżając w tej chwili czołgami, kuźwa, jakby tak przyszło na Ukrainę, to my jawnie wypowiadamy wojnę, kurwa.
0: I Kaczyński jeszcze powie coś takiego. I to, że wysyłamy Polaków na wojnę, aby pomóc naszym braciom Ukraińcom, nie ma nic wspólnego z tym, jak twierdzą niektórzy, że zdjęcia seksu z nieletnimi mają ukraińskie służby, nas, polityków. My takiego mają, czegoś byśmy nie zrobili.
1: My byśmy czegoś takiego nie zrobili. Grają pod nich, kurwa, no nie, bo się boją tego, żeby ujawnić. Przecież... W sądzie polskim toczy się teraz batalia, że Kaczyński jest pedałem, nie? To mało kto o tym wie.
0: Może jest, może nie jest. To mi by nie przeszkadzało zupełnie, chociaż niesmak budzą tacy zakłamańcy, nie? Co powiedzmy jest tym homosiem, a nawala w innych homosiów i święta tak, cnota no, jego, jest, najbardziej
1: to
0: cnotliwy.
1: Przez to właśnie ten proces trwa, no nie?
0: No, ale z drugiej strony ten dziennikarz, który oskarżył o to Kaczyńskiego, to jest, nie wygląda to poważnie. To jest człowiek bez jakiegoś dorobku, bez autorytetu, nie pokazał dowodów, powiedział, że coś widział kiedyś. To jest takie nic trochę.
1: Znaczy, więc... wiesz co, z tego co ja widziałem, to miał kwity, no nie? Na pewnych ludzi i on tam miał pewnych świadków, a świadkowie nagle poznikali. No, dziwisz się, dlaczego poznikali?
0: O tym akurat nie słyszałem. Słyszałem tylko, że w rezultacie nie ma on żadnych za bardzo dowodów, ale to nie wiem. To o tym, że tacy świadkowie byli, że poznikali, to nie słyszałem.
1: No wiesz to, kto w tym siedzi, to siedzi. No. Mhm.
0: Dobra, bo to niebezpieczne tematy, zaraz seryjny samobójca przyjdzie do ciebie, Wilku, nie, i już nie zadzwonisz do nas na
1: kanał. Kanał, kurwa, nie warto o tym pierdolić. No.
0: Nie, ludzie trochę histeryzują też.
1: Ja wiem, przesadzają, no to tak jak wiesz, do mnie dzwonią, czy, bo mam tych ten znajomych w straży, czy tabletki da się załatwić, ja mówię, ja pierdolę, kurwa.
0: To Kaczyński pozwał Pilińskiego, czyli tak się nazywa, tu przypomniał Ivy Place, a nie odwrotnie. To Kaczyński pozwał Pilińskiego, a nie odwrotnie. No i co? W związku z tym w sumie...
1: Nie... No może by się, połączył, to by powiedział, no nie?
0: No.
1: Pisać każdy może, no nie?
0: Ja nie wiem, ja nie wydaję tu żadnych ocen za bardzo. W takich, wiecie, bardziej kontrowersyjnych tematach, jak różne tematy spiskowe, tematy tego, co knują elity, prawdziwość według mnie pewnych sytuacji, zjawisk, teorii.
1: No to co myślisz? Odpalą fałszywą flagę, czy nie odpalą fałszywej flagi? Czy faktycznie przypierdolą, komuś się pomyli i znowu swoje własne, wiesz, No bo to też dla mnie jest dziwne. Słuchaj, Rosjanie tam stacjonowali i sami siebie ostrzelali, no nie? W elektrowni w Zaporożu.
0: No, ja myślę, że po takim kraju jak Rosja można się spodziewać bardzo wiele, jeśli chodzi o fałszywe flagi, trucie, ataki terrorystyczne, no bo dla nich to jest chleb powszedni. Dla nich uprawianie geopolityki to takie metody są, takie bandyckie trochę. Używanie broni zakazanej konwencjami, torturowanie jeńców i tak dalej. Więc, a fałszywe flagi jak najbardziej. Ciągle się jakiś agentów rosyjskich zawija teraz z różnych krajów. Po prostu z agentami to jest trochę tak, że i w innych krajach wiedzą bardzo dużo, kto tam jest agentem, ilu agentów, mają w to jakiś wgląd. Czasami trochę tym jakby...
1: No i właśnie się dziwię, dlaczego ich nie zawijają Od razu, kuźwa, no nie? Jest wojna,
0: znaczy,
1: trzeba zawinąć.
0: Kogo?
1: Tych ruskich agentów.
0: No właśnie, zawijają, mi się wydaje, z tego co słyszałem, to tu kogoś zawinęli, tam kogoś odesłali.
1: Myślę, że nie, skoro wiesz, wczoraj czytałem, że gazociąg Przyjaźń, nagle, kuźwa, wiesz, jest awaria, kurwa, i to potężna awaria, przestało wszystko płynąć.
0: No nie wiem, zobaczymy, co to będzie się działo. Po Polsce, ja myślę, że Polska nie ma takiego doświadczenia we fałszywych flagach, jak Amerykanie czy Rosjanie. U nas zrobienie jakiejś fałszywej flagi, czy inna jakaś taka mocna podpierdolka, to trochę się boją ci nasi politycy, bo widzą, jak u nas, jak wiele u nas afer wychodzi, jak
1: to
0: wypływa.
1: U nas ludzie zaczynają ostatnio gotować gotować... Nie na, wiesz, nie na rząd, tylko na tych uchodźców, co przypłynęli teraz i tutaj sobie, wiesz, roszczą prawa, że im się wszystko należy.
0: Uchodźcy, co przypłynęli do nas, do Polski?
1: Znaczy, no, co przybyli, wiesz, z Ukrainy, tak?
0: Okej, okay, mówisz no ja o uciekinierach wprost, przed wiesz, wojną, no. Okej. Okay. To jest kontrowersyjny temat. Ja myślę, że... W takich tematach mi ciężko zabierać jakieś zdanie, bo sam ze sobą walczę, wiesz, i się zastanawiam, mam mieszane czasami uczucia.
1: Słuchaj, ja też mam gości z Ukrainy, którzy są okej, w porządku, kurwa, tolerują to, co ich dziadkowie zrobili i ten. I wprost mówią, kto to faktycznie zrobił, tak? Ale znam gości, którzy, wiesz, im się wszystko należy i się panoszą, wiesz, po wszystkim... Po naszym dorobku, kurwa, im się należy i chuj.
0: No okej, okay, ale no to ludzie są...

0: Nie, no weź człowieka tam, nie wyciągaj za ucho z lasu, że nie wiem, jak to powiedzieć. No, a dobra, dzięki wielkie. Wracając do tematów, o czym to my rozmawialiśmy przed chwilą, dosłownie?
1: O wszystkim i o niczym.
0: A,
1: Dajesz
0: czyli
1: temat
0: standardowo.
1: kolejny. Jeszcze chwilę
0: Standardowo.
1: mogę pogadać.
0: Wiesz co, ja myślę, że jak nam się udało jakoś to teraz zapiąć klamrą, to może ktoś inny jeszcze by do mnie zadzwonił. Nie pogniewasz się, mam nadzieję.
1: Nie, no to ja kończę. Pójdę wcześniej spać. Spoko.
0: No, bo trochę sobie interesująco już pogawędziliśmy. Ja tak długo już nie będę siedział, do trzeciej jakoś, więc może jeszcze ktoś na koniec zrytnie. To co, dzięki ci,
1: Ja
0: Wilku.
1: też.
0: No,
1: Miłego w takim razie.
0: miłego
1: Do
0: wieczorka.
1: usłyszenia,
0: Trzymaj
1: Łukaszu.
0: się. Cześć, cześć.
1: Hej,
0: Hej.
1: hej.
0: Tu był Wilku, fajne informacje tu przekazał różne odnośnie tego, jak się lepiej można zabezpieczyć w razie katastrofy, jakiegoś promieniowania, atomówki, czegoś takiego. No, a ja lubię, jak się tematy zmieniają w Radyjku co jakiś czas, żeby nam jeden temat w te luźno-gadkowe wieczory nie zdominował audycji całkowicie, to dlatego też. No i tak dzisiaj długo dosyć rozmawiam z ludźmi, ponieważ nie ma wiele telefonów. Jak nie ma wiele, to wiadomo, że będą trochę dłuższe rozmowy. A ja ostatnio mam też ciekawe przemyślenia związane z projektowaniem, z grafiką. Do różnych fajnych rzeczy dochodzę jakby. Chyba zaczynam powtórnie dojrzewać jakoś, jako twórca, coś tak czuję. Patrzę na swoje niektóre, zrobiłem sobie przy okazji przegląd starych różnych prac i tak na niektóre z ukosa patrzyłem, że teraz bym to lepiej zrobił, ale też niektóre zaskoczyły tym, że kurde, ale to dobre rzeczy robiłem, nie? Teraz już takich nie robię, cholera jasna. Więc bardzo różnie to bywa z tą oceną starych prac. Ale chcę się w tym temacie rozwinąć. Jak mówię, wziąłem się za robotę, więcej pracuję. To po prostu to też jest naturalne, że jak się rzadko robi zlecenia, jedno na ruski rok, nie, przysłowiowy, no to wychodzimy trochę z wprawy, z przyzwyczajenia, mniej się chce. Tak znowu się trzeba rozpędzić. Znów wracamy do tego tematu rozpędzania się w życiu z różnymi rzeczami. Że jak to bywa z rozpędzaniem, że na początku jest trudno często, nie? Na przykład pod lekką górkę idziemy, no na początku, a potem się rozpędzamy i zapierdalamy, rechocząc ochryple. Co tu piszecie na czacie? Jeszcze ciekawego. Teraz ponoć zaminowali zaporowską elektrownię. Gazociąg. To nie była sprawka Etama. No ja od początku przedstawiam tutaj teorię, że to jacyś wandale po prostu przyszli i zniszczyli rurociąg. I będę się tego trzymał. No naprawdę, słuchajcie, tak to w życiu jest. No przyjdzie. Straszny jest wandalizm, straszny. W Polsce to w ogóle ja po prostu, mnie aż serce boli. Ja już stary jestem, mnie serce boli. Idę, patrzę, biała ściana, zabazgrana, napisy na H, na K. I ja myślę, że to jacyś ci sami może wandale ten rurociąg zniszczyli. Czemu? My nawet nie mamy takiego fikcyjnego bohatera. Popatrzcie, Amerykanie mają dziesiątki fikcyjnych, najczęściej filmowych czy growych, znanych bohaterów, którzy mogliby się rozprawić z takim Putinem. Na przykład The Punisher versus Putin! I jakoś taka naparzanka, nie? Jak myślicie, kto by wygrał? Frank Castle czy Putin? Putin to też niezły bandzior jest. On mógłby zaskoczyć czymś. Gdzieś tam wyciąga mały pistolecik z rękawa. I oddaje 6 strzałów w sam środek czoła zaskoczonemu Frankowi Castle. No ale nic to. Amerykanie już wysłali swojego człowieka. Punisher nie żyje. Powtarzam, Punisher nie żyje. Wycofujemy się. Plan się nie udał. Putin zabił Punishera. Nie wierzę. Niemożliwe!

0: Jak to? Takie dostałem informacje. Frank Castle to już przeszłość. Putin znów się wywinął.
1: A może Jamesa Bonda wysłać? Potem Anglicy wpadają na pomysł. Kurde, no musimy my kogoś wysłać, żeby się z tym Putinem rozprawił. Nie, oni by to raczej na spokojnie wszystko zorganizowali. Panowie, dżentelmeni, teraz nasza kolej wysłać kogoś. Wybór padł na tego, na jedyną osobę, na którą mógł paść. I wysyłają Jamesa Bonda. I James Bond już tam pędzi swoim kabrioletem wypasionym, w którym ma działka, w którym ma wszystko. I gdzieś tam się przebiera, szybko nokautuje jakiegoś wanie, tam jeb mu z karata w kark. A no chuj na ciebie! I pada. I James Bond tam się gdzieś wkrada, przeskakuje na lince tutaj. Silencera dwóch zdejmuje strażników, wpada do Putina. I co dalej? No nie wiem, jakby dalej ta historia miała wyglądać. Coś wracamy do idei pojebajek. Zaczynam was prosić o to, żebyście ze mną historię układali na przemian, że coś dopowiadamy. To była taka zabawa. Coś to nie zaiskrzyło, tak jakoś nie mieliście weny może troszeczkę. A chociaż nie, nawet spoko było, pamiętam. Nie, chyba było okej. Okay. Były różne fajne pomysły. No, najlepszy to był Etam, bo Etam jakby nie zajarzył, że to tak się na zmianę opowiada, na przemian odbija się piłeczkę. Tylko ja coś powiedziałem i on zaczął opowiadać. I następnie tam biedny Jaś, który mieszkał w kurnej chacie, postanowił zostać Janko muzykantem i kupić sobie fujarkę. Niestety nie było fujarki i zaczyna dwie godziny opowiadać, nie? A to też się tak na przemian opowiada. Także tu był jakiś taki błąd niezrozumienia jakby reguł tej gry. Gry pod tytułem Pojebajka, którą z Martinem, to właściwie Martin bardziej to wymyślił. Potem trochę to rozwinęliśmy razem i opowiadaliśmy sobie różne pojebajki. To jakoś tam może troszkę ewoluowało. No. Także takie opowiadanie. No właśnie, wpada James Bond do Putina i co tam się dalej dzieje? Putin może z szablą taką tam. Ha! I wyciąga szabelkę, nie? No, James Bond się czuje, że został wyzwany, jest honorowy i też musi walczyć jakąś tam szablą, mieczem, a nie zastrzelić tak po prostu chamsko tego Putina. To mógł zrobić Punisher, nie? Bo Punisher się nie pierdoli i wyrywa chwasty. Trochę jak nasz Franz Maurer, wyrywa chwasty. A tu mamy jednak agenta honorowego i też sięga, chowa, tak patrzy się z podełba, uśmieszek. Tak myślisz, że tu mnie pokonasz, a ja będę, pójdę na twoje reguły i będę walczył z honorem i zdejmuję ze ściany jakiś rapier i walczą ze sobą, nie? Jak w zwarciu są, to muszą jakieś teksty rzucać do siebie w stylu kończ waść, wstydu oszczędź. To James Bond jednak jest gorszy na tym miecze. Putin się szkolił, tą szabelką machał. Pokonuje Jamesa Bonda. James Bond ostatnio co mówi? Kończ waść, wstydu oszczędź. Jep, dostaje w pałę i gasi mu się światło. No i kto następny? Już amerykański wysłannik zawiódł. Angielski superagent wszechczasów zawiódł. Kogo teraz wysłać? Czy macie jakieś propozycje? Pudzian by biegł z dwoma walizkami atomowymi, pisze Ivy Place. Pudzian, właśnie sobie to wyobraziłem, Pudzian z dwoma walizkami atomowymi, to są jego walizki, kupił sobie, no, stać go, ma swoje własne, biegnie z nimi gdzieś, coś wysadzić, nie wiem. A Pudzian się dosyć niepochlebnie ostatnio wypowiedział o Polakach, że to są obiboki, taki był przekaz, że to są lenie, obiboki i roszczeniowcy. Tak dosyć wprost coś takiego powiedział. Ja tylko przekazuję, że on tak powiedział. To nie ja, to Pudzian. Etam dziś zjadł 15 parówek, drugą stroną i wysiadł. Jak drugą stroną parówki? To jakieś bardzo nieładne rzeczy o Etamie. Ale tu nie, taki kawał był, że właśnie se wtyka jakiś facet parówkę do dupy, drugi się pyta, no co ty robisz, Włodek? A, bo dentysta kazał mi jeść drugą stroną. To, o tym mówisz? To masz na myśli, że Etam jadł parówki drugą stroną? 15 by nie wcisnął tam chyba. Przepraszam bardzo. To są jakieś pomówienia. Ja, jakbyś napisał, że jedną, to jeszcze bym uwierzył, że może mogłoby tak być. Ale 15? Słabo to widzę. Może właśnie takiego Mariusza Pudzianowskiego powinniśmy wysłać, my jako Polska, bo nie możemy być gorsi od Amerykańców, od Jankesów, od Brytoli. To Polak gorszy? Też mamy bohatersów. Dawajcie mi tu Mariusza. To tak trochę walaszkowo zaczyna się robić oczywiście, nie wiem czemu, może dlatego, że na Polskę przeszliśmy. Walaszkowo się robi. Wyobrażam sobie takiego Kaczyńskiego. A, musimy też kogoś wysłać, bo będziemy wyglądali niepoważnie. Kogo by to dawać? Mamy. Eureka. Dawać mi tu Mariusza. No, wchodzi taki Pudzian.
2: Co? Witam, panie prezesie. Nie ukrywam, że zawsze gdzieś tam byłem sercem za PiS-em. Chętnie, jak ja to mówię, dla chcącego nic trudnego. Także udam się i zlikwiduję w imię. Jednak, co by nie było patriotycznego obowiązku, sprawę z tym Putinem załatwię po prostu to po swojemu. Wezmę go i złamię go, krótko mówiąc, na pół, tak jak ustaliliśmy z trenerem. Złamię go po prostu na pół i urwę mu po prostu łeb, mówiąc tak nieładnie. Z całym szacunkiem dla uszów pana prezesa.
1: I tam, a prezes tam, doskonale, doskonale, zapewnić Mariuszowi helikopter. Gdzie helikopter? Miał być helikopter, mówiłem. Taki mały, taki podskakujący, ten Mariusz większy od niego o 2,5 metra, mały, mały karakan, tak dosłownie, tam gdzie się kończą języki od Adidasów, Pudziana to kaczor, tak mniej więcej sięga mu, tak do tenisówek mu sięga, biega taki mały, jak taki piesek szczekający po prostu, a Pudzian tak patrzy.
2: No i Pudzian, krótko mówiąc, nie jest w ciemię bity i jest takie stare porzekadło, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Zaplanowałem więc, że postawię, pokonam paradoksalnie, zawsze lubiłem wyzwania, stąd moja przygoda z MMA, właśnie, jakby ktoś nie wiedział, zaczynałem jako strongman, tu też postanowiłem podejść nieszablonowo. Skonstruowałem, drodzy państwo, kukłę po prostu Zełeńskiego i postanowiłem tą kukłę przypominającą Zełeńskiego wystawić w jednym mieszkaniu, dać cynk ludziom Putina. Wiedziałem, że Putin będzie chciał się sam zjawić, żeby rozprawić się ze swoim najgorszym wrogiem. Była to oczywiście kukła wypełniona dynamitem. No, niestety, jak już państwo wiedzą, nagrywamy to już teraz właśnie post factum. No, ostatecznie zginął sobowtór Putina, więc cały plan niestety nie wyszedł. Czekamy na następny. Może teraz ktoś inny kogoś wyśle. No, ja niestety tym razem nie podołałem. Dziękuję bardzo.
1: Mówił do nas Mariusz Pudzianowski, strongman, zawodnik MMA. Autor książki Moje mięśnie. Dziękujemy. A teraz zapraszamy szanownych widzów na serial S jak sraczka i przygody kapitana Żenady. Tym razem dzielny oficer Żenada bada sprawę kradzieży majtków i biustonoszy ze strychu babci. Andrew Gołotę wysłać, żeby Putina zlikwidować? Jezu, ludzie, możecie nawet fikcyjnych, już nie tylko prawdziwych, no może pana Kleksa wyślemy, zrobi i czarami go rozpyka tam, tego Putina załatwi, zdezintegruje go jakimś, kurde, arcypotężnym czarem. Sua hua wej. I pierdolnie tam z lasera. Ale pan Kleks nie nadaje się do takich rzeczy. Pan Kleks, ja już to wiem po prostu. Ja nie chciałem z Kleksem jakby poruszać w ogóle tematu, bo ja wiem, że on się nie zgodzi na stówę. Nie ma szans w ogóle, żeby Kleks się zgodził. Bo to jest nie jego bajka. Ja już słyszę, jak ja mu to powiem, to on mi odpowie: nie moja bajka, panie Krawiec. Ja jestem jednak postacią z bajki. Niestety nie będę się angażował w zabójstwa. Przepraszam bardzo, ale muszę wracać do mojej kuchni, gdzie gotuję potrawy z farbek i z piosenek tkam ubranka dla dzieci.
3: Ja powiem mu: spieprzaj, pedofilcu. I tak wiedziałem, że się nie zgodzisz. Z Kleksem nic nie będzie, słuchajcie. Kleksa najwyżej walnie ze strachu.

Watykan zrobi akcję, ale że co, że mają wśród swoich księży takich Batmanów, tak, że taki super ksiądz, tu ma kotwiczkę też schowaną, tu strzałki usypiające, tutaj odrzutowe wrotki, ma święte odrzutowe wrotki i tam, albo nie wiem, może potrafi latać, jest tak silna jego wiara, przeszedł w ultrakatolika 5 już, i po prostu tak wierzy, tak. Tam 2 godziny później. I ładuje się tą wiarą i robi taki boży pocisk jakiś. Częstochowa Special Power Attack. I napierdala w ten Kreml, po prostu, gdzie Putin siedzi. Ale to się znowu okazało, że sobowtóra zabił. Ma 4 no, sobowtórów, tak mówią służby. I zginął znowu sobowtór. A Putin się cieszy. Ja tak to zaplanował, że sobowtóry ginąć biedą, ale ja będę żywy. No. I niestety, no... Ten wysłannik Watykanu jeszcze w porę przynajmniej zdołał się ulotnić, pozostali to zginęli. Nie, no Pudzian w sumie nie, postanowił głowy użyć, dlatego się nie udało, ale się wywinął też. Zginęli James Bond i Punisher, Frank Castle. Zginęli już. Mariuszowi się udało wyjść z tego jednak całą obronną ręką. No... A superksiądz, no szybko tam krzyknął do swojego pomocnika, ministranta Krzysia, do ksiądz jaskini. Tam, przeniesienie akcji, już są tam z tym ministrantem. Do zakrystii, Krzysiu. I przeniesienie akcji i siedzą w zakrystii, w piwnicy. I knują, jak tu znowu tego Putina usunąć, ale... No, widać, no, nie jest taka prosta sprawa. Kto by tu jeszcze mógł pomóc? Może wysłać tam Rydzyka w Maybachu, ale co, do swoich mocodawców ma jechać? Po co, żeby co? Informacje to mogą mu przekazać innymi drogami, nie musi tam jechać. No, takie przynajmniej są teorie, że to agent z kolei Kremla, agent Kremla. Może to jest właśnie taki super ksiądz, agent. Wszystkich w konia zrobił, nie? Z Radiem Maryja. A tak naprawdę ma po prostu mącić, miał być antyzachodni, antyeuropejski, miał zniechęcać do wejścia do Unii. Mogło się udać. Tak poważna, tak potężna siła, mająca wpływ na tak wiele umysłów, mogło to zaważyć, mogło sprawić, że mogliśmy nie wejść do Unii. No, Franciszek to po 200 dniach wojny się skapnął, że tu coś, ktoś jest zły, że to nieładnie. Ale coś tam w końcu odważniej nieco bąknął pod nosem coś. No, cały świat, wszyscy śmiało mówią, co myślą, każdy się gdzieś tam opowiada po jakiejś stronie, ma jakieś poglądy, wkurzają go, nienawidzi tych czy tamtych, no nie wiem. No, oczywiście więcej osób nienawidzi Rosjan za to, jak ten kraj się zachowuje, ale są i tacy, co na Ukraińców będą źle gadali pewnie. No i co? A ojciec Rydzyk ma różne poglądy też i ma duży wpływ na ludzi, przekazuje te poglądy w... Ludzie bardzo prości, tacy są najczęściej słuchacze Radia Maryja, prości ludzie raczej, starsi, prości, bardzo chłoną różne autorytety, lubią mieć swój autorytet jakiś, swojego takiego mentora, który im przekaże, jak żyć, jak coś widzieć, jak oceniać tych, tamtych, bo sami mają za bardzo jakoś skonkretyzowane, jakby to powiedzieć, nie, mają trochę mało informacji, no, nie dociekają prawdziwych powodów różnych, prawdziwych przyczyn różnych zjawisk,
w życiu lubią dostać na tacy trochę gotową opinię, tak myślę, nie? Gotową opinię, gotową ideologię. Tacy ludzie, którzy wnikliwiej patrzą na świat, interesują się, często myślą o tym świecie, o tym, co się dzieje dookoła nas, analizują, coś sprawdzą, poczytają trochę prasy, interesują się różnymi rzeczami, które pomagają zrozumieć to wszystko, bo dzisiaj, żeby ogarnąć swoim umysłem, dlatego ja tego nie robię za bardzo, tak sobie luźno gadam, ale ciężko jest ogarnąć w ogóle cały mechanizm geopolityczny, działanie gospodarki, funkcjonowanie pieniądza, różne zachowania społeczne, psychikę ludzi, wpływy różnych środowisk, instytucji, mediów, przeróżne rzeczy. I żeby zrozumieć, jak to wszystko wokół nas działa, to na dobrą sprawę trzeba by się na tym wszystkim znać, nie? Stąd może... Stąd może niewielu jest ludzi, którzy naprawdę w pełni ogarniają, mają bardzo obiektywny światopogląd, dużą wiedzę z różnych dziedzin jeszcze, nie? I jeszcze dodatkowo są trzeźwo myślącymi i takimi w porządku ludźmi, że nas nakierują, powiedzmy, na coś dobrego, a nie będą deli tylko w tą ich trąbę ukochaną, nie? Żeby nas do czegoś przekabacić sprytnie, nie? Na jakieś poglądy, bo są zakochani, nie wiem, w komunizmie, są powiedzmy fanatycznymi miłośnikami komunizmu. Jak ten towarzysz Michał, no czy nasz Błażej komunista, nie? Nocnoradiowy. Dlatego ja troszkę mniej ufam ludziom bardzo skrajnym, bo wiem, że z ich strony to ciężko o jakieś w 100% wiarygodne, obiektywne oceny. Nie zawsze, ale często, nie? No tylko i wyłącznie z tego powodu, że są już bardzo zafiksowani na danej ideologii. Tutaj podałem przykłady jakichś osób, ale to tak, nie wiem, czy adekwatne, czy nie znalazłyby się jakieś lepsze. Ludzi bardzo zafiksowanych na tym, w co wierzą, co wyznają. U wierzących często się to pojawia. Jak już zaczną wierzyć, są głęboko wierzący, to będą bardzo mocno bronić swojej religii. Do tego stopnia, że będą, powiedzmy, wszelkie naukowe rewelacje, które miałyby kolidować z tą Biblią, będą starali się je tłumaczyć naukowo. No, zawsze mogą oni się wytłumaczyć z kolei z takiego działania, że po prostu chcą, aby była prawda przekazana i że chcą też udowodnić trochę, że Biblia ma sens, że jest wartościowa, że to, że tam się niby coś nie zgadza, to wcale się nie zgadza, bo mamy... No, ja trochę posądzam czasem o takie zachowanie właśnie wspominanego tu ostatnio często Martina Lechowicza jednak, no bo on miał dużo takich audycji po prostu, gdzie to usprawiedliwiał to, tutaj o ewolucji, tutaj o mutacjach, tu o wszystkim, o tym wnikał we wnętrze atomu i w ogóle tak no, gimnastykował się, odczułem po prostu, że on się gimnastykuje strasznie, żeby różne nieścisłości niby z Biblii po prostu tłumaczyć, że to wcale nie są nieścisłości, tylko po prostu wy o czymś nie wiecie. No i bardziej tu tak intuicyjnie, bo nie jestem aż tak mądry, żeby umieć sprawnie zweryfikować te informacje, które on przekazuje tak naprawdę, jakoś w całości to ogarnąć i osądzić. No więc co, też pozostaje mi wiara w jakiś autorytet albo po prostu wyśmianie tego, że nie, o tam... Katol jakiś, mimo że nie jest katolikiem. O, katol mi to coś pierdoli, nie? No, tak sobie rozkminiam, jak my myślimy właściwie, jak podchodzimy do różnych spraw, nie? Szczególnie w takich sytuacjach jak dyskusja na jakieś tematy światopoglądowe, polityczne, religijne. Jak wtedy pracuje nasz umysł, jakie mechanizmy tam gdzieś zachodzą, nie? Na pewno, nie wiem, są jakieś tam używane mechanizmy psychologiczne, nie wiem, coś w rodzaju wyparcia na przykład, nie? Albo jakieś inne.
No i stąd wiele dyskusji, jak ludzie nie mają, jakie nie są w tym zahartowani. Tutaj jest wiele osób wśród was, które są przyzwyczajone już do dyskusji, do tego, że ona się rządzi swoimi prawami. Trochę nie chodzi o to, żeby kogoś zakrzyczeć, żeby używać chwytów poniżej pasa. Też nie powinno się jednak, było o tym mówione, nie? Różne chwyty erystyczne, szermierka słowem, nie? Jak to Kotkiewicz nazwał audycję. Gdzie się znajdziecie, myślę, pod hasłem szermierka słowem, może na Google. Gdzieś się powinna znaleźć ta audycja. Ona była dobra. Cały czas myślę o tym, żeby tego gdzieś tam nie wyciachać, nie przypomnieć po prostu. Już dawno temu była taka idea, żeby co ciekawsze audycje, co wartościowsze różnych nadających, żeby je przypomnieć po prostu. Ale oczywiście zająłem się tym i nie skończyłem. Teraz myślę, trochę będzie lepiej z tym. Staram się być bardziej słowny, umowny, mimo że się pewne rzeczy przeciągają, to jednak ważne jest to, że się coś robi, nie? Tak naprawdę ja ocenę staram się w niektórych, wielu sprawach budować na podstawie własnej oceny. Znaczy sam sobie się zastanawiam, czy coś robię okej, czy nie okej. I jak teraz wiem, że pracuję, że coś robię, to jestem ogólnie zadowolony, no. Ktoś inny może być mniej, bo coś tam się chwilkę odwlekło, ale to też normalne jakby w tej branży jest dosyć. Ja wiem, że są tacy graficy, którzy są słowni, którzy co do dnia dotrzymają. Są też tacy, którzy się trochę spóźnią. U mnie to różnie. Raz się w ogóle nie spóźnię, raz się troszkę spóźnię, raz się bardzo spóźnię. A raz się bardzo, bardzo, bardzo spóźnię. No, różnie to bywa. Czy możesz zapodać linka do tej audycji, proszę? Jeśli ci się Tomisiu... Nie, to Tomisiu tam na telefonie jest, to dobra, to mu może wyszukam. Szermierka słowem. Nocne radio. Google. Oj, proszę, a to niespodzianka. Na pierwszym miejscu jest audycja. Nocne radio, szermierka słowem. Trochę to się nazywa luźne gadki, ale to są, z tego co pamiętam, tam tylko jest Kotkiewicz właśnie. Jeszcze jako potrzeba. No i tam po prostu głównie on chyba mówi. Mnie tam w ogóle chyba nie ma nawet. Po prostu zrobił swoje luźne gadki, z tego co pamiętam. Trochę już mi się mylą te audycje. Nie wszystkie jestem w stanie spamiętać, co tam było. Wklejam na czata linka i polecam audycję, bo bardzo fajna jest. Poznacie różne techniki w zasadzie manipulacji drugim człowiekiem podczas dyskusji, nie? Jakich można chwytów używać słownych, erystycznych, tak ładnie mówiąc.